0: Instytutu Kardiologii.
1: Częścią badania są również badania genetyczne. Pobierana jest część krwi na badania genetyczne. To jest w tej chwili niezbędny element badań epidemiologicznych.
0: Choroby układu krążenia odpowiadają za 40% wszystkich zgonów wśród dorosłych Polaków. Szymon Kępka, TOK FM.
2: Są ostrzeżenia przed nocnymi przymrozkami w regionach na północy, w centrum i na Przedgórzu Sudeckim. Niedziela z przelotnym deszczem na północnym wschodzie. Tam w ciągu dnia na termometrach zobaczymy 11 stopni. 12 będzie nad morzem, około 18 w centrum, do 21-22 miejscami na zachodzie i południu.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
4: Dzień dobry, w Radiu TOK FM witają się z Państwem Ula Malko
5: i Krzysztof Chorwat.
4: Nowa para prowadzących, a więc nowa audycja w TOK FM, czyli Czas Rodziców. Co tydzień w sobotę po 13 będziemy spotykać się, żeby rozmawiać o tym, co ważne dla mamy i taty.
5: O naszych problemach, radościach, wzlotach i upadkach nas, rodziców. Sami jesteśmy rodzicami i chcemy w TOK FM po prostu szczerze porozmawiać.
4: Mnie mogą Państwo znać z TOK FM, ale do naszego zespołu dołączyła Ula Malko, z czego bardzo się cieszę, bo Ula oprócz tego, że jest mamą dwóch chłopaków, jest też psycholożką i psychoterapeutką. Będzie oprócz tego, że prowadzić ze mną audycję, to będzie również wsparciem merytorycznym, ale to nie jest tak, że będziemy rozmawiać tylko ze sobą przecież.
5: Tak, bo będą z nami goście. Będziecie też wy, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, bo już teraz można do nas pisać.
4: Mamy adres specjalny dla Was właśnie pod adresem Rodzice TOK FM. Czekamy na Wasze pytania, wątpliwości i sugestie, czego chcielibyście się dowiedzieć w tej audycji. A pierwszy odcinek Czasu Rodziców to prawdziwa plejada fantastycznych gości. Dzisiaj są z nami Majka Jeżowska, mama, babcia, piosenkarka i myślę, że śmiało mogę powiedzieć dla naszego pokolenia ikona.
6: No i jakby taka osoba, która chociażby przez muzykę, przez swoje piosenki wychowywała pokolenia dzieciaków w Polsce, więc nie jestem tu przypadkowo.
5: Dokładnie. Jest też z nami Maja Staśko, która jest przyszłą mamą i aktywistką.
7: Już za chwilkę, tak, tak. I bardzo się cieszę, że mogę być w tym gronie rodziców. Wywalczone jest to miejsce.
4: Błażej Staryszak, tata, członek zespołu teatru improwizowanego Klancyk.
8: Zgadza się, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja z pewnością jestem wychowany na piosenkach Majki Jeżowskiej.
6: No i od razu widać, że fajny facet. To tak jest niestety.
5: To pierwsze pytanie do Majki Jeżowskiej. Co najbardziej lubisz w byciu mamą?
6: Teraz. Bo ja jestem mamą dorosłego faceta, który jest tatą. Więc ja teraz jestem super mamą i babcią, ponieważ jestem na każde zawołanie. A kiedy byłam mamą małego syna, nie byłam mamą na każde zawołanie. Byłam troszkę mamą na odległość. Mamą z doskoku, co nie pozwala mi myśleć o sobie właśnie w taki sposób. Wręcz odwrotnie, miałam często poczucie winy, że nie było mnie wtedy, kiedy mnie potrzebował, bo na przykład byłam zawodowo gdzieś tam daleko, a akurat była klasówka w szkole i jemu bardzo zależało, żeby wreszcie mama przyszła na jakieś spotkanie z radą klasową, z radą rodziców, a mnie nigdy nie było. I w związku z tym myślałam o sobie, że nie jestem właśnie idealną mamą dla mojego syna, bo mi potem to wypomniał, że mu tego brakowało. Ale teraz lubię być mamą dorosłego faceta, która widzi, że mimo wszystko, mimo tych nieobecności, mimo tego czasu spędzonego w odległości od siebie, i takich konfliktów, można powiedzieć, emocjonalnych między mną a małym wtedy niepełnoletnim synem, mimo tego wszystkiego wyrósł na odpowiedzialnego, czułego tatę, opiekuńczego, fajnego męża, chociaż jest jedynakiem. Więc gdzieś myślę, że mogę sobie postawić plusik, że mimo wszystko się udało. Natomiast bycie dorosłą mamą jest super, no, bo mogę dużo więcej pomóc, mam więcej czasu i naprawdę im dużo pomagam i chcę i sprawia mi to olbrzymią radość.
4: Właśnie to bycie babcią teraz i o takiej perspektywie zdążymy jeszcze, mam nadzieję, porozmawiać. Muszę powiedzieć, że Majka Jeżowska ma na sobie koszulkę Wszystkie dzieci nasze są. A ponieważ Błażej przyznał się do tego, że wychowywał się na tych piosenkach, to pytanie też do ciebie. Może tak zacznę.
6: Czy jesteś... wszystkie dzieci są twoje?
8: O ile wiem, to tylko jedno.
4: Dzieci znajomych też. Ty, czy jesteś bardziej ojcem outdoorowym, czy hipsterem? Tutaj piję, muszę państwu powiedzieć, do książki, której współautorem jest Błażej, czyli Tata nie ma siły.
8: Ta książka się zaczyna takim testem, który jest trochę żartem z tego, że każdy z nas próbuje się w jakieś tory i kolejny tego rodzicielstwa wpasować. A cały ten nasz projekt, który razem z Krzyśkiem Wiśniewskim sobie wymyśliliśmy o rodzicielstwie, wziął się z takiego naszego narzekania na to, że jest nam po prostu ciężko. I zaczęliśmy narzekać dla sobie nawzajem. Okazało się, że to jest czasami śmieszne i że możemy się z tym potem z tymi naszymi przemyśleniami dzielić. Ja jestem ojcem chyba ani outdoorowym za bardzo, bo mieszkam w Śródmieściu i mam bardzo daleko do jakiegokolwiek outdooru. A hipsterem chyba też nie. Może bym chciał nawet czasami, ale...
4: To co najfajniejszego w tym ojcostwie jest dzisiaj dla ciebie? Już po latach, bo to jest doświadczenie znaczy, wieloletnie,
8: im później,
4: prawda?
8: Tym lepiej. 13 lat jestem ojcem. I... najlepiej jest, jak rzeczywiście coś wychodzi, jak się dochodzi do wniosku, że chyba coś się udało. Wczoraj mieliśmy taką fajną rozmowę przy kolacji z naszą córką, że ona przyznała, że ma lepszą relację z nami niż jej rówieśniczki ze swoimi rodzicami i wtedy miałem taki, jest. Coś się udało, tak. Że jesteśmy w kontakcie, że osoba, która wchodzi w taki nastoletni wiek, się nie odcina jeszcze odpukać.
6: Albo że się chce zwierzyć, nie? Że chce powierzyć jakiś sekret rodzicowi. To jest super. Mm. To jest naprawdę bardzo przyjemne uczucie.
8: Tak, zgadzam się. I dla mnie to jest wielka satysfakcja, ale jednocześnie cały czas występuję z takiej pozycji, że to nie jest dla wszystkich jednak. Że rodzicielstwo jest po prostu bardzo ciężkie czasami. Jak można było się z niego czasem...
7: Jestem już ostrzegany. No,
8: właśnie, mam bardzo dużo przemyśleń, których chyba nikt nie wiem, czy się z tobą Maja dzieli dzisiaj, żeby się nie nastraszyć.
4: To jest to ryzyko tutaj.
8: Ale to bywa wspaniałe.
6: Wiedza przed podjęciem takiej decyzji,
8: tak,
6: prawda?
8: Tak. A chyba najważniejsze to, żeby nie słuchać innych ludzi. I żeby sobie samemu wypracować ten model. Takie jest, tak, przynajmniej takie jest moje osobiste.
4: No dzisiaj trudno nie słuchać i nie czytać różnych rzeczy, również w sieci. O tym też dzisiaj porozmawiamy.
7: Maju, tak słuchasz tutaj, jak to jest, ale jestem ciekawa, co sprawiło, że tak bardzo chciałaś być mamą. No to było od wielu lat moje marzenie. Na początku takie dopiero jak piskraczek wyklute i jeszcze nawet bałam się nim dzielić. No a potem już jak mojego obecnego męża poznałam, zaczęliśmy się starać, to już byliśmy przekonani i wiedzieliśmy, że chcemy tę rodzinę powiększyć i tę naszą miłość, ale też miłość, którą mamy od naszych bliskich, bo to trochę jest tak, że ja wiem, jak niesamowicie można sobie ufać, jak można mieć bezwarunkowe wsparcie, niezależnie od tych wszystkich błędów wychowawczych i tam każdy je popełnia, ale po prostu no moi rodzice dali mi takie poczucie wielkiego, wielkiego wsparcia bezwarunkowego i chcę to przekazać dalej. I mój mąż tak samo. My mieliśmy problemy, mieliśmy dosyć spore problemy związane z niepłodnością i u mojego męża, i u mnie z leczeniem. 2,5 roku się staraliśmy. Byliśmy w procesie leczenia niepłodności, wizyty, zastrzyki, leki in vitro, ale jestem już w 8. miesiącu ciąży.
6: Brawo! Ja proponuję.
4: Czyli
6: ja
4: wywalczone, proponuję. Rzeczywiście.
7: Bardzo
4: dziecko.
7: Wywalczone. Tak, bardzo wywalczone marzenie, które już, do którego się już zbliżam i dlatego też taka jestem wzruszona, że tu jestem, bo były czasy, kiedy myślałam, że nigdy nie będę mogła się nazwać mamą, albo za chwilę
6: byłaś
7: mamą.
6: Byłaś sfrustrowana. To jest było widać na twoich relacjach, w twoich postach, tak. W social mediach. Byłaś też hejtowana za to, że się tak dzielisz otwarcie i opowiadasz dziewczynom, co można robić, jak to leczyć, wiesz, także wykonałaś ogromną robotę jako aktywistka i dziewczyna z takim właśnie marzeniem, żeby urodzić dziecko, bo wiele dziewczyn nie ma tyle determinacji i pewnie się poddaje.
7: Albo możliwe, ja też czasami codziennie się poddawałam, czasami traciłam nadzieję, czasami już nigdy nie chciałam odczuwać tej nadziei, bo ciągle ją traciłam, o proszę, tu straciłam dech ciążowo, więc są takie momenty, ale naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, że tu jestem.
4: I blisko jest już mety, a właściwie startu, bo to dopiero się zacznie. Masz jakieś wyobrażenia, jak to w ogóle będzie później? Czy miałaś projekcję, czy dużo czytałaś? Też funkcjonujesz w sieci, więc wiesz, jak to wszystko działa i że tam można dużo rzeczy spotkać różnych.
7: Tak, znaleźć zdecydowanie dużo. Bardzo dużo książek czytałam i czytam nadal i to jest dla mnie takie... Z jednej strony wiem i wszyscy mi to powtarzają, że to książkowo, a życiowo to jest zupełnie coś innego, ale nie mam dopóki co jeszcze innej możliwości, więc czytam te książki i one mi się wydają dosyć takie wspierające, bo one są oparte na neurobiologii, na psychologii rozwojowej dziecka, takich najnowszych ustaleniach i rzeczywiście tam jest bardzo dużo bliskości, tego, żeby trzymać właśnie to dziecko przy sobie, żeby nie traktować go jak wroga, że tam coś przeciwko tobie chce robić, że sprawdza twoją cierpliwość, że w ogóle złośliwie ci coś wbić chce szpilę i dlatego zostaw i w ogóle nie ruszaj. Nie, tylko właśnie takie założenie, że dziecko ma swoje potrzeby i warto je tak jak potrafimy zaspokajać i być blisko, przytulać. Więc bardzo podobają mi się te książki. Natomiast jak to będzie u mnie, nie mam pojęcia, bo ja jeszcze nie wiem, kim będę. To znaczy w momencie, kiedy urodzę, to urodzę się też jako mama. I to będzie zupełnie nowa osoba. I ja jestem bardzo ciekawa, ale nie znam jej jeszcze. I nie znam też tej osoby, na zewnątrz brzucha tej osoby nie znam, która się pojawi w naszym życiu. Więc też to będzie po prostu tworzona relacja między nami. A każda relacja jest inna. Więc nie jestem w stanie chyba jej zaplanować.
4: Mhm. Jakieś szczególne obawy masz?
7: Największe obawy mam o połóg w tej chwili. To raczej takie związane z tym moim zdrowiem, bo wiem, że wtedy te hormony, najpierw poród, to jest wystrzelenie hormonów, później one opadają w takim nagłym tempie i że to rzeczywiście ma dotkliwe konsekwencje dla bardzo wielu kobiet. Dla większości chyba 80% baby blues doświadcza. Więc to jest coś też, do czego staram się przygotować z takim po prostu troską dla siebie, że może być trudno, ale też będzie pięknie, no bo przecież już będziemy razem.
4: Ja się zastanawiam, Ula, czy ty miałaś w ogóle jakieś wyobrażenia też przed, bo wydaje mi się, że to jest też ciekawa dyskusja o tym, jak mają faceci, a jak kobiety.
6: I pokolenia różne.
4: Tak.
9: Ja myślę, że w ogóle to się bardzo zmienia w kontekście też dostępu, prawda, do książek, mediów.
6: Ale też wychowania, tak, jak twoja mama prowadzi cię nawet przez twoją ciążę, tak? Co ci mówi, na pewno cię przygotowuje też mentalnie, opowiada o sobie. Ja pierwszy raz u ginekologa byłam w Leningradzie podczas trasy po Związku Radzieckim. Pierwszy raz u ginekologa byłam i dowiedziałam się od razu, że jestem w ciąży, więc takie miałyśmy pojęcie my dziewczyny wtedy z innego pokolenia. To na pewno jest zupełnie inaczej. No, dzisiaj mama, jak tylko dziewczynka zaczyna mieć menstruację, już jest pierwsza wizyta u ginekologa, już jest prowadzenie jakby tego mechanizmu rozrodczego, żeby wszystko było okej, tak.
4: Ale w związku też z tym, że jest mnóstwo literatury chociażby na temat w ogóle rodzicielstwa, to różne rzeczy sobie i projekcje
6: nasze
4: robimy.
6: Nasze mamy nie czytały książek, w ogóle nie było chyba żadnych książek, o ile ja pamiętam, o internecie nie mówiąc. No po prostu to była niewiedza, kompletna niewiedza. Ja trochę zazdroszczę, bo ty się możesz przygotować i ja po prostu jak dziecko wymklę. Ja myślałam, że mnie w ogóle nie będzie bolało. Że to te dziewczyny, te panie, które krzyczały na porodówce, o rany, one jakieś dziwne. Ja to na pewno nie będę krzyczeć. Więc to jest wszystko brak świadomości, który myślę, że jest gorszy jednak niż to przygotowanie mentalne. Bo ty dajesz dziecku też pewność, że jesteś gotowa. I ono to na pewno czuje. Że przychodzi na świat do mamy, która go chce i która wie, co ma z tym zrobić bałaganem. I ja, przysięgam, nie wiedziałam nic.
4: Ciekawe, czy Błażej był gotowy, a raczej przygotowany, czy jednak...
9: To była improwizacja, powiedz Błażej.
4: Jak na scenie.
6: Czy byłeś w ogóle obecny?
8: Byłem obecny i przyznam, że to było... Oczywiście to nie jest cięższe dla mężczyzny nigdy niż dla rodzącej kobiety. No, umówmy się. Ale dla mnie było to bardzo...
6: Ale potrafię zemdleć.
8: Dla mnie najtrudniejsze w tej całej sytuacji tam w trakcie akcji porodowej była taka absolutna bezradność. Ja nie byłem w stanie w żaden sposób pomóc, przydać się. Oczywiście moja obecność tam była jakąś formą pomocy, ale obserwowanie swojej partnerki w olbrzymim cierpieniu było po prostu bardzo, bardzo trudne. Ja nie wspominam tego czasu jako magiczny moment, tylko jakoś taką bardzo, bardzo silne, nieprzyjemne dość przeżycie, aż do momentu, kiedy na szczęście u nas wszystko skończyło się dobrze. Ale z kolei potem się okazało, że po dwóch dniach dostaliśmy to dziecko i mieliśmy wyjść ze szpitala i kto właściwie dał nam prawo do tego, żeby się zaopiekować żywym człowiekiem? Przecież my też nic nie wiemy. Nie zdaliśmy żadnego egzaminu, nie mamy uprawnień.
4: Na szkole rodzenia coś tam mówią,
6: ale
8: lalki były bardzo takie nieruchome, nie krzyczały.
7: Lalki rzeczywiście są takie bardzo...
8: Na zajęciach, które pamiętam, jedna lalka przy ubieraniu, nie moja, ale straciła nogę po prostu, bo za mocno ktoś próbował wcisnąć bodziak, więc...
4: Ja zawsze się pocieszałem tym, że dziecko nie jest łatwo zepsuć. Ponoć, że to takie tam te kostki tam małe, jakieś giętkie, elastyczne, czy nie? Czy to też ryzykowne?
6: Nie
8: próbujmy.
6: Na przykład podnoszenie, wiesz, za rączki można wyrwać jednak z barku. Więc lepiej nie.
4: Ale miałeś projekcję z kolei na to, co potem, jak już do tego domu wyjdziecie i co będzie się działo potem?
8: Mało pamiętam z tego okresu poporodowego.
6: Szok poporodowy.
8: Było coś tam takiego, że to była seria czynności takich związanych z utrzymywaniem dziecka przy życiu oraz gospodarstwa domowego, że pralka non-stop prała, że się coś wywieszało i że czekało się, aż przyjdzie ta pielęgniarka środowiskowa i powie, że jest okej, albo zważy dziecko i okaże się, że jest w porządku. I odpukać było w porządku, ale to jest jak przez... Pamiętam, że byliśmy po prostu cały czas na jakiejś wielkiej adrenalinie. A ja potem musiałem wrócić po tych dwóch tygodniach do pracy.
6: Niewyspany.
8: To pół biedy, że ja byłem niewyspany. Po prostu to jest olbrzymie, dla mnie olbrzymie poczucie winy, że... Że po prostu wychodzę z tego domu i nie dość, że oczywiście jest tam element takiej ulgi, że teraz mogę mieć głowę w czymś innym. I myślę, że to mają wszyscy rodzice w ogóle, którzy muszą dzielić różnego rodzaju swoje obowiązki. Ale takie rozdarcie, że ja teraz będę gdzie indziej, a potem wracam i nie wiem, co się przez pół dnia działo w tym domu tak naprawdę.
9: To jest trochę inna czasoprzestrzeń, prawda? Że mi się wydaje, że takie bycie właśnie z tym dzieckiem, z tym noworodkiem, to jest trochę jakby doba, ja to pamiętam, jakby doba się dzieliła na 16 dób. Znaczy, że ten czas zwalnia i się coś takiego zupełnie innego zadziewa i w relacji partnerskiej. Trochę jakbyśmy w jakimś tańcu brali udział, że się z tego właśnie mało pamięta i że się wszyscy siebie wzajemnie uczymy w tej nowej rzeczywistości.
4: Ale jest to fantastyczne, prawda? To przeżycie.
9: Tak. Jakoś takie magiczne w ogóle. Ja myślę, że trochę ewolucyjnie pewnie nie pamiętamy, żebyśmy potem mieli kolejne dzieci.
4: A ja na przykład sobie pomyślałem teraz o Majce Jeżowskiej, która już mówiła o tym wcześniejszym etapie. No i jak wyobrażam sobie Majkę Jeżowską jako mamę, budzi się i mówi... I śpiewa właściwie, albo do dziecka, albo do siebie. Od rana mam dobry humor. Mm-hmm. Czy to tak było?
6: Już. Wiesz co, no ja nie jestem typowym przykładem w ogóle niczego. Urodziłam mojego syna po dwóch miesiącach leżenia z nogami w górze. Chciałam przypomnieć, że nie było internetu i różnych innych wynalazków, ponieważ ja w trakcie ciąży grałam koncerty i śpiewałam hulali po polu, pili kakao, więc to moje dziecko też hulało i podskakiwało i nagle w siódmym miesiącu ginekolog powiedział, że trzeba mnie zaszyć, bo mogę po prostu urodzić za wcześnie, a ja znowu nieświadoma w ogóle, co to znaczy zaszyć się, czy zaszyć ten, tą część ciała, stwierdziłam, że nie, na pewno nie. Wolę leżeć z nogami w górze, tak żeby nie było ucisku. I właściwie zdecydowałam się na przyjazd do rodziców. Mój tato był lekarzem, ale też miał pomysł, jak zapobiec jakimś właśnie wypadkom, więc poszedł do sąsiadów strażaków i wymyślił taką deskę, która miała jakiś taki naciąg, czy już nie pamiętam. W każdym razie miałam ją pod materacem i spałam na dół głową 2 miesiące. Praktycznie nie wychodziłam z łóżka. Tyle tylko do toalety i z powrotem. Więc byłam troszkę uziemiona, że tak powiem. I kompletnie zaraz po porodzie, który w ogóle był dla mnie szokiem, że boli. Zaraz mi się posypało życie prywatne również. Potem był stan wojenny, więc było bardzo trudno być szczęśliwą młodą mamą, ponieważ zostałam sama z dzieckiem. Mój partner wyjechał, potem w stanie mój mąż, po wielkiej awanturze, więc to w ogóle nie było tak, jak sobie wyobrażałam, że będzie dzidziuś, pierwsze święta, choinka, razę. Tylko nagle jesteś sama, musisz podjąć bardzo trudną decyzję, że nie wyjedziesz z tym nieodpowiedzialnym człowiekiem, bo jesteś już mamą. I to, co Maja powiedziała, ja się urodziłam wtedy również, bo ja przestałam myśleć o sobie przede wszystkim, co jest dla mnie fajne, tylko stanęłam przed takim wyzwaniem wielkiej odpowiedzialności za tego małego człowieka, co dla niego jest lepsze. Dla niego jest lepsze, żeby był spokój i żeby była opieka, a lepszej opieki niż moi rodzice nie mogą sobie wyobrazić wtedy, tuż przed stanem wojennym. No i potem właściwie tak wyglądało, także to nie było jakieś happy miesiące, oprócz tego, że synek był zdrowy, i tak dalej. No więc to nie da się porównać. Nie było też książek, nie było psychologów, nie było terapeutów dla par. No ludzie, jakie to byłoby...
4: Intuicyjnie trzeba było działać trochę.
6: Tak, tak. Także przestałam być tą beztroską dziewczyną, która śpiewa w kolorowych ciuchach, tylko musiałam być odpowiedzialną mamą. A potem jednak znowu musiałam walczyć o siebie, żeby być tą osobą i robić to, do czego zostałam stworzona. I to czasami nie da się połączyć idealnie, ale nie ma idealnych rozwiązań, więc musimy się z tym mierzyć każdego dnia i dokonywać właściwych wyborów dla siebie i dla dziecka, ale summarum, tak jak mówię, z perspektywy czasu, kiedy jestem już tą mamą dorosłego bardzo syna i babcią, to myślę, że tak dużo tych błędów jednak nie popełniłam, albo miałam szczęście, że urodziłam fantastycznego człowieka, który nie wpadł w złe towarzystwo i znowu widzi we mnie mamę. I to jest, myślę, piękne.

0: To jest nowa audycja w Tok FM, Czas Rodziców.
1: Ula Malko i Krzysztof Horwat.
0: A z nami są Majka Jeżowska, Maja Staśko i Błażej Staryszak.
1: To może zacznijmy od ciebie, Błażeju, tym razem. Jestem ciekawa, co jest trudnego w rodzicielstwie. Coś cię wkurza?
2: O rany, inni rodzice są najtrudniejsi w rodzicielstwie, moim zdaniem. To trochę żart, ale chyba najtrudniejsze dla mnie... Ja też wychodzę z takiego założenia, że każdy musi sobie to znaleźć. I ja mogę mówić tylko w swoim własnym doświadczeniu, ale to, jak dużo jest oczekiwań ze strony formowiczów, autorów, innych rodziców, rynku, co do tego, jakim powinniśmy być rodzicem, że to jest olbrzymia presja. I to znalezienie sobie swojej drogi, która jest najlepsza dla mnie, dla mojej sytuacji, która jest indywidualna, dla mojego dziecka, które jest inne niż potencjalnie dzieci innych osób, które sobie musiały radzić z takimi czy innymi problemami, było takie najtrudniejsze, a też największą mi wolność dało uświadomienie sobie tego, że stworzę sobie to rodzicielstwo takie, jakie ja bym chciał mieć razem z moją partnerką i z naszym dzieckiem. Chyba wkurzające oczywiście są, gadaliśmy o tym przed poza anteną, grupy rodzicielskie, inni rodzice, inni na placach zabaw, rodzice w kolejkach, rodzice w salach zabaw, którzy stosują inne modele wychowawcze niż my. I to jest duże napięcie, które się tam pojawia.
0: I ja sobie myślę, że jest taki etap do pewnie końca przedszkola, gdzie jeszcze można to wybrać i trochę dziecko być może po swojemu rzeczywiście wychowywać, ale później system edukacji i to też jest w ogóle inna dyskusja. Już tam już się zaczyna. No są właśnie uwagi innych rodziców, uwagi nauczycieli, wiadomo. No i pewne takie procesowanie na nowo człowieka Jezu, czy on się nadaje do tego systemu edukacji i czy powinien się podporządkować, czy jednak nie?
2: System, to znowu, musimy sobie chyba też uświadomić jako rodzice, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną i czy wy się zgodzicie. My jesteśmy, mamy na początku taką wizję, że my sobie ukształtujemy tego naszego małego człowieka, a potem się okazuje, że bardzo szybko koledzy i koleżanki z przedszkola mają dużo większy autorytet i wpływ na to, co się tam wydarza. Potem to, co się dzieje na YouTubie, jest dużo ważniejsze. Więc z jednej strony to jest zdejmuje z nas trochę odpowiedzialność, czuję. My rzeczywiście możemy się starać być jak najlepszymi rodzicami, jakimi możemy, ale nie do końca my chyba odpowiadamy za to, jakim się stanie, jakie się stanie nasze dziecko. My możemy chcieć i możemy to trochę modelować. Jeśli się uda, to bierzmy za to. Jak najbardziej to jest nasz sukces, ale jeśli się nie uda, to nie jest nasza porażka.
1: Ja też myślę, że ważne jest w ogóle takie wyobrażenie, że mamy wpływ na wiele rzeczy i że to jest łuda.
2: Tak
1: ja
2: jest.
1: Bardzo dobrze pamiętam, jak urodził się mój pierwszy syn i ten poród był naturalny i on na początku nie płakał i mi się wydawało, że ja po prostu, że to jest moja zasługa, że ja oczywiście sprawiłam, że jest tak świetnie. Co jest nieprawdą. Znaczy, dość szybko przekonałam się, że absolutnie nie, że on jest takim, a nie innym człowiekiem, a potem się urodził drugi i był kompletnie inny, z tych samych rodziców i z innymi się mierzył trudnościami. Że poza tym, że tak jak dokładnie mówisz, jest grupa rówieśnicza, no to, że to są po prostu różni ludzie i że jednemu służy to, a drugiemu to i że tak jak z każdym jest się trochę inny. Mnie.
0: To jest też fajny temat, drugie dziecko, bo jest siłą rzeczy porównywanie. Ojej, no ale przecież wtedy to działało. On był inny. Dlaczego to nie działa? Powinno być tak samo, no ale nie jest. No niestety. Więc rzeczywiście na nowo trochę musimy potem to wszystko ogarniać. Ale też Błażej wywołał ten temat wpływu społeczeństwa, ale też sieci. No dzisiaj to jest to, co widzimy w rolkach, w idealnym rodzicielstwie, w internecie, to jest coś, co pomaga, przeszkadza. Te poradniki chociażby, też mamy różne teorie, przecież możemy jedną zastosować, inną nie. Czasami są sprzeczne
3: ja wierzę,
0: w ogóle ze sobą.
3: Maja będzie, jak zostanie mamą i urodzi i będzie, nie będzie miała baby bluesa, to będzie robiła fajne materiały do sieci. Tylko właśnie. Czy pokazywać dziecko, czy nie? Jakie ty masz podejście?
4: Ja mam podejście, że wizerunek nie, że wizerunek no dziecka właśnie. Jest dla dziecka i że my możemy opowiadać o swoich doświadczeniach rodzicielskich. Tak, twarzy, jakichś takich intymnych sytuacji. Tak. No, to jednak nie. Możemy mówić, pokazać swoje USG, natomiast no już pokazywanie właśnie wizerunku czy
3: albo wrzucanie, wiesz, relacji z porodu.
4: Tak, no, chociaż przyznam, że dla mnie oglądanie tych porodów, które są w internecie, do momentu, kiedy tam wizerunek dziecka się nie pojawia, bo wtedy uważam, że to już jest... jednak to dziecko powinno mieć prawo do prywatności od tego pierwszego oddechu. Tak. Nie wszyscy muszą, nie cały świat musi go widzieć.
3: I nie rodzice o tym decydują.
4: Też tak uważam, ale do tego momentu i te kilkanaście godzin tego pierwszego etapu, gdzie są już pierwsze skurcze, jeszcze nie są parte, mnie to tak uspokaja, bo te kobiety tam w tej wannie siedzą i tam mają masaże i na piłce sobie siedzą i drabinki i się ruszają. No po prostu mam takie poczucie, że to jest takie... że można to przeżyć i że to nie jest jak w filmach, że to trwa chwilę i jest takim największym, najstraszniejszym w ogóle traumą i doświadczeniem bolesnym. Oczywiście ten drugi etap, kiedy już skurcze parte, no to już jest trudniej, ale też uczymy się oddychać na szkole rodzenia i też na tych filmikach właśnie widzę te nauki oddychania, żeby z przepony. My jako dziewczyny, no to często z klatki piersiowej oddychamy, więc to są te mniej głębokie oddechy. One więcej tego bólu gromadzą, kumulują w trakcie tego porodu. Więc jak sobie tak to oglądam, to przyznam, że mnie to dosyć uspokaja, jak czytam o tym, jak jesteśmy na szkole rodzenia, ja się tak cieszę, że te wszystkie opcje są i są w ramach NFZ i są z miasta zapewniane i że są standardy opieki okołoporodowej. Po prostu odkrywam co rusz kolejne elementy, dzielę się tym z moją mamą. Moja mama nie wierzy, bo za jej czasów tego nie było. I po prostu jestem tak szczęśliwa. Między innymi dzięki Fundacji Rodzić po Rusku udało się wywalczyć dla nas teraz te rzeczy, które już są oczywistością, a przecież jeszcze tam kilkanaście, dziesiąt lat temu absolutnie nie były.
0: A czy ty już słyszałaś teraz na tym etapie, że robisz coś źle?
4: Tak, ale to też jest taki wewnętrzny głosik, który mam zawsze w sobie. Wewnętrzny krytyk i właściwie sprawdzałam bardzo dużo rzeczy. Każde jedzenie, każdy posiłek, czy można w ciąży, czy to nie jest. Pamiętam, pietruszki nie jadłam na samym początku, bo jakieś wielkiej ilości mogą mieć zły wpływ, więc w ogóle nie jadłam. Jak żebym mogła. Więc tak, że no właściwie wszystko może być obszarem krytyki i też dziewczyny się tym ze mną dzielą, że nie wiem, ubranka, zły kolor, albo właśnie tutaj fryzurka źle ułożona, albo absolutnie każdy element może być, za szybko wróciły do pracy, w ogóle nie pracują, więc żerują oczywiście, roszczeniowe. To samo zresztą z tatami. Tutaj też jest systemowe wykluczenie, że mają krótszy ten czas bycia z dzieckiem, więc i mniej płatne później.
2: Aczkolwiek przyznam, że ojcowie dostają często punkty z otoczenia za to, za co mamy są krytykowane. Mm. Tak. Przeprowadzenie przez mamę dziecka do pracy ewidentnie nie ogarnia sytuacji ta pani, a tata, który przynosi dziecko do pracy, jest wspaniały, zajmuje się dzieckiem i jeszcze pokazuje mu wspaniały świat.
3: To jest niesprawiedliwe. I tak jest w każdej dziedzinie, naprawdę.
2: To prawda.
3: Facet może się przyznać do błędów albo do jakichś naprawdę nieodpowiednich zachowań albo używania jakichś nieodpowiednich substancji. Kobieta, jak się przyzna, jest zupełnie, mamy przechlapane, no.
0: A może, a w drugą stronę z kolei do emocji? Czy facet się, coraz bardziej ojcowie się przyznają do swoich emocji? No my tu jesteśmy, opowiadamy o tym, więc może
3: powinni.
0: Jesteśmy inni niż wszyscy.
3: Pewnie nie jest to łatwe. Ale myślę, że to ci młodzi ojcowie potrafią się wzruszyć, potrafią przytulić, potrafią przyznać się do błędów. To jest chyba najważniejsze, bo w takiej relacji kobieta-mężczyzna, jak facet się nie przyzna do błędu, jak nie powie przepraszam, to kobieta do końca zostaje z takim niewyjaśnionym i niezaleczonym obszarem zranionym. A przecież wszyscy popełniamy błędy, więc to jest duża umiejętność również dla rodzica przyznać się dziecku, że przepraszam cię. Nie powinienem był tak do ciebie powiedzieć, albo nie powinienem był tego zrobić.
4: Jaki piękny wzorzec od razu.
3: W naszych czasach, w moich czasach bycia małolatą, ja pamiętam, jak się nie zgadzałam z moją mamą, totalnie nie miała racji. Wiedziałam o tym doskonale. I mama wtedy wpadała, wiesz, tak jak na filmach, migrena leżała, bo dostała wiadomość, że nie miała racji. I ona w gruncie rzeczy wiedziała o tym, ale nie mogła się przyznać do tego, no jak, przecież jest mamą. Mhm. I ja pamiętam, że byłam obrażona na nią i tato mój cudowny mówił, idź przeproś mamę. Ja mówię, nie będę jej przepraszała, bo nie ma racji, to ja mam rację. Ale wiesz, to jest twoja mama. I znowu, tylko dlatego, że jesteś tatą, to masz być nieomylny? No nie. I to jest, myślę, w dzisiejszych czasach młodzi ludzie bardzo potrafią to chyba docenić, jak rodzic przychodzi i przyznaje się do błędu.
1: Ja widzę dużą zmianę w gabinecie, w takim sensie, że przychodzi wielu ojców też ciekawych tego rozwoju ich dzieci, że przychodzą pary razem, że był taki czas, no nawet jak się na studiach uczyłam, to się mówiło tylko o matkach. A teraz jednak jest tak, że naprawdę przychodzą oboje rodzice i pytają, i dopytują, i się zastanawiają się. Ojcowie ujawniają jakąś swoją perspektywę i czasami sami też przychodzą dopytywać o rozwój małych dzieci.
3: Chcą być bardzo obecni w wychowaniu dziecka. Kiedyś no, matka się zajmowała, tato miał zarabiać.
0: No właśnie, ale z perspektywy czasu, czy my w takim razie mamy łatwiej? No bo mamy większą może wiedzę, w ogóle my rodzice dzisiaj. No bo skoro jest wsparcie ojców dla matek czy partnerów, a do tego mamy tę wiedzę, która rzeczywiście nie jest zawsze dobra.
3: To chyba idzie jakoś tak, wiesz co, no byłoby łatwiej, gdyby czasy były prostsze. A ponieważ czasy stawiają większe z kolei wyzwania dla ludzkości ogólnie, no to to też rodzicielstwo, mimo że ma większą pomoc, to jest trudniejsze, bo jest więcej zagrożeń dla dziecka z kolei, tak?
0: A skoro o pomocy, jako babcia dla swojej wnuczki, czy syn mówi coś, co wkurza go w tobie, Majko, że nie, korzysta z pomocy bezwarunkowo.
3: Korzysta ile wlezie. Myślę, że jest wdzięczny i że jest taki spokojny, jak ja jestem z nią. To znaczy przekonał się, że ona przychodzi szczęśliwa, chce do babci na nockę, ma 4 latka dopiero, ale jest, no wiadomo, że się o swoich dzieciach mówi, no na 2 rozwinięta naprawdę, jest wyjątkowa. Jest wyjątkowa. Daje mi dużo radości. Jest trudna, ja już nie mam tyle siły. Teraz się cieszę, że już nie muszę jej tak podnosić, ale jak była mniejsza, no to ciągle noszenie na rękach czy podnoszenie było dla mnie trudne. No byłam wykończona i moja synowa mówi, Majka, może powinnaś wrócić na siłownię, bo wiesz, to jest dopiero początek. No i wróciłam dla wnuczki. Pomyślałam sobie, że muszę być w lepszej formie, w lepszej kondycji. Bieganie za nią, wiesz, teraz już jest większa, więc nie muszę tak biegać wokół niej. Łączą nas inne rzeczy, wspólne tańce, śpiewanie, oglądanie bajek, przytulanie. Ona lubi, jak ja jej zmyślam jakieś opowieści na dobranoc. Dokładnie to robiłam z moim synem, więc no ma się takie swoje patenty rodzicielskie, które przydają się być w tym okresie babcinym bardzo.
0: Pamięta się takie rzeczy.
3: No, pamięta się.
0: Ja sobie nie wyobrażam, chyba razem nie wyobrażamy sobie innej puenty niż

0: Mało tego, dzieci słuchają tego, co mama słucha, nawet będąc w brzuchu. Więc myślę, że musisz przede wszystkim dawać mu dobrą muzykę. Nawet teraz słuchać dobrej muzyki, nie słuchać hip-hopu z taką nerwowością nie słucham. I z wulgaryzmami, absolutnie nie, to nie. Bronić jak najdłużej dzieci przed dostępem do nieodpowiednich treści przede wszystkim. Treści i przede wszystkim zaufaj sobie, że będziesz świetną mamą. W ogóle się o nic nie martw. O nic się nie martw, nie bój się. Ja już widzę, że jesteś mega przygotowana i będziesz świetną mamą.
1: Dziękuję.
2: To co powie tata?
1: Postaram się.
3: To ja przewrotnie może powiem.
2: Że, słuchaj, hip-hop.
3: Też. Nie. Zgadzam się ze wszystkim, co powiedziała Majka. A dodatkowo, myślę, że dla wielu z nas to jest tak przełomowy moment, który tak totalnie określa to, kim się stajemy, że bardzo łatwo się potem zdefiniować tylko w roli bycia mamą, tatą tego dziecka. Ale my musimy też być kimś innym, żeby pokazać temu dziecku, że jesteśmy też, mamy swoje życie, mamy swoje pasje, zainteresowania, żeby być ciekawym i szczęśliwym człowiekiem, wtedy będziemy trochę też, myślę, fajniejszymi rodzicami, więc...
0: Absolutnie tak.
3: Coś, co mi bardzo pomogło kiedyś, to był słowa pediatry, do którego poszliśmy z tym małym noworodkiem, który powiedział, że trzeba być wystarczająco dobrym rodzicem. Mm-hmm. I to dało mi znowu też takie poczucie lekkiego luzu. Że jestem, myślę, wystarczająco dobrym rodzicem i to jest już duży, duży sukces.
2: Majka Jeżowska, Maja Staśko i Błażej Staryszak byli z nami w pierwszym odcinku audycji Czas Rodziców. Bardzo,
0: bardzo czujemy. Na dobry start.
4: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Węgry z nowym premierem mają szansę na lepsze relacje z Europą i odblokowanie unijnych pieniędzy. Rosja świętowała Dzień Zwycięstwa, skromniej niż zwykle. Białystok ma swój pomysł na zatrzymanie młodych w mieście. Oferuje mieszkania dla absolwentów uczelni. Krzysztof Chorwat, to są informacje TOK FM. Ludzie wreszcie dostali powiew świeżego powietrza. Tak ci, którzy zgromadzili się przed gmachem węgierskiego parlamentu, komentowali zaprzysiężenie Petera Modziora na premiera. Zwolennicy nowego szefa rządu bawią się na ulicach pod hasłem narodowego świętowania zmiany reżimu.
2: Kryzys związany z COVID-em był powodem, dla którego bardziej zaangażowałem się w politykę. Uczestniczyłem w wiecach i protestach od 2022 roku. Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji. Zdecydowanie. Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej.
1: Nowy szef węgierskiego rządu w przemówieniu po wyborze podkreślił, że będzie Węgrom służyć, a nie nimi rządzić. Zapewnił, że rozliczy poprzednią ekipę Viktora Orbana. Peter Modzior będzie chciał i musiał w krótkiej perspektywie przywrócić legalność działania instytucji i osiągnąć kamienie milowe, by uzyskać dostęp do unijnych pieniędzy, przekonywał w TOK FM profesor Maciej Kisilowski z Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego i Kolegium Civitas. To niezbędne, by Węgrzy mogli odczuć realną zmianę w węgierskiej gospodarce po 16 latach rządów Viktora Orbana.
3: Węgry są po prostu w stagnacji i w związku z tym desperacko potrzebują tych pieniędzy unijnych.
1: Szef Rady Europejskiej Antonio Costa zapewnił, że instytucje unijne są gotowe do współpracy z nowym węgierskim rządem. Bez czołgów, wyrzutni rakiet i innych ciężkich pojazdów wojskowych w Moskwie odbyła się najskromniejsza od lat parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Skromne było też przemówienie Władimira Putina na Placu Czerwonym, co nie przeszkodziło rosyjskiemu dyktatorowi w powiązaniu zwycięstwa w II wojnie światowej z trwającą wojną w Ukrainie.
4: Wielkie osiągnięcie pokolenia zwycięzców inspiruje żołnierzy realizujących dziś cele specjalnej operacji wojskowej. Stoją oni w obliczu agresywnej siły uzbrojonej i wspieranej przez cały blok NATO. Mimo to nasi bohaterowie idą naprzód.
1: Brak sprzętu wojskowego na defiladzie tłumaczono względami bezpieczeństwa. Kreml oficjalnie przyznał, że obawia się ataku ukraińskich dronów. Ostatecznie za sprawą prezydenta USA Donalda Trumpa ogłoszono 3-dniowe zawieszenie broni między Moskwą a Kijowem, które potrwa do poniedziałku, a także wymianę jeńców po 1000 z każdej strony konfliktu. Proukraińskie i antyrosyjskie manifestacje towarzyszyły otwarciu Biennale Sztuki w Wenecji dla publiczności. Przeciwnicy obecności Rosji na światowej wystawie zaprezentowali przedmioty pochodzące ze zbombardowanych miast Ukrainy. Przed rosyjskim pawilonem wyemitowano dźwięki alarmu lotniczego. Pawilon Rosji na 61. Biennale Sztuki został otwarty mimo protestów Komisji Europejskiej i ponad 20 ministrów kultury z krajów Unii. Kilkaset osób przeszło ulicami Łodzi w 15. Paradzie Równości pod hasłem Równość bez dwóch zdań. Uczestnicy upominali się o wolność i prawa obywatelskie dla każdej osoby oraz równość małżeńską. Pojawiły się transparenty z hasłem Gdzie są te śluby? A wszystko tuż po kolejnych decyzjach sądu nakazujących transkrypcję małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Mieszkanie komunalne dla absolwentów wyższych uczelni to białostocki pomysł na powstrzymanie ucieczki najzdolniejszych młodych ludzi do największych polskich metropolii. Do tej pory z tej propozycji skorzystało 160 osób. Miasto jest gotowe podwoić liczbę dostępnych dla absolwentów mieszkań. Jakub Medek.
5: O tym, dla kogo jest miejski program Mieszkanie dla absolwenta, mówi zarządzający białostockim mieniem komunalnym Andrzej Ostrowski.
6: Zdolni ludzie, którzy ukończyli studia ze średnią 4,5 minimum, nie ukończyli 35 roku życia. Podstawowy wymóg. Umowa o pracy na terenie miasta, czyli te osoby muszą tu pracować w Białymstoku.
5: Właściwie w każdym z wybudowanych w ostatnich latach bloków komunalnych znaczącą część nowych mieszkań miasto oddawało absolwentom. I to się nie zmieni, chociaż nie mamy sztywnej puli, podkreśla Agnieszka Błochowska z Biura Prasowego Ratusza.
7: Jeżeli studenci, absolwenci będą składać wnioski, to oczywiście ta liczba lokali będzie dostosowywana.
5: Uczestnicy i uczestniczki programu płacą taki czynsz jak inni najemcy mieszkań komunalnych w Białymstoku. Nieco ponad 12 zł za metr kwadratowy. Jakub Medek, TOK FM.
1: Są ostrzeżenia przed nocnymi przymrozkami w regionach na północy, w centrum i na Przedgórzu Sudeckim. Niedziela z przelotnym deszczem na północnym wschodzie. Tam w ciągu dnia na termometrach zobaczymy 11 stopni, 12 będzie nad morzem, około 18 w centrum, do 21-22 miejscami na zachodzie i południu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Mikołaj Lizut, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Pisarki i Pisarze. A dziś dwójka reporterów, biografistów, Dorota Karaś i Marek Stryngow. Witam Was bardzo serdecznie. Witam Gdańsk.
9: Dzień dobry.
10: Dzień dobry, my witamy Warszawę.
8: No właśnie, chciałbym przyjrzeć się trochę waszej pracy, a także bohaterom waszych książek, bo nie ukrywam, że jesteście dla mnie pewnym wzorem reporterów, biografistów z różnych względów, to znaczy przede wszystkim...
10: No,
8: wydaje mi się, że...
9: Tak dobrze usłyszeć taki komplement na początek.
8: Wydaje mi się, że niezwykle ciekawych i nieoczywistych bohaterów wybieracie do swoich portretów, ale najpierw chciałbym zapytać o wasz duet, który wydaje mi się taką niezwykłą konstrukcją w naszym zawodzie. Skąd on się wziął?
9: Czy wywodzimy się z jednej redakcji z Gazety Wyborczej?
8: Wszyscy troje.
9: Wszyscy troje, właśnie dlatego się zawahałam, bo zastanawiałam się, jak nas wciągnąć, całą trójkę do Gazety Wyborczej, ale tak, wszyscy troje. Więc trochę było tak, że my z Markiem mamy wyrobiony przez Wyborczą taki styl pisania, który jest nam wspólny. Więc było nam troszeczkę łatwiej, kiedy zaczęliśmy pisać razem. A to, jak się spotkaliśmy przy pisaniu książek, no to rzeczywiście jest trochę inna historia.
10: Znaczy, dziennikarze bardzo często współpracują ze sobą w trakcie jakiegoś tematu i zazwyczaj to są przelotne romanse, w ten sposób to ujmę, bo to ma oczywiste wady, nie? Każdy, to jest raczej samotna czynność pisanie, to jest raczej samotna czynność, jeśli chodzi o myślenie. Ale czasami zdarzają się takie osoby, z którymi ma się bardzo dobry kontakt i które idealnie do ciebie pasują. I tak mam wrażenie jest ze mną i z Dorotą, że my się bardzo dobrze... My nie przyciągamy się na zasadzie podobieństwa, tylko właśnie się uzupełniamy. Jesteśmy pod każdym względem zupełnie inni. Oprócz oczywiście tego, o czym Dorota powiedziała, że mamy taki wspólny sznyt z Wyborczej, czyli podobne poglądy na pisanie, podobne poglądy na nawet jakieś sprawy światopoglądowe, bo to też ma wpływ, nie? Na teksty.
8: No właśnie i to chyba jest dobry moment, żeby przejść do bohaterów waszych książek. Pamiętam początek waszej książki o Jerzym Urbanie, gdy przedstawiacie się redaktorowi i proponujecie mu, żeby przeczytał książkę o Annie Walentynowicz. On z kolei mówi, że ta postać kompletnie go nie interesuje. To jest dosyć znamienne, wydaje mi się.
10: No tak, bardzo znamienne. No chyba, żeby jeszcze cytat był bardziej prawidłowy, to powiedział, ta baba mnie nie interesuje. Co nas troszeczkę od razu tak ustawiło w sytuacji, że to jest inny człowiek niż się spodziewaliśmy pod względem tego, że on nie przejmuje się tak mocno konwenansami i jest bardzo szczery. Bo to była szczerość. Normalnie w takiej sytuacji każdy człowiek chociażby uśmiechnie się
9: grzecznościowo
10: i przytaknie głową, nie, że przejrzy i by to oczywiście nie oglądał. Ale on tak od razu to ustawił na ostrzu noża i to nam się nawet chyba spodobało.
9: Znaczy to nam się spodobało, dlatego że po napisaniu książki o Walentynowicz szukaliśmy przez jakiś czas dość intensywnie kolejnego tematu na wspólną książkę. Wiedzieliśmy, że chcemy pisać wspólnie i tych tematów było kilkanaście i żaden z nich nie był satysfakcjonujący dla nas obojga. To znaczy albo Marek miał swoje pomysły, na które ja kręciłam nosem, albo ja miałam jakieś pomysły, które jemu się nie za bardzo podobały. I w momencie, kiedy wpadliśmy na pomysł napisania biografii Jerzego Urbana, to od razu oboje wiedzieliśmy, że to jest to, dlatego że to jest tak odmienna postać od Anny Walentynowicz. I dlatego nam się to ułożyło w całość i to, że Jerzy Urban odrzucił naszą książkę do Walentynowicz, bardzo pasowało właśnie do tego założenia, które nam przyświecało na początku. Czyli żeby opisać postać skrajnie inną od Anny Walentynowicz.
8: Obie te biografie wydawałoby się, że są jakimś wyważaniem drzwi już dawno otwartych. Przed powstaniem waszej książki Annie Walentynowicz ukazało się kilka biografii. Z Jerzym Urbanem było podobnie, więc można powiedzieć, że podjęliście takie ryzyko no jakby jechania pewną koleiną. Udało wam się tego uniknąć. Zacznijmy od Anny Walentynowicz. To postać szalenie trudna chyba dla, tak sobie wyobrażam, dla reporterów wywodzących się z Gazety Wyborczej. No, nie jest tajemnicą, że ta wielka bohaterka Solidarności była strasznie skonfliktowana właśnie ze wszystkim.
10: Tak, no bez wątpienia i ona i jej środowisko patrzyło na Gazetę Wyborczą jako wrogów, jako ludzi, którzy mają nieprawidłowe konotacje myślowe w stosunku do wszystkiego. I skrajna nieufność do tego jeszcze była w związku z tym. Ja nie wiem, czy to dlatego, że byliśmy wtedy bardziej podekscytowani wspólną pracą, bo to była pierwsza książka, czy inne powody sprawiły, że my żeśmy przebijali się przez ten mur i sprawiało nam to nawet dużo satysfakcji. Ja nie wiem, czy my dzisiaj byśmy byli w stanie przekonywać wnuka i syna do tego, że nasze intencje są czyste i naszym celem jest napisanie prawdy o Annie Walentynowicz. I zwłaszcza, że tej prawdy, mimo tych wielu książek o niej, to tej prawdy o niej było bardzo niewiele jak do tego momentu. I chcieliśmy, my chcieliśmy jakby trochę odkryć ją taką, jaką była. I taką, jaką była, była bardzo w porządku, choć pewnie dla części prawicy to było bardzo nieprzyjemne uczucie, gdy się dowiadywali, że Anna Walentynowicz to tak naprawdę była Ukrainka.
8: A no właśnie. Poruszyłeś, Marku, poruszyłeś właściwie początek waszej książki, pierwszy rozdział, który był dla mnie wstrząsem, muszę przyznać, bo wynika z niego tyle, że Anna Walentynowicz, ta wielka bohaterka...
10: Matka Polka.
8: Matka Polka, wielka bohaterka Solidarności, właściwie sfalsyfikowała swoją biografię i korzenie. Dlaczego?
9: Znaczy, dla mnie, ja powiem tylko jeszcze, zanim odpowiem na to pytanie, to powiem, że dla mnie takim wstrząsem, wiedzieliśmy o tych ukraińskich korzeniach już, kiedy odkryliśmy w księdze parafialnej w kościoła we Wrzeszczu informacje o chrzcie Anny Walentynowicz i ten chrzest nastąpił w roku 1964, tuż przed małżeństwem, także ta jakby no właśnie obnosząca się z katolicyzmem bohaterka naszej książki, bohaterka Solidarności, nawet nie była katoliczką bardzo długo.
10: To była dla nas taka historia. Nam, nie przeszkadzało to w niczym, że ona była z pochodzenia Ukrainką. Wręcz przeciwnie, czyniło z nią ciekawszą osobę, ciekawszą bohaterkę, bardziej tragiczną, bo musiała jakby przez dużą część życia udawać trochę kogoś innego. My jej za to jakoś nie obciążaliśmy. Dorota regularnie, jak ja pisałem, kłamała, to Dorota mijała się z prawdą, przemijała to, nie? Bo właściwie my z taką pewną czułością podchodzimy do tego kłamstwa, bo ono przede wszystkim źle świadczy o nas jako narodzie, którym inni czują, że muszą się trochę przebrać, żebyśmy ich zaakceptowali. Więc z tym jakby nie było dla nas wielkiego problemu. Nam nawet się podobało, że tak mocno to denerwuje albo trapi tych ludzi, którzy nacjonalistów, no krótko mówiąc. Nacjonalizm nigdy nam jakoś nie był w smak, okazuje się.
8: Dorota Karaś i Marek Strelingow są gośćmi pisarek i pisarzy. Wróćmy do Anny Walentynowicz. Chyba najważniejsze pytanie to dlaczego pani Anna właściwie zmyśliła swoją biografię?
10: Moim zdaniem to jest taka typowa sytuacja, kiedy człowiek uzyskuje pełną tożsamość stopniowo. Ona najpierw jako dziecko mieszkała z polską rodziną, była przez nich trochę wykorzystywana, no i jakby nasiąkała i tą tożsamością polską.
8: Była służącą, to znaczy przyjechała z Wołynia jako służąca tej rodziny.
10: Tak, no to jest jedno spojrzenie na tą sprawę. Druga sprawa jest taka, że na swój sposób oni ją uratowali, przygarniając, nie? Że nie była jakimś samotnym dzieckiem błąkającym się po Wołyniu, tylko była przy tej rodzinie, tak jak mówię, no wykorzystywana jako służąca, jako pomoc, ale z drugiej strony też osoba, która dzięki temu jakoś funkcjonuje, żyje, nie ma szansę przeżyć. No i w Polsce w którymś momencie odłączyła się od tej rodziny i już wtedy, nawet będąc 20-letnią czy niespełna 20-letnią dziewczyną, miała świadomość, że o tej swojej przyszłości ukraińskiej to lepiej trochę milczeć i raczej nawiązywać do tego, że jest z Ukrainy, z Wołynia, ale Polka.
9: No tym bardziej, że ona miała po przyjeździe do Polski po roku 45 miała takie przekonanie, że nikt z jej bliskich nie przeżył. Do pewnego stopnia to przekonanie w niej podtrzymywała ta rodzina, u której ona mieszkała. To są strasznie zniuansowane i trudne historie, myślę, bo nie można powiedzieć tak, że było czarne albo białe, to znaczy, że ona była służącą, a oni ją wykorzystywali, bo oni też otoczyli ją opieką, nauczyli ją w jakimś stopniu na pewno pisać, czytać, przy nich nauczyła się języka polskiego. Trochę mam wrażenie, że traktowali ją też jak córkę.
10: No, tego się nie dowiemy, tak? Bo rodzina Teresińskich już nie ma tamtej pamięci, jak było naprawdę, bo wszyscy świadkowie nie żyją. Sama Walentynowicz zapamiętała to jednak jako coś nieprzyjemnego, bo odeszła od tej rodziny, więc... ale w jakim stopniu to było wyolbrzymione z jej strony, tego nie wiemy. Natomiast...
8: Jej nową rodziną stała się stocznia, Marku. Tak piszecie w swojej książce.
10: Dokładnie, bo Polska Ludowa dała jej to, co dała zresztą milionom ludzi, a mianowicie taki awans z klasy do klasy. Ona z takiej osoby, która wieśniaczki bezdomnej dosłownie i bez zawodu, stała się osobą, która ona chyba to bardzo doceniała, zwłaszcza na początkowym okresie, że to ona przez całe życie uważała, że robotnicy, że stocznia to jest jakaś wartość sama w sobie, to jest jak...
8: Była przodownicą pracy, dostała mieszkanie od Bieruta, była członkinią ZMP.
9: Znaczy to od Bieruta to jest pewien oczywiście skrót myślowy. Ona rzeczywiście taki list do Bieruta napisała. Natomiast oczywiście
10: no i rzeczywiście
9: sam,
10: Bielus tak, wtedy przydzielał mieszkania, tak, ale nie osobiście, tak, tylko taka była
9: natomiast
10: procedura.
9: No, to można na to spojrzeć w ten sposób, tak? Czyli właśnie dziewczyna ze wsi, wyrwana z bardzo biednej ukraińskiej rodziny, która przez lata była służącą, potem tułała się po kolejnych domach bez żadnych kwalifikacji, bez żadnych umiejętności, przyszła do zakładu pracy, który ją wykształcił, dał jej różne możliwości rozwoju, bo przecież przy tej Stoczni Gdańskiej po prostu było no wszystko, różne kursy, chóry, kino, teatr i tak dalej, szkoła, nie szkoła, tylko przedszkole dla dzieci, jakaś przychodnia na miejscu, a w końcu ten zakład pracy dał jej też mieszkanie. No to z dzisiejszej perspektywy, gdybyśmy na to spojrzeli, no to
10: jako
9: nie
10: osoba
9: ma, tak,
10: też poczuła, że ma pewne prawa, tak, bo właściwie co by nie powiedzieć o tym okresie PRL-owskim, no to był to okres, w którym wiele osób uważało, i stąd ta nawet opozycja demokratyczna zasadniczo kierowała się tym, że ma prawo do mówienia o tym, czy protestowania przeciwko złym warunkom pracy, czy niskim płacom, czy złemu zaopatrzeniu. Oczywiście komuniści tylko deklaratywnie pozwalali na to, jak ktoś to robił, to często czekały go jakieś represje, ale co do zasady Walentynowicz jako działaczka zresztą związków zawodowych komunistycznych, jak to mawiał Kuroń, dzieliła tą cebulę dość uczciwie między pracowników, czy starała się i uważała, że ta dodatkowa cebula się należy.
8: Mhm. No właśnie, na czym polegała ta przemiana z działaczki ZMP, z przodownicy pracy, właściwie z beneficjentki tej wielkiej przemiany PRL-owskiej.
10: No cóż, jak zwykle w życiu...
8: W stronę głównej buntowniczki.
10: Tak, ale to wszystko odbywa się stopniowo. To znaczy ona z przodownicy pracy i powiedzmy dość aktywnej działaczki związkowej na terenie zakładu została troszeczkę
9: zdegradowana.
10: Tak, jakby jej dość intensywne zabiegi o to czy o tamto zaczęło denerwować, więc i zakład pracy i jej szefów i tak dalej, i stała się takim denerwującym pracownikiem. Poza tym...
9: na to nałożyły się też problemy osobiste.
10: Tak.
9: Ona była samotną matką przez długie lata. Potem poznała kolegę ze stoczni, Kazimierza Walentynowicza. Wzięli ślub. Przeżyli w okresie gomułkowskim bardzo fajne kilka lat życia, które z dużą nostalgią wspomina też ich syn. Jakieś wycieczki zakładowe, grzybobrania, rajdy motocyklowe. Ona tam zdawała na prawo jazdy. No generalnie taka właśnie gomułkowska mała stabilizacja. Ona absolutnie nie była wtedy działała jeszcze w różnych tam związkach zawodowych i w Lidze Kobiet, ale nie była jakąś aktywną działaczką opozycyjną. W ogóle nie była działaczką opozycyjną. Nawet myślała o tym, żeby się zapisać do ORMO. I teraz na początku lat 70. najpierw zachorowała Walentynowicz, wyzdrowiała, uniknęła śmierci, ale bardzo krótko potem zmarł jej mąż. I później następuje takie kilka, też w młodym wieku, też niespodziewanie. I później następuje takie kilka lat w życiu Walentynowicz, do momentu, kiedy ona się pojawia jako działaczka w wolnych związkach zawodowych, które w jej biografiach były po prostu pomijane, no bo nie wiadomo, co się z nią dzieje. Nie wiadomo jakby co, ona nic wtedy nie robi, nie pokazuje się publicznie. No my na podstawie różnych dokumentów i wspomnień i rozmów doszliśmy do wniosku, że ona była w tym czasie naprawdę w poważnej depresji, leczyła się w poradni Nerwic właśnie po śmierci męża. I dopiero w drugiej połowie lat 70. zetknięcie się z tym środowiskiem, z Bogdanem Borusewiczem, ze środowiskiem, które tam zaczynało jakieś
10: spiski. Ona jeszcze
9: spiski,
10: ciągle była wtedy niespełna 50-letnią kobietą.
9: Tak. To dało jej jakoś nową energię do działania.
10: Tak, ona zresztą miała tą energię, ona chciała działać. W związku z tym, gdy ona zetknęła się z ludźmi, którzy robią coś poza tym oficjalnym obiegiem, z którego ona już troszeczkę została wymiksowana, to ona się rzuciła w to z radością, a Bogdan Borusewicz, gdy ją spotkał i dowiedział się, że ma mieszkanie we Wrzeszczu, to uznał, że to jest znakomity nowy członek jego organizacji.
9: Ma lokal konspiracyjny.
10: Ma lokal, w którym można się spotykać i nie trzeba się tłumaczyć przed rodziną.
8: Anna Walentynowicz pasuje właściwie jako ikona do polskiego sierpnia, no bo robotnica właśnie suwnicowa, zwolniona, przez nią wybucha strajk, no właściwie jest taką postacią emblematyczną, a z drugiej strony także emblematyczną, jeśli chodzi o polskie piekło, o to, co właściwie tuż po sierpniu albo jeszcze w sierpniu w obrębie tej rodzącej się masowej demokratycznej opozycji zaczyna się dziać, czyli konflikt, wzajemne oskarżenia,
10: tak.
9: Walka o władzę.
8: Walka o władzę być może, tak, no, ale przede wszystkim, no, takie typowe polskie piekło, prawda?
10: Właśnie, Mikołaj, tak się nad tym zastanawiałem, jak powiedziałeś polskie piekło, bo polskie piekło oznaczyłoby, że tylko w Polsce takie jest. A to jest chyba taki dość uniwersalny problem ludzkości, że ludzie walczą o władzę, ludzie walczą o wpływy, ludzie też są zazdrośni. No, Donald Trump nienawidzi współpracowników, którzy przyciągają więcej uwagi od niego. I zasadniczo to samo było między Wałęsą a Walentynowicz. Jak to powiedział chyba ksiądz Jankowski, słońce może być tylko jedno, nie może być dwóch słońc. I tak się zaczęły różnego rodzaju problemy, nie, tego środowiska Solidarności. Nie mówiąc o tym, że tam gdzieś w krzakach zawsze siedziała tajna policja polityczna, która miała agendę pod tytułem skłócić ich, doprowadzić do konfliktów wewnętrznych i nic dziwnego, że z czasem było tak jak w życiu, nie? Czyli ja w każdej firmie.
9: Tak, ale jeszcze zwróćcie uwagę na to, że jednak i jeżeli brać już te dwa symbole, Walentynowicz i Wałęsę, tylko tak rozpatrywać, no to byli ludzie, którzy w trakcie tego strajku, czyli kilkunastu dni, przeszli tak ogromny awans w swoim życiu, no bo oni mieli też w ogóle bardzo podobne życiorysy, jakby tak. Nie patrzeć. Oboje ze społeczności wiejskich, oboje właśnie z takim pierwszym awansem w postaci pracy w stoczni, oboje działający w tych strukturach jakichś perelowskich, związkowych. I nagle w trakcie tych kilkunastu dni sierpnia oni się stają, zwłaszcza Wałęsa, postaciami, o których mówi cały świat. No i to nie ma w tym żadnej przesady, więc a sytuacja jest bardzo napięta, bardzo gorąca. Przecież to nie było tak, że strajk się zakończył i nagle w Polsce zaczęły się przemiany demokratyczne. Władza od razu wiedziała, że będzie chciała jakoś te porozumienia schować gdzieś do szuflady i jak najszybciej tę sytuację kłopotliwą rozwiązać. Więc to, że doszło wtedy do głębokiego konfliktu, jeszcze właśnie tak jak Marek powiedział, podsycanego przez służby, no to chyba naturalna kolej rzeczy. Dzisiaj tak o tym myślę.
8: Drugi wielki bohater waszej książki to Jerzy Urban. Można powiedzieć, postać stojąca w kontrapunkcie do Anny Walentynowicz. Zaczęliśmy o tym zresztą naszą rozmowę. I wasza książka jest dla mnie szczególnie ważna też z bardzo osobistego powodu. Otóż widać w niej, jak z waszej nieufności i zaciekawienia rodzi się przyjaźń między dwójką reporterów a Jerzym Urbanem. Otóż trzeba wam wiedzieć, że ja przeżyłem coś niezwykle podobnego z Urbanem. To znaczy, wydaje mi się, że pod koniec jego życia byliśmy zaprzyjaźnieni, choć gdy poznałem go na początku lat 90., no to miałem problemy z podaniem mu ręki.
10: Tak, właśnie. My też zaczynamy z tego pułapu naszą znajomość, bo my znamy tą jego tylko oficjalny wizerunek. dopiero w trakcie zbierania materiału do tej książki dotarło do nas, że to jest człowiek, który cały czas prowadzi grę. Że on prowadzi grę polegającą na tym, że gdzieś pod tym wulgarnym, wydawałoby się bezczelnym i kłamliwym rzekomo człowiekiem jest bardzo inteligentny człowiek, który co do zasady wcale nie ma złych zamiarów. On jak gdyby jest drugą, i to zupełnie przypadkiem nam wyszło, nie? To jest taka druga strona Walentynowicz.
9: Historii Walentynowicz,
10: nie? Czy druga strona. To, że w Polsce jest, niektórzy będą narzekać, niektórzy będą mówić, że się ze mną nie zgadzają, to, że w Polsce dzisiaj mamy demokrację i układany kraj, do tego dążyli wszyscy. Również komuniści. Komuniści wśród komunistów, wśród członków partii, wśród dziennikarzy z okresu PRL-owskiego było bardzo wielu, którzy mieli zacne, ludzi, którzy mieli zacne zamiary. Chcieli, żeby to był lepszy kraj. Tak samo opozycja demokratyczna, Borusewicz czy Walentynowicz, oni też chcieli, żeby to był lepszy kraj. No każdy miał trochę inne zdanie na ten temat, na temat tego, jak do tego dojść. Wydaje mi się, że Urban rzeczywiście jako polityk, czy jako działacz społeczny, nie można o nim powiedzieć, ale publicyści często są trochę takimi działaczami społecznymi, bo są ludźmi, którzy próbują przekonywać do tego, jak powinno być. Więc on miał cały czas swoją wizję tego, co należy zrobić i to było dla mnie zdumiewające, jak krok po kroku odkrywałem, że ten Urban jest dużo porządniejszy i sensowny, niż myślałem.
9: Znaczy, no, charakterystyczne też było to, że podczas całej pracy staraliśmy się, jeżdżąc regularnie do niego do domu i rozmawiając przez telefon, spotykając się cały czas, przygotowując się do rozmów z nim, staraliśmy się go przyłapać na jakimś kłamstwie. Znaleźć jakieś po prostu takie...
11: Na czymś podmiot. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawe, tak, co powiedziałaś, Dorota.
9: No przecież, no, Jerzy Urban jest z definicji kłamcą, zdrajcą, cynikiem i tak dalej. No
11: Goebbels stanu wojennego.
9: Tak. I teraz jakby po pierwsze odkryliśmy, że on był konsekwentny w swoim myśleniu, że on jakby nie zaprzeczał swoim poglądom, że on te poglądy, jakie miał, takie prezentował i on nie kłamał, a po drugie, no, znaleźliśmy jakieś po prostu drobne nieścisłości w historiach sprzed lat, które on opowiadał i kiedy go tak tacy trochę już czuporni go tam skonfrontowaliśmy z tym, no to on bezradnie przyznał, no tak, to się wydarzyło, to o czym państwo mówią, wydarzyło się w roku 56, mogłem pomylić nazwiska.
8: No i... Zostańmy chwilę przy Jerzym Urbanie, przy rzeczniku prasowym generała Jaruzelskiego. Czy pokusilibyście się o takie zdanie, że Jerzy Urban był człowiekiem uczciwym?
10: Ja publicznie tego jeszcze nigdy nie powiedziałem, ale prywatnie często mówię, gdy rozmawiam o Jerzym Urbanie, że jest to najbardziej prawdomówny człowiek, którego spotkałem. Co jest jakimś absurdem, bo on jest synonimem kłamstwa jednocześnie, prawda, w języku polskim. Ale to jest fakt, nie? Te kłamstwa, na których próbowaliśmy go złapać, żadne z nich nie było celowe, jeżeli żeśmy jakąś nieścisłość znaleźli, raczej wynikało to z braku pamięci. Natomiast cała reszta to nigdy nas celowo nie okłamał. A sprawdzaliśmy wszystko.
9: Czy ja też miałam takie wrażenie, że on przez całe swoje życie na swój temat, i to nie tylko publicznie, ale też w różnych listach, które znaleźliśmy, to on celowo na swój temat mówił te rzeczy, które ewentualnie mogłyby o nim w przyszłości świadczyć jak najgorzej i w ten sposób rozbrajał.
10: Tak, jakby... Mikołaj, i na pewno byś nigdy nie usłyszał od Jerzego Urbana, jestem człowiekiem uczciwym. By ci powiedział.
9: Tak. Bo nie ma ludzi uczciwych.
10: Bo on osobiście uważał, że każdy trochę kłamie.
11: Mówił zresztą o sobie, że jest świnią.
10: Chociaż jest świnią.
11: Chociaż no, myślę, że akurat...
10: Że świnią w ogóle nie był, tak.
11: Że świnią nie był. Dobry.
10: Tak, on był bardzo dobrym przyjacielem. Ludzie, którzy się z nim kolegowali, niejednokrotnie odczuli jego przyjaźń. I on się tym nie chwalił. Był, mówię, no każdy by chciał mieć takiego przyjaciela.
9: No nie może... wiem, czy nie zostaniesz zlinczowany po tej audycji.
8: Właśnie wielokrotnie rozmawiając z Jurkiem także o jego biografii, o tym, co opisujecie w tym portrecie niezwykłym, no widać tam niezwykle dużo sprzeczności. No w ogóle to jest taka biografia, która mogłaby starczyć na 300 biografii. Człowiek, który trzykrotnie miał zakaz publikacji, co właściwie dla publicysty, felietonisty, tego w ogóle, takiego pióra, jakim był Jerzy Urban, no było właściwie wyrokiem. No a jednak on nigdy nie skusił się, chociaż znał doskonale całą opozycję z różnych jej okresów, no na przejście na drugą stronę.
10: On nigdy nie chciał robić tego, co wszyscy, nie? To znaczy, wszyscy przeszli na drugą stronę.
9: No nie od razu.
10: Przeszli. Gdy wybuchła Solidarność, no wszyscy dziennikarze, to był taki normalny, nie? Inteligencja cała, jakby uznała, że to jest, że Wałęsa jest tą jedyną drogą. Prawda się okazała gdzieś po środku, bo wydaje mi się, że oni się na koniec z Michnikiem zgodzili co do tego, że opozycja demokratyczna była potrzebna, bez niej nie byłoby okrągłego stołu, ale do tego okrągłego stołu musiał z drugiej strony, czy wokoło niego również usiąść ktoś wewnątrz tego aparatu partyjnego hardkorowców, który by chciał rozmawiać i coś zmieniać, więc jedna i druga strona i taki polityk, bo trzeba o nim powiedzieć jako polityku też w tym momencie, bo przecież on do pewnego stopnia był reżyserem albo scenarzystą tych posunięć Jaruzelskiego, to myślę, że to bardzo dobrze, że on się tam znalazł. I nie można go źle oceniać. Zresztą był, chyba temu też żaden historyk nie przeczy, że właśnie on był najbardziej modernizującym czynnikiem reżim Jaruzelskiego. To on był tym człowiekiem, który miał pomysły na różnego rodzaju liberalizację.
9: Rozmawialiśmy nawet o tym kilka dni temu z Markiem, że ten wizerunek Urbana na przykład jako prowadzącego rzecznika, który prowadzi konferencje prasowe i że co on tam wygaduje i jakie kłamstwa tam padają. No więc my, pisząc książkę, przestudiowaliśmy stenogramy tych konferencji prasowych i właśnie... No,
10: i tam też się... była sytuacja, że chcemy go złapać tak. Na czymś, co
11: a
10: jest...
11: A w zasadzie nie
10: tak,
11: było.
10: No. A tam wcale nie było... Można się było do czegoś przyczepić, można mieć swoje sympatie.
9: Oczywiście
10: nie?
9: Były manipulacje, jak każdy rzecznik prasowy
10: tam
9: manipulował.
10: Tam była jedna sprawa, do której on się zresztą sam przyznał jeszcze grubo wcześniej, której się wstydził, czyli nagonki i służba bezpieczeństwa, która wydaliła jedną amerykańską dziennikarkę, ale i przy okazji tam jakieś aresztowania były, ale zresztą ta sama dziennikarka tam 20 lat po, czy 10 lat po przełomie, razem z całą grupą byłych dziennikarzy zagranicznych odwiedziła Urbana w domu i na tym spotkaniu był zresztą Jaruzelski i Rakowski i jak oglądałem zdjęcie z tego spotkania, to pomyślałem sobie, kurczę, czy oni naprawdę wierzyli, że to był taki straszny reżim morderczy, nie? Skoro teraz siedzą, nie? Z nimi piją winko i...
9: No, i robią sobie zdjęcie na pamiątkę.
10: No, z Saddamem Husajnem czy Ceausescu nikt by sobie nie chciał robić takiego spotkania, jakby oni przeżyli, nie? Zapewne. Byłby to wstyd.
8: Jerzy Urban właściwie wykreował swój publiczny wizerunek i widać to także w tym portrecie, który stworzyliście. Na co dzień był człowiekiem niezwykłej kultury. Nigdy nie przeklinał. Właściwie nie lubił takiego plugawego języka w rozmowie. No a jego publiczny sposób funkcjonowania był od tego niezwykle daleki. Właściwie dlaczego on to takiego siebie stworzył?
10: Mi się wydaje, że on był po prostu pomysłowy, jeśli chodzi o PR. To znaczy, on zasadniczo uważał, że lepiej, żeby mówili, lepiej, żeby ciebie słuchali, musisz sprowokować, bo jak będziesz tylko mówił grzeczne, spokojne rzeczy, to się nic nie wydarzy.
9: Znaczy, mi się wydaje, że to się wzięło jeszcze z tego okresu, kiedy on był nie politykiem, a dziennikarzem, w latach 70. w Szpilkach.
10: Tak.
9: Co mnie zaskoczyło, że... No, Szpilki pamiętałam tak jako tako, ale kiedy zaczęłam je dokładniej przeglądać, to okazało się, że tam były też konkursy wśród czytelników, a to była ogromna rzesza czytelników, na najpopularniejszych dziennikarzy. I Urban regularnie w Szpilkach zajmował pierwsze miejsce. W polityce miał drugie, trzecie albo nawet dalsze, ale w Szpilkach był zawsze na pierwszym miejscu, właśnie ze względu na to, że on się w tych felietonach kreował na takiego... trochę cynika, że prowokował, nie? Czyli taka strategia felietonisty całkiem popularna, ale przez niego konsekwentnie stosowana. To później oczywiście rozwinął jako rzecznik rządu, bo jako rzecznik rządu był już na wizji, nie? Nie tylko na łamach, ale też na wizji. Zresztą to też było zabawne, że on w tym czasie, kiedy był rzecznikiem Jaruzelskiego, to przez jakiś okres nadal pisał te swoje felietony i drażnił po prostu na każdym możliwym polu.
8: Ale wiesz, Dorota, na ogół wydaje mi się, że człowiek ma taką skłonność do przywdziewania maski znacznie milszej niż się jest w rzeczywistości.
10: Tu masz rację.
8: Jurek robił to w ogóle odwrotnie, to znaczy całkiem miły i w gruncie rzeczy dobry facet przywdziewał maskę świni i robił to z jakąś w ogóle... przedziwną rozkoszą.
10: Znaczy, on miał jedną cechę, której ja nie rozumiem, bo każdy człowiek chce, żeby inni ludzie go lubili. Po prostu.
8: Tak, on takiej potrzeby nie miał.
10: On takiej potrzeby nie miał, poza tym, no w ogóle, no, on sobie dawał radę bez tego. On nie cierpiał z tego powodu, że ktoś o nim źle pomyśli. On chyba bardziej cierpiał z tego powodu, że ktoś o nim nie pomyśli w ogóle, niż że sobie źle pomyśli, nie? Więc on nie bał się prowokacji, bo przy każdej prowokacji zawsze jest taki moment, że zanim ludzie się zorientują, o co mi chodzi, to jest to szokujące. Nie? Ale nie wiem, teraz jak Dorota powiedziałaś, to może rzeczywiście on wykształcił to sobie w sobie przy pisaniu felietonów. On był bardzo pracowity, on napisał pewnie więcej felietonów niż my wszyscy, łącznie z kilkoma dziennikarskimi słuchaczami naszej audycji, bo on pisał po prostu każdego tygodnia ileś felietonów do różnych wydawnictw i miał taką potrzebę i ta konstrukcja felietonu, która ma zaskakiwać, ma prowokować, chyba też nauczyła go takiego myślenia. I w politycznym życiu, w tym życiu publicznym, on się do tego stosował. Co ciekawe, bardzo zaakceptował to Jaruzelski, który był w nim zakochany jeszcze bardziej niż...
8: Zresztą wzajemnością.
10: Tak, wzajemnością, tak. Co też daje do myślenia, tak? Bo my w Polsce nie doczekaliśmy się jeszcze jakiejś obiektywnej biografii Jaruzelskiego, mam wrażenie. Natomiast Jaruzelski jest uznawany za jednego z najgorszych Polaków, nawet tak bym powiedział. A jednocześnie przecież jakby się historycy kiedyś nad tym spokojnie pochylili, no to jest ten człowiek, który przeprowadził nas ze wschodu na zachód. To jest to dzięki tym ludziom jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.
8: Na koniec chciałem zapytać was o bohaterkę najnowszą waszych portretów. Tym razem jest to właściwie taki wywiad Rzeka z Małgorzatą Szejnert. I o ile zarówno Adam Walentynowicz, jak i Jerzy Urban to są postaci, co do których, tak sobie wyobrażam, łatwo wam było o pewien dystans, no bo portretowaliście kogoś jakby spoza naszego środowiska. O tyle z Małgosią myślę, że pojawia się tu trudność, że to jednak jest twórczyni reportażu Gazety Wyborczej obok pani Hani Kral, no cesarzowa reportażu, nasza mistrzyni. Trudno się rozmawia z Małgosią?
9: Nie, rozmowy absolutnie nie były trudne, ale też, znaczy do pewnego momentu, kiedy nastąpił pewien impas, ale chciałam powiedzieć, że my to tak nie do końca byliśmy całkowicie wewnątrz tej grupy, bo jednak jesteśmy dziennikarzami, reporterami z Gdańska, czyli z punktu widzenia Warszawy jednak jakieś są to peryferie. Nigdy nie pracowaliśmy w dziale reportażu Gazety Wyborczej, tylko z nim współpracowaliśmy i nasze kontakty z Małgorzatą też nie były takie intensywne, więc myślę, że to, że ona nas wybrała do tej pracy i że myśmy się jej podjęli, to właśnie na dobre temu wyszło to, że nie byliśmy ze sobą tak aż bardzo zakładowani.
11: No właśnie, wybrała was, a nie na przykład Wojtka Tochmana, czy Mariusza Szczygła, czy kogoś z gwiazdorów działu.
10: Są dwie wersje. Pierwsza wersja jest taka, że jest osobą uczciwą i chciała, żeby pisał o niej ktoś, kto jest obiektywny, a druga wersja, że uznała, że nami będzie łatwiej manipulować. To wybierz sobie, którą. Wydaje mi się, że raczej ta druga wersja, że łatwiej jej było nami manipulować, raczej bym w nią nie wierzył. Raczej myślę, że ani ona się nie starała tak manipulować, ani my nie jesteśmy tacy łatwi do manipulowania. Bo jest za duży bałagan w naszych głowach, jest nas dwoje. Nami bardzo trudno manipulować, nawet jak się uda zmanipulować Dorotę, to wtedy jeszcze zostaje ja. Albo odwrotnie.
11: A na czym polega to, że Małgorzata Szejnert jest właściwie taką kingmakerką, czy powiedzmy queenmakerką, jeśli chodzi o polski reportaż, że dla przeciętnego czytelnika no to są inne nazwiska, wielkie, ale mało kto wie, że za nimi stoi Małgosia Szejnert.
9: No właśnie, bo ona w pewnym momencie swojego życia, czyli bardzo aktywnego i bardzo udanego życia reporterki, która pisała teksty, które przynosiły rozgłos na, przynosiły jej ogólnopolski rozgłos, za który dostawała nagrody, była doceniana w środowisku. W pewnym momencie, kiedy przyszła do pracy do Gazety Wyborczej, przestała pisać. Zawiesiła swoją, jakby powiedzieć, karierę na kołku. No przestała po prostu publikować i zajęła się wychowaniem całego pokolenia reporterów, którzy dzisiaj są najgłośniejszymi polskimi reporterami.
10: Tak, ale pytanie, czy ona przestała pisać? A może jeżeli ona poświęcała tyle godzin na redakcję tych tekstów, które pisali Szczygieł, Tochman i inni, może Tochman...
9: I Mikołaj Lizut.

0: za to nie doceni. Takich redaktorów w Gazecie Wyborczej było dużo w pewnym momencie, a w innych mediach również, a dzisiaj ich w ogóle nie ma. Dziś nie ma niepiszących redaktorów. Każdy redaktor musi coś napisać, bo efektywność pracy mediów, bo ego też, nie? Ja znam bardzo dobrego redaktora, już nie będę wymieniał nazwiska, który po prostu w którymś momencie miał tego dosyć, bo redagował teksty cudze i uważał, że robił je lepsze i na koniec rzucił to redagowanie i zajął się tylko pisaniem i jest pisarzem i autorem reportaży i bardzo jest zadowolony. Jego ego jest zadowolone.
1: Dopieszczone. No ale o Małgorzacie Szejner trzeba powiedzieć, że ona też po tym okresie, kiedy wykształciła, utworzyła to środowisko, to wróciła do pisania i to w wielkim stylu, bo ona będąc na emeryturze napisała kilka, już nie pamiętam teraz dokładnie ile, ale przecież kilka wielkich książek reporterskich wymagających podróży, czasami na drugi koniec świata, dokumentacji, rozmów z dziesiątkami osób. No i to jest też jej niezwykłe
2: osiągnięcie. Zresztą z rozmowy z wami odniosłem takie wrażenie, że wciąż umysł Małgosi jest po prostu ostry jak brzytwa i że to jest wciąż ta sama wielka redaktorka, którą znałem sprzed lat z Gazety Wyborczej, no można powiedzieć, że
0: słuszne wrażenie.
2: Nic się nie zmieniło.
0: Nic się nie zmieniło. Nie, ona w tym wieku, a nie będę mówił ile, w jakim, to każdemu człowiekowi coś doskwiera, już nawet dużo wcześniej doskwiera, nie? Jakieś, a to z kręgosłupem, a to z reumatyzmem, a to z czym nie byłyby problemy. Natomiast jej umysł jest ostry jak brzytwa i właściwie denerwująco ostry czasami był, bo jakby my też poznaliśmy ją, jako że mieliśmy pewne dyskusje na temat, nie wiem, czy tytułu książki, czy tytułu rozdziałów, czy jakichś tematów, które chcieliśmy poruszyć, to jej argumenty były poukładane. Ona, z nią się ciężko dyskutowało, ciężko wygrywało dyskusje, z reguły ona wygrywała. Ja nie mówię, że to były ważne rzeczy, nie wiadomo jak.
2: Dobrze
0: ważne,
2: to pamiętam, Marku, no. Dobrze to pamiętam. Odsyłam państwa do fantastycznych książek Doroty Karaś i Marka Streningowa, do portretów Anny Walentynowicz, Jerzego Urbana i Małgorzaty Szejnert. Bardzo dziękuję wam za to spotkanie.
0: To my dziękujemy.
2: Program przygotowała Maria Andrzejewska, ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się państwu nisko.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Węgrzy mają nowego premiera. Peter Modzior obiecuje służyć, a nie rządzić. Prawo i Sprawiedliwość grozi ministrom obrony i finansów. Partii nie podoba się umowa SAFE. Niektóre regiony w Polsce wyludniają się szybciej niż inne. Szczególnie te bez autobusu, dostępu do lekarza i bez pracy. To są informacje TOK FM. Krzysztof Horwat, zapraszam. Ucząc o węgierskich wyborach, napiszą w podręcznikach historii, że światło zwycięża ciemność, powiedział nowy węgierski premier Peter Modzior, który został wybrany przez parlament na szefa rządu. Zwycięzca kwietniowych wyborów złożył przysięgę. W pierwszym przemówieniu w nowej roli zapewnił, że rozliczy poprzednią ekipę Viktora Orbana, a Węgrom będzie służył. Chciałbym jasno powiedzieć tutaj, w domu węgierskiej demokracji i praw konstytucyjnych, że nie będę rządził Węgrami, będę służył mojej ojczyźnie. Na Petera Modziora przed parlamentem czekały tłumy zwolenników. Partia TISA odsunęła od władzy Viktora Orbana po 16 latach jego rządów. Prawo i Sprawiedliwość grozi ministrom obrony i finansów. Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański w imieniu Polski podpisali z Komisją Europejską umowę w sprawie programu SAFE. Nasz kraj otrzyma z niego prawie 44 miliardy euro nisko oprocentowanej pożyczki na zakup uzbrojenia i rozwój przemysłu obronnego, ale PiS-owi się to nie podoba. Największa partia opozycyjna twierdzi, że umowa jest zagrożeniem dla suwerenności Polski, że zyskają na niej przede wszystkim Niemcy i że ministrowie nie mieli prawa jej podpisywać, o czym w programie Wybory w Toku mówił Karol Karski z PiS-u.
2: Rząd w jakiś dziwny sposób parł do zawarcia tej umowy, mimo że jej zawarcie i potem realizacja nie będą się wpisywały w polski system prawny.
3: Jest podstawa prawna do podpisania takiej umowy, to jest ustawa o obronie ojczyzny. W tej ustawie jest tryb, artykuł 47, mówi właśnie o tym, że tego rodzaju umowy mogą być podpisywane. Tyle tylko, że środki muszą być oczywiście na cel określony w tej ustawie przeznaczone i ten cel to jest obronność kraju.
1: Odpowiadał senator klubu Centrum Jacek Trela. Lubelszczyzna jako pierwszy region w Polsce dostała zgodę z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na przesunięcie części unijnych funduszy na zadania związane z obronnością. Chodzi o kwotę ponad miliarda złotych. Pieniądze pójdą na infrastrukturę krytyczną, bezpieczeństwo wodne i obronność, mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.
4: Na przykład na otworzenie jakiejś tam linii produkcyjnej, która będzie produkowała zarówno na cele cywilne, jak i wojskowe, czyli tak zwany dual use, ale nie wykluczamy tutaj, że jeśli zgłosi się firma, która produkuje stricte elementy wojskowe, do wojskowości, jakieś elementy dronów czy innych bojowych, to też będzie mogła skorzystać z tych pieniędzy.
1: Jak dodaje Anna Brzyska z urzędu, umowa z Komisją Europejską przewiduje wydłużony czas na wydanie pieniędzy.
5: Bo do 2030 roku będą wydatki kwalifikowalne, czyli mamy promesę kolejnego roku realizacji działań inwestycji, w tym inwestycji obronnościowych.
1: Co kluczowe, środki na obronność to wyłącznie dotacje, nie pożyczki, jak to jest przy innych programach. Nie ma autobusu, nie ma lekarza, nie ma pracy. Tak wygląda codzienność w coraz szybciej wyludniających się regionach w Polsce. Dla przykładu, w wielu bieszczadzkich miejscowościach problemem nie jest tylko brak pracy. Coraz trudniejsze staje się zwykłe, codzienne funkcjonowanie, mówi mieszkający na co dzień w Bieszczadach socjolog Duszan Augustyn.
6: Mieszkając w miejscowości, gdzie przedszkole zamyka się o 13, gdzie szkoła jest oddalona o kilkanaście kilometrów, gdzie wizyta u lekarza to w zasadzie całodzienna wyprawa, to wszystko sprawia, że mieszkańcy są jakby uwiązani w swoich domach, a samo podjęcie pracy bywa po prostu zbyt drogie, żeby się opłacało.
1: To szczególnie uderza w seniorów, samotnych rodziców i osoby, które nie mają samochodu. Eksperci przekonują, że bez odbudowy usług publicznych trudno będzie zatrzymać odpływ mieszkańców regionu. Ministerstwo Zdrowia i resort edukacji przebadają dzieci i młodzież w szkołach, żeby poznać kondycję zdrowotną młodego pokolenia. Ma to pomóc w profilaktyce chorób związanych z niezdrowym stylem życia. Szymon Kępka.
7: Wielośrodowiskowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności ma być skupione na dzieciach i młodzieży, by między innymi sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka.
8: Przebadamy ponad 180 szkół podstawowych podstawowych i ponadpodstawowych i badaniami zostanie objętych około 3,5 tysiąca dzieci.
7: Na udział w badaniu będą musieli zgodzić się rodzice dzieci, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
9: Częścią badania są również badania genetyczne. Pobierana jest część krwi na badania genetyczne. To jest w tej chwili niezbędny element badań epidemiologicznych.
7: Choroby układu krążenia odpowiadają za 40% wszystkich zgonów wśród dorosłych Polaków. Szymon Kępka, TOK FM.
1: Są ostrzeżenia przed nocnymi przymrozkami w regionach na północy, w centrum i na Przedgórzu Sudeckim. Niedziela z przelotnym deszczem na północnym wschodzie. Tam w ciągu dnia na termometrach zobaczymy 11 stopni. 12 będzie nad morzem, około 18 w centrum, do 21-22 miejscami na zachodzie i południu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Zająć Abisynię znaczyło połączyć nowym terytorium dwie dawniej pozyskane ziemie, Erytreę i Somalii. Znaczyło stworzyć włoską Afrykę Wschodnią. Jak to brzmi? Znaczyło odkuć się ekonomicznie i prestiżowo. Zjednoczone na początku drugiej połowy XIX wieku Włochy nie zdążyły stanąć do wyścigu o kolonie. Łupy były dawno podzielone, Rzymowi przypadły ochłapy. Rzym uważał się za poszkodowanego. Imperializm jest odwiecznym i niezmiennym prawem życia, głosił Mussolini, zanim jeszcze stał się duce. Ekspansja będzie nader zgodna z faszystowską ideologią. Potrzebny jest tylko pretekst, bo to zawsze lepiej wygląda. Byle jaki, naciągany, który z daleka krzyczy o prowokacji, byle jednak był. I trafia się wreszcie. Incydent graniczny. Wszelkie poszlaki wskazywać będą, że wcale nie przypadkowy. Jest potem udawana wola dyplomatycznego rozmasowania sprawy, przerzucanie oskarżeń, odżegnywanie się od winy. A potem, kilka miesięcy później, jednego z pierwszych październikowych dni nad ranem ruszają wojska. Zwycięstwo nie będzie ani szybkie, ani łatwe, choć na takie właśnie liczono. Wojska napadniętych są wprawdzie bose, ale waleczne. Trzeba wobec nich, przy okazji też wobec ludności cywilnej, zastosować środki nadzwyczajne. Zabójczy deszcz trucizny, który nieprzerwanie spada na żołnierzy, na kobiety, dzieci, bydło, do rzek, do wód stojących i na pastwiska. Perfas et nefas. Dygnitarze Ligi Narodów nie mają do tego konfliktu głowy. Co innego te głowy zaprząta. Oto Niemcy przystąpiły do jawnej remilitaryzacji. Włosi jawią się jako ci, zupełnie nie wiedzieć czemu, którzy mogą powstrzymać Hitlera, stąd na ich działania patrzy się przez palce. Cesarz, który rusza do Europy, by obudzić sumienia, pojedzie na próżno. Trzy dni później włoskie wojska zajmują Addis Abebę. Jest 9 maja 1936 roku. Moim i Państwa gościem jest dr Piotr Podemski, politolog, historyk, italianista, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie doktorze.
11: Dzień dobry.
10: Marian Brandes w powieści Z panem biegankiem w Abisynii, przeznaczonej dla młodzieży, pisał tak. Przed rokiem 1935 w Polsce nie interesowano się Abisynią. Kto uczył się geografii, ten wiedział, że gdzieś tam na krańcach świata istnieje stare cesarstwo afrykańskie, które dotychczas nie zostało podbite przez europejskich kolonizatorów. I to było wszystko. Ale w roku 35 egzotyczne cesarstwo stało się głośne. Jego nazwa znalazła się nagle na wszystkich ustach i szpaltach wszystkich gazet. Przyczyna tego rozgłosu była tragiczna. Abisynia, jako pierwsze państwo na świecie, padło ofiarą zbrojnego najazdu faszystów. Z kolei historyk Andrzej Bartnicki zatytułował swoją książkę o tym konflikcie z lat 35-36 Pierwszy front II wojny światowej, a w innej książce stwierdził, że ten konflikt to było wydarzenie, które wstrząsnęło podstawami światowego pokoju. Czy zdaniem pana ta II wojna światowa zaczęła się w 1935 roku?
11: Zdecydowanie bardziej przekonuje mnie ta druga myśl profesora Bartińskiego, czyli o tym, że to rzeczywiście zmieniło układ sił na świecie, wstrząsnęło światem i w tym sensie go popchnęło być może do tej wielkiej wojny, już drugiej wielkiej wojny światowej. Ale co do tego, że jest to pierwszy front tej drugiej wojny, tu mamy jednak pewne uczucia mieszane, dlatego że sojusze międzynarodowe tam nie były takie wtedy oczywiste. To nie było tak, że już wtedy mieliśmy te państwa faszystowskie, państwa demokratyczne. Tak, to było owszem, chwilę później w Hiszpanii. I to jest dla mnie takie preludium drugiej wojny światowej. A tutaj, jak może będziemy mieli okazję dzisiaj zobaczyć, sojusze były czasem zaskakujące i Włochy niekoniecznie jeszcze były zaprzyjaźnione z III Rzeszą, choć wskutek tej wojny właśnie się staną.
10: To może zacznijmy od tego, że Włochy nie załapały się na podział łupów kolonialnych, to znaczy co nieco zdobyły, ale to nie było to, o czym marzono, zwłaszcza w kontekście stwarzania czy powrotu do świetności cesarstwa rzymskiego. Bo przecież Włochy zjednoczyły się dopiero w drugiej połowie XIX wieku. No to ten tort oczywiście już dawno temu został podzielony. I teraz tak, w drugiej połowie XIX wieku Włosi skolonizowali Erytreę. W 1885 roku opanowali południową i środkową część Somalii, a w 1896 roku usiłowali skolonizować Etiopię, ale ponieśli druzgocącą klęskę w starciu z armią Menelika. Rozumiem, że to gdzieś na sitku zostało, tak?
11: Tak, a to sitko ma bardzo głębokie dno, czy w ogóle wiele kontekstów w sobie i od tego może w ogóle zacznijmy. A więc rzeczywiście to jest tak, że ta wojna etiopska wpisuje się w bardzo szeroki kontekst europejskiego kolonializmu, który się właśnie dzieli na taki starszy, klasyczny, taki od Kolumba się wywodzący, na taki nowszy, nowoczesny. Kiedy Włochy się zjednoczyły w roku 1861, czyli rzeczywiście to ta druga połowa, ale bardzo świeża, XIX wieku, to nie do końca ten tort był już bardzo podzielony, dlatego że kiedy patrzymy sobie na mapę Włoch, na mapę Afryki, przepraszam, właśnie około połowy wieku XIX, to widzimy, że tej Afryki zaledwie wybrzeża są smagnięte właśnie jakoś tam ciosami kolonizatorów, a większość Afryki pozostaje jednak pusta. I dopiero nagle właśnie w tej drugiej połowie XIX wieku mamy wielki skok, tak zwany Scramble for Africa po angielsku, czyli wszyscy się rzucają do tego tortu i dzielą go natychmiast w ciągu lat kilkudziesięciu. No i zachodzi wielkie pytanie, które często się ze studentami też rozważa. Dlaczego tak było, że od Kolumba do połowy wieku XIX ta Afryka była tak bardzo niewiele właściwie przez Europejczyków dotknięta kolonializmem, a potem w ciągu lat kilkudziesięciu cała reszta Afryki, z wyjątkiem Liberii i właśnie tej Etiopii, pada ofiarą kolonistów. No i odpowiedź jest oczywiście taka, że jest to wszystko brzemię rewolucji przemysłowej, która w tym momencie święci już wielkie triumfy w Europie.
10: I potrzebuje rynków zbytu.
11: No właśnie, z obu stron. I rynków zbytu, i surowców. Nowych surowców, które muszą przyjść, bo w Europie ten węgiel chociażby już jest dość mocno wyeksploatowany. Gdzieś tam w Afryce czy Australii on leży na wierzchu, to oczywiście po to się sięga. No dalej, rynki zbytu, surowce to tak, ale także i po prostu te masy ludzkie jako tania siła robocza. Dalej kwestie poborowych do wielkich armii imperialnych, które chcemy stworzyć. Dalej kwestia prestiżu. Po prostu bijemy się o to, aby zająć tę całą mapę świata. No to jest w ogóle taki bardzo wyjątkowy moment w historii globalnej, kiedy Europa staje się tą panią świata. Kiedy patrzymy sobie na takie wykresy bardzo klasyczne, które mówią o PKB światowym i udziale poszczególnych cywilizacji, to widzimy, że to właśnie wtedy dzieje się rzecz wyjątkowa. Ta Europa, która przez wieki wcześniej była ubogą krewną właściwie takich Chin czy Indii, czy tych wielkich cywilizacji, dzięki uprzemysłowieniu w tym momencie bije te kraje na głowę, te obce cywilizacje i może rządzić wszystkim, dodać warunki, no i właśnie stawać się tą panią świata, dobrą albo złą. No i Włochy właściwie na czas się jednoczą w tym roku 61. No ale pamiętajmy, to nie jest jeszcze koniec. Jeszcze jest kwestia stolicy w Rzymie i to się rozstrzygnie lat 10 później. Dalej te Włochy są bardzo jeszcze niespójne, bardzo są właśnie jeszcze harlawym państwem. Nie są gotowe takich wielkich czynów, wielkich wyzwań. Są krajem bardzo biednym. Więc
10: przegapiają
11: się,
10: ten moment.
11: No właśnie, się wszystko spóźnia. I kiedy się w końcu Włosi rozejrzą naprawdę po tej panoramie świata, to widzą tylko, że pozostają takie nieładnie ochłapy, czy jak mówił jeden włoski historyk, są to takie tylko właściwie wielkie piaskownice z czystym piachem, to już nikt nie chciał, bo tam niczego właściwie nie było ciekawego, ale i to właściwie jest obietnicą, że pod tym piachem być może kiedyś się odnajdzie minerały, zasoby. To są w ogóle miejsca bardzo ważne, a im bardziej są puste, to też ciekawe, tym bardziej są cenne jako miejsce, jako cele ewentualne kolonizacji, dlatego że Włochy się mierzą z ogromnym przeludnieniem. Włoska ludność, często bezrobotna, sfrustrowana, no właściwie się stacza ku anarchizmowi, bardzo radykalnemu socjalizmowi. Trzeba się pozbyć nadwyżki ludzi z Włoch. I zamiast ich wysyłać do USA, które chętnie wtedy przyjmują, bo to im buduje tanią siłę roboczą właśnie i tę masę przemysłu amerykańskiego z czasem, lepiej ich wysłać w takie tereny, które my będziemy mieli pod swoją opieką, pod swoją kontrolą. Będzie można tych ludzi mieć ciągle pod naszą władzą, to będzie część narodu włoskiego, ale będą budowali już teraz nasze imperium, będą się jakby dodawali to wszystko, dajewali swój wkład w sumę naszego rozwoju włoskiego. No i takie jest myślenie. Więc na początku sięgają Włosi po te fragmenty Erytrei, bo znowu to wszystko jest bardzo takie cząstkowe, o całej Erytrei może nikt nie myśli. Na początku ten port Asab sobie tam kupują grzecznie, potem już zajmują port w Masawie. Dalej się rozpychają stopniowo po tym rogu Afryki, tym co z czasem będzie nazywa AOI, Afryka Orientale Italiana, włoska Afryka Wschodnia, a więc właśnie też i Somalia. No i teraz między Erytreą a Somalią mamy raptem to cesarstwo, ten wielki kraj, to jest około 1 000 000 km², czyli taka Rzeczpospolita Szlachecka o szczytu potęgi albo trzykrotność dzisiejszej Polski. I naturalnie wydaje się to, że trzeba te małe, skromne właśnie włoskie skrawki imperium
10: połączyć tym wielkim terytorium,
11: tą Etiopią w środku. No i mamy tę próbę właśnie pod Aduą. A jeszcze zanim Adua, mamy wcześniej bitwę pod Dogari, która też jest o tyle istotna, że było to bardzo małe starcie. 500 Włochów wyruszyło z Erytrei, nieco właśnie się rozpychać w głąb terytorium etiopskiego. Tam spotkali się z lokalnym oddziałem etiopskim, zostali tam zmasakrowani. No, jak głosi premier włoska narracja, zostali tam bardzo brutalnie potraktowani przez miejscowych, ponieważ zostały im poobcinane ręce i nogi. Naturalnie na miejscu afrykańska narracja jest nieco inna, że owszem, to się zdarzało, ale akurat nie wobec włoskich białych żołnierzy, tylko raczej wobec miejscowych Erytrejczyków, których Włosi używali do służby we własnej armii. Po pierwsze dlatego, że było to zgodne z miejscowymi obyczajami, że kto przegrywał, to w ten sposób był karany. Po drugie dlatego, że byli to zdrajcy. Więc to tych raczej Afrykańczyków spotkało niż Włochów, więc mowa była o tym, że są to barbarzyńcy. Doniesienia były także o masowych kastracjach pokonanych przeciwników. To miało wzbudzać strach i zarazem takie właśnie oburzenie Włochów wobec tego, co tam się w tej Afryce wyprawia. No i wreszcie kilka lat później wyrusza ta właśnie wielka kampania roku 1896 i skończona bitwą pod Aduą, gdzie wydawało się Włochom, że oni, mówiąc tutaj, cytując klasyków nieco bardziej ze wschodu, czapkami nakryją takich barbarzyńców z jakichś afrykańskich plemion, a tymczasem okazuje się coś, co jest bardzo dla świata ówczesnego niezrozumiałe, dziwne i sensacyjne, że może jakaś taka luźna bardzo armia w piki uzbrojonych, choć częściowo też mieli Etiopczycy nowoczesne uzbrojenie, pokonać armię państwa przemysłowego, armię europejską, która idzie jak po swoje podbijać kolejne terytoria kolonialne. Dla Włochów była to hańba.
10: W 1912 roku jeszcze, po wojnie z Turcją, Włosi zdobyli Trypolitanię i Cyrenajkę. One zostały połączone i od tej pory znane jako Libia. No i jeszcze wyspy Dodekanezu dołączyły do ich posiadłości. No i właśnie w 1922 roku dochodzi do władzy Benito Mussolini. On już w roku 19 stwierdził, że imperializm jest odwiecznym i niezmiennym prawem życia. I zastanawiam się, jakie były główne powody tej agresji w latach 30. Czy chodziło właśnie o to, żeby udowodnić swoją wartość przywódcy? Czy o to, żeby była ziemia i że może osadnicy tutaj, ubodzy włoscy chłopi, mogli tam odnajdować swój lepszy kawałek chleba? Czy też chodziło o jakieś kwestie godnościowe, że skoro tak nas nie uwzględniono, nie liczono się z naszymi potrzebami, to my teraz wyrwiemy co nasze? Czy właśnie ten powrót do świetności z okresu Cesarstwa Rzymskiego? Czy może po prostu imperializm korespondował z ideologią faszyzmu?
11: No, wszystkie te czynniki są prawdziwe, ale jeśli możemy na chwilę wrócić jeszcze do Libii w kontekście Mussoliniego i jego rządów, to jest także sprawa bardzo ważna, bo ta Libia została niby podbita tuż przed I wojną światową, ale jednak podkreślamy słowo niby, dlatego że panowanie włoskie miało charakter bardzo iluzoryczny. Włosi panowali tylko nad wybrzeżem, większymi ośrodkami, a w głębi gdzieś tam hulały dalej plemiona berberyjskie. I dopiero Mussolini pierwsze, co robi, kiedy przychodzi do władzy, to mówi, że oczywiście ta Libia musi być nasza tak naprawdę. I tam jest takie laboratorium wielkie ćwiczenia wojskowe, bardzo okrutne naturalnie, na miejscowej ludności, która ma się nauczyć tego, że Włosi to jest rasa panów, rasa wyższa. Ten rasizm akurat kulturowy wobec Afrykańczyków to wybrzmiewa bardzo mocno w faszyzmie włoskim od początku jego istnienia, nie tak bardzo jak wobec Żydów, bo to jest mniejsza sprawa, skomplikowana sprawa, ale tutaj akurat tak. I co ciekawe również, od początku się Włosi posługują żołnierzami erytrejskimi z tej swojej kolonii w Afryce Wschodniej, importują, jak gdyby przywożą ich do Libii i tam właśnie używają ich do bardzo mocnych akcji pacyfikacyjnych. Tam też czynni są głównie aktorzy naszego dramatu późniejszego etiopskiego, czyli generałowie, potem marszałkowie Badoglio i Graziani. Tam jeszcze współpracują ze sobą bardzo lojalnie. Graziani jest takim młodszym partnerem, wykonawcą poleceń politycznych Badoglia. I już tam wykazują się obaj bardzo ostrą właśnie działalnością, bardzo dużym okrucieństwem wobec tej ludności cywilnej. Graziani na przykład się przyznaje do tego, że trzeba tworzyć obozy koncentracyjne dla miejscowej ludności. Więc trzeba odróżnić, kto jest poddanym, a kto jest wrogim wojownikiem. I tego trzeba likwidować bez żadnego problemu. Dalej mówi też o tym, że zdaje sobie sprawę z tego, pisze właśnie w dokumentach, to włoskie źródła cytują, że to będzie się wiązało z wielkimi ofiarami w ludności cywilnej, ale mówi, gdyby nawet miała zginąć cała ludność Cyrenajki, to trudno. My tam zaprowadzimy swój porządek. Więc tego typu właśnie polityka, bardzo surowa, bardzo ostra, potem będzie także przenoszona do Etiopii w wykonaniu tych dokładnie dowódców, tych właśnie generałów, takich jak Graziani i Badoglio. I jeszcze jeden bardzo ważny czynnik, to jest czynnik religijny. Otóż w Libii jest to wojna przeciwko muzułmanom. Tymczasem Etiopia to państwo od starożytności chrześcijańskie. Żołnierze erytrejscy również są w dużej mierze chrześcijańskimi żołnierzami właśnie na usługach włoskich i jest to bardzo mocno wygrywane, że chrześcijanie afrykańscy nienawidzą Arabów, muzułmanów i vice versa i odwrotnie. Natomiast autorzy włoscy, krytyczni, którzy piszą po wojnie czy w naszych czasach, również są bardzo tutaj pewni swego w takiej oto kwestii, że to nie miała być w Etiopii już ta prawdziwa wojna Mussoliniego, taka wojna kolonialna, gdzie po prostu zatrudnimy jedno lokalne plemię do walki z innymi, tak jak będziemy, jak Brytyjczycy podbijali Indię w ten sposób, tylko będziemy rzeczywiście używali włoskich żołnierzy z metropolii, ściągniętych tam białych włoskich żołnierzy regularnej armii, również dlatego, że oni mają zaznać po raz kolejny owego właśnie chrztu krwi. Mają dać wyraz tego, jak Italia faszystowska jest lepsza od tej liberalnej zgniłej, która przegrała pod Adułą, która nie potrafiła podbić Etiopii, nie potrafiła pokazać się śmiesznych wojowników z pikami. I także chodzi właśnie o to, aby potencjał propagandowy tego wszystkiego był wykorzystany. To ma być wojna, mówi się, narodowa, a nie wojna jakaś tam kolonialna, odległa.
10: Spójrzmy na sytuację międzynarodową, bo w 1933 roku do władzy w Niemczech dochodzi, rzecz jasna, Adolf Hitler. I to będzie miało bardzo istotne znaczenie dla planów Mussoliniego, bo z jednej strony w zamian za ustępstwa Rzymu w kwestii Austrii Berlin będzie wykazywał taki brak zainteresowania wojną kolonialną Mussoliniego. Z drugiej strony jest taka nadzieja we Francuzach i Brytyjczykach, że może ten Mussolini będzie dla tego Hitlera stanowił jakąś przeciwwagę. Więc okaże się, że też te mocarstwa będą patrzeć na działania Mussoliniego w Etiopii przez palce, licząc, nie wiadomo na jakiej podstawie, że może ten Mussolini jakoś zablokuje Adolfa Hitlera.
11: No więc właśnie, to jest bardzo, bardzo ważny element całej tej rozmowy. Otóż w roku 1932 mamy decennio, mamy dziesięciolecie faszyzmu u władzy. Faszyzm w pewnym sensie zatriumfował już w sensie politycznym, społecznym i rozgląda się dookoła siebie, gdzie by to jeszcze móc udowodnić swoją właśnie wagę, swoje znaczenie i swoją wielkość. I to wtedy mniej więcej ruszają te wielkie plany właśnie podboju Etiopii. Plany, które są, no, sądząc znowu z włoskich źródeł, zaskakująco niepewne, niekonkretne, niejasne. To znaczy, właściwie nawet nie ma takiej pewności, czy od początku Mussolini miał na myśli podbicie całej Etiopii, czy tylko wyrwanie jakiejś prowincji, zmuszeniem cesarza Etiopii do tego, aby się ugiął, jakiś hołd wiernopoddańczy złożył. To nie jest takie do końca jasne, ale są tego rodzaju plany na razie właśnie bardzo, bardzo mgliste. No i nagle dochodzi do władzy Hitler. Mussolini się nieco miota między dwoma frontami, bo z jednej strony jest ten front europejski, na którym trzeba jakoś grać i tutaj się zachować wobec tych nowych wydarzeń. Z drugiej strony jest ten front afrykański, który wymaga sił, środków, pieniędzy, wojsk i tak dalej. I zobacz, mamy rok 1934, niezwykle ważny. To jest rok właśnie między dojściem władzy Hitlera a wojną etiopską. No i cóż się wtedy dzieje? Mamy pierwszy kryzys austriacki. Mamy pierwszą próbę Anschlussu, kiedy Hitler usiłuje, właśnie naziści usiłują przejąć władzę w Austrii i tę Austrię do Niemiec zaanektować. I wtedy, jakże reaguje Mussolini? Czuje się protektorem austriackiej niepodległości i wręcz stawia wojsko w stan gotowości, wysyła dywizję na cieśninę Przełęcz Brenner w Alpach, a więc występuje ewidentnie przeciwko Hitlerowi w tym momencie. I Francja i Anglia biją mu brawo. I rzeczywiście to oznacza, że jest nadzieja na pewne wspólne, dalsze sojusze i działania. Wiemy o tym, że wojsko włoskie w tym okresie dogrywa z Francuzami szczegóły techniczne współpracy, współdziałania antyniemieckiego. I dlatego też właśnie, zgodnie z tym, co powiedziała pani redaktor, państwa alianckie są skłonne oko przymknąć na Mussoliniego wyczyny w Afryce, bo rozumieją, że taka jest jego ambicja, takie jest jego ego. Trochę traktują go przy bardzo Donalda Trumpa, któremu trochę trzeba wybaczyć pewne ekscesy, bo to jest jednak nasz przyjaciel i cóż, trzeba być po tej jednej właściwej stronie. I Mussolini ma takie przekonanie silne, że ta Etiopia mu się należy i że państwa zachodnie nie będą mu przeszkadzały, a wręcz jakoś tam pomogą nawet dyplomatycznie w tym, aby on tę Etiopię właśnie opanował. Reakcja na podbój Etiopii będzie jednak zupełnie inna, niż się Mussoliniemu wydawało. No i to go właśnie paradoksalnie pchnie dopiero w objęcia Hitlera.
10: No to powiedzmy o tym, jak szukano i jak znaleziono pretekst, żeby ta wojna wybuchła.
11: Tak naprawdę pretekst nie był tak szczególnie potrzebny dlatego właśnie, że Włosi chcieli po prostu zgładzić tę hańbę Aduły i wyruszyć na tę wojnę. Przede wszystkim szykowali się bardzo otwarcie do tego, zbierali właśnie wojsko, wysyłali różne dywizje. Mussolini wyraźnie mówił właśnie owemu Badoglio, któremu powierzył całe zadanie, że właściwie koszty nie grają żadnej roli. Badoglio prosi o 2 dywizje, Mussolini mówi, dostaniesz 3. Dostaniesz więcej niż chcesz, wysyłamy środki. Budżet operacji przekracza wielokrotnie budżet roczny całej włoskiej armii, lotnictwa i marynarki, ponieważ po prostu jest to nasza bardzo ważna kwestia, chcemy to osiągnąć. Pretekstem była także mowa na przykład o tym, że są to barbarzyńcy. Tam jest niewolnictwo praktykowane, a więc o zgrozo, Italia faszystowska ruszała tam po to, aby wyzwolić biednych Etiopczyków.
10: I skończyć z tym barbarzyństwem.
11: O propagandzie to jeszcze będzie może okazja powiedzieć, bo jest ona naprawdę przepyszna pod kątem sztuki propagandy. A więc ruszamy tam właśnie po to, aby skończyć z tym niewolnictwem, skończyć z tym barbarzyństwem i aby zaprowadzić tam cywilizację chrześcijańską.
10: Kiedy pytałam o ten pretekst, to myślałam o tym incydencie granicznym między Etiopią a Somalią włoskim 5 grudnia 1934 roku, bo potem wszelkie poszlaki wskazywały jednoznacznie, że ten incydent był sprowokowany przez Włochów, którzy, jak pan doktor przed chwilą powiedział, konsekwentnie już parli ku tej wojnie.
11: No tak, aczkolwiek sama wojna jest zdecydowanie później, to jest wiele miesięcy, więc myślę, że to nie jest taka prowokacja gliwicka jedna, która ewidentnie powoduje uderzenie w tym momencie, tylko to jest coś, co się nakłada na całą tę atmosferę i tak dalej. Ale zobaczmy, kiedy następuje ten napad już jesienią 1935 roku, następuje bez wypowiedzenia wojny, bez żadnych negocjacji, komentarzy, dyskusji, po prostu armie włoskie wjeżdżają sobie z dwóch stron, od strony Erytrei, od strony Somalii, na terytorium etiopskie.
10: Upieram się, żeby jednak przez chwilkę zatrzymać się przy tym incydencie, bo przecież to wszystko uruchomiło działania na forum Ligi Narodów, która przecież tak bardzo zawiodła w przypadku tejże wojny, bo przecież już 3 stycznia 1935 roku rząd Etiopii wnosi skargę przeciwko Włochom na forum Ligi Narodów, tak? I właśnie to jest ten moment, kiedy okazuje się, że Liga Narodów nie da sobie rady z tym konfliktem.
11: Nie da sobie rady również dlatego, że jak wiemy, Ameryka jest w niej wielkim nieobecnym. Mam zaś Anglię, Francję, które no, traktują ten instrument, którego wcale nie chciały. Tak? To było dziecko niechciane, niekochane, bo przecież to było dziecko Wilsona i Ameryki, a wcale nie Francji i Anglii. A więc traktuje ten instrument jako taki sposób zarządzania tymi koloniami, których nie mogły te państwa utrzymać kosztem Niemiec czy Turcji, dlatego że Ameryka, Wilson byli z natury przeciwni kolonializmowi. A więc Liga Narodów tylko tyle może zrobić, na ile Anglia i Francja są gotowe. No jak już wiemy, w tym przypadku konkretnym one są dlatego w ogóle niegotowe, niezdolne na działanie, dlatego że tak naprawdę wspierają ambicje Mussoliniego, aby jakoś taki appeasement, oczywiście appeasement zastosować i aby mieć go zawsze po swojej stronie w przyszłości.
10: Decyzję o siłowym rozwiązaniu sprawy Mussolini miał podjąć 23 stycznia 1935 roku. Potem etiopski cesarz mówił na forum Ligi Narodów tak. Rząd w Rzymie, jak otwarcie to przyznawał, przez cały czas przygotowywał plany zbrojnego podboju Etiopii. Oznacza to, że żadne z porozumień porozumień, które ze mną podpisał, nie było podpisane szczerze. Zwłaszcza zawarcie traktatu o przyjaźni miało w istocie służyć realizacji ich rzeczywistych planów. Włoski rząd potwierdził, że przygotowania do osiągnięcia tego, czego dziś dokonał siłą, trwały 14 lat.
11: No więc właśnie od początku reżimu, to pewna przesada naturalnie, ale kilka lat trwały na pewno. Weźmy pod uwagę tu jeszcze jedną rzecz. Mówimy tutaj o Morzu Czerwonym, mówimy o rogu Afryki. Wszystko w sensie sprzętu, ludzi, amunicji, tych słynnych gazów trujących, gazów bojowych, musiało przepływać przez kanał Suezki. Brytyjczycy i Francuzi świetnie wiedzieli, co tamtędy płynęło i co przepuszczają.
10: I byli czego zupełnie, nie zablokowali.
11: I byli zupełnie świadomi tego, co się święci, co się szykuje. I naprawdę była to w tamtych czasach, bo potem były jeszcze większe, największa wojna kolonialna. Nikt się z takim zapałem, z taką ilością sił, środków, także i funduszy, uzbrojenie szykował wcześniej na podobiach kolonialnych, bo one bywały zwykle prostymi, krótkimi wojnami z wykorzystaniem lokalnych żołnierzy.
10: Doktor Piotr Podemski jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Powrót do przeszłości. Moim i Państwa gościem jest dr Piotr Podemski. Rozmawiamy o wojnie abisyńsko-włoskiej bądź etiopsko-włoskiej. We wrześniu 1935 roku, wyczuwając już to zbliżające się zagrożenie, rząd Etiopii zwrócił się wprost do Ligi Narodów z prośbą o zapobieżenie tej spodziewanej agresji ze strony włoskiej. Liga oczywiście nie była w stanie niczego zrobić. Władze Etiopii ogłosiły mobilizację swoich wojsk. Mussolini uznał to za pretekst, no i nakazał rozpoczęcie inwazji i 3 października to się wydarzyło o godzinie 5 rano. A wojska włoskie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły granice Etiopii. Pora też jest ważna, bo na początku europejskiej jesieni kończy się w Etiopii pora deszczowa i większe opady dopiero są następnego roku, wiosną w okolicach maja. No i Mussolini był przekonany, że pójdzie łatwo. Nie zlekceważono tego przeciwnika. Tak jak pan, panie doktorze, mówił, przygotowania trwały długo, były poważnie traktowane, dużo sił i środków wysłano, natomiast uważano, że jednak pójdzie gładko. Nie poszło.
11: To znaczy tak, nie poszło, gdyby słuchać na poważnie włoskie propagandy o tym, że nie oddamy ni guzika i zmierzymy natychmiast przeciwnika, ale kiedy czytamy sobie już dokumenty, które Mussolini wymieniał z ministerstwami poszczególnymi, to widzimy, że po pierwsze, nie było jakiegoś planu do końca, powtarzam, że naprawdę ma być zdobyta Addis Abeba i ogłoszenie imperium włosko-etiopskiego
10: stolica
11: z królem włoskim.
10: Stolica nie była celem od samego początku.
11: Nie było to jasno powiedziane tak naprawdę. Po drugie, Mussolini mówił wręcz na początku o tym, że ta wojna może potrwać 2 lata. No więc ona w pewnym sensie poszła szybciej, jeszcze i dużo lepiej właściwie, niż się tutaj wydawało. A więc różne są tutaj szkoły i punkty widzenia. Mam wielką taką właśnie mgłę wojny, czyli pewne zasłonięcie wszystkiego propagandą i oficjalnymi stwierdzeniami, ale gdzieś tam w kontekście dokumentów archiwalnych to nie jest to takie wszystko do końca jasne. A więc mamy te dwa uderzenia właśnie z Erytrei na północy i z Somalii na południu. Jedno wykonuje sędziwy marszałek De Bono, który właśnie jest takim już nestorem armii włoskiej.
10: I zostanie wkrótce zdymisjonowany.
11: Właśnie, a zarazem faszystą i zarazem, co bardzo ważne, kwadrumwirem, czyli jednym z 4 formalnych przywódców marszu na Rzym, a od południa zaś właśnie z tejże Somalii uderza Graziani, czyli ten rzeźnik Arabów, jak się o nim mówiło w Libii, choć porównywany też przez włoską propagandę faszystowską, to uwaga, Scypiona Afrykańskiego. No i cóż, rusza to natarcie, ale jak wszyscy właśnie od początku wiedzieli, jest problem podstawowy logistyczny. Tam po prostu nie ma dróg. To znaczy tak wielkie armie, te dywizje wojska poruszają się do granicy erytrejskiej, etiopsko-erytrejskiej jeszcze jako tako w miarę, bo to mogli Włosi sobie w czasach pokoju jeszcze te drogi tam przebudować, ale na przykład ten port Massawa miał bardzo ograniczoną przepustowość, więc wyładowanie tych wszystkich dywizji, tych armat, tych samolotów, to wszystko trwało znowu całymi tygodniami, miesiącami. Ale nagle uderzają Włosi, przechodzą na stronę etiopską i tam cóż takiego widzą, że tam są głównie ścieżki dla mułów, więc tego typu szerokość, więc żadne działa, nic ciężkiego tamtędy nie przejedzie. I dlatego marszałek De Bono rozczaruje bardzo Mussoliniego, bo głównie zajmie się inżynierią. czyli budowaniem właśnie traktów. Co prawda zdobędzie w ciągu tych 2 miesięcy Adue i Aksum. Adue, czyli to miejsce ówczesnej klęski, wtedy już będzie we Włoszech w radiostacjach puszczana do upadłego pieśń triumfalna. Adua zdobyta, Adua odzyskana, nasza duma znowu żyje. I to Aksum, czyli stolica tego dawnego właśnie imperium chrześcijańskiego z pierwszych wieków naszej ery, ale tutaj się jednak jego możliwości już wyczerpią i on zostaje na pewnej rubieży obronnej, podciąga sobie właśnie te swoje tabory, buduje te drogi, próbuje to wszystko jakoś ustabilizować, ponieważ sam Mussolini zresztą właśnie wydał taką instrukcję dla armii, żeby nie działać pochopnie, nie atakować w formie jakiegoś znowu blitzkriegu w głąb terytorium wroga, tylko dbać o to, aby zdobycze były już naprawdę stabilne. Więc to Gracjani z południa być może nawet przechodzi do ofensywy dużo bardziej pełnej sukcesów niż to, co robi Debono na północy i dlatego marszałek Debono zostaje kopnięty w górę, odesłany do Włoch, jest ministrem kolonii, to prawda, ale ma już jako ten marszałek cieszyć się emeryturą, a przychodzi marszałek Pietro Badoglio, właśnie również bardzo ważny włoski oficer związany z późniejszą historią upadku faszyzmu i on teraz ma poprowadzić to wszystko z nową werwą, nową energią. Ale co ciekawe, Badoglio, kiedy przybyła do Etiopii, kiedy widzi, co tam się na miejscu dzieje, to właściwie potwierdza to trafność tego, co do tej pory robił Debono. Trzeba budować te drogi, trzeba budować te lotniska. A propos, mają Włosi kilkaset samolotów i jedno trawiaste lotnisko, lądowisko właściwie w Erytrei, tak? To jest rzeczywiście sytuacja bardzo trudna logistycznie do opanowania, a lotnictwo jest niezwykle ważne, ponieważ mamy kraj pustynny czy półpustynny, w tej porze już nie deszczowy, a w tej porze
12: jest potrzebne. Suchej.
11: Zaopatrzenie, też rekonesans, ponieważ to jest ogromna masa lądu, zamieszkanego bardzo rzadko, tam nie ma czego zdobywać w sensie żywej siły, jakichś tam miast, osad i tak dalej, tylko naprawdę są to bardzo niewielkie punkty, a tymczasem już ciągną teraz ku północy, ku granicy erytrejskiej, te wielkie armie etiopskie, zebrane w systemie feudalnym właściwie, gdzie właśnie kolejni wasale i seniorzy zbierają swoje oddziały i szykują się z nimi do kontratarcia na Włochów. Włochom zresztą bardzo się, tym armią raczej się bardzo łatwo udaje Włochów przechytrzyć, również dlatego, że maszerują nocą i lotnictwo włoskie ich nie widzi zwyczajnie, a oni niepostrzeżenie podchodzą bardzo blisko do Włochów i dokonują kontrofensywy.
12: Czy wtedy pojawia się pomysł, żeby użyć bomb lotniczych z gazem musztardowym?
11: Tak, oczywiście. I tutaj właśnie to jest taka jedna ze zbrodni wojennych, za którą Włosi byli bardzo mocno krytykowani i to właśnie zmieniło być może nastawienie rządów zachodnich, bo to bardzo zmieniło nastawienie opinii publicznej. I z chwilą, kiedy właśnie Włosi masowo zaczynają używać tego iperytu, gazu musztardowego, który znamy już z pierwszej wojny światowej, no wybucha w tym momencie na świecie oburzenie na to, co oni Włosi tam czynią. Teraz tak, to jest naturalnie dla Włochów temat dzisiaj niezwykle ważny. Oskarżenie ich jako całej armii, jako całego narodu o takie zbrodnie wojenne. I co prawda, Mussolini, kiedy się dowiedział o tym, że na świecie robi to złe wrażenie, wprowadził bardzo ostrą cenzurę i w tamtych czasach przestano w ogóle o tym mówić i się do tego przyznawać. Nie było takiej mowy, a po upadku faszyzmu była taka ogólnonarodowa zmowa milczenia i również tego tematu nie traktowano poważnie. Dopiero w latach 90. tak naprawdę rząd włoski się oficjalnie przyznał do tego, o co właśnie cesarz Haile Selassie oskarżał faszystów włoskich już wtedy. Tak, stosowaliśmy gazy bojowe, ale, i tutaj uwaga, poważni włoscy naukowcy o tym mówią, skala tego użycia była przez stronę etiopską grubo przesadzona. To znaczy, owszem, był ten gaz używany, głównie w warunkach jednak bojowych, przeciwko oddziałom, skoncentrowanym oddziałom wojskowym etiopskim. I rzeczywiście było to zadawanie im strasznej śmierci. Natomiast były bardzo rzadkie przypadki używania tej broni przeciwko po prostu osadom ludności cywilnej, jak to się często wtedy mówiło. Zdarzyło się jednak tak, że został zbombardowany szpital, który był prowadzony przez zachodnich medyków, bo byli tam Szwedzi, między innymi Brytyjczycy i to stało się właśnie obiektem, powodem obrazy dla światowej opinii publicznej i słusznie przecież. I to wywołało na świecie takie wrażenie, że oto Włosi gazują tam na prawo i lewo wszystkich Etiopczyków. Autorzy włoscy mówią coś, co brzmi dla nas być może paradoksalnie, albo wręcz strasznie i obrzydliwie, ale przez ten kanał Suezki przepłynęły takie ilości broni chemicznej, że użyto z niej naprawdę ułamka. Dlatego również na przykład oficerowie włoscy odmawiali w polu na miejscu używania tej broni, uważając ją za nieskuteczną, niepewną, która może grozić bardziej im niż przeciwnikowi. Były te przypadki oczywiście i to wcale nie jakieś na palcach jednej ręki do zliczenia, ale ten arsenał, który Mussolini wysłał do Afryki, wystarczyłby, żeby zagazować naprawdę dużo większą jeszcze liczbę tej ludności. Więc włoscy autorzy dzisiejsi stawiają taką tezę. Był to ważny element tej wojny, ale nie było tak, jak strona etiopska twierdziła, że ich wojownicy byli dzielni i ze swoimi włóczniami ruszali do walki z pełnym zapałem i tylko dzięki temu, że Włosi używali gazów bojowych, Etiopia została pokonana. Pokonana zostałaby tak czy inaczej oczywiście, dzięki ogromnej przewadze włoskiej.
12: No to ciąg dalszy nieporadności Ligi Narodów, bo Liga Narodów oczywiście usiłuje coś zrobić. Nakłada sankcje, które można spokojnie obchodzić. Zresztą też Włochy handlują z tymi państwami z powodzeniem, które do Ligi Narodów nie należą, na przykład z Niemcami czy z Amerykanami. No jest też aktywność Paryża i Londynu, które 2 miesiące po wybuchu walk proponują traktat pokojowy i niektórzy twierdzą, że to jest jeden z najbardziej hańbiących dokumentów, jakie wyprodukowała kiedykolwiek europejska dyplomacja, no bo to jest właściwie zmuszenie Etiopii do kapitulacji i uwzględnienia żądań włoskich.
11: No właśnie, no, Liga Narodów oczywiście, jak mówiliśmy, nie mogła tutaj zadziałać w żaden inny sposób, dlatego że działała w interesie właściwie takiego pojednania z Włochami, choć musiała też coś zrobić dlatego, jak mówiliśmy, że opinia publiczna, brytyjska, francuska, europejska, no, była oburzona tym, jak sobie Włosi poczynali właśnie z tym dzielnym bardzo, ale jednak biednym narodem, ale nawet te drobne sankcje, co wiem z własnych badań źródłowych nad innymi tematami w ogóle we Włoszech, wywołały tam we Włoszech ogromne poruszenie. Faszyści rozpoczęli wielką kampanię, akcję propagandową, byli oburzeni tym, że jak mogą Anglicy czy Francuzi, największa na świecie imperia kolonialne, zarzucać im, Włochom, że oni cokolwiek złego czynią, kiedy próbują sobie zdobyć jakąś tam jedną, małą, śmieszną kolonię Etiopię, porównując z tym, jakie połacie planety mają pod swym panowaniem rządy w Londynie czy Paryżu. A więc były urządzane demonstracje, spędzano wręcz dzieci ze szkół, tak, pracowników z zakładów pracy, krzyczeli oni, że precz z Brytyjczykami, precz z Francuzami, którzy chcą nas zagłodzić, bo te sankcje miały także w te towary oczywiście pożywcze uderzać, tak? Jak mogą, jak śmią, że jest to hipokryzja, bo kiedy oni podbijali pół świata, wtedy nikt tego nie protestował i wtedy oni sami nie uważali tego za działalność niemoralną. Kiedy teraz Włosi robią to samo, tylko z opóźnieniem, które wynika z pewnych historycznych uwarunkowań, to oto właśnie Londyn i Paryż dyszą oburzeniem, tak Włosi mówili, i że jest to nie do przyjęcia. I to jest ten moment psychologiczny, który zerwał nić ewentualnego porozumienia między właśnie Rzymem, a pamiętajmy, wcześniejszymi sojusznikami Rzymu. Tu się okazało zaś tak jednak teraz, że było to już psychologicznie nie do naprawienia i to właśnie pchnęło Włochy w ramiona niemieckie, no bo cóż mieli do powiedzenia Niemcy? Oczywiście, że świat należy do silnych, oczywiście, że system wersalski jest zły, a mocarstwa dawne antanty próbują rządzić światem w imię swoich interesów tylko i wyłącznie prywatnych, trzeba to wszystko obalić. Wy i my, Włosi i Niemcy, możemy rzucić wyzwanie temu światu, ten
12: wspólny
11: świat
12: mianownik
11: zmienić
12: się pojawił.
11: Neue Ordnung albo Nowe Ordine, czyli nowy porządek świata dokładnie. A więc tutaj mamy początek sojuszu, który potem już idzie jak spłatka w kolejnych swoich etapach, sojuszu włosko-niemieckiego.
12: 5 maja 1936 roku Włosi zajmują Addis Abebę. 9 maja w Rzymie ogłoszono taki dekret o nadaniu królowi Włoch, Wiktorowi Emanuelowi III, tytułu imperatora Etiopii. Potem powstaje ta włoska Afryka Wschodnia, zostaje proklamowana, rzecz jasna. Mussolini zebranemu w Rzymie tłumowi obwieścił, że pokój został przywrócony. No i co oni robią z tą Etiopią, jak już ją mają?
11: No, najpierw to przebijają się Badolio wielkim ciosem, tą bitwą pod Ambaradam, przebija się do tejże Etiopii, zdobywa samo jednak tylko stolicę i mówi się o tym, że to zwycięstwo jest takie bardzo faszystowskie, to znaczy bardzo, bardzo propagandowe. Bo jest to owszem pewna żelazna pięść, to się przebiła do stolicy, zdobyła to właśnie miasto Addis Abebe, a cesarz musiał przez Djibouti uciekać. Natomiast to jest tylko stolica i tylko jedna główna droga, nawet główna droga i tylko połączenie do Erytrei i nic więcej. A więc ogromne obszary Etiopii ciągle są jeszcze poza włoskim panowaniem. Taka ciekawostka, którą muszę o tym powiedzieć, to jest dla mnie bardzo ciekawe. Otóż w Rzymie mamy do dzisiaj ulicę Ambaradam, czyli ulicę, jakby, która ma uczcić to zwycięstwo wielkie włoskie Badolia w Etiopii z tym gazowaniem tych wojsk etiopskich i tak dalej. I wszystko byłoby dobrze, ulica nie jest zbyt wielka, gdyby nie to, że właśnie się w Rzymie rozbudowuje metro, I padł na poważny zupełnie pomysł, żeby jedna z tych stacji metr nazywała się Ambaradam i nikt nie protestował zupełnie. Ja zobaczyłem to kiedyś na mapie tej planowanej rozbudowy metra rzymskiego i byłem bardzo mocno zdziwiony, mówiąc szczerze, że w latach 2000 i 20 do takiego może ktoś w ogóle wniosku dojść. No, na szczęście potem jednak historycy, a także lewicowa część opinii publicznej powiedziała, że może to jednak nie jest właściwe, zwłaszcza dzisiaj, kiedy w Rzymie mieszka też jakaś grupa Etiopczyków czy w ogóle Afrykańczyków, to nazywanie stacji metra na cześć tego miejsca bitwy, w której im gazowaliśmy masowo, może nie jest jednak bardziej grzeczne i rzeczywiście nazwa już zmieniono na nazwę jednej z bram w murach Rzymu. No i tak ta Etiopia wyglądała przez pierwsze co najmniej miesiące owych włoskich rządów. Z kolejnej strony ważne jest to, że Badoglio, który zdobył te Addis Abebe, został tym wicekrólem Etiopii, księciem Addis Abebe został ogłoszony. Zaraz potem właściwie poprosił o możliwość powrotu do ojczyzny, wrócił do Włoch, zostawił tę całą Etiopię gotującą się ciągle w rękach kogoż to? Otóż właśnie Gracjaniego, tego swojego kiedyś asystenta z Libii, tego rzeźnika Arabów, tego zwolennika obozów koncentracyjnych, choćby tam nawet miała zginąć cała ludność Cyrenajki. No i Gracjani wziął się teraz za pacyfikowanie tego kraju w sposób bardzo, bardzo znów brutalny, taki jak od niego tego oczekiwano. Kiedy kilka później Mussolini będzie go odwoływał, to powie, że Gracjani walczył świetnie, ale rządził źle. No i to jest pewien eufemizm jednak, ponieważ te złe rządy naprawdę oznaczały dokładnie tyle, że były masakry, były porwania, były pewne represje, zwłaszcza po tym, jak się doczekał zamachu na własne życie i to z rąk, uwaga, erytrejskich żołnierzy, którzy byli niby po stronie włoskiej i byli do tej pory bardzo wierni, bardzo lojalni, ale jednak potrafili także no, protestować przeciwko temu, jak ludność afrykańska była traktowana. Gracjani wydał także rozkaz likwidacji wszystkich mnichów. To było kilkaset osób, mnichów i tam pielgrzymów i ludzi, którzy tam przebywali w jednym z bardzo starych klasztorów abisyńskich, co znów się odbiło szerokim echem, ale takie było wrażenie, że ci zamachowcy niedoszli, którzy chcieli właśnie go zabić, byli powiązani z tym świętym miejscem, że cały kościół koptyjski miał maczać palce w tym, aby się przeciwstawiać włoskim rządom, a więc znów powiedział Gracjani z dumą, że przeprowadził całkowitą likwidację tego klasztoru i jego mieszkańców i że bardzo dobrze, bo takie lekcje są potrzebne do tego, aby właśnie Kościół koptyjski tutaj był wierny i widział, kto jest nowym panem tego kraju. Zobaczmy, to już się nie dało uzasadnić jako krucjata. To czasem robiono wcześniej w Libii na przykład, tak? I Kościół katolicki też był podzielony, ale część to popierała. Tutaj były to już zbrodnie wobec ludności, no jednak chrześcijańskie, innego obrządku, ale jednak chrześcijańskie. Więc chcą się Gracjani w ten sposób właśnie, że był to już nie tylko rzeźnik Arabów, ale także rzeźnik Etiopczyków, rzeźnik Etiopii. Prowadził tę politykę bardzo, bardzo brutalną, aż sam Mussolini uznał, że jednak trzeba stąd odwołać, bo to wszystko jest ze szkodą dla sprawy i tak dalej. Etiopią rządzić nie można. Jeszcze Badoglio proponował Mussoliniemu, że właściwie tym krajem nie da się rządzić w sposób europejski, narzucić jakiejś administracji, biurokracji, ludność miejscowa nie będzie przychodziła do urzędników włoskich z swoimi problemami. Tam trzeba utrzymać tę feudalną strukturę wasali, seniorów, lokalnych władców, owych rasów. To słowo ras bardzo ciekawe, oznaczało lokalnego takiego hierarchę właśnie etiopskiego. Faszyści to przejęli jeszcze wcześniej, na początku z tego ruchu, nazywając takimi właśnie rasami, tego słowa używając, do swoich lokalnych przywódców faszystowskich w poszczególnych częściach Włoch, a więc byli rasowie faszystowscy, którzy rządzili poszczególnymi częściami Włoch w imieniu tego ruchu. Ale Mussolini na początku to zupełnie odrzucił. Powiedział, że absolutnie, to jest państwo totalitarne,

0: że jest genialnym dowódcą, choć nie jemu Włochy zawdzięczały to opanowanie Etiopii, że coraz częściej od tego momentu mówił o wojnie, że miał takie marzenia, żeby ta chwała na polu bitwy spłynęła na niego, że to mogło mieć jakiś wpływ na późniejsze decyzje dotyczące zaangażowania w II wojnę światową.
1: Pamiętajmy, że faszyści w swej masie to byli tacy jednak mentalni chłopcy w krótkich spodenkach, dlatego że oni wychodzili wszyscy z okopów I wojny światowej, uważali, że to był najlepszy okres w ich życiu, kiedy oni oddawali krew za ojczyznę, bili się o wielkie sprawy i zmieniali świat, a później te Włochy tak wsiąkły w takie zwyczajne, burżujskie klimaty państwa, codziennej polityki, politykierstwa. To im nie pasowało, więc ten czar, romantyczny czar Afryki, nowego kontynentu, który można pójść i podbić, no jest widoczny wręcz w tej propagandzie, o której jeszcze chciałem powiedzieć właśnie słowo, tak? Otóż mamy z tego okresu wojny etiopskiej plakaty propagandowe, no dzisiaj to śmieszne i straszne. Na przykład mamy kobiety afrykanki o bardzo wydatnych kształtach tam, gdzie trzeba, które miały zwyczajnie oddziaływać jako podnieta dla tych żołnierzy włoskich, aby oni szli i tam będą panami, właśnie rasowo panami tych ponętnych, pięknych, czarnych kobiet. Mamy takie plakaciki, gdzie są dzieci z kolei, tak? I włoskie dziecko jest takim szefem, dyryguje, kieruje, a mały taki czarnoskóry chłopczyk klęczy przed tym Włochem i przemalowuje farbą Etiopię na mapie na kolorystykę włoską. Mamy piosenki jak słynna, nieśmiertelna we Włoszech w kulturze popularnej Facetta Nera, czyli czarna twarzyczka. To dziś Włosi oczywiście i starsi, młodsi to znają i nucą, bo muzyka jest całkiem udana niestety do tego utworu, która ta piosenka mówi o tym, że my wreszcie Rzymianie przybędziemy tam, wprowadzimy tam prawo, porządek, wolność tam przyniesiemy właśnie i ty, czarna twarzyczko, piękna Etiopko, bo tak dokładnie już ją spowa tego wszystkiego, wrócisz z nami do Rzymu, będziesz jak my w czarnej koszuli, będziesz salutowała przed Duce i przed naszym królem, wszyscy będą szczęśliwi, w ogóle świat będzie piękny. I jeszcze jedna piosenka, która mówi do dziewczyny o imieniu Virginia, mówi w niej żołnierz: moja droga Virginio, wyjeżdżam do Abisynii, ale wkrótce wrócę, przywiozę ci piękny kwiat, który rośnie tam pod słońcem równikowym, pełen romantyzm i pełne tego rodzaju właśnie przeczucia. Więc rzeczywiście Mussolini uwierzył w to, że wojna może być piękna, może być romantyczna, może dawać te podboje, ten prestiż, że może rzucić Włochy właśnie na tę szalę wielkiego państwa szanowanego na świecie. No ale, i tu jest taka ciekawostka kolejna, pamiętajmy, to jednak była inna wojna niż ta, którą stała się II wojna światowa. Mussolini nie mógł wyjść ze stuporu właściwie w roku 1940-41, kiedy ten sam Graziani, który był takim wybitnym mordercą Arabów w Libii, czy Etiopczyków potem w Etiopii, ze strony Brytyjczyków w Egipcie, ponosił straszliwe klęski. Po prostu jego dywizje wyparowywały w ciągu kilku dni, kilku tygodni. I sam wtedy Mussolini zobaczył, co innego to jest walka z żołnierzami czarnoskórymi, z włóczniami, z feudalną armią, co innego z profesjonalną, nowoczesną brytyjską armią. II wojna światowa to była inna wojna kompletnie niż ta bardzo łatwa, pozornie zwycięska wojna etiopska.
0: Doktor Piotr Podemski był z nami. Politolog, historyk, italianista, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawał Maciej Stępurski. Polecamy powrót do przeszłości już za tydzień, w każdą sobotę tuż po 17:00. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Węgry z nowym premierem mają szansę na lepsze relacje z Europą i odblokowanie unijnych pieniędzy. Rosja świętowała Dzień Zwycięstwa, skromniej niż zwykle. Białystok ma swój pomysł na zatrzymanie młodych w mieście. Oferuje mieszkania dla absolwentów uczelni. Krzysztof Chorwat, to są informacje TOK FM. Ludzie wreszcie dostali powiew świeżego powietrza. Tak ci, którzy zgromadzili się przed gmachem węgierskiego parlamentu, komentowali zaprzysiężenie Petera Modziora na premiera. Zwolennicy nowego szefa rządu bawią się na ulicach pod hasłem narodowego świętowania zmiany reżimu.
5: Kryzys związany z COVID-em był powodem, dla którego bardziej zaangażowałem się w politykę. Uczestniczyłem w wiecach i protestach od 2022 roku. Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji. Zdecydowanie. Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej.
4: Nowy szef węgierskiego rządu w przemówieniu po wyborze podkreślił, że będzie Węgrom służyć, a nie nimi rządzić. Zapewnił, że rozliczy poprzednią ekipę Viktora Orbana. Peter Modzior będzie chciał i musiał w krótkiej perspektywie przywrócić legalność działania instytucji i osiągnąć kamienie milowe, by uzyskać dostęp do unijnych pieniędzy, przekonywał w TOK FM profesor Maciej Kisilowski z Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego i Kolegium Civitas. To niezbędne, by Węgrzy mogli odczuć realną zmianę w węgierskiej gospodarce po 16 latach rządów Viktora Orbana.
6: Węgry są po prostu w stagnacji i w związku z tym desperacko potrzebują tych pieniędzy unijnych.
4: Szef Rady Europejskiej Antonio Costa zapewnił, że instytucje unijne są gotowe do współpracy z nowym węgierskim rządem. Bez czołgów, wyrzutni rakiet i innych ciężkich pojazdów wojskowych w Moskwie odbyła się najskromniejsza od lat parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Skromne było też przemówienie Władimira Putina na Placu Czerwonym, co nie przeszkodziło rosyjskiemu dyktatorowi w powiązaniu zwycięstwa w II wojnie światowej z trwającą wojną w Ukrainie.
7: Wielkie osiągnięcie pokolenia zwycięzców inspiruje żołnierzy realizujących dziś cele specjalnej operacji wojskowej. Stoją oni w obliczu agresywnej siły uzbrojonej i wspieranej przez cały blok NATO. Mimo to nasi bohaterowie idą naprzód.
4: Brak sprzętu wojskowego na defiladzie tłumaczono względami bezpieczeństwa. Kreml oficjalnie przyznał, że obawia się ataku ukraińskich dronów. Ostatecznie za sprawą prezydenta USA Donalda Trumpa ogłoszono 3-dniowe zawieszenie broni między Moskwą a Kijowem, które potrwa do poniedziałku, a także wymianę jeńców po 1000 z każdej strony konfliktu. Proukraińskie i antyrosyjskie manifestacje towarzyszyły otwarciu Biennale Sztuki w Wenecji dla publiczności. Przeciwnicy obecności Rosji na światowej wystawie zaprezentowali przedmioty pochodzące ze zbombardowanych miast Ukrainy. Przed rosyjskim pawilonem wyemitowano dźwięki alarmu lotniczego. Pawilon Rosji na 61. Biennale Sztuki został otwarty mimo protestów Komisji Europejskiej i ponad 20 ministrów kultury z krajów Unii. Kilkaset osób przeszło ulicami Łodzi w 15. Paradzie Równości pod hasłem Równość bez dwóch zdań. Uczestnicy upominali się o wolność i prawa obywatelskie dla każdej osoby oraz równość małżeńską. Pojawiły się transparenty z hasłem Gdzie są te śluby? A wszystko tuż po kolejnych decyzjach sądu nakazujących transkrypcję małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Mieszkanie komunalne dla absolwentów wyższych uczelni to białostocki pomysł na powstrzymanie ucieczki najzdolniejszych młodych ludzi do największych polskich metropolii. Do tej pory z tej propozycji skorzystano zostało 160 osób. Miasto jest gotowe podwoić liczbę dostępnych dla absolwentów mieszkań. Jakub Medek.
8: O tym, dla kogo jest miejski program Mieszkanie dla Absolwenta, mówi zarządzający białostockim mieniem komunalnym Andrzej Ostrowski.
9: Zdolni ludzie, którzy ukończyli studia ze średnią 4,5 minimum, nie ukończyli 35 roku życia. Podstawowy wymóg. Umowa o pracy na terenie miasta, czyli te osoby muszą tu pracować w Białymstoku.
8: Właściwie w każdym z wybudowanych w ostatnich latach bloków komunalnych znaczącą część nowych mieszkań miasto oddawało absolwentom. I to się nie zmieni, chociaż nie mamy sztywnej puli, podkreśla Agnieszka Błochowska z Biura Prasowego Ratusza.
10: Jeżeli studenci, absolwenci będą składać wnioski, to oczywiście ta liczba lokali będzie dostosowywana.
8: Uczestnicy i uczestniczki programu płacą taki czynsz jak inni najemcy mieszkań komunalnych w Białymstoku. Nieco ponad 12 zł za metr kwadratowy. Jakub Medek, TOK FM.
4: Są ostrzeżenia przed nocnymi przymrozkami w regionach na północy, w centrum i na Przedgórzu Sudeckim. Niedziela z przelotnym deszczem na północnym wschodzie. Tam w ciągu dnia na termometrach zobaczymy 11 stopni, 12 będzie nad morzem, około 18 w centrum, do 21-22 miejscami na zachodzie i południu.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
11: Dobry wieczór Państwu. Anna Wacławik, jak Państwo słyszeli przed informacjami TOK FM, w studiu jest już profesor Paweł Łuków. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
11: Filozof, etyk, dziekan Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Wydawczynią programu jest Maria Mroczkowska. I dzisiaj w wywiadzie pogłębionym chcę zatrzymać się nad takim zjawiskiem, którego istota jest dla mnie ciekawostką i zagadką pewną. A mianowicie rodzaj pęknięcia pomiędzy czyimś wizerunkiem zbudowanym na ogół na dorobku tej osoby. I czy to jest dorobek literacki, artystyczny, filozoficzny, medyczny, dowolny. Wizerunkiem osoby ogólnie uznawanej za jakąś bardzo mądrą osobę, więc być może ta osoba zanabywa drogą naszego przeniesienia również dodatkowych różnych cech, które ją opromieniają. Uważamy ją w związku z tym za dobrą, sprawiedliwą, godną i tak dalej. Pęknięcia w momencie, w którym ta osoba w jakiś sposób nas zawodzi. Zawodzi jakąś wypowiedzią, jakimś zachowaniem w jawnej sprzeczności z tymi przymiotami, które byliśmy skłonni jej przypisywać. Czyli ktoś uznany za wybitnie mądrego nagle zachowuje się w sposób małostkowy, mściwy. Ja nie mam na myśli tutaj jakiejś wielkiego skandalu, bo te może nawet są prostsze do wytłumaczenia, ale o taki drobiazg, niuansik. Od razu powiem, skąd mi się wzięły te namysły, głównie z obserwacji różnych internetowych nagonek i cancelingów i linczów, samosądów, wzmożeń i panik moralnych, gdzie wiele osób, które znam z przestrzeni publicznej, nagle przyłączają się do takiego tumultu. Bierze udział w takim linczu, tak jakby przestały wierzyć w te wartości, po które sięgał, którymi się posługiwał w swoich publicznych wypowiedziach. Mnie ciekawi nie tylko to, co decyduje o rozwiązaniu wewnętrznego konfliktu w ten sposób, czyli dylematy, jakie są do pokonania, co w ostateczności decyduje o tym, że zamiast powściągnąć ten swój złośliwy jęzor, dajemy upust swoim emocjom, pokazujemy tą naszą brzydszą twarz, ale i droga, jaka prowadzi do przekonania, że mogę sobie na tę małostkowość publicznie pozwolić. Czyli rozwiązanie konfliktu wewnętrznego na złą stronę, w złą, w cudzysłowie, bo ja zakładam, że autor nie ma takiej intencji. I drugie to przekonanie, że mi już wolno.
12: Ja myślę, że są dwa mechanizmy z dwóch stron tego, nazwijmy, układu komunikacyjnego. Z jednej strony mamy tych, którzy są jakoś tam wyróżnieni poprzez swoje wcześniejsze aktywności, rozpoznawani jako osoby, no właśnie, mające wgląd w pewne sprawy lepszy od wielu, wielu innych. A z drugiej strony są ci, którzy właśnie ich słuchają. I obawiam się, że w wypadku tych pierwszych możemy mieć mechanizm, który w dawnych systemach moralnych się nazywało, że się popadło w grzech pychy. przekonanie o być może własnej nieomylności, niekoniecznie artykułowane, niekoniecznie na zasadzie jakiegoś takiego narcystycznego przekonania, że ja zawsze mam rację, jestem świetny, tylko raczej na zasadzie chyba pewnego rodzaju rozpędu. Skoro do tej pory mnie słuchali i spotykałem się z aprobatą.
11: Kupowali moje książki, przychodzili na spotkania, klaskali, głaskali.
12: Tak, oczekiwali na dedykacje, podpisy książek i tak dalej. To prawdopodobnie to może prowadzić do takiego przeświadczenia, że jest się odpornym na błąd. Że się jest odpornym na powiedzenie czegoś na przykład za dużo, za mocno, albo o niewłaściwej porze. A z drugiej strony są odbiorcy, którzy podejrzewam znowu też pewnie oczekują. Mamy takie zjawisko, nazwijmy je totalizowaniem autorytetu. Że jeśli ktoś jest autorytetem w jednej sprawie, w drugiej sprawie, to prawdopodobnie będzie również równie dobrym źródłem pouczenia jakiegoś moralnego czy innego rodzaju w innej sprawie. Niekoniecznie musi tak być. Większość z nas raczej ma talenty do pewnych rzeczy, a mniej do innych. I to, że dobrze się sprawujemy w jednych sprawach, nie musi za sobą pociągać tego, że w innych, nawet czasem podobnych, będziemy postępować dokładnie tak samo. Więc myślę, że z jednej strony będzie rozpęd, że tak powiem, tych osób, na które się zwraca uwagę, nazwijmy je autorytetami, publicznie rozpoznawanymi, w sensie, że są po prostu słuchani uważnie, a z drugiej strony oczekująca publiczność, która prawdopodobnie no właśnie oczekuje jakiejś takiej spójności, konsekwencji, ale też pamiętajmy, że prawdopodobnie określoni ludzie stali się publicznością konkretnego nadawcy komunikatów prawdopodobnie dlatego, że rozpoznają tam coś, co do nich przemawia. I jeśli pozostają z tym autorytetem, jak go nazwałem, to prawdopodobnie dlatego, że że rozpoznają tam, czy w dużym stopniu rozpoznają to, co chcieliby usłyszeć, nawet jeśli wcześniej sami do tego nie doszli. I prawdopodobnie potem efekt jest taki, no, że to nie jest aż tak daleko posunięte podobieństwo tych poglądów. Być może po prostu taki jest mechanizm. I to powoduje to takie ogromne wzburzenie. Jak to?
11: A pan już użył tego wielkiego kwantyfikatora autorytet. Ja nie wiem, czy bym chciała od razu sięgać po tą, powiedzmy, najwyższą skalę, no bo autorytet, alfabet otwiera, jest na A, no musi być na czele tego peletonu. Tymczasem bardzo jest mi bliska definicja, o ile to definicja profesor Joanny Tokarskiej-Bakir, która mówi, że ona zawsze te swoje autorytety sprawdza i je testuje w taki prosty sposób, czy autorytet potrafi występować z pozycji współczucia, bo też miałyśmy taką dyskusję o tym, jak autorytety wyprowadzają nas na manowce. Mnie ciekawi to ludzkie pęknięcie i ten moment rozwiązywania konfliktów wewnętrznych. Co się składa na to z punktu widzenia etyki, że my jednak robimy krok w tą, no w tą niewłaściwą stronę. Czy to robimy z fałszywego rozpoznania sytuacji, bo jeżeli tych głasków dostajemy, to uważamy, że cały świat nas kocha, a to przecież nie jest prawda. I uważamy się w związku z tym, skoro nas cały świat kocha, to możemy sobie pozwolić na błąd głupiej wypowiedzi, niewłaściwej wypowiedzi, bo i tak zostanie nam to z miłości wybaczone.
12: Ja bym właśnie się sprzeciwiał takiemu myśleniu. To właśnie ja specjalnie użyłem słowa pycha, ponieważ wydaje mi się, że pycha mniej więcej na tym polega, że ta myśl o tym, że mogę sobie pozwolić na więcej, podejrzewam, że się chyba specjalnie nie będzie pojawiać, ponieważ to więcej, to z punktu widzenia przeświadczenia o trafności moich opinii, nie jest czymś więcej. Jest integralną częścią tego, co do tej pory twierdziłem. Więc podejrzewam, że problem polega trochę na tym, że być może to jest efekt braku refleksji nad tym, że wszyscy jesteśmy omylni i że może trzeba się 3 razy zastanowić albo jeszcze 1 dodatkowy raz, zanim się wykona kolejny krok. To prawdopodobnie jest też taka dynamika, to znaczy do tej pory, tak jak tu pani redaktor wspomniała, publiczność mnie akceptuje, jestem wspaniały, więc gram w tę grę. Więc myślę, że coś takiego. Ja bym raczej... To znaczy, podejrzewam, że są scenariusze, w których pojawi się dylemat. Ale wyobrażałbym sobie, że ktoś, kto ma poczucie odpowiedzialności za to, co mówi, zanim wypowie tę swoją opinię, o której by się obawiał, czy do której, co do której by sądził, że mogłaby być kontrowersyjna, albo po prostu mogłaby podważać jego dotychczasowe postrzeganie społeczne, żeby zasygnalizował, że to nie jest taki oczywisty wybór, że właśnie mamy do czynienia z konfliktem norm, z konfliktem wartości i że ja w tej sytuacji myślę, że chyba najlepiej byłoby to czy tamto. Myślę, że po prostu powinniśmy pamiętać, że pewne decyzje powinny nam przyjść trudno. Że to nie jest tak, że nie jest świadectwem doskonałości moralnej, jeśli decyzje wszystkie przychodzą nam łatwo. A myślę, że świadectwem dojrzałości również moralnej często jest właśnie to, że pewne decyzje przychodzą nam z trudem, że dostrzegamy niuanse, które w takim zwykłym zabieganiu moglibyśmy zwyczajnie pominąć, zlekceważyć. Może właśnie ten fenomen być jakimś takim, kogo tak bardzo słuchają, on również, że tak powiem, pociąga za sobą to zabieganie, czy wpędza w taki kołowrotek przeświadczenia, że trzeba świadczyć swoją mądrość możliwie największej liczbie osób i możliwie najczęściej.
11: I najszybciej.
12: Tak.
11: I wtedy to najszybciej stoi w konflikcie z próbą obudowania tego wątpliwościami, tego, co powiedział pan przed chwilą, żeby nawet jeśli zajmujemy stanowisko potencjalnie kontrowersyjne w jakiejś sprawie, dać jeszcze parę kontekstów i powiedzieć, że to nie jest łatwe powiedzieć coś takiego, na przykład. Albo, że mówię to z wątpliwościami tego, tego i tego rodzaju. Czy sądzi pan, że to jest... że współczesne narzędzia, jakimi się posługujemy w komunikacji... bo jednak mamy je, one wyparły praktycznie te narzędzia tradycyjne, bo nawet napisanie listu na kartce papieru wydaje się dzisiaj być stratą czasu. Czy te narzędzia mają jakiś wpływ na to, na kondycję naszego człowieczeństwa?
12: Ja myślę, że mają wpływ może nie tyle na kondycję, co na sposób jej realizowania się. To znaczy mam wrażenie, że... my chyba nie jesteśmy przystosowani do tak dużego tempa, na przykład wymiany informacji i przetwarzania ich w tak gigantycznym tempie, jak to się dzieje teraz. Ja już przy innych okazjach podawałem taki trochę zmyślony przykład tego, co w czasach mediów analogowych czy papierowej prasy, co się działo, kiedy czytelnik się nie zgadzał z tym, co napisane było. Musiał się zastanowić, skomponować swoją wypowiedź, wysłać ją, pofatygować się po znaczek pocztowy. To było dużo czasu, żeby się jeszcze raz zastanowić, czy w ogóle brać udział w tej dyskusji, czy to, co mam do powiedzenia, jest aż tak ważne, że jestem gotów taki wysiłek podjąć. Natomiast tu dzisiaj możemy taką odpowiedź zawrzeć szybko. I w pewnym sensie możemy ulec właśnie takiemu pośpiechowi, chęci zajęcia się czymś innym już jak najszybciej, a tutaj odpowiedzieć. I może to powoduje, że będziemy wtedy trochę mniej ostrożni, czy mniej, może nie ostrożni, to niewłaściwe słowo, mniej rozważni w dobieraniu słów, w przemyśleniu, w rozważeniu wielu aspektów.
11: A ja bym się zatrzymała nad tym, że pan powiedział, że na kondycję człowieczeństwa to nie ma wpływu. Czy aby na pewno powiedział pan o tych, o tej mnogości źródeł i strumieniu informacji, rozpoznanie nawet jakiejś prostej sytuacji, która jest podana przez dowolne medium. Gdybyśmy chcieli to zrobić rzetelnie i uczciwie, zajęłaby bardzo dużo czasu. Tymczasem zatrzymujemy się na ogół na tytule, no może na jeszcze lidzie, a co mnie dość bawi, na niektórych portalach jest od razu napisane: chcesz w skrócie, to masz w skrócie, 4 punkty. To na pewno nie jest wiedza o jakiejś sytuacji. Tymczasem ja wychodzę już z tej lektury, w cudzysłowie, przekonana, że mam opinię na jakiś temat. I stąd pytanie znów o kondycję człowieczeństwa. Niewiele wiem o kondycji człowieczeństwa sprzed lat 100 i 200, ale niewiele wiem o dzisiejszej. Tylko sądzę, że może było łatwiej w świecie wartości, które formułowały głównie ośrodki władzy. Ja nie mówię, że to był dobry, sprawiedliwy i miły świat, tylko mówię o tym, o jakby liczbie dylematów, które miała przeciętna jednostka, cokolwiek to znaczy, bo takiej nie ma, ale jednostka do rozwiązania.
12: Jeśli już mówimy o kwestiach informacji, to tak, mamy dużo więcej źródeł informacji. Mamy samych objętościowo, że tak powiem, tych, czy liczbowo, to zależy jak liczyć, jaką miarę informacji. I mamy równocześnie coraz mniej czasu na to, żeby ten ogrom informacji przetworzyć i w jakiś sposób ustosunkować się do otoczenia.
11: No i wyselekcjonować te ważne od tych, które są śmietnikiem.
12: Tak. A to oznacza, że my po prostu znajdujemy się w sytuacji, do której w pewnym sensie nie jesteśmy być może nawet biologicznie przystosowani. To znaczy do ogromnych grup osób, mnóstwa źródeł informacji, potrzeby selekcjonowania tej informacji. To wymaga umiejętności, no zdecydowanie nowych z punktu widzenia chociażby, nie wiem, edukacyjnego jeszcze sprzed 40-30 lat. To są ogromne zmiany. I być może jest też tak, że po prostu nasze nawyki myślowe, nasze nawyki również takie, które są związane z, powiedzmy, osądem moralnym, zwyczajnie nie nadążają. Bo w pewnym sensie ten komfort zastanowienia się jeszcze raz bywa nam często po prostu odebrany, czy sami się godzimy na to, że jest nam odebrany.
11: Najlepszym rozwiązaniem byłaby jednak izolacja albo jakaś dosyć wysoko rozwinięta kultura dbania o swój dobrostan, no taki intelektualno-emocjonalny, bo te informacje mają na ogół jakiś ładunek emocjonalny. Musimy to wszystko przetwarzać. Stąd na przykład decyzje świadome o niebyciu w platformach społecznościowych, prawda?
12: Podejrzewam, że komfort tego rodzaju wyboru jest... To jest kwestia pokoleniowa, o tak bym to nazwał. W pewnym sensie pewne rzeczy przychodzą nam, ludziom, same przez się, to znaczy wraz z dorastaniem, wraz z wchodzeniem w relacje społeczne coraz szersze. I wówczas pewne rzeczy stają się, czy robią się oczywiste, prawda? Pytanie, jesteś tu, tu jest nazwa, czy jesteś na, i tu jest nazwa odpowiedniego, czy komunikatora, czy forum, czy czegoś tam. A jeszcze cię nie ma, to... I to jest sposób na również funkcjonowanie społeczne. Pani redaktor mówiła o zmianie kondycji. Czy ta kondycja się zmienia? Jeśli to, że musimy funkcjonować według nowych reguł, że pewne, powiedzmy, standardy postępowania nie sprawdzają się w pewnych otoczeniach, albo to, że natura na przykład relacji społecznych się zmienia, bo są osoby, które na przykład posiadają przyjaciół, których nigdy fizycznie nie widziały. To jeśli to się liczy jako zmiana kondycji ludzkiej, to tak, to jest zmiana, to jest fundamentalna zmiana, bo to jest zmiana nie po prostu o nowego sposobu załatwiania starych spraw, czego można się jeszcze w miarę prawdopodobnie szybko nauczyć, ale to jest to, że pojawiają się nowe rodzaje zajęć, nowe rodzaje relacji społecznych, nowe rodzaje interakcji, sposobów komunikowania się. Nawet tak banalne rzeczy jak to, że te same słowa używane przez osoby z różnych pokoleń znaczą co innego albo mają inny wydźwięk emocjonalny dla nich. Już to powoduje, że jest trudniej się dogadywać. A jak do tego jeszcze dołożymy to, że sposoby realizowania relacji społecznych w czasie się zmieniają, w ciągu jednego pokolenia mogą się zmienić, to znaczy, że zadanie nauczenia się funkcjonowania społecznego nie jest jednorazowe. Ono jest dużo wyższym wyzwaniem, powtarzalnym prawdopodobnie w życiu coraz większej liczby osób. Więc to wszystko będzie powodowało, że my, tak jak mówię, chyba jesteśmy po prostu, nie mamy wypracowanych społecznie, indywidualnie mechanizmów radzenia sobie w tak nowym środowisku. No i robimy to pewnie, co akurat się wydaje najrozsądniejsze w danej chwili, co nam przyjdzie do głowy.
11: Ma pan niewątpliwie rację, że jest to kwestia pokoleniowa. Faktycznie mogłam jeszcze wybierać, czy mam koleżanki, z którymi siedzę na trzepaku, czy mam koleżanki, z którymi siedzę na Facebooku. Moja córka już tego wyboru raczej nie ma, albo jest to już okupione jakimś wysiłkiem, próba uwolnienia się z tych kontaktów.
12: Kosztowne społecznie. Kosztowne z punktu widzenia funkcjonowania społecznego.
11: Pozorom nie da się tego całego życia prowadzić w czterech ścianach z telefonem w ręku.
12: To prawdopodobnie jest też kwestia umiejętności przyjmowania ryzyka, bo nowe znajomości zawsze wiążą się z mniejszym lub większym ryzykiem. Im bliższe znajomości, tym ryzyko, jak zaraz wyjaśnię w jakim sensie, ryzyko tego, że się zostanie zawiedzionym, że się będzie rozczarowanym, że to nie jest ten rodzaj relacji, przyjaźni czy czego tam. Im mniej mamy czasu, tym mniej możemy przetestować, czy to ryzyko jest warte podjęcia. Bo więzi zazwyczaj wiążą się z tym, że powierzamy innym coś o sobie, coś z siebie. A tego to jest bardzo, bardzo trudne w takich relacjach nie bezpośrednich. Natomiast za pośrednictwem rozmaitych mediów mamy w pewnym sensie być może pewne poczucie bezpieczeństwa, bo jesteśmy za tą ścianą elektroniki, ale z drugiej strony jesteśmy w dużym stopniu bardziej wystawieni na to, że możemy być ofiarami no właśnie z własnej być może łatwowierności, tęsknoty za tym, żeby to nie było aż tak trudne.
11: No właśnie, bo ta tęsknota, ona jest. Pewnie te pokolenia znajdą jakieś sposoby na rozwiązanie tego problemu, prędzej czy później.
12: Albo nie. Jest też możliwość taka, że pewne elementy tego świata zostaną zakwestionowane, bo zwyczajnie nauczenie się funkcjonowania w nich jest zbyt trudne, zbyt dużym kosztem osobistym, społecznym, emocjonalnym i pod wieloma względami. Być może to jest kwestia procesu.
11: Może to jest eksperyment ludzkości.
12: Wiele wynalazków ma charakter takiego rodzaju również eksperymentu. No, pomyślmy na przykład o wynalazku samochodu, którym można prowadzić samodzielnie. Jak zmienił na przykład poczucie odległości fizycznej między ludźmi. Od możliwości odwiedzania się, komunikowania, a pomyślmy o telefonie stacjonarnym. No na przykład różnica, jedną z takich różnic jest to, że na telefonie stacjonarnym nie widzieliśmy, kto do nas dzwoni. To niby drobiazg, ale z punktu widzenia kształtowania relacji społecznych gigantyczna sprawa, ponieważ możemy wybrać nie odebrać tego telefonu, widząc, kto do nas dzwoni, lub widząc numer, którego nie rozpoznaje. Zmieniamy się i uznaliśmy, że pewne rozwiązania techniczne są dobre, inne się nie sprawdziły. I być może też będzie proces w tych mediach przebiegał podobny, że będą pewne rozwiązania się wybierane społecznie, czy będą się upowszechniały, bo będą się sprawdzały, a inne pójdą, odejdą w cień.
11: Państwa i moim gościem jest profesor Paweł Łuków, filozof, etyk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii. Jaką ma pan, o ile w ogóle, definicję współczesnego człowieka?
12: Nie mam takiej definicji, mam tylko różne obserwacje, ale mam obserwacje typu takiego, że prawdopodobnie nie wyewoluowaliśmy do trochę innego świata i wiele rzeczy jest dla nas przez to bardzo trudnych i musimy się wielu rzeczy uczyć od nowa. Na przykład to, o czym mówiliśmy wcześniej, objętość i szybkość informacji, które trzeba przetworzyć, wielkość grup, osób, z którymi wchodzimy w interakcję. To jest gigantyczna zmiana. Mam wrażenie, że my po prostu świat od punktu widzenia technologicznego, społecznego prześcignął w trochę nasze możliwości jako jednostek poradzenia sobie z wieloma rzeczami. Być może dlatego na przykład taką popularnością cieszą się rozmaite źródła informacji o charakterze poradnikowym, o charakterze wskazówek, zrób to, nie rób tamtego, odżywiaj się tak, ubieraj się inaczej, urządź sobie dom, poskładaj sobie ubrania w szafie w taki, a nie inny sposób. Niemal na każdy drobiazg ktoś... przy okazji jest nowa instytucja, influencer. Kompletnie nowa instytucja. To już nie jest ktoś, kto kształtuje opinię. To nie jest autorytet. To jest jeszcze ktoś. Niekoniecznie niezależny od rozmaitych źródeł wpływu na to, co, jaki komunikat przekazuje. Podejrzewam, że to jest poziom skomplikowania relacji, w które wchodzimy z innymi, i poziom skomplikowania informacji, złożoności, do którego chyba nie jesteśmy, nie byliśmy przygotowani.
11: No influencer to sprzedawca jest. Sprzedawca idei i sprzedawca kremów.
12: Nie wiem, czy to nie jest zbyt surowe, bo podejrzewam, że intencje samych tych osób mogą być przynajmniej przez jakiś czas szlachetne, ale mnie się wydaje, że to jest nowy sposób, bo to już nie jest tak, że to po prostu jest sprzedawca. To często jest ktoś, kto zaczyna jako niesprzedawca, a staje się sprzedawcą. Tutaj,
11: z powodu popularności, którą osiąga.
12: Tak, ale popularność staje się też pewnego rodzaju dobrem pożądanym dla niego samego. Niekoniecznie dlatego, że z tego będą jakieś profity o charakterze materialnym.
11: Mhm. Czyli nie ma pan definicji człowieka XXI wieku. A czy pan jako klasyczny, powiem, etyk, też z epoki pewnego namysłu dłuższego niż 4 punkty w internecie pod każdą informacją, czy widzi pan jakieś zmiany, czy też jakąś ewolucję pojęcia, może stosowania w praktyce pojęcia, same wielkie kwantyfikatory dobra i zła? Czy nam się to już kompletnie rozmyło? Czy wszystko podlega relatywizacji? Czy jednak są takie punkty, na których możemy się oprzeć w tej właśnie rzeczywistości przebodźcowanej, w jakiej żyjemy?
12: Ja podejrzewam, że więcej dobrego by się zdarzyło, gdybyśmy o takich rzeczach dyskutowali w sposób wyraźny i otwarty, niż gdybyśmy próbowali odpowiadać na wielkie pytania. Bo mam wrażenie, że jest niesłychanie ważną rzeczą jest sam proces docierania do opinii, pokazywania argumentów. To, o czym wspominałem wcześniej, czyli takie osoby, które nam poradzą w różnych rzeczach, to w pewnym sensie jest wyręczenie nas z namysłu nad tym, czy decyzja, żeby zrobić raczej X niż Y, jest słuszna. W dużym stopniu dostajemy, powiedzmy, checklisty. Dostajemy rozmaite wskazówki, że drzewa decyzyjne i tak dalej. A mam wrażenie, że często jest tak, że one są przydatne, ale w dosyć wyraźnie zdefiniowanych kontekstach. Natomiast w kontekstach takich, że tak powiem, życiowych, potocznych, życia potocznego, zbyt wiele mamy elementów, które muszą wpływać na to, czy podejmujemy trafną decyzję, czy nie. I wtedy prawdopodobnie ważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy umieli dyskutować, nazywać pewne rzeczy, powiedzmy, stosować kategorie moralne. Takie, nie wiem, jak zaufanie, na przykład słowo strasznie nadużywane w sferze publicznej, a równocześnie przedmiot troski i tęsknoty, jeśli chodzi o to zaufanie. Więc myślę, że to by było chyba ważniejsze, żebyśmy po prostu umieli dyskutować o rzeczach istotnych. One często są jakby spłaszczane do pewnych takich kilku wymiarów, na przykład w takich poradnikowych podejściach.
11: No kiedy pana zaproszę, to się cieszę, że możemy sobie pogadać. Przepraszam za ten kolokwializm, ale skąd mamy wiedzieć w takim razie, co jest dobre, a co złe? No bo umówmy się, że poziom dyskusji publicznej na pewno się wokół tych tematów nie obraca. Chociaż każdy twierdzi, a zwłaszcza politycy i właśnie osoby obdarzone jakąś władzą, nie wiem, księża na przykład, że coś jest dobre albo złe. Nie powiem, że odrzucam to z definicji, ale mam tutaj ograniczony poziom zaufania, że sięgnę po to słowo. Natomiast bez tego kaznodziejskiego, powiedzmy, źródła, w jaki sposób mamy te dylematy rozstrzygać? Bo nie każdy ma możliwość zaproszenia profesora Pawła Łukowa i pogadania z nim.
12: Ja myślę, że przede wszystkim oczywiście będziemy mieli odpowiedzi takie odwołujące się do pewnych, nazwijmy to, takich wszechstronnych stanowisk typu, które często nazywamy światopoglądami. Choć jak patrzymy na rzeczywistość, to między decyzjami ludzi a światopoglądami, do których się przyznają, jakiejś silnej korelacji nie ma. Więc myślę, że nawet w wypadku takich osób, tym co jest kluczowe, to jest indywidualne, samodzielne zastanowienie się i branie odpowiedzialności za to, co się robi. Myślę, że źródłem wiedzy o tym, co słuszne, co niesłuszne, jest uświadomienie sobie tego, że jesteśmy istotami społecznymi, że jesteśmy istotami zależnymi od innych, że to, jak nasze życie się potoczy, jak nasze sprawy się potoczą, w ogromnym stopniu zależy od tego, jak inni odpowiedzą na nasze potrzeby, pragnienia, ambicje, czy w ogóle je dostrzegą. I czy będziemy potrafili o tym rozmawiać. A w momencie, kiedy jeszcze coś, co bym nazwał elokwencją moralną, umiejętność czy rozumienie pojęć, którymi się posługujemy, tak aby nie wyszło nam na to, że coś jest albo fajne, albo niefajne i właściwie nie bardzo wiemy, jakie. Więc sądzę, że gdybyśmy mieli pytać, skąd mielibyśmy wiedzieć, jak postępować słusznie, to prawdopodobnie poprzez zrozumienie natury życia społecznego, natury relacji ludzkich. I tak jak mówię, takich kwestii jak zależność, ograniczoność, podatność na błąd, na skrzywdzenie. Myślę, że na co dzień to nam w większości wystarczy. Nie potrzebujemy odwoływać się do wielkich ideałów. I wystarczy, tak mi się wydaje, że na ogół w takim nie potrzebujemy jakichś niezwykle rozbudowanych systemów moralnych do tego, żeby tego rodzaju kwestie, z punktu widzenia takiej pragmatyki codziennej, rozstrzygać.
11: To już się od razu zastanawiam, czy ta nasza społeczna rozumienie natury tych relacji nie prowadzi nas jednak w ramach poszukiwania pewnego bezpieczeństwa do siedzenia w tych bańkach myślowych, w bezpiecznym miejscu.
12: To znaczy, zapewne to jest kwestia indywidualnej decyzji, ale mam wrażenie, że dostrzeżenie cudzej na przykład podatności na krzywdę, na to, że jest zależny od tego, jak się wiele rzeczy potoczy, które niekoniecznie są przedmiotem jego czy jej wyboru. Myślę, że żeby coś takiego docenić, to trzeba jednak wyjść poza swój wąski, że tak powiem, krąg doświadczeń bliskich osób, które myślą tak samo. Dlatego, że wtedy rzeczywiście, wtedy w pewnym sensie upraszczamy sobie obraz rzeczywistości, a upraszczając sobie ten obraz, nie widzimy różnorodności tego, jak wiele rzeczy dla ludzi może być ważnych, istotnych i na jak wiele sposobów może coś w ich życiu pójść nie tak. Jak się zamykamy, to ograniczamy sobie, że tak powiem, ten repertuar, ten słownik, perspektywę tego, co się może moralnie liczyć, czy po prostu co się może liczyć w ludzkim życiu. Więc mam wrażenie, że to jest chyba wręcz przeciwnie, zamykanie się w takich bańkach jest sposobem na pewnego rodzaju wyciszenie czy zagłuszenie swojej wrażliwości, a nie odwrotnie.
11: A czy pan uważa, że etyka dzisiaj ma moc?
12: Nie wiem, czy dobrze rozumiem pytanie, ale myślę, że jeśli dziś narzekamy na to, że świat się toczy nie w tę stronę, którą byśmy chcieli, albo że się wiele rzeczy dzieje nie tak, jak byśmy chcieli, to myślę, że w dużym stopniu diagnozujemy w ten sposób to, że pewne standardy moralne, normy, albo pewne, w cudzysłowie, praktyki moralne zanikły. No na przykład podatność na zawstydzenie. Jak ogromna liczba ludzi w rozmaitej sferze publicznej mówi różne rzeczy, o których wiedzą, że są przesadne, bądź wiedzą, że niektórzy nawet wiedzą, że są nieprawdziwe. A jednak dalej w to brną. Dalej mówią. Myślę, że taka umiejętność jak zdolność do zawstydzenia się, że się powiedziało coś niemądrego, albo że się powiedziało o niewłaściwej porze, albo że się skłamało, to jest taka umiejętność, która wiąże się właśnie z przygotowaniem moralnym czy z etyką. I może właśnie dlatego, jeśli obserwujemy czy diagnozujemy różne zdarzenia w sferze publicznej, że są nie takie, jakbyśmy oczekiwali, to nie dlatego, że brakuje nam być może przepisów prawnych, instytucji, tylko brakuje nam po prostu zwykłych reguł codziennego funkcjonowania. No i pewnych sprawności takich jak właśnie samokrytycyzm, podatność na zawstydzenie, że powtórzę, praktyki takie jak kłamanie w żywe oczy oglądamy niemal na co dzień. I widzimy, że ci, co takie rzeczy mówią, się nie wstydzą.
11: No i robią karierę. I dlatego nie wiemy, co jest dobre, a co złe na końcu, bo okazuje się, że można całkiem nieźle tak funkcjonować, mieć z tego różne profity, władze.
12: Ja bym to oponował. Wiemy, co jest skuteczne, ale to nie znaczy, że nie wiemy, co jest słuszne.
11: To takie zadanie mam dla pana. To jaki proces zachodzi w panu? To teraz będzie rozkład. Rozkład etyczno-moralny, etyka. Żartuję oczywiście, ale no dajmy na to. Jest jakaś sytuacja publiczna, która porusza. No coś się właśnie takiego stało, jak z początku naszej rozmowy. Jakiś autorytet, jakaś osoba z dorobkiem nagle ląduje w środku burzy, którą w pewnym sensie sama wywołała jakimś działaniem. Po jakie narzędzia pan sięga, zanim wyrobi pan sobie opinię?
12: Wierzę w to, że trzeba przede wszystkim wiedzieć, co się stało. To znaczy ustalenie faktów. Jakie one były? Co doprowadziło do takiej sytuacji, w której na przykład ktoś czuje się zobowiązany, czy jakoś przymuszony, żeby powiedzieć to, co powiedział? Zrozumienie motywów, niezrozumienie nie oznacza akceptacji, aprobaty, po prostu zrozumienie mechanizmów, jak do tego doszło, co się takiego zdarzyło. Więc to byłby pierwszy krok. Szukałbym tego, czy to jest spójne z tym, co ta osoba robiła wcześniej, mówiła wcześniej. Czy to jest po co? Między innymi po to, żeby na przykład zobaczyć, czy to jest wypadek, czy coś, co przegapiłem wcześniej, a można się było spodziewać. Prawdopodobnie mniej więcej w ten sposób bym rozumował i dopiero wtedy bym spróbował się ustosunkować do tego w sensie oceny. Myślę, że to jest niesłychanie ważne, żeby się też za bardzo nie śpieszyć z oceną, tylko ustalić po prostu fakty. Więc to nic specjalnie odkrywczego.
11: Nie myślał pan o tym, żeby założyć konto na Instagramie i zacząć tam taki, dajmy na to, poradnik etyczny?
12: Nigdy mi to nie przyszło do głowy, dlatego że jest dla mnie pewnym zaskoczeniem, że ktoś jest ciekaw mojej opinii. A na takim Instagramie musiałbym założyć, że dla kogoś to interesuje.
11: Po prostu zastanawiam się o tym, w jaki sposób mamy toczyć tę dyskusję, o której pan mówił wcześniej, jeżeli mamy rozważać czy przypadki, czy właśnie po to, żeby pokazać, jak w alternatywny sposób do tego, który jest powszechny, można traktować jakąś treść naszej rzeczywistości, to może trzeba się przeprosić z nowoczesnymi narzędziami.
12: Ja myślę, że tutaj wchodzimy w sferę dyskusji na temat edukacji publicznej, tak naprawdę. W dużym stopniu, jak sądzę, edukacji obywatelskiej. Kształcenia umiejętności właśnie takich jak powściągliwość w wydawaniu ocen, to znaczy dopóki fakty nie zostaną ustalone, takich rzeczy jak szacunek dla tego, że ktoś ma inne zdanie i da się z tym żyć, takie rzeczy jak rozpoznanie własnej i cudzej omylności. I myślę, że to są kwestie w dzisiejszych czasach, to są kwestie w dużym stopniu z zakresu kształtowania kultury życia publicznego. Sądzę, że czymś takim, że elementem kluczowym powinna być między innymi taka edukacja, która by tego rodzaju elementy obejmowała. Bo jeśli my się nie nauczymy komunikować swoich oczekiwań, przekonań, argumentować, nie nauczymy się pewnej, nazwijmy to, higieny myślenia, to wtedy nie będziemy ze sobą rozmawiać, tylko po prostu będziemy się przekrzykiwać. A to zwyczajnie pytanie, czy warto tracić na to czas. W końcu każdy z nas ma tego czasu ograniczoną ilość.
11: To na koniec pytanie, czy z punktu widzenia etyka żyje pan w czasach ciekawszych niż 20 lat temu? Czy są nowe wyzwania, nowe obszary w pana dziedzinie?
12: Jeśli są nowe wyzwania, nowych wyzwań jest mnóstwo, jest nowych obszarów. No, chociażby taka rzecz, jak o to, o czym mówiliśmy, cała ta sfera cyfrowa, świat cyfrowy, który się pojawił. Jest dużo nowych wyzwań, ale podejrzewam, że większość z grzechów, które popełniamy, to znamy z innych okoliczności, tylko w innych realizacjach sprzętowych, że tak powiem. Takie rzeczy jak nielojalność, kłamstwo, oszustwo, brak odpowiedzialności. Robiliśmy my ludzie zawsze, ale równocześnie trzeba pamiętać, że również tam są, to są też miejsca do tego, żebyśmy byli zdolni do robienia dobrych rzeczy w nowe sposoby. Takich jak na przykład dzielenie się wiedzą z innymi. Takimi jak dostrzeganie odmienności innych ludzi. Takich jak umiejętność czy uczenie się rozumienia.

0: dzięki nowym technologiom na przykład, których bez nich byśmy nie mogli robić prawdopodobnie tego rodzaju występki czy grzechy by nam się nie przydarzały, w każdym razie nie tak często.
1: Na pewno nasi słuchacze i słuchaczki docenią to, że ani razu nie padło sztuczna inteligencja w tej rozmowie. Ja powiem od razu, że wyłącznie dlatego, że mam zamiar i ochotę i mam nadzieję, że przyjmie pan zaproszenie do jakiejś następnej rozmowy na temat tego właśnie narzędzia, które też nieźle miesza i to nie tylko w naszym potencjale do znalezienia pracy w przyszłości, ale myślę, że z etycznego punktu widzenia to mamy tutaj bardzo ciekawe rzeczy do rozważenia.
0: Tu prawdopodobnie dużo się dzieje rzeczy, które dotyczą tego, które pani redaktor wcześniej nazwała zmianą kondycji ludzkiej, a w każdym razie czegoś, co jest blisko takich zjawisk.
1: Ale o tym następnym razem mam nadzieję, że przyjmie pan zaproszenie do wywiadu pogłębionego. Bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Państwa i moim gościem był profesor Paweł Łuków, filozof, etyk, dziekan Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Anna Wacławik, dziękuję za dzisiejszy wywiad pogłębiony. Wydawczynią programu była Maria Mroczkowska, a za chwilę o 21:00 informacje TOK FM.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Węgrzy mają nowego premiera. Peter Modzior obiecuje służyć, a nie rządzić. Prawo i Sprawiedliwość grozi ministrom obrony i finansów. Partii nie podoba się umowa SAFE. Niektóre regiony w Polsce wyludniają się szybciej niż inne. Szczególnie te bez autobusu, dostępu do lekarza i bez pracy. To są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Ucząc o węgierskich wyborach, napiszą w podręcznikach historii, że światło zwycięża ciemność, powiedział nowy węgierski premier Peter Modzior, który został wybrany przez parlament na szefa rządu. Zwycięzca kwietniowych wyborów złożył przysięgę. W pierwszym przemówieniu w nowej roli zapewnił, że rozliczy poprzednią ekipę Viktora Orbana, a Węgrom będzie służył. Chciałbym jasno powiedzieć tutaj, w domu węgierskiej demokracji i praw konstytucyjnych, że nie będę rządził Węgrami, będę służył mojej ojczyźnie. Na Petera Modziora przed parlamentem czekały tłumy zwolenników. Partia TISA odsunęła od władzy Viktora Orbana po 16 latach jego rządów. Prawo i Sprawiedliwość grozi ministrom obrony i finansów. Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański w imieniu Polski podpisali z Komisją Europejską umowę w sprawie programu SAFE. Nasz kraj otrzyma z niego prawie 44 miliardy euro nisko oprocentowanej pożyczki na zakup uzbrojenia i rozwój przemysłu obronnego. Ale PiS-owi się to nie podoba. Największa partia opozycyjna twierdzi, że umowa jest zagrożeniem dla suwerenności Polski, że zyskają na niej przede wszystkim Niemcy i że ministrowie nie mieli prawa jej podpisywać, o czym w programie Wybory w Toku mówił Karol Karski z PiS-u.
2: Rząd w jakiś dziwny sposób parł do zawarcia tej umowy, mimo że jej zawarcie i potem realizacja nie będą się wpisywały w polski system prawny.
3: Jest podstawa prawna do podpisania takiej umowy, to jest ustawa o obronie ojczyzny. W tej ustawie jest artykuł 47, mówi właśnie o tym, że tego rodzaju umowy mogą być podpisywane. Tyle tylko, że środki muszą być oczywiście na cel określony w tej ustawie przeznaczone i ten cel to jest obronność kraju.
1: Odpowiadał senator klubu Centrum Jacek Trela. Lubelszczyzna jako pierwszy region w Polsce dostała zgodę z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na przesunięcie części unijnych funduszy na zadania związane z obronnością. Chodzi o kwotę ponad miliarda złotych. Pieniądze pójdą na infrastrukturę krytyczną, bezpieczeństwo wodne i obronność, mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.
4: Na przykład na otworzenie jakiejś tam linii produkcyjnej, która będzie produkowała zarówno na cele cywilne, jak i wojskowe, czyli tak zwany dual use, ale nie wykluczamy tutaj, że jeśli zgłosi się firma, która produkuje stricte elementy wojskowe do wojskowości, jakieś elementy dronów czy innych bojowych, to też będzie mogła skorzystać z tych pieniędzy.
1: Jak dodaje Anna Przyska z urzędu, umowa z Komisją Europejską przewiduje wydłużony czas na wydanie pieniędzy.
5: Bo do 2030 roku będą wydatki kwalifikowalne, czyli mamy promesę kolejnego roku realizacji działań inwestycji, w tym inwestycji obronnościowych.
1: Co kluczowe, środki na obronność to wyłącznie dotacje, nie pożyczki, jak to jest przy innych programach. Nie ma autobusu, nie ma lekarza, nie ma pracy. Tak wygląda codzienność w coraz szybciej wyludniających się regionach w Polsce. Dla przykładu, w wielu bieszczadzkich miejscowościach problemem nie jest tylko brak pracy. Coraz trudniejsze staje się zwykłe, codzienne funkcjonowanie, mówi mieszkający na co dzień w Bieszczadach socjolog Duszan Augustyn.
6: Mieszkając w miejscowości, gdzie przedszkole zamyka się o 13, gdzie szkoła jest oddalona o kilkanaście kilometrów, gdzie wizyta u lekarza to w zasadzie całodzienna wyprawa, to wszystko sprawia, że mieszkańcy są jakby uwiązani w swoich domach, a samo podjęcie pracy bywa po prostu zbyt drogie, żeby się opłacało.
1: To szczególnie uderza w seniorów, samotnych rodziców i osoby, które nie mają samochodu. Eksperci przekonują, że bez odbudowy usług publicznych trudno będzie zatrzymać odpływ mieszkańców regionu. Ministerstwo Zdrowia i resort edukacji przebadają dzieci i młodzież w szkołach, żeby poznać kondycję zdrowotną młodego pokolenia. Ma to pomóc w profilaktyce chorób związanych z niezdrowym stylem życia. Szymon Kępka.
7: Wielośrodowiskowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności ma być skupione na dzieciach i młodzieży, by między innymi sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka.
8: Przebadamy ponad 180 szkół podstawowych. podstawowych i ponadpodstawowych i badaniem zostanie objętych około 3,5 tysiąca dzieci.
7: Na udział w badaniu będą musieli zgodzić się rodzice dzieci, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
9: Częścią badania są również badania genetyczne. Pobierana jest część krwi na badania genetyczne. To jest w tej chwili niezbędny element badań epidemiologicznych.
7: Choroby układu krążenia odpowiadają za 40% wszystkich zgonów wśród dorosłych Polaków. Szymon Kępka, TOK FM.
1: Są strzeżenia przed nocnymi przymrozkami w regionach na północy, w centrum i na Przedgórzu Sudeckim. Niedziela z przelotnym deszczem na północnym wschodzie. Tam w ciągu dnia na termometrach zobaczymy 11 stopni. 12 będzie nad morzem, około 18 w centrum, do 21-22 miejscami na zachodzie i południu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Przy niedzieli o sporcie. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu i zapraszam na drugą godzinę naszego programu w niedzielę 3 maja. Połączymy się teraz z panią profesor Izabelą Zając-Gawlak, prorektor do spraw dydaktyki i studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Dzień dobry, pani profesor, kłaniam się.
11: Dzień dobry, witam Państwa.
10: Temat, który chcemy poruszyć, dotyczy, myślę, bardzo ciekawej sprawy. Jeśli są wśród naszych słuchaczy przyszli studenci, którzy chcieliby studiować na kierunku trenera medycznego. Przyznam, że taki konstrukt to totalna nowość, jeśli chodzi o tę polską ofertę edukacyjną w szkolnictwie wyższym. Trener, tak, ale medyczny. Co to oznacza i czy rzeczywiście uczelnia, którą pani profesor reprezentuje, zamierza z taką ofertą do przyszłych studentów wyjść?
11: Tak, zamierzamy. Uczyniliśmy już najważniejsze kroki, a mianowicie uruchomiliśmy kierunek. W maju rozpoczniemy nabór, rekrutację na ten kierunek, ale chciałabym też wspomnieć, że ten pomysł, co prawda my jako liderzy zaczynamy w tym roku, natomiast jest to pomysł wynikający z porozumienia uczelni, wszystkich uczelni AWF-u i w Katowicach, w Warszawie, w Krakowie, w Akademii Kultury Fizycznej w Krakowie, ale też w Poznaniu, w Wrocławiu, czyli po prostu wszystkich AWF-ów w Polsce. Do porozumienia doszło, ponieważ stwierdziliśmy, że jest na rynku luka, którą trzeba wypełnić, a mianowicie pomiędzy fizjoterapeutami, którzy nie prowadzą treningu, ale również trenerami personalnymi czy osobistymi, którzy z kolei nie mają odpowiedniej wiedzy na temat pracy z ludźmi ze specjalnymi potrzebami. Myślę tutaj o ludziach, którzy zakończyli na przykład pracę już z fizjoterapeutami i chcą wrócić do pełnej aktywności swojej życiowej, tudzież sportowej. Ale też osobami starszymi, a wiemy o tym, że społeczeństwo się starzeje, nasze społeczeństwo polskie również. Siwienie społeczeństw bardzo duży odsetek to właśnie osoby starsze, a jak wiadomo, osoby starsze to też wiele osób choruje na różne choroby, w tym choroby cywilizacyjne. I w ogóle stan zdrowia, nie tylko myślimy o dorosłych, ale też i o dzieciach, ale też i o osobach o specjalnych potrzebach, potencjalnie o aktywności fizycznej kobiet, chociażby w ciąży. To jest odpowiedź na to, żeby takiego przygotować osobę, która będzie prowadziła aktywność fizyczną właśnie z tymi osobami.
10: Proszę powiedzieć, jak będzie wyglądała ta siatka zajęć, bo myślę, że ciekawie byłoby wnikać teraz dość precyzyjnie w jakie przedmioty, co będzie stanowiło ten fundament edukacyjny dla studentów.
11: Warto też przede wszystkim na początku wspomnieć, że to są dwuletnie studia drugiego stopnia. One kończą się tytułem magistra. Na ten kierunek będą aplikowali, będą rekrutować się osoby, studenci, którzy mają już ukierunkowaną wiedzę z zakresu aktywności fizycznej. z obszaru nauk o kulturze fizycznej, ale też i nauk o zdrowiu.
10: Czyli na przykład absolwenci kierunków na Akademii Wychowania Fizycznego, niezależnie od lokalizacji, z tytułem licencjata, tak?
11: Tak, tak, dokładnie tak. Czyli mogą u nas na przykład, bo każda uczelnia z wymienionych AWF-ów ma swoje kierunki. Niemniej jednak to dlatego tak raczej operujemy jako o kierunkach z obszarów nauk o kulturze fizycznej i o zdrowiu, ale na przykład u nas to są absolwenci licencjatu z aktywności fizycznej i żywienia, to są z trenera zdrowia, ale też z odnowy biologicznej, sportu, kierunek sport, bo taki też mamy na uczelni, więc to są te osoby, które już mają mają kompetencje do prowadzenia aktywności ruchu, do prowadzenia aktywności fizycznej, a tutaj będą specjalnie uzyskają też te kompetencje do pracy właśnie z osobami z różnymi potrzebami. I tutaj chociażby nie jest to osoba, która będzie leczyć, ale to będzie osoba, która będzie usprawniać osoby na przykład już ustabilizowane, z ustabilizowaną chorobą, żeby doszły do pełnej sprawności, ale trzeba też powiedzieć, że będziemy się przede wszystkim zajmować właśnie nie stawianiem diagnoz, nie będzie to zawód medyczny, bo to trzeba podkreślić, i tylko właśnie na przykład z obszaru nauk, czy z zakresu nauk poszerzonych o zajęcia kliniczne, czyli z wiedzy właśnie na temat różnego rodzaju chorób, które nasze społeczeństwo w tej chwili, z którym się nasze społeczeństwo boryka.
10: A czy będziecie Państwo kooperować z uczelniami medycznymi, choćby w zakresie wymiany kadr i pozyskiwania kompetentnych wykładowców, którzy wykładaliby na przykład przedmioty medyczne, mimo że nie jest to kierunek stricte medyczny?
11: Jest oczywiście taka potrzeba, bo taka możliwość, że możemy współpracować, ale jednak przez to, że AWF-y mają kierunek fizjoterapia, więc my zatrudniamy lekarzy już w zakresie po to, żeby móc kształcić studentów na tych kierunkach związanych ze zdrowiem, i są to medyczny kierunek fizjoterapia, bo każdy z nas, to już jest uregulowany, wiadomo, zawód medyczny fizjoterapeuta. I dlatego mamy osoby, które mogą prowadzić takie zajęcia, I raczej będziemy korzystać ze swoich kadr, ale nie oczywiście w ramach chociażby naszego rynku, jakim jest rynek śląski, i tutaj współpraca między uczelniami w konsorcjum, które powstało jako konsorcjum przy okazji Miasta Nauki, bo Katowice były i miastem nauki. Więc oczywiście współpraca jest możliwa, ale często wynika, będziemy radzić sobie właśnie z kadrą, którą zatrudniamy.
10: Proszę powiedzieć, na ile powołanie tego kierunku jest też odpowiedzią na brak regulacji, jeśli chodzi o trenerów personalnych, osobistych, jak zwał, tak zwał. Bardzo często ludzie po internetowych kursach chwalą się kompetencjami, których de facto nie mają. Biorą pod opiekę innych, mimo że ich zasób doświadczeń jest naprawdę niewielki, nie mówiąc już o zasobie wiedzy. Czy będą to też ludzie, absolwenci tego kierunku, którzy, nie wiem, w różnego rodzaju ośrodkach aktywności fizycznej, tutaj myślę o rekreacji ruchowej albo nawet o czymś więcej typu ośrodki sportowe, będą mogli poszczycić się właśnie takim dyplomem, dzięki czemu będą bardziej rozpoznawalni i uznawani za kompetentnych?
11: Nie wiem, czy do końca dobrze zrozumiałam, ale faktycznie od 2013 roku mamy deregulację rynku, jeśli chodzi o zawód trenera i instruktora. Więc rzeczywiście regulacja rynku również z powodu tego, że potrzebujemy kompetentnych osób, które pracują ze sportowcami wracającymi do zdrowia, ale też innymi osobami, o których wspominaliśmy. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby podkreślić, że taki trener medyczny będzie również pracował z osobami zdrowymi, czyli będzie miał również kompetencje, te, które w tej chwili posiada.
10: No właśnie, dokładnie, pani profesor, tak, o to chciałem zapytać. Jeśli dokładnie. Ja pójdę sobie do siłowni, tak, już pójdźmy do sieciowej siłowni i tam spotkam się z ofertą trenerów personalnych, to czy będę miał taką, inaczej, czy Ludzie, którzy będą absolwentami państwa kierunku, będą mogli wtedy powiedzieć o sobie: tak, jestem trenerem wykształconym, a nie tylko takim, który liznął wiedzy na ten temat gdziekolwiek.
11: Na tym nam zależy, żeby regulować rynek. Na tym zależy i taką też dostaliśmy, prośbę ze strony sportu, Ministerstwa Sportu i Turystyki, ale też z Ministerstwa naszego Szkoły Wyższej, Edukacji Szkoły Wyższej, że mamy pracować, że mamy kształcić tych, żeby regulować rynek. To też jest ważna sprawa, ponieważ są różne raporty. Jest chociażby taki raport Europe Active, który wskazuje, że dynamiczny jest rozwój rynku fitness i że zmienia się też struktura tego rynku, bo w tym rynku pojawiają się właśnie w klubach fitness osoby starsze, osoby z problemami zdrowotnymi. Więc tutaj ta luka, o której wspominałam na początku, jest między procesem zakończenia rehabilitacji, czy tam ustabilizowanej właśnie wspomnianej choroby, a dojściem do pełnej sprawności. No i tych kompetencji trener personalny na razie nie posiada, a tym bardziej nie może posiadać osoba, która ma ukończony kurs, który trwał ledwo powiedzmy 30 czy 40 godzin, bo takie niestety są dyplomy na rynku, osoby, które takie dyplomy posiadają. Chcemy, żeby to były studia, żeby to było właśnie studia dwuletnie, stąd też bo nie jest w stanie, i ważne jeszcze to, że to będą studia w profilu praktycznym. Czyli taką co najmniej 50% zajęć, które będą konkretnie ściśle skierowane i z aktywnością i z kontaktem z osobami właśnie w siłowniach, bo podpisujemy umowy z interesariuszami zewnętrznymi, z miejscami, które taką ofertę mają, czyli właśnie na rynku fitness. Rynek fitness się rozwija, potrzeby się rozwijają społeczne i w związku z tym chcemy odpowiedzieć na to w ten sposób, żeby po pierwsze nie szkodzić, czyli żeby osoby, które pracują chociażby właśnie z osobami starszymi, no i oczywiście z tymi, o których wspominałam też, czyli z chorobami cywilizacyjnymi, wiedziały, w jaki sposób postępować wtedy, kiedy. Powiedzmy, pracując nad własną sylwetką, z klientem, który pracuje nad własną sylwetką i ma na przykład cukrzycę, czy ma nadciśnienie tętnicze, my będziemy wiedzieli, w jaki sposób, we właściwy sposób, bezpieczny sposób doprowadzić go do zdrowia i do tego, w jaki celu do nas przyszedł, czyli do chociażby kształtowania jego sylwetki. Czy ewentualnie próby wsparcia w przypadku bólu pleców, które są w tej chwili nadgminne, wręcz pojawiły się jako choroba cywilizacyjna naszych czasów.
10: Czy może pani profesor, no ponieważ jesteśmy na finiszu jednego, a u progu kolejnego roku akademickiego, powiedzieć, jakim zainteresowaniem cieszy się w tej chwili ten kierunek?
11: Ten kierunek my robiliśmy przede wszystkim, robiliśmy rozeznanie, czy ten kierunek będzie cieszył się, ponieważ startujemy z nim. To jest jednak nazwa dosyć odważna. Bo trener medyczny jeszcze jest już rozpoznawany, bo na rynku są odpowiedniki, jest na europejskim rynku, są odpowiedniki, natomiast nie tłumaczenie tego, bo na przykład sport and exercise medicine czy clinical exercise science nie ma tego bezpośrednio możliwości przetłumaczenia, stąd ten trener medyczny i dlatego wypada nam robić, no, lobbować i próbować mówić dokładnie, czym będzie się ten trener zajmował, do kogo chcemy przekonać ludzi i prowadzić taką kampanię, żeby wiedzieć, że osoba, która będzie przychodziła do klubu, będzie mogła spotkać się z taką osobą dobrze wykształconą, ale też, żeby kluby wiedziały, że AWF-y będą i kształcą takie osoby, które będą im potrzebne, bo kluby sportowe stać na to, żeby zatrudniać fizjoterapeutów. Kluby fitness, no raczej nie, stąd na pewno taki trener medyczny będzie odpowiedni i będzie dostępny. Będziemy mogli się już z nim za niedługo spotkać. A wracając do tego, jakim się cieszy, czy cieszy się powiodzeniem. No chociażby u nas na kierunkach tych, o których wspominałam, czy ten kierunek trener zdrowia, czy aktywność fizyczna i żywienie, czy właśnie odnowa biologiczna, tudzież sport. Mamy, no myślę, że będziemy mieli pełną obsadę tych studiów. Mamy taką nadzieję, że będziemy z roku na rok zwiększać tą liczbę grup i oczywiście z powodzeniem zapełniać rynek osobami, które będą pracowały dla zdrowia, ale pracowały też w sposób adekwatny i kompetentny.
10: Pani profesora, jak wygląda kształcenie na podobnych kierunkach za granicą, jeśli ma Pani takie doświadczenie lub wiedzę i zechciałaby się Pani nią podzielić?
11: Jeśli chodzi o rynek zachodni, to tak jak wspomniałam, są już. Na rynku zachodnim taki trener, odpowiednik trenera medycznego jest mocno rozpoznawany i chociażby w Oslo, czy w Uniwersytecie Wiedeńskim, czy w Uniwersytecie Południowej Danii, czy nawet w Niemieckiej Akademii Sportu w Kolonii. To są też studia, które trwają 2 lata. To też są studia, które tak jak u nas w Polsce mają te tak zwane 120 ECTS-ów, to są punkty, które odpowiadają pełnemu wykształceniu, kiedy mówimy o tak zwanym PRK 7, czyli najwyższym, które dają studia magisterskie. Czyli możemy powiedzieć, że Polska w tej chwili będzie takim członkiem tego, stanie się członkiem do konsorcjum tego, który w Europie już jest rozpoznawany, chociażby w tych uczelniach, czy w tych miastach, czy państwach, o które wspominałam. Bo oczywiście, pewnie bym pominęłam wiele takich miejsc, bo i w Rzymie, we Włoszech, ale też i w innych, chociażby w Dublinie są takie kierunki i kształcą. W tej chwili u nas w Polsce, w Gdańsku jest w ramach jednej z akademii w szkole wyższej jest taki kierunek, ale uwaga, jako studia podyplomowe w tej chwili. Także u nas też już jest rozpoznawalny i myślę, że AWF dołożą wszelkich starań, bo my wystartowaliśmy w tym roku, a już w przyszłym roku dołączy do nas AWF Poznań i AWF Warszawa, no i kolejne AWF-y wtedy, kiedy będą gotowe, mam nadzieję, że dołączą, bo też takie mamy założenie tego naszego wspólnego porozumienia.
10: A czy zamierzacie Państwo, proszę wybaczyć, że proszę tak bardzo. Wybiegam w przyszłość, nie wiem, powołać ambasadorów takiego kierunku, ludzi, którzy byliby żywym przykładem, nie wiem, byłych sportowców na przykład, którzy zdobywając dyplom uczelni wyższej decydują się na taką ścieżkę?
11: Oczywiście, że bardzo nam zależy, bo właśnie o to chodzi, że czy to sportowcy, bo nasza akademia mianuje się jako szkoła mistrzów, mamy i każda każdy z AWF-ów ma swoich czy olimpijczyków, bo chociażby Wrocław jest nawet imienia olimpijczyków, więc myślę, że będziemy zabiegać o to, żeby właśnie osoby rozpoznawalne na rynku kończyły ten kierunek, bo też potrzeba jest ogromna. Myślę, że praca ze sportowcami myślę o takimi osobami, które będą potem rozpoznawalne i będą otwierały takie swoje szkoły, swoje miejsca. Bo tak jak mówię, to o których wspomniałam, czyli cały rynek klubów fitness, ale myślę, że ja osobiście, która sama prowadzę też gabinet fizjoterapii, z wielką chęcią zatrudniłabym takiego absolwenta naszych uczelni, czy w tym wypadku powiedzmy AWF-u Katowice, bo przecież tu pracuje i który będzie pomagał mi, będzie prowadził trening osób, które, bo ja akurat specjalizuję się i pracuję w fizjoterapii w geriatrii, czyli z osobami starszymi. I to myślę, że to jest nadzieja, bo tak jak wspomniałam, niestety zdarzają się osoby, które pojawiają się w naszych gabinetach, w gabinetach fizjoterapeutów, bo ja jestem właśnie fizjoterapeutą i pojawiają się, bo wróciły z zajęć z tak zwanej zdrowych pleców, czy szkoły, czyli zdrowego kręgosłupa. No i osoby które prowadziły z nimi zajęcia, wcale nie uważam, że chciały zrobić źle. Po prostu nie miały odpowiedniej wiedzy, prowadziły te zajęcia tak, jak prowadziły z osobami zdrowymi. I w związku z powyższym, nie mając takich konkretnych kompetencji i wiedzy, po prostu niechcący zaszkodziły. A to przecież nam przyświeca, że najważniejsze jest, żeby właśnie nie szkodzić.
10: Pani profesor, bardzo dziękuję za poświęcony nam czas i opowieść o tym nowym kierunku, który no, z pewnością też przyczyni się do tego, że będziemy mieli zdrowsze społeczeństwo, jakkolwiek to rozumieć, a na pewno bardziej aktywne, bo przecież o to w tym wszystkim chodzi.
11: Tak, żeby z aktywnością, ale też właśnie z zdrowiem, ale żeby się ruszać, nie łamać, żeby nie łamać się i chcieć się ruszać, bo tak trochę przewrotnie i pod włos powiedziałam, nie łam się w mojej i ćwicz, ruszaj się, bo ruch to zdrowie, ruch to życie, życie jest ruchem.
10: Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Izabela Zając-Gawlak, prorektor do spraw dydaktyki i studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach była z nami. Pani profesor, bardzo dziękuję. Jeszcze raz kłaniam się i do usłyszenia.
11: Ja również dziękuję i zapraszam do nas na trenera medycznego. Wszystkich chętnych. Pozdrawiam serdecznie. Kłaniam się nisko.
0: To jest powtórka. Autopromocja.
12: W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
13: Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
12: Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM.
13: Beata Lubecka, Radio Z.
14: Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
15: Karolina Lewicka, TOK FM.
14: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
15: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOK FM.
14: Co piątek o 17:00.
15: Dzieje się.
0: Autopromocja. To jest powtórka.
10: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu ponownie. Zaproszę teraz do rozmowy Anetę Olszycką, prezeskę Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej, także komisarz meczów na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, te siatkarskie, choćby kobiece zakończone kilka dni temu wręczeniem złotych medali Mistrzostw Polski drużynie budowlanych Łódź. Aneta, którą za chwilkę Państwo usłyszą, sprawuje też szereg innych funkcji. A chciałbym, żeby ta rozmowa nie traktowała o siatkówce, tylko była niejako potwierdzeniem coraz większej, słusznej roli kobiet w sporcie wyczynowym. Niekoniecznie za sprawą narzucanych parytetów, niekoniecznie poprzez regulacje, które mają takie szanse przed kobietami otwierać. Dzień dobry, Aneto, przede wszystkim.
16: Dzień dobry, witam.
10: Jestem pełen podziwu dla tego, z jaką determinacją sięgasz po kolejne, bardzo istotne z punktu widzenia organizacji sportu funkcje. Nie dla samych zaszczytów, splendorów, tylko dla działania. Co cię pcha, co cię motywuje do tego?
16: No tak naprawdę to idzie jakoś lawinowo, bo to nie jest tak, że ja dążę, żeby każdą kolejną funkcję zdobywać. Natomiast jedno wychodzi z drugiego. Zaczynam coś robić, robię dobrze, jest to doceniane, proponują mi kolejne funkcje i tak to wynika. Natomiast na pewno napędza to, że realizuję się na takim danym formacie i te funkcje póki co przyjmuję.
10: Mhm, wiesz co... W ogóle być może powinienem rozpocząć od tego naszą rozmowę. Ty jesteś zwolenniczką feminatywów, czyli prezeska, a nie prezes. Ale wiesz, no, rozmówca zawsze ma tę dowolność wyboru. To jak wolisz, żeby się do ciebie zwracać?
16: Nie jestem zwolenniczką, ale też mi to nie przeszkadza. Prezesem byłam jeszcze 25 lat temu, więc...
10: Kiedy nikt nie pomyślał, że można prezesa nazwać prezeską.
16: Oczywiście, że tak, więc jestem przyzwyczajona i do takiej formy.
10: Mhm. Wiesz co, sport wyczynowy w Polsce jest... w sposób bardzo zdecydowany, zmaskulinizowany. To w tej chwili się zmienia. Natomiast twoje początki no, sięgają, sama powiedziałaś, tych lat, kiedy kobieta w sporcie, pamiętam kąśliwe, uszczypliwe komentarze dotyczące tego, że szatnia powinna być męska, nawet jeśli chodzi o kobiecy sport, no to dobrze, to zawodniczki, ale nie mogą mieć w sztabie wokół siebie kobiet, no bo one być może nie rozumieją sportu. Jak ty wówczas reagowałaś i jak to wyglądało twoje wchodzenie, przepychanie się łokciami w takich okolicznościach?
16: Szczerze mówiąc, ja nigdy nie miałam poczucia, że muszę się przepychać łokciami. Zawsze starałam się, żeby zrozumieli wszyscy to, co robię, a nie to, czy jestem kobietą i to robię. jak mówię, 25 lat temu, a nawet tak, 25 lat temu w AZS-ie zaczęłam działać w strukturach AZS-u i potem po kolei byłam wiceprezesem i prezesem i jakby nigdy nie było to problem, że jestem kobietą.
10: No tylko, że wiesz, szereg funkcji, choćby prezeski Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej, zdobywa się poprzez wybory. Wybory to nic innego jak swego rodzaju polityka. No zupełnie tak, jak jest to na kanwie partii politycznych, czy też innych organizacji, instytucji, gdzie decyduje głos delegatów. Tutaj już trzeba zacząć politykę, trzeba przekonywać, trzeba użyć narzędzi wpływu. A jak ty sobie z tym radziłaś?
16: W większości pewnie tak jest. Natomiast tutaj może nie będzie na to czasu zapytać się wyborców, bo zanim ja zostałam prezesem, to przez 15 lat byłam najpierw kierownikiem, byłam sędzią, potem byłam kierownikiem biura, potem byłam wiceprezesem, potem byłam dyrektorem zarządu i dopiero w piątej kadencji zostałam prezesem i tak naprawdę wiadomo, jak to jest przy wyborach, stara się zdobywać wyborców różnymi sposobami, natomiast ja postanowiłam, że będę kandydowała i prezentowała to, co pokazałam w związku tutaj przez tyle lat, bo przez wiele lat miałam prezesów mężczyzn, ale którzy też pozwalali im tutaj działać. I to jest chyba bardzo ważne, że może niekoniecznie miałam nagłówek prezes, ale jako wiceprezes też miałam bardzo dużą swobodę tutaj pracy za wielu prezesów w związku. I jakby pokazałam klubom, że pracuję dla nich, nie dla siebie i oni mi te głosy oddali. No przyznałam skromnie, że dostałam 100%, więc i nie były to głosy zdobywane na siłę.
10: 100% głosów, to wiesz, to nawet, wybacz, nie chcę posuwać się do mało śmiesznych żartów, ale to nawet w umiarkowanych demokracjach tyle rządzący nie zdobywa.
16: No to też troszeczkę idzie lawinowo, bo wiadomo, że jak już większość, widać jakie są nastroje, to no też muszę być szczera, byłam jedynym kandydatem, więc ciężko było, żebym z kimś konkurowała, więc to był taki wybór. Tak naprawdę wybory oczywiste.
10: Jesteś jedyną kobietą na tak wysokim stanowisku w polskiej siatkówce pośród wszystkich wojewódzkich związków?
16: Na tę chwilę tak. W siatkówce, tak.
10: I twój przykład jest, być może masz takie informacje, pewną inspiracją dla innych kobiet, by zdobywać swoje, nie wiem, choćby w Rzeszowie klubie, który wywalczył srebrny medal Mistrzostw Polski w minioną środę.
16: Tak.
10: Jest pani prezes.
16: Tak, w klubach generalnie jest więcej pani prezes. To nie tylko w Rzeszowie, to w Mogilnie jest pani prezes, w Opolu jest pani prezes, więc coraz więcej tych pań prezes jest. Natomiast jeżeli chodzi o struktury wojewódzkich związków, już były próby, bo Paulina Maj próbowała w Wielkopolsce, nie udało się, nie wiadomo, czy nie będzie jeszcze raz startowała.
10: Przypomnijmy, brązowa medalistka Mistrzostwa Europy.
16: Oczywiście, zawodniczka, ona też... Z jednej strony było jej łatwiej, bo miała jakby zaplecze medialne, z drugiej ciężej, bo przez wiele lat, kiedy musiała grać, nie mogła działać w strukturach jako działacz. Ja może bym chciała grać, nie miałam warunków do grania, więc działałam.
10: No właśnie, czy to nie jest też, nie wiem, kategorią pewnego zarzutu wobec ciebie, że na tak istotnej funkcji trzeba mieć doświadczenie, empirię zawodniczą? Czy też nie, bo ty sport czujesz od strony organizacyjnej i to na takim stanowisku wystarczy?
16: Do mnie osobiście takie zarzuty nie dotarły, nie słyszałam. Natomiast też z wielu płaszczyzn znam ten sport, bo pomimo tego, że nie grałam w kadrze Polski, to grałam w siatkówkę od małego w klubie Start. No, trener widział, że nie będzie ze mnie wielkiej zawodniczki, więc mówi, Anetko, może zajmij się sędziowaniem. Wtedy poszłam w stronę sędziowania. Jak już sędziowałam też na studiach, poszłam w stronę działania i jakby między innymi zdobyłam wicemistrzostwo Polski w judo. Akademickie, co prawda. Więc jakby sport nie jest mi obcy, natomiast nie trenowałam nigdy wyczynowo, tak jak tutaj nigdy nie mogłabym się porównać z zawodniczkami, tak jak Paulina, czy inne zawodniczki, dla których to jest zawód, tak. Ja robiłam to z pasji. Sport zawsze sprawiał mi wielką przyjemność. Tak jak mówię, nie miałam warunków takich, aby trenować siatkówkę na wyższym poziomie, ale dzięki mądrym ludziom, mądrym trenerom, którzy nie skreślili mnie, cały czas przy tym sporcie byłam. Czasami jako 12 rezerwowa, ale byłam.
10: Czy wytrwałość jest twoją najważniejszą cechą, która też pozwala ci z taką, jeszcze raz powtórzę, determinacją iść po swoje?
16: Pewnie tak, natomiast chyba mam szczęście do ludzi, którymi się otaczam, że oni mi ufają i pomagają. Mhm. Tak było i z trenerem, i z prezesami, z którymi współpracowałam. I teraz w PZPS-ie też zaufali mi w wielu obszarach.
10: Jesteś członkinią zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, szefową komisji licencyjnej.
16: Tak.
10: Tych funkcji jest więcej, wymień proszę.
16: Tak, jestem szefową komisji licencyjnej, to jest chyba najpoważniejsza funkcja i członkiem zarządu, tutaj już z Olą Jagiełło, nie tylko ja sama, która bardzo mnie wspiera. Ale też to, co najbardziej na czym mi zależy, jestem wiceprzewodniczącą Wydziału do Spraw Młodzieży. Bo dla mnie młodzież to jest klucz rozgrywek, klucz sportu. Mhm. Oprócz tego jeszcze działam w Federacji Sportu, no i tutaj w związku.
10: Jak wygląda twoja doba? Biorąc pod uwagę, że jesteś też komisarzem, ja muszę państwu wyjaśnić, komisarz w siatkówce to ktoś, kto sprawuje pieczę nad przebiegiem danego meczu, nie tylko protokołuje najważniejsze wydarzenia związane z tym meczem, ale dopilnowuje, by wszystkie wymogi organizacji widowiska sportowego zostały wypełnione, podchodzi do monitora, kiedy jest wideoweryfikacja, pomijam już wręczenie, bo to przyjemny akurat moment statuetki dla najbardziej wartościowego zawodnika, zawodniczki.
16: Nadzoruje też pracę sędziów, nadzoruje wszystkie layouty, nadzoruje marketingowe ustalenia. Dużo jest tej pracy, natomiast to jest sam mecz, który trwa, powiedzmy, sama praca 4-5 godzin.
10: Ale trzeba tam dojechać.
16: Dojechać, przygotować dokumenty, wrócić. Wysłać dokumenty, tak, oczywiście.
10: No dobrze, to opowiedz w takim razie, jak wygląda, właściwie nie wiem, czy to jest dobre pytanie, jak wygląda twój dzień, jak wygląda twój tydzień, bo pewnie usłany jest tyloma obowiązkami. Nie wiem, jestem u ciebie w biurze, ale nie widzę kalendarza, żeby zobaczyć, jak on jest rozpisany na detale, na minuty.
16: Kalendarz jest dynamiczny, przepraszam. Kalendarz jest bardzo dynamiczny i często się zmienia, dlatego nie ma tutaj na wierzchu tego kalendarza. Natomiast zanim powiem, jak wygląda moja doba, powiem tak, że...
10: Przepraszam, ja od razu powiem. Twój telefon dzwoni bez przerwy. Akurat uczyńmy cnotę z tego, że zadzwonił
16: w
10: trakcie naszej rozmowy. Nie, to nie ma znaczenia, tylko to też pokazuje, że ty cały czas musisz być pod prądem.
16: Tak, muszę być pod prądem. Tylko powiem, jaka jest specyfika w ogóle działalności w sporcie. Z tego, co widzę, wiele działaczy... Umówmy się, że w większości na początku są to działacze społeczni, pracują w sporcie przy okazji, czyli mają zawodową pracę, a dla sportu działają z pasji. I w momencie, kiedy ja już tak bardzo wciągnęłam się w tę siatkówkę i w ten sport, postanowiłam odejść z korporacji, bo też przez wiele lat, jak pełniłam tutaj funkcję kierownika biura jeszcze w związku, pracowałam po 14 godzin na dobę, bo 8 godzin pracowałam w korporacji, przyjeżdżałam, prowadziłam jeszcze biuro. Natomiast w pewnym momencie było to nie do połączenia, tym bardziej, że w międzyczasie urodziłam dziecko, jestem też mężatką, żoną, więc też mam rodzinę, o którą muszę dbać. Na szczęście mam bardzo dobrego męża i teściową, którzy mi bardzo pomagają. Ale ja jestem taką osobą, która działa pod presją czasu. I im mniej mam czasu, tym więcej potrafię zrobić. I tak funkcjonuje. Ostatnio słuchałam Mariusza Wlazłego, powiedział, że to jest taka cecha ludzi z ADHD. Być może ja też to ADHD mam. Niezdiagnozowane.
0: To jest powtórka. Autopromocja.
17: Konstytucja 3 maja dawała olbrzymiej liczbie osób w Polsce prawa wyborcze.
18: Przecież to jest kompletna bzdura.
17: No dobra, połowie osób.
18: Radykalnie mniej.
17: 10% osób.
18: Mniej niż 5% dorosłych mężczyzn.
19: Niech się święci 3 maja.
20: Prawdziwa historia Polski.
21: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja.
22: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Reklama.
0: To jest powtórka.
10: Wiesz co, bo to... jest kolejny element. Ja nie chciałem wnikać w twoje życie prywatne, ale to, że realizujesz się jako żona, jako matka, pokazuje, że jedno nie wyklucza drugiego, że można oddać się działalności sportowej, bardzo często takiej prospołecznej, bo nie wszystkie twoje funkcje są profitowane, ale jednocześnie spełniać się też na tej niwie prywatnej.
16: Tak, tak. No, na pewno mogłabym więcej spędzać czasu z rodziną. Są sytuacje, kiedy są takie terminy nefralgiczne, gdzie jest mnie bardzo mało w domu, ale mówię, tu też jakby jest kwestia poukładająca tego w domu. Są też terminy wakacyjne, luźniejsze, kiedy jestem często i spędzam praktycznie całe dnie z dzieckiem, bo ja mam 10-letniego syna i on bardzo potrzebuje dużo czasu być z rodzicami i z matką. I tutaj, tak jak mówiłam, to jest bardzo ważne, że tutaj jestem w pracy na etacie, jakby jako w związku, jako prezes, co jest rzadkością. I wtedy mogę sobie tak połączyć pracę, że część obowiązków mogę wykonywać tutaj też w biurze, które się łączą z innymi funkcjami.
10: Uciekłaś, ale nie wiem, czy z premedytacją, czy ja też trochę skręciłem.
16: Może ja nie.
10: Od pytania, jak wygląda twój tydzień, bo chciałbym poznać tę obfitość twoich obowiązków.
16: Do momentu, kiedy jeszcze byłam sędzią, bo byłam czynnym sędzią siatkarskim i jeździłam co weekend w Polskę sędziować, nie miałam praktycznie wolnych weekendów. Wszyscy moi znajomi byli przygotowani, że jeżeli były jakieś spotkania, imprezy, to przyjeżdżałam na koniec odebrać męża. W tygodniu pracuję tak raczej późnym, przed południem zaczynam pracę i pracuję często do wieczora. Często pracuję po nocach, jestem nocnym markiem.
10: No ale funkcja choćby członkini zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej wymaga regularnych wizyt na posiedzeniach, wyjazdów do Warszawy i tak dalej.
16: Tak, tak. Wymaga. Nauczyłam się pracować też w samochodzie, przy telefonie, więc dużo. W tej chwili można bardzo wiele załatwić online. I to mi pomaga. Mamy regularne spotkania i w zarządzie, i w komisjach. Natomiast jesteśmy w stanie to jakoś połączyć. Są tygodnie, kiedy 3 dni bądź 4 jestem w rozjazdach. Ale są też takie tygodnie, gdzie nie jeżdżę do Warszawy cały tydzień.
10: Podejrzewam i nie traktuj tego jako, nie wiem, jakiś taki przytyk o wydźwięku pejoratywnym, że to, co robisz teraz, przestanie ci wystarczać. Albo może inaczej, twoje aspiracje będą coraz większe, biorąc pod uwagę, jak dobrze wywiązujesz się ze swoich funkcji. Wiesz, nie chcę uciekać się do tych oklepanych formułek samorozwojowych, no ale ktoś, kto się nie rozwija, stoi w miejscu, powiedział kiedyś klasyk.
16: Tak, tak, ja znam te formułki, szczególnie tak jak powiedziałam, wywodzę się z korporacji. Natomiast dla mnie jest chyba ważne, żeby zrealizować dany cel, to co niekoniecznie, że muszę być wyżej w jakiejś komisji, wyżej w zarządzie, tylko żeby coś robić i widzę, że jest tego skutek. Kiedyś, jak pracowałam, poznałam takiego bardzo mądrego pana, który powiedział, widząc mój zapał, bo to mówię zupełnie w innej branży, Aneta, nie jesteś w stanie zrobić wszystkiego naraz. Nie ma takiej sytuacji, że nagle wejdziesz, zrobisz i będzie wszystko idealnie. Natomiast pamiętaj jedną ważną rzecz. Ważne, żeby dziś było o krok lepiej niż wczoraj.
10: Filozofia Adama Małysza, każdy kolejny skok.
16: Może tak, nawet tego nie połączyłam, bo ja tutaj muszę przyznać, że pracowałam w sprzedaży, jakby tu zależało nam na targetach i na jakby całym wizerunku dużej firmy i mówię, miałam bardzo dużo wizytacji z wielu krajów i właśnie powiedział mi, nie jesteś w stanie, to nie ma takiej możliwości, żebyś wszystko zawsze zrobiła super na 100%, ale nawet jak się uśmiechnie do ciebie klient za tydzień na wizycie, jak poznać, jak mówię, super, że pani jest, to też jest wielki grot, to nie jest sprzedaż, to jest jakby, znaczy sprzedażą jest tylko też to, jak ty się zaprezentujesz i że ten klient polubi cię o ciut lepiej niż na poprzedniej wizycie. I nie wiem, może nie powinnam porównywać sprzedaży do sportu, natomiast tutaj też tak, zrobię krok, czasami się nie uda, czasami krok wstecz robimy, ale tak na koniec sezonu sobie myślę, że i tak zrobiłam więcej niż w poprzednim sezonie. I tym się kieruję. I tu nie chcę mówić, że nie chcę być fałszywie skromna, że mnie nie interesują funkcje, że nie chciałabym być wyżej. Nie wiem, czy jest mi to potrzebne. Ja mam naprawdę tutaj pracę fajną z ludźmi, z dziećmi. Tak jak powiedziałam, stawiam na sport dzieci przede wszystkim. I nie ukrywam, że w ciągu ostatnich nawet kilku miesięcy dostałam z 2-3 propozycje pracy w innym obszarze, ale też sportowym. Pewnie za lepsze pieniądze, pewnie, nie wiem, czy bardziej rozwojowe, ale ja chyba chcę zostać tutaj. Zobaczymy za 5-10 lat, czy będę cały czas w związku, bo ja tu jakby znalazłam taki swój dom.
10: Powiedz proszę, czy twoja obecność w zarządzie Polskiego Związku Piłki Siatkowej, podobnie jak Aleksandry Jagiełło, a więc dwukrotnej mistrzyni Europy z lat 2003-2005, to jest przykład dla innych kobiet, które dzięki wam być może nie temperują swoich marzeń, planów związanych ze sportem. Ktoś ci kiedyś powiedział, że tak, Aneta, ty pokazałaś mi drogę, to jest możliwe. Ja pójdę trochę twoim śladem. Dawaj dalej przykład, bo możesz pociągnąć za sobą rzeszę nas, kobiet, związanych lub nie z dyscypliną, ale też mających tak zwaną zajawkę na sport.
16: Tak, pojawiały się takie głosy. Natomiast cały czas powtarzam, że róbcie swoje, pokazujcie, co robicie. Ja jestem przeciwniczką parytetów, ale nie jestem zwolenniczką wprowadzania parytetów, bo uważam, że w zarządach, w związkach, w firmach powinny być osoby nie za to, jakiej są płci, tylko za to, co robią.
10: Kompetencje.
16: Kompetencje. Oczywiście może kompetencje kobiet są mniej zauważalne na początku, ale jak już się wejdzie w ten schemat, wejdzie się na te dobre tory, to potem jest to bardzo widoczne i bardzo szybko. I tak jak mówię, Paulina Maj, czy wiele osób, miałam taki telefon, super, Aneta, że pokazałaś, ale to nie było tylko zarząd. Wcześniej byłam jedną z nielicznych sędziów w wczesnych czasach. Potem jedną z nielicznych komisarzy kobiet. Teraz w zarządzie, więc jakby po prostu trzeba wierzyć, że się robi dobrze, wierzyć to, co się robi, a sam to samo przyjdzie.
10: A nie boisz się, bo nie wiem, czy sięgałaś do innych dyscyplin, że system być może cię trochę przemieli i wypluje, wybacz sformułowanie, ale przypominam sobie Martynę Pajączek, kobietę, która wciąż jest osadzona w strukturach piłkarskich, ale no, była prezeską Miedzi Legnica, potem szefową Widzewa. Całej pierwszej ligi, pracowała w Widzewie, w zarządzie Polskiego Związku Piłki Nożnej. A później mam wrażenie, że ta euforia związana z tym, że jest kobietą, bo na to zwracano uwagę, nie na jej kompetencje, co dziwne, to minęła bardzo szybko. I Martyna już nie jest, nie obsadza tych kluczowych stanowisk, gdzieś jest w cieniu. Czyli była zjawiskiem i po prostu zgasła.
16: No właśnie ja bym nie chciała być zjawiskiem. Chciałabym cały czas konsekwentnie realizować to, co sobie postanowię. Myślę, że troszeczkę już mam łatwiej niż pani Martyna, bo było to jednak parę lat wcześniej. No nie ukrywajmy, że piłka nożna też jest bardziej, mniej sfeminizowana niż piłka siatkowa. I tutaj

0: pierw miała sukcesy kobiet, dopiero później mężczyzn.
1: Szczerze, wolę oglądać siatkówkę męską. Ale to ze względu na techniczne walory. Tutaj też bym nie rozróżniała. Działam po prostu w siatkówce i czy to jest męska, czy żeńska, to nie ma znaczenia. Natomiast mam wsparcie ludzi, którzy tutaj w siatkówce dużo robią i oni też wiedzą, jakie jest moje podejście. Ja byłam, mówię, przeciwna na siłę obsadzania stanowisk kobietami do 30%, ale nie jestem przeciwna, żeby było ich 50, tylko żeby było to za zasługi.
0: Jakie jest twoje marzenie związane z działalnością w sporcie?
1: Najwięcej satysfakcji sprawia mi, jak widzę, jak teraz Kuba Przybyłkowicz od nas z województwa, wcześniej Kuba Nowak od nas z województwa, przechodzą na meczach, tak jak Kuba, mówię, Nowak, i mówią, dziękujemy, że mogliśmy w Łodzi trenować w województwie łódzkim, bo jestem za tym, żeby dzieci zostawały w województwie, żeby nie zmieniało szybko klubów i robię wszystko, żeby te kluby też starały się te dzieci zatrzymać. I pokazuję taką ścieżkę, że nie zawsze trzeba kupić 90% składu, żeby zdobyć Mistrzostwa Polski. Mówię na etapie młodzieżowym. Można to zrobić ciężką pracą, ale bardzo ciężką pracą i nie tylko klubu, rodziców i dzieci. I mam największą satysfakcję, jak te moje kluby zdobywają medale bez zawodników z zewnątrz. I mam takie marzenie, żeby co roku zdobyć medal w województwie. W tym roku w młodzieży to się nie udało, byliśmy bardzo blisko, ale udało się wczoraj w seniorkach.
0: Wiesz co? Zaskakujące jest dla mnie, bo myślałem, że odniesiesz się, kiedy mowa o marzeniach, do swojej indywidualnej kariery, a ty cały czas od tego uciekasz.
1: No, nie wiem, zaraz ktoś pomyśli, że jestem fałszywie skromna, ale to ja nie mam tutaj... W życiu nie miałam jakichś ambicji zostać prezesem, nawet w związku. To mnie proszono, żebym została prezesem, a nie ja prosiłam się, żeby zostać prezesem. I tak... Robiąc sobie krok po kroku, ja się cieszę, co się dzieje. Jest mi miło, że zawodnicy mnie wspominają, mówią o mnie dobrze, pamiętają, dzwonią. I to jest dla mnie największa nagroda.
0: Bardzo dziękuję, Aneta Olszycka, prezeska Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej, członkini zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Kobieta, instytucja w polskiej siatkówce była z nami. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: Reklama.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
0: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Nowy premier Węgier zapowiada rozliczenie poprzedników. Budapeszt świętuje upadek rządów Orbana. Unijna pożyczka Safe nadal różni polityków w Polsce. Nasz kraj się wyludnia, najszybciej w mniejszych miejscowościach. Jest niedziela, 10 maja, godzina 7, czas na informacje TOK FM. Sylwia Chryczańska, zapraszam. Peter Modior został wybrany na premiera Węgier. Poparło go 140 ze 199 posłów. On sam wstrzymał się od głosu. Lider partii TISA, zwycięzca kwietniowych wyborów, powiedział, że będzie Węgrom służyć, a nie nimi rządzić. Ocenił, że przez system stworzony przez jego poprzednika Viktora Orbana węgierskie pieniądze trafiały do wąskiej elity. Zapowiedział ustawę, która powoła specjalny urząd do spraw odzyskiwania majątku państwowego.
5: Jego zadaniem będzie badanie nadużyć dotyczących majątku publicznego w ciągu ostatnich 20 lat, ujawnianie korupcji i schematów wywłaszczania majątku, pomoc w postępowaniach karnych oraz wykorzystywanie wszelkich środków prawnych w celu odzyskania nielegalnie nabytego majątku publicznego.
4: Modior zapowiedział też przegląd węgierskiego systemu konstytucyjnego oraz ograniczenie liczby kadencji premiera. Jego poprzednik Viktor Orban rządził 16 lat. Zaprzysiężenie nowego premiera świętował na placu przed parlamentem wielotysięczny tłum. Wśród zgromadzonych dominowały flagi Węgier i Unii Europejskiej. Ta druga po wyborze nowej marszałkini parlamentu wróciła też na fasadę siedziby Zgromadzenia Narodowego. Przywódca Rosji Władimir Putin powiedział wczoraj, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Na pytanie o to, czy jest gotów podjąć negocjacje z Europą, odparł, że preferowanym przez niego mediatorem w takich rozmowach powinien być były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Putin oznajmił też na konferencji prasowej w Kremlu po obchodach Dnia Zwycięstwa, że ewentualnie spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Jak relacjonuje agencja DPA, rosyjski przywódca podkreślił też, że jest gotowy na bezpośrednie rozmowy z Zełenskim, ale w stolicy Rosji. Niemiecka agencja zwróciła jednak uwagę, że Zełenski wcześniej wykluczył podróż do Moskwy. PiS się nie cieszy i grozi. Politycy Prawa i Sprawiedliwości krytykują zawarcie umowy Safe i przekonują, że ministrowie obrony i finansów nie mieli prawa jej zaakceptować. Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański podpisali z unijnymi komisarzami dokumenty umożliwiające Polsce wzięcie blisko 44 miliardów euro niskooprocentowanych kredytów na obronność. Pieniądze mają być wydane na zakupy sprzętu dla wojska i rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ale mimo to Safe wywołuje polityczne emocje, co było słychać w programie Wybory w Toku. O szczegółach Wawrzyniec-Zakrzewski.
6: Karol Karski z PiSu przekonywał, że zawarcie umowy jest niezgodne z prawem. Podobnie jak sama umowa.
7: Klauzule niedozwolone. Nie mamy określonego procentowania, mamy do czynienia z warunkowością.
6: To bzdura i PiS to wie, a jeszcze kilka miesięcy temu minister obrony z rządu Prawa i Sprawiedliwości to potwierdzał. Zauważyła Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
8: Pan Błaszczak mówił, że Safe jest szansą na rozwój. Już w tym roku, no to mówił, że to jest utrata suwerenności.
6: Gdy brał droższy od Safe kredyt w Korei na zakup uzbrojenia, to tak nie mówił. Dodawała wiceministra edukacji z Lewicy Paulina Piechna.
9: Wtedy opozycja nie zachowywała się tak jak wy dzisiaj, rozumiejąc uwarunkowania związane z pełnoskalową wojną w Ukrainie, nie przeszkadzała w taki sposób, jaki ma miejsce to dzisiaj.
6: Bo jak podkreślała polityczka, bezpieczeństwo Polski jest priorytetem. Wawrzyniec-Zakrzewski, TOK FM.
4: Polska się wyludnia. Najwięcej mieszkańców ubywa w średnich i małych miastach powiatowych. Młodzi wyjeżdżają za pracą do większych metropolii i często już nie wracają w rodzinne strony. Depopulacja jest tematem weekendu w Radiu Tok FM. Jak z problemem próbują sobie radzić Małe miasteczka sprawdzała nasza reporterka Agnieszka Wynarska na przykładzie malowniczo położonego nad trzema jeziorami Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskiem.
0: Jeszcze 15 lat temu Wąbrzeźno miało 14,5 tysiąca mieszkańców, dziś ma o 3 tysiące mniej.
10: Na studia wyjadą, no to najczęściej nie wracają, nie? No bo przede wszystkim chodzi o pracę.
0: Co potrzebują młodzi ludzie, żeby zostać?
11: No na pewno stabilizacji zawodowej, nie? Jeśli chodzi o miejsca pracy, no to myślę, że nad tym trzeba byłoby popracować.
0: Burmistrz Tomasz Zygnarowski robi co może, żeby zatrzymać młodych, stąd nowe tereny rekreacyjne nad jeziorami, kino, dom kultura, także żłobek i nowe mieszkania.
12: Komunalne dla najuboższych w najtrudniejszej sytuacji, TBS-owskie, SIM-owskie, które widzieliśmy, dla tych, którzy no, mają te 50 tysięcy, a nie chcą brać kredytu. Mieszkania dla osób, które chcą tylko wynajmować bez możliwości zakupu, a i są te mieszkania również budowane przez deweloperów.
0: Większość inwestycji w mieście powstaje dzięki pieniądzom unijnym oraz zaciąganym kredytom. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
4: Muzeum Śląskie przejdzie ogromną metamorfozę. Ogłosiło przetarg na projekt i wykonanie rewitalizacji północnej części dawnej kopalni Katowice. Inwestycja warta ponad 180 milionów złotych obejmie kilka historycznych obiektów, które stały bezużytecznie od zamknięcia zakładu w 1999 roku, mówi dyrektor muzeum Łukasz Galusek.
13: Ich rewitalizacja przewidziana na najbliższe 3 lata będzie tak naprawdę dokończeniem rewitalizacji kopalni Katowice, ale jednocześnie dokończeniem katowickiej strefy kultury. To jest ostatni kawałek miejsca po dawnej kopalni Katowice, który zostanie przywrócony miastu, a tym zabytkowym budynkom pokopalnianym przywrócony zostanie nowy blask i nowa funkcja.
4: Nowym głównym wejściem do muzeum ma się stać przestrzeń Szybu Bartosz. Sporo w całym kraju ma być dzisiaj słońca, więcej chmur i przelotny deszcz może się okresami pojawić na północnym wschodzie. Tam też będzie najchłodniej. Termometry pokażą maksymalnie 11 stopni. Około 18 będzie w centrum, a do 20 miejscami na zachodzie kraju.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Dzień dobry, Michał Tomasik. Radio TOK FM dotarło nad morze. Jesteśmy, proszę Państwa, na wyjeździe w moich rodzinnych stronach. W Trójmieście, jak słyszycie, otaczają nas mewy. Są mewy, jesteśmy my, jest Trójmiasto. Słuchajcie nas, niedzielny poranek TOK FM od godziny 8.
3: To jest archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10:40.
14: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Witam Państwa w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty. Dzisiaj ekspertem w programie jest prawnik, adwokat Beniamin Kołodziej. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Współpracujący z kancelarią doradczą Rafała Janiszewskiego. Dzisiaj sprawa trudna i poważna, a mianowicie autonomia pacjenta, a konieczność ratowania życia. Jednym słowem, sytuacja, w której lekarze uważają, że konieczna jest operacja, zabieg, który uratuje życie człowiekowi, a pacjent ma swoje racje, mówi, nie zgadzam się na to. Nie można człowieka na siłę zoperować, nie można go zmusić do zabiegu, przytomnego, dorosłego człowieka.
15: Jednym słowem, nie. Natomiast sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Bardzo często brak zgody wynika pośrednio trochę z zaniedbania personelu leczniczego, personelu medycznego.
14: Za krótko rozmawiał personel z pacjentem.
15: Dokładnie. Pacjent być może odmawia dlatego, że nie ma pełnego zaufania do lekarza, bo to nie jest prawdą, że żeby być świetnym lekarzem wystarczy mieć świetną wiedzę medyczną. Trzeba mieć zaufanie tego pacjenta do siebie. Pacjent może się boi. Pacjent może nie dostał wszystkich informacji, które powinien dostać. Być może potrzebuje w tym momencie wsparcia psychologa bądź wsparcia psychiatry, żeby zmienić swoje podejście. Natomiast w sytuacji, kiedy uzyskamy odmowę na udzielenie danego świadczenia, która będzie świadoma, będzie jednoznaczna, będzie wyraźna i będzie dotyczyła tego miejsca, w którym jesteśmy w czasie, musimy uszanować wolę pacjenta.
14: A pan wie, może być sytuacja, gdy rodzina błaga lekarzy, zróbcie. On jest teraz słaby, on jest teraz w złym stanie psychicznym, właśnie on się boi, on sobie nie zdaje z tego sprawy, a zróbcie operację. To błaganie rodziny tutaj, znaczy generalnie tworzy to pewien całościowy, pewien nacisk psychologiczny lekarzy, może ich mobilizuje do tego, żeby lepiej pacjentowi tłumaczyć.
15: Tak, natomiast bardzo istotne jest to, żeby pamiętać, że naszym pacjentem jest notabene pacjent, a nie jego rodzina. Nawet w sytuacji, kiedy pacjent jest nieprzytomny i musimy wykonać jakąś operację, nie pytamy rodziny o zgodę, pod warunkiem, że pacjent jest pełnoletni. W takiej sytuacji, w zależności od stanu zdrowia tego pacjenta, będziemy działać albo bez jego zgody, bo mamy stan zagrożenia jego życia, bądź będziemy wnosić o zgodę zastępczą do sądu opiekuńczego, który sąd będzie badał interes pacjenta.
14: Kiedy do sądu? Kartka przy pacjencie, nie przetaczajcie mi krwi na przykład?
15: Nie, to jest niewystarczające, ponieważ wtedy będziemy mieli do czynienia z wyraźną wolą pacjenta. Natomiast do sądu będziemy iść wtedy, kiedy nie możemy uzyskać ani zgody, ani sprzeciwu pacjenta. Na przykład pacjent jest nieprzytomny albo ze względu na swój stan intelektualny, psychiczny bądź zdrowotny nie jest w stanie nam świadomie udzielić zgody bądź sprzeciwu. Mówiąc świadomie, mam na myśli rozumiejąc wszystkie konsekwencje swojego oświadczenia woli.
14: Mnie to ciekawi, kiedy lekarz sam decyduje, a kiedy do tego sądu idzie. Co tutaj decyduje?
15: Decyduje stan zagrożenia życia. Aha. Jeżeli lekarz nie może sobie pozwolić na komfort czekania, bo skutkiem tego czekania będzie albo śmierć pacjenta, albo znaczne pogorszenie jego stanu zdrowia, lekarz nie jest zobowiązany do tego, żeby kogokolwiek pytać o zgodę na zabieg. Wykonuje ten zabieg ratujący życie, działa wtedy bez zgody pacjenta i odnotowuje ten fakt, że działał bez zgody pacjenta i dlaczego to zrobił w dokumentacji medycznej.
14: Ale myśmy tu przed programem rozważali pewien przypadek. Mhm. Osoba nieprzytomna po wypadku, znaleziono przy niej kartkę, nie zgadza się ze względu na swoje przekonania religijne na przetaczanie krwi. Zwrócił się lekarz o ową zgodę zastępczą. Dostał zgodę, tak?
15: Tak, był taki przypadek. Jest to bardzo szeroko komentowane orzeczenie Sądu Najwyższego, kiedy rzeczywiście doszło do takiej sytuacji, kiedy dwoje pacjentów zostało przywiezionych do szpitala w stanie nieprzytomnym. Jeden pacjent nie przeżył, natomiast przy pacjentce znaleziono deklarację, oświadczenie woli o sprzeciwie wobec przetaczaniu krwi. Sąd rejonowy udzielił zgody zastępczej na wykonanie operacji i wykonanie przetoczenia krwi, natomiast sprawa miała swój dalszy bieg, otarła się o Sąd Najwyższy i Sąd Najwyższy stwierdził, że to był błąd, że lekarze są związani wyraźną, jednoznaczną wolą, deklaracją pacjenta co do braku zgody na pewne świadczenia zdrowotne.
14: Generalnie się na to patrząc, to po pierwsze liczy się wola pacjenta i tylko pacjenta, nie jego rodziny. I w wypadku, gdy pacjent nie może nam przedstawić tej woli, bo jest nieprzytomny, lekarz działa. No, tak moglibyśmy rzecz podsumować.
15: Tak, możemy tak podsumować, natomiast w sytuacji, kiedy możemy uzyskać tą zgodę, bądź pacjent nie wyraził nam tej zgody, wyraził sprzeciw, a my wykonamy to świadczenie, to trzeba wskazać, że udzielanie świadczeń bez zgody pacjenta jest przestępstwem zagrożonym karą nawet do 2 lat więzienia.
14: No a co jeśli rzecz dotyczy dziecka? I czy to jest jakieś rozróżnienie poniżej 16 roku życia, a między 16 a 18, bo w pewnych aspektach prawnych to ma znaczenie, a tutaj?
15: Tak, ma jak najbardziej. W sytuacji, kiedy mamy małoletniego w tym przedziale 16-18 lat, wymagamy zgody zarówno rodzica, upraszczając, i tego dziecka. W sytuacji, kiedy...
14: No i muszą być obie zgody, nie wystarczy
15: muszą być obie
14: jedna.
15: Zgody. W sytuacji, kiedy jedna ze stron się sprzeciwi, wtedy zgodę wyraża sąd.
14: Ale to lekarz się wtedy zwraca do sądu?
15: Lekarz, przedstawiciel ustawowy, w zależności od sytuacji, natomiast lekarz ma takie prawo, żeby wnieść do sądu o zgodę zastępczą. Natomiast w sytuacji dziecka poniżej 16 roku życia mamy specyficzną sytuację, kiedy naszym pacjentem jest dziecko. To jest bardzo często lekarze o tym zapominają, że pacjentem jest dziecko, a nie rodzic. Natomiast rodzice na przykład nie wyrażają zgody na daną operację z różnych względów. W tej sytuacji mamy do czynienia z sytuacją, w której za pacjenta decyduje osoba trzecia. Bardzo bliska, bo to jest rodzic, natomiast nadal jest to osoba trzecia. W tej sytuacji, w zależności od stanu zdrowia tego małoletniego pacjenta, jeżeli mamy stan zagrożenia życia, lekarz ma prawo, a wręcz nawet obowiązek ratowania życia tego dziecka wbrew woli rodziców. Natomiast w sytuacji, kiedy stan jest, powiedzmy, w miarę stabilny, ma prawo wnieść do sądu opiekuńczego o zgodę zastępczą i jedyne, co będzie brał pod uwagę sąd, czy to wyrażając tą zgodę zastępczą, czy analizując przypadek, kiedy lekarz postąpił wbrew woli rodziców, będzie analizował, co było dobre dla tego dziecka, a nie dla jego rodziców. Będzie brane pod uwagę wyłącznie dobro małoletniego dziecka.
14: A jak się ma w naszym porządku prawnym ta sytuacja, gdy lekarze wiedzą, że ta osoba odejdzie, natomiast podtrzymują jej funkcje życiowe i teraz rodzina mówi, ach, przestańcie go męczyć, tak? No ale ten człowiek żyje. Czy tu coś prawo ma do powiedzenia w tej kwestii?
15: Tu dotykamy bardzo takiej intymnej, takiej newralgicznej kwestii dotyczącej terapii daremnej, czyli sytuacji, kiedy lekarz musi poinformować na przykład pacjenta o tym, że nie będzie już go dalej leczył na daną chorobę i wdrażamy leczenie paliatywne, czyli leczenie wyłącznie objawowe. Podawanie morfiny, podawanie silnych leków przeciwbólowych. Są to bardzo ciężkie sytuacje i psychicznie, i klinicznie, kiedy lekarze rozkładają ręce, nie mogą już pomóc. I nie mamy prawnie tego uregulowane. Natomiast w kodeksie etyki lekarskiej jest zapis, że lekarz nie ma obowiązku W kodeksie etyki lekarskiej jest zapis, który stanowi, że lekarz nie ma obowiązku podejmować reanimacji.
14: Czyli takie zaniechanie.
15: Dokładnie. W sytuacji, kiedy prowadziłoby to wyłącznie do przedłużenia cierpienia i agonii pacjenta. Czyli w sytuacji, kiedy lekarz ocenia, że dalsze przedłużanie życia pacjenta jest możliwe, natomiast nie jest jakościowe. Tak, bo mamy obecnie taką technikę, że jesteśmy w stanie przedłużać to życie praktycznie w nieskończoność. Natomiast nie jest ono jakościowo akceptowalne. Ciężko mieści się w pojęciu godności życia ludzkiego. Wtedy lekarz nie ma obowiązku podejmować reanimacji. I żądania rodziny o podejmowaniu reanimacji, resuscytacji nie mają tutaj znaczenia, ponieważ jest to decyzja lekarska. Lekarz powinien mieć na względzie wyłącznie dobro pacjenta, a nie przedłużanie jego cierpienia.
14: Tak samo żądanie rodziny, a odepnijcie mu te wszystkie rurki, niech spokojnie odejdzie, tak?
15: Dokładnie. Dokładnie tak samo. Lekarz ma mieć w centrum zainteresowania wyłącznie pacjenta, a nie jego rodzinę. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że rodzina naciska, że to jest presja, że to jest duża presja, że istnieje duże ryzyko pozwów, zwłaszcza w sytuacji, kiedy ta liczba pozwów coraz bardziej rośnie. Natomiast lekarz leczy pacjenta, a nie jego rodzina.
14: My podkreślamy to, że pacjent dorosły, przytomny, rozumie. No ale jest jakiś miernik tego, że pacjent jest w pełni swoich sił psychicznych. No często tak nie jest w szpitalu, ale też to przejście nie jest takie ostre, prawda? Że tak rozumie, tak nie rozumie. Może rozumie częściowo, tak?
15: Tak, i to jest dość duży problem, ponieważ no, z jednej strony w sytuacji, kiedy mamy wątpliwości co do zdolności intelektualnych pacjenta, no to będziemy musieli rozważyć, czy ten pacjent w ogóle jest zdolny do wyrażenia oświadczenia woli. Natomiast kiedy ten pacjent jest zdolny, natomiast na przykład cierpi albo ma jakieś ograniczone zdolności intelektualne, lekarza obowiązkiem jest dostosować poziom wypowiedzi, ton wypowiedzi i słownictwo, jakie używa, do poziomu takiego, by pacjent wszystko zrozumiał. Obowiązkiem personelu medycznego jest poświęcić niezbędny czas pacjentowi, tak żeby pacjent rozumiał zarówno konsekwencje podjęcia leczenia, jak i zaniechania tego leczenia, żeby wszystko zrozumiał. I dobrą praktyką jest zapytanie pacjenta, czy rozumie wszystkie konsekwencje. Przy czym no to pytanie nie może być formalne, bo pacjent raczej odpowie tak, bo będzie głupio mu się przyznać, że czegoś nie rozumie, tylko bycie dociekliwym. Dopytanie, czy na pewno rozumie, zwłaszcza w sytuacji, kiedy pacjent nam odmawia, w sytuacji zagrożenia życia, warto doprecyzować, czy na pewno pacjent rozumie wszystkie konsekwencje, w jaki sposób on postrzega tą sytuację, dlaczego tak, a nie inaczej on decyduje.
14: Niełatwa sprawa, wymagająca wielu umiejętności.
15: I bardzo ryzykowna prawnie.
14: Od lekarza, ryzykowna prawnie. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Adwokat Beniamin Kołodziej był naszym ekspertem w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty. Dziękuję.
3: To było archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10:40.

0: Autopromocja. Sprawy różne.
1: Człowiek całkowicie spoza układu. Nowy, nieznany. Jak szeryf z westernu, który przyjeżdża do miasteczka zrobić porządek, wydać walkę złu. Tak pisano o egzotycznej postaci Stana Tymińskiego, który pojawił się w Polsce niczym Deus Ex Machina i sporo namieszał w rodzimej polityce. A teraz wraca.
0: Sprawy różne. W niedzielę o 17 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 7.20, Sylwia Freczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Statek wycieczkowy, na pokładzie którego panuje hantawirus, dotarł do wybrzeży Teneryfy na Wyspach Kanaryjskich. Wczesnym rankiem w eskorcie Gwardii Cywilnej dopłynął do hiszpańskiego portu Granadilla, informuje AFP. Według zapowiedzi pasażerowie i część załogi zostaną ewakuowani. Na hantawirusa na pokładzie statku zmarły 3 osoby. W środkowych rejonach Chile odnotowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,8, poinformowało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne. Epicentrum znajdowało się 34 km na południowy zachód od portowego miasta Lebu. Na razie nie ma informacji o ofiarach czy zniszczeniach. 8 tysięcy biegaczy wystartuje dziś w charytatywnym biegu Wings for Life World Run w Poznaniu. Nie jest to klasyczny bieg, bo nie ma w nim linii mety, a uczestnicy ulicami miasta uciekają przed autem pościgowym. Za jego kierownicą, jak co roku, zasiądzie Adam Małysz. Początek biegu o 13:00, goniący biegaczy samochód wyruszy pół godziny później.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13.40.
5: Szymon Kępka, Plan Działania. Dzień dobry Państwu. W Polsce powszechne jest przekonanie, że w sytuacji zagrożenia wystarczy zejść do piwnicy albo schować się w jakimś garażu podziemnym. Tymczasem większość takich miejsc nie spełnia przecież podstawowych wymogów ochronnych. Daje jedynie pozorne poczucie bezpieczeństwa. No i problem polega nie tylko na braku infrastruktury, ale też na pewnego rodzaju chaosie informacyjnym, na jakichś niejasnych definicjach. Chociaż przepisy w pewien sposób zaczęły to porządkować, ale mitów na ten temat nie brakuje. Franciszek Wołoch, Stowarzyszenie Instytut Budownictwa Ochronnego. To jakie minimalne warunki musi spełnić miejsce bezpieczne, żeby uznać je realnie za takie, które takie bezpieczeństwo nam zapewni?
6: I takim minimalnym wymogiem jest ochrona przed działaniem odłamków oraz skutkami zagruzowania.
5: Mamy blok, apartamentowiec, dom jednorodzinny. Czasem tam się znajduje piwnica, do której da się zejść, a to jest miejsce, w którym realnie bezpiecznie możemy się schronić?
6: Żadna z piwnic czy kondygnacji podziemnych, jeżeli nie była projektowana jako budowla ochronna, to dzisiaj w Polsce nie można przesądzić, czy spełnia te wymagania. Żaden garaż podziemny, żadna piwnica tych funkcji ochronnych z góry spełniać nie będzie.
5: I teraz praktycznie, co nas bardziej ochroni? To musi być głęboka piwnica, wysoki blok, wysoki budynek, stare budownictwo.
6: Warto powiedzieć, co wpływa po pierwsze na wielkość obciążenia od zagruzowania i na tą strefę prognozowanego zagruzowania, czyli ten obszar, który może być przez ten gruz zasypany. I to jest przede wszystkim wysokość. Czyli im wyższy budynek, tym te obciążenia od potencjalnego zagruzowania będą większe i zasięg tego gruzu będzie większy. Czyli im większy budynek, to tym większe zagrożenie od zagruzowania. W przypadku domu jednorodzinnego czy obiektu parterowego, to zagruzowanie będzie minimalne i rząd obciążeń będzie podobny do obciążeń normalnie funkcjonujących. Czyli to będą te obiekty, powiedzmy, najbezpieczniejsze z punktu widzenia ochrony przed zagruzowaniem.
5: Znajdujemy się w centrum Warszawy. Ja realnie, rozglądając się tutaj dookoła, nie widzę jakiegokolwiek sygnału albo miejsca, albo znaku, które mówi mi, tutaj jest schron, tutaj się możesz schować.
6: Znaków dotyczących schronów pan nie znajdzie. Te znaki będą się pojawiały dopiero w ciągu kolejnych pierwsze pojawią się w ciągu kolejnych miesięcy, a w większej liczbie w ciągu kilku lat. To jest na pewno specyfika i problem miast z wysoką zabudową, czyli takich jak tu jesteśmy, gdzie to potencjalne zagrożenie od zagruzowania będzie istotne. Stąd też tak ważna jest właśnie weryfikacja tych kondygnacji podziemnych.
5: Wyobraźmy sobie, że jednak wybieramy automatycznie, instynktownie piwnicę jako miejsce schronienia się. I czy to jest tak, że w momencie jakiegokolwiek uszkodzenia budynku, nad którym ta piwnica się znajduje, jesteśmy w pułapce? Tak można o tym powiedzieć?
6: Powiedziałbym, że jesteśmy w potencjalnej pułapce. To nie jest sytuacja jakby zero-jedynkowa. To nie jest tak, że budynki zawalają się za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. One mają swoją nośność resztkową. Aktualnie są projektowane na przeciwdziałanie skutkom katastrofy postępującej, więc to nie jest tak, że te budynki mogą runąć jak domek z kart.
5: Czyli nawet rakieta nie zniszczy takiego budynku potencjalnie, czy tak?
6: Tak, ale może na przykład doprowadzić do częściowego zawalenia, może doprowadzić do zasypania wyjść ewakuacyjnych. I to są te aspekty, które są brane pod uwagę przy projektowaniu. To są te czynniki, które decydują o tym, czy dana kondygnacja podziemna, ona może właśnie służyć za miejsce schronienia, czyli czy po pierwsze zabezpiecza nas przed skutkami tego zagruzowania, a po drugie czy umożliwia ewakuację lub przeczekanie do momentu przeprowadzenia akcji ratowniczej i dotarcia służb.
5: Co my jako obywatele musimy ewentualnie w takim miejscu schronienia koniecznie mieć?
6: No, podstawą jest woda. Finlandia, która ma bardzo rozbudowany system obrony cywilnej, wychodzi z jednego założenia. Podstawą do przetrwania jest powietrze i woda. I na tym jest skupiony cały system budowy obiektów zbiorowej ochrony, które mają tam formę schronów. Założenie fińskiej obrony cywilnej jest takie, że żywność nie jest nam potrzebna, żeby przetrwać pierwszy dzień czy dwa. Żywność na pierwszy dzień czy dwa możemy sobie wziąć w plecaku. Warto o tym pamiętać. Warto o tym pamiętać, chociażby w kontekście plecaków ewakuacyjnych. Podczas jednej z wizyt studyjnych któryś z samorządowców zadał pytanie, gdzie wy tu macie zmagazynowaną żywność. Odpowiedź była taka, że nigdzie, bo zakładamy, że ludzie z żywnością na 1, 2, 3 dni są w stanie do takiego miejsca dotrzeć. Taka powinna być na przykład funkcja plecaka ewakuacyjnego. Niekoniecznie może, żeby się przedzierać przez lasy i pola w nieznanym kierunku, ale chociażby po to, żeby w przypadku nagłej ewakuacji być samowystarczalnym w tym pierwszym okresie, który z natury rzeczy będzie okresem chaosu.
5: Bardzo często przez właściwie media, fora internetowe przewija się taki wątek, że nawet jeżeli gdzieś jeszcze z poprzedniej epoki w domu, budynku, miejscu użyteczności publicznej jest schron albo miejsce bezpieczne, to nawet jeżeli on jest, to nie ma do niego dostępu. Czy tutaj nie wylewamy dziecka z kąpielą trochę, no bo po co mi schron, skoro nie mogę do niego wejść?
6: Te wszelkie obiekty nie są jeszcze elementem systemu, tak? Są na etapie weryfikacji, są częściowo zapomniane. One nawet jeżeli są w złym stanie technicznym, to z reguły mają podwyższoną odporność właśnie mechaniczną na skutki zagruzowania. Często mają może uszkodzone, może zniszczone, ale mają wyjścia zapasowe. No, cały system powinien dążyć do tego, żeby móc te obiekty udostępniać ludności.
5: Kto ma najczęściej klucz do schronów, jeżeli taki schron znajduje się w naszym bloku na przykład?
6: Z reguły jest to prawdopodobnie ktoś odpowiedzialny za konserwację i utrzymanie. Były historie na początku wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy to ta osoba, która się przez lata opiekowała schronem i była lekceważona i trochę traktowana niepoważnie, ona była dość szybko namierzana przez lokalną społeczność i akcje społeczne dość szybko rosły.
5: Garaż jako schron to jest właściwie częsty sposób samorządowców w Polsce, by o schronach w ogóle mówić i dalej je projektować. A to jest właściwa droga, żeby w garażu podziemnym szukać schronienia?
6: Jeżeli jest to garaż zaprojektowany jako schron lub ukrycie, to z pewnością tak. To musi być obiekt zaprojektowany z tą podwójną funkcją, czyli z funkcją ochronną.
5: Czyli taki garaż podziemny da nam schronienie tylko wtedy, jeśli wiemy, że jest tak zaprojektowany. A czy my możemy to jakoś poznać? Jakoś to widać?
6: Oczywiście obiekty, które będą zaprojektowane jako budowle ochronne, będą miały Międzynarodowy Znak Obrony Cywilnej oraz oznaczenie schron lub ukrycie. Będzie to opisane, wynika to z przepisów prawa. Będzie to podwójne oznakowanie. Podobnie z miejscami doraźnego schronienia, czyli każdy taki obiekt nie będzie tylko oznaczony na mapie, ale będzie obowiązkowo oznakowany, tak żebyśmy wiedzieli, która piwnica spełnia te wymagania, a która nie. Jeżeli będzie garaż podziemny, który będzie częściowo wzmocniony, bo prawo dopuszcza takie rozwiązania w przypadku ukryć najniższej kategorii, również to miejsce bezpieczne będzie obowiązkowo oznakowane na posadzce liniami zielonymi i pomarańczowymi, wskazując, na jakim obszarze można się schronić.
5: Jeżeli nie ma garażu, piwnicy, to o jakich miejscach w kontekście miejsc bezpiecznych my możemy myśleć? To może być tunel kolejowy, to może być warszawskie metro, niżej położone miejsce, może przejście podziemne. Czy to jest filozofia właśnie schronów, funkcjonowania ich i tego, że to musi być jednak dostępne dla ludzi?
6: Wszelkie miejsca osłonięte przed działaniem odłamków, miejsca zagłębione, to są miejsca, które są potencjalnie bezpieczne, tylko zawsze trzeba pamiętać o tym, że nie są to miejsca oznakowane, no to jesteśmy jakby w pewien sposób zdani na siebie, powinniśmy mieć podwyższoną czujność, czyli zawsze myśleć o czymś, co powinno być generalną zasadą, czyli o naszej drodze ewakuacji, o możliwościach ewakuacji. Tak samo jak wchodzimy do każdego budynku, powinniśmy wiedzieć, jak z tego budynku wyjść. I tu jest podobnie, z tą różnicą, że powinniśmy myśleć właśnie o charakterze tych zagrożeń.
5: Po prostu z widzenia, z widokówek, które realnie takie schrony, miejsca bezpieczne mają, przychodzi mi na myśl Nowa Huta, może budynki ministerialne, to realnie jest?
6: Na pewno jest jakiś zasób obiektów niejawnych i o tym, że tak powiem, po pierwsze nie mówimy, po drugie dla nas jako społeczeństwa w takim ochronie nas fizycznie nie ma to większego znaczenia, bo tak do takich obiektów nie zostaniemy wpuszczeni. Są z pewnością miasta, w których tych obiektów istniejących jest o wiele więcej niż w innych.
5: Czyli w Sejmie i Senacie nie moglibyśmy się skryć, schować?
6: Nie mam wiedzy na ten temat. Myślę, że nawet...
5: Technicznie rzecz biorąc, przecież są podziemia Sejmu, które mogłyby być takim miejscem bezpiecznym.
6: Nie mam wiedzy na ten temat.
5: No dobrze, to jeszcze jedna rzecz już teraz na koniec. Wojna w Ukrainie, właściwie pełnoskalowa, trwa już od prawie 5 lat. Czy my realnie zdążymy, patrząc na techniczny proces, zbudować sobie taką sieć albo takie miejsca, które będą bezpieczne, których zdążymy użyć trochę w ten sposób?
6: O tym, czy zdążymy, to będzie zależało przede wszystkim od determinacji i intencji włodarzy poszczególnych miast, poszczególnych prezydentów, burmistrzów czy wójtów.
5: Ile mamy tego czasu?
6: To jest pytanie do osób zajmujących się geopolityką i przewidywaniem przyszłości. Ja się tego nie podejmuję. Ja tylko widzę bardzo wyraźną tendencję, która się rysuje od początku. To znaczy, to będzie budowanie systemu obiektów zbiorowej ochrony różnych prędkości i różnej jakości. W zależności od świadomości i determinacji poszczególnych samorządów, albo będzie to budowany spójny, przemyślany, dobry jakościowo system, albo będą to działania chaotyczne, miejscowe, często bez uzasadnienia technicznego.
5: Gdyby samorząd dzisiaj od zera startował, to jak najszybciej jest w stanie coś takiego zbudować, co realnie zapewni ochronę dla 1000, 2000, 3000 ludzi?
6: Cykl procesu inwestycyjnego, czyli od projektu do oddania, do użytkowania, niezależnie od klasy. To mówimy o latach, tak? Mówimy rok, 2 lata minimum, żeby taki obiekt powstał. Szybciej te zasoby mogą być budowane tam, gdzie jest dużo obiektów istniejących. Modernizacja obiektów istniejących jest żmudna i pracochłonna. Te obiekty mają niskie pojemności, czyli żeby zapewnić to 1000 miejsc w budowlach ochronnych, samorząd będzie musiał zrealizować około 5 do 10 inwestycji, czyli 5-10 obiektów zmodernizować, żeby osiągnąć 1000 osób, versus jeden garaż podziemny, który zapewni też to 1000 osób przysłowiowe. Na początku będzie to przyspieszy to działania w samorządach, które mają takie obiekty, ale długoterminowo to też jakby nie przesądza o tym, kto w perspektywie powiedzmy 5-letniej będzie miał, dajmy na to, lepszy wskaźnik.
5: Gościem planu działania był Franciszek Wołoch, Stowarzyszenie Instytut Budownictwa Ochronnego. Bardzo dziękuję.
6: Dziękuję bardzo.
5: A wszystkie programy i audycje Plan Działania do odsłuchania na tok.fm.pl i w zakładce podcasty. Serdecznie dziękuję. Szymon Kępka. Do usłyszenia.
0: To było archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13.40.

0: Autopromocja.
1: Wielu było apostołów, którzy zapowiadali, że teraz, skoro już przyszło AI, to będziemy mniej pracować i tylko delegować zadania. To AI będzie tyrać, a my cały ten wolny czas będziemy mogli przeznaczyć na to, co jest naprawdę ważne, czyli na sen na przykład, albo na odpoczynek, albo na rodzinę, na relacje, samorozwój, podróże i tak dalej, i tak dalej.
2: No chyba jednak tak to nie działa do końca.
1: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
0: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 7.40, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Europa chciałaby uzyskać jasność co do długoterminowych planów Stanów Zjednoczonych dotyczących obecności wojskowej w Europie, podkreślił unijny komisarz do spraw obrony Andrius Kubilius po podpisaniu w Wilnie umowy z Litwą w ramach programu SAFE. Według informacji Pentagonu w ciągu najbliższych miesięcy z Niemiec ma zostać wycofanych około 5000 amerykańskich żołnierzy, a według danych w grudniu w Europie stacjonowało w sumie około 68000 amerykańskich żołnierzy. Ponad 90% leków i środków medycznych brakuje na Kubie w związku z pogłębiającym się na wyspie kryzysem gospodarczym, wynika z danych Państwowego Urzędu Statystycznego w Hawanie. Choć zjawisko niedoboru lekarstw nasila się na wyspie od 2021, to jak podkreśliły lokalne media, obecnie braki są tak duże, że kubańskiemu rządowi trudno je ukryć w statystykach. Co najmniej 11 osób trafiło do szpitali po eksplozji na łodzi niedaleko Miami Beach na Florydzie. Agencja Reuters, powołując się na relacje świadków, poinformowała, że prawdopodobną przyczyną wypadku był wyciek gazu lub paliwa, ale służby na razie nie potwierdziły tej informacji.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środy po 10.40.
8: Co robicie w sytuacji, kiedy boli was głowa? Ucinacie sobie drzemkę? Pijecie wodę? A może sięgacie po przeciwbólowe leki? Połykacie tabletkę i po chwili jest lepiej. Jakby dokładnie wiedziała, gdzie boli. Jak to możliwe, że coś tak małego potrafi tak precyzyjnie trafić w punkt? Skąd tabletka wie, gdzie boli? Ja nazywam się Adam Mirek, a to jest audycja Z nauką po imieniu. Dziś rozbieramy na czynniki pierwsze ból i leki. Ból to coś, czego wszyscy chcemy uniknąć, a jednocześnie coś, bez czego byśmy sobie kompletnie nie poradzili. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do kuchni, łapiecie za gorący garnek i nic nie czujecie. Albo że macie kamyk w bucie, który obciera skórę, ale mózg nie dostaje żadnej informacji na ten temat. Ból to komunikat, system alarmowy ciała. To nieprzyjemne doznanie zmysłowe i emocjonalne związane z rzeczywistym albo potencjalnym uszkodzeniem tkanek, jak mówi definicja. Wszystko zaczyna się w receptorach bólu, czyli nocyceptorach. To takie czujniki rozsiane w skórze, mięśniach czy narządach reagują na różne rzeczy. Temperaturę, ucisk, uszkodzenia chemiczne i co ważne, nie zawsze reagują, bo istnieje pewien próg bólu. Dlatego lekkie dotknięcie igłą jeszcze nie boli, ale kiedy nacisk robi się większy, próg zostaje przekroczony i sygnał rusza w drogę przez nerwy do rdzenia kręgowego, a potem do mózgu. I dopiero tam pojawia się to, co nazywamy bólem. Kiedy dochodzi do uszkodzenia, organizm sam jeszcze podkręca czułość tego systemu. Komórki uwalniają różne substancje, które obniżają próg bólu. Na przykład prostaglandyny. Zapamiętajcie to słowo, bo jeszcze do niego wrócimy. Miejsce urazu staje się więc bardziej czułe. Dzięki temu łatwiej zauważamy problem, no i raczej nie próbujemy na świeżo skręconej kostce biegać maratonu. Rodzaje bólu są różne i w różny sposób można sobie z nimi radzić. Czasem łatwo się go pozbyć, wystarczy odsunąć rękę od garnka lub wyjąć kamień z buta. Czasem trzeba poczekać, aż będzie można usunąć przyczynę bólu, na przykład zepsuty ząb. Wtedy przydatne mogą być leki. Ból mamy już trochę oswojony, więc teraz spójrzmy na drugą stronę tej historii, na leki. Czym one w ogóle są? Najważniejszy element leku to substancja aktywna, czyli ta część, która rzeczywiście coś robi w ciele. Zmniejsza stan zapalny, tłumi ból, rozkurcza mięśnie, niweluje wysypkę albo hamuje rozwój bakterii. Obok niej zawsze jest cała grupa drugoplanowych substancji pomocniczych. One na przykład nadają lekowi formę. Tabletka, syrop, maść. Pomagają też wchłaniać substancję aktywną, chronią ją przed zniszczeniem i decydują o tym, jak szybko zacznie ona działać. Sprawiają, że tabletka po połknięciu rozpadnie się we właściwym momencie, a substancja aktywna uwolni się dopiero, dajmy na to, w jelicie. W wielu przypadkach ta aktywna część leku to tylko niewielki fragment całości. Każdy lek to dobrze zaprojektowany układ, w którym wszystkie elementy mają swoje zadania. I tu pojawia się kolejne pytanie. Jak właściwie dostarczyć lek do organizmu, żeby zadziałał tam, gdzie trzeba i dokładnie tak, jak trzeba? Tabletka to tylko jedna z wielu dróg i wcale nie zawsze jest najlepsza. Tabletka najpierw trafia do żołądka, gdzie musi przetrwać kwaśne środowisko. Potem do jelita cienkiego i to właśnie tam, w większości przypadków, następuje wchłanianie. Substancja aktywna przechodzi przez ścianę jelita do krwi, a krew rozwozi ją po całym organizmie. Substancja aktywna trafia wszędzie, mniej więcej po 40 minutach. I to jest jednocześnie jej siła i ograniczenie. Bo jeśli chcemy działać ogólnoustrojowo, na przykład przy gorączce, no to świetnie. Ale jeśli problem jest bardziej miejscowy, to taka dystrybucja do wszystkich narządów bywa po prostu mało efektywna. Dlatego właśnie istnieje wiele różnych form i dróg podania leków. Jeśli chcemy działać miejscowo, wybieramy maść, krem czy żel, które działają bezpośrednio na skórę. Krople do oczu działają w oku. Spray do nosa w nosie. Z kolei inhalacje pozwalają dostarczyć lek bezpośrednio do płuc. Dzięki temu możemy osiągnąć odpowiednie stężenie leku dokładnie tam, gdzie jest potrzebny, bez obciążania całego ciała. Jeśli zależy nam na szybkim efekcie, wybieramy drogi, które omijają przewód pokarmowy. Zastrzyk działa niemal natychmiast, bo lek trafia od razu do krwiobiegu. Tabletki albo krople pod język też działają szybciej niż zwykłe, bo substancja przenika przez błonę śluzową bezpośrednio do krwi. Projektując formę leku, trzeba wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Po pierwsze, stabilność leku. Są takie substancje, które wymagają ochrony, specjalnych powłok albo kapsułek, które pozwolą im przetrwać drogę przez organizm w nienaruszonej formie. Po drugie, tempo działania, bo czasem potrzebny jest natychmiastowy efekt, a czasem powolny i rozłożony w czasie. Ważna jest też wygoda pacjenta, bo liczy się smak, zapach i wielkość leku. Inaczej podaje się leki dzieciom, inaczej dorosłym, a jeszcze inaczej osobom, które nie mogą połykać. Czasem forma leku decyduje o tym, czy pacjent w ogóle będzie go regularnie przyjmował. I wreszcie, bardzo ważne jest też stężenie substancji aktywnej. Kiedy lek już trafi do krwi, wcale nie wystarczy, że po prostu tam jest. Nie może go być ani za mało, ani za dużo. Musi trafić w punkt, w tak zwane okno terapeutyczne. Jeśli stężenie leku we krwi jest zbyt niskie, lek może nie

0: wytyczne. No dobrze, wiemy już, czym jest ból, wiemy, czym jest lek, jak trafia do ciała i dlaczego forma jego podania ma znaczenie. To teraz najważniejsze pytanie. Skąd tabletka wie, gdzie boli? Uwaga, werble. Nie wie. I to jest cały jej sekret. Ale gdybyście dopytywali, no to wyjaśniam. Substancja aktywna z tabletki trafia do krwi. I razem z nią krąży po całym ciele, tak jak mówiliśmy. Nie ma mapy, nie ma GPS-u, nie dostaje sygnału tu boli, skręć w lewo. Dociera wszędzie, do mięśni, skóry, mózgu i innych narządów. Większość popularnych leków przeciwbólowych działa na bardzo konkretny mechanizm powstawania bólu. Kiedy dochodzi do uszkodzenia tkanek, skaleczenia czy stanu zapalnego, komórki zaczynają produkować substancje, które uwrażliwiają receptory bólowe. Wspominałem już o tym. Biorą w tym udział prostaglandyny, pamiętacie? To takie chemiczne podkręcacze bólu. Sprawiają, że jego receptory szybciej reagują i mocniej wysyłają sygnały do mózgu. Istnieją leki przeciwbólowe, które blokują pewien enzym, który jest potrzebny do produkcji tych prostaglandyn. Mniej prostaglandyn to mniej uwrażliwione receptory bólu, czyli sygnał bólu jest słabszy, zanim jeszcze dotrze do mózgu. Ale to nie jest jedyna strategia. Są też leki, które działają bardziej centralnie, czyli na poziomie układu nerwowego. Zmieniają sposób, w jaki mózg interpretuje sygnały bólowe. Nie zatrzymują powstawania sygnału bólu, tylko zmieniają jego odbiór w mózgu. Sygnał dociera, ale jest tłumiony, jakby ktoś ściszył głośność. Czyli tabletka nie działa na miejsce bólu, tylko na mechanizm jego powstawania. Dlatego to, czy lek zadziała, zależy od rodzaju bólu. Jeśli ból wynika ze stanu zapalnego, leki przeciwzapalne będą skuteczne. Jeśli problem leży gdzie indziej, mogą nie pomóc wcale. To dlatego nie ma jednej tabletki na wszystko. Ważne, żeby pamiętać też, że leki przeciwbólowe najczęściej nie usuwają przyczyny bólu. One zmieniają to, jak ciało ten ból wytwarza albo jak go odbiera. I na koniec kilka bonusowych informacji o lekach. Takie tabletkowe Q&A. Pytanie pierwsze. Czym najlepiej popijać tabletki? Tabletki najlepiej popijać zwykłą wodą. Nie kawą, nie herbatą, nie mlekiem, nie sokiem grejpfrutowym. Dlaczego? Bo różne napoje mogą zmieniać wchłanianie leku, osłabiać jego działanie, albo je wzmacniać, albo zwiększać ryzyko działań niepożądanych. Woda jest po prostu najbardziej neutralna i najmniej skłonna do chemicznych niespodzianek. Najlepiej, żeby była w temperaturze pokojowej. Pytanie drugie. Leki powinniśmy przyjmować przed posiłkiem czy po posiłku? A to, słuchajcie, zależy od leku, bo jedzenie może działać dwojako. Czasem pokarm przeszkadza we wchłanianiu i wtedy lek trzeba przyjąć na czczo. Czasem jest odwrotnie. Lek może podrażniać żołądek i wtedy lepiej wziąć go po jedzeniu. Tu nie ma jednej zasady dla wszystkich. Jeśli ulotka albo lekarz mówi na czczo, no to naprawdę ma to znaczenie. Pytanie trzecie. Czy można dzielić leki? Tak, ale tylko wtedy, kiedy producent to przewidział albo zalecił to lekarz. Jeśli tabletka ma rowek, zwykle można ją podzielić, ale nie dzielimy kapsułek, drażetek, tabletek powlekanych, takich o przedłużonym uwalnianiu, no bo można zniszczyć mechanizm, który chroni lek albo steruje tym, gdzie i kiedy on ma się uwolnić. Naruszymy te substancje pomocnicze, o których mówiłem. Zniszczymy ten dobrze zaprojektowany układ. Krótko mówiąc, nie każda tabletka lubi być łamana. Z leków należy korzystać świadomie. Mam nadzieję, że dzięki naszemu dzisiejszemu spotkaniu będziecie ciut bardziej zorientowani w świecie farmacji. Ale pamiętajcie, nie zwalnia to Was z obowiązku zapoznania się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Zwróćcie uwagę na przeciwwskazania, a w przypadku wątpliwości skonsultujcie się z lekarzem lub farmaceutą. Dziękuję za Wasz dzisiejszy czas. Słyszymy się w kolejną środę po 10:40 w audycji Z nauką po imieniu. Adam Mirek.
1: To było archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środę po 10:40.

0: Reklama.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
3: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
0: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Wkrótce rozpocznie się ewakuacja pasażerów. Statek, na którym pojawiły się przypadki hantawirusa, dotarł do Teneryfy. Kto płaci za krakowską kampanię w sprawie odwołania prezydenta, pyta Koalicja Obywatelska i domaga się kontroli. W tym tygodniu jest szansa na obniżki cen paliw, twierdzą analitycy rynku. Minęła ósma, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Holenderski statek wycieczkowy, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa, wpłynął do portu na Teneryfie, poinformowała hiszpańska agencja EFE. Pierwsi pasażerowie mają zostać wkrótce przetransportowani na ląd. Wcześniej ministra zdrowia Monika Garcia wyjaśniła, że statek pozostanie na kotwicy, a transport na ląd odbędzie się łodziami. Po zejściu na ląd pasażerowie zostaną poddani badaniom lekarskim. Rząd w Madrycie zapewnia, że wszystko jest przygotowane do ewakuacji pasażerów, a resort zdrowia potwierdził, że żaden z nich nie ma objawów. Jako pierwsi pokład mają opuścić obywatele Hiszpanii, jest ich 14, trafią na kwarantannę do szpitala wojskowego w Madrycie. Inni obywatele będą odsyłani do swoich krajów. Jak podały władze Wysp Kanaryjskich, operacje związane z zejściem na ląd i transportem potrwają do poniedziałku. Kto płaci za kampanię referendalną w Krakowie? To pytanie coraz głośniej wybrzmiewa w miejskiej polityce. Posłowie Koalicji Obywatelskiej domagają się kontroli finansowania akcji związanej z referendum o odwołanie prezydenta Miszalskiego i Rady Miasta. Więcej na ten temat reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk.
6: Parlamentarzyści koalicji złożyli pismo do komisarza wyborczego, w którym pytają o źródła pieniędzy na kampanię. Mówimy o setkach plakatów, billboardy czy specjalnie wydawane gazetki, mówi posłanka Katarzyna Matusik-Lipiec.
7: Zadajemy publiczne pytanie. Skąd i z jakich źródeł finansowana jest ta kampania? Ci, którzy prowadzą takie kampanie, wiedzą, jak potężne środki finansowe trzeba w to zaangażować.
6: Nie mamy nic do ukrycia. Komitet referendalny działa zgodnie z prawem, a szczegółowe sprawozdanie finansowe przedstawione zostanie po zakończeniu kampanii, mówi Jan Hoffman, lider komitetu referendalnego.
8: Zgłosiło się do nas Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców. Zaproponowało wsparcie. Myśmy to wsparcie bardzo serdecznie przyjęli.
6: Referendum odbędzie się 24 maja i kosztować ma miasto 4 miliony złotych. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
5: Jest szansa na obniżki cen paliw w nadchodzącym tygodniu. Obniżki mają dotyczyć zarówno paliw, które są objęte pakietem CPN, jak i autogazu. Zdaniem ekspertów ceny benzyny, jak i oleju napędowego mogą spaść średnio 25 do 30 groszy na litrze. W przypadku autogazu korekty będą obniżki na poziomie 8-10 groszy za litr. Mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
9: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,90-6,95 za litr.
5: Na razie obowiązują ceny maksymalne ustalone przez Ministerstwo Energii. Dziś i jutro litr benzyny 95-oktanowej ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 35 groszy, a litr oleju napędowego maksymalnie 7 zł. i 3 grosze. Jednym z najszybciej wyludniających się terenów w Polsce są Bieszczady. Młodzi ludzie coraz częściej wyprowadzają się do większych miast, bo jak sami mówią, Bieszczady są idealne na urlop, ale codzienność wygląda zupełnie inaczej. Więcej na ten temat reporter TOK FM Marcin Starzec.
10: Głównym argumentem za wyjazdem jest praca, a właściwie jej brak, mówi mi Michał, który z Baligrodu przeprowadził się do Rzeszowa.
11: Jeżeli ktoś chce pracować w zawodzie, no to tam nie ma takiej opcji naprawdę.
10: Według socjologa Duszana Augustyna problemem jest nie tylko rynek pracy, ale też codzienne funkcjonowanie w regionie.
0: mamy do czynienia z czymś takim, co możemy nazwać podatkiem za odległość.
10: Chodzi o czas i pieniądze tracone na dojazdy do lekarza, szkoły czy urzędu. To sprawia, że życie w Bieszczadach staje się coraz trudniejsze.
11: Rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. A co mają powiedzieć, gdzie, co mieszkają w Bieszczadach, gdzie oni mają pojechać, nie? Co mają rzucić i gdzie pojechać?
10: A im mniej mieszkańców zostaje, tym trudniej utrzymać usługi publiczne i zatrzymać kolejnych ludzi w regionie. Marcin Starzec, TOK FM.
5: Dlaczego ludzie uciekają z małych miast i gmin, to nasz temat weekendu w TOK FM. Więcej na ten temat można też przeczytać na portalu tokfm.pl. Androidy stworzone przez człowieka zaczynają się buntować, a świat przed nimi może uchronić jedynie łowca. W Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie na afisz wchodzi balet Androidy z muzyką Przemysława Zycha. Rozwój technologii i AI jest bardzo szybki, mówi choreograf i librecista Robert Bondara.
12: Wydaje mi się, że wszyscy tego doświadczamy i niesie to ze sobą bardzo wiele pytań. Naukowcy na przykład mówią, że AI osiągnie świadomość swojej podmiotowości. To nie jest pytanie czy, ale kiedy. To są, wydaje mi się, rzeczy, chociaż brzmią trochę jak film science fiction, moim zdaniem nie tak odległe. I do tego sprawiają, że musimy zastanowić się, co to znaczy być człowiekiem i czym jest człowieczeństwo.
5: Balet Androidy zainspirowany jest twórczością Isaaca Asimowa i Philipa K. Dicka. Jego prapremiera dziś wieczorem. Dzień przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, tylko na północnym wschodzie. Okresami będzie ono wzrastać do dużego i miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Po południu chmur przybywać będzie też na zachodzie kraju i w rejonie Zalewu Szczecińskiego i tam również w drugiej połowie dnia może podać. Na termometrach dziś maksymalnie od 11 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, a najcieplej na zachodzie kraju do 20 stopni Celsjusza.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Lewa. Może. Jesteśmy, proszę państwa. Dzień dobry. Michał Tomasik kłania się z tygodnika Polityka, ale przede wszystkim kłania się z Trójmiasta i kłania się w niedzielnym poranku radia TOK FM. Ze mną, znaczy mam taką nadzieję, że są tam gdzieś ze mną, Maciek Golczyński i Magda Sikoń w Warszawie. Na miejscu na pewno jest Paweł Ziętara, bo go widziałem, wpuszczał mnie tutaj, więc... Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Na początek, trzy bardzo ważne informacje, proszę państwa. Jesteśmy nad morzem. Jesteśmy w Trójmieście. To nie są... Te mewy to nie jest AI, proszę państwa. To nie jest żadne... To nie jest żadna ustawka. Właśnie moczę nogi w Bałtyku. Mewy latają. Jesteśmy w Gdańsku, dokładnie. Dlaczego jesteśmy w Gdańsku? No, między innymi dlatego, że w TOK FM w ten weekend rozmawiamy o tym, jak się z różnych miejsc wyjeżdża, ucieka. Ja kiedyś stąd uciekłem, proszę państwa. Wiem, że to jest dla niektórych może być niezrozumiałe, dla niektórych może być dziwne, jak można uciec z Trójmiasta, jak można wyjechać z Gdańska. Ja akurat z Gdańska wyjechałem, choć pochodzę z Sopotu. Dlaczego w ogóle coś takiego zrobiłem? O tym na pewno dzisiaj będziemy rozmawiać. Właściwie będziemy o tym rozmawiać już za chwilę po 8:20. Ale to jest pierwszy z komunikatów. Jesteśmy nad morzem. Drugi komunikat. Państwo tego nie wiedzą, ale ja się dowiedziałem i już wszystko zdradzam, bo ja nie umiem trzymać języka za zębami. Studio TOK FM w Gdańsku. Bardzo piękne. W ogóle muszę państwu powiedzieć, że sobie zawsze je trochę inaczej wyobrażałem, a tu jest niesamowicie profesjonalnie. Nawet tutaj za ścianą mamy jakiś sąd, więc jesteśmy bezpieczni. Natomiast z perspektywy kogoś, kto tutaj mieszkał, powiem państwu, że Studio TOK FM znajduje się w takim rejonie, gdzie niedaleko jest tak zwany port, czyli Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego, gdzie zdaje się prawo jazdy. I ta mewa, która w tej chwili skrzeczy, doskonale wie, o co chodzi. To znaczy jest to region, który każdego, kto zdawał tutaj prawo jazdy, przyprawia o ciarki. Tutaj się ćwiczy wszystkie równoległe, wszystkie cofania, start zręcznego, wszystko to się tutaj robi. I to nie byłoby takie złe, gdyby nie to, że potem trzeba zdać tutaj masakryczny egzamin na prawo jazdy. Mi się udało za czwartym razem, no ale teraz przynajmniej mogę jak szef dla państwa przyjechać tutaj, zaparkować i nie ma problemu. Więc od razu pierwsza myśl. Tylko zobaczyłem, gdzie mnie nawigacja kieruje do studia TOK FM i już wspomnienia sprzed 10 lat wróciły. Trzecia informacja jest taka, że jesteśmy w studio w Gdańsku. Tok FM-u, które jest fantastyczne. I jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, że na dole pan ochroniarz mnie przywitał i zapytał, czy do radia, więc chyba wyglądam, jakbym był gotowy. Także już Państwu tłumaczę, co się jeszcze będzie działo. Będziemy na pewno rozmawiać o tym, czy Trójmiasto jest najlepsze, zwłaszcza w kontekście, wydaje mi się, że jednak uniwersalnym, czyli w kontekście Warszawy. Wiadomo, że ci, którzy w Warszawie, a chyba wszyscy w sumie, Warszawę albo kochają, albo nienawidzą, jest jakimś punktem odniesienia, jest też takim miejscem, do którego trafiamy czasami z pewnego rodzaju konieczności, przymusu, kariera, edukacja, biznes, różne rzeczy. I będziemy porównywać, czy i w czym Trójmiasto jest lepsze od Warszawy. O tym będziemy rozmawiać za chwilę. Porozmawiamy też o lokalnych sprawach, o tym, co się tutaj dzieje. Z Magdą Sikoń i z Pawłem Ziętarą badaliśmy ten temat, co tu się ciekawego lokalnie dzieje. Będzie o Bałtyku, spokojnie, będziemy rozmawiali o Bałtyku na pewno. O czym dokładnie, to zaraz powiem, ale porozmawiamy też o lokalnych wydarzeniach kulturalnych. Porozmawiamy o Nagrodzie Teodory, która jest wręczana ludziom uznawanym za liderów i liderki właśnie działalności na rzecz kultury w Trójmieście na Pomorzu. Porozmawiamy też o filmach jednominutowych i to jest coś fascynującego, ponieważ żyjemy w czasach, w których nawet, po pierwsze, wszystko skróciliśmy do kilku sekund, czyli do rolek, do shortów i do tego typu filmików, ale potem to zaczęło się trochę wydłużać. Jeżeli zajrzeliby Państwo do portali społecznościowych, co po niektórych, takich jak Instagram, jak YouTube na pewno, na Facebooku również, ale powoli już nawet na TikToku w tę stronę to zmierza, rolki coraz częściej dążą do tego, żeby miały nie kilka, nie kilkanaście, a kilkadziesiąt sekund, więc właściwie są de facto trochę filmami jednominutowymi. I o tym, co można opowiedzieć przez jedną minutę w filmie, o tym, co na festiwalu filmów jednominutowych można zobaczyć, do czego odwołują się, co próbują osiągnąć autorzy tych filmów, o tym będziemy rozmawiać. Obiecuję, że zadam jedno bardzo ważne pytanie, to znaczy, po co 15 minut na ten temat rozmawiać, jeżeli przez te 15 minut można by zobaczyć 15 filmów. Zadam to pytanie, na pewno. Bałtyk. Porozmawiamy też o Bałtyku. Porozmawiamy o bardzo różnych rzeczach z Bałtykiem, związanymi, ponieważ pewnie wielu z Państwa, tak jak ja i Paweł tutaj, teraz, prędzej czy później nad morze się wybierzecie. Jest to popularny kierunek wakacyjny. Nasza perła północy. Chociaż muszę Państwu wyznać, że jak jechałem z Warszawy do Trójmiasta, to co chwilę ktoś inny reklamował się, inne miejsce, inny lokal, inne miasto, inne atrakcje reklamowały się tym hasłem perły północy. A wszyscy wiemy, że perła północy jest tylko jedna, jest to Sopot. Porozmawiamy o różnych rzeczach związanych z Bałtykiem. Bałtykiem, który, z tego co wyczytałem, nie wiedziałem wcześniej, przybiera różne imiona. My zawsze myślimy, że Bałtyk to takie nasze polskie morze. Okej. Często myślimy w ten sposób, mówiąc na Zatokę Gdańską. Bałtyk jest jednak trochę większy. Dorobił się kilku ciekawych nazw i pseudonimów, bo był nazywany także Morzem Scytyjskim, Gockim, Zachodnim, przez jednych, przez innych Wschodnim, Morzem Swebów, Cieśniną Barbarzyńską. To jest chyba jedno z najstarszych określeń jeszcze z łaciny. Morzem Waregów, Rusów, otaczającym Zatoką Wenecką, a nawet Oceanem Sarmackim. Więc bardzo wielu pseudonimów się dorobił Bałtyk, a my się zastanowimy, co tam jest w środku, w Bałtyku. Nie tylko co pływa w Bałtyku, ale w ogóle co żyje w Bałtyku. A to, co żyje, jak się ma? Jak się ma ze względu na różne czynniki. Na czynnik ludzki. Z Bałtyku korzystamy, Bałtyk zaśmiecamy. Z Bałtyku łowimy ryby. Na czynniki klimatyczne. Susza, różne inne procesy, prądy morskie, rozumieją państwo. To, co tam się dzieje pod taflą wody, o tym też porozmawiamy. Porozmawiamy o tym również, co w tym Bałtyku żyje, jakie są... jeżeli ktoś nad morzem szukałby ryby takiej do konsumpcji w lokalu, to porozmawiamy o tym, które z tych ryb w ogóle mają szansę być z Bałtyku, ponieważ wiele z nich pochodzi z importu, z Azji, z Norwegii i nam się wydaje, że wszystko, co nam podadzą w barze nad plażą, to jest polska ryba, a ona nie rozumie po polsku w ogóle. Porozmawiamy też o dużych rybach. Przez kilka tygodni, nie wiem jak państwo, ale u nas w redakcji, na przykład w Polityce, żyliśmy tematem humbaka, wieloryba, który utknął u wybrzeży Niemiec. No ale wieloryby pojawiają się także tutaj u nas, w Zatoce Gdańskiej. Delfiny się pojawiają. Zapytam, czy rekin się kiedyś pojawi. Więc o tym też porozmawiamy, jakie są ryby. No ale żeby nie było aż tak bardzo przyrodniczo, to porozmawiamy o innych aspektach, takich jak na przykład śmieci, które zalegają na dnie Bałtyku. Jak się tam znalazły? Co z nimi zrobić? Czy to, że na dnie spoczywają zatopione statki z czasów II wojny światowej, różne zanieczyszczenia, broń chemiczna, straszne, okropne rzeczy, czy to ma jakiś wpływ na to, czy powinniśmy do tej wody wchodzić, czy jest ona bezpieczna? To jest jeden z powodów, który mógłby nas wprawić w wątpliwość. Inny, bardzo popularny i na pewno, jeżeli będziecie państwo nad Bałtykiem, to prędzej czy później usłyszycie komunikat o sinicach. Co to są te sinice i dlaczego mają przeszkodzić mi w wejściu do wody? O to też będę pytał. Czy Bałtyk nie jest przesadnie słodki jak na morze? Czy będzie cieplejszy? Czym jest morszczyn? Czytam w notatki. Mam taki zeszyt, proszę państwa, z Lilo i Stitch. I tu mam wszystko zanotowane. Więc o Bałtyku będziemy rozmawiać bardzo długo. Może zdążymy też trochę nawiązać do historii, porozmawiać o tym, o czym wspominałem. Jaka jest ta historia w ogóle zajmowania się Bałtykiem, ponieważ w Sopocie jest komórka Instytutu Oceanologii Państwowej Polskiej Akademii Nauk, która się tym zajmuje, ale to dziedzina, która jest obecna od wielu, wielu lat. 8:20 informacje, potem rozpoczynamy segment niedzielnego poranka TOK FM z Gdańska i zaczniemy od podstawowego, najważniejszego pytania, które nie dawało mi dzisiaj spać, to znaczy, czy Trójmiasto jest lepsze od Warszawy?
14: Autopromocja.
15: Agroleśnictwo wpływa na bioróżnorodność, zatrzymuje wodę w ziemi, chroni przed wiatrem i użyźnia glebę. A skoro jest tak dobrze, to dlaczego wszystkie gospodarstwa nie działają w systemie rolno-drzewnym? O plusach i minusach miec, zalesień i nasadzeń opowiemy już dziś po godzinie 10 w audycji Wiesz co jesz? Patrycja Wanat, zapraszam.
14: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Najwyższy czas na Obertauern. Świeże górskie powietrze, zielone hale, szczyty i jeziora tworzą idealne miejsce na letnią energię, aktywność i prawdziwy odpoczynek. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
0: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 8.20, Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o naruszenie 3-dniowego rozejmu ogłoszonego przez prezydenta Donalda Trumpa. Według dowództwa ukraińskich sił zbrojnych rosyjskie drony w obwodach Dniepropetrowskim i Zaporowskim zabiły 2 osoby i raniły kolejne 3. Ministerstwo Obrony Rosji przekazało natomiast, nie podając szczegółów, że strona ukraińska przypuściła ataki artyleryjskie i przy użyciu dronów w pozycje rosyjskich wojsk, których ranne miały zostać 3 osoby. 12 policjantów zginęło w zamachu na posterunek w Pakistanie. Zamachowiec samobójca wjechał samochodem wypełnionym materiałami wybuchowymi w posterunek policji, po czym kilku bojowników szturmowało placówkę, przekazał agencji AFP policjant. Jak dodała agencja Reutera, 3 funkcjonariuszy odnaleziono żywych i przewieziono ich do szpitala. Były belgijski bramkarz Jean-Marie Pfaff wystawił na aukcję w Paryżu swoją kolekcję pamiątek piłkarskich, wśród nich trykot, który nosił kiedyś Diego Maradona. Jego cena wywoławcza to 350 tysięcy euro.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Ósma 21. Jesteśmy w Gdańsku, proszę państwa. To jest niedzielny poranek TOK FM. Michał Tomasik się kłania i rozpoczynamy najważniejsze pytanie. Najważniejszym pytaniem, to znaczy, czy Trójmiasto jest lepsze i najlepsze. Przynajmniej w kontekście z Warszawą. W studio Zuzanna z Trójmiasta.
9: Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Tutaj po tej stronie Michał z Warszawy.
9: Witaj.
8: I będziemy się nad tym zastanawiać. Zdradzę, mieszkałeś wcześniej w Warszawie?
9: 16 lat.
8: 16 lat w Warszawie. A jesteś warszawianką?
9: Nie, jestem z Mazowsza.
8: Z Mazowsza. No to dla tych, którzy nie wiedzą.
9: Małe miasto, Pionki.
8: Stolicą Mazowsza jest Warszawa właśnie, więc...
9: No ale 100 kilometrów od, więc małego miasta jestem, małomiasteczkowa.
8: No to tak już wchodząc w temat, też słyszałem, że czasami ludzie z Wejherowa mówią, że są z Trójmiasta, więc...
9: Nie, ja nigdy nie mówiłam, że jestem z Warszawy albo że jestem z Radomia. Jestem z Pionek, bardzo lubię to miasto, jest w środku lasu, bardzo piękne. No ale po studiach jakoś nie chciałam tam wracać.
8: No ale masz tę perspektywę tego, że przez wiele, wiele lat mieszkałeś w Warszawie i wróciłeś do Trójmiasta i dlatego rozmawiamy, bo ja miałem dokładnie na odwrót. Ja się urodziłem się w Gdyni, mieszkałem w Sopocie, w dorosłość wchodziłem w Gdańsku i tak się złożyło, że trafiłem do Warszawy i nie zamierzam jej opuszczać.
9: No właśnie, jeszcze jesteś zadowolony.
8: Jeszcze jestem zadowolony?
9: Znaczy jeszcze nie dość, że się przeprowadziłeś, to jeszcze jesteś zadowolony z tego,
8: a to się zmienia?
9: U mnie się nie zmieniło. Ja przyjeżdżałam do Gdańska i do Trójmiasta przez wiele, wiele lat i absolutnie byłam zakochana w tym mieście i w Sopocie również, w Gdyni chyba najmniej. Bardzo przepraszam, ale tak mam swoje preferencje. W Sopocie zawsze wspaniale się czułam, tu spędziłam moje 40 urodziny również. No i zawsze tak wzdychałam do tego Trójmiasta i do morza, aż wreszcie nastał czas, kiedy w zasadzie nie ma żadnych przeszkód i mogłam tu zamieszkać.
8: No dobrze, ale to do czego wzdychałaś? Od czego się ta miłość zaczęła przy tych pierwszych przyjazdach?
9: Od morza. Ja wiem, że to tylko zatoka, ale dla kogoś, kto jest z Mazowsza i nawet nie ma za wiele jezior, to nawet ta zatoka jest namiastką morza, więc rodzice zawsze zabierali nas gdzieś nad polskie wybrzeże co roku i tak rozpoczęła się ta miłość. A Trójmiasto jest wyjątkowo przyjemne, kulturowo bardzo na wysokim poziomie i jakoś chyba też jedna dobra dusza. Teresa serdecznie pozdrawiam, bo bez Teresy myślę nie przyjechałabym tak chętnie tutaj, bo jak już jest jakiś punkt zaczepienia, dobra meta, gdzie można się zatrzymać i fajna rodzina, no to tak pomyślałam, że nie będę tutaj samotna, mimo że to jest takie 360 kilometrów.
8: No tak, 3,5 godziny co najmniej,
9: tak.
8: Więc jest to już kawałek, ale zacznijmy może od tego morza.
9: Mhm.
8: Dla mnie to jest fascynujące. Wydaje mi się, że to jest takie doświadczenie, które mają też ludzie na przykład, którzy mieszkają gdzieś w górach. Kiedy góry mają na co dzień, to trochę inaczej na nie patrzą. Ja morze miałem na co dzień. I przyznam szczerze, przez ostatnie 3 lata, jak w Trójmieście mieszkałem jeszcze zanim przed wyjazdem na studia, z 2 razy może byłem nad morzem przez 3 lata. Jak wygląda życie kogoś, to może częściej odwiedza?
9: Jestem architektem krajobrazu, więc dla mnie ta przyroda ma dużo większe znaczenie niż może dla większości osób. Każdy ją docenia na swój sposób, ale dla mnie ta przestrzeń jest super ważna, więc...
8: Ale co jest takiego w morzu?
9: Przestrzeń. Nieograniczona przestrzeń. Wiatr, wolność, spokój. No i woda. Uwielbiam wodę, więc jakby... Samo doświadczenie tego, to, że mogę pobyć na plaży, iść na plażę z psem i wszystko mi z głowy wywiewa, jest bezcenne. Wisła tego nie dawała w Warszawie. A tu jednak też jest mniejszy natłok ludzi. Zależy, gdzie się pójdzie. Oczywiście nie w sezonie, może na Brzeźno.
8: Ale... No tak, trzeba znać miejsca, plaże, tak. gdzie tych ludzi będzie mniej. Powiedziałaś o psie, więc to jest moment, w którym ja jak co tydzień muszę pozdrowić mojego psa Wandala, który kocha plaże, więc jakby to rozumiem. Myślę, że gdyby z nami tutaj siedział, to bardzo by agitował, żeby wrócił do Trójmiasta, bo piasek. Nie mówiłaś o piasku. Niektórzy uwielbiają piasek jeszcze.
9: Nie, mój pies kocha piasek. Tak. Mój pies jest psem stołecznym z Palucha. Pozdrawiam psiaki na szóstce, grupę. No i mój stołeczny pies, który jest bardzo blokowy, uwielbia kopać w piachu. On ma takie gigantyczne łapy, to jest 38 kilo zwierzęcia. I on piach i morze pokochał absolutnie. Więc, znaczy mnie piach zupełnie nie przeszkadza. Teresa też, często ona ma małych synów, więc zawsze ten piach, powiedziała już po kilku latach, bo ona też jest przyjezdna ze swoim mężem, ona jest z Lublina, on z Katowic. Dzieciaki urodziły się tutaj i ona też już po kilku latach powiedziała, że ten piach w domu, ona już ma trochę dosyć.
8: Uh-huh.
9: Mnie ten piach zupełnie nie przeszkadza, on mnie bardzo cieszy. Ten piach mnie bardziej cieszy niż sierść mojego psa w domu, zdecydowanie.
8: A jak w kontekście też tego, tej plaży i morza, już o to padło, że czasami trzeba szukać. Gdzie da się wejść między parawanami, gdzie ich w ogóle nie ma?
9: Nie.
8: Gdzie nie ma turystów? Jak twoje doświadczenie i zderzenie z tym miejscem, gdzie ten sezon naprawdę widać?
9: Widać i czuć, jest to bolesne, ale myślę, że w ogóle na świecie jest coraz mniej plaż, gdzie nie ma przeludnienia. Jest nasza Mierzeja przepiękna i wcale nie zachęcam państwa do odwiedzin. Odwiedzajcie te zaludnione miejsca, zostawcie te mniej zaludnione nam, którzy potrzebują więcej przestrzeni. W zimie miałam ogromne szczęście zobaczyć pierwszy raz zamarznięte morze. I to było cudowne. I morze zimą jest absolutnie obłędnie piękne.
8: I plaże są puste.
9: I plaże, no zależy, te weekendy to jednak nie było tak pusto, bo wszyscy przyjeżdżali, moi znajomi z Warszawy również, zobaczyć tutaj najpierw Motławę zamarzniętą, a potem i morze. Ale Mierzeja była absolutnie genialna, przepiękna, wspaniała. Więc Mierzeja Wiślana, Hel uwielbiam, ale też poza sezonem. Za dużo warszawiaków w sezonie niestety. Natomiast możliwość przejścia się z Brzeźna do Gdyni, może bardziej w tygodniu, nie w weekendy, jest też wspaniałym doświadczeniem.
8: Czyli trasy spacerowe są właściwie do wyboru, do koloru, bo tak. Wzdłuż morza tak. to można by przejść od Piasków pewnie do Szczecina, aż jakby ktoś, chciał.
9: Trasa R10 też wspaniała. Ja nie przeszłam, ja dojeżdżałam do Teresy z rodziną, oni przejechali rowerami. Wspaniała trasa. Natomiast jeszcze Wyspa Sobieszewska oczywiście zostaje. Wyspa Sobieszewska również Stogi. Jest przepiękna. Mhm. Stogi są moją ulubioną plażą. Niestety Górki Zachodnie zdewastowane, zniszczone i z przerażeniem patrzę, co się tam dzieje, bo nie wiem, czy zostanie ta plaża dla ludzi i w sezonie, czy jeszcze będzie szansa tam wypoczywać. Ta plaża się kurczy straszliwie niestety i myślę, że tutaj nie doceniamy tego największego potencjału, dlaczego Gdańsk i Trójmiasto jest takie wspaniałe, czyli morze i ta przyroda, na którą bardzo bym chciała zwrócić uwagę, no bo to miasto tak naprawdę może być wszędzie, natomiast ta przyroda tutaj jest unikalna i to, co się dzieje teraz ze Stogami i z Górkami Zachodnimi, jest bardzo przykre.
8: Tak, tym bardziej, że to są takie miejsca dzikie.
9: Tak.
8: Wyspa Sobieszewska.
9: Siedliska ptaków.
8: Tak, ale nie tylko. Można i jakiegoś łosia spotkać, czy coś innego słyszałem.
9: Można.
8: Ja bym chciał jeszcze się zatrzymać przy tych turystach, bo my w Warszawie też miewamy turystów. I może miałeś to doświadczenie. Znalazłem gdzieś taki zabawny komentarz, że w Trójmieście można żyć poza sezonem turystycznym, jak nie ma warszawiaków, a w sezonie można żyć w Warszawie, jak nie ma warszawiaków.
9: No moja siostra, która też nie jest warszawianką, mieszka na Powiślu, uwielbia te dni świąteczne, kiedy wszyscy się wyludniają, ale warszawiacy raczej zostają. To też to słoiki wyjeżdżają.
8: No właśnie, to ja dodam jeszcze, że ja na przykład uwielbiam lato w Warszawie.
9: I ten beton, naprawdę?
8: Tak, chociaż nie za ten beton lubię lato w Warszawie. Lubię dlatego, że właśnie troszkę się wyludnia. Może tych ludzi dalej jest dużo, ale kiedy to są właśnie turyści przyjezdni, to miasto nabiera zupełnie innego tempa.
9: Jest spokojniejsze.
8: Nie ma tych korków. Jakby ludzie, ta masa ludzka nie zajmuje się pracą, tylko właśnie bardziej korzystaniem z miasta. I akurat mógłbym bronić tezy, że w Warszawie też jest dość dużo zieleni. Nawet dzikie rejony mamy nad wspomnianą Wisłą. Mówi się, że jest ta dzika strona Wisły, to jest ta prawa, czyli tak tam, jest. Gdzie Praga, Saska Kępa i tak dalej. Ale...
9: To prawda, ja teraz byłam na Powiślu, było przepięknie. Przy moście Poniatowskiego park przepiękny.
8: Kładkę nową mamy. Widziałaś kładkę?
9: Nie kręcą mnie elementy architektoniczne, betonowe. Bardziej doceniam Starodrzew.
8: Trochę z tego o tym powiedzieliśmy. Nie wiem, czy żartobliwie, czy nie, ale najpierw ty użyłaś takiego sformułowania, że Gdański Trójmiasto, rozdzielając, a potem mówiliśmy o tym, że właśnie w Warszawie są słoiki i warszawiacy. Czy tu widzisz jakieś różnice, że to Trójmiasto jest bardziej takie jednolite i bardziej złożone z ludzi tutejszych? No bo że w Warszawie jest warszawiaków tyle, co kawy w kawie rozpuszczalnej, to wiemy.
9: Ale są wspaniali, rodowici warszawiacy są wspaniali, bardzo ich lubię i oni zupełnie nie czują tego pędu. Tutaj chyba bardziej przyjezdne słoiki wrastają szybciej.
8: W którym mieście?
9: Tak, nie odróżnisz. Okazuje się, że moja najbliższa sąsiadka jest przyjezdna z mężem, Teresa również z rodziną. I to
8: ale z daleka, bo ja miałem takie doświadczenie, że Trójmiasto jest jednak bardziej, jest centrum, ale Pomorze. I ja miałem bardzo wielu znajomych tutaj, którzy raczej z Pomorza ściągali tutaj, ze wszystkich okolicznych miejscowości. Oczywiście z daleka też się zdarzało, kiedy komuś marzyło się mieszkać przy morzu, ale to zupełnie inna grawitacja niż Warszawy, która po prostu ściąga wszystkich, bo Sobie praca, Polski. Kariera, nauka i tak dalej. A tutaj jednak to, co przyciąga ludzi, to nie jest na pierwszym miejscu chyba kariera i praca.
9: A nie pytałam, szczerze mówiąc, o ich pobudki, ale to nie są morzofile jakby. Oni nie przyjeżdżali tutaj. Akurat chyba ci znajomi, o których myślę, to bardziej za pracą. I to, tak jak mówię, z całej Polski, więc... Nie robiłabym takiego rozgraniczenia. Owszem, jest więcej osób z Pomorza. Znam kilka osób z Warszawy, które się tu przeprowadziły, ale wiele jest... No, z tych kilku osób, o których myślę, to nie ze względu na bliskość morza, tylko jednak za pracą tutaj. Poznań, Katowice.
8: A czy jest coś takiego, co cię wkurza w Trójmieście i na przykład z nostalgią myślisz o Warszawie?
9: Użycie kosiarek spalinowych, wykaszarek, dmuchaw. Tutaj wszyscy się chełpią tym, że powietrze jest jedno z najczystszych w Polsce. Nie gaszą silników w samochodzie, tylko na odpalonym silniku stoją. Nie ma takiego poszanowania tego powietrza, które jest bardzo cenne. Wyrżnięte są, że tak brzydko powiem, dużo drzew jest wyciętych, przez co te korytarze ekologiczne, które jakoś powinny funkcjonować, są zaburzone i no wieje tutaj, ja kocham ten wiatr, ale ten wiatr pewnie byłby bardziej ujarzmiony, gdyby te tą ciągłość korytarzy ekologicznych zachować.
8: A co to są korytarze ekologiczne?
9: To są takie połączone ekosystemy zielone albo wzdłuż rzek, albo kanał, no teraz to są kanały, ale to jest taki ekosystem połączony i wszystkie jakby obecnie oddzielone, na przykład parki powinny być połączone, tereny nadmorskie zielone powinny być połączone, żeby i zwierzęta mogły sobie migrować, nie tylko ptaki, ale i zwierzęta, ssaki wszelkie. Żeby to wszystko mogło się łączyć, a przez to, że jesteśmy, przez tą fragmentyzację i przez to, że jest coraz więcej dróg, nie ma przejść dla zwierząt, no to wszystko jest podzielone. I jeszcze wycinane drzewa oczywiście pod deweloperkę, to niestety wpływa na pogarszanie się jakości środowiska i tego naszego ekosystemu.
8: A z takich rzeczy ogólnych, na przykład, nie wiem, komunikacja, tempo miasta, czy zazdrościsz, czy tęsknisz za metrem i za tym, jak bardzo się wszędzie tym metrem spieszymy?
9: W ogóle nie spieszymy.
8: Też macie trochę metro, SKMK jest trochę metrem,
9: moim
8: zdaniem.
9: W ogóle nie tęsknię za pośpiechem. Tutaj jak ktoś chce, to dojedzie, czy SKM-ką, czy tramwajem. Co prawda zajmuje to dużo dłużej, bo te trasy są jakieś dziwne. No, transport publiczny jest tutaj gorszy. W Warszawie jest on bardzo sprawny i to faktycznie szapoba. Jest to i łatwe, i dogodne. Natomiast tutaj to, co cenię, to, że jest ten brak pośpiechu. Jak chcesz, to dojedziesz, no. A w ostateczności taksówki są w jednej trzeciej ceny warszawskiej. Więc...
8: Ale jak chcesz, to dojedziesz, brzmi
9: tylko
8: jak...
9: Tylko więcej czasu.
8: Jakbyś nie czuła w ogóle pośpiechu, że
9: no właśnie,
8: my musimy dojechać.
9: Tak, no i dojedziemy kiedyś.
8: A czujesz się gdańszczanką?
9: No jeszcze nie. Dopiero rok.
8: Ale dlaczego nie? Masz poczucie,
9: że... Za mało znajomych mam. Chyba w Warszawie po tych 16 latach to wrosłam. Tam miałam mnóstwo znajomych. A tutaj też przez pracę zdalną jakoś tak mało jeszcze. Jeszcze nie czuję się tak. Niestety.
8: Ale jak rozmawialiśmy wcześniej, to wyznałaś mi, że zaczęłaś dostrzegać już pewne takie... lokalne uwarunkowania, na przykład nie mówi się, że jest się z Trójmiasta.
9: Tak.
8: Dlaczego się nie mówi, że się jest z Trójmiasta?
9: No, tego to nie doszłam, ale gdańszczanin tak się uśmiechnął, jak powiedziałam, że jestem, że ja już lubię mówić, że jestem z Trójmiasta, to że tylko przyjezdni tak mówią.
8: Bo w Trójmieście się jest albo z Gdyni, albo z Sopotu,
9: no
8: albo z Gdańska.
9: No właśnie, a nie jest Trójmiasta. No to tak samo ja mówię zawsze. Generalizuję, że jestem z Mazowsza, dlatego że mieszkałam w Pionkach. Znaczy urodziłam się pod Radomiem, mieszkałam dużo w Pionkach, uczyłam się w Radomiu, mieszkałam w Warszawie, więc dlatego mówię, że jestem z Mazowsza, bo najwięcej jednak czasu tam spędziłam. Ale takim trochę cyganem jestem, chodzącym, przemieszczającym się. No mam nadzieję, że wrosnę troszkę tutaj, w to gdańskie środowisko.
8: Życzę powodzenia. Możecie jeszcze parę sekretów takich o Kaszubach zaraz zdradzę. I
9: proszę.
8: Może wtedy pomogą. W ten weekend w Tok FM możecie państwo słuchać rozmów o tym, jak ludzie uciekają z mniejszych miejscowości, a my sobie właśnie rozmawialiśmy o tym, jak się ucieka z dużych ośrodków. A Trójmiasto niedługo może będzie metropolią drugą w Polsce. Więc trzymam za was kciuki.
9: Dzięki.
8: Nie, to podobno ma ułatwić komunikację, właśnie planowanie przestrzenne.
9: Planowanie.
8: To, co ci przeszkadzało, to właśnie to może się poprawi. Więc musicie pilnie śledzić, co się dzieje w Sejmie w Warszawie.
9: Aha, dzięki.
8: Bardzo dziękuję. Zuzanna z Trójmiasta i Michał z Warszawy. 8.40 informacje, a potem o kulturze porozmawiamy w Trójmieście.
9: Dzięki.
6: Autopromocja.
0: Myślisz, że depresja to zawsze zasłonięte rolety, może łez i brak siły, żeby wstać z łóżka? Bzdura. Często nosi świetnie skrojony garnitur, rzuca żartami przy kawie w biurze i wyrabia 150% normy. Zamaskowana depresja to też przewlekły ból brzucha, migrena i bezsenność. I dobre rady, weź się w garść, idź pobiegać, doceń to, co masz. Mogą tylko pogłębiać cierpienie. Dobrostan. Poniedziałek, godzina 10.40. Małgorzata Waszkiewicz. Zapraszam.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
11: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 8.41, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Spore utrudnienia czekają pasażerów komunikacji miejskiej w Warszawie. Od jutra tramwaje nie będą jeździły ulicą Grochowską od Ronda Wiatraczna do Pętli. To w związku z pracami, w ramach których tramwajarze wymienią 4 zwrotnice na Pętli Gocławek oraz odcinek torów na ulicy Grochowskiej. Prace mają potrwać do niedzieli. Na plaży na terenie rezerwatu przyrody Mewia Łacha w pobliżu miejscowości Mikoszewo na Pomorzu odnaleziono martwego wieloryba. Martwe zwierzę o długości około 5 metrów mogło dryfować w Bałtyku kilka tygodni, zanim zostało wyrzucone na brzeg. W ustaleniu jego gatunku mają pomóc badania DNA. Muzeum Pogranicza w Działdowie po raz pierwszy zaprezentuje skarb z Bukowca Wielkiego. To ponad 160 srebrnych monet z XVII wieku, przypadkowo odkrytych podczas prac rolniczych. Znalezisko będzie można oglądać od 16 maja na wystawie stałej. W Tok FM czas teraz na raport smogowy. Dziś niemal w całym kraju oddychamy dobrym i bardzo dobrym powietrzem. Normy znacząco nigdzie nie są przekroczone. Umiarkowaną jakość powietrza pokazuje tylko stacja pomiarowa w Kaliszu.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Ósma 42, Michał Tomasik. Niedzielny poranek Tok FM z Gdańska. Ktoś mógłby powiedzieć na wyjeździe, ale dla mnie to powrót do domu. Chociaż dom jest oczywiście w Sopocie, ale niektórzy mówią, że Gdańsk to kolonia Sopotu, więc z domu. Porozmawiamy teraz o filmach jednominutowych, o festiwalu filmowym, który te filmy zbiera, prezentuje i ocenia. I jest przed nami Już zwracam się powoli do gościa, którego za chwilę przedstawię. Trudne zadanie, bo mamy 15 minut, a na festiwalu filmów jest 30 filmów jednominutowych, więc jak będziemy mówić głupoty, to bardziej się będzie opłacało ludziom po prostu połowę tych filmów już zobaczyć. I mówię to do Bartosza Filipa z Nadbałtyckiego Centrum Kultury, kuratora festiwalu. Dzień dobry.
10: Dzień dobry Państwu, rodem z wszystkich trzech miast Trójmiasta.
8: Jest Solidarność. Co się da opowiedzieć w minutę?
10: W tym roku w Nadbałtyckim Centrum Kultury zastanawiamy się nad tym całe 4 dni. W związku z tym ten koncept czasu, on jest bardzo rozciągliwy. W ciągu jednej minuty coś się da opowiedzieć. Niektórzy mówią, że nic się nie da opowiedzieć. To jest tak trochę jak przejażdżka windą, kiedy mamy sprzedać siebie i może w minutę uzyskać awans, a może zwolnienie. Tak czy inaczej, w minutę, no, z mojej perspektywy, dosyć długo już pracuję przy tym festiwalu, możemy opowiedzieć zarówno żart, możemy opowiedzieć jakąś anegdotę, która nam uczyni uśmiech na twarzy, ale jednocześnie często się pojawia taka formuła bajki filozoficznej, przypowieści, całości zamkniętej w małej cząstce. Czasami są to przygody z kinem gatunkowym. Na przykład proszę sobie wyobrazić, że raz otrzymaliśmy film katastroficzny, którego akcja umieszczona była w zamkniętym pomieszczeniu, do którego dochodzi komunikat, że świat skończy się za 1 minutę i w związku z tym wykorzystaj ten pozostały czas jak najlepiej, żeby dobrze, godnie pożegnać się z naszą ludzką cywilizacją. Więc naprawdę wszelkie odmiany, wszelkie formy staramy się w jakiś sposób kanalizować w konkursie ogólnopolskim. Festiwal funkcjonuje w 3 kategoriach. Fabuła, forma i mini dokument. Z jednej strony historie zamknięte dramaturgicznie, z drugiej strony coś afabularnego, testującego giętkość języka filmu. Jeszcze z innej strony takie, bym powiedział, tematy społeczne, zaangażowane, komentarz rzeczywistych wydarzeń lub też mikroportret prawdziwej w jakiś sposób fascynującej postaci. Więc to troszeczkę trudno zamknąć tak naprawdę. Ale to, co wszystkie filmy łączy, to dokładnie 60 sekund czasu ich trwania. No, w tym roku mieliśmy 244 zgłoszenia. I Państwo nie zgadniecie, ile trwały najdłuższy i najkrótszy film. Ponieważ oczywiście my jesteśmy festiwalem filmów jednominutowych. Ale zdarzają się osoby, które zgłaszają filmy 27-sekundowe. Mhm. Zdarzyły się też osoby, które zgłosiły filmy 52-minutowe. W związku z tym także osobiste pojęcie, prawda, tego, czym jest 1 minuta, jest bardzo rozpięte.
8: Ale to mogą być krótsze niż minuta? 27?
10: Nie, dokładnie mamy 60 sekund. Dokładnie 60 sekund przyjmujemy. W tym roku mieliśmy współpracę z festiwalem do Minuto São Paulo brazylijskiego i oni tam mają dosyć lekko bardziej otwartą formę, mianowicie wszystko, co trwa do minuty. Nawet mają taką kategorię nanominuty. Mówię o tym, bo w tym roku pokazywaliśmy także w Gdańsku filmy z całego świata. Nanominuta to są gify. I ja jako osoba, która przygotowuje pokaz, mogę z tym gifem zrobić wszystko. Mógłbym go puścić przez godzinę. No, oczywiście nie zrobiłem tego tak czy inaczej. No, bardzo jest to plastyczna też formuła, więc ograniczenie takie maksymalne, radykalne, ale jednocześnie pełna demokracja, pełna wolność. Mamy osoby kilkunastoletnie, które przysyłają filmy, nawet takie wczoraj zdobyły Nagrodę Publiczności, bo mieliśmy finał, ogłoszenie wyników. Jednocześnie mamy też osoby, które już tak powiedzmy w trzecim wieku, w jesieni zaczynają robić filmy i też zdobyły wczoraj nagrody, więc naprawdę co roku zaskoczenie pełne. A formuła 60 sekund.
8: To ja jeszcze wytłumaczę. Gify to są takie te ruchome obrazki, trochę jak z Harry'ego Pottera, gdzie po prostu jest jedna klatka z filmu na przykład, ruszająca się z jakimś, taki ruchomy mem trochę.
10: Tak, można powiedzieć, że to praca plastyczna, w której mamy chyba sekundę, a może maksymalnie 2 ruchy.
8: Ale to jesteście Państwo bardzo otwarci na takie nowe formy. Takie, to jest mowa o tym, że to też ma być zabawa formą. To nie jest puste hasło.
10: Nie, to nie jest puste hasło. Dostajemy rzeczy, które są w bardzo różnych też technikach realizowane. Animacje malarskie, rzeczy, które wyglądają super profesjonalnie, w które włożono wyglądają, jakby włożono w nie naprawdę dziesiątki tysięcy złotych, a później się okazuje, że to robią ludzie, może nie domorośle, bo są sprawnymi rzemieślnikami, ale grafikę komputerową, która jest na najwyższym światowym poziomie i już wyglądałaby całkiem nieźle w blockbusterach, a to jest zgłoszone na festiwal filmów jednominutowych, więc naprawdę pełna otwartość i jednocześnie to dla

0: Wczoraj rozmawiałem z kolegą o tym festiwalu i wymyśliliśmy pomysł na film, więc za rok się może zgłosimy, ale powiedział pan dwie ciekawe rzeczy. Pierwsza to była ta o windzie. Bo jak myślałem w ogóle o tym, czym jest film jednominutowy, to jednym z moich dwóch skojarzeń było to, że no jest to pewien rodzaj skracania. I studenci dziennikarstwa na przykład uczą się w ten sposób, że biorą jakiś tekst i mają go skracać. Albo napisać tekst na 100 znaków. Czy tam za moich czasów to się mówiło, że na długość tweeta jednego. Żeby napisać wyczerpujący tekst informacyjny na przykład, żeby się ograniczać. Wtedy jeszcze nam tłumaczyli, że łatwo jest pisać długo, trudno jest pisać krótko. Odkąd pracuję w gazecie, wiem, że długo jest równie ciężko pisać, ale że to jest też trochę taka zabawa, takie wejście w te ramy. A druga to o tym filmie katastroficznym, że to jest w ogóle koncepcja dobra, że to ktoś wymyślił świetny patent też, tak? Że to nie jest żaden, to nie jest żadna właśnie kondensacja czy skrócenie, tylko to jest wyjęcie najważniejszej minuty z filmu, który mógłby trwać i godzinę, tak? Ale tylko ta jedna minuta by nas w tym filmie interesowała, że to nie tylko można dać opis czy wyraz jakichś różnych zdolności, tak jak pan mówił, również takich gifowych na przykład, ale że to naprawdę wymaga wszechstronnego pomyślenia, podejścia i pobawienia się tą formą.
1: Tak, to prawda. Podobno Winston Churchill kiedyś powiedział coś takiego, że jak mam mówić 45 minut, może to zrobić z marszu. Jak mam mówić przez 3 minuty, to potrzebuje kilku dni na przygotowanie, więc faktycznie to taka benedyktyńska praca. Ta kondensacja, to uchwycenie najistotniejszego, co chciałoby się opowiedzieć, więc wyzwanie takie maksymalne. I też zauważam co roku wśród zgłoszeń, że jest sporo osób, które zaczynają przygodę, aspirują, są na przykład studentkami szkół filmowych i to jest taki, myślę, taka dobra bramka, szczególnie w konfrontacji z widownią na żywo.
0: To jest bardzo inkluzywne, mam wrażenie.
1: Tak, maksymalnie inkluzywne i jednocześnie no, nie okazuje się wcale, że ci najbardziej doświadczeni dobywają nagrody, więc to jest też taka formuła, w której niekoniecznie doświadczenie się liczy, może tak, tylko faktycznie pomysł, tak jak pan zauważył.
0: Doświadczenie ewentualnie przy wykonaniu się liczy, tak, żeby to wszystko to miało ręce i nogi, ale zawsze trzeba na początku wymyślić.
1: To prawda, więc no, ta kreatywność jest nieskończona i ta w ogóle formuła jednej minuty, to tworzywo, ono jest tak giętkie, że aż po prostu zachęcam też, żebyście państwo wpadali do Nadbałtyckiego Centrum Kultury, bo jeszcze dzisiaj festiwal także na ekranie.
0: Czy mogłaby to być reklama? Albo spot? Albo rolka z Instagrama? Jeżeli nagrałbym dla Tok FM-u teraz po rozmowie minutową rolkę, czy to by mogło podejść pod kategorie konkursowe? Bo nie mogę się oprzeć temu wrażeniu, że rozumiem koncepcję filmu jednominutowego jako właśnie to, o czym mówiliśmy, ale z drugiej strony są inne formy, które kiedyś się różniły, bo jednak rolki trwały kilka sekund, mówiło się, że tam 3 sekundy i już nie ma widza, a teraz to wszystko się wydłuża i te rolki idą w stronę jednej minuty. I ja też pamiętam i tego uczyli na dziennikarstwie i na marketingu i jak ktoś chodzi do kina, to obserwuje reklamy. Czasami potrafią być fascynującym filmem, takim jednominutowym. Czy to się łapie, czy tu są różnice?
1: No więc ja mogę odpowiedzieć trochę przekornie, a trochę paradoksalnie a propos rolki i zgłoszenia. Tak i nie. Dlaczego? Bo jakby to była rolka, jakie widzimy często, jakie przesuwamy, scrollujemy, przykuwają naszą uwagę na 4 sekundy. Jeśli nas nie zainteresują, to idziemy dalej. To pewnie by się nie przemknęło przez sito kwalifikacji, ale gdyby na przykład ta formuła rolki instagramowej była jakoś przekornie, prześmiewczo interpretowana albo wykorzystana w jakimś innym celu niż taki typowy, to pewnie właśnie już byłby ten haczyk, prawda? Mhm. Który by złapał uwagę, złapał publiczność. Zresztą to jest tak z tą minutą. To jest i mało, i dużo, no bo jakbyśmy tutaj milczeli przez minutę, no to było w ogóle coś kompletna jakaś katastrofa.
0: Ale tylko przez pierwszych kilka sekund.
1: Tak?
0: Tak. Znaczy nie, ogólnie byłaby katastrofa. Mhm. Tam na szczęście mamy drzwi podwójne, więc może by nie weszli tutaj, ale

0: No tak, ale rozumiem, co pan ma na myśli.
1: Tak, a jednocześnie to jest coś takiego, no wiemy też, ile spędzamy czasu patrząc na telefon, prawda, na jakimś materiale, więc minuta, jak ktoś przykuje naszą uwagę na minutę, to już jest szczerze, to już jest mistrzostwo, można powiedzieć dzisiaj, nie? Także no, to jest też taka dobra furtka, dobry test i to widać na pokazie na żywo finałowym, gdzie gromadzimy w Centrum Świętego Jana około 300 osób i publiczność żyje, publiczność reaguje. I ci twórcy już widzą i wiedzą, że dobrze im poszło, tak? Bo oni wywołali emocje na tle innych kilkudziesięciu filmów i tak kilka się razy zdarzyło wczoraj, że faktycznie było coś takiego mocno przekuwającego. Na przykład jeden pan z Krakowa zgłosił film o Człowiek Gołąb, to się nazywało. To był mini dokument. I widzieliśmy człowieka przez minutę, który siedział na ławce. To była osoba bez domu, na której siedziało kilkadziesiąt gołębi. I ta osoba karmiła gołębie, ale w zupełnie inny sposób, niż byśmy się spodziewali. Mianowicie wypuszczała chleb z ust, a te gołębie wyjadały i to zaczyna już państwu pewnie brzmieć dziwnie. Może trochę niezręcznie, może trochę wywoływało obrzydzenie, jak ludzie to oglądali, ale jednocześnie zareagowali. To było mocne. I teraz patrzę na taki film i się zastanawiam, czym to jest? Dlaczego to jest nagrodzone? Do czego to prowadzi? Ale myślę o nim, tak? Albo go odrzucam, albo jest to dla mnie zagadka, co z tego można wyciągnąć. W związku z tym, no, takie naprawdę najzwyklejsze czasami obserwacje, one potrafią przykuć uwagę w niesamowity sposób i ja szczerze, ja o tym filmie myślę chyba od 3 dni. Prawie bez przerwy. Jeszcze tego nie rozkminiłem. Co to za przygoda jest? Że nie nagrodziło. Druga nagroda w kategorii mini dokument.
0: Wspomniał pan o tym, że to musi być też jakaś emocja, która się z tym wiąże, bo ja na początku trochę żartobliwie, trochę serio mówiłem, że faktycznie mogliby państwo nas nie słuchać i zobaczyć połowę filmów, które w ogóle były nominowane, czyli 15 z 30 tych filmów, ale z drugiej strony jest to duży przemiał. To już jest jak, pamiętam, znajomi mi opowiadali o jakichś festiwalach filmowych, gdzie po prostu jest od rana do wieczora przez 5 dni od filmu do filmu się chodzi, no to tutaj trwa to krócej, ale i tak to jest tyle różnych historii, że o co chodzi koniec końców? Poza tym, że faktycznie docenimy pomysł, wykonanie, czy koniec końców chodzi po prostu o tę emocję, która nas albo wkurzy, albo porwie, albo w inny sposób zapadnie w pamięć?
1: Tak, w ogóle ten format to świetna obserwacja, bo format festiwalu filmowego to jest coś, czego ja na przykład, proszę państwa, nie wiem, co o tym pomyślicie, jestem kuratorem festiwalu filmowego.
0: Nie cierpi pan.
1: Nie lubię festiwali filmowych, no, tak?
0: Super.
1: Bo czuję, że chcę zobaczyć więcej, więcej. I tylko kilka z tych rzeczy
0: i
1: zostaje.
0: I że coś pan traci, coś panu ucieka też, nie?
1: Być może. Więc pytanie teraz, czy festiwal to jest wydarzenie społeczne, towarzyskie, czy to jest wydarzenie filmowe, czy jak oglądamy 5 filmów dziennie pełnometrażowych, co z tego w nas zostaje? W związku z tym, no, my mamy może trochę łatwiej i trudniej. Łatwiej, bo jesteśmy skompresowani. Tych filmów jest 30 w finale. Łatwo policzyć, ile to nam czasu zajmie. Trudniej, bo jeśli tak się przewinie przed naszymi oczami 30 minut filmów, to jeszcze trudniej pewnie coś zapamiętać, prawda? Staramy się troszeczkę je separować od siebie,
0: rozrzedzać.
1: Ale można powtórzyć.
0: Można powtórzyć. Ogląda pan kilka razy?
1: Tak, zdecydowanie. Szczególnie te złotą dziesiątkę, bo też staramy się wysyłać te filmy w różne miejsca. Będziemy na festiwalu animator w Poznaniu w tym roku i tak dalej, i tak dalej.
0: No bo to jest też przy takiej ocenie, czy jury, oczywiście, ale też przy takiej ocenie widza, to jest jednak uczciwsze, że film jednominutowy bez problemu jesteśmy w stanie zobaczyć i 5 razy pod rząd. Mhm. I wyrobić sobie zdanie i przyjrzeć się każdemu szczegółowi. No, najnowszego Scorsese nie zobaczę, bo nie zobaczę go raz, bo 3 godziny to jest jednak dużo za dużo i wolałbym w tym czasie zobaczyć 180 filmów z festiwalu. Więc wydaje mi się, że to jest też zaleta taka i dla autorów, i w sumie też i też dla nas, którzy będziemy to oglądać. Która to edycja?
1: To już jest 20. edycja. My pracujemy od 2006 roku. Mieliśmy krótką przerwę, bo staraliśmy się przeformułować. Zwiększyliśmy liczbę dni. Skanalizowaliśmy je troszeczkę inaczej program, bo był i dzień warsztatowy z Kasprem Bajonem, Emi Buchwald, Maciejem Buchwaldem. Jest bardzo gorące nazwiska, które praktycznie dzieliły się swoimi doświadczeniami i narzędziami, więc zarówno taka furtka do profesjonalizacji, ale także furtka wykorzystania tych filmów jako pretekstu do rozmowy na inne tematy, bo dzisiaj na przykład Szymon Jachimek, Magdalena Grzebałkowska i Piotr Bulcki będą na podstawie jednego wybranego filmu mówili o czasie, o lenistwie i o kreatywności, więc no, te filmy w różne sposoby nam pomagają, funkcjonują także jako narzędzia edukacyjne, tworzyliśmy warsztaty dla ludzi spoza Trójmiasta, żeby też poznawali to medium filmowe, jak bardziej świadomie wykorzystywać narzędzie, które wszyscy tak naprawdę mamy w ręce. Jednocześnie pokazy filmów ze świata, ale także dziś na zamknięcie festiwalu wieczorem, wieczorynka z festiwalem filmów jednominutowych z prelekcją o tym, jaką aktywność wykonuje mózg w czasie snu. Mamy pewne intuicje, a tutaj nam opowie specjalista, naukowiec, co się dzieje w naszym mózgu, a przy okazji pokażemy takie filmy na dobranoc i na zamknięcie festiwalu.
0: No to zapraszamy do oglądania i do myślenia, żeby wymyślić na przyszły rok scenariusz jednominutowego filmu.
1: Zapraszamy od stycznia kolejny nabór i to jest trochę tak, w jakiej przestrzeni zachęcam, żebyście państwo poruszali. To jest tylko jedna minuta, ale to jest zarówno cały świat. Mam takie poczucie, te filmy oglądając co roku.
0: Bartosz Filip, Nadbałtyckie Centrum Kultury, kurator Festiwalu Filmów Jednominutowych. Bardzo dziękuję. 9:00, informacje i potem porozmawiamy o kulturze dalej.
1: Dziękuję.
2: Autopromocja.
3: W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
4: Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
3: Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM.
4: Beata Lubecka, Radio Z.
5: Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
6: Karolina Lewicka, TOK FM.
5: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
6: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOK FM.
5: Co piątek o 17:00.
6: Dzieje się.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
12: Skidim. Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
7: Skidim. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Statek, na którym stwierdzono hantawirusa, jest u wybrzeży Teneryfy. Pasażerowie czekają na ewakuację. Niezidentyfikowany pocisk trafił w statek towarowy w Zatoce Perskiej. Samorządowcy w Łodzi pytają mieszkańców o rozszerzenie strefy z ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu. Na zegarach 2 minuty po godzinie 9:00. Sylwia Kryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Pasażerowie Hondiusa lada chwilę powinni zacząć schodzić na ląd. Wycieczkowiec, na którym potwierdzono zakażenie hantawirusem u 8 osób, a 3 z nich zmarły, dotarł dziś rano na Teneryfę. Akcja opuszczenia jednostki przez uczestników rejsu, łącznie około 150 osób z ponad 20 krajów, osobiście nadzorują hiszpańscy ministrowie zdrowia i spraw wewnętrznych oraz szef WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia. O szczegółach Wawrzyniec Zakrzewski.
14: Władze w Madrycie zapewniają, że cała operacja jest w pełni przygotowana. Zarówno pod względem sanitarnym, jak i bezpieczeństwa. Hondius pozostaje na kotwicy, a transport na ląd odbywa się łodziami. Gdy pasażerowie tam dotrą, zostaną poddani badaniom lekarskim. Następnie, jeśli nie zostanie u nich potwierdzone zakażenie, samolotami zostaną odesłani do swoich krajów. Jak podkreślają przedstawiciele hiszpańskiego rządu, uczestnicy rejsu będą mieli kontakt jedynie ze służbami biorącymi udział w akcji. Mieszkańców wyspy uspokaja także szef WHO Tedros Ghebreyesus. Ta choroba to nie COVID. I wielokrotnie powtarzaliśmy to jako WHO. Oczywiście jest jeszcze jedna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę w moim przesłaniu do mieszkańców Teneryfy. Ryzyko dla ludności, dla lokalnej społeczności jest niskie. Statek po opuszczeniu go przez pasażerów z 30 zdrowymi członkami załogi na pokładzie uda się do Holandii, gdzie zostanie poddany dezynfekcji. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
13: Statek towarowy został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem podczas rejsu w odległości około 40 km na północny wschód od stolicy Kataru, przekazała brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi. Uderzenie pociskiem wywołało niewielki pożar, który został ugaszony. Kapitan statku nie poinformował o ofiarach ani możliwym wpływie na środowisko. Statkom znajdującym się w tym rejonie zalecono jednak zachowanie ostrożności. Jak zauważyła agencja AFP, do incydentu doszło po tym, jak irańska Gwardia Rewolucyjna zagroziła atakiem na wrogie statki w tym regionie. W Łodzi ruszyły konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu na całe miasto. Takie ograniczenie od ponad pół roku obowiązuje na kilku osiedlach w centrum. Konsultacje odbywają się w formie spotkań, dyżurów konsultacyjnych czy online, mówi Tomasz Korowczyk z magistratu.
15: Jako miasto chcemy zebrać opinie mieszkańców, zanim zapadną jakiekolwiek wiążące decyzje w tej sprawie.
13: Jak mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Tomaszewicz z Koalicji Obywatelskiej, według danych Straży Miejskiej dotychczasowe ograniczenie w centrum zdało egzamin.
16: To jest spadek mniej więcej z poziomu około 450 do 187 interwencji, więc ponad połowę. To mówimy o skali miesięcznej.
13: Konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy potrwają do 7 czerwca, a uchwały w tej sprawie radni mogliby przyjąć po wakacjach. Przez całe lato owce będą pomagać w koszeniu trawy w kilku częściach Katowic. Magistrat przekonuje, że są cichym i ekologicznym uzupełnieniem dla tradycyjnych prac porządkowych. Owce odmiany kameruńskiej już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta na obszarze około 20 tysięcy metrów kwadratowych, informuje Michał Mandala z Katowickiego Urzędu Miasta.
17: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek. Obecność owiec w przestrzeni miejskiej to również ciekawostka dla mieszkańców, szczególnie dla dzieci, dla których widok stada w mieście jest niecodziennym doświadczeniem.
13: Jak wyjaśnia Malwina Kaczor, rzeczniczka Zakładu Zieleni Miejskiej, owce są pod opieką zaprzyjaźnionego hodowcy, który przechowuje je zimą, a wypożycza wiosną.
18: Pomaga w ich transporcie, codziennie u nich jest, codziennie dogląda, czy wszystko jest u nich w porządku, czy nie ma potrzeby właśnie zabrać jakiejś owcy do weterynarza, czy być może wymienić jedną owcę na inną, albo może dołożyć jeszcze więcej osobników.
13: Katowice po raz pierwszy zawarły tego typu umowę o dzieło z owcami kilka lat temu. W te wakacje Zakopane może zaskoczyć cenami hoteli. Turyści z Bliskiego Wschodu rezygnują z przyjazdów z powodu wojny w Iranie, co przekłada się na mniejszy popyt. W efekcie ceny noclegów będą niższe, a dostępność większa. Więcej na ten temat wie reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk.
19: Nawet o 30% mniej zapłacimy za wybrane hotele czy apartamenty. Na innego turystę przestawić będzie się musiało wiele obiektów, które nastawione były wyłącznie na turystę arabskiego, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
20: Muszą swoje luksusowe lokale, bardzo często wyjątkowo estetycznie wykończone apartamenty, wzbogacone o specjalne zaplecze higieniczne dla turysty arabskiego, będą musieli zadedykować innemu gościowi niż arabskiemu.
19: Przy zmienionej marży.
20: Ponieważ cena, która była do zniesienia przez turysty arabskiego, nie będzie akceptowalna przez Polaka, Litwina, Słowaka.
19: Pojawienie się nowych luksusowych ofert na rynku w dobrych cenach zmusi właścicieli innych obiektów o wysokim standardzie także do obniżenia cen.
13: Najcieplej będzie dziś na zachodzie, tam na termometrach nawet 20 stopni. Około 18 będzie w centrum, a najchłodniej około 11 pokażą miejscami termometry na Podlasiu. W ciągu dnia sporo ma być słońca, tylko na północnym wschodzie okresami zachmurzenie będzie wzrastać do dużego i miejscami możliwy przelotny deszcz. Po południu chmur będzie przybywać też na zachodzie i w rejonie Zalewu Szczecińskiego i tam również może popadać.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dziewiąta osiem, niedzielny poranek, TOK FM, Michał Tomasik z tygodnika Polityka się kłania. Jesteśmy oczywiście cały czas jesteśmy nad morzem. Może za chwilę usłyszymy jakąś mewę. Rozmawialiśmy o polityce przed chwilą, ale nie będziemy o tym, bo wydawało mi się, że Paweł Ziętara mi udzielał małej dyspensy na rozmawianie o polityce, ale nie podtrzymuję. W niedzielnych porankach nie rozmawiamy o polityce, którą kocham najbardziej na świecie, porozmawiamy o najlepszym mieście w Polsce, które już mówiłem, że jest jedyną prawdziwą perłą północy, czyli o Sopocie między innymi. A porozmawiamy dlatego, że w studio jest ze mną Magdalena Bąbel-Adamowska z Fundacji Art Formacja 22, Teatru Generacja i Mara Fest Music Festival. jedna z nominowanych w Pomorskiej Nagrodzie dla Liderek i Liderów Kultury Nagrody Teodory. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Ja bardzo od razu przepraszam za taki zachrypnięty głos, ale...
0: Ja też mam chyba
1: jesteśmy w teatrze akurat po premierowych graniach, więc było szaleństwo. Jeśli mogę, to z tej strony jakby pozdrawiam moją całą bandę teatralną Teatru Generacja, a przede wszystkim obsadę weteranów. Zagraliście piątek, sobota, majstersztyk. Wielkie brawa dla Was.
0: I jeszcze nie zapominajmy o tym, że jest z nami gdzieś pod stołem piesek. A nie,
1: tak,
0: Diego, tu siedzi
1: Diego,
0: sobie.
1: Diego jest na fotelu obok.
0: Diego sobie siedzi.
1: Tak, chihuahua, 4 lata. Pies na kulturę. On spędza w teatrze, na koncertach mnóstwo czasu. I
0: do tego odsypia teraz.
1: I teraz odsypia, dokładnie.
0: Nie będę ukrywał dwóch rzeczy. Ja jestem z Sopotu, więc trzymam kciuki za panią.
1: Dziękuję.
0: Lokalny patriotyzm. Sopocianie muszą się wspierać. Ale pomyślałem, żeby nie było tak łatwo, to mi się jednak Sopot, z którego ja pochodzę, w którym spędziłem 20 lat życia, kojarzył jednak z tym, że w dzień jest to miasto emerytów, w którym nic się nie dzieje, a w nocy jest zaś szkarładą, która na Monciaku, w klubach i na imprezach jest i nie ma nic więcej do zaoferowania. Co ma Sopot do zaoferowania kulturze?
1: Sopot to jest takie, wiesz, niesamowite miasto, które ma naprawdę wspaniałe DNA. I dziś jesteśmy w takim miejscu, gdzie owszem pamiętamy te apogeum różnych imprez, no to było szaleństwo dla lokalnie mieszkających osób, naprawdę uciążliwe. Natomiast chyba do końca za tym nie tęsknimy. Bardziej tęsknimy za tym, żeby powróciło to takie artystyczne miejsce bohemy, gdzie wydarzają się różne koneserskie fajne imprezy, wystawy, koncerty. I myślę, że Sopot jest na dobrej drodze, żeby to się zadziało. To oczywiście wymaga trochę czasu. Oczywiście Sopot staje się srebrnym miastem. Jest jednym z miast, gdzie odsetek tych osób powyżej tam 65 roku życia jest największy. Natomiast to nadal są świetni mieszkańcy, absolutnie korzystający z różnych form kultury. My robimy też jako teatr koncert sylwestrowy dla Sopocian. I to są przepiękne spotkania. Także ja się o Sopot nie boję. Myślę, że Sopot właśnie dziś wraca do swoich korzeni i wraca przez też pracę takich oddolnych inicjatyw artystycznych. Myślę, że dajmy trochę temu czasu, żeby to się, bo to się inkubuje, ale za moment to buchnie i to będzie naprawdę wspaniałe miejsce na mapie kulturalnej Europy.
0: Ale z czego wynika to, o czym pani mówi? Bo z tego, co wyczytałem, to, czym pani się chociażby zajmuje, to jest jakaś propozycja, ale to jest propozycja, która też ma angażować i wciągać tych ludzi. Czy to jest zasługa właśnie ludzi, którzy proponują różne rzeczy w kulturze, które można zrobić? Czy to jest zasługa również tego odzewu, że są ludzie tutaj, którzy chcą się angażować oddolnie. No bo najlepszy teatr z najlepszą sztuką i aktorami też byłby koniec końców nikim, jeżeli nikt by tego nie oglądał.
1: Oglądają. Mamy zawsze pełne sale. Natomiast to troszeczkę jest pół na pół. Ja zauważyłam, no jeśli mogę mówić o sobie, to może trochę tak pysznie zabrzmi, ale że mam sobie pewne cechy, które przyciągają ludzi, bo może chcą coś zrobić, natomiast nie mają tej odwagi pionierskiej, żeby ten pierwszy krok zrobić. Ja tę odwagę mam, więc jak ktoś przychodzi, to staram się ubrać ten pomysł w realne już aspekty takiego pokazania tego projektu światu. A z drugiej strony czasami to ja wpadam na jakiś pomysł, ale wpadam pewnie też po trosze przez to, że energetycznie gdzieś widzę wokół siebie ludzi, którzy mnie nastrajają do czegoś i wyczuwam w nich te kompetencje, że możemy to razem zrobić. Stąd też taka różnorodność różnych tych projektów, bo począwszy od teatru przez festiwal muzyczny, który też się rozrasta, jest takim troszeczkę no nie wiem, taką perełką, która się utrzymała, bo kiedyś były te festiwale, gdzie zarówno artyści z Ukrainy czy Białorusi wchodzili na scenę. Dzisiaj tych festiwali już nie ma, natomiast nam się nadal udaje to realizować i przyciągać też artystów z innych zakątków świata. Ale to też wynikło z tego, że wokół mnie pojawili się ludzie z Białorusi, którzy wyjeżdżając ze swojego kraju mieli mnóstwo kompetencji niewykorzystanych gdzieś tu i teraz. Aha. Organizowali duże festiwale, mieli kontakty. I tak sobie pomyślałam, że czemu tym nie podziałać? Stąd ten Marafest. No, w tym roku mamy jubileuszowy koncert, 5 lat nam minęło. Ale to tak, to wynika z tej synergii, która pojawia się, gdy się spotyka człowiek z człowiekiem po prostu.
0: Aha. No tak, czyli jest... Ty nawet się jakoś na to mówi, że taka artystyczna energia, tak? Mhm. Czyli żeby wspólnie tak, kombinować tak. I knuć. Ale w jakim kierunku knujecie? To znaczy, o czym się mówi? Czy to są tematy, problemy, zagadnienia takie powszechne, szerokie, czy jednak jest w tym coś lokalnego?
1: Tu znowu pewnie trochę tego, natomiast ja wczoraj to powiedziałam na zakończenie spektaklu, że bardzo chciałam, żeby Teatr Generacja już w samej swojej nazwie jakby przyciąga różne generacje i to nie chodzi o generację wiekową, ale pewne generacje jakby też mentalne, które się tworzą w społeczeństwie, ale też chodzi o to, żeby być pewnym laboratorium, takim laboratorium emocji, laboratorium wydarzeń, komentarzem do tego. My nie dajemy gotowego scenariusza. Pracuje się w tym teatrze w ten sposób, że przychodzimy i pierwsza próba to jest takie spotkanie i burza mózgów. Co chcemy
0: trochę
1: powiedzieć?
0: Trochę improwizacyjnie.
1: Dokładnie tak. Każda próba jest jakby tym work in progress, tak? Że słuchamy tego, co się dzieje dookoła i nie tylko lokalnie, ale też to, co się dzieje na świecie. I to gdzieś jakby wypływa potem w tekście, w zachowaniu, w postaciach, które kreujemy. I tak, to jest najciekawsze.
0: A jak, bo chciałem zapytać, jak się ma taka oddolna kultura, bo w kontekście tego, że my na przykład w Warszawie, no to znamy trójmiejską kulturę, no ale znamy teatr szekspirowski, muzyczny w Gdyni, powiedzmy, że jest też ta Ergohestia Arena, tam plac Przymierza i Pojednania Sopocko-Gdańskiego, gdzie koncerty choćby się wielkie odbywają, jest jeszcze opera w Sopocie, no i muzea, ale muzea to historia, to nikogo nie interesuje. Żartuję oczywiście, niektórych interesuje. No tu jest II wojny światowe i narodowe i tak dalej. I to kojarzymy. A jak się ma ta kultura i sztuka oddolna? Szerzej.
1: W Sopocie to jest akurat pewna taka ścieżka idąca za plastykami, czyli jest sporo pracowni w mieście, gdzie zaczynają się te pracownie otwierać. Zaczynają być nie tylko zamkniętą przestrzenią, gdzie malarz sobie maluje i nikogo do tego miejsca nie dopuszcza, ale stają się punktami na mapie Sopotu, gdzie różne wydarzenia się dzieją. Biorą udział w nocy muzeów i tak dalej, więc oddolnie to się dzieje. Mogłabym wymienić naprawdę mnóstwo różnych NGO-sów sopockich, które tak naprawdę tworzą kulturę, bo Sopot nie ma swojego jakby teatru, ma w cudzysłowie scenę teatru, scenę kameralną Teatru Wybrzeża, ale to jest nadal gdańska scena, która kreuje coś w Sopocie, natomiast to nie Sopot tworzy w tej scenie swoje projekty. I teraz chodzi o to, że zadziała się kompletnie jeszcze inna rzecz, że po tym kryzysie uchodźczym, który wynikł w związku z tą pełnoskalową wojną w Ukrainie, to te instytucje się otwierają na oddolność, czyli jakby one zaczynają dostrzegać, że wnosi im ten świeży powiew do ich jakby wypracowanych już długoletnich schematów, właśnie ta inicjatywa oddolna. Czyli to NGO-sy dzisiaj wchodzą i realizują na przykład w Teatrze Szekspirowskim wiele wydarzeń. To NGO-sy w muzeach, jakby ludzie zrzeszeni w różnych stowarzyszeniach kreują pewną politykę wydarzeń takich dynamicznych, bo jeszcze na co trzeba na pewno zwrócić uwagę. Nikt tak szybko nie reaguje na te zmiany w świecie, które zachodzą jak NGO-sy, bo nie są w skostniałych strukturach, nie muszą przepracować, nie wiem, przebudżetować i tak dalej, tylko mogą działać
0: dynamicznie.
1: Tu i teraz. I tak samo to, co się wydarzyło w 2022 roku, pokazało, że najszybciej zadziałała kultura. I NGO-sy, i oddolne inicjatywy artystyczne. Najszybciej. I nawet weszli w takie buty, które nie były dla nich łatwe, czyli te pomocowe. Myśmy razem z artystami jeździli do Ukrainy. Wiesz, to było coś nieprawdopodobnego, co pokazało chyba temu światu u góry.
0: Proszę Państwa, następnym razem, jak będziecie w Trójmieście czy w Sopocie, to nie na imprezę, tylko się rozejrzeć, poszukać, posprawdzać. Dużo propozycji tutaj padło z ust Magdaleny Bąbel-Adamowskiej z Fundacji Art Formacja 22 Teatru Generacji i Mara Fest Music Festival, nominowana w konkursie, którego laureatów poznamy 28 maja. Jako sopocianin, sopociance trzymam kciuki.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Trzymam kciuki za nas wszystkich.
0: 9:20 informacja, a potem Bałtyk.
2: Autopromocja. Sprawy różne.
3: Człowiek całkowicie spoza układu. Nowy, nieznany. Jak szeryf z westernu, który przyjeżdża do miasteczka zrobić porządek, wydać walkę złu. Tak pisano o egzotycznej postaci Stana Tymińskiego, który pojawił się w Polsce niczym Deus Ex Machina i sporo namieszał w rodzimej polityce. A teraz wraca.
2: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
21: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
22: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
23: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 9:21. Sylwia Hreczańska. Zapraszam na informacje Tok FM. Resort Spraw Zagranicznych Izraela poinformował o deportowaniu dwóch zatrzymanych aktywistów globalnej flotylli Sumut płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Obaj od ponad tygodnia przebywali w izraelskim areszcie. Więcej na ten temat w informacjach Tok FM o 10:00. Do 30 maja można zgłaszać spektakle do 23. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. Jak poinformował organizator wydarzenia, Teatr Śląski imienia Stanisława Wyspiańskiego, najbliższa odsłona festiwalu ma koncentrować się na twórczości młodego pokolenia reżyserek i reżyserów przy jednoczesnym zachowaniu idei dialogu międzypokoleniowego i krytycznej refleksji nad współczesnym teatrem. Festiwal odbędzie się w październiku. Po wygranej z Amerykanką Katie McNally Iga Świątek w Rzymie zagra dziś o 1/8 finału. Jej rywalką będzie Elisabetta Cocciaretto, która w poprzedniej rundzie wygrała z Amerykanką Emmą Navarro. Mecz Świątek z Cocciaretto rozpocznie się nie wcześniej niż o 19:00.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Uwaga. 9:22. Michał Tomasik kłania się. Jesteśmy nad Bałtykiem. Tak powiem tym razem, bo to jest najbardziej adekwatne określenie do tego, co się teraz, proszę Państwa, będzie przez najbliższe ponad pół godziny działo. Doktor Tomasz Kijewski, doktor biologii i edukator w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, jest naprzeciwko mnie w studio. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
0: Będziemy z panem doktorem rozmawiać o Bałtyku. Postaram się, żebyśmy o wszystkim, o całym Bałtyku porozmawiali.
4: Dużo do powiedzenia.
0: Dużo do powiedzenia, a chyba niewiele na jego temat paradoksalnie wiemy. Tak przed chwilą rozmawialiśmy, więc spróbujemy dużo różnych wątków przerobić, żebyście państwo dumnie później mogli na plaży rozmawiać o tym, co tam się pod tą taflą wody dzieje. Wiosna. A jak było? Jak minęła zima Bałtykowi?
4: Może nam się wydawać, że to była bardzo wyjątkowa zima, bo młodzi ludzie byli zszokowani tym, co się tutaj działo. Prawie pół metra śniegu, prawie dwa miesiące, temperatura była cały czas poniżej zera.
0: Tu pani mówiła przed chwilą, jedna z którą rozmawiałem, że zamarzały miejscami wody i to był szok.
4: Strefa Brzybrzeżna, Zalew Wiślany, wewnętrzna Zatoka Puckia rzeczywiście były całkowicie skute lodem. Tam można było się przespacerować, chociażby z Żucewa na Półwysep Helski.
0: Tak jak w tych legendach o tym, że Bałtyk zamarzł i do Szwecji, czy gdzieś tam można było iść.
4: Tak jak pan mówi, to legendy. W czasach historycznych to nie było możliwe, żeby w poprzek Bałtyku przewędrować. Natomiast wzdłuż brzegu, kiedy woda zamarzała, faktycznie podróżowano i nawet stawiano zajazdy.
0: Mhm. Czyli zima trudna.
4: Zima trudna, jeśli chodzi o standardy ostatnich paru dziesięcioleci, natomiast gdyby ją porównać z tymi zimami, które miały miejsce 40-50 lat temu, to była taka standardowa zima.
0: No ale czy to, że w perspektywie kilkudziesięciu lat była jakaś trudniejsza ta zima, ma wpływ na Bałtyk, na jego życie, stan?
4: Gdyby tego typu zimy zdarzały się regularnie, to można byłoby mówić, że tak. A w tym momencie to był taki pik, taki, nie wiem, trudno to nazwać nawet sygnałem. Lekkie odstępstwo od tej normy, którą udało nam się stworzyć.
0: Z kolei alarmujecie państwo, że stan wody w Bałtyku jest najniższy od 1886 roku. Czy to ma jakiś związek, czy to jest jakiś problem, którym dopiero teraz się dowiedzieliśmy, czy po prostu jak często w naszym kraju wiemy od dawna i to zaniedbaliśmy?
4: A to jest sytuacja bardzo dynamiczna. To obniżenie poziomu Bałtyku miało miejsce na początku lutego i zostało już wyrównane, nawet zdążyło się to zmienić. Poziom tego morza stale się zmienia i to zależy od układu wiatrów, od układu wyżów i niżów nad tym regionem i nad Morzem Północnym. Na początku tego roku była to faktycznie wyjątkowa sytuacja. Długo zalegający wyż w towarzystwie wschodnich wiatrów, można powiedzieć kolokwialnie, wypompował część wody z Bałtyku. Tego było całkiem sporo, ponad 250 km sześciennych. Kilometr sześcienny to jest miliard ton. I ta woda oczywiście po zmianie warunków atmosferycznych powróciła, ten poziom się podniósł. Tylko że wlała się woda z Morza Północnego, słona morska woda.
0: A to dobrze?
4: I dobrze, i niedobrze. Tak jak powiedziałem, gdyby taka sytuacja miała miejsce regularnie co roku, to można by było powiedzieć, że bardzo fajnie, bo taki zastrzyk morskiej wody to jest zasilenie przydennych wód Bałtyku. To nie jest powszechnie znana sprawa. Bałtyk jest morzem dwuwarstwowym. Ta dolna warstwa poniżej 50 metrów jest bardziej słona, czyli nie 7 promili, a 12, miejscami nawet 20 gdzieś tam w zachodnich częściach. Różnica między tą wodą powierzchniową a tą wodą przydenną dotyczy nie tylko zasolenia, ale i temperatury. To sprawia, że granica między tymi dwiema warstwami jest bardzo wyrazista. Przez tą granicę nie dochodzi do wymiany gazowej. Czyli w momencie, kiedy przy dnie kończy się tlen, tam panują warunki beztlenowe, one się utrzymują tak długo, dopóki nowa woda morska się do Bałtyku nie dostanie. Niestety tego typu okoliczności zdarzają się coraz rzadziej, a to, że w tym roku mieliśmy taki rekordowy, naprawdę rekordowy poziom wymiany tej wody, na dłuższą skalę w Bałtyku sytuacji nie zmienia.
0: Ale to by było dobrze, gdyby częściej się tu wlewała ta zimna woda, bo jak rozumiem, wtedy, no może by się to nie wymieszało, ale by stwarzało pole do życia dla różnych tam ryb na przykład, tak? Bo byłby ten tlen.
4: Tak jak pan mówi, regularne wlewy słonej wody do Bałtyku odświeżyłyby tę dolną warstwę i sprawiłyby, że życie tam dla różnych organizmów, które są dla nas ważne, dorsz jest takim organizmem, byłoby dużo łatwiejsze. W tej chwili tak nie jest, mimo tego ogromnego wlewu.
0: Wspomniał pan o dorszu. Co w tym Bałtyku żyje ciekawego, co nas interesuje?
4: No, nas najbardziej interesuje jakaś równowaga w tej przyrodzie. Ja mówię tutaj o przyrodnikach. Natomiast ogół społeczeństwa może być zainteresowany tymi rybami, które z Bałtyku
0: wydobywamy. To powiedzmy najpierw to, co interesuje społeczeństwo, żeby zainteresować słuchaczy, a potem im powiemy, co interesuje przyrodników, żeby to ochronić wszystko, co, o czym pan powiedział. Więc dorsz? Coś jeszcze?
4: Dorsz.
0: Albo dlaczego dorsz?
4: Dlaczego dorsz? Znaczy dorsz jest przede wszystkim bardzo smaczną, zdrową rybą i tego dorsza w Bałtyku było naprawdę dużo. W ubiegłym roku z Bałtyku wszystkich ryb wyłowiono niecałe 400 tysięcy ton. Były takie momenty w latach 80., kiedy 400 tysięcy ton sięgała kwota połowowa dla samego dorsza. Więc tej ryby było naprawdę dużo i niestety od dłuższego czasu obserwujemy drastyczny spadek jakości stad tej ryby i od kilku lat jest wprowadzony na całym Bałtyku zakaz połowów tego dorsza.
0: Przygotowując się, też czytałem jedną rozmowę z panem i doszedłem do wniosku, że ja na przykład bladego pojęcia nie mam o tym, dlaczego na przykład to jest ważne, żeby takiego dorsza chronić, ponieważ, jak pan to tłumaczył, to nie chodzi tylko o to, żeby nie łowić dorsza, ale przecież dorsz się czymś musi żywić, więc ważne jest to, czy odławiamy skorupiaki na przykład, tak? Bo to chyba młody dorsz się jakimiś tam skorupiakami.
4: Skorupiakami, młodymi rybkami, tak.
0: Tak, żywi. Ale też, jeżeli przekroczy się pewien próg i tego dorsza będzie za mało, to on po prostu się nie... jakby nie...
4: Nie będzie miał jak się odnowić.
0: Nie będzie miał jak się odnowić, ponieważ on jest trochę... to nie jest zwykły dorsz. To jest dorsz bałtycki, który jakiś czas temu tam przypłynął, ale on się dostosował do tych warunków.
4: Tak, to dostosowanie jest zarówno na poziomie fizjologicznym, jak i genetycznym, co stwierdziliśmy w Instytucie w naszych badaniach. No, moja żona habilitację zrobiła na ten temat. Faktycznie ta ryba jest przystosowana do warunków bałtyckich. Dorsz z północnego morza w Bałtyku czuje się źle, tak jak większość takich klasycznych oceanicznych gatunków. Nie będzie chciał tu zapływać, nie będzie w stanie uzupełnić tych braków populacji dorsza, których w Bałtyku doświadczamy w tej chwili.
0: No więc, z tego powodu tak ważne jest, i jak rozumiem, tu wracamy do tego, co pan mówi o przyrodnikach, jakby ta prewencja, bo tego się faktycznie nie da potem naprawić, bo tych elementów tego łańcucha jest tak dużo.
4: No to jest właśnie misja, którą naukowcy coraz częściej powinni podejmować, żeby o tym ludzi informować. Ekosystem jest bardzo złożonym układem i to jest układ niezwykle wrażliwy. I nawet badając bardzo dobrze ten ekosystem, bardzo drobiazgowo badając ten ekosystem, czasami nie jesteśmy w stanie stwierdzić, który gatunek na jakim poziomie stanie się tym przełącznikiem, który sprawi, że cały ten domek z kart zacznie się sypać. A kiedy zaczyna się sypać, równowaga w ekosystemie zmienia się tam wszystko. Mhm. Z tym dorszem sytuacja to... Znaczy, nie należy uważać, że za sytuację dorsza zawinili rybacy. Czy to polscy, czy duńscy, czy jacykolwiek inni. Chodzi o to, że suma wszystkich zmian, które zaszły w Bałtyku, doprowadziła do tego, że ta ryba znalazła się na skraju wymarcia i na dobrą sprawę można ją uznać za wymarłą, mimo że wciąż jeszcze jakieś dorszyki daje się złapać, co często jest też procedurą nielegalną.
0: A co się takiego zmienia w Bałtyku? Bo ja zwróciłem uwagę na dwie ciekawe rzeczy. Pierwsza taka, może bardziej jakaś oczywista, to temperatura. Czy temperatura Bałtyku rośnie?
4: Niestety tak. Znaczy Bałtyk z definicji, z natury jest
0: niestety,
4: może zimnym.
0: Niestety dla pana i dla ryb, a nie dla słuchaczy naszych.
4: Ja sam nie jestem zwolennikiem zimna, żeby nie było niedomówień. Natomiast obserwując zmiany w przyrodzie, no... Nie sposób nie zauważyć tego, że jeżeli temperatura gdzieś się podnosi, to warunki bytowania dla rozmaitych istot zmieniają się w sposób nieznośny dla nich. No bo kiedy temperatura naszego ciała podniesie się o 2 stopnie, to jest dla nas stan gorączki, czujemy się fatalnie i wolimy leżeć w łóżku. Kiedy mówimy o organizmach zmiennocieplnych, dla których temperatura zależy od temperatury otoczenia i ta temperatura otoczenia podnosi się o 2 albo 3 stopnie, no to one również nie doświadczają niczego pozytywnego.
0: Zaczynają się gotować, jak ta żaba.
4: No, zmienia się trochę poziom ich metabolizmu, zmienia się wszystko. Dla nich to jest sytuacja stresowa.
0: A druga rzecz, To jest bardzo ciekawe, to jest zasolenie. Posprawdzałem, Bałtyk jest jednym z mniej słonych mórz.
4: Nawet najmniej słonym.
0: Najmniej, tak. Tam 7 czegoś na coś.
4: 7 gramów mieszaniny soli w litrze.
0: Tak, tak kiedy na przykład tam morze śródziemne, martwe, czarne, no to jest 6 razy więcej.
4: No średnie zasolenie oceanu to jest około 35 gramów mieszaniny soli w litrze. W Bałtyku jest 7, przy dnie jest trochę więcej.
0: Tak, i to są liczby, natomiast my to wszyscy mniej więcej potrafimy zidentyfikować. Jak jedziemy nad Morze Śródziemne, wchodzimy do morza i ta woda jest inna, tak? Trochę bardziej nas tam wypiera.
4: Trochę nas bardziej szczypie, trochę nas bardziej wypiera.
0: Tak, tak, gorzej jest, jak się jej opijemy i tak dalej. W Bałtyku wiem, że to zasolenie bardzo się waha. Potrafi właśnie od kilku tam do kilkunastu nawet tej miary, o której pan mówił, się zmieniać. Natomiast mnie zastanawia, czy Bałtyk nie idzie w stronę tego, nasz polski Bałtyk, nasz czempion, żeby być pierwszym słodkowodnym morzem.
4: Całkiem słodkowodny to Bałtyk nie będzie, choćby z uwagi na te zasoby bardziej słonej wody przy dnie. Natomiast faktycznie od kilku tysięcy lat, odkąd się ustabilizowała ta ostatnia wersja Morza Bałtyckiego, jest to akwen, który się wysładza. Ale musimy pamiętać, że Bałtyk narodził się jako jezioro polodowcowe, do którego się dopiero wlała morska woda. Także to nie jest, jak to czasami mawiam, poważne morze.
0: Mhm. Znaczy to jest... On rozpaczliwie dąży do tego, żeby być tym, stać się tym, kim był na początku, czyli jeziorem. Stąd to moje pytanie trochę o tę słodką wodę, bo to ten poziom zasolenia jest bardzo niski. Nie jest jeszcze aż tak niski, jak w rzekach czy w jeziorach, ale jest bliżej do rzeki jezior niż do tych naprawdę słonych mórz.
4: Północna część Zatoki Botnickiej to już jest zasolenie rzędu 2 gramów w litrze i to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie morzu, definitywnie jest to część morza, żyją żaby.
0: O, niesamowite. Ale z czego to wynika? To też jest klimat, to jest działalność człowieka, to
4: nie,
0: zasolenie.
4: To jest kompletnie naturalne. No,
0: specyfika taka, że dziwne jest to morze i ma takie...
4: Taką ma historię. No, Bałtyk 3 miliony lat temu w ogóle nie istniał, to był system rzeczny. To były rzeki odprowadzające z dzisiejszego zlewiska Bałtyku wodę do Morza Północnego. Tak to nazwijmy. Natomiast te przemiany, które zaszły po zlodowaceniu, czyli najpierw wyżłobienie Nieckiej Bałtyku, później wypełnienie jej słodką wodą, później wlanie się wody morskiej, to są jak najbardziej naturalne procesy. Rzecz w tym, że zlewisko Bałtyku, czyli obszar lądowy, z którego wody rzeczne doprowadzają wodę do tego morza, jest 4 razy większe, ma 4 razy większą powierzchnię niż sam Bałtyk. To jest odwrotna sytuacja niż na całym świecie. W dodatku może jest to zimne, więc tego parowania nie ma. Tutaj nie ma jak sól się gromadzić, a woda wypływa. To jest ponad 500 kilometrów sześciennych wody, która przez cały rok musi Bałtyk opuścić, żeby się ten poziom nie podniósł tam tutaj. Gdyby zatkać cieśniny duńskie, poziom wody w Bałtyku podnosiłby się co najmniej o metr w ciągu roku. Ponieważ taka objętość wody rzecznej
0: to
4: jest
0: do niego
4: doprowadzana.
0: To niedobrze, bo tutaj depresję mamy na tych, niski poziom.
4: Na razie ta woda się wylewa przez cieśniny duńskie, tak? No i to się raczej nie zmieni, chociaż słyszałem o jakichś wariackich pomysłach, żeby zablokować albo cieśniny duńskie, albo nawet Morze Północne z obawy przed podnoszeniem się globalnego poziomu oceanu, natomiast nie sądzę, żeby to były poważnie traktowane pomysły.
0: Wiemy trochę w takim razie, że Bałtyk jest dziwakiem. To jeszcze krótko pana dopytam, zanim posłuchamy informacji, bo pan tak powiedział z uśmiechem na twarzy, że 3 miliony lat temu powstał. To mało, jak rozumiem, na morze.
4: No to jest niesamowicie młody akwen. No ale to jest właśnie historia polodowcowa. Ostatnich kilka tysięcy lat, te 10 tysięcy lat temu, jak ten ostatni ląd do lodu zaczął się cofać, a mówimy o 3 kilometrach grubości lodu na Skandynawii. To całkiem spora objętość, spora masa. No więc kiedy to nam przede wszystkim uformowało geologię, bo wszystko, po czym stąpamy tutaj w północnej Polsce, pochodzi ze skandynawskich gór. Tutaj nie mamy takiej oryginalnej geologii. To wszystko są naturalne przemiany. To jest historia Bałtyku i charakter tego Bałtyku wynika z tej historii. A to, że myśmy zaburzyli ten charakter poprzez podgrzewanie, poprzez eutrofizację, zrzut biogenów niekontrolowany, no to już są wartości dodane przez człowieka.
0: Nasz dziwny młody Bałtyk. Będziemy o nim dalej rozmawiać i po informacjach o 9.40 zapytam pana doktora, co dla Bałtyku jest gorsze, zmiany klimatu czy to, co funduje mu człowiek.
2: Autopromocja.
5: Agroleśnictwo wpływa na bioróżnorodność, zatrzymuje wodę w ziemi, chroni przed wiatrem i użyźnia glebę. A skoro jest tak dobrze, to dlaczego wszystkie gospodarstwa nie działają w systemie rolno-drzewnym? O plusach i minusach miedz, zalesień i nasadzeń opowiemy już dziś po godzinie 10 w audycji Wiesz co jesz? Patrycja Wanat, zapraszam.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 9.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i przebywa w Stanach Zjednoczonych, podała Telewizja Republika. Były minister sprawiedliwości w kraju ma odpowiadać za nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Do 14 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zamachu bombowego na posterunek policji oraz starć między policjantami a grupą pakistańskich talibów w mieście Bannu w północno-zachodnim Pakistanie, przekazały lokalne władze, cytowane przez agencję AP. Zamachowiec samobójca wjechał samochodem wypełnionym materiałami wybuchowymi w posterunek policji, po czym kilku bojowników szturmowało placówkę. Wskutek ataku budynek posterunku policji zawalił się. Duże zmiany w ruchu i w komunikacji miejskiej czekają dziś mieszkańców Poznania. To w związku z biegiem charytatywnym Wings for Life, którego trasa przebiegać będzie m.in. przez centrum miasta. Jak poinformował ZTM Poznań, już koło południa niektóre linie będą kursować na zmienionych trasach. W związku z biegiem czasowo wstrzymany będzie także ruch na ulicach Poznania i okolic. Bieg wystartuje o 13:00. Uczestniczyć w nim będzie 8 tysięcy osób.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Dziewiąta 41, niedzielny poranek, TOK FM. Jesteśmy w Gdańsku, rozmawiamy o Bałtyku. Jak ustaliliśmy już, morzu młodym, dziwnym i jakim jeszcze powiemy za chwilę. I mieliśmy z panem doktorem Tomaszem Kijewskim z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk opowiedzieć państwu o śmieciach, które są w Bałtyku i o stworzeniach, które pojawiają się w Bałtyku i budzą wiele emocji. Ale właśnie do nas w ostatniej chwili dotarła informacja, że na terenie rezerwatu przyrody Mewia Łacha w pobliżu miejscowości Mikoszewo w Pomorskim odnaleziono w sobotę martwego wieloryba. Nie wiadomo, co to, jaki to rodzaj wieloryba. Wiemy tylko, że ma około 5 metrów długości i mogło już od dłuższego czasu dryfować, zanim zostało wyrzucone na plażę. Co to może być?
6: No, wielkość wskazuje na to, że to nie jest Timi, bo Timi był większy. Poza tym wrzucono go do wody w cieśninach duńskich na zewnątrz Bałtyku.
5: Pan o tym wielorybie, którego losy obserwowaliśmy.
6: Tak, no to była gehenna tego zwierzęcia.
5: Humbaka.
6: Tak, to był humbak. Więc jest to zupełnie inne zwierzę. Z tego, co donoszą media, jest już w zaawansowanym stadium rozkładu, więc od pewnego czasu pewnie dryfował w wodzie, dopóki nie trafił na tę mieliznę. No, to się zdarza. Zasadniczo tak duże ssaki morskie nie żyją w Bałtyku, nie lubią tej wody, jest ona dla nich za mało słona. To się przekłada na problemy skórne, to się przekłada na problemy z pływalnością, bo tu też inaczej się pływa, jeżeli ta woda jest mniej zasolona. Nerki też cierpią w związku z tym, więc nie jest to dobre środowisko dla tych zwierząt.
5: To wieloryby wybierają sobie kierunek, w którym płyną, na przykład ze względu na to, jakim się płynie?
6: To są inteligentne zwierzęta, więc pojawienie się ich w Bałtyku może być efektem ciekawości albo jakiegoś oszołomienia. Ruch cieśnin gdyńskich jest bardzo intensywny. Czasami jakieś fale sztormowe też mogą sprzyjać przegonieniu takiego zwierzęcia przez cieśniny. Z własnej woli niechętnie i raczej starają się zawracać.
5: Raz na jakiś czas dociera do nas, tam u nas w Warszawie też, że pojawiają się różne egzotyczne, ale nie ze względu na region pochodzenia, ale bardziej na takie działanie na wyobraźnię, morskie stworzenia, że się pojawiają, że się pojawia delfin.
6: Samogłów był kilka lat temu.
5: Wieloryb.
6: Co jakiś czas
5: wieloryb. Co tutaj się pojawia i dlaczego się pojawia? Czy zobaczymy tutaj, czy moglibyśmy w Bałtyku zobaczyć rekina albo orkę?
6: Orki nigdy w Bałtyku nie stwierdzono. Niewielkie rekiny w Bałtyku można spotkać. Z tym, że w jego zachodniej części, tam gdzie ta woda jest trochę bardziej słona, raczej nie w polskich wodach.
5: A wieloryby i delfiny skąd tu się biorą? Znowu, tak jak pan mówił, przypadkiem, czy...
6: Przypadkiem, przez jakieś zamieszanie, trudno powiedzieć. Na pewno nie jest to środowisko, które by im sprzyjało i one nie chcą tutaj występować.
5: A mają konkurencję? Jakie tu takie większe stworzenia żyją w Bałtyku?
6: Największym ssakiem Bałtyku jest morświń, to jest krewny delfina i one tutaj w Bałtyku występują. Trudno powiedzieć, jak wiele ich jest, ponieważ to są zwierzęta bardzo nieśmiałe. W przeciwieństwie do delfinów, one nie przybliżają się do człowieka, nie są takie zabawne. Jest ich kilkaset sztuk, tysiąc, trudno powiedzieć tak naprawdę ile. I one tu w Bałtyku żyją.
5: Tak. Czy nawet jakby delfiny przypłynęły, to...
6: Jakby delfiny przypłynęły, to by się czuły źle i starałyby
5: i morświny
6: się
5: by je pogoniły.
6: Nawet niekoniecznie dochodziłoby do walki. Myślę, że samo środowisko tym delfinom na tyle nie sprzyja, że...
5: Powiedzmy się, że to konkurencja, tak? No bo jak podobne, to pewnie też się żywią podobnie.
6: No tak, oczywiście, polują na ryby.
5: Dobrze, to porozmawiajmy o legendach chyba znowu trochę. Śmieci. Co jest na dnie Bałtyku?
6: Oj, sporo rzeczy. No dużo pamiątek po człowieku oczywiście. No skoro mówimy o śmieciach, to podchodzimy do tego z tej strony. Szczęśliwie Bałtyk jest jednym z mniej zanieczyszczonych mórz, jeśli chodzi o plastik. To jest taka dobra wiadomość, bo kiedy się porównuje stan tej wody, czy to, co znajdujemy na wybrzeżach z innymi miejscami na świecie, to tutaj nie jest tak źle.
5: Mówi pan o plastiku takim...
6: Przede wszystkim, tak.
5: Ale takim dużym, który wyławiamy, czy takim mikroplastiku, który na przykład w rybach możemy znaleźć?
6: No, duży plastik prędzej czy później zostanie przekształcony w mikroplastik, więc na pewno będzie trafiał do łańcucha troficznego. Tak czy inaczej jest tego stosunkowo niewiele. To nie znaczy, że nie powinniśmy się przejmować, tak? Bo są i sieci widmo, bo są i mikroplastiki, makroplastiki, mezoplastiki, wszystko możemy znaleźć, ale nie w takich ilościach, które by nas mogły niepokoić, szokować, wstrząsać.
5: Czyli jakbym ryb z Bałtyku obawiać się nie muszę.
6: Nie, znaczy no, w każdych rybach jest zawartość substancji toksycznych. Czy to są metale ciężkie, czy to są substancje stworzone przez człowieka, które w środowisku nie występują i przez to są niebezpieczne i łatwo gromadzą się w organizmach żywych. Problem w tym, ile ich pan spożyje. Bo no, spożycie ryb przez Polaków jest stosunkowo niewielkie. Jesteśmy mniej więcej w połowie światowej średniej. Gdybyśmy ich jedli 10 razy więcej, to mogłoby się zdarzyć, że ktoś, kto się, przepraszam za wyrażenie, zażera śledziami, może sobie sprowadzić jakiś problem. Ale to naprawdę by trzeba było tego jeść i jeść. Nasze organizmy są przystosowane do oczyszczania się z niewielkich ilości toksyn.
5: No, czyli jak rozumiem, zwłaszcza przy tych cenach, w nadmorskich lokalach spożywanie ryb na wakacjach nie grozi poważniejszymi konsekwencjami.
6: Nie grozi.
5: A wróćmy do tych śmieci. To co tam? Co tam jest? Jeżeli nie plastik, to co tam znajdziemy?
6: To, co nas najbardziej niepokoi, to są pamiątki z II wojny światowej.
5: Już pół biedy z tymi, cyklony.
6: Tak, cyklony, no właśnie, bo jest jeszcze broń konwencjonalna, tak za jakiś czas gdzieś w zatoce jest detonowana mina morska, bo się ich nie wydobywa, tylko są detonowane w miejscu znalezienia. To jest spektakularne, na szczęście armia robi to w sposób rozsądny, czyli z początku małymi ładunkami wybuchowymi płoszy wszystkie zwierzęta, którym mogłoby zaszkodzić, to jest jednak spora detonacja, ale właśnie to, co po II wojnie światowej zrzucono do Bałtyku i nie tylko, żeby nie było, bo to jest i w Pacyfiku, i w Atlantyku, i w Morzu Północnym, wszędzie broń chemiczna jest zatopiona. W Bałtyku mamy tego wiele tysięcy ton. No i niestety one zostały wrzucone do wody w beczkach z nadzieją, że te beczki się zapadną w osadzie, zostaną przykryte, znikną nam z uwagi. No, nie do końca tak się stało.
5: I to jest w ogóle coś, co jest dla mnie fascynujące, szokujące, bulwersujące i wszystko, bo ja też śledząc jedną z rozmów z panem, dowiedziałem się, że to myśmy tam wsadzili te wszystkie śmieci do tego Bałtyku. Ja zawsze żyłem w przekonaniu, że to są faktycznie pozostałości po wojnie. Jakieś zatopione. Od pana się dowiedziałem, że po prostu po II wojnie światowej trzeba było coś z tym zrobić. Mhm. Nie tylko my, ale wiele innych krajów. Po prostu wzięliśmy, wrzuciliśmy do Bałtyku w nadziei, że jakoś to będzie, tak?
6: No, nie było lepszego sposobu, żeby się szybko i bezpiecznie

0: tak dobrze jak Smalec. Mhm. Znaczy wcale. Mhm. Tam, gdzie te beczki skorodowały, wydostają się te właśnie, nie wiem jak to nazwać, mazie broni chemicznej, na których żerują bakterie. Życie jest tak odporne, że radzi sobie z rozmaitymi rzeczami, więc niewielkie ilości metabolitów pochodnych, chemicznych tych toksycznych substancji są wprowadzane do łańcucha pokarmowego, bo jeżeli gdzieś tam bakterie przerabiają związki arsenu z tych broni chemicznych, no to przychodzą nicienie, które zjadają te bakterie i dalej to idzie w górę łańcucha pokarmowego, więc faktycznie stosując bardzo zaawansowane metody chemiczne, jesteśmy w stanie czy to w małżach, czy w rybach zidentyfikować śladowe, wykrywalne ilości pochodnych bojowych substancji chemicznych. Z tym, że one nie są w tych stężeniach, które tam funkcjonują, nie są one toksyczne specjalnie ani dla ryb, ani dla konsumentów tych ryb. Natomiast jeżeli ryba wpadnie w tę maść, otrze się o nią, czy zrobi to nurek, czy zrobi to rybak, no to wtedy będzie problem, no bo bezpośredni kontakt z tą substancją jest skrajnie niebezpieczny.
1: Natomiast to wszystko jest w tej strefie, o której pan mówił, tej drugiej warstwie, tak? Tej słonej, tak, zimnej wody, która jest jednak dość głęboko, że...
0: No 50 metrów to nie jest super wielka głębokość. Ale tak.
1: Nie nurkowałem na tyle nigdy.
0: Konsekwentnie wrzucano to w głębinę.
1: Czy to jest niesamowity w ogóle paradoks, że z jednej strony mamy to szczęście, że to trafiło tam i znajduje się w tej... Wiedziano wtedy o tym, że tam jest taka ta strefa, jak tam się wrzuci, to zostanie tak w takim akwarium mini jeszcze, czy to...
0: W tamtych czasach już badania oceanograficzne były na tyle zaawansowane, że ludzie byli świadomi tego, że Bałtyk jest dwuwarstwowy. Mhm. Nawet wiedzieli, że tam rozwijają się strefy beztlenowe, chociaż one przybrały na skali dużo w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.
1: Czyli mamy to szczęście, że te wszystkie szkodliwe rzeczy są tam pod taką przykrywką małą, no ale jednak przyroda sama nam pokazuje, że trochę tego jest w stanie wydobyć. No to wrócę do tego pytania. To co jest gorsze dla Bałtyku? Ludzie czy klimat? Wiem, że za klimatem też stoją ludzie, ale... No ale powiedzmy, że tak szeroko traktując zmiany klimatu, to co pan mówił, temperatura i tak dalej, czy ludzie, czyli przemysł i taki bezpośredni wpływ?
0: Tak, zdecydowanie tak. Łatwo to zauważyć na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, kiedy ten przemysł ciężki został mocno zredukowany w zlewisku Morza Bałtyckiego. Z różnych względów. Stocznie, zakłady przemysłowe gdzieś w głębi lądu. My wszyscy mieszkamy nad morzem, tak? Więc Śląsk ma również wpływ na to, co się dzieje w Bałtyku. Zrzut tych...
1: Znaczy chodzi o to, że ile kilometrów w głąb lądu to jest jeszcze nad morzem?
0: Wszystkie. To tam, gdzie sięga zlewisko rzeki, tam jest wpływ na morze.
1: Dopływy.
0: Tak, bo jeżeli coś odprowadzamy w górach do wody, to ta woda prędzej czy później dotrze do Morza Bałtyckiego. I tutaj do tego wątku jeszcze chciałbym wrócić. Ale ten przemysł rzeczywiście został nieco zredukowany. Poza tym wymagania Unii Europejskiej względem czystości środowiska, czyli oczyszczalnie ścieków, tak komunalne, jak i przemysłowe, poprawiły sytuację zdecydowanie. Jeśli chodzi o zanieczyszczenie chemiczne Bałtyku, jesteśmy już za pikiem, za tym maksimum. W tej chwili ono powoli spada, tylko musimy mieć na uwadze to, że woda Bałtyku wymienia się co 30 lat, przez 30 lat. Więc ten proces będzie następował bardzo, bardzo powoli. Jeżeli nie będziemy dokładać, to Bałtyk nie stanie się krystalicznie czystym morzem, to na to też nie można liczyć, ale jego sytuacja nie będzie się pogarszać. Samo zainstalowanie oczyszczalni ścieków nad Zatoką Gdańską sprawiło, że Zatoka Pucka, czyli ten taki bardzo płytki róg Zatoki Gdańskiej w okolicach Pucka, Władysławowa właśnie.
1: Tam, gdzie wszyscy jeżdżą pływać na windsurfingu, kitesurfingu i innych surfingach.
0: No to też jest osobna presja środowiskowa. Chodzi o to, że Zatoka Pucka przez kilka dziesięcioleci była praktycznie pustynią. Znaczy tam był piach i woda. Teraz zaczynają wracać tam trawy morskie, zaczyna pojawiać się morszczyn, to znaczy samo zainstalowanie oczyszczalni ścieków, jakaś taka trochę mitygacja.
1: Ale jeszcze u nas morszczyn nie żyje, tylko się pojawia dopiero.
0: Jeszcze się pojawia, chociaż już wyłowiono plechę morszczynu przymocowaną do kamienia, czyli to nie jest tylko ten pływający morszczyn, ale taki, który się osadza. Mhm. Więc tutaj mamy jak najwięcej optymizmu, jeśli
1: chodzi. Czyli on zaraz się prędzej czy później pojawi tu po prostu, tak?
0: Zatoka Pucka się odradza.
1: Stopniowo się tutaj przemieszcza. Więc się zakorzeni. A te dopływy. Mówił pan, że jeszcze pan chce coś.
0: Tak, z tymi dopływami.
1: Pochwalić, skrytykować.
0: Znaczy dopływy są naturalne. Problem w tym, co my z tymi dopływami robimy, bo niestety jest realizowana taka polityka wodna, która sprawia, że rzeki

0: są ciasno uformowane pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi. Zredukowana jest liczba rozlewisk czy powierzchnia generalnie takich podmokłych terenów, a to są miejsca, gdzie woda płynąca do Bałtyku się oczyszcza. Czyli niezależnie co ona z górnych biegów rzek prowadzi, na torfowiskach, podmokłych łąkach, na rozlewiskach w dolinach rzek, ta woda poprzez działalność roślin będzie pozbawiana substancji biogennych w szczególności, bo one są niebezpieczne dla Bałtyku. To może się wydawać paradoksalne. No jak biogeny wysyłamy do Bałtyku, niech on kwitnie. No właśnie kwitnie nam toksynami, sinicami, które są toksyczne.
1: Właśnie, dobrze, bo bym zapomniał, ale to by był dramat. Na pewno każdy, kto będzie nad polskim morzem, usłyszy komunikat o sinicach. Co to w ogóle jest?
0: Albo nawet doświadczy.
1: Albo doświadczy. Co to jest i czym to grozi?
0: Sinice to są bakterie, jedne z najstarszych organizmów na Ziemi. To sinice wyewoluowały fotosyntezę. To są pierwsze organizmy zielone, które pojawiły się na Ziemi. To one sprawiły, że w atmosferze ziemskiej jest dużo tlenu. Wcześniej praktycznie Ziemia była beztlenowym środowiskiem. I one są specjalistami w przetrwaniu. To znaczy, że jeżeli osiągną minimum korzystnych dla siebie warunków, będą się rozwijać w sposób niekontrolowany, będą gromadzić się w ogromnych ilościach. A ponieważ są specjalistami w przetrwaniu, są też toksyczne. Szczególnie w dużym zagęszczeniu wydzielają one toksyny, które sprawiają, że są one nieapetyczne dla rozmaitych zwierząt, czyli tak naprawdę nie wchodzą w ten łańcuch pokarmowy, tak byśmy sobie tego życzyli. Mogą prowadzić do masowych śnięć, jeżeli się gdzieś nagromadzą w dużej ilości. Aha. Powiedzmy, wiatr przywieje do zatoki i wtedy mamy taką brzydko wyglądającą zieloną glamzę, czarne flagi na plaży, bo faktycznie i dla człowieka te sinice będą niebezpieczne. Ale co więcej, one... To są bakterie, które jesteśmy w stanie oglądać z kosmosu. Jest ich aż tyle.
1: Są fascynujące zdjęcia. Zielone fale.
0: Pięknie to wygląda, te wzory takie rysowane wiatrem i prądami morskimi. Problem w tym, że ta gruba warstwa sinic nie przepuszcza światła w dół. Czyli ogranicza możliwość funkcjonowania ekosystemów gdzieś poniżej, bo jak tam światło nie dociera, to rośliny niewiele mogą zrobić. To załamuje cały ekosystem. W dodatku zimą, kiedy te sinice obumierają, opadają w kierunku dna, kiedy się rozkładają, konsumują resztki tlenu. Tak powstają też między innymi te strefy beztlenowe. To nie jest tylko kwestia tego, jak rzadko się wlewa woda z Morza Północnego, ale też jak intensywnie tlen jest konsumowany.
1: Czyli jak rozumiem, poważnie powinniśmy traktować komunikaty o sinicach. To nie jest jakiś wymysł, tylko faktycznie to dla własnego zdrowia i bezpieczeństwa warto respektować.
0: No i właśnie wracając jeszcze do tej sytuacji na lądzie. Sinice oprócz tego, że lubią ciepło, Bałtyk się ogrzewa, oprócz tego, że lubią światło, no słońce świeci, potrzebują fosforu. Azot są w stanie pochłonąć z powietrza, więc tutaj nie jest to dla nich limitem. Fosfor jest dla nich limitujący. Kiedy ten fosfor, czy to są ścieki komunalne, czy to są nawozy spłukiwane z pól, masowo spływa, bo ułatwiamy to, operując naszym systemem wodnym, do Bałtyku, no to w tym Bałtyku czekają na to sinice i kwitną.
1: Mówił dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo panu dziękuję, za rozmowę o Bałtyku. I zapraszam państwa po informacjach na audycję Wiesz co jesz Patrycji Wanat. Z Gdańska kłania się Michał Tomasik w asyście Pawła Ziętary, Magdy Sikoń i Macieja Golczyńskiego. Słyszymy się za tydzień w Warszawie. Kłaniam się. 10:00 informacje.
2: Autopromocja.
3: Przyszłość pracy już tu jest. Nowe technologie i sztuczna inteligencja miały sprawić, że będziemy pracować lżej, krócej, bardziej efektywnie. Miały nas odciążyć, zabrać rutynę i zostawić kreatywność. W praktyce nie wygląda to jednak tak kolorowo. Jak technologiczny rozwój zmienia nasze doświadczenie pracy? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Młócka. Reportaże o pracy przyszłości. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.
2: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
0: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Dwóch aktywistów globalnej flotylli zatrzymanych przez Izrael zostało deportowanych. Tematem kryptowalut i kolejnym, trzecim już rządowym projektem w tej sprawie niedługo zajmie się Sejm. Mieszkanie dla absolwentów uczelni mają być sposobem na walkę z depopulacją w Białymstoku. Minęła 10:00, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i przebywa w Stanach Zjednoczonych, podała telewizja Republika. Były prokurator generalny ma odpowiadać za nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Na Węgrzech był objęty azylem przez rząd Viktora Orbana. Nowy premier Peter Modior zapowiedział wydalenie go z kraju. Dwóch aktywistów, którzy brali udział w akcji globalnej flotylli Sumut, płynącej z pomocą humanitarną do strefy Gazy, zostało deportowanych, poinformował resort spraw zagranicznych Izraela. Obaj od ponad tygodnia przebywali w izraelskim areszcie. Izraelski resort poinformował, że śledztwo w sprawie obywatela Hiszpanii Saifa Abukeszeka i Brazylii Tiago Avila zakończyło się. Jak dodano we wpisie na platformie X, Izrael nie pozwoli na żadne naruszenie uzasadnionej blokady morskiej strefy Gazy. Keszek, który posiada obywatelstwo Hiszpanii i szwedzkie, jest pochodzenia Palestyńczykiem. Razem z Avilą zostali zatrzymani 30 kwietnia przez wojsko izraelskie i przebywali w areszcie w Aszkelonie, gdzie prowadzili strajk głodowy. W strefie Gazy rośnie liczba powikłań ciąż i zgonów noworodków, alarmują Lekarze bez Granic. Organizacja wskazuje, że aż 90% dzieci urodzonych przez niedożywione matki przyszło na świat przedwcześnie. Eksperci ostrzegają, że skala kryzysu zdrowotnego wśród kobiet i niemowląt wciąż się pogłębia. Mówi Tomasz Czerniawski z Polskiego Biura Lekarzy bez Granic.
5: Kryzys niedożywienia w strefie Gazy jest wynikiem działania człowieka i przed wojną nie istniał. Przez prawie 2,5 roku blokowano dostawy żywności. Po zawieszeniu broni sytuacja się w pewnej mierze unormowała, ale problem nie zniknął i wciąż nasze zespoły przyjmują nowych pacjentów z niedożywieniem.
4: Analiza danych medycznych pokazuje gwałtowny wzrost śmiertelności i ciężkich powikłań u noworodków. Lekarze bez granic apelują o natychmiastowe odblokowanie i stały dopływ pomocy humanitarnej. Większość, bo aż 97% dzieci poniżej 5 roku życia, które są leczone w strefie Gazy, cierpi na niedożywienie. Wśród kobiet w ciąży i karmiących piersią 91% dzieci było zagrożonych zaburzeniami rozwoju z powodu niedożywienia. Sejm na zbliżającym się posiedzeniu po raz kolejny zajmie się przepisami dotyczącymi rynku kryptowalut, do czego Polskę zobowiązuje rozporządzenie Unii Europejskiej. Posłowie będą pracować nad 5 projektami – rządowym, prezydenckim i 3 poselskimi. Największe szanse na uchwalenie ma ten przygotowany przez Radę Ministrów, który tylko nieznacznie różni się od 2 wcześniejszych, które prezydent Karol Nawrocki zawetował. Rząd do nowego projektu wprowadził jedynie zmianę dotyczącą zaostrzenia kar za oszustwa dokonywane na rynku kryptowalut. Zmianę, która jest pokłosiem kolejnych doniesień o Zonda Krypto, giełdzie kryptowalut, której klienci nie mogą odzyskać zainwestowanych pieniędzy i która wspierała finansowo polską prawicę. O kryptowalutach rozmawiali też politycy w programie Wybory w Toku, na dyskusji przysłuchiwał się Wawrzyniec Zakrzewski.
6: Prezydent blokował ustawy rządowe, twierdząc, że to nadregulacja, co potwierdza Anna Świergocka z Konfederacji i przypomina o wąskim zakresie unijnego rozporządzenia.
7: I na takim rozporządzeniu powinniśmy się opierać, tylko na takim rozporządzeniu, a nie dokładać do tego systemy regulacji.
6: No to przyjrzyjmy się projektowi Karola Nawrockiego, mówi posłanka KO Katarzyna Piekarska.
8: Się okazuje, że tych artykułów jest więcej niż w projekcie rządowym. Myślę, że tym razem już uda się tę ustawę podpisać.
6: Bo zdaniem polityczki prezydent zdaje sobie sprawę, że to jemu przychodzi płacić polityczną cenę za aferę Zonda Krypto.
9: Zonda Krypto jest podmiotem prawa estońskiego i ta regulacja, którą byśmy tutaj w Polsce przyjmowali, nie mogłaby mieć wpływu na regulację działalności tego podmiotu.
6: Mówi Karol Karski z PiSu, który powtarza za prezesem Jarosławem Kaczyńskim, że jest zwolennikiem zakazu kryptowalut. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
4: Mieszkanie komunalne dla absolwentów wyższych uczelni to białostocki pomysł na powstrzymanie ucieczki najzdolniejszych młodych ludzi do największych polskich metropolii. Do tej pory z tej propozycji skorzystało 160 osób. Miasto jest gotowe podwoić liczbę dostępnych dla absolwentów mieszkań. A więcej na ten temat wie reporter TOK FM Jakub Medek.
0: O tym, dla kogo jest miejski program Mieszkanie dla absolwenta, mówi zarządzający białostockim mieniem komunalnym Andrzej Ostrowski.
10: Zdolni ludzie, którzy ukończyli studia ze średnią 4,5 minimum, nie ukończyli 35 roku życia. Podstawowy wymóg, umowa o pracy na terenie miasta, czyli te osoby muszą tu pracować w Białymstoku.
0: Właściwie w każdym z wybudowanych w ostatnich latach bloków komunalnych znaczącą część nowych mieszkań miasto oddawało absolwentom. I to się nie zmieni, chociaż nie mamy sztywnej puli, podkreśla Agnieszka Błochowska z Biura Prasowego Ratusza.
11: Jeżeli studenci, absolwenci będą składać wnioski, to oczywiście ta liczba lokali będzie dostosowywana.
0: Uczestnicy i uczestniczki programu płacą taki czynsz jak inni najemcy mieszkań komunalnych w Białymstoku. Nieco ponad 12 zł za metr kwadratowy. Jakub Medek, TOK FM.
4: Dlaczego ludzie uciekają z małych miast i gmin, to nasz temat weekendów TOK FM. Więcej na ten temat można też przeczytać na portalu tokfm.pl. Depopulacja mniejszych miast i wsi oraz jej konsekwencje będą tematem jutrzejszej debaty organizowanej przez Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy rozmowy będą się zastanawiać nad tym, co musiałoby się zdarzyć, żeby powroty stały się realną i atrakcyjną możliwością dla młodych ludzi. Debata na Wydziale Neofilologii przy Dobrej w Warszawie rusza o 17. Dzień z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, tylko na północnym wschodzie okresami będzie wzrastać do dużego i miejscami może tam przelotnie padać deszcz. Po południu chmur będzie też przybywać na zachodzie kraju i w rejonie Zalewu Szczecińskiego i tam również może popadać. Na termometrach dziś maksymalnie od 11 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, do 20 na zachodzie kraju.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Audycja Wiesz co jesz, Patrycja Wanat, dzień dobry. Agroleśnictwo, proszę Państwa, termin, który brzmi atrakcyjnie, nowatorsko, zyskuje teraz popularność, no a okazuje się, że jego założenia to niejako powrót do przeszłości, ale w takim nowym wydaniu. Jest z nami dzisiaj dr Robert Borek z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agroleśnictwa. Dzień dobry.
13: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
12: Przed nami, no, wydaje mi się, że bardzo ciekawa dyskusja, ale zacznijmy od samej tej definicji. Agroleśnictwo, czyli inaczej nazywane systemami rolno-drzewnymi, to sposób gospodarowania ziemią, w którym produkcja roślinna czy zwierzęca współistnieje na tym samym obszarze z roślinnością drzewiastą i lub krzewami. Wydaje się oczywiste, ale mam taką refleksję, że patrząc teraz na żółte po horyzont pola kwitnącego rzepaku, takie oczywiste chyba jednak nie jest.
13: No tak, no to jest jakby kwestia nowoczesności, innowacji i technologii, które zostały wprowadzone i wymóg monokultur i dużych plantacji roślin uprawnych. Z pewnością to jest przeciwko temu, co do tej pory było rozwijane w rolnictwie, czyli ta tradycja, ta kultura, to z czego wywodzi się ten system tak naprawdę. Tak. On jest obecny w różnych krajach, jeszcze wciąż ta tradycja jest kultywowana, szczególnie w krajach śródziemnomorskich, w Polsce z różnych względów zanikła.
12: A no właśnie, to zaraz będziemy przybliżać Państwu, jak wygląda sprawa z agroleśnictwem w Polsce i w innych krajach. I zapytam może tak prowokacyjnie na początek, czy w takim razie agroleśnictwo to zaprzeczenie postępu w rolnictwie?
13: Tak, takie hasło już kiedyś słyszałem, oczywiście nie. No to jest jak najbardziej nowoczesny system, te nowoczesne systemy rolno-leśne są dostosowane zarówno do dużych gospodarstw konwencjonalnych, prowadzących swoje uprawy w różnych technologiach, na przykład uprawę bezorkową, jak też i do małych gospodarstw i tam z powodzeniem również pozwalają im wprowadzać innowacje i zwiększać wartość dodaną produkcji.
12: Czyli czym jest tak naprawdę agroleśnictwo? Czy każde gospodarstwo, gdzie, nie wiem, posadzi się parę drzew albo zachowa miedzę, to już mówimy tutaj o agroleśnictwie?
13: Musimy rozróżnić różne definicje, które określają właśnie te formy zadrzewione, czyli, no wiadomo, zalesienia, zadrzewienia śródpolne, które u nas się przyjęły jako takie właśnie środowiskowe, biocenotyczne wspomaganie krajobrazu rolniczego. No i nowoczesne systemy rolnoleśne, te najbardziej współczesne to są systemy alejowe, czyli po prostu rzędy drzew, a właściwie pasy drzew, często parurzędowych, które są podzielane od siebie właśnie polami. Tak, żeby maszyny mogły swobodnie przejechać i nie kolidowało to z produkcją rolną na gruntach ornych.
12: Przeczytałam, że we Francji 50% gospodarstw to są gospodarstwa agroleśne, że takie były wytyczne przyjęte przez francuski rząd swego czasu, że do 2025 roku te gospodarstwa, 50% gospodarstw to gospodarstwa agroleśne. Jak to wygląda w Polsce?
13: Z pewnością Francja jest pionierem i liderem w Europie, jeśli chodzi o wdrażanie systemów rolnoleśnych i wsparcie tych systemów. Możemy się dużo nauczyć. Co prawda tam są różne strefy klimatyczne, ale również na północy, gdzie klimat jest chłodniejszy, bardziej wilgotny, tam już również takie bardziej zaawansowane, współczesne formy agroleśnictwa występują.
12: Dlaczego tam?
13: Dlatego, że to jest trochę ich kultura i trochę specyfika tego obszaru. Słynne żywopłoty, które są obecne w krajobrazie francuskim, brytyjskim, to jest właśnie część ich kultury i ona się zachowała. Pomimo tego, że była intensyfikacja produkcji i zwiększała się wielkość gospodarstwa, wielkość działek, to mimo wszystko te właśnie formy ochronne, gleby, mikroklimatu pozostały w krajobrazie.
12: A no właśnie, i za chwilę po informacjach Radio Tok FM przyjrzymy się, jak to wygląda w Polsce, ale jeszcze teraz chciałabym pana zapytać o to, dlaczego my w ogóle mówimy o agroleśnictwie, bo powiedział pan już o tej, wspomniał pan o tej ochronie gleby, ale jeśli możemy wytłumaczyć, w jaki sposób wprowadzenie właśnie agroleśnictwa może zmienić tak naprawdę i wpłynąć na bioróżnorodność, ale też pomóc trochę w walce ze zmianami klimatu. Dlaczego w zasadzie? Jak to działa? Jakie mechanizmy tutaj zachodzą?
13: Systemy rolno-leśne to jest po prostu współpraca pomiędzy uprawami rolnymi albo wypasem zwierząt, a właśnie drzewami, czyli nawzajem te dwa elementy, drzewny i rolny, się wspomagają. No i teraz, jeśli mamy cel głównie podkreślany, najczęściej podkreślany, czyli ten cel środowiskowy, czyli wpływ generalnie wsparcie bioróżnorodności, poprawa właśnie ochrona gleby przed erozją, czyli wymywaniem, bądź przez wody, bądź przez wiatr, później jeszcze poprawa również żyzności, poprawa również właśnie wymywania azotu i fosforu poprzez to, że korzenie drzew zatrzymują w większym stopniu te związki mineralne niż rośliny uprawne. Także to są te właśnie zalety tych systemów, które pośrednio wpływają na produktywność. Jeszcze można oczywiście, należy wspomnieć tutaj o roli mikroklimatycznej, czyli zatrzymywanie strumienia powietrza przez zadrzewienia pasowe i po stronie zawietrznej oczywiście te warunki są również bardziej wtedy korzystne dla roślin uprawnych, ponieważ jest ograniczona ewapotranspiracja, czyli parowanie z gruntu i z roślin. No i dzięki temu po prostu są lepsze warunki mikroklimatyczne dla roślin, które przyczyniają się do wzrostu plonów. Ale to są takie wpływy pośrednie. Jeśli chodzi o wpływ bezpośredni, również zaobserwowano wzrost plonów w takich systemach z tego powodu, że jeżeli podsumujemy ilość biomasy na systemie rolnoleśnym, czyli dodamy ilość biomasy z komponentu drzewnego z tą ilością biomasy z komponentu roślin uprawnych, to bardzo często okazuje się, że ten plon sam z siebie jest po prostu większy, łączny plon tej biomasy. Więc tutaj w porównaniu do hektara systemu rolno-leśnego może się okazać, że znacznie więcej będziemy potrzebować powierzchni właśnie w oddzielnie uprawianych monokulturach, bądź roślin uprawnych, bądź właśnie w samych zadrzewionych obszarach. Także to takie badania były prowadzone, szczególnie w Europie Zachodniej, i one wskazują nawet 20-30% tego plonu roślin uprawnych może być więcej właśnie w systemach rolno-leśnych. U nas w kraju takie badania były prowadzone, jeśli chodzi o pasy przeciwwietrzne, i tutaj przy tych starych danych, jakby starych założeniach, szacuje się, że jest to 5-15% wzrostu plonu.
12: Do tego wrócimy po informacjach Radia TOK FM. Rozmawiamy dzisiaj o agroleśnictwie. Jest z nami dr Robert Borek z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agroleśnictwa. No i po informacjach Radia TOK FM przyjrzymy się sytuacji w Polsce i będę również pytać, no, skoro jest tak dużo badań pod stwierdzających dobry wpływ agroleśnictwa w zasadzie i na samorolnictwo, i na klimat, i na bioróżnorodność, dlaczego wszystkie gospodarstwa w ten sposób właśnie nie wyglądają. Wracamy już za kilka minut.
14: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
15: TOK 7.
16: Środowy poranek TOK FM, Tomasz Sekielski, jest godzina 8.43, a wraz ze mną w studio Dominika Długosz, Newsweek Polska.
17: Dzień dobry.
16: Oraz jestem. Agata Szczęśniak, OKO.press.
17: Dzień dobry.
16: Tutaj w przerwie rozmawialiśmy o rzeczach naprawdę najważniejszych. Tam polityka, nie polityka, zbrojenia, nie zbrojenia, wojna, nie wojna. Ogródki przydomowe.
17: Oczywiście.
16: I własne warzywa.
17: Tak.
16: I obie panie redaktorki pochwaliły się, że uprawiają.
17: Tak. Tylko Agata z większymi sukcesami.
16: Agata z nasionek?
17: Z nasionek, pomidory. Tak. To jest sadzonek.
18: Tak, w tym roku po raz pierwszy z nasionek i bardzo, bardzo jestem z tego dumna.
16: Gratulacje. A ty, Dominiko, masz też pomidory? Nie masz?
17: Tak, mam, ale malutkie, takie malutkie, koktajlowe, ale ja z sadzonek robię. Bo w zeszłym roku mi zdechły te z nasionek i się zniechęciłam trochę.
16: O, proszę bardzo, patrzę przez szybę, tam są nasi wydawcy. Dawno nie byli tak zainteresowani rozmową w studio.
17: O pomidorach.
16: Pojawił się temat pomidorków, ogródków przydomowych i proszę bardzo, jest zainteresowanie w newsroomie od razu tematem.
18: A słuchacze sprawdzają, czy na pewno to ten program, na który włączyli radio.
16: Tomek w ogrodzie, tak to nazwijmy, w środę. Nie zabieraj mi tygodnika polityka, Dominika.
17: Chciałem zobaczyć Łatwoganga na okładce.
16: Dobrze, a propos Łatwoganga, chociaż nie, to jest kompletnie
17: nie a propos.
14: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
19: Myślisz, że depresja to zawsze zasłonięte rolety, może łez i brak siły, żeby wstać z łóżka? Bzdura. Często nosi świetnie skrojony garnitur, rzuca żartami przy kawie w biurze i wyrabia 150% normy. Zamaskowana depresja to też przewlekły ból brzucha, migrena i bezsenność. I dobre rady, weź się w garść, idź pobiegać, doceń to, co masz. Mogą tylko pogłębiać cierpienie. Dobrostan. Poniedziałek, godzina 10.40. Małgorzata Waszkiewicz. Zapraszam.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
20: Reklama.
21: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
22: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
20: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
23: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
24: dalej masz. Reklama.
21: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 10.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Ponad 200 strażaków zaangażowanych jest w dogaszanie i monitorowanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Straż wykorzystuje w akcji m.in. drony z systemem termowizji, które lokalizują miejsca o podwyższonej temperaturze i tam potem kierowani są strażacy. W pożarze, który wybuchł we wtorek, spłonęło kilkaset hektarów lasu. Do tematu wrócimy w informacjach TOK FM o 11.00. W środkowych rejonach Chile odnotowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,8, poinformowało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne. Epicentrum znajdowało się 34 km na południowy zachód od portowego miasta Lebu. Na razie nie ma informacji o ofiarach czy zniszczeniach. Ponad 80 polskich i kilkanaście zagranicznych zespołów prezentujących folklor wystąpi podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej. 63. edycja pod hasłem Otwórz się na folklor odbędzie się od 25 lipca do 2 sierpnia. Tradycyjnie imprezie towarzyszyły będą Festyn Istebiański w Istebnej, Wawrzyńcowe Chudy w Ujsołach i 79. Gorolskie Święto w Jabłonkowie na Zaolziu.
21: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: To jest audycja Wiesz co jesz? Patrycja Wanat, dzień dobry raz jeszcze, a z nami jest wciąż dr Robert Borek z Instytutu Uprawy Nawożenia i Glebosnawstwa w Puławach, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agroleśnictwa. Dzień dobry raz jeszcze.
25: Dzień dobry, witam Państwa jeszcze raz.
12: No i jest Pan specjalistą nie tylko od agroleśnictwa, ale również od agroekologii i od zadrzewiania. Do tych tematów również będziemy za chwilę wracać. Powiedzieliśmy przed informacjami Radia Tok FM, dlaczego agroleśnictwo dobrze wpływa i na klimat, i na bioróżnorodność, i na rolnictwo. To wszystko jest oczywiście ze sobą powiązane. Skoro jest tyle plusów, to dlaczego wszystkie gospodarstwa w ten sposób nie wyglądają? Co więcej, przez lata słyszeliśmy taki zarzut, że w Polsce działki są rozdrobnione, są małe, są małe areały, no i po prostu są one przez to nieefektywne, nie da się z nich po prostu wycisnąć wszystkiego, co by się dało wycisnąć, jeśli te działki byłyby połączone, wysoce zmechanizowane i właśnie dostosowane do monokultur. No to gdzie leży prawda i w którą stronę powinniśmy iść?
25: Część tych problemów Pani wspomniała już, czyli ta struktura agrarna, która u nas jest, która niekoniecznie musi wykluczać systemy rolnoleśne, bo również w małych gospodarstwach taka produkcja niszowa warzyw, ziół, również wypasu różnych gatunków zwierząt, drogiu, owiec, bydła w szczególności, ona może być prowadzona z powodzeniem w połączeniu z systemami rolnoleśnymi i może to dać wartość dodaną, szczególnie jeśli mamy właśnie do czynienia z taką zapaścią trochę polskiego rolnictwa obecnie i dużo gospodarstw małych podupada i prawdopodobnie będzie również w wyniku wzrostu powierzchni gospodarstw działek będzie część tych gospodarstw przechodzić do dużych holdingów. No ale to jest jakby już kwestia poboczna. Natomiast tak jak mówiłem, tutaj problem leży nie tylko w kwestii agrarnej, ale również w kwestiach innych środowiskowych, na przykład słabe gleby, co ogranicza produkcję akurat w Polsce, produkcję rolniczą, ale takim moim zdaniem najważniejszym problemem to jest oczywiście mentalność, świadomość i sprawność instytucjonalna. No i te rzeczy trochę kuleją w Polsce. To zresztą na pewno wiele słuchaczy, wiele osób, które interesują się tym problemem, wie, że rolnicy w Polsce nie są skorzy do współpracy. Mamy problem z grupami operacyjnymi, produkcyjnymi chociażby, a z drugiej strony rządy państwa, nie tylko w Polsce, ale w innych krajach, mają problemy z właściwym wspieraniem takich systemów, które do tej pory nie były włączone w system prawny. Akurat w Polsce ten brak jednoznaczności tych ustaleń na różnym poziomie, problem zagospodarowania przestrzennego, chaotyczność tego zagospodarowania, to wszystko prowadzi właśnie do takiej degradacji trochę krajobrazu i z drugiej strony ta intensyfikacja rolnictwa, powiększanie pól, no nie jest korzystne.
12: Czy wszystko da się uprawiać w systemach rolno-leśnych?
25: Nie wiem, czy wszystko, to wymaga jeszcze pewnie zbadania, ale moim zdaniem większość na pewno upraw. Na pewno uprawy zbożowe, również kukurydzę, jeżeli będziemy mieli zmiany klimatu, to również te rośliny będą cierpieć, więc moim zdaniem za parę dekad nawet takie systemy będą kluczowe dla rozwoju rolnictwa w Polsce.
12: Czy my mamy takie dane, tak jak powiedzieliśmy przed informacjami o Francji, gdzie szacuje się, że 50% to są te gospodarstwa agroleśne, albo aspiracje są też takie, żeby tak to wyglądało? Czy w Polsce są takie dane? Kiedy zaczynamy mówić o agroleśnictwie? Czy jest jakaś taka prawna definicja, że to gospodarstwo to jest już system rolno-leśny, a to jeszcze nie?
25: Tutaj mamy generalnie problem, bo Polska nie posiada definicji prawnej agroleśnictwa, systemów rolno-leśnych, a nie takich systemów, które są z tym powiązane. Jest u nas zadrzewienia, to posiadamy dwie definicje takich zadrzewień, natomiast systemy rolno-leśne są tylko zdefiniowane w postaci interwencji konkretnej w planie strategicznym wspólnej polityki rolnej. I jakby przystąpienie czy aplikacja o takie systemy rolno-leśne, które są tam zapisane, wymaga spełnienia wielu, wielu warunków, które często są przez wielu rolników no niestety do nieprzeskoczenia. Więc obecna jakby polityka wsparcia agroleśnictwa, produkcyjnego takiego właśnie agroleśnictwa, czyli zadrzewień produkcyjnych, można inaczej powiedzieć, jest nieskuteczna. I tutaj to wynika z wielu przyczyn, nie tylko w Polsce tak się dzieje, po prostu odrębność polityki leśnej, odrębność polityki rolnej, i to wszystko powoduje, że gdzieś te dwa kierunki myśli i rozwoju się w ogóle nie spotykają. Więc obecnie na przykład mamy w tej interwencji, która jest dostępna dla rolników, mamy takie zapisy, które uniemożliwiają wdrażanie takich systemów przez rolników ekologicznych, przez rolników, którzy chcieliby jednocześnie korzystać z ekoschematów. No a przecież ci rolnicy, którzy są zainteresowani środowiskiem, to jest jakby główna grupa docelowa i oni tak naprawdę powinni być w ten proces zaangażowani i wspierani. No a z drugiej strony mamy tu też do czynienia z tym, że po prostu jest też niska świadomość rolników i obawa przed utratą gruntów, także to wszystko nie pomaga.
12: No czyli z tego, co pan mówi, to z jednej strony właśnie ten chaos w przepisach, który blokuje inicjatywy, czyli po prostu, gdyby były jasne wytyczne, że za prowadzenie zadrzewień, wprowadzanie zasad agroleśnictwa, które chroniłyby gleby, które chroniłyby przed suszą, przed erozją gleby, również przed wiatrem. Gdyby te przepisy były wyraźne, to pewnie rolnicy byliby trochę chętniej, a druga sprawa, bo to jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawe, to co pan powiedział też wcześniej o Francji, ale teraz o Polsce, czyli jest jakaś sprawa do wykonania, jeśli chodzi o narrację, o zmianę mentalności, czyli rozumiem to w ten sposób, że skoro rolnicy przez tyle lat słyszeli, że trzeba gonić Zachód, a Zachód zmieniał się na uprawę intensywną, teraz Zachód robi wszystko, żeby od tej uprawy intensywnej jednak przechodzić do takiej uprawy, która chroniłaby klimat i chroniłaby gleby, no a my trochę tak zostaliśmy w tym myśleniu, że im więcej, im bardziej monokulturowo, tym po prostu lepiej i więcej można wycisnąć z tego hektara, tak?
25: To jest temat skomplikowany, nie chciałbym być odebrany, że jakby neguję też rozwój polskiego rolnictwa, bo naprawdę w polskim rolnictwie się dużo dzieje, jest dużo mądrych rolników, którzy rozwijają swoje gospodarstwa, dostosowują do realiów rynkowych i zwiększają wartość dodaną, potrafią to robić. Natomiast to, o czym pani mówi, czyli no jakby można powiedzieć ten też Zielony Ład, który został oprotestowany jakiś czas temu, to taka trochę tendencja. Z drugiej strony mamy też krytykę teraz w Europie Zachodniej tego, że nie jesteśmy konkurencyjni. No i to wszystko to są takie bardzo skomplikowane, złożone kwestie, które tutaj jakby zderzają się z rzeczywistością, czyli tym, co teraz nadchodzi, ten wielki kryzys, w którym moim zdaniem jesteśmy, czyli...
12: Kryzys klimatyczny spadek, czy finansowy? Czy jedno
25: taki,
12: i drugie?
25: Taki bezpolikryzys. Jeden wielki polikryzys, czyli właśnie ograniczenie, jeśli chodzi o dostępność i cenę paliw, gazu, nawozów. No to są takie złożone rzeczy, które się będą kumulować w przyszłości i które są też takim prognostykiem do tego, żeby jednak zwracać uwagę na te rozwiązania, które ograniczają zużycie środków produkcji. I agroleśnictwo jest do tego doskonałe.
12: A jak wiadomo, w naturze wszystko oczywiście działa w cyklach, działa dłużej, więc żeby coś zmienić, trzeba zacząć wcześniej. Nie da się zmienić niczego w ciągu kilku miesięcy.
25: Na pewno funkcjonuje i na pewno ma oddziaływanie na rolnictwo, na grunty rolne.
12: Korzystając z tego, że jest pan również specjalistą od zadrzewiania, co sadzić, jeśli chcemy zmienić właśnie system produkcji rolnej? Co sadzić? Jakie gatunki drzew? Jakie drzewa, jakie krzewy? Bo rozumiem, że niekoniecznie sosny.
25: No nie. W tym momencie, żeby otrzymać wsparcie do systemów rolnoleśnych, powinniśmy wprowadzać wielogatunkowe plantacje, czyli systemy rolnoleśne. Takie tylko są dozwolone i to też pod pewnymi warunkami, czyli priorytetem są gleby słabe, obszary, które są chronione, które są na stokach, właśnie wymagają pewnych zabiegów przeciwrodzajnych. Więc to jakby trochę przeciwdziała z drugiej strony temu, co rolnik chce osiągnąć, czyli zwiększaniu produkcyjności, opłacalności produkcji. No ale to jest, tak? To do tego jakby państwo dopłaca. A co sadzić? Oczywiście najlepiej też skupić się na wielu gatunkach, nie sadzić jednego tylko gatunku, ponieważ to też ogranicza nam odporność właśnie na zmiany klimatu i na inne zagrożenia. Ale dobierać przede wszystkim te gatunki do siedliska, do danej gleby, do własnych potrzeb, co chcemy uzyskać z tego systemu rolnoleśnego. Czy chcemy mieć, czy ma mieć tylko cel taki głównie ochronny, chronić nam gleby, na przykład duże pola przed wiatrem, przed parowaniem, czy też chcemy coś produkować, owoce, czy właśnie jakieś drewno wysokogatunkowe, to zabierze trochę więcej czasu, ale to jest cały biznesplan, który wspólnie z doradcą powinien być opracowany.
12: Gdzie można czerpać wiedzę? Czy ośrodki wsparcia rolniczego mogą na przykład pomóc w przygotowaniu takiego planu?
25: Ośrodki doradztwa rolniczego są zaangażowane, doradcy również jak najbardziej wspierają jakieś firmy prywatne, rolników. Natomiast wciąż jeszcze moim zdaniem tej wiedzy nie ma wystarczająco dużo, ponieważ jest to nowy instrument, nowy element polityki rolnej. Coraz więcej się dzieje i cieszy mnie to, że właśnie rozmawiamy, to znaczy, że ta informacja gdzieś krąży i dotarła również do państwa. Więc myślę, że tutaj jeśli chodzi o ten postęp wiedzy, on jest, ale bardzo powolny. Z drugiej strony zresztą rolnicy są bardzo samodzielni, niezależni w Polsce i potrafią znajdować informacje w internecie, potrafią szukać, pytać. To się dzieje moim zdaniem oddolnie. Ta zmiana przyjdzie sama oddolnie. Ona nie przyjdzie przez jakieś wsparcie państwowe. Tak.
12: To jeszcze na koniec, panie doktorze, zapytam, a co z nami, z konsumentami? Bo poświęciliśmy dużo czasu rolnikom i to, dlaczego taka zmiana byłaby dobra dla klimatu, ale też dla produkcji żywności. No a teraz co my, konsumenci, dlaczego nas to w ogóle powinno obchodzić? Czy mamy wokół siebie właśnie uprawy monokulturowe, wykarczowane pola, czy mamy miedzę, zalesienia, być może stawy, coś takiego?
25: Powinno nas to interesować, ponieważ to jest dbanie o środowisko, o stan naszych zasobów, głównie gleb. Jeżeli będziemy w ten sam sposób gospodarować jak do tej pory, z wykorzystaniem tej ilości środków produkcji jak do tej pory, no może nas czekać przy niekorzystnych warunkach właśnie klimatycznych, ekonomicznych, finansowych, niestety będą nas czekać jakieś problemy. I to za kilka dekad. Suszy jest coraz więcej i ona się pogłębia w Polsce. Więc moim zdaniem te drzewa są po prostu konieczne do tego, żeby można było ten potencjał produkcyjności otrzymać, ochronić tą glebę, która nam daje plony. A z drugiej strony właśnie dzięki temu, że zwracamy uwagę na efekty środowiskowe i konsumenci również coraz w większym stopniu zwracają uwagę, to te wszelkie formy ochronne, tak jak zadrzewienia, powinny też stanowić element modelu biznesowego, który pomoże rolnikom zwiększać wartość dodaną, a najlepiej za pomocą pewnych prywatnych inicjatyw, czy znaków towarowych, czy jakichś innych certyfikatów, które bądź wspólnie z innymi systemami, na przykład ekologicznym, bądź bezpośrednio tylko właśnie przez same systemy rolno-leśne, można w ten sposób zwiększać, moim zdaniem, dochodowość, produkcyjność również w rolnictwie.
12: No i o ile pięknie wygląda krajobraz, ale to już moje subiektywne
25: To jest zdanie. Zupełnie inna kwestia, która jest świadomością ciągle i myślę, że mam nadzieję, że coraz więcej osób dostrzega, że one są potrzebne, natomiast to nie od nas w głównej mierze zależy, tylko od właścicieli gruntów, którzy podejmują decyzje na swoich posiadłościach.
12: Dr Robert Borek, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agroleśnictwa. Bardzo panu dziękuję.
25: Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
12: A po informacjach Radia Tok FM, proszę państwa, będziemy rozmawiać o uprawie szparagów, ponieważ jest to czas na szparagi, a to są bardzo ciekawe rośliny, więc przyjrzymy się trochę, w jaki sposób te szparagi rosną i jak tutaj ta moda na uprawę i na jedzenie szparagów w Polsce się rozwijała. Zapraszam bardzo gorąco po informacjach Radia Tok FM. To jest audycja Wiesz, co jesz.
2: Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
5: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
2: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
6: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasze modele.
21: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Sprawy różne.
7: Człowiek całkowicie spoza układu. Nowy, nieznany. Jak szeryf z westernu, który przyjeżdża do miasteczka zrobić porządek, wydać walkę złu. Tak pisano o egzotycznej postaci Stana Tymińskiego, który pojawił się w Polsce niczym deus ex machina i sporo namieszał w rodzimej polityce. A teraz wraca.
21: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
24: Reklama.

Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2340.

0: nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Znaczna część naszego społeczeństwa nie chce przyjmować do wiadomości prawdy, mówił podczas obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Po raz kolejny padły słowa o zamachu, którego dopuścił się Władimir Putin i jego współpracownicy, a także, jak ocenił Kaczyński, ci, którzy są w Polsce. O kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego stara się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Chodzi o 625 milionów euro na kolejne odcinki drogi ekspresowej S11, która docelowo połączy Koszalin z Katowicami. Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg w rozmowie z PAP podkreślił, że liczy na podpisanie umowy kredytowej jeszcze w tym roku. Zawiercie czy broniący tytułu Lublin? Dziś dowiemy się, kto zostanie siatkarskim mistrzem polskim. Finałowy mecz siatkarskiej plus ligi rozpocznie się o 14.45 w Sosnowcu.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: To jest wciąż audycja Wiesz co jesz? Patrycja Wanat. Dzień dobry raz jeszcze. Z nami jest teraz pan Marian Jakoprze, prezes Polskiego Związku Producentów Szparaga. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: A rozmawiać będziemy o produkcji szparagów w Polsce. Sezon rozpoczął się w drugiej połowie kwietnia, potrwa niemal do końca czerwca. No i w Polsce produkcja szparagów rozwija się, choć rośnie również popyt, więc wciąż bardzo dużo kupujemy z zagranicy. Ta krajowa produkcja nie zaspokaja naszych potrzeb. Jeszcze może kilka danych na początek przed naszą rozmową. Polska jest na 13. miejscu na świecie, jeśli chodzi o produkcję, 6. w Europie, no a najwięcej szparagów produkuje się w Chinach, w Peru, w Meksyku, no a w Europie później w Niemczech oraz Hiszpanii. No i jeśli chodzi o Polskę, głównym takim producentem tego warzywa jest Wielkopolska. Aż 2/3 krajowej powierzchni uprawy szparagów mieści się w Wielkopolsce. No i dlaczego tam, panie Marianie, czy chodzi o odpowiednie gleby, czy może o bliskość Niemiec, gdzie, no jak wiadomo, jak wspomniałam na początku, te uprawy są największe w Europie?
5: No tak, tutaj bliskość Niemiec szczególnie miała wpływ na uprawę szparaga w Polsce. Po prostu dawniej, jeszcze jak granice mieliśmy zamykane, nie można było bezpośrednio przejeżdżać. Nasi producenci mali korzystali z podróżnych turystów z Niemiec, którzy kupywali przy drodze szparagi. I w ten sposób tutaj Wielkopolska również poprzez słabe gleby mogła sobie szparaga bardziej rozwijać i sprzedawać je przy drodze. I to wpłynęło później na coraz większy zakres produkcji, potem na eksport. No ale teraz już się wszystko odmienia, bo popyt w Polsce tak wzrasta, że podaż z tych plantacji już nie wystarcza w kraju.
4: Powiedział pan o glebach, bo no właśnie szparagi, z tego co czytałam, one nie lubią takich ciężkich, takich gleb zwięzłych, że tak się wyrażę, czyli ta Wielkopolska, ten zachód Polski faktycznie wydaje się idealny, prawda, dla szparagów.
5: No tak, mówi się, że szparag to złoto z piasków, po prostu no, na tej 5., 6. klasie, która jest przewaga w Wielkopolsce, można zrobić jakieś pieniądze, korzystając z tego właśnie, że szparag jest rośliną, która warzywem przede wszystkim, które dociera do nas z gruntu jako pierwsze, bo tutaj owocem jest pęd. Te wypustki szparaga wycinamy i one przede wszystkim stwarzają nam tutaj warunki bardzo, walory mają kulinarne przede wszystkim i tutaj brak jakichkolwiek zanieczyszczeń, ciężkich metali, chemii, oprysków i tak dalej, nawożenia, to wszystko robimy dopiero po zbiorach. Dlatego szparag jest bardzo wartościowym warzywem prozdrowotnym. Szparag...
4: Tak.
5: Asparagus officinalis, już sama nazwa mówi szparag lekarski, więc dlatego warto po prostu korzystać, tym bardziej na przedwiośniu jeszcze można już szparagi pozyskać pod folią, które się uprawia również, także mamy je w przyspieszonej produkcji.
4: Tak, no a przy tym są oczywiście bardzo pyszne, o czym pewnie za chwilę jeszcze powiemy, ale wyjaśnijmy raz na zawsze. Zielone i białe szparagi to jest ta sama roślina, prawda? To nie są dwa różne rodzaje szparagów.
5: To znaczy się tak, odmiany są ogólnoużytkowe. Można je na bielony i na zielono uprawiać. Także tutaj to wyspecjalizowane odmiany, które typowo na zielone się nadają. Również są w różnych odcieniach seledynowych, bordowych. Natomiast jest to uprawa szparaga na zielono, polega na tym, że nie robimy wałów, nie przykrywamy i wtedy mamy dostęp do światła i chlorofil od razu się pojawia po wyjściu na zewnątrz szparaga i dlatego od razu mamy go zielonego.
4: Pan woli białe czy zielone, jeśli chodzi o walory smakowe?
5: Jestem tradycjonalistą, raczej białe wolę. Także tutaj te przyzwyczajenia, szparag biały, ugotowany króciutko, także polany masełkiem z bułką, to jest tradycja, która no, nie zastąpi niczego. Oczywiście wchodzimy z zielonym szparagiem głównie przy grillowaniu i tak dalej, ale tutaj wiadomo, że szparag biały wymaga więcej od pań w kuchni zabiegów, żeby go dobrze obrać.
4: Albo panów, no tak.
5: A zielonego szparaga już nie potrzeba tak dokładnie obierać. Także w zasadzie górną część nie potrzeba, w ogóle łyka nie ma, także jest o wiele prościej przygotować szparag zielony.
4: Kiedy w Polsce zaczął się boom na szparagi? Kiedy pan zauważył, że no właśnie produkujemy te szparagi nie dla turystów z Niemiec, tylko w Polsce też się w nich rozsmakowaliśmy?
5: Ja sądzę, że tutaj właśnie nasz związek duży wpływ ma na konsumpcję szparaga. Po prostu zaczęliśmy go już w latach 90. W 93 roku założyliśmy związek, Polski Związek Producentów Szparaga i cały czas, co roku robimy konferencje prasowe, pokazujemy jak szparaga można przygotować, jak wspaniale różne potrawy można zrobić, bardzo kolorystycznie również, także tutaj dodatki do różnych rzeczy, no, do mięs, do innych warzyw, do nawet placki robimy, lody robimy ze szparagów. No, jeszcze można robić również różne proszki i po prostu wykorzystać każdą część szparaga. Również nawet piwo robią ze szparaga, soki, także tutaj zakres jest ogromny. Najważniejsze, że to jest roślina, tak jak powiedziałem, bardzo zdrowa, która oczywiście ma suchej masy niedużo, ale w tej suchej masie jest dosyć bogate źródło witaminy C, z grupy B, kwas foliowy, sole mineralne, różne związki biologiczne i tak dalej, i tak dalej. Także no, wpływa na oczywiście na trawienie, na poprawę smukłej sylwetki, czyli dietetycznie bardzo zdrowe warzywo.
4: Przyznam się, że mnie to zachwyca, nawet to, że w gminie Przemęt jest święto szparaga i są wręczane te srebrne szparagi. No, promocyjnie jest to naprawdę doskonała sprawa. Już pan powiedział o tych walorach prozdrowotnych. No, szparagi są pyszne, w dodatku ten sezon na nie jest krótki. Powiedziałam, że do 24 czerwca, prawie do końca czerwca. Co sprzyja dobrym zbiorom? Jaką pogodę lubią szparagi?
5: No, wbrew pozorom, w zasadzie szparag z wodą sobie o wiele lepiej radzi niż inne rośliny, bo ze względu na system korzeniowy dosyć głęboki. No, niemniej jednak na pewno też ma to wpływ na plon. Natomiast najwyższe znaczenie ma temperatura. Jeżeli temperatura, zwłaszcza w nocy, przekracza 10 stopni, wówczas dochodzimy już do momentu, kiedy szparag, że tak powiem, bardzo mocno, szybko rośnie, porównywalnie do bambusa wtedy. Także no, nie ma go wieczorem, rano już jest. Już te białe główki świecą i trzeba go zbierać. I wtedy co najmniej dwa razy dziennie szparag powinien być wycinany, żeby uzyskać go odpowiedniej jakości. Nieprzebarwionego, bo wiadomo, po przebarwieniu zaraz robi się fioletowy i później zielony. Niemniej, jeżeli chodzi o skład i walory smakowe, ten szparag nie jest gorszy, tylko po prostu zmienia już barwę.
4: Czy założenie plantacji szparaga jest trudne i czy prowadzenie jej wymaga dużo wysiłku?
5: No tak, bo to już wiadomo, trzeba zainwestować na hektar gdzieś tam te

0: No ale na trudności są ogromne, jeżeli chodzi o zbiór, bo to zbiór jest typowo fizyczny, ludzi sezonowych coraz mniej mamy, także dlatego tendencja jest przechodzenia w ogóle na całym świecie, tak samo w Polsce, na szparak zielony, który jest o wiele łatwiej wycinać.
1: Namawia pan producentów, też innych warzyw, żeby tym szparagiem się zainteresowali. Tak jak powiedziałam na początku, ten popyt bardzo rośnie i mimo, że produkcja rośnie, to jednak ciągle nie zaspokajamy tego krajowego popytu własną produkcją.
0: No tak, te 2,2 tysiące hektarów, no 2,5 miejscami, zależy, tak, który rok. No nie widać za bardzo tendencji, żeby wzrastała ilość powierzchni. Po prostu część starych plantacji jest likwidowana, dosadzane są nowe. Natomiast tutaj ograniczenia w tej chwili, to tak mówiłem, najbardziej są związane z nabyciem pracownika sezonowego do zbioru. Jest to bardzo praca trudna, niezależnie od pogody, czy wiatr, czy deszcz, czy upał. Szparag musi być wycięty i zebrany.
1: I to właśnie w te 2 miesiące, tak?
0: Do 24, tak. Tak się przyjęło do Jana. Zawsze te szparagi są zbierane. A dlaczego? No po prostu później musi plantacja wzmocnić się, żeby dała plon w przyszłym roku. Także musimy jej zostawić, nie możemy wycinać do końca, bo musimy zadbać o ten plon przyszłoroczny. I wtedy dopiero dokonujemy pielęgnacji, nawożenia, ochrony i tak dalej.
1: Proszę mi powiedzieć na koniec jeszcze, czy w takim przydomowym ogródku polecałby pan założyć kilka szparagowych kopców?
0: Jak najbardziej polecam. Zrobię sobie wzdłuż płotu jakiś zielony taki szpaler ze szparaga właśnie. No, to jest asparagus, więc pięknie roślina ozdobna, zielona. Również kwitnie, również pszczoły bardzo lubią siadać na szparagu kwitnącym. Także owoce, czerwone kuleczki, bardzo ładnie się ozdabia potem ogród. A poza tym można na co dzień sobie kilka wypustek zawsze wyciąć i na świeżo zjeść. Taki jest najlepszy.
1: To prawda, tutaj mówię to z własnego doświadczenia, zwłaszcza jak pan wspomniał, że te szparagi tak szybko rosną w pewnym momencie i wstać rano i zebrać kilka szparagów do jajecznicy na śniadanie świeżutkich, no to jest naprawdę coś wspaniałego. Bardzo panu tak dziękuję za dzisiaj. Marian jako przeprezes Polskiego Związku Producentów Szparaga był z nami. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
1: A ja również państwu dziękuję za dzisiejszą audycję. Wiesz, co jesz? Słyszymy się za tydzień w niedzielę po godzinie 10:00. Teraz już zapraszam na audycję Jest Temat, a nawet nie ja, ale Agata Szczęśniak państwa zaprosi. Za dzisiaj dziękuję. Patrycja Wanat, do usłyszenia. Agato, co dzisiaj w programie?
2: Czy rozmawiacie państwo ze sztuczną inteligencją na temat swojego zdrowia? Bo ja tak. Jest takich osób coraz więcej. Co o tym myślą lekarze? W jaki sposób oni korzystają ze sztucznej inteligencji? Czy dzięki sztucznej inteligencji osoby bogate będą zdrowsze, jeszcze zdrowsze? Te nierówności w obszarze zdrowia będą jeszcze większe? Czy przeciwnie, może sztuczna inteligencja pomoże nam poradzić sobie z problemem dostępu do opieki zdrowotnej? O tym wszystkim dzisiaj w Jest Temat. Po informacjach zapraszam, Agata Szczęśniak.

0: Reklama.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kanter spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
12: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
0: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Zbigniew Ziobro miał uciec z Węgier do Stanów Zjednoczonych. W Puszczy Solskiej nadal trwa akcja dogaszania. Rodzą się też pytania, jak zapobiegać pożarom i suszy w przyszłości. Nasz kraj się wyludnia, problem najbardziej dotyka małych miast i gmin. Minęła 11:00, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Politycy koalicji rządzącej nazywają Zbigniewa Ziobrę tchórzem. Koledzy z PiSu bronią byłego ministra sprawiedliwości, który najprawdopodobniej jest obecnie w Stanach Zjednoczonych. Tak twierdzi m.in. prawicowa telewizja Republika. Do tej pory Zbigniew Ziobro ukrywał się przed polską prokuraturą na Węgrzech, ale od wczoraj w Budapeszcie rządzi Peter Modior, który w odróżnieniu od Viktora Orbana już jakiś czas temu zadeklarował, że nie zamierza chronić polityka PiSu.
15: Miękiszon, fujara i tchórz. To są cytaty ze Zbigniewa Ziobry, które bardzo często serwował nam z mównicy sejmowej i dokładnie tak się zachował. To jest jednak porażka dla polityka, szczególnie dla ministra sprawiedliwości, który ucieka przed wymiarem sprawiedliwości.
14: Mówiła europosłanka Lewicy Joanna Schering-Wielgus. Za to poseł PiSu Jarosław Sellin nie dziwi się decyzji Zbigniewa Ziobry i jego zastępcy w ministerstwie Marcina Romanowskiego, który także ucieka przed polskimi śledczymi.
16: Nie mają szansy w obecnej sytuacji politycznej w Polsce i takiego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości władzy wykonawczej, czyli rządowi, na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w Polsce. Także decyzja o opuszczeniu kraju, tę decyzję rozumiem.
14: Obaj politycy PiSu zdaniem prokuratury odpowiadają za stworzenie, a w przypadku Zbigniewa Ziobry także kierowanie grupą przestępczą, która przywłaszczyła blisko 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie i monitorowanie pogorzeliska. W akcję dziś zaangażowanych jest ponad 200 strażaków, a w działania służby wykorzystują m.in. drony z systemem termowizji, które lokalizują miejsca o podwyższonej temperaturze i tam potem są kierowani strażacy. Pożar, który wybuchł we wtorek, strawił około 300 hektarów lasu, a w akcji zginął pilot samolotu gaśniczego. Wydarzenie uruchomiło też dyskusję o działaniach, jakie można podjąć w związku z suszą, by zapobiec podobnym pożarom w przyszłości. Jak szacuje Fundacja Wolne Rzeki, w Polsce jest około 400 tysięcy kilometrów rowów melioracyjnych, z czego około 1/4 może znajdować się na terenach leśnych. Zdaniem profesora Wiktora Kotowskiego z Zakładu Ekologii i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warszawskiego nadmierna i nieprzemyślana melioracja pogłębia narastające problemy z suszą w Polsce. Polsce. O czym więcej, Tomasz Fęskę.
0: Rowy melioracyjne przyczyniają się do wysychania lasów, mówi naukowiec i członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Według profesora Wiktora Kotowskiego melioracja to w wielu przypadkach przykład rozminięcia się teorii z praktyką.
17: Idea była taka, żeby polepszyć warunki przyrodnicze dla rolnictwa. Dla leśnictwa też, ale generalnie dla jakiegoś użytkowania. Są melioracje odwadniające i nawadniające, ale generalnie te nawadniające to miało być uzupełnienie odwadniania. Najpierw odwodnimy jakiś teren, a później nalejemy tam trochę wody okrężnym rowem, żeby on był optymalnie odwodniony, nie za bardzo. To nie wyszło kompletnie.
0: A co gorsza, co najmniej 85% polskich torfowisk jest odwodnionych.
17: Zamiast przyrastać na milimetr rocznie, to osiadają nam 1,5 centymetra rocznie. Co roku my tracimy miliony metrów sześciennych tylko dlatego, że te rowy i torfowiska zjeżdżają w dół, co powoduje obniżenie wód podziemnych na tą samą głębokość wszędzie wokół.
0: Odwrócenie tego procesu to zadanie na dekady, a ocieplanie się klimatu tylko je utrudnia. Tomasz Fęskę, TOK FM.
14: W tym roku plony rzepaku mogą być nawet o połowę mniejsze niż w ubiegłym. Rolnicy ze wschodniej Wielkopolski także mierzą się z suszą, która w tym roku jest wyjątkowo dotkliwa. Mówi w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem rolnik spod Gniezna, Mateusz Garbatowski.
18: Bo jeszcze jest potęgowana tym, że rośliny po zimie były po prostu przemrożone. Wiele upraw tak naprawdę się nadawało do zlikwidowania i do przysiania.
19: Kiedy tu ostatni raz padało?
18: Oj, szczerze nie pamiętam, ale przez 2 miesiące nie było praktycznie takiego większego opadu. To się zdarzało 0,5 litra, litr na metr, a to jest opad, który tak naprawdę nic nie znaczy.
14: Jak dodaje rolnik, w tym roku sukcesem będzie zarobienie wystarczających pieniędzy na pokrycie kosztów utrzymania gospodarstwa. Polska powiatowa i wiejska wyludnia się. Młodzi ludzie wyjeżdżają na studia albo za pracą do dużych ośrodków i najczęściej już tam zostają. Przykładem wyludniającego się miasta jest niewielkie. 11,5-tysięczne Wąbrzeźno w Kujawsko-Pomorskiem. Ma odrestaurowane kamienice, nowe centrum rekreacyjne nad jeziorem, nowe kino, żłobek i mieszkania. A mimo to w ostatnich 15 latach ubyło tu aż 3 tysiące osób.
20: Młodsze osoby szukają perspektyw. Jeśli chodzi o zarobki, wiadomo, że większe miasta kuszą tymi lepszymi zarobkami, jest większe pole manewru. Jeśli nie ta firma, to może druga. Możemy sobie gdzieś tam manewrować. A tutaj tych zakładów nie ma zbyt wiele. Generalnie patrząc tak na nasz wąbrzeski rynek, to coraz więcej lokali tak naprawdę się zamyka. Nie?
21: Albo się otwierają sklepiki, one się otwierają na rok, dwa i koniec, nie wiem dlaczego. Ale jest gorzej, jest dużo gorzej, tak? Te wszystkie ceny też za lokal, prąd, do tego te wszystkie jeszcze dodatkowe rzeczy po prostu też kosztują, nie? I to wszystkich też przeraża.
14: W Wąbrzeźnie seniorzy stanowią 25% populacji miasteczka, a liczba urodzeń drastycznie spada. 10 lat temu na świat przyszło 135 dzieci. W ubiegłym roku zaledwie 66. Depopulacja jest tematem weekendu w Radiu TOK FM. Więcej na ten temat można też przeczytać na portalu tokfm.pl. Na kolejne informacje zapraszam o 11.20. A teraz jeszcze pogoda.
22: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
14: Najcieplej w ciągu dnia będzie na zachodzie, tam na termometrach 20 stopni, około 18 będzie w centrum, a najchłodniej około 11 pokażą miejscami termometry na Podlasiu. W ciągu dnia sporo ma być słońca w wielu regionach, na północnym wschodzie okresami zachmurzenie będzie wzrastać do dużego i tam możliwe przelotne deszcze. Po południu chmur przybywać też będzie na zachodzie i w rejonie Zalewu Szczecińskiego i tam też może padać.
22: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
23: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Dzień dobry, Agata Szczęśniak. To jest program Jest Temat. A dziś na temat, który, nie ukrywam, mnie fascynuje i ciekawi, ale bardziej fascynuje. Przez wieki medycyna to było coś bardzo ludzkiego. Co prawda zwierzęta się samoleczą, ale jednak my jako ludzie stworzyliśmy taki system społeczny, też system nazywany sztuką, bo przecież mówimy o sztuce leczenia, sztuce medycyny. Tymczasem od kilku lat do tego systemu wpuszczamy sztuczną inteligencję. Jedni mówią, że to jest wcale nie taka znacząca zmiana i że ta sztuczna inteligencja służy raczej do walki z biurokracją i pomaga lekarzom robić notatki, porządkować wyniki badań i nie jest to zmiana jakościowa. Inni mówią coś dokładnie przeciwnego, że mamy do czynienia z rewolucją w medycynie, która zmieni nie tylko to, jak lekarze leczą, jak my pacjenci jesteśmy leczeni, ale też relacje między pacjentami a lekarzami. Myślę, że to jest dopiero pierwszy raz, kiedy będę rozmawiać na ten temat, więc już Państwu zapowiadam, że tego rodzaju rozmów będzie więcej. A dziś w tej pierwszej moimi Państwa gośćmi są dr Michał Gądkiewicz, ginekolog, członek Naczelnej Rady Lekarskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
24: I dr Maksymilian Bielecki, psycholog i badacz z Obserwatorium Praktyk Medialnych Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
24: To na początek panom, które stanowisko jest bliższe? Rewolucja czy po prostu takie niezbyt znaczące ułatwienie?
1: Kolejny etap rozwoju, z którego może przerodzić się rewolucja, bo potencjał narzędzia jest gigantyczny, ale musimy nauczyć się z niego korzystać, żeby faktycznie zrobiła się postęp, a nie duże zamieszanie.
2: Tak krótko to chyba bym powiedział, że prawda ma taki brzydki obyczaj, że leży tam, gdzie leży i rzadko to bywa na tych bardzo wygodnych skrajnościach czy biegunach. I druga rzecz, do której chyba bym był tu dość przywiązany w takiej rozmowie, to jest w ogóle pytanie, co to tak naprawdę znaczy? Znaczy, o czym mówimy, kiedy
24: to
2: mówimy o sztucznej inteligencji
24: tego.
2: I medycynie?
24: O czym mówimy?
2: O tylu różnych rzeczach. To najpierw kusi mnie, żeby oddać głos profesjonaliście, który porusza się pewnie przede wszystkim w tym obszarze medycznym, a ja chętnie pewnie do tego dorzucę tę warstwę społeczną czy psychologiczną.
1: No właśnie, to z czym najczęściej kojarzymy sztuczną inteligencję dzisiaj, to ChatGPT, czyli duży model językowy, w który wchodzimy w przeglądarkę, wpisujemy nasze zapytanie i dostajemy jakąś tam odpowiedź. Ta odpowiedź jest bardzo zależna od tego, jak umiemy rozmawiać z tym narzędziem i na jakim poziomie o tym rozmawiamy, ale to jest taki tak naprawdę bardzo mały i bardzo krzywdzący wyrywek z całego świata sztucznej inteligencji. Bo to, co tak naprawdę w medycynie jest użyteczne, to wykorzystanie narzędzi analizujących bardzo duże zbiory danych, na których pracujemy i potrafiące z nich próbować wyciągać wnioski, tak naprawdę dawać podpowiedzi analityczne i wdrażać postępowania. Dlatego mamy wiele przestrzeni, w których możemy o tym rozmawiać. Ale wiem, że dzisiaj mówimy głównie o tej części, którą widzimy, z którą pacjenci mają do czynienia. Czyli o właśnie nazwanym szeroko czacie GPT, a tych rozwiązań, modeli językowych jest dużo, dużo szerzej. My na to patrzymy, pewnie będziemy o tym rozmawiać troszkę dalej, więc nie chcę wychodzić do przeciw, ale patrzymy na to też jako nowe wyzwanie, z którymi się mierzymy, no bo pacjenci do nas przychodzą już z pewnym zagadnieniem, które gdzieś wyczytali, z pewnym rozpoznaniem, z pewnym gotowcem, no i musimy na nowo zacząć o tym rozmawiać, czyli taki odpowiednik, sprawdziłem coś w Google i na pewno mam raka. Natomiast sztuczna inteligencja to też narzędzia, które pomagają chociażby właśnie to, o czym było wspomniane, analizować rozmowę z pacjentem, przetwarzać ją na notatkę, czyli nie tylko nagrywać dyktafonem, tak jak dotychczas było to robione na przykład przy badaniach chociażby patomorfologicznych, żeby mieć wolne ręce, robić sekcje. Lekarze często nagrywali sobie badania, to co mówili, a później to spisywali. Później weszła troszkę ułatwienie, to spisywanie było robione automatycznie. Natomiast dzisiaj z tego, o czym mówimy i o czym rozmawiamy z pacjentem, sztuczna inteligencja jest w stanie zrobić całkiem dobrze poukładaną notatkę.
24: Czyli wybrać to, co jest ważne w tym, co powiedział pacjent.
1: Wybrać to, co jest ważne, wyciąć rozmowy poboczne, no bo rozmowa w gabinecie to nigdy, a przynajmniej bardzo rzadko jest stricte rozmowa tylko o schorzeniu. To też jest opowieść w tle, co było. Pacjenci do nas przychodzą z różnymi problemami też okołozdrowotnymi. No, w ginekologii też mamy dość specyficzną relację z pacjentkami, gdzie tych problemów, które wpływają na nasz dobrobyt, jest dużo, więc opowiadają o tym, co się wydarzyło w rodzinie, jak te starania o ciążę i tak dalej. A sztuczna inteligencja w takim nowoczesnym wydaniu faktycznie wyciąga z tego te dane, które dla wizyty są istotne. Odsiewa lub informuje, że to są informacje poboczne, wrzuca je do innego worka, a zostawia tą esencję. To także analiza właśnie dużych badań obrazowych, czyli to, na czym tak naprawdę pokładamy największą nadzieję, ale też widzimy potencjalnie największe zagrożenia.
24: badań obrazowych, czyli rentgen.
1: Czyli chociażby rentgen, ale także badania z mojej działki, na którymi zresztą też prowadzę badania naukowe, czyli kolposkopia, czyli badania szyjki macicy, badania USG, sztuczna inteligencja, czy modele wspomagające badanie mają bardzo duże zastosowanie chociażby w diagnostyce prenatalnej, wczesnym wykrywaniu wad płodu. To są trudne badania dla zwłaszcza młodych ultrasonografistów i takie narzędzia są w stanie dużo szybciej wyłapać na tym wczesnym etapie rozwoju lekarza lub podpowiedzieć, gdzie zwrócić uwagę, tak żeby nie przegapić jakiejś wady. Mammografia. No to jest badanie, które mamy najlepiej udokumentowane, jeśli chodzi o badania analizujące skuteczność.
24: Mammografii? Też używacie sztucznej inteligencji?
1: W Polsce jeszcze niestety dość mizernie. Mówimy o modelu idealnym, mówimy o głównie zastosowaniu w Stanach, gdzie mamy to najlepiej przebadane. W Polsce i w ogóle w Europie jeszcze tak dobrych danych nie ma. One powstają. Natomiast mamy większe trudności regulacyjne. Ale tak, badania pokazujące użycie, no właściwie wykorzystanie badań, gdzie tylko lekarz oceniał, a lekarz wspierający się sztuczną inteligencją pokazuje znaczny wzrost wykrywania wczesnych zmian nowotworowych w piersiach, więc ta użyteczność już jest, natomiast no musimy na to patrzeć i tu uśmiecham się trochę do Maxa z przymrużeniem oka, ale też z krytycyzmem, no bo to znowu, myślę, że zgodzi się ze mną, to nie możemy tego traktować jako rozpoznanie. Możemy to traktować jako wskazanie i...
24: No właśnie, to teraz pan doktor Bielecki z krytycyzmem, przymrużeniem oka albo nie.
2: Może ze wszystkim, bo trochę powiem tak, żeby było interesująco, to pozwolę sobie się nie zgodzić z przedmówcą. A całkiem serio to powiem tak, no te badania dotyczące tego, co wynika z wstawienia do tego całego ekosystemu rozwiązań w obszarze służby zdrowia, takich rozwiązań, gdzie na przykład właśnie mamy systemy, które wspierają jakoś lekarza. Wyniki badań w tym obszarze są w tej chwili mocno, można powiedzieć, niejednoznaczne. To znaczy, z jednej strony mamy algorytmy, które są niezwykle skuteczne, jak im się da taki wąski, dobrze zdefiniowany problem, a z drugiej strony okazuje się, że kiedy mamy do czynienia z takim hybrydowym układem, diagnosta plus ta sztuczna inteligencja, to nie zawsze prowadzi to do happy endu. To...
24: No dobrze. Dobrze, to tu, panie doktorze, zatrzymuję pana na chwilę, posłuchamy skrótu informacji i o tym braku happy endu za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Tylu było apostołów, którzy zapowiadali, że teraz, skoro już przyszło AI, to będziemy mniej pracować i tylko delegować zadania. To AI będzie tyrać, a my cały ten wolny czas będziemy mogli przeznaczyć na to, co jest naprawdę ważne, czyli na sen na przykład, albo na odpoczynek, albo na rodzinę, na relacje, samorozwój, podróże i tak dalej, i tak dalej.
2: No chyba jednak tak to nie działa do końca.
1: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz.

0: Expert.pl. Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 11.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Panie Ziobro, przypominam panu pana słowa. Niewinni nie mają się czego obawiać, napisał we wpisie na portalu X wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. O tym, że Zbigniew Ziobro miał opuścić Węgry i przebywa w Stanach Zjednoczonych, poinformowała telewizja Republika. Polska prokuratura chce postawić politykowi PiSu łącznie 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Operacja związana z ewakuacją i transportem pasażerów statku Hondius, na którym wykryto hantawirusa, nie będzie miała wpływu na funkcjonowanie głównego lotniska na południu Teneryfy, poinformowała kanaryjska publiczna nadawca. Jak podała hiszpańska ministra zdrowia Monika Garcia, na początek na lotnisko przetransportowanych zostanie 14 obywateli Hiszpanii, którzy polecą do szpitala w Madrycie, gdzie zostaną poddani kwarantannie. Następnie na ląd zejdą obywatele kolejnych krajów i samolotami opuszczą wyspę. Brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich Aleksandra Kałucka wygrała kwalifikacje pierwszych w tym roku zawodów Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas. Kałucka pobiegła bardzo blisko rekordu życiowego. Jej siostra bliźniaczka Natalia także zakwalifikowała się do popołudniowego finału, zajmując 6. lokatę.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Agata Szczęśniak, to jest program, jest temat. Przerwałam panu doktorowi Maksymilianowi Bieleckiemu. Proszę, co z tym happy endem, którego nie ma w zastosowaniu sztucznej inteligencji?
8: Ja bym powiedział, że nie wiemy, czy on będzie, ale w każdym razie nie jesteśmy dziś w tej luksusowej sytuacji, w której możemy powiedzieć, nawet dobrze przebadany algorytm taki, czy narzędzie, które wspiera lekarza, wstawiony do codziennej praktyki medycznej, będzie działał tak samo dobrze, na przykład jak w tych pierwotnych badaniach. Jest trochę wyników, które pokazują, że te pierwsze publikacje dotyczące poszczególnych algorytmów zwykle pokazują statystyki i wyniki bardzo optymistyczne. Potem okazuje się, że kiedy to idealne rozwiązanie przeniesiemy w nieidealny świat, to jakość na przykład tych porad i tej klasyfikacji spada. Jest też trochę badań pokazujących, że w ogóle właśnie ten hybrydowy układ człowiek-maszyna jest jakimś nowym bytem, z którym ani prawnie, ani etycznie, ani medycznie jeszcze sobie dobrze nie radzimy. Tu zresztą mogę nawiązać do tego, co wątku, który przed chwilą się już pojawił, że w tej chwili możemy mieć jakieś algorytmy, ale tak naprawdę nasza służba zdrowia i sposób, w jaki ona jest regulowana, nie pozwala właściwie na taką sytuację, w której no, to algorytm w sensie medycznym podejmuje te decyzje i bierze za nią odpowiedzialność. To jest jakaś zupełnie nowa rzeczywistość i nie chcąc tu wchodzić w ten temat, czy i kiedy w ogóle byłoby to korzystne dla pacjentów, ale w tej chwili jest to po prostu niemożliwe. To znaczy ta nadzieja, że my sobie zautomatyzujemy, nie wiem, mamy bardzo długie czasy oczekiwania na opis jakichś wyników, no właśnie, badań obrazowych, tak? Radiologów w Polsce jest nie dość.
7: Za mało, tak bardzo, jest. Bardzo brakuje.
8: Więc to słynne czekanie na opis tygodniami się wydarza, ale nawet jeżeli jakiś algorytm jest w stanie nam wygenerować taki opis i nawet być może wiarygodny, to i tak potem ludzkie oko, ludzkie sumienie i ludzka odpowiedzialność zawodowa musi być do tego dołożona. To pokazuje...
7: Przyznam, że dla mnie to było zaskakujące, kiedy przygotowując się do tej rozmowy o tym czytałam, bo wydawało mi się, że to jest taka najbardziej oczywisty obszar, gdzie można by użyć sztucznej inteligencji, czyli właśnie analizowanie tego, co nam rentgen dostarcza. I no tak, miałam dokładnie taką myśl. Mamy te strasznie długie kolejki, też teraz w rodzinie mam osobę, która ileś tygodni temu miała rentgen i ciągle nie ma tego wyniku. I no, jako laiczka w tym obszarze myślałam, no jak to, no po prostu wystarczy to wrzucić do jakiegoś bardziej zaawansowanego czata i przecież on to wszystko opisze. Dlaczego lekarze tego nie robią?
8: To jest tak ciekawe w ogóle jako sytuacja. Po pierwsze, my coraz częściej te badania wrzucamy do tego czata. Podejmując jakieś takie czy inne decyzje medyczne we własnym zakresie, na podstawie tego, co ten osławiony czat czy inny LLM nam wypluje.
7: Czy jakiś agent.
8: Tak. I to już nie, w pewnym sensie marka producenta tego modelu, czy sam model nie ma tu takiego znaczenia. Ciekawa jest sama ta sytuacja, w której my powierzamy po pierwsze nasze dane, bardzo wrażliwe. No, powinniśmy mieć wtedy świadomość, że one w gruncie rzeczy w takiej sytuacji nie podlegają żadnej ochronie.
7: Już nie są nasze.
8: Przestają być nasze, mogą być w dowolny sposób wykorzystane. Po drugie, nikt nie odpowiada za jakość tego feedbacku, tak? Więc tu to ryzyko staje się naprawdę spore. To jest ta część ryzyka. Możemy sobie opowiedzieć drugą historię, czyli możemy powiedzieć, co by było, gdybyśmy w ogóle do tego dostępu nie mieli, bo to jest też trochę takim złudzeniem tych badań dotyczących AI, że często stawiamy po jednej stronie najlepszych lekarzy, diagnostów i optymalną opiekę, a po drugiej stronie te AI i mówimy, no to nie jest ten standard. No tylko pytanie, co jest tu punktem odniesienia, tak? Czy my powinniśmy w sytuacji, w której tyle osób nie ma żadnego dostępu do opieki zdrowotnej, z czym powinniśmy to porównywać? To jeszcze w wypadku Polski jest trochę inna rozmowa, ale jak przenosimy się do Stanów Zjednoczonych i pomyślimy o tamtejszej sytuacji i kwestii ubezpieczeń, to rozmowa staje się zupełnie inna, albo w momencie, w którym przenosimy się do krajów bardzo biednych. Więc to jest dyskusja znacznie bardziej złożona niż to wyciąganie z kapelusza pojedynczych optymistycznych wyników badań.
7: Jeśli pan doktor chce coś dodać, to proszę.
4: Z dziką chęcią, bo to doktor Bielecki poruszył bardzo dużo niesamowicie ważnych tematów. Jedno rozszerzając właśnie, dlaczego proste wrzucenie danych do sztucznej inteligencji nie da takich wyników. No bo patrzy na to, co mu wrzucimy i tylko w sposób, w jaki mu podamy. Badanie. Tu znowu, ja nawiążę do swojej dziedziny, do kolposkopii. Jak oglądamy szyjkę macicy, przeglądamy cały proces, czyli patrzymy najpierw po prostu na tą szyjkę, później wybarwiamy ją kwasem octowym, płynem Lugala i obserwujemy cały proces, jak on się zmienia w czasie, a nie tylko trzy zdjęcia, które możemy zapodać. I ten proces przeniesiono też na inne specjalizacje. Wejście pacjenta do gabinetu. Witamy się z pacjentem, podajemy mu rękę, my czujemy, jaki ma nacisk tej siły i już wiemy, że może mieć na przykład osłabioną siłę mięśniową. I tego nie zrobi. Sztuczna inteligencja ma tylko syntetyczne dane, które podamy. No i to jest mega ważne też, co dr Bielecki powiedział na koniec, czyli porównujemy najlepszych lekarzy, którzy przygotowują, opracowują te badania z modelem. A niestety wiemy, że ta jakość i przygotowanie jest bardzo zróżnicowane i uderzamy się w pierś i też to ma być narzędzie, które troszkę wyrówna ten poziom, a nie zastąpi.
7: No dobrze, to ja tu może będę trochę adwokatem diabła, bo pan doktor powiedział, że ten pacjent, pacjentka wchodzi i to już daje dużo bardzo informacji lekarzowi, które odbieramy jako ludzie. Ale być może jednak jest tak, że to jest szum, że powinien się lekarz skupić na takich bardzo, bardzo konkretnych danych zapisanych w wynikach na przykład. I ja tu mam, ostatnio dość głośno było o takim badaniu naukowców z Harvard Medical School. Według tego badania sztuczna inteligencja robiła lepszą wstępną ocenę pacjentów na SOR-ze. Pan doktor tu już macha ręką, że chce. Dobrze, ale ja dokończę. Sztuczna inteligencja trafnie lub bardzo blisko trafnej oceny zdiagnozowała 67% pacjentów, tymczasem lekarze osiągnęli wynik na poziomie 50-55%. Przy czym sztuczna inteligencja miała dostęp tylko do danych zapisanych w dokumentach. No wiadomo, nie rozmawiała z pacjentami, nie widziała, jak się zachowują. Więc może jednak jest lepsza. A to przecież, jak człowiek przychodzi na SOR, to jest bardzo, bardzo skomplikowana sytuacja i też wiemy, że są tam lekarze, którzy niekoniecznie są specjalistami w różnych dziedzinach i w tych problemach, z którymi ludzie przychodzą.
8: To ja tu tak machałem entuzjastycznie ręką, bo moja dusza metodologa się tu obudziła. Ja w życiu zajmuję się między innymi uczeniem w tej okrutnej dziedzinie dobrej konstrukcji badań.
7: I pan mi powie, że tam była mała próba.
8: Ja tam powiem parę rzeczy. Ja tam powiem, że to była, że to jest na koniec wynik, który został opublikowany, co od razu oznacza, że ten proces publikacji nie jest procesem neutralnym. Tam publikuje się rzeczy, które się udały. Nikt nie serwuje gościom tego ciasta z zakalcem. I podobnie to działa z przemysłem, powiedziałbym, publikacyjnym. To znaczy my oglądamy sukcesy. Często oglądamy sukcesy, za którym stoją też osoby, które jakoś są zaangażowane w tworzenie tych rozwiązań i tak dalej. To obecnie ten obszar cały tu konfliktu interesów też się pojawia. Ale na końcu, tak, to jest jeden szpital, jedno badanie, określona grupa lekarzy. Bardzo trudno jest w tej chwili i to ten przykład właśnie z osobą wchodzącą do gabinetu z tym uściskiem dłoni. Ta sztuczna inteligencja jest dzisiaj bezcielesna i też słabo rozumie cały ten kontekst. I ona, ta przewaga wobec ludzi objawia się w dyscyplinach medycznych, o ile wiem, przede wszystkim w tych obszarach właśnie, gdzie mamy taki dobrze wyizolowany problem. No radiolog opisując jakiś tam, nie wiem, obraz z rezonansu, tak naprawdę bardzo często widzi dokładnie to i nic więcej. To znaczy, to jest taka sytuacja decyzji bez kontekstu. A już, nie wiem, lekarz rodzinny albo właśnie lekarz na SOR-ze, no ma tych danych dużo więcej. I teraz w badaniach, które porównują sztuczną inteligencję z lekarzami, bardzo często jest tak, że ci lekarze też nie widzą całej tej sytuacji. Ci lekarze zwykle widzą albo takie winietki, się na to mówi, tak, winiety, takie skrócone opisy case'ów, albo właśnie dokumentację medyczną. A to nie jest naturalne środowisko funkcjonowania lekarza, więc te porównania sztuczna inteligencja lekarzy nie do końca są w tej chwili fair. To oczywiście nie znaczy, że tu nie będzie jakiegoś takiego punktu przecięcia się jednego i drugiego. Tu mogę wrócić do tego centaura, o którym mówiłem. To chyba Kasparow wprowadził w swojej książce to pojęcie, w każdym razie spopularyzował, bo on tu pisał o tym wyniku, że był taki okres w historii rozwoju sztucznej inteligencji, że taki sobie szachista z dobrym algorytmem wygrywał z bardzo dobrym szachistą. Czyli można było powiedzieć, że ta sztuczna inteligencja coś rzeczywiście dodawała nam ekstra. No a potem nadszedł ten moment, że żaden szachista nie wygrywa ze sztuczną inteligencją. Ona po prostu stała się lepsza. I wydaje się, że przynajmniej jeżeli chodzi o takie naturalną sytuację leczenia, no to w tej chwili z tymi najlepszymi lekarzami to sztuczna inteligencja w takim naturalnym środowisku, w takich szerokich zadaniach w tej chwili nie wygrywa. Poza właśnie pewnie niektórymi obszarami diagnostyki, ale to tu uśmiecham się w stronę zawodowca.
4: No ja się zgodzę też, że AI z dobrego lekarza może zrobić bardzo dobrego lekarza i wybustować ten rozwój szybciej niż zrobiłby to sam, o ile będzie tego używał w mądry sposób. I na pewno będzie dawał większą przewagę nad lekarzem, który nie będzie w ogóle korzystał, będzie odrzucał wszystkie metody z założenia. Natomiast tak, no dalej zostają nam. Dobrze, jako zabiegowiec cieszę się z tego, że takim niezdobytym polem dalej są procedury inwazyjne i nasza operatywa. Powoli też w sztucznej inteligencji zaczynają być próby, pierwsze operacje wykonane przez roboty, ale znowu one nie podejmą decyzji w sytuacjach, w których to będzie wypadało poza schemat typowy. Jak będziemy mieć duże odmienności anatomiczne albo sytuację trudną etycznie, no to sztuczna inteligencja zrobi to, co wymaga algorytm. Pójdzie tak, jak to jest najczęściej robione, no bo też zastanówmy się, znów wróćmy do początku naszej rozmowy, jak sztuczna inteligencja wyciąga wnioski. Zna się na tym, czego jest dużo. Tego, gdzie mieliśmy duże dane, żeby móc na tym wyciągać wnioski. Tam, gdzie mamy mniejsze dane, rzadsze sytuacje, no zaczynają pojawiać się halucynacje i problemy, gdzie zaczyna tworzyć własną wersję. Więc w sytuacjach medycznie trudnych, gdzie mamy szybką, nagłą sytuację, potrzeba podjęcia decyzji, a coś nie pasuje, no to te decyzje mogą być wątpliwej jakości, a przynajmniej nie tak, jak oczekiwaliśmy, że etyka nam podpowie. No bo AI nie ma etyki. Ona ma prosty schemat postępowania. Można zastanawiać się, czy wszyscy lekarze ją mają. Pewnie nie, od tego są nasze członek odpowiedzialności zawodowej i my to tępimy. Natomiast sztuczna inteligencja nie ma jej założenia. Ma prosty schemat dojścia do określonego celu. Tak?
8: Ja tu tak sobie myślę, że chyba to tak prosto nie jest tą etyką, bo skoro ona jakieś decyzje podejmuje i one są wbudowane w te algorytmy, to jakaś etyka w nie jest wbudowana, tylko że no właśnie, powstaje pytanie, jaka kto za nią odpowiada i trochę już dzisiaj wiemy o i różnych błędach, i różnych zniekształceniach takich systematycznych w momencie, w którym algorytmizujemy sobie takie ważne obszary decyzyjne, także w służbie zdrowia.
7: No, wiemy też, to akurat dotyczy innych obszarów, że ta sztuczna inteligencja podejmuje różne decyzje biznesowe, bardzo konkretne. Jeśli jest to model konkretnej firmy, która współpracuje z innymi firmami, to proponuje ludziom zakup czegoś tam bardzo konkretnego. Być może w medycynie też tak może być.
4: Jest i możemy niestety na to łatwo wpływać. Pamiętamy sytuację, w której wrzucenie bardzo dużej bazy pseudonaukowych badań, za które kosztowało stworzenie jej, właśnie używając też narzędzi sztucznej inteligencji, całe $100, czyli no koszt wejścia niebagatelny, zaważyło o powstaniu wielkiej ilości odpowiedzi sprzyjających ruchom antyszczepionkowym. I był moment, w którym ChatGPT bardzo mocno działał w kierunku ruchów antyszczepionkowych, no bo zostały wprowadzone na rynek gigantyczne ilości pseudoartykułów, więc niestety jest to zagrożenie, w którym właśnie tą etykę możemy manipulować ręcznie i sterować tym. No i właśnie to jest też bardzo ważne, o czym pan doktor powiedział, że zależy od tego, jak została założona w algorytmie i to, gdzie postawiliśmy te granice.
7: Ja widzę, że pan doktor Bielecki też już chce skomentować, ale posłuchamy skrótu informacji i wracamy za chwilę.

0: jadłeś tego placka, rozsypana sól karlsbadzka. Tu bywała Zosia Czacka,
1: stamtąd bliżej nam.
2: Gdzie?
1: Do Wacka.
0: Przeprowadzka, ktoś na

0: Autopromocja.
1: Konstytucja 3 maja dawała olbrzymiej liczbie osób w Polsce prawa wyborcze.
2: Przecież to jest kompletna bzdura.
1: No dobra, połowie osób.
2: Radykalnie mniej.
1: 10% osób.
2: Mniej niż 5% dorosłych mężczyzn.
3: Niech się święci 3 maja.
1: Prawdziwa historia Polski.
4: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 11.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Obywatele Hiszpanii jako pierwsi opuścili statek wycieczkowy Hondius, na którym zidentyfikowano ognisko hantawirusa, potwierdziło hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia. W następnej kolejności statek mają opuścić obywatele Niemiec, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii czy USA, którzy po przetransportowaniu na lotnisko wyspę opuszczą samolotami. 8 tysięcy biegaczy wystartuje dziś w charytatywnym biegu Wings for Life w Poznaniu. Nie jest to klasyczny bieg, bo nie ma w nim linii mety, a uczestnicy ulicami miasta uciekają przed autem pościgowym. Za jego kierownicą, jak co roku, zasiądzie Adam Małysz. Początek biegu o 13:00, goniący biegaczy samochód wyruszy pół godziny później. Po niespodziewanej porażce w trzeciej rundzie turnieju w Rzymie, liderka światowej listy Arina Sabalenka ujawniła, że w reprezentowaniu jej możliwości przeszkadzał jej ból w dolnej części kręgosłupa. Jak podkreśliła przed rozpoczęciem przygotowań do French Open, potrzebuje kilku dni odpoczynku.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Agata Szczęśniak, program Jest Temat. Rozmawiamy o sztucznej inteligencji w medycynie i tu moi państwa goście bardzo chcą, czekają na to, żeby móc się wypowiedzieć. Pan doktor Maksymilian Bielecki, proszę.
15: Przed chwilą rozmawialiśmy o tym wymiarze etycznym funkcjonowania AI i o tych decyzjach, które są w nie wbudowane i przechodzi mi tu do głowy ileś kontekstów takich zastosowań, w których pewnie zanim wdrożylibyśmy to na dużą skalę, to chcielibyśmy mieć pewność co do tego, że to funkcjonuje jak powinno. I pojawił się tu wątek między innymi tych regulacji europejskich, tak? Mamy AI Act. I teraz wielu, nie wiem, startupowców w Polsce patrzy na to jako na jakąś niewygodę, czy jakiś rodzaj niebezpieczeństwa takiego gospodarczego dla nas, tak? No bo to ogranicza złotą wolność. No ja myślę, że ileś tych wymagań, które są tam zapisane, ma jednak bardzo istotne znaczenie po prostu dla naszego bezpieczeństwa, różnie bardzo rozumianego. I tu chciałem zwrócić uwagę na wielość tych perspektyw, to znaczy poza takimi bezpośrednimi, można powiedzieć, szkodami medycznymi, tak? I kwestią odpowiedzialności za to, kto tak naprawdę potem płaci swoim zdrowiem za takie czy inne błędy, no to jest też cały ten obszar, no dość niepokojący właśnie, etyczno-finansowy. Co prawda, to jest pewnie taki obszar też, gdzie My zwykle nie myślimy w ten sposób o służbie zdrowia, no ale przecież służba zdrowia wycenia jakoś rok naszego życia wysokiej jakości. Decyduje się pewne terapie finansować, a innych nie. No ale w momencie, w którym to jakieś zalgorytmizowane rozwiązania mają podpowiadać, nie wiem, co i kiedy warto leczyć, to na pewno powinniśmy mieć świadomość i to powinno być bardzo transparentne. I prawo do tej informacji powinien mieć i pacjent, pacjentka, i osoba lecząca, jak taka decyzja zapada, więc to jest taka druga istotna perspektywa. A trzecia, którą tu chętnie wrzucił, bo jeszcze jej nie było, to jest takie założenie, które my często mamy, jak rozmawiamy o AI, że my jesteśmy sobie ludźmi, jak zwykle, i pojawiło się po drugiej stronie jakieś takie dziwne coś, i my wchodzimy w interakcję z tą sztuczną inteligencją, kropka. No nie... To też nas zmienia. Już mamy dużo badań pokazujących, że ten przepływ postaw, poglądów, a nawet to jest najłatwiej złapać, języka, jest w obie strony zachodzi.
14: No właśnie, to możemy wrócić do początku, do tego, o czym wspominał pan doktor na samym początku, do tego doświadczenia, które pewnie ma wielu naszych słuchaczy i wiele słuchaczek. Bardzo często, ja też to robię, wpisujemy do czata, czy do któregoś z innych narzędzi, z których korzystamy, różne pytania dotyczące naszego zdrowia. Ja zauważyłam, że coraz częściej, kiedy dostaję wyniki badań, to zanim pójdę z nimi do lekarza, to najpierw pytam sztuczną inteligencję, co to znaczy, co mi wyszło i co, jaka ewentualna choroba może się wiązać z czymś tam, z jakimś nieprawidłowym wynikiem i co dalej powinnam zrobić. Więc właściwie jak idę do lekarza, to czuję się przygotowana, że przecież już wiem, że lekarz powinien mnie skierować na takie i takie badania.
15: Czy lekarz się cieszy?
5: Znaczy ja osobiście się cieszę. Ja uwielbiam, jak pacjentka przychodzi do mnie przygotowana, bo mi to skraca strasznie wizytę i ułatwia też wytłumaczenie niektórych procesów. Tylko to znowu zależy do tego, jak tą rozmowę prowadzimy. Bo jeśli przychodzi do mnie pacjent i mówi, panie doktorze, wrzuciłam wyniki, czat powiedział mi, że mam to i to i proszę mi wypisać receptę na te badania. No to ja powiem, nie, halo. Ja wypisując receptę, stawiam diagnozę i biorę odpowiedzialność za ten proces leczniczy, więc musimy to przejść jeszcze raz. Ale jeśli przychodzi do mnie pacjentka i mówi, panie doktorze, no mam takie badania, takie objawy. Nie ukrywam, że rozmawiałem o tym z czatem. Zasugerował, że to może być endometrioza. Czy możemy to zweryfikować? Zaproponuję takie badania. Cudownie, no mamy ten proces już częściowo za sobą, musimy wziąć pod uwagę jeszcze to i to. No tak, faktycznie, AI też mi o tym powiedziało, że to może być również to, że bardziej prawdopodobnie mamy inny wynik i zaczynamy tą rozmowę na innym poziomie. Nie ukrywam, że ja też w praktyce swojej klinicznej używam narzędzi przy rozmowie takiej pre-visit, gdzie pacjent szykując się na wizytę do mnie, dostaje link. Tylko to jest właśnie, to jest rzecz, którą my dopiero niedawno w zeszłym roku regulowaliśmy w naszym kodeksie etyki lekarskiej, czyli to, że pacjent musi wiedzieć, że rozmawia i być poinformowany, zanim to się zacznie. Nie może być tak, że pacjent wchodzi, my na przykład włączamy nasłuch AI i poza wiedzą pacjenta to wszystko się dzieje. Więc korzystając z takiego narzędzia pre-visit, pacjent też wypełnia, rozmawia z inteligencją, przygotowuje zakres badań, ale dzięki temu też zastanawia się nad tymi objawami, a ja dostaję wcześniej informację, jak temu pacjentowi najszybciej, najsprawniej w te 20 minut wizyty wykorzystać, żeby pomóc albo przygotować na kolejne etapy. Więc z mojej perspektywy to jest super, natomiast wiemy, że no nie zawsze jest to taki model idealny i mi też się zdarza, że właśnie pacjenci trafiają z gotowym rozwiązaniem i nie chcą brać pod uwagę, że to może być inaczej, ale to się nie zmieniło. To tak naprawdę było też za czasów właśnie Google'a, było też za czasów szeptuch czy koleżanek, które mi powiedziały, że one miały to, tylko mamy to w nowym wydaniu i my tego nowego wydania się uczymy i staramy się go mitygować.
14: Pan doktor Bielecki.
15: Mi bardzo się ta perspektywa tego, że my się uczymy, podoba. Pewnie zastanawiałbym się, gdybym był osobą w jakiejś sytuacji projektowania tego rodzaju funkcjonowania tych rozwiązań w Polsce, to pewnie bardzo na to uczenie zwrócił uwagę. To znaczy, to jest jakiś kolejny kanał, kolejne źródło informacji i to będzie proces, w którym my dowiemy się, co tu się dzieje, co nie. To znaczy, porównując to już tak bardzo odległymi czasami, no pierwsze osoby, co oglądały lokomotywę wjeżdżającą na stację, wybiegały z kina, tak? Nie wiedzieliśmy. Pojawiło się takie nowe medium, ono było groźne. Ono wywoływało też mnóstwo niepokojów, a wręcz takie paniki moralne związane z, jak każda nowa technologia, związane z tym, że prawda, coś strasznego się stanie ze społeczeństwem. I to sztuczna inteligencja jest tu kolejną, można powiedzieć, kolejnym powtórzeniem tej historii. I jak zawsze w takiej sytuacji, te kompetencje w kontakcie z tym nowym, no można powiedzieć też w pewnym sensie medium, albo nowym źródłem informacji, no można lepiej albo gorzej kształtować. I myślę, że to będzie bardzo istotne, żebyśmy jak najszybciej zdali sobie sprawę z tego, że to taka szara strefa użycia tego AI, bo uwaga, używają go też lekarze poza regulacjami i my to też wiemy. Przyspieszając sobie...
16: Sposób?
15: No w taki sposób, że na przykład przyspieszają sobie tworzenie właśnie jakichś diagnoz, opisów, opinii. Te dane pacjentów wtedy wędrują zupełnie nie tam, gdzie powinny. To jest tak naprawdę no, działanie poza, można powiedzieć, prawem, a na pewno tu dane osobowe pacjentów nie są chronione tak, jak powinny być, a takie rzeczy się dzieją, bo po prostu jest to niezwykle wygodne, więc wydaje się, że zwiększenie wiedzy i kompetencji w tym obszarze wszystkich tych uczestników całego tego procesu może być niezwykle ważne, no bo jak wchodzimy, włączamy telewizor i pojawią się tam nam jakieś retro, już bardzo model, telezakupy i ktoś nam tam zaoferuje cudowną maszynę, która nas, nie wiem, za 50 zł odmłodzi, albo przeniesie w kosmos, albo odchudzi, to wiemy, że to są te telezakupy i tam dzieją się dziwne rzeczy. Jak dziś rozmawiamy z tym czatem, takim czy innym, to bardzo często, no właśnie, jesteśmy takim naiwnym odbiorcą tych informacji. Jedna osoba będzie wiedziała, skąd biorą się te odpowiedzi, co z nimi robić, inna osoba będzie wobec nich zupełnie bezradna. Więc tu się pojawia taki nowy obszar nierówności cyfrowych, a z tymi kompetencjami cyfrowymi nie jest w Polsce najlepiej. To wiemy z bardzo wielu różnych badań, więc obawiałbym się, że jest ta narracja o tym, że to bardzo demokratyzuje dostęp do wiedzy. Ja myślę, że to jest takie majonusowe oblicze. Tu jest i ten pozytywny aspekt i dużo ryzyk.
14: Mm-hmm. Nie wiem, czy taka, czy tego rodzaju kompetencja cyfrowa jest w programie edukacji zdrowotnej, która w końcu chyba ma być obowiązkowa w przyszłym roku. Tak mi się wydaje, ale nie wiem, czy ten program się zmienił, ale może to będzie. Natomiast pan doktor dotknął tego tematu nierówności, który bardzo mnie też zajmuje i on się pojawił tutaj już kilka razy. No i zdążymy go tylko dotknąć, bo zostały nam ostatnie minuty rozmowy, ale spróbuję. Bo i z jednej strony ta sztuczna

0: bardzo zmniejszyło, dlatego że Ukraińcy rozwinęli swoje własne zdolności produkcyjne, jeśli chodzi o sprzęt, również sprzęt dalekiego rażenia, dalekiego zasięgu. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie z państw europejskich. I Europa przejęła w tym samym dużą część, czy się większą część finansowania całego konfliktu. Amerykanie są dumni z tego, że nie pomagają Ukrainie finansowo. Sprzętowo w gruncie rzeczy w tym momencie jedynie co robią, to sprzedają. A i to idzie stosunkowo powoli, stosunkowo małych ilościach. Uzbrojenie czy też innego rodzaju rzeczy do Ukrainy. Także jeśli chodzi o możliwości nacisku na Ukrainę, to Stany Zjednoczone w ostatnim czasie mają tego znacznie mniej niż miały to na początku konfliktu. Także jakby się nie wywiązał z... Nie wyszedł naprzeciw, o, może w ten sposób, Donaldowi Trumpowi Władimir Zeleński, no to w gruncie rzeczy nie wiem, czy wiele by się złego mogło stać.
1: No to w drugą stronę. Czy pańskim zdaniem ta sytuacja, w której Władimir Zeleński łaskawie zgadza się na to, by nie atakować Rosji w czasie parady, to jest w jakiś sposób psztyczek w nos dla nie tylko Putina, ale i samego Trumpa? Ten ukaz, o którym pan mówił?
0: Z całą pewnością tak, bo to jest pokazanie dużej niezależności i taki motyw chyba, żeby, no jeśli chodzi o Donalda Trumpa, żeby po prostu pokazać mu, że no jednak Ukraina i on osobiście, czyli Władimir Zełenski, no robią to, co chcą robić i to, że się zgodził na ten rozejm negocjowany przez Donalda Trumpa, no to jest wyraz jego wolnej woli, a nie tego, że został do tego rozejmu przymuszony. Że on wcale nie musiał się podporządkować. No bo jeśli chodzi o Władimira Putina, no to ten ukaz to jest wiadomo, no, posypanie solą i polanie octem otwartej rany i to tak zostało odebrane.
1: Co jeszcze czeka nas w związku z Donaldem Trumpem i jego otworzonymi frontami dyplomatycznymi, już nie chcę mówić o tych militarnych w najbliższym czasie?
0: Tutaj to pytanie jest super otwarte, dlatego że w gruncie rzeczy nie wiadomo, tak? Jedną rzeczą, którą wiemy na pewno, jest to, że Donald Trump nie myśli w kontekście strategicznym, tak? Że u niego perspektywa roku, dwóch, nie mówię już o dłuższej, po prostu nie istnieje. To jest perspektywa nawet nie 6 miesięcy, to jest perspektywa najbliższych tygodni, dni często. On oczekuje, że te rezultaty przyjdą szybko. No, a w dyplomacji, w działaniu państw to się szybko nie dzieje. I myślę, że te strony, z którymi Donald Trump wszedł w konflikt dyplomatyczny, wiedzą o tym, że po prostu bardzo wiele rzeczy, jeśli chodzi o Donalda Trumpa, po prostu trzeba przeczekać, że on weźmie i zadziała agresywnie, brutalnie, po czym trzeba poczekać, ewentualnie zrobić pozorowane ustępstwo, ewentualnie wziąć gdzieś tam, przyłożyć trochę mocniej, żeby jakiś amerykański biznes poczuł, że on też może zostać dociśnięty i zaczął naciskać na Biały Dom, że jednak ta sytuacja jest dla niego niekomfortowa, żeby Trump wycofał się z tej sytuacji. Także tutaj w gruncie rzeczy taki chaos, nieplanowane działanie, cofanie się, naciskanie, wracanie, to będzie to coś, czego się powinniśmy spodziewać.
1: Czyli nawet jeśli ktoś mówi ci, że nie masz kart, to nie wierz w to, bo masz karty i to takie tak mocne, że zaskoczą nawet tego, który takie twierdzenie wysuwa, nawiązując do lutowego spotkania w Białym Domu.
0: Tak to wygląda, tak. Amerykanie bardzo mocno nie doceniają, czy ta administracja bardzo mocno nie docenia tego, że inne państwa też mogą, czy inne państwa, inne podmioty międzynarodowe mogą mieć bardzo

0: mocne karty mogą mieć zasoby, które są super ważne dla Stanów Zjednoczonych i mogą w związku z tym mieć możliwość dużego nacisku. No a z drugą rzecz, którą robią, to przeceniają po prostu Stany Zjednoczone. Oni żyją w jakiejś takiej wyobrażonej sytuacji, w której Stany Zjednoczone są omnipotentne i mogą robić na świecie, co chcą. I o ile taki moment w ogóle kiedykolwiek był, no to nie jest to z całą pewnością dzień dzisiejszy.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Jan Misiuna, amerykanista z Instytutu Studiów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Bardzo panu dziękuję, kłaniam się.
0: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
1: Informacje Radia Tok FM przed nami. To jest niedzielny magazyn Radia Tok FM.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM.
3: Tok 5.
4: Myślę sobie, że tutaj Kubuś Puchatek się przydaje. Im bardziej Kubuś Puchatek zaglądał do garnczka, tym bardziej miodu tam nie było. Im bardziej się przyglądamy Prawu i Sprawiedliwości, tym bardziej widzimy, że oczywiście nie ma tam żadnej jedności, że ta opowieść o jedności to jest pic na wodę, fotomontaż. Interesująca jest ta opowieść o dwóch płucach, ale też są inne wersje, bo Morawiecki mówi o szybowaniu na dwóch skrzydłach albo graniu na dwóch fortepianach. Natomiast
5: tylko
4: wracając,
5: to wyjdzie raczej oddychanie dwoma fortepianami.
4: Dobre, dobre.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
6: Reklama. Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Zmiana władzy na Węgrzech i zmiana pobytu Zbigniewa Ziobry. Poseł PiS miał uciec do USA. Chcą rewolucji w prawie łowieckim. Partia Zieloni zbiera podpisy pod projektem. Mieszkania dla absolwentów uczelni to sposób na walkę z depopulacją w Białymstoku. Minęła 13. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Jeżeli Zbigniew Ziobro faktycznie przebywa w Stanach Zjednoczonych, to w poniedziałek wystąpimy o jego ekstradycję, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zbigniew Ziobro miał uciec z Węgier do USA. Takie niepotwierdzone do tej pory przez Ziobrę czy jego przedstawicieli informacje podała telewizja Republika. Do tej pory Ziobro ukrywał się w Budapeszcie, gdzie dostał azyl polityczny od Viktora Orbana. Ale wczoraj na węgierskiego premiera został zaprzysiężony Peter Modior, który jeszcze w czasie kampanii wyborczej zapowiadał, że po przejęciu władzy Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski będą wydaleni Polsce. Poseł PiSu Jarosław Sellin rozumie decyzję swojego partyjnego kolegi, który jego zdaniem nie mógłby liczyć w Polsce na uczciwy proces.
17: Była właściwie rozstrzygnięta sprawa i to na poziomie komunikatów politycznych, a nie werdyktów jakiegokolwiek sądu, że panowie mają wylądować w areszcie tymczasowym. Mają wylądować nie wiadomo na jak długo. Prawdopodobnie na miesiące albo i lata. I jak mieliby się bronić, kiedy są zamknięci po prostu przed światem i nikt nie ma prawa kontaktowania się z nimi.
16: Za to europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Bartosz Arłukowicz i wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u są przekonani, że prędzej czy później Zbigniew Ziobro pojawi się w Polsce.
3: Ja trzymam kciuki cały czas za ludzi z wymiaru sprawiedliwości, dlatego że miejsce Ziobry jest przed prokuratorem i w mojej ocenie przed niezawisłym sądem. Na razie próbuje uciekać, galopuje przez Stany Zjednoczone, to jeszcze Alaska mu została.
18: Polskie władze powinny natychmiast, jeżeli to się okaże prawdą, wystąpić o to, aby pan Zbigniew Ziobro jak najszybciej stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
16: Prokuratura uważa, że były minister i jego zastępca odpowiadają za stworzenie grupy przestępczej, która przywłaszczyła blisko 150 milionów z Funduszu Sprawiedliwości. Jak pisze Wyborcza.pl, w USA jest tylko Ziobro. Jego były zastępca Marcin Romanowski nadal jest na Węgrzech, ponieważ jak twierdzili rozmówcy portalu, jego sytuacja prawna jest bardziej skomplikowana. Według informacji Wyborczej Ziobro miał dostać amerykańską wizę, a o jej przyznaniu miał zdecydować osobiście prezydent Donald Trump. Partia Zieloni ruszyła ze zbiórką podpisów pod obywatelskim projektem zmian prawa łowieckiego. Chcą wprowadzenia ograniczeń dla myśliwych, zwiększenia odległości polowań od zabudowań czy zakazu niektórych ich form, jak naganka, zanęcenie jedzeniem, polowanie w nocy albo z pojazdów.
19: Projekt zakłada m.in. likwidację polowań komercyjnych, mówi Magdalena Gałkiewicz z łódzkich Zielonych.
20: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności, przedziwnej działalności, która jest nieetyczna.
19: Chodzi też o to, żeby gminy miały większe możliwości wyznaczania terenów łowieckich, co teraz leży po stronie województw, mówi Beata Bilska z łódzkich Zielonych.
21: Samorządy nie mają możliwości wyłączania z obwodów łowieckich, z granic, nawet miejsc, które są miejscami bardzo wrażliwymi.
19: Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
16: W całym kraju pomysłodawcy projektu muszą zebrać pod nim 100 tysięcy podpisów. W Bydgoszczy startuje ogromna rozbudowa Filharmonii Pomorskiej. W planach jest przebudowa obecnego 70-letniego budynku w centrum miasta, a także budowa nowego gmachu z salą koncertową, restauracją oraz zapleczem dla artystów. O szczegółach reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska.
22: Przetarg na rozbudowę wygrała firma, która zbudowała ostatnio w Bydgoszczy spektakularną Akademię Muzyczną. Marszałek województwa Piotr Sałbecki, któremu podlega Filharmonia, cieszy się, że na inwestycje wyda mniej niż zakładał.
23: Planowaliśmy inwestycje na poziomie 430 milionów złotych. Udało się tę cenę jeszcze zbić do 380 milionów złotych.
22: W nowej części kompleksu znajdzie się m.in. mała sala koncertowa z widownią na 350 miejsc, estradą dla 30-osobowej orkiestry, chóru i z zapleczem dla artystów. Zaplanowany został też system podziemnych parkingów, co jest bardzo istotne, bo w okolicy brakuje miejsc parkingowych. Przebudowa ma potrwać 3 lata. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
16: Mieszkania komunalne dla absolwentów wyższych uczelni to białostocki pomysł na powstrzymanie ucieczki najzdolniejszych młodych ludzi do największych polskich metropolii. Do tej pory z tej propozycji skorzystało 160 osób. Miasto jest gotowe podwoić liczbę dostępnych dla absolwentów mieszkań. O tym, dla kogo jest miejski program Mieszkanie dla Absolwenta, mówi zarządzający białostockim mieniem komunalnym Andrzej Ostrowski.
24: Zdolni ludzie, którzy ukończyli studia ze średnią 4,5 minimum, nie ukończyli 35 roku życia. Podstawowy wymóg, umowa o pracy na terenie miasta, czyli te osoby muszą tu pracować w Białymstoku.
16: Właściwie w każdym z wybudowanych w ostatnich latach bloków komunalnych znaczącą część nowych mieszkań miasto oddawało absolwentom. I to się nie zmieni, chociaż nie mamy sztywnej puli, podkreśla Agnieszka Błachowska z Biura Prasowego Ratusza.
25: Jeżeli studenci, absolwenci będą składać wnioski, to oczywiście ta liczba lokali będzie dostosowywana.
16: Uczestnicy i uczestniczki programu płacą taki czynsz jak inni najemcy mieszkań komunalnych w Białymstoku, nieco ponad 12 zł za metr kwadratowy. Wyludnianie się małych miast i wsi to nasz temat weekendu w TOK FM. Więcej na ten temat można też przeczytać na portalu tokfm.pl. Na kolejne informacje zapraszam o 13.20. W ciągu dnia dziś od 11 stopni na Podlasiu, maksymalnie około 18 pokażą termometry w centrum, a do 20 będzie na zachodzie. Więcej chmur i przelotne opady deszczu możliwe na północnym wschodzie, a w drugiej połowie dnia także na zachodzie i w rejonie Zalewu Szczecińskiego.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Niedzielny magazyn Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie. To jest druga godzina naszego cotygodniowego programu. Wychodzimy ze studia na chwilę, nieopodal, po sąsiedzku naszej redakcji. Mieści się restauracja Manna, której właścicielką jest Anna Orzech, moja dzisiejsza rozmówczyni. Dzień dobry.
26: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Zresztą właścicielka nie tylko tej restauracji, ale także tej trójmiejskiej w Gdańsku, tej samej nazwie. A powód, dla którego przybyliśmy tutaj do restauracji, wcale nie jest taki, że chcę
0: chcemy za wszelką cenę czegoś zasmakować przy okazji niedzielnego obiadu.
2: Jak to? Ja zapraszam.
0: Dobrze, być może się to wydarzy za chwilę. Natomiast przyznam, że bywałem w wielu miejscach, nie chciałbym nazywać siebie bywalcem. Także prowadząc cykl kulinarny w ramach niedzielnego magazynu Radia Tok FM przez wiele lat opowiadaliśmy, a właściwie robili to nasi goście, o rozmaitych sprawach, ale o stekach, w dodatku wegańskich, drukowanych w drukarce 3D, to jeszcze nie słyszałem. I przyznam, że jest to zanęta tyleż kulinarna, co taka związana z moją ciekawością, by przyjść, usłyszeć o tym, a być może zobaczyć nawet na własne oczy. To jak to się wszystko spina w jedną logiczną całość? Stek, bezmięsny stek, a w dodatku z drukarki 3D.
2: Tak, myślę, że warto zaznaczyć, że substytutów mięsa takich roślinnych jest bardzo dużo na rynku, natomiast drukowany stek na drukarce 3D to jest zupełnie inna liga. Powiedziałabym, że w 95% on smakuje, pachnie, ma teksturę, ma soczystość po prostu antrykotu wołowego. Więc jest to zdecydowanie ciekawostka i w ogóle jestem super podekscytowana, że Manna to ma w ofercie i uwielbiam patrzeć się na gości reakcje, kiedy pierwszy raz to zamawiają i pierwszy raz to dostają, bo są super zaskoczeni.
0: Myślę, że goście mogą mieć, to intuicja mi podpowiada, takie poczucie dysonansu poznawczego. Z jednej strony intryguje ich, czym jest stek z drukarki, a z drugiej strony trochę jak Karguli Pawlak na tym statku do Stanów Zjednoczonych, boją się cokolwiek zamówić, bo nie wiedzą, co dostaną, czy tu za chwilkę przyjedzie na wózku drukarka i z niej wyjdzie ten właśnie stek, w jaki sposób jest to podawane, jaką ma objętość, z czego się to przyrządza. No pytań jest naprawdę wiele. Ale zupełnie serio, jesteście pierwszym, może inaczej jedynym miejscem w Polsce, w którym serwuje się dania z drukarki?
2: Wiesz co, ciężko powiedzieć, bo szukałam innych miejsc. Sama jestem po prostu zainteresowana tematem, ale nie mogłam ich znaleźć. Natomiast nie wiem, czy jesteśmy pierwsi i nie wiem, czy jesteśmy jedyni. Wiem, że jest mi takich miejsc bardzo ciężko znaleźć póki co. Ale spokojnie, to pieśń przyszłości i to się na pewno zmieni.
0: Dobrze, jeszcze niedawno roboty humanoidalne były pieśnią przyszłości, a teraz jak się okazuje są czymś naturalnym. Skąd pomysł?
2: Wiesz co, pomysł się zaczął od tego, że kilka lat temu zabrałam swoją szefową kuchnię i menadżerkę do Londynu na kilka dni. Spędziłyśmy tam bodajże 5 dni i chodziłyśmy po różnych restauracjach, przede wszystkim z gwiazdką Michelin, które oferują bądź są w 100% wegańskie, bądź oferują menu wegańskie. Chciałyśmy się po prostu zainspirować i w jednej z takich restauracji, Gautier na Soho, zjadłyśmy, właśnie otrzymałyśmy drukowany stek w 3D i po prostu oszalałyśmy. W sensie to naprawdę było kilka lat temu, już może z 4 i po prostu no to był dla nas wielki szok.
0: No tak, ale który zmysł został zaabsorbowany przez ten stek u was? Czy chodzi o to, co zobaczyłyście, czy chodzi o to, jak on smakował?
2: Myślę, że absolutnie każdy zmysł. Po pierwsze, to naprawdę wyglądało jak stek wołowy, więc ze względu na to, że wszystkie nie jemy mięsa, to był dla nas taki duży przeskok, żeby w ogóle to wziąć do ust, nie? Bo naprawdę i zapach, i tekstura, i to, w jaki sposób on wygląda, w jaki sposób się kroi, to wszystko po prostu przypomina mięso. I przyznam się szczerze, że moja szefowa kuchni, dla niej to było za dużo. Ona zdecydowała się jednak nie zjeść swojego dania, ale ten temat pozostał w naszych głowach i po prostu kilka lat nam zajęło, żeby znaleźć dostawcę, który byłby nam w stanie dostarczyć właśnie steka drukowanego w drukarce 3D. W Polsce wtedy po prostu w ogóle nie było takiej możliwości. I jak tylko żeśmy dostali po prostu tutaj cynk, że możemy od kogoś zamawiać, to postanowiłyśmy po prostu wrzucić to do karty i spróbować, zobaczyć, jakie będą reakcje naszych gości.
0: Dostaliśmy obietnicę, że będziemy mogli zobaczyć, jak taki stek wygląda, ale najpierw opowiem o swoich wyobrażeniach, bo to warto skonfrontować. Wydaje mi się, że jeśli jest coś drukowane, to w drukarce 3D, no to chodzi o to, żeby miało to bardzo precyzyjną formę. niwelowane co do milimetra. To w tym rzecz, czy rzeczy też w doborze składników, to w jaki sposób jest to zmieszane, w jakiej kolejności i tak dalej, i tak dalej.
2: Dobrze, więc opowiedzmy może o samym procesie drukowania tego steka. Więc
0: prawie wpadłaś w pułapkę mówiąc mięsa.
2: Tak, bo po prostu to jest tak podobne. Ale nie, mam na jest wegańską restaurację i nie mamy tutaj mięsa. Chociaż często goście, jak po skosztowaniu tego jeszcze trzy razy pytają, czy na pewno ich nie oszukujemy. No więc wracając do tej drukarki, wyobraźmy sobie, że mamy drukarkę z trzema tuszami. I teraz w kontekście właśnie tego steka, te trzy tusze to są jakieś źródło białka, więc tutaj rozmawialiśmy o soi, o grochu, o białku z pszenicy. Następnym tuszem jest źródło tłuszczu. I w tym kontekście zwykle jest to olej rzepakowy. I ostatnim to jest coś, co producent nazywa krwią. To brzmi strasznie, ale ogólnie chodzi o to, żeby...
0: W wegańskiej restauracji to brzmi strasznie, tak?
2: Ale chodzi po prostu o taki płyn, który po prostu dawałby tą soczystość i kolor przede wszystkim. I w tym kontekście jest to sok z buraka oraz karmel. I te trzy tusze precyzyjnie, w precyzyjnych odległościach nakładają się na siebie, drukując właśnie teksturę, która przypomina właśnie mięso.
0: A skoro są to warstwy, to oznacza, że to właśnie ten materiał, tak to nazwijmy, z którego powstaje później stek, nie jest wymieszany, tylko jest nakładany jeden na drugi?
2: Tak, dlatego są trzy tusze.
0: A jak to zmienia walory smakowe? No bo nie wiem, odwołajmy się do babcinnych receptur, farsz w pierogach, nawet ten bezmięsny, czyli kapusta z grzybami, jest precyzyjnie wymieszany i tak dalej. Gdyby był nakładany kapusta, później grzyby, czy też...
2: Czyli my tutaj mówimy o dosłownie milimetrowych warstewkach, czy nawet półmilimetrowych warstewkach tych trzech tuszy, że tak powiem, tak? Tych trzech produktów, które po prostu mają tworzyć taką warstwowość, która jak najbardziej przypomina mięso, właśnie przede wszystkim w teksturze, też w tym, że często trochę tłuszczu jest więcej z lewej strony, z prawej mniej i tak dalej, więc tutaj właśnie przychodzi ta magia drukowania tego jedzenia na drukarce 3D. I jeszcze uprzedzając już twoje pytanie, to jest też fenomenalne, bo tam praktycznie nie ma żadnej chemii. Tam są po prostu tylko naturalne produkty i samo drukowanie w technologii 3D nie zmienia walorów odżywczych, tak, tego jedzenia, więc mamy tak naprawdę pełnowartościowy posiłek, który po prostu został fantazyjnie wydrukowany.
0: No właśnie, i tutaj rodzi się kolejne pytanie, mam obiekcję z tym związaną, przy czym jeszcze raz Państwu zastrzegam, ja w ogóle tego nie widziałem, dopiero to doznanie przede mną. Czy nie mając takiej drukarki jako elementu wyposażenia kuchni danego miejsca, no w tym wypadku restauracji, da się taki stek przyrządzić, zachowując jego walory związane ze świeżością, co za tym idzie przekładające się też na smak, no bo rozumiem, że jest jakieś miejsce do drukowania no właśnie czego? Posiłków, dani, elementów posiłku, no bo przecież rozumiem, że kwestia dekoracji już należy do was, do waszych szefów kuchni.
2: To jest bardzo proste, po prostu wydaje mi się, że to jest wekowane i w taki sposób przyjeżdża do nas, więc nie traci żadnych wartości odżywczych, jest przetrzymywane zgodnie z zasadami higieny, więc tutaj nie mam takich wątpliwości co do tego.
0: Czyli to nie jest tak, że ja siadam sobie przy stoliku, przychodzę z kimś do restauracji i mówię, chciałbym zjeść drukowanego wegańskiego steka, a kelner mówi, dobrze, już zamawiam, wpisuję kod żeby zalogować się do tej drukarki i za chwilkę wyskakuje taki stek. To nie ta kolejność.
2: Nie, niestety nie, ponieważ na ten moment druk jedzenia jest dosyć skomplikowanym procesem i to jest cała linia produkcyjna. Więc tak naprawdę jeszcze nie wymyślono takiej drukarki jedzenia, którą moglibyśmy mieć w kuchni tudzież w domach, tak? Myślę, że znowu jest to kwestia prawdopodobnie kilkunastu lat, żeby coś takiego się wydarzyło.
0: A w Polsce jest taka drukarka? Są takie przedsiębiorstwa z takimi drukarkami?
2: Wiesz co, jeden z gości mi powiedział, że jest i że słyszał o tym notabene w radio i miał mi wysłać szczegóły tej firmy, bo chętnie bym zamawiała właśnie.
0: Czyli wy nie bierzecie efektu druku z Polski, tylko zamawiacie to za granicą.
2: Tak, ten druk odbywa się w Holandii. Więc tak, przyjeżdżają te wydrukowane już steki z Holandii. My tutaj co robimy, to marynujemy steki, smażymy, kroimy i robimy wszystkie dodatki, żeby wszystko fajnie się spinało.
0: Jeśli myślą Państwo, że słyszeliście już wszystko na antenie naszego radia, to nie. To jest absolutna nowość. Rozmawiamy w cyklu kulinarnym o tym, że można wydrukować stek. Mało tego, to jest stek bezmięsny, to jest stek, który przyjeżdża z Holandii i w ogóle trudno to wszystko poukładać sobie w tej chwili w głowie. Anna Orzech jest z nami, właścicielka restauracji Manna w Warszawie oraz Gdańsku, opowiadając nam o tym, jak drukuje się steki wegańskie. Steki już po informacjach, ja zajrzę za kulisy, zajrzę do kuchni, by zobaczyć, jak taki stek w ogóle wygląda.
4: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
5: Tok 2.
7: Chciałbym zacząć od takiego małego zastrzeżenia, że ja się niespecjalnie interesuję służbami. Mam nadzieję, że z wzajemnością i że...
8: O nie, to ja bym na to nie liczyła.
7: W związku z tym ja tutaj bardzo ostrożnie bym stawiał jakiekolwiek tezy.
4: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tok.fm.pl. Do usłyszenia.
9: Autopromocja. Sprawy różne.
10: Człowiek całkowicie spoza układu. Nowy, nieznany. Jak szeryf z westernu, który przyjeżdża do miasteczka zrobić porządek, wydać walkę złu. Tak pisano o egzotycznej postaci Stana Tymińskiego, który pojawił się w Polsce niczym Deus Ex Machina i sporo namieszał w rodzimej polityce. A teraz wraca.
9: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama.
27: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
28: Co za dzień.
29: Co się stało?
28: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
29: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
28: Meliski?
29: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
28: Czyli to takie pastylki antystresowe?
29: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
28: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
29: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 13:20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Jeśli Zbigniew Ziobro faktycznie przebywa w Stanach Zjednoczonych, to w poniedziałek wystąpimy o jego ekstradycję, poinformował w Polsat News minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Potwierdził, że były szef Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił się na lotnisku w USA. Jednak jak dodał, nie wiadomo, czy zamierza tam zostać. Papież Leon XIV podczas spotkania z wiernymi w Watykanie podziękował mieszkańcom Wysp Kanaryjskich i tym, którzy umożliwili zawinięcie do portu na Teneryfie statku wycieczkowego Hondius. Na jego pokładzie stwierdzono przypadki hantawirusa. Obecnie trwa ewakuacja pasażerów. Stowarzyszenie Gwarków Zagłębia w Będzinie ruszyło ze zbiórką pamiątek związanych z działalnością nieistniejącej już kopalni węgla kamiennego Grodziec. Zgromadzone eksponaty mają zostać wykorzystane do przygotowania nowej wystawy w ramach Izby Tradycji Górniczych. Organizatorzy poszukują zarówno pamiątek o charakterze historycznym, jak i osobistym, jak legitymacje pracownicze, odznaczenia, dokumenty czy inne przedmioty związane z pracą w kopalni. Jak podkreślili inicjatorzy akcji, celem przedsięwzięcia jest zachowanie i udokumentowanie lokalnego dziedzictwa górniczego.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: To jest niedzielny magazyn radia TOK FM. Jak już Państwu mówiłem, wyszliśmy po godzinie 13 z naszego studia, by znaleźć się nieopodal w warszawskim centrum w restauracji Manna, gdzie nie tylko po sali restauracyjnej, ale także za chwilkę po swojej kuchni oprowadza nas Anna Orzech, właścicielka Manny. Dzień dobry raz jeszcze.
3: Dzień dobry, witam.
0: Temat jest niebanalny, bo dotyczy steka bezmięsnego drukowanego w drukarce 3D, który przyjeżdża z Holandii. Za chwilkę będę pytał o to, jakie jest zapotrzebowanie wśród gości i czy w ogóle cieszy się to dużym powodzeniem. Takie właśnie danie. Ty traktujesz to, zresztą opowiadając o tym, to widzę taką iskrę wokół, jako niesamowitą przygodę kulinarną. Co mieści się w pojęciu przygoda kulinarna, prócz tego, że dotykamy, doświadczamy może w ten sposób czegoś absolutnie nowego, z czym no, właśnie w tej przestrzeni kulinarnej jeszcze pewnie mało kto się spotkał.
3: Tak, zgadza się, oczy mi się iskrzą i w ogóle uśmiech rośnie tylko na samą myśl o tym drukowanym steku, ponieważ on mega wpisuje się w to, co ja próbuję stworzyć jako restauratorka, a mianowicie stworzyć dania, które będą które będą ciekawiły gości i które można zamówić, bo po prostu nie zrobi się ich w domu, tak? Że one rzeczywiście są czymś, co zaskakuje zarówno smakiem, jak i kolorem, jak i doborem składników. Wczoraj na przykład mieliśmy chłodnik z arbuza, więc jak ja usłyszałam o steku drukowanym na drukarce 3D, pomyślałam sobie, matko, to po prostu jest ostateczne doświadczenie kulinarne z perspektywy właśnie takiej przygodowej, tak? I nawet nie chodzi mi o to, że goście mają przychodzić i codziennie jeść tego steka, ale po prostu, żeby przyjść i skosztować chociaż raz, bo to zaskoczenie jest praktycznie na każdym poziomie, tak? Ono jest na poziomie zapachu, na poziomie podania, na poziomie tego, jakie się kroi, jakie się je, jakie się ma doznania, jaki jest, jaki smak pozostaje. Po prostu to jest jedzenie, które uderza we wszystkie tak naprawdę zmysły i o którym można opowiadać i rozmawiać ze swoimi znajomymi naprawdę godzinami, bo najpierw, tak jak obserwuję gości, ludzie pytają się, są zaskoczeni właśnie i teksturą, i smakiem, i soczystością, ale potem te rozmowy przechodzą na to, czy na przykład to jest okej, żeby robić w ogóle substytuty mięsa, czy kuchnia roślinna nie powinna tylko tutaj chwalić się warzywami, a nie udawać coś, czym nie jest. Natomiast są też rozmowy na temat tego, że no w sumie to z takim stekiem to mógłbym nie jeść mięsa, więc po prostu widzę, że kiedy goście zamawiają w restauracji steka 3D, to jest absolutnie całe doświadczenie od A do Z, od tego oczekiwania i tej po prostu niewiedzy, co się stanie, potem to zaskoczenie, raportowanie tego, jak to smakuje, a ostatecznie po prostu rozmowy na temat właśnie przyszłości jedzenia na przykład.
0: No właśnie, czy traktować to jako nowy rozdział w ogóle w historii kulinariów, tej kultury restauracyjnej, czy będzie to takie zjawisko, które jak szybko się pojawiło, tak szybko zniknie, każdy się z tym oswoi, nie będzie już żadnym elementem zaskoczenia jedzenie z drukarki 3D, no i ludzie powiedzą, no dobra, ale i tak koniec końców chodzi o to, jak smakuje i czy jest sycące.
3: Wiesz, ja myślę, że zważając na to, co się w tej chwili dzieje na świecie, myślę, że to będzie przyszłość i być może nie w ciągu najbliższych 2-5 lat, ale w ciągu 10-15 myślę, że tak.
0: Ale przepraszam, jesteś w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której większość restauracji dużych, która przyjmuje mnóstwo gości, jest właśnie na zapleczu taka drukarka 3D, która jest w stanie wygenerować, myślę, że jest to dobre określenie, absolutnie wszystko, czego gość sobie zażyczy, w zależności od tego, jakie są jego preferencje smakowe, dotyczące ziół, składników i tak dalej. Nawet jest w stanie sobie wymyślić formę, poproszę, nie wiem, pire z warzyw w kształcie piramidy egipskiej. Mhm.
3: Wiesz co, jestem w stanie sobie wyobrazić, że drukarki 3D znajdą się na zapleczu kuchni. Nie wiem, czy wszystkich restauracji. Natomiast wydaje mi się, że na początek to jednak szef kuchni będzie tutaj proponował jakieś receptury, zważając też na to, jak w tej chwili to jest dosyć skomplikowany proces. I myślę, że na początku to będzie szef kuchni, który po prostu będzie oferował pire z marchewki w kształcie choinki i inne tego typu rzeczy, ale z czasem być może tak, jeśli ten druk przede wszystkim będzie szybszy, nie? Bo na ten moment jednego steka na tej linii produkcyjnej drukuje się około 5 minut, więc jak my mamy 100 miejsc siedzących, no to trochę by nam zajęło, żeby wydrukować, jeśli wszyscy goście przyszliby naraz, to 100 steków, to myślę, że nikt nie chciałby tyle czekać w restauracji, nie?
0: Wyobrażam sobie taki dialog. Na co, kochani, dziś masz ochotę? Na coś drukowanego.
3: Tak, zdecydowanie.
0: Pójdźmy dalej, bo jestem urodzonym sceptykiem, więc trzeba mnie przekonywać do różnych rzeczy. Jeżeli już zaspokoimy swoją ciekawość, albo inaczej, jest to jedyna pobudka, która pcha nas do tego, by takie danie zamówić, bo to w grę wchodzi kolejne kryterium, poza ciekawością kryterium ceny. I wszystko jest znośne, póki jest znośne też dla naszego portfela, ale jeśli kosztuje mi miliony złotych, no to za chwilkę okaże się, że to wszystko jest tylko taką zabawą marketingowo-retoryczną, żeby pokazać, że nasza restauracja wyróżnia się czymś, czego nie mają inni. To jest droga impreza, podanie dania z drukarki 3D?
3: To znaczy, jak na realia warszawskie, restauracyjne, myślę, że nie. Natomiast jeśli chodzi o porównanie tego do realiów restauracji wegańskich i dań wegańskich, to zdecydowanie nie jest to tanie danie. Tym bardziej, że skoro już mamy drukowanego steka, to dajemy tam naprawdę ciekawe dodatki, które też do super tanich nie należą, i czarny czosnek, i szparagi, i inne tego typu rzeczy. Więc zdecydowanie cenowo to danie odstaje od naszych regularnych cen, gdzie zwykle to oscylujemy w obrębie 50-60 zł za danie główne, a tutaj mamy 135 zł, nie? Dlatego mówię, że na ten moment to jest przygoda kulinarna. Chociaż powiem szczerze, że mamy na przykład mnóstwo jakichś takich obiadów weselnych, albo rocznic ślubu, albo chrzciny ostatnio mieliśmy, i właśnie goście zamówili steka 3D, organizatorzy, żeby po prostu przekonać swoją rodzinę do wegańskiej restauracji i też dać im coś, pożywkę do rozmawiania, nie? O czymś.
0: No chyba najtrudniej było przekonać seniorów rodu, którzy jednak w tradycyjny sposób pojmują w ogóle kulinaria, prawda?
3: Zdecydowanie. To zawsze jest wyzwanie, szczególnie na początku, i tutaj zawsze jest i dużo rozmów, i trochę dużo takiego ironii, sarkazmu pod tytułem: pani mi tu przyniesie kurczeczkę, tam dołoży, tam nikt nie będzie widział. Ale regularnie wychodzą i są mega zadowoleni. Te ostatnie chrzciny, które były, było około 25 osób. I to był pierwszy raz w życiu, kiedy mi się zdarzył, że wszyscy goście rządkiem podeszli do mnie i każdy osobna mi dziękował. Tak na nich, takie wrażenie na nich wywarło całe doświadczenie. W sensie, zwykle goście mówią: dziękuję, do widzenia, fajnie było, ale tutaj normalnie każdy z nich podał mi rękę i dziękował za to doświadczenie, i oni właśnie wszyscy mieli steka drukowanego na drukarce 3D.
0: Zapytam ciebie jako restauratorkę, czy chodzi też o to, proszę o szczerą odpowiedź, by ten stek 3D, czyli absolutna nowość, jeśli chodzi o kulinaria w Polsce, stał się też pretekstem do jakiejś opowieści, którą można rozsnuć wobec gości, no żeby był pretekst do nawiązania kontaktu, żeby rozniosło się też pewną famą po Warszawie, Gdańsku i nie tylko, że jest takie miejsce, gdzie nie tylko podadzą ci coś z drukarki, ale jeszcze o tym świetnie opowiedzą.
3: Wiesz, zawsze tak się staram robić. Każdą jedną rzecz, jaką robimy w Mannie, to staramy się, żeby ona była...
0: Czy nie?
3: Tak, żeby ona była na tyle fenomenalna, żeby goście o tym rozmawiali, żeby zostało jakieś wspomnienie i żeby to odbiło się echem, a nie pod tytułem, no zjadłem buraczki, ziemniaczki, wszystko okej, idę dalej i zapominam, tak? To zdecydowanie.
0: Wyjdzie w druku. Za chwilkę być może przekonam się o tym. Anna Orzech jest z nami, właścicielka Manny, która opowiada nam o stekach z drukarki 3D. A za chwilkę znajdę się na zapleczu restauracji, gdzie szef kuchni Karol Lebda opowie nam o tym, co z tymi stekami się dzieje, w jakiej formie one przyjeżdżają do Warszawy i jakiej obróbce podlegają, tak by ostatecznie znaleźć się na talerzu.
5: Dzień dobry, nazywam się Karol Lebda, jestem szefem kuchni wegańskiej restauracji, gdzie podajemy steka 3D.
0: No właśnie, przed chwilą wyjąłeś z lodówki wydrukowane już, przygotowane i zamarynowane steki. Jeśli pytają mnie państwo, jak one wyglądają i co przypominają, są to niemal równiuteńko wyseparowane kawałki wołowiny. Ja tak uznałbym, widząc to, co mam przed swoimi oczami.
5: Tak, jak najbardziej. Jest to struktura bardzo zbliżona do antrykota wołowego. Udaje właśnie wołowinę. Jak widać po konsystencji, po strukturze, tutaj pan pewnie widzi, ma strukturę właśnie wołowiny. Spróbujemy się przybliżyć jak najbardziej do steka prawdziwego z mięsa.
0: Ja, szczerze mówiąc, spodziewałem się, rozmawiając wcześniej o tym, a nie widząc, jak wygląda taki stek przygotowany już do smażenia, że jest to jakaś gigantyczna kolubryna, z którą trzeba sobie poradzić, którą trzeba wstawić do pieca. To są takie kawałki wyporcjowane już. To nie jest nadzwyczajny widok czegoś, co może przerazić gościa.
5: Tak, znaczy ogólnie przychodzi do nas kawałek po prostu mięsa wegańskiego, którego porcujemy, marynujemy, obrabiamy później tak samo, jakbyśmy obrabiali mięsnego steka.
0: No to teraz sobie przypatrzymy się całej tej procedurze, jak taki stek jest przygotowywany i jak ostatecznie za chwilkę będzie na talerzu podany gościom.
5: Tak, zaczynam od smażenia. Jedyna różnica, jaka jest taka w przygotowaniu steka 3D, a tradycyjnego, jest taka, że potrzebuje dosyć dużo tłuszczu i patelni teflonowej. Inaczej się niestety przykleja, ponieważ jest stworzony z seitanu, czyli z czystego glutenu i z soi. No bez tego będzie się przyklejał. Podsmażam go tak samo dosłownie jak steka prawdziwego mięsnego. Można robić też różne stopnie wysmażenia. Staramy się 2-4 minuty wysmażać, tak żeby był średnio wysmażony albo krwisty mocno. Zależy też od preferencji gości. Niektórzy wolą właśnie bardziej wysmażonego, takiego well done. Niektórzy wolą właśnie bardziej krwistego, więc...
0: Przy czym krwisty jest tutaj pojęciem umownym.
5: Tak, krwisty jest od buraka u nas. Dodatkowo u nas w karcie dodajemy oliwki kalamata podsmażone, sos winno-śliwkowy, ziemniaczki lekko przygniecione i polane pieczonym czosnkiem, świeżymi ziołami i pomidorami suszonymi. Dodatkowo też dajemy szalotkę karmelizowaną w winie i pomidorki konfitowane. Dodatkowo jeszcze daję skrust sporo i alioli z czarnym czosnkiem, żeby było coś ciekawszego.
0: No dobrze, czyli teraz cała procedura smażenia. Jeden z tych steków ląduje na patelni i nie skwierczy tak jak mięso wołowe, które właśnie podlega całej obróbce. A jednak skwierczy.
5: Tak, jednak skwierczy. Dosłownie zachowuje się mniej więcej tak samo jak prawdziwy stek wołowy. Jest to tekstura bardzo zbliżona, praktycznie 99% tak samo jak stek wołowy.
0: Ile czasu wymaga przygotowanie takiego steka w ogóle w całej procedurze od samego początku w porównaniu ze stekiem mięsnym?
5: Tak szczerze, zależy od szefa kuchni, od jego preferencji. Ja osobiście steka 3D marynuję minimum 24 godziny w winie i w oliwie z czosnkiem. Aczkolwiek tak naprawdę zależy od receptury i od szefa kuchni. Można równie dobrze wyciągnąć, pokroić i smażyć od razu, bez żadnych dodatków.
0: To jest pełnowartościowe danie, po którym gość może powiedzieć, jestem nasycony?
5: Tak, dodatkowo podlega pod żywność funkcjonalną, ponieważ zawiera bardzo dużo białka, bardzo dużo dodatków takich jak witaminy B12. Więc jak najbardziej, nawet szczerze mówiąc, uważam, że jest zdrowszy niż czerwone mięso, ponieważ czerwone mięso nie jest preferowane w dużych ilościach, aczkolwiek no ten stek myślę, że można spożywać w większej ilości.
1: Gospodarzem niedzielnego magazynu Radia Tok FM jestem od wielu lat, ale pierwszy raz mówiliśmy o stekach drukowanych w drukarce 3D i pierwszy raz podglądaliśmy, w jaki sposób się takie steki przyrządza. Bardzo dziękuję. Karol Lebda, szef kuchni w Mannie, był naszym gościem.
5: Dziękuję również.
1: Informacje Radia Tok FM przed nami.
6: Można fajne rzeczy upatrzeć normalnie w sklepie, gdzie
11: można dużo rzeczy kupić taniej niż sprzed 2-3 miesięcy, a my akurat z małżonką skorzystaliśmy z tego, że dostaliśmy karty podarunkowe.
12: W takich sytuacjach uruchamia się w nas takie szybkie, intuicyjne, emocjonalne myślenie, które reaguje natychmiast.
13: Kupujemy także po to, żeby zapewnić sobie wyrzut endorfinowy, żeby się cieszyć z tych zakupów, cieszyć się z posiadania.
12: Dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem oczekiwania nagrody. I kiedy widzimy wielkie obniżki, czerwone ceny, czarne napisy, no to mózg od razu czyta coś takiego: o, tu może być nagroda.
13: Jeśli kupimy coś, co uznajemy za wartościowe, za ułamek ceny nominalnej, czyli takiej, która jest na metce, możemy się lepiej poczuć, jak taki Indiana Jones, który odkrywa skarby Majów.
14: Za każdym razem, kiedy stoimy przed witryną sklepową, coś się do nas uśmiecha, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja tego naprawdę potrzebuję, czy ja tylko chcę to mieć.
17: Tok FM. Na każdy temat.

0: Autopromocja.
1: Pierwszy program TOK FM to jest pierwsza audycja na żywo. Pierwszy przegląd prasy, pierwsi goście i pierwsze podsumowania. Na bieżąco weryfikuje wiadomości i zapowiada wydarzenia dnia. Pierwszy program TOK FM dla tych, którzy chcą wiedzieć wcześniej. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Wojciech Muzal.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 13.40, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. W konsekwencji wojny Izraela i USA przeciwko Iranowi i blokady cieśniny Ormus, świat w ciągu 2 miesięcy został pozbawiony około miliarda baryłek ropy naftowej, ocenił szef koncernu naftowego Saudi Aramco Amin Nasser. W wywiadzie dla Reutersa dodał, że powrót do stanu sprzed rozpoczęcia wojny będzie wymagał czasu. 8 tysięcy osób ucieka w Poznaniu przed samochodem prowadzonym przez Adama Małysza. W mieście wystartowała 13. edycja biegu charytatywnego Wings for Life. Imprezie przyświeca idea biegamy dla tych, którzy biec nie mogą, a całkowity dochód z wpisowego przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Poniedziałek przyniesie w całym kraju zmianę pogody. Jutro w ciągu dnia na wschodzie możliwe będą przelotne opady deszczu i burze, a w nocy z poniedziałku na wtorek padać będzie w całym kraju, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najbliższej nocy na Podlasiu oraz w części Mazowsza, Warmińsko-Mazurskiego i Lubelszczyzny będą obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: To jest niedzielny magazyn Radia TOK FM. Jego kolejna odsłona, której rozmówczynią jest Justyna Krakowiak-Misiuna, dyrektorka zespołu szkół szpitalnych w Szczecinie. Dzień dobry, kłaniam się pani.
11: Dzień dobry.
10: Od początku mijającego tygodnia mówimy o maturach, o bardzo specyficznym, pięknym, ale też i stresującym czasie dla tych, którzy kończą szkołę średnią i wieńczą tę szkołę i ten etap edukacji egzaminem dojrzałości. Ale nie możemy w tym wszystkim zapominać też w tej lawinie odpowiedzi na pytania, czy był to egzamin trudny, czy spodziewano się takich, a nie innych tematów, o maturzystach, którzy są w dość specyficznej sytuacji, żeby nie powiedzieć dużo gorszej, dużo mniej komfortowej od znakomitej większości tych, którzy w ławkach zasiedli. I pani może rosnąć taką opowieść o maturzystach, którzy nie mają tego komfortu, by razem z innymi koleżankami i kolegami ten egzamin zdawać.
11: No tak, w tym roku zdarzyła się taka nietypowa, trudna sytuacja, która dotyczyła naszej uczennicy przebywającej w szpitalu. my o naszych uczniach, którzy są pacjentami, mówimy jak o swoich, ale oni przecież mają swoje szkoły, w których tą naukę dotychczas kontynuowali. I taką osobą wyjątkową jest Zuzanna, która w styczniu tego roku trafiła najpierw do jednego z szczecińskich szpitali, gdzie poddana została operacji, następnie jej leczenie było kontynuowane w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej w Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej. I Zuzanna no właśnie jest uczennicą, była uczennicą, teraz jest już absolwentką, była uczennicą klasy czwartej liceum, przyjechała do nas z Podpolkowic. No i ta choroba wybuchła w tym takim bardzo ważnym dla każdego ucznia momencie. Szykowała się do studniówki, myślała o zakończeniu szkoły, no i oczywiście o zbliżającej się maturze. No ale choroba i życie napisało inny scenariusz. Znalazła się w szpitalu. No i rozpoczęła przygodę, spotkanie ze szkołą szpitalną. Początkowo te lekcje ze względu na jej stan zdrowia były bardzo krótkie. Trudno powiedzieć o takich typowych lekcjach. Natomiast z czasem ten kontakt był nauczycieli z Zuzanną coraz dłuższy. No i zaczęły się pojawiać kolejne etapy i kolejne cele, które sobie Zuzanna wyznaczała. Pierwszym z nich to było ukończenie liceum. Wiadomo, że każdy uczeń, żeby skończyć szkołę, musi zrealizować odpowiednią część materiału, zdobyć stopnie. W związku z tym nasza szkoła porozumiewała się ze szkołą Zuzanny. Mieliśmy wskazane treści, które powinna zrealizować. My z kolei do jej szkoły przekazywaliśmy stopnie, które uzyskiwała. No i dzięki temu mogła ukończyć klasę czwartą, ukończyć liceum. Ale okazało się, że to dla niej jeszcze nie jest wszystko i że chciałaby przystąpić do egzaminu maturalnego. No i tutaj początkowo wydawało się to bardzo nierealnym celem, bo przypominam, że w międzyczasie była poddana leczeniu, była pacjentką szpitala. Jej momenty wyjścia do domu były bardzo krótkie, przeważnie przebywała na sali szpitalnej. No i podjęliśmy się tego we współpracy właśnie ze szkołą Zuzanny, we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, no i też dzięki wsparciu szkół tutaj naszych szczecińskich, bo matura ma swoje prawa, muszą być zachowane odpowiednie procedury, musi być powołana komisja egzaminacyjna, w skład której wchodzi nauczyciel ze szkoły, w której uczeń się uczy, ale też muszą być nauczyciele z innych szkół. I nasze tutaj szczecińskie dwie szkoły nas wsparły w tym rewelacyjnie. Sąsiadujący ze szpitalem zespół szkół samochodowych i piąte liceum ogólnokształcące. Bez żadnych tutaj wątpliwości i z wielką otwartością od razu oddelegowało nauczycieli. No a tryb był taki szalony. W szkołach przygotowania do matury rozpoczynają się jesienią, zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Trzeba poszczególne etapy przechodzić. Zarówno są tutaj obowiązki po stronie szkoły, jak i po stronie uczniów. A u nas ten moment, kiedy okazało się, że Zuzanna chce i będzie mogła przystąpić do egzaminu maturalnego, to była druga połowa marca, czyli poza wszelkimi terminami takimi proceduralnymi. W związku z tym potrzebowaliśmy dużego wsparcia już na wyższych szczeblach, przede wszystkim jeżeli chodzi o organizatora matury, czyli Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a było to o tyle specyficzna sytuacja, że Zuzanna dotychczas była w innej rejonowej okręgowej komisji. Polska jest podzielona na okręgi. Zuzannę to był Wrocław, a my jako Szczecin jesteśmy podlegli Poznaniowi. No i tutaj, ponieważ te arkusze maturalne są ściśle przypisane do danego ucznia, no trzeba było podjąć takie dodatkowe działania, żeby w ogóle taki arkusz dla Zuzanny móc zdobyć, bo my w ogóle nie byliśmy na to przygotowani i takiej możliwości jako szkoła nie mieliśmy, żeby jej udostępnić taką możliwość.
10: Proszę powiedzieć, w takiej sytuacji, jak opisywana przez panią Zuzannę, ilu jest uczniów, czy ma pani taką wiedzę w całym kraju?
11: Nie jestem w stanie podać konkretnej liczby, natomiast po tych doniesieniach medialnych o Zuzannie i o tej szczególnej sytuacji, w której się znalazła, ponieważ my wśród szkół szpitalnych ze sobą się kontaktujemy, no to rozmawialiśmy na ten temat i na pewno było ich zdecydowanie więcej. Tu wiem, że i Bydgoszcz, i Olsztyn na pewno też taką maturę organizują. Mogłabym tak szacować, że co najmniej 20, 30 takich uczniów było. U nas ta specyfika polegała na tym, że po prostu bardzo późno mogliśmy podjąć działania związane z organizacją tej matury. Natomiast oddziały, między innymi oddziały psychiatryczne, które mają uczniów przez dłuższy okres czasu, mogą się do tej matury jakby w trochę spokojniejszym tempie przygotowywać i ją przeprowadzać.
10: Proszę powiedzieć, ile jest... Może ile to jest złe pytanie. Przede wszystkim, gdyby pani mogła opowiedzieć nam, jaka jest istota funkcjonowania i tryb, może lepiej, w jakim funkcjonują zespoły szkół szpitalnych w Polsce.
11: Szkoły szpitalne, wbrew pozorom, działają od bardzo dawna w Polsce, choć nie jest to
10: taki
11: temat.
10: Ale niewiele się o nich mówi.
11: Myślę, że przede wszystkim wynika to z tego, że choroba, szpital wymaga pewnej ciszy i spokoju. I my tą swoją pracę wykonujemy właśnie w dość dużej izolacji. Wiedzą o nas tak naprawdę przede wszystkim dzieci, młodzież, która trafia do szpitala, ich rodzice, w tym czasie, kiedy potrzebują tej pomocy. Jedna z mam właśnie niedawno mi powiedziała, bo państwo nas poznajecie w najgorszym momencie naszego życia. Nie wiecie, jak wyglądało nasze życie wcześniej. I tu musimy jakoś wspólnie w szybkim tempie się poznać, w szybkim tempie znaleźć wzajemne zaufanie do siebie, po to, żebyśmy mogli działać. Naszą rolą jest przede wszystkim pomoc uczniom w kontynuacji nauki, żeby ten czas pobytu w szpitalu, który bardzo często jest poprzedzony już długotrwałą chorobą, pobytem w domu, w związku z tym związanym, więc z tym wyrwaniem z systemu edukacji, żeby ten czas pobytu w szpitalu nie był kolejnym okresem, który trzeba nadrabiać w szkole, który trzeba gdzieś tam zaliczać. Więc to jest takie naczelne zadanie. Ale druga i chyba powiedziałabym, że ważniejsza funkcja to

0: szkoła staje się takim, taką, jakby to powiedzieć, takim wspólnym elementem, czymś, co spaja, tematem, na który można porozmawiać ze swoimi rówieśnikami, którzy są poza szpitalem. Więc gdzieś to coś, co łączy, tak? Daje też no, zdecydowanie oderwanie się od szpitalnej codzienności, od myślenia o chorobie, o różnych czynnościach medycznych, które mnie czekają albo które się odbyły. I to bardzo korzystnie wpływa na uczniów i mamy o tym sygnały zarówno od nich samych, od rodziców, od personelu medycznego. Staramy się też jak najwięcej takich w miarę możliwości oczywiście różnego rodzaju atrakcji wprowadzać, które też będą tą szpitalną nudę rozbijały, czyli za zgodą zawsze tak to się odbywa, za zgodą oddziału zapraszamy różnego rodzaju gości, są przedstawienia, są różnego rodzaju warsztaty, zajęcia muzyczne, muzealne, jakiekolwiek bądź, które też stymulują poznawczo dzieciaki i też pozwalają im się oderwać właśnie cały czas. Tak, to jest nasz naczelny cel, tak? Oderwać się od tych szpitalnych rytuałów i trochę poczuć się z powrotem jak dziecko, jak młodzież, a nie jak pacjent.
1: Proszę wybaczyć, że pytam o technikali, ale też pewnie wielu naszych słuchaczy zadaje sobie pytanie, jak wygląda przeprowadzenie egzaminu maturalnego w takich warunkach. Mam na myśli to, czy są też członkowie komisji egzaminacyjnej. No jak tak? To wygląda? Oczywiście proszę mnie dobrze zrozumieć, nie podejrzewa, że maturzyści usiłują uciekać się do jakichś niecnych sposobów, żeby tę maturę napisać jak najlepiej, ale chodzi o sam proces. Myślę, że jest to bardzo ciekawe.
0: Jeżeli chodzi o wymagania, które stoją przed maturzystą i przed szkołą, która tą maturę organizuje w warunkach szpitalnych, to są one dokładnie takie same, jak przed wszystkimi innymi szkołami w Polsce. To znaczy naszym zadaniem jest zapewnić takie warunki, żeby praca była w pełni samodzielna i odbywała się w komfortowych warunkach, czyli powołujemy komisję egzaminacyjną, tak jak tutaj pan redaktor powiedział. W skład komisji wchodzą nauczyciele zarówno ze szkoły szpitalnej, jak i ze szkoły zewnętrznej. Arkusz jest dokładnie ten sam, który uczeń pisałby poza szpitalem. Teraz no, w zależności od stanu zdrowia. Akurat Zuzanna przebywała w sali jednoosobowej, więc ta sala musiała być pozbawiona wszelkich środków łączności, czyli absolutnie nie mogła mieć tam telefonu, smartwatcha, ani żadnych takich elektronicznych rzeczy, żadnych pomocy naukowych. Był zegar, stolik, czarny długopis, arkusz. W jej przypadku akurat dwie osoby nadzorujące plus dodatkowo osoba, która jakby to powiedzieć, była takim łącznikiem pomiędzy zespołem nadzorującym a personelem medycznym. Przy drzwiach po prostu siedziała i pilnowała z jednej strony, żeby był spokój i cisza na korytarzu, żeby nie zakłócało pracy maturzystki, a z drugiej strony, gdyby była taka potrzeba, żeby można było powiadomić personel medyczny, że trzeba udzielić jakiegoś wsparcia, bo zgodnie z orzeczeniem lekarskim, zaświadczeniem od lekarza, Zuzanna z takiej pomocy lekarskiej mogła skorzystać. Mogła również pisać dłużej, mogła nie przenosić odpowiedzi na kartę odpowiedzi i przyjąć taką pozycję do pisania egzaminu, która będzie dla niej jak najbardziej komfortowa. Te dostosowania, o których mówię, to nie są związane tylko ze szpitalem. Jeżeli uczeń pisze maturę w warunkach domowych, bo też takie sytuacje się zdarzają, czy w osobnym pomieszczeniu, i lekarz wydaje takie zaświadczenie, że właśnie potrzebuje takiego wsparcia, no to również ma je zapewnione.
1: Bardzo dziękuję pani za poświęcony nam czas i za tę opowieść. Justyna Krakowiak-Misiuna była z nami, dyrektorka Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie. Kłaniam się i życzę pani dobrej niedzieli. Do usłyszenia.
0: Serdecznie dziękuję.
1: Informacje Radia Tok FM przed nami, a po nich kolejna godzina naszego programu Życie w zdrowiu. To nasz stały cykl. Bądźcie państwo z nami dziś o

0: genach, DNA, no i też innych bardzo interesujących sprawach mówić będziemy wraz z naszymi gośćmi.
1: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
2: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
3: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Po zmianie władzy na Węgrzech Zbigniew Ziobro miał uciec do Stanów Zjednoczonych. Sejm w tym tygodniu już po raz kolejny weźmie na tapet kryptowaluty. W Puszczy Solskiej nadal trwa akcja dogaszania. Rodzą się też pytania, jak zapobiegać pożarom i suszy w przyszłości. Minęła 14. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Obecnie nie ma danych, które potwierdziłyby informację, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wyjechał poza strefę Schengen, przekazała prokuratura krajowa. We wpisie na platformie X podkreślono, że wszystkie pojawiające się w tym zakresie informacje są na bieżąco weryfikowane. O tym, że Ziobro opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych, poinformowała Telewizja Republika. Jednak do tej pory informacje o pobycie Ziobry nie zostały potwierdzone ani przez niego samego, ani przez jego pełnomocnika czy polityczne otoczenie. Jeśli Zbigniew Ziobro faktycznie przebywa w Stanach Zjednoczonych, to w poniedziałek wystąpimy o jego ekstradycję, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Potwierdził, że były szef Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił się na lotnisku w USA, jednak jak dodał, nie wiadomo, czy zamierza tam zostać. Do tej pory Ziobro ukrywał się w Budapeszcie, gdzie dostał azyl polityczny od Viktora Orbana, ale wczoraj na węgierskiego premiera został zaprzysiężony Peter Modior, który jeszcze w czasie kampanii wyborczej zapowiedział, że po przejęciu władzy Zbigniew Ziobro zostanie wydany Polsce. Zbigniewowi Ziobrze prokuratura zarzuca kierowanie grupą przestępczą, która przywłaszczyła blisko 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Politycy wszystkich opcji są zgodni. Sprawę uregulowania rynku kryptowalut w Polsce można szybko załatwić. Różnią się, jeśli chodzi o to, w jaki sposób miałoby być to zrobione. W nadchodzącym tygodniu Sejm po raz kolejny zajmie się kryptowalutami, a konkretnie 5 projektami – rządowym, prezydenckim i 3 poselskimi. W tle zaś są 2 wcześniejsze weta Karola Nawrockiego do ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Finansów oraz afera Zonda Krypto, czyli giełdy kryptowalut, której klienci nie mogą odzyskać zainwestowanych pieniędzy i która finansowała fundację i wydarzenia powiązane z prawicą, prezydentem, PiS-em i Konfederacją. O szczegółach Wawrzyniec Zakrzewski.
12: Sprawa kryptowalut to spory problem, przede wszystkim dla prezydenta, uważa europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.
13: Nawrockiemu pali się pod jego tronem. Prezydent Nawrocki musi nam powiedzieć, czy te kryptowaluty w jakikolwiek sposób przyczyniły się do tego, że on prezydentem dzisiaj Polski jest.
12: Ale zdaniem Joanny Scholling-Wielgus z Lewicy, gdy parlament uchwali ustawę rządową, Karol Nawrocki po raz kolejny jej nie podpisze.
14: Prezydent Nawrocki chce być, mówię oczywiście to w taki sposób żartobliwy, królem. To nie ma znaczenia, czy mówimy o kryptowalutach, czy o czymkolwiek innym. Nawrocki będzie zawsze robił pod górkę.
12: Co zapewne ucieszy posła PiSu Jarosława Sellina, który przekonuje, że kolejne propozycje rządowe są po prostu złe.
15: Daleko wybiegające poza dyrektywę MiCA europejską, czyli znowu wprowadzają tę zasadę, że Unia Europejska plus coś tam, a ja uważam, że powinna być zasada Unia Europejska plus zero. Po prostu zaimplementować i tyle.
12: Które jeśli Polska nie będzie miała swoich regulacji, i tak wejdzie w życie 1 lipca. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
11: W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie i monitorowanie pogorzeliska. W akcję dziś zaangażowanych jest ponad 200 strażaków, a w działaniach służby wykorzystują m.in. drony z systemem termowizji, które lokalizują miejsca o podwyższonej temperaturze i tam potem są kierowani strażacy. Pożar, który wybuchł we wtorek, strawił około 300 hektarów lasu, a w akcji zginął pilot samolotu gaśniczego. Wydarzenie uruchomiło też dyskusję o działaniach, jakie można podjąć w związku z suszą, by zapobiec podobnym pożarom w przyszłości. Jak szacuje Fundacja Wolne Rzeki, w Polsce jest około 400 tysięcy kilometrów rowów melioracyjnych, z czego około 1/4 może znajdować się na terenach leśnych. Rowy melioracyjne przyczyniają się do wysychania lasów, mówi naukowiec i członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Według profesora Wiktora Kotowskiego melioracja to w wielu przypadkach przykład rozminięcia się teorii z praktyką.
9: Idea była taka, żeby polepszyć warunki przyrodnicze dla rolnictwa. Dla leśnictwa też, ale generalnie dla jakiegoś użytkowania. No i są melioracje odwadniające i nawadniające, ale generalnie te nawadniające to miało być uzupełnienie odwadniania. Najpierw odwodnimy jakiś teren, a później nalejemy tam trochę wody okrężnym rowem, żeby on był optymalnie odwodniony, nie za bardzo. To nie wyszło kompletnie.
11: Jak dodaje profesor, w walce z suszą nie pomaga też to, że co najmniej 85% polskich torfowisk jest odwodnionych. Odwrócenie tego procesu to zadanie na dekady, a ocieplanie się klimatu tylko je utrudnia. Aglomeracje największych polskich metropolii mocno się powiększają. Dzieje się tak kosztem mniejszych ośrodków. Te natomiast ratują swoją demografię, drenując peryferia kraju. To bardzo trudny do odwrócenia trend, podkreślają naukowcy. Trudno oczekiwać od młodych ludzi, że będą chcieli zostać w miejscach, gdzie mają gorsze perspektywy, podkreśla dr Maciej Białorus, socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku. Podkreśla jednak jednocześnie, że sytuacja miast średniej wielkości i tak pod względem ubytku mieszkańców nie jest jeszcze taka zła.
16: Jeżeli popatrzymy sobie na średnio czy na medianę zarobków w poszczególnych miastach, to widać, że te sufity płacowe są po prostu ustawione o wiele wyżej w Warszawie niż w Białymstoku czy w Lublinie, więc po co jakby zostawać tutaj? Dla młodych ludzi, przede wszystkim mieszkających w bardziej peryferyjnych miejscowościach, bardziej oczywistym wyborem na przykład do studiowania jest Białystok czy Lublin czy Olsztyn, bo jest to bliżej, jest to taniej, daje to większe możliwości utrzymania się.
11: Najgorzej na wewnętrznych migracjach wychodzą miejscowości najmniejsze w rekordowych pod tym względem gminach, bez wyjątku położonych w województwie podlaskim. W ciągu ostatnich 20 lat była ponad 1/5 mieszkańców. Na kolejne informacje TOK FM o 14.20 zapraszam w imieniu Krzysztofa Chorwata. A teraz jeszcze pogoda.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
11: Noc bezchmurna lub z zachmurzeniem małym. Nad ranem może pojawić się więcej chmur i miejscami na południu i zachodzie kraju możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach w nocy od 2 stopni na północnym wschodzie do 11 na Śląsku. Na Podlasiu oraz w części Mazowsza, Warmińsko-Mazurskiego i Lubelszczyzny mogą wystąpić przymrozki.
0: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie. Kłaniam się Państwu ponownie. Najbliższą godzinę spędzimy z ekspertami, których za chwilkę Państwu przedstawię, a tematem naszego spotkania jest przypadający na 25 kwietnia, czyli już kilka tygodni temu, Międzynarodowy Dzień DNA. I z naszymi gośćmi, ekspertami, będziemy zastanawiać się, jak genetyka zmienia współczesną medycynę. A są z nami profesor Joanna Trubicka, kierownik pracowni onkogenetyki dziecięcej Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Zakładzie Patomorfologii, ekspertka kampanii Genetyka Ratuje Życie. Dzień dobry, panie profesor.
18: Witam państwa bardzo serdecznie, witam panie redaktorze.
17: Jest z nami także dr Andrzej Tysarowski, kierownik Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Genomiki, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, ekspert kampanii także Genetyka Ratuje Życie, a także prezes Towarzystwa Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej. Dzień dobry.
19: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
17: Długie te państwa wizytówki, mam nadzieję, że niczego nie pomyliłem, a jeśli nie, tak, to proszę prostować. Wszystko okej?
19: Okay? Wydaje mi się, że wystarczy.
17: Dobrze, to teraz ja zamieniam się w słuch. Podejrzewam, że nasi słuchacze również, bo będziemy rozmawiać o tym, czy rzeczywiście genetyka zmieniła naszą medycynę, czy jest to proces w trakcie, czy możemy mówić o pewnych przełomach, jaka jest to dynamika zmian. I wreszcie w jakich obszarach dotyczących ludzkiego zdrowia się poruszamy? Pani profesor, rozpoczniemy od pani. Ja tylko dodam, że państwo populacyjnie dzielą się na specjalistów od genetyki dziecięcej i osób dorosłych. A pani profesor, bardzo proszę.
18: Tak, ja właśnie zajmuję się nowotworami wieku dziecięcego. Padło pytanie, jak bardzo genetyka zmienia nasze życie. Jak bardzo ten proces jest tak intensywnie rozwijający się. Tak można powiedzieć, z całą pewnością ci wszyscy, którzy zajmują się genetyką na co dzień, z całą pewnością to obserwują. Dzisiaj już nie ma możliwości postawienia, rozpoznania choroby onkologicznej bez genetyki, bez wykonania odpowiednich badań genetycznych. Nie ma również dzisiaj możliwości pełnego monitorowania procesu chorobowego, leczenia bez zastosowania genetyki, chociażby w postaci płynnej biopsji. Z całą pewnością leczenie dzisiaj w dużym aspekcie, w dużej części jest oparte na leczeniu celowanym, czyli szukamy konkretny marker, można powiedzieć taką piętę achillesową nowotworu, którą próbujemy uderzać konkretnym lekiem, zakładając, że będzie on dużo bardziej skuteczny niż dotychczasowe, standardowa terapia. Tych przykładów zastosowania genetyki w leczeniu, w prowadzeniu pacjentów jest bardzo dużo. My się akurat zajmujemy tutaj z panem doktorem onkogenetyką, więc najwięcej tych przykładów najłatwiej jest nam podać z tego zakresu.
17: Panie doktorze?
19: Ja jeszcze może tak historycznie powiem, można powiedzieć, że od roku 2000 mamy tą erę genomiki, ponieważ to był rok, w którym sekwencjonowano ludzkie DNA. Dlatego dla badań genetycznych wydaje mi się, że to jest podstawowy przełom. Tak? Poznaliśmy sekwencję ludzkiego genomu.
17: Bardzo symbolicznie ta cezura też przypada na zmianę wieku.
19: Tak, tak. To tak. Wszystko się tak właśnie zgrało. I dzięki temu nastąpił dynamiczny rozwój medycyny i właśnie jednocześnie metod biologii molekularnej i genomiki. Poznajemy coraz to nowe markery genetyczne, geny powiązane z różnymi schorzeniami. I teraz doszliśmy do etapu, czy tak można być, era genomiki się kończy, natomiast nadchodzi era medycyny spersonalizowanej. Czyli właśnie całe leczenie, profilaktyka, postępowanie medyczne powiązane jest w dużej mierze w wielu obszarach już właśnie z badaniami genetycznymi. No i tych badań, Asiu, jest wiele rodzajów. Tak,
18: tak. Więc no właśnie.
19: My możemy powiedzieć, że skupiamy się na, z jednej strony, na takiej genetyce podleczenia.
18: Tak jest.
19: Podleczenie to jest rodzaj badań, które wykonuje się w momencie, kiedy już mamy rozpoznaną chorobę, czy właśnie zaczynamy od tego rozpoznania, że jest chora osoba, trzeba to rozpoznanie postawić. Genetyka pozwala doprecyzować rodzaj nowotworu. Mamy rozpoznanie, cały proces można leczenia od początku do końca zaplanować. Potem kolejna genetyka podleczenia, no to są leki celowane.
18: Celowane, tak.
19: Medycyna personalizowana. Czyli mamy dany typ nowotworu, nie wiem, przykład dobry, to jest rak płuca, rak jelita grubego, czerniak.
18: Dziecięcych będzie troszkę inaczej, to może będzie moment to chciał.
17: Jakie trzy są najczęstsze rodzaje nowotworów
18: u dzieci? Są białaczki, zaraz potem jest nowotwór ośrodkowego układu nerwowego i potem generalnie u nowotworach wieku dziecięcego mówimy o chorobach rzadkich. To jest zupełnie inna grupa chorób niż u nowotworach u dorosłych, gdzie mówimy o dużych grupach pacjentów, tak, o chorobie cywilizacyjnej. Tutaj to są grupa chorób rzadkich, więc charakteryzuje się też zupełnie odmienną i biologią, inne podejście do leczenia, inne leki, no i na też trochę diagnostyka, prawda?
17: No, pozwólmy panu doktorowi dokończyć kwestię, tak, bo ja już mam kolejne pytanie, które w związku z tym mi się zrodziło.
19: Czyli wracając do mojego przykładu, kiedy onkolog, powiedzmy, wykorzysta już wszystkie tradycyjne schematy leczenia, mam na myśli tutaj zabiegi operacyjne, radioterapię, chemioterapię i właśnie chce podać leczenie celowane, czyli celowane molekularnie, czyli właśnie w laboratoriach poszukujemy w nowotworze zmiany genetycznej, która warunkuje odpowiedź na dany lek lub przeciwnie, wyklucza działanie leku. I przykładami dobrymi jest rak płuca, gdzie tych terapii takich celowanych jest najwięcej. W laboratorium oceniamy profil genetyczny guza i dzięki temu mamy wiedzę, którą przekazujemy onkologowi przez stwierdzenie, znalezienie różnych zaburzeń genetycznych, mutacji, powszechnie mówię, słowo mutacja, mutacji, pod które są dedykowane konkretne leki. Po stwierdzeniu tego zaburzenia z dużą efektywnością taki lek zaczyna działać, a onkolodzy mogą podawać te leki. Oczywiście, jeżeli nie ma jakichś innych sytuacji, że dane leczenie jest wykluczone. To oczywiście też są dosyć obciążające metody leczenia.
17: Ale jeśli rozwój medycyny opartej na genetyce jest tak dynamiczny, to dlaczego czekać, o czym Państwo mówiliście, na rozpoznanie, a nie stosować metod, które są w tej chwili już dostępne w ramach prewencji? Czyli mamy grupę zdrowych ludzi, być może obciążonych wywiadem sporządzonym na własny użytek, takim rodzinnym, że wśród ich najbliższych byli ludzie z nowotworami, żeby już od razu, jeszcze nim wystąpi choroba, poddawać ich badaniom, które pozwoliłyby określić stopień ryzyka, jakie się z tym wiąże.
18: Czy to ma miejsce? To znaczy w sytuacji, w której mamy informację, że w danej rodzinie wystąpiły nowotwory, na przykład, albo inne choroby, i chcemy zweryfikować, czy u pozostałych członków rodziny, naszego pacjenta, takie ryzyko jest podwyższone, to oczywiście jest taka możliwość, to wykonuje się badania predyspozycji do nowotworów. W dziecięcych nowotworach jeszcze mamy takie sytuacje, że część pacjentów po prostu rodzi się z nowotworami. Mówimy o wrodzonych nowotworach. Tutaj genetyka odgrywa też oczywiście kluczową rolę i weryfikacja pozostałych członków rodziny, obecności takiej zmiany, która mogłaby podwyższać ryzyko w stosunku do populacji zachorowania na nowotwory, z całą pewnością ma zastosowanie i to się dzieje. I takie testy są wykonywane. Jeszcze może troszkę w nawiązaniu do tego, co powiedział Andrzej, bo wspomniałeś o genomice, wspomniałeś o diagnostyce. Ja myślę, że nawiązujemy też do DNA. Myślę, że warto podkreślić też to, że nie tylko sama struktura, czy nie same zmiany bezpośrednio w kwasach nukleinowych są tak istotne. Wchodzimy też w taką erę epigenetyki, prawda? W diagnostyce kluczowo stają się też ocena metylacji na przykład, która daje nam duże szanse.
19: Skomplikowane przyszłościowe.
18: Bardziej skomplikowane, ale już to się dzieje, no tak? W niektórych nowotworach to już jest standard diagnostyki, więc oprócz tej genomiki, o której wspomniałeś, to mamy też badania na poziomie RNA, czyli transkryptomikę. Mamy, tak jak wspomniałam, epigenetykę. Posiłkujemy się proteomiką, czyli na poziomie białka. Możemy też zastosować analizy z farmakogenomiki, prawda? Gdzie badamy, na ile dany lek jest metabolizowany u danego pacjenta i potencjalnie może być skuteczny. Więc z tych zakresów badań genetycznych ten rozwój, o którym wspomnieliśmy, tak naprawdę dzieje się w wielu, wielu aspektach, na wielu płaszczyznach.
17: Chciałbym zadać Państwu pytanie i podejrzewam, że odpowiedź będzie dość długa, więc rozłożymy to na etapy, bo już za chwilkę wybrzmią informacje Radia Tok FM. Czy jedna choroba może być powodowana różnymi mutacjami genetycznymi?
19: Jak najbardziej. Mówimy o tak zwanych chorobach wielogenowych, wieloczynnikowych. Tak? Czyli często są przykłady chorób na przykład jednogenowych, czyli wiadomo, że mutacja w jednym genie powiązana jest bezpośrednio z daną chorobą. Nie, na przykład głogowisty to znam. Takim przykładem mutacja w genie CFTR, choroba autosomalna, recesywna. Mamy dwie mutacje w genie CFTR, wtedy wiadomo, że osoba zachoruje na mukowiscydozę dozę, ale jest wiele też chorób wieloczynnikowych, które są uwarunkowane, powiedzmy, serią mutacji w różnych genach, na przykład onkogenach, protoonkogenach i warunkami środowiskowymi. Dopiero ta akumulacja cech powoduje zachorowanie na daną chorobę. To może być przykład chociażby, zachorowanie na raka piersi. Mamy... Tak, natomiast powiedzmy w raku, weźmy za przykład raka piersi, spowodowanego mutacją, między innymi mutacją BRCA1, w genach BRCA. Pacjent ma taką mutację odziedziczoną po rodzicach. I teraz można powiedzieć, że nie ma 100% pewności, że dana osoba zachoruje na nowotwór, chociaż to jest jednak dosyć taki krytyczny czynnik. Natomiast w powiązaniu z wieloma innymi cechami, czynnikami zewnętrznymi, to ryzyko zachorowania na nowotwór wzrasta. To może być nowotwór piersi przy mutacji BRCA1, ale to mogą być też inne nowotwory BRCA zależne. Bo też pamiętajmy, że jak mówimy o nowotworach BRCA zależnych, każdy ma na myśli raka piersi, raka jajnika, tylko kobiety, tak? Ale mamy też mężczyzn, którzy chorują. Na raka piersi to jest niewielki odsetek, chociaż też się zdarza, ale są przecież nowotwory prostaty i nowotwory trzustki, o których się mniej mówi, natomiast to są też nowotwory BRCA zależne, które występują w urodzinach właśnie, gdzie mamy chorą kobietę z rakiem piersi, ale zapominamy o tym czynniku męskim.
17: Tak, ja dziękuję za tę pierwszą część naszej rozmowy. Będę namawiał Państwa bardzo usilnie, to też w trosce naszych słuchaczy, żebyśmy uczłowieczali naszą rozmowę, to znaczy wychodzili z tej hermetyki pojęć, które związane są z państwa medyczną proweniencją. Ale to za chwilę. Informacje Radia Tok FM. Profesor Joanna Trubicka jest z nami, także dr Andrzej Tysarowski, a dziś rozmawiamy o roli genetyki we współczesnej medycynie. Informacje.
20: Reklama.
21: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
22: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
23: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
24: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
25: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu. Karpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
26: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
20: Reklama.
27: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: 14.20, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Obecnie nie ma danych, które potwierdziłyby informację, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wyjechał poza strefę Schengen, informuje prokuratura krajowa. Telewizja Republika poinformowała nieoficjalnie, że Ziobro opuścił Węgry i przebywa obecnie na terenie Stanów Zjednoczonych. Minister sprawiedliwości zapowiada wniosek do Stanów o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Jeśli Ziobro faktycznie przebywa w USA, to jutro wystąpimy o jego ekstradycję, powiedział Waldemar Żurek w Polsat News. A co z drugim posłem ściganym przez polskie służby? Marcin Romanowski nie mieszka już w mieszkaniu, które wynajmował w Budapeszcie. Umowa najmu wygasła z końcem kwietnia. 1 maja mieszkanie było już puste. Przedstawiciel firmy wynajmującej lokal twierdzi, że ostatni raz widział w budynku Romanowskiego 21 kwietnia. Władze w Londynie wysłały lekarzy armii brytyjskiej ze spadochronami oraz sprzęt medyczny na odległą wyspę Tristan de Cunha na południowym Atlantyku. Lekarze mają udzielić pomocy obywatelowi brytyjskiemu, którego podejrzewa się zakażenie hantawirusem. Mężczyzna podróżował wycieczkowcem Hondius i, jak podała Światowa Organizacja Zdrowia, 14 kwietnia opuścił statek na wyspie, na najbardziej odległym zamieszkanym terytorium zamorskim Wielkiej Brytanii. Przebywa w izolacji.
27: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Kłaniamy się Państwu już po informacjach Radia Tok FM. Tak, panie doktorze, to szybko czas leci w Radiu Tok FM, w tak dobrym towarzystwie, przynajmniej ja ze swojej strony mogę to powiedzieć, a skoro już zwróciłem się do pana bezpośrednio, to przypomnę, dr Andrzej Tysarowski jest z nami, kierownik Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Genomiki z Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA, ekspert kampanii Genetyka Ratuje Życie, co jest tematem przewodnim naszego dzisiejszego spotkania. Jest pan także prezesem Towarzystwa Polskiej Koalicji Medycznej.
19: Medycyny personalizowanej.
17: Swoją drogą, co to oznacza, panie doktorze? Proszę to wyjaśnić.
19: Co oznacza medycyna personalizowana? To znaczy właśnie chociażby leczenie szyte na miarę, czyli leczenie, nie ogólne leczenie danej populacji jednym lekiem, tylko właśnie dobranie konkretnego leczenia pod konkretną osobę, konkretną chorobę. To dokładnie oznacza medycyna personalizowana, tak? Czyli chociażby w onkologii to są leki celowane pod dany typ nowotworu, charakteryzując się daną zmianą, lub właśnie też jak profesor wspominała, różnego rodzaju badania farmakogenetyczne, tak, które przewidują metabolizmowanie leku, przewidują cytotoksyczności leku. Czy to jest cała, można powiedzieć, całe podejście terapeutyczne, zarówno w chorobach onkologicznych, jak i w wielu innych chorobach uwarunkowanych genetycznie.
17: I jest z nami już wywołana przez pana doktora, pani profesor Joanna Trubicka, kierownik pracowni onkogenetyki Dziecięcej Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Zakładzie Patomorfologii. Dzień dobry jeszcze raz.
18: Dzień dobry raz jeszcze.
17: Ja ponowię to pytanie i proszę mnie traktować jak, nie wiem, pacjenta, który przychodzi i totalnie jest nierozpoznany w państwa świecie genetyki. Ja rozumiem, że to obciążenie rodzinne jest wskazaniem do tego, by wykonać badania genetyczne u potencjalnego pacjenta. Ale dlaczego totalnie zdrowa osoba nie może przyjść, nawet jeśli wykazuje pewne zaangażowanie i chciałaby się dowiedzieć, na co ja muszę uważać? Które geny świadczą o tym, że mam potencjał ryzyka w danym obszarze własnego zdrowia? Dlaczego nie mogę własnych dzieci zaprowadzić do specjalistów, którzy takie badanie przeprowadzą? Pani profesor, rozpocznę od pani.
18: Tak trudno to się, że tak powiem, wyjaśnić w kilku słowach, ale jeśli sobie uświadomimy...
17: Mamy sporo czasu.
18: Ale jeśli sobie uświadomimy, że takie badanie, sekwencjonowanie całego egzomu, czyli wszystkich sekwencji kodujących naszych genów.
17: Egzom, wszystkie sekwencje kodujące
18: naszych genów, mhm. Tak? Czyli bo jeszcze mamy sekwencje niekodujące, a to jakby jest poza tym badaniem. To jest takie typowe badanie, które gdzieś pewnie ktoś rozważa, gdy chce sobie sprawdzić, na ile ma pewne warianty genetyczne, które mogłyby na przykład predysponować do choroby nowotworowej, ale nie tylko, do innych chorób rzadkich. Wykonanie takiego badania, a następnie porównanie odczytu tych sekwencji do sekwencji wzorcowej, możemy tak ją nazwać, bo nazywamy ją referencyjną, ale chodzi o takie, która jest sprawdzona, wiemy, że jest prawidłowa, daje setki tysięcy różnic, czyli to, że my się między sobą różnimy, jest uwarunkowane między innymi takimi różnicami. I oczywiście część z nich jest mało istotna w kontekście choroby. Po prostu jest i definiuje nas to, jacy jesteśmy, jak wyglądamy, jak się zachowujemy. Ale część z nich oczywiście jest związana z chorobami, tylko w przypadku, kiedy nie mamy konkretnej choroby u pacjenta, albo nie mamy pewnych informacji, jakie choroby występowały w rodzinie, trudno jest określić, czy dana zmiana, którą wykryliśmy, ma ten potencjał do tej, żeby która mogłaby być związana z chorobą.
17: Ale może być sygnałem uwrażliwiającym.
18: Może być, tylko że takich sygnałów będzie bardzo dużo i bardzo trudno jest wyselekcjonować te, które powiedzmy z założenia wysokim prawdopodobieństwem będą wskazywać na takie predyspozycje. Wspomniany już dzisiaj gen BRCA1, BRCA2, oczywiście jest taka grupa genów, onkogenów, supresorów, która jeśli jest ta zmiana, to ryzyko jest wysokie, to już wiemy, tą wiedzę posiadamy. Ale takich genów tak naprawdę jest jakaś garstka. I teraz analizujemy sekwencje, czyli analizujemy te zmiany, które wykryliśmy. Przy każdym musimy odpowiedzieć na sobie na pytanie, czy to jest istotne dla pacjenta, czy nie jest. Bo taki jest efekt naszej pracy, przygotowania wyniku. I bardzo trudno jest odpowiedzieć, nie mając tej informacji pełnej, czy ten wariant będzie istotny, czy też nie. Pamiętajmy też o tym, że często pacjenci boją się robić badania genetyczne.
17: Żeby nie naruszyć swojego dobrostanu psychicznego?
18: Myślę, że boją się tej informacji, którą mogą uzyskać. Oczywiście każdy ma prawo do tego i każdy ma prawo do podejmowania decyzji w tym zakresie, czy chce takie informacje uzyskać, czy też nie. I ewentualnie podjąć pewne działania prewencyjne, czy też nie. Jest to zrozumiałe, tak? Bo genetyka jest czymś, powiedzmy, trudnym, a tego, czego nie rozumiemy, często się boimy po prostu, tak? I to też jest taki jeden z elementów naszego życia, którego nie do końca zawsze rozumiem, więc ludzie się często boją zadawać sobie takie pytanie, a niemniej jednak ja uważam, że lepiej jest wiedzieć niż nie wiedzieć i podejmować działania, ale wybór należy do każdego z nas.
17: Panie doktorze, a pan co na ten temat nam powie?
19: Bo wyjściowo pan redaktor zapytał o to, czy badamy zdrową populację, tak?
17: Tak.
19: To było wyjściowe pytanie.
17: Ale to tylko dlatego zrobiłem, albo może inaczej, aż dlatego, że za kulisami, kiedy rozmawiałem z państwem przed wejściem na antenę, usłyszałem, że z natury rzeczy nie bada się osób zdrowych.
19: Tak, i też należy pamiętać, że proces diagnostyczny, proces badań genetycznych musi być zawsze wykonywany, można powiedzieć, bardzo kompleksowo, czyli musi być powiązany z poradą genetyczną. jeżeli mówimy o tej części genetyki chorób uwarunkowanych genetycznie. Ponieważ no, nie można na własną rękę takich badań wykonywać w laboratoriach, to grozi po prostu, można powiedzieć, takim szumem informacyjnym, który w żaden sposób nie przełoży się na profilaktykę, na leczenie. Natomiast w momencie, gdy taki proces zlecania badań genetycznych, realizacji tych badań i omówienia wyniku jest wykonany kompleksowo, wtedy rzeczywiście badania genetyczne mają sens, ponieważ w pierwszej kolejności proszę pamiętać, że jeżeli ktoś ma jest obciążona rodzina nowotwora, ma jakieś inne przesłanki, no to w pierwszej kolejności udaje do lekarza POZ-u, z którym rozmawia o swoich wątpliwościach związanych z chorobami uwarunkowanymi genetycznie. I wtedy ten lekarz POZ-u wystawia skierowanie do poradni specjalistycznej genetycznej. I tam jest, można powiedzieć, pierwszy fachowiec od badań genetycznych, czyli genetyk kliniczny, który właśnie omówi z pacjentem jego dolegliwości, jego historię rodzinną i on zdecyduje, on, można powiedzieć, nada kierunek, czy ta osoba powinna odstąpić od badań genetycznych, czy właśnie poszukiwać, czy to wskazań do zachorowania na nowotwory, czy też wskazań do chorowania na jakieś zespoły kardiologiczne, czy też inne choroby genetyczne. No i wtedy dopiero się zaczyna cały ten etap diagnostyki genetycznej, interpretacji wyników badań genetycznych. I można powiedzieć, że dopiero ta ścieżka jest taka no, najbardziej sensowna, prawidłowa. Natomiast osoby, które działają niezależnie od fachowców, od genetyka klinicznego czy od lekarzy, no po prostu mogą dojść do tej sytuacji, że te badania zostaną wykonane, zostaną na to przeznaczone bardzo duże środki finansowe, a dostaną źle zinterpretowany wynik, co pani profesor mówiła, badania wykonywane przez laboratoria, nieautoryzowane czy bez akredytacji. I takie osoby, dysponując wynikami nieinformacyjnymi, potem będą żyły, można powiedzieć, w takim dużym stresie psychicznym, związanym z niewyjaśnionymi informacjami genetycznymi zawartymi na takich nieuprawnionych wynikach. I te osoby zdrowe z tymi wynikami będą z kolei zajmować miejsca w poradniach genetycznych, do których dostęp jest utrudniony bez mało genetyków klinicznych, a ten dostęp powinien być w pierwszej kolejności zapewniony osobom, które tej pomocy wymagają rzeczywiście. Dlatego to jest, uważam, taki proces, który powinien być wykonywany z głową.
18: Ja bym chciała tylko dodać jeszcze może jedną rzecz do tego, co pan doktor powiedział, że wynik ujemny, nawet uzyskany z takiego badania genetycznego, wcale nie oznacza, że pewnych predyspozycji nie ma. Wszystko zależy od zakresu badania, jakie geny były badane, w jakiej ilości, więc to też jest trochę mylące, prawda?
1: Czyli pani profesor, żeby pozostało jasne, dopytam, przewidywanie ryzyka, inaczej, nie ma przewidywania ryzyka ze 100% pewnością.
18: To prawda, no, my wykonujemy badania genetyczne w pewnym zakresie i odpowiadamy sobie na pytanie, czy w tym badanym zakresie jest zmiana, czy ona jest istotna klinicznie, czy ona wnosi coś istotnego dla pacjenta. I to jest jakby zakres tego, co podejmujemy, to jest ujęte w naszych wynikach. Ale oczywiście genom nasz jest często szerszy. Mówiliśmy dzisiaj o sekwencjach kodujących, ale to są też sekwencje niekodujące, tam też są istotne zmiany dla pacjenta, mogą występować takie zmiany. Więc wynik ujemny takiego badania genetycznego na pewno genetyk kliniczny powinien obejrzeć i skonsultować i wyjaśnić pacjentowi, w jakim zakresie były wykonane badania, czy trzeba je poszerzyć, w jakim zakresie wykluczona została pewna predyspozycja, a w jakim nie.
19: Tak, bo to ważne, żeby podkreślić, że badanie genetyczne nie, takich badań jest wiele rodzajów. To nie jest jedno badanie genetyczne. Także idzie raz, wykonuje się badanie genetyczne i koniec.
1: A, bo, przepraszam, ale takie mamy o tym wyobrażenie.
19: No, tak może właśnie to wybrzmieć. Natomiast są różne metody i różne zakresy badań genetycznych. Można zbadać, najprościej mówiąc, jedną, dwie mutacje, jeden gen, ale można też badać kilkadziesiąt, kilkaset tych wariantów, czy też nawet kilka tysięcy genów naraz można przebadać. Więc to zakresy są bardzo duże. To zależy właśnie, co badamy, jak to badanie jest ukierunkowane. Albo są badania ukierunkowane na przykład na predyspozycje genetyczne zachorowania nowotwory. No tutaj głównie badamy BRCA1, BRCA2 geny. To jest taki szlagier. Tak? Teraz w tych genach BRCA1, BRCA2 można badać tylko 4-5 mutacji
18: założycielskich.
19: Założycielski. Mhm. można przebadać całe sekwencje kodujące tych genów, czyli szeroko podejść. Więc to są rzeczy trudne, które no, osoba nie będąca z branży, nie fachowiec po prostu no, nie poradzi sobie z oceną, co należy zbadać w danej sytuacji. Dlatego ważny jest ten lekarz, który zadecyduje, pokieruje pacjenta.
18: I wytłumaczy.
19: Powtarzam, nie na własną rękę, bo to po prostu będzie obłęd i szum informacyjny, który potem się nie przełoży w żaden sposób na realną profilaktykę.
17: Ja z dużą uważnością wsłuchuję się w to, co państwo mówią, ale przyznam, że moja wyobraźnia przestaje w pewnym momencie pełnić swoją funkcję, bo trudno mi ogarnąć te dwa terminy, te dwa geny, o których państwo mówiliście, a jeszcze dodatkowe uwarunkowania, które determinują kolejne warianty, to już w ogóle jest jakiś
18: kosmos. Genów jest dużo więcej, trzeba powiedzieć, tak? Mówimy teraz o tych, które są związane generalnie u dorosłych, bo u dzieci mamy trochę inne spektrum takich onkogenów istotnych, kluczowych, które też mogą związane być właśnie z nowotworami. No i tak naprawdę liczba zespołów predyspozycji, tak, u dzieci jest ponad 200 zespołów genetycznych, które mogą być związane w swoim przebiegu z wystąpieniem nowotworu, tak, więc trochę inne aspekty są u dorosłych, to znaczy inne właśnie te onkogeny, supresory, a inne u dzieci, chociaż część z nich się też powiela.
17: A czy da się, pani profesor, wskazać takie wrażliwe momenty w życiu dziecka, kiedy te geny mogą dać znać o sobie przede wszystkim, nie wiem, na jakimś etapie, gdzie później z tego etapu wychodzimy i ryzyko maleje?
18: Czy nie wiem, na ile jest tak, że ryzyko może maleć. Jeśli mamy w genach pewną predyspozycję, to ryzyko wydaje mi się, że jest, na pewno jest, a dodatkowe czynniki środowiskowe mogą je pogłębiać, tak? Styl życia, czynniki, które są, wpływają na mutacyjne, tak? Które wpływają na nasze DNA, powiedzmy, tak? Chociaż w bardzo wąskim zakresie to powiedzieliśmy. Tak bym powiedziała, tak, że...
17: Ale jak to wpływają na nasze DNA? To nie jest coś, co jest dane nam raz na zawsze?
18: No właśnie nie. To znaczy rodzimy się z pewnymi zmianami. Tutaj chyba powinniśmy wrócić do definicji, tak, że mamy te zmiany, które wykrywamy, możemy podzielić na zmiany germinalne i somatyczne. To taka nasza nomenklatura.
17: Żeby
18: żeby wyjaśnić.
17: Z medycznego na ludzki.
18: Germinalne to są te zmiany, z którymi się rodzimy. My się rodzimy z jakąś pulą zmian. Część mamy odziedziczony po rodzicach, część występuje już na wczesnym etapie rozwoju, jeszcze gdy mama nosi nas pod sercem, pojawiają się pewne zmiany i one już wpływają, determinują nas, to po pierwsze, a potem mogą właśnie między innymi wpływać też na pewne predyspozycje. Ale w przypadku, kiedy dochodzi do rozwinięcia nowotworu, czyli takiej inicjacji procesu karcinogenezy, czyli tworzenia się nowotworu, ten nowotwór nabywa swoje charakterystyczne zmiany, tylko dla siebie charakterystyczne. I te zmiany nazywamy somatycznymi. One występują wyłącznie w nowotworze, determinują jego profil, charakterystykę. Często to są też te cele terapeutyczne, o których pan doktor wspomniał, czyli te punkty, w które możemy uderzać konkretnie lekami celowanymi. No i często to jest też taki profil badany przez nas, tak? I te zmiany nazywamy zmianami somatycznymi, tak? I teraz na te zmiany, które dziedziczymy, z którymi się rodzimy, oczywiście środowisko również może wpływać. No mamy pewne, nie wiem, czynniki jonizujące, promieniowanie, styl życia, karcinogenne, no przykład taki chyba klasyczny, palenie papierosów, tak? Który może wpływać na powstawanie zmian w naszych fazach nukleinowych. Nasz system obronny, który posiadamy, bo mamy systemy naprawy DNA, może nie działać. Mogą być też defekty wrodzone tego systemu i wtedy dochodzi do wystąpienia mutacji, czyli też w trakcie życia to też może się zmieniać.
17: Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Proszę, byście państwo z uwagą wsłuchali się w informacje Radia Tok FM. Zwracam się do naszych gości, a także do naszych szanownych słuchaczy. Profesor Joanna Trubiska jest z nami, a także dr Andrzej Tysarowski. Informacje.
2: Autopromocja. W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
3: Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
2: Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza Tok FM.
3: Beata Lubecka, Radio Z.
4: Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
5: Karolina Lewicka, Tok FM.
4: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
5: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji Tok FM.
4: Co piątek o 17.
5: Dzieje się.
2: Autopromocja.
20: Reklama.
6: Szykuj się na Allegro.

0: próbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
3: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Skidim! Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
5: Skidim! Kaufland jest fresh.
6: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 14.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie wspierać działania podejmowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w sprawie Zbigniewa Ziobry. Według medialnych doniesień Ziobro opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych. Do tej pory nie ma oficjalnego potwierdzenia tej informacji. Prokuratura Generalna Izraela wezwała do odwołania nominata premiera Benjamina Netanyahu na nowego szefa agencji wywiadowczej Mossad, poinformował dziennik Haaretz. Według niej kandydaturę Romana Goffmana dyskwalifikuje sprawa wycieku tajnych dokumentów na początku dekady. W opinii dla Sądu Najwyższego prokurator generalna stwierdziła, że jego udział w aferze związanej z ujawnieniem informacji niejawnych osobie nieletniej w ramach operacji wywiadowczej rzuca poważny cień na uczciwość Goffmana. W latach 2023-2024 izraelska armia zaangażowała 17-latka w swoją operację wpływu. Służby aresztowały go za szpiegostwo. Potem mężczyzna pozwał państwo o odszkodowanie. Były szef FIFA, Szwajcar Sepp Blatter, skrytykował swojego rodaka i następcę na stanowisko Gianniego Infantino. W wywiadzie dla CDF powiedział, że zachowuje się on jak dyktator. Stwierdził, że rozmawia tylko z prezydentami i lata po świecie odrzutowcem. Zupełnie zapomniał, że istotą FIFA jest piłka nożna, powiedział Blatter.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Wracamy już po informacjach Radia TOK FM. W dobrych humorach, bo nasi goście są wyraźnie, myślę, ukontentowani wizytą w naszym studiu. Za chwilkę Państwu, nie chciałbym za Państwa odpowiadać. Profesor Joanna Trubicka jest z nami. Jeszcze raz dzień dobry.
13: Jest mi szalenie miło, tak?
12: Tak, czuję się to. Oraz doktor Andrzej Tysarowski. Pan, panie doktorze, też jest kontent?
14: Mnie również bardzo miło.
12: Dobrze. Rozmawiamy o genach. Ja powinienem inaczej Państwa przedstawić. Tęgie umysły są z nami, a ja usiłuję od Państwa wyciągnąć, jak o genach rozmawiać w sposób przystępny dla odbiorcy, czyli dla posiadaczy tych genów, zespołu cech, które dają nam pewne predyspozycje bądź nie do rozmaitych chorób, także tych śmiertelnych, no bo o tym jest ta historia. Panie doktorze, czy jest ktoś, kto ma... jest idealnie zaprogramowany do życia i u niego jakiekolwiek ryzyko onkologiczne albo związane z innymi chorobami rzadkimi praktycznie nie istnieje? Pytam jak laik specjalista.
14: Nie ma, no mówi się o osobach jeszcze pokoleniu z czasów wojny, tak? Że to są długowieczne osoby, które żyją po 100 lat w wiecznym zdrowiu. no można powiedzieć, że to one są dobrze zaprogramowane. Wydaje mi się, że też duży wpływ jednak to środowisko ma i nasz styl życia.
12: A jest jakiś algorytm, tak, który by pan to opisał, predyspozycja wrodzona, a cechy środowiskowe, które wpływają na nasz dobrostan?
14: Znaczy te cechy się kumulują. Algorytm jest przede wszystkim taki, że pierwsza rzecz to oczywiście to, co mamy w genach zapisane, a następnie do tego dokładamy jeszcze cechy środowiskowe. To tylko połączenie powoduje zachorowanie lub właściwie brak jego zachorowania. No też mamy geny tak zwane strażników genomu, tak? Jeżeli te geny są prawidłowe, tak?
12: Proszę opowiadać, czym jest strażnik genomu.
14: No to jest taka grupa genów, która odpowiada za to, że chroni nasz organizm przed nabywaniem mutacji. Czyli takim typowym przykładem jest gen TP53, właśnie nazywany strażnikiem genomu. I to jest gen, który powoduje, znaczy czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem komórki. Jeżeli białko 53 wykrywa jakąś nieprawidłową komórkę, no po prostu uśmierca ją, nazwijmy to, w sposób taki programowany, fizjologiczny.
12: Jeśli oglądali państwo serial Było sobie życie, to tak mniej więcej wygląda.
14: Wydaje mi się, że to jest dobry też moment, żeby zachęcić ludzi, żeby przejrzeli, bo tam jest bardzo fajna seria ogólnie o zdrowiu, ale też i ta część o genetyce tam jest bardzo fajnie wyjaśniona. Ja jeszcze chciałem króciutko, pan redaktor mówił o tej genetyce od samego początku życia, jak ona tam kształtuje nasz byt, więc to...
12: I jak na osi czasu wyglądają te przedziały największego ryzyka?
14: Tak. Na większość tych badań też proszę pamiętać, że my nie mamy wpływu. To nie jest tak, że wszyscy teraz będą przerażeni, że nie mają wiedzy, jak te badania wykonywać, jak je zlecać, mutacje, ocena jakie mutacje, jakie geny. Większość tych rzeczy to oczywiście nad tym panują lekarze. Ale tak, pierwszy etap to jest genetyka prenatalna. Tak? Czyli już w trakcie ciąży kobieta może wykonać badania genetyczne, które jakby wyjaśniają prawidłowy rozwój płodu. Tak? No to są bardzo częste badania. I to też nie trzeba mieć jakiejś własnej wiedzy, po prostu ginekolog prowadzi taką osobę. Tak? Tam można stwierdzić jakieś zaburzenia rozwoju płodu. Są też to badania wykonywane z DNA płodowego, tak? Które po 10 tygodniu ciąży pozwalają określić te podstawowe zmiany, zaburzenia w rozwoju płodu, ale też i płeć. Czy to taka pierwsza grupa badań. Potem z kolei mam badania przesiewowe. O nich chciałem powiedzieć, dlatego że Polska jest jednym z krajów, gdzie te badania przesiewowe są najlepiej rozwinięte. Badania przesiewowe oparte o genetykę. Takim typowym badaniem przesiewowym opartym tylko o genetykę w Polsce jest badanie SMA. To jest tylko stricte badanie genetyczne, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Bardzo dobrze skonstruowany program przesiewowy. Wiele chorób rzadkich, metabolicznych, opiera się też o taki przesiew biochemiczny, a potem uzupełnieniem tego przesiewu biochemicznego są właśnie badania genetyczne, chociażby mukowiscydoza, galaktozemia, fenyloketonuria. Około 30 mamy takich programów przesiewowych. Dlatego wspominam, bo to też należy podkreślić, że to są bardzo dobrze rozwinięte programy przesiewowe właśnie w Polsce.
0: Jak mogę tylko jeszcze tutaj dodać, że przykład takiego screeningu na SMA to też jest przykład, jak bardzo genetyka może pomóc w leczeniu, prawda? Jak skutecznie możemy przeciwdziałać takim chorobom.
14: Przed rozwinięciem choroby.
0: Tak. To jest taki klasyczny, ale bardzo taki spektakularny, można powiedzieć, przykład, prawda? Zastosowanie genetyki.
12: Ja proszę wybaczyć, że się uśmiecham, ale dość zabawne jest, z jaką swobodą państwo dyskutujecie o czymś, o materii, która jest niezwykle ważna z punktu widzenia potencjalnego pacjenta. Każdy z nas pacjentem jest na swój sposób, ale dla nas jest to totalnie czarna magia w znakomitej większości, a nawet ze swojej niewiedzy czy niepewną cnotę, dlatego tak dopytuję i wiercę państwu dziurę w brzuchu, żeby uczłowieczać te wszystkie terminy, przyswajać. Kiedy pan doktor mówił o TP53,
14: Tak,
12: w strażniku
14: genomu.
12: Widzi pan, nauka nie poszła w las, to staram sobie to jakoś wizualizować, jak taki strażnik z bronią rzeczywiście pilnuje, żeby nic nie wydarzyło się na poziomie mikro, prawda?
14: Mogę taką ciekawostkę powiedzieć o tym właśnie białku TP53, bo na przykład słonie nie chorują na nowotwory, albo ten współczynnik Częstość zachorowania jest bardzo niska, właśnie dlatego, że one mają kilkadziesiąt, około 20 kopii białka TP53, czyli mają taką naturalne zabezpieczenie przed zachorowaniem na nowotwory. A ludzie mają tylko dwie kopie, tak? Więc no, dużo większe prawdopodobieństwo jest, że ten gen T53 ulegnie uszkodzeniu człowieka niż od takiego właśnie słonia.
12: Panie doktorze, już pan zrobił tytuł naszego podcastu, tej rozmowy. Dlaczego dlaczego słonie nie chorują na nowotwory? Gwarantuję, że wszyscy w to wejdą i będą chcieli.
14: Ale tak, należy,
0: ale też argumentem do tego, co powiedziałeś, jest to, że to jest też gen, którym jest najczęściej zmutowany, czyli tam, jeśli chodzi o nowotwory, prawda? Że to jest, jak się badamy geny w nowotworach, to najczęściej mutacje znajdują właśnie w tym genie, tak? To jest dowód, jakby z drugiej strony na potwierdzenie.
14: Tak, no bo to jest jedna z przyczyn, tak, rozwoju nowotworu. Jeżeli ten T53 jest uszkodzony, to wtedy już powiedzmy, to wszystko lawinowo postępuje, tak, dlatego mając sprawny ten gen, rzeczywiście, że człowiek jest odporny, można powiedzieć, w jakimś stopniu na...
12: Państwo macie wiedzę przepotężną, jeśli chodzi o ten obszar. Zastanawia mnie, czy współczesna medycyna podąża w ślad za tym i z tej wiedzy umie w sposób właściwy korzystać. I zadaję to pytanie jak najbardziej serio. Tak w terapiach celowanych, kiedy już choroba nastąpi, tak w tych wszystkich procedurach prewencyjnych, których ja się tutaj domagam za wszelką cenę. My jesteśmy, nie chcę powiedzieć prekursorami, ale takim wiodącym krajem, jeśli chodzi o ludzi nauki zajmujących się genetyką. Potwierdzicie państwo? Bo ja tak słyszałem, a chciałbym z ust fachowców to usłyszeć.
0: Czy myślę, że jest bardzo wiele osób, które się zajmuje genetyką i robi to naprawdę dobrze w Polsce. I mamy wiele ośrodków, co ważne, nie tylko naukowych, ale takich właśnie klinicznych, które próbują wdrażać genetykę. I czujemy się też odpowiedzialni razem z panem doktorem, żeby tą genetykę i tą wiedzę, którą się nam udało zdobyć, rozwinąć, bo to się działo też podczas naszego życia zawodowego. My też obserwujemy, to jesteśmy w trakcie naszego rozwoju naukowego, tak, zawodowego, to się też dzieje, my się tego dowiadujemy, ale wdrażać tą wiedzę do praktyki klinicznej, to nie jest proste. Na pewno służą temu chociażby takie spotkania, my to nazywamy tumor boardami, ale to są takie badania, czy to takie spotkania multidyscyplinarne, czyli specjaliści z różnych dziedzin siedzą przy jednym stole i omawiają, co dla danego pacjenta jest ważne, co jest istotne. Między innymi tam są też i genetycy, biolodzy molekularni, którzy tą wiedzę o genetyce i w jaki sposób można zastosować tą wiedzę u konkretnego pacjenta próbują przekazać i mam takie wrażenie, że ten postęp też tutaj jest ogromny. To znaczy, to się dzieje, to nie jest jeszcze to, co byśmy chcieli osiągnąć, ale z całą pewnością jest duża, większa otwartość wśród onkologów na tego typu rozwiązania. Być może dlatego, że fakty też za tym przemawiają. Widzimy wyższą skuteczność leczenia, kiedy stosuje się terapię celowaną. W niektórych sytuacjach, mogę powiedzieć, w nowotworach wieku dziecięcego są też takie momenty, w którym nie ma możliwości zastosowania standardowej terapii. Nie ma możliwości usunięcia nowotworu, który zlokalizowany jest na przykład w pniu mózgu. Więc ta terapia celowana jest czasami jedynym rozwiązaniem. Więc widzę ten progres z całą pewnością. My się też tego uczymy. Czujemy się odpowiedzialni też za to, żeby to przekazywać innym.
12: A czy ja dobrze wyciągam wnioski z naszej rozmowy, że genetyka w medycynie to przede wszystkim onkologia, czy są też inne specjalności medycyny, w których ta genetyka ma bardzo duże zastosowanie?
0: Z całą pewnością są. Pan doktor wspomniał dzisiaj o badaniach kardiologicznych.
14: Kardiologia, tak, oczywiście.
12: A to poza anteną było, więc...
0: Ale też chyba dzisiaj troszkę tak, bo to gdzieś delikatnie było o tym wspomniane. To przykład, tak?
14: Znaczy po prostu jest wiele chorób uwarunkowanych genetycznie. Wiele zespołów rzadkie, chorobowych, tak. No, choroby rzadkie, ale też i klasyczne, no, gastroenterologia, właśnie kardiologia, to są też w tych grupach zdarzają się, no nie wiem, no nie rzadkie zespoły, tylko po prostu choroby uwarunkowane genetycznie. Których badania się wykonuje od dłuższego czasu.
0: Nasza świadomość też wzrasta w tym zakresie coraz bardziej.

0: za 5 lat, jeśli chodzi o genetykę w medycynie? Jesteście Państwo w stanie to wyprognozować?
1: Znaczy, wydaje mi się, że genetyka będzie się stale rozwijała. Pytanie, czy każda osoba, która się urodzi, będzie miała robiona już wstępnie genom, no to jeszcze może za 5 lat nie, ale do tego dążymy, tak, żeby generalnie tą informację genetyczną poszerzać.
0: A wyobraźmy sobie, że jest to możliwe. Każdy z nas ma taki paszport.
2: To się dzieje w niektórych krajach.
1: Już są programy, już są takie możliwości. Natomiast wydaje mi się, że za jakiś czas to będzie taki standard, że właśnie będzie ten paszport genetyczny od razu wraz z naszym urodzeniem. Będziemy mieli sekwencję genomu, a potem ewentualnie będzie się sprawdzać, co się zmieniło w stosunku do tego wzorca prawidłowego, a z kolei ten wzorzec też już wskaże pewne kierunki, na które trzeba zwrócić uwagę, jakieś predyspozycje do chorowania, czy na nowotwór, czy na jakąś chorobę kardiologiczną, czy na chorobę neurologiczną, czy na chorobę właśnie jakąś gastrologiczną.
2: Ja chciałabym może taki podać przykład. Pyta pan, gdzie będziemy za 5 lat, tego pewnie nikt z nas nie wie, ale patrząc na nasze życie zawodowe, kiedy zaczynaliśmy badać pojedyncze nukleotydy, czyli części składowe genu, badaliśmy ich 20-30, dzisiaj badamy setki genów jednocześnie w jednej reakcji. To jest w ogóle progres, którego nikt z nas nie przewidywał, jak zaczynaliśmy w ogóle temat genetyki w naszym życiu zawodowym. Więc to na pewno pójdzie wszystko na pewno bardzo do przodu. Ta jestem o tym wręcz przekonana. I że ta genetyka będzie wykorzystywana. Taki przykład, który dotyczy bardziej mojej działki, bo zajmuję się nowotworami tkanki układu nerwowego, więc te nowotwory dziecięcymi, więc te nowotwory tkanki układu nerwowego tutaj są najczęstsze. Jest takie badanie i teraz bardziej próbujemy to przeprowadzić też w praktykę, gdzie wśród operacyjnie, czyli podczas operacji pobierany jest materiał, jest możliwość sekwencjonowania tak zwanej trzeciej generacji, czyli w czasie rzeczywistym jesteśmy w stanie odczytywać nukleotyd po nukleotydzie danego genu, stosując analizę w tym zakresie akurat epigenetyki, ale zwał jak zwał. Chodzi o to, że szukamy pewnych markerów, które nam pozwalają określić już na etapie śródoperacyjnym, z jakim nowotworem mamy do czynienia. Więc jaka to jest ogromna siła i wiedza dla neurochirurga, kiedy już wie, z jakim nowotworem podczas operacji, z jakim nowotworem ma do czynienia. I to jest taki przykład tego, co pewnie gdzieś w przyszłości będzie nas czekać, a o czym nie myśleliśmy nawet jeszcze parę lat temu.
0: Czyli może na przykład szukać jego rozsiewu przy otwartych powłokach już, gdzie musiałby wykonać wcześniej badanie i czekać 2 tygodnie na rezultat tych badań. Tak.
2: Zakres też operacji to jest ważne. Czy jest to bardziej łagodny nowotwór, to też, jeśli mówimy o mózgu, o takiej operacji na mózgu dziecka, to ten zakres jest też istotny. Tam jest szereg różnych takich aspektów klinicznych, ale na pewno to jest bardzo ważna informacja dla pacjenta, bo szybko dostaniesz od razu informację, ale przede wszystkim dla neurochirurga, który operuje.
0: To była fantastyczna lekcja, tak dla mnie, jak i dla naszych słuchaczy o tym, czym jest genetyka w medycynie. Była z nami pani profesor Joanna Trubicka, bardzo dziękuję.
2: Serdecznie dziękuję za zaproszenie i za możliwość bycia tutaj z państwem.
0: Oraz dr Andrzej Tesarowski, bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze, to było bardzo miłe.
0: Z wzajemnością. To było Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia Tok FM. Dobiega on końca. Natalia Banaczek była wydawczynią tego programu. Realizatorem dźwięku był Filip Wejcher. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk. Usłyszę się z państwem po godzinie 19. Teraz informacje, a po nich Andymateria, Anna Wacławik oraz Anda Rotenberg.
3: Mamy stuk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
4: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mają Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
5: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Reklama.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo,
9: ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. www.mediaexpert.pl.

0: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
1: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Zbigniew Ziobro uciekł z Europy, nieoficjalnie jest za oceanem. Drony latają nad Bliskim Wschodem mimo zawieszenia broni w regionie. Koalicja Obywatelska chce wiedzieć, kto płaci za kampanię referendalną w Krakowie. Minęła 15, czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Zbigniew Ziobro jest już w Stanach Zjednoczonych. Informuje o tym zaprzyjaźniona z byłym ministrem sprawiedliwości Telewizja Republika. Z kolei TVN24 dysponuje zdjęciem polityka na nowojorskim lotnisku. Zbigniew Ziobro ucieka przed polską prokuraturą, która chce mu postawić zarzuty m.in. stworzenia i kierowania grupą przestępczą, która przywłaszczyła blisko 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Ze mną w studiu reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski. Powiedz, dlaczego i jak były minister opuścił Węgry, gdzie do tej pory się ukrywał?
15: Niedawno na Węgrzech odbyły się wybory, które przegrał dotychczasowy premier Viktor Orban, a to on udzielił Zbigniewowi Ziobrze azylu politycznego i za jego sprawą polityk PiSu otrzymał tak zwany paszport uchodźcy, który po unieważnieniu mu dokumentów polskich pozwolił na wyjazd do USA. Wyjazd konieczny, gdyż od wczoraj w Budapeszcie rządzi Peter Modior, który zadeklarował, że wyda Zbigniewa Ziobrę Polsce.
14: A co z jego zastępcą w resorcie, Marcinem Romanowskim, który także uciekł na Węgry?
15: Gazeta Wyborcza twierdzi, że nie wyjechał, bo jego sytuacja prawna jest dużo bardziej skomplikowana.
14: To znaczy?
15: Za Romanowskim w odróżnieniu od Ziobry wystawiono już europejski nakaz aresztowania. Mało tego, jak pisze Wyborcza, Stany Zjednoczone nie chciały początkowo przyjmować zbiegów z Polski, a ostatecznie decyzję o wpuszczeniu byłego ministra osobiście miał podjąć prezydent Donald Trump.
14: To był Wawrzyniec Zakrzewski, a prokuratura twierdzi, że nadal nie ma żadnego potwierdzenia, że Ziobro opuścił strefę Schengen. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewniło już, że będzie wspierać działania resortu sprawiedliwości w tej sprawie. Kuwejska armia poinformowała o ataku wrogich dronów na swoje terytorium. Także Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich podało, że ich obrona powietrzna przechwyciła dwa drony wystrzelone z Iranu. Pomimo tego, że amerykańsko-izraelskiej wojnie od 8 kwietnia obowiązuje kruche zawieszenie broni na początku tygodnia, Iran wznowił uderzenia na Emiraty po niemal miesiącu przerwy. Będzie śledztwo w związku ze śmiertelnym wypadkiem, do którego doszło wczoraj na Wiśle w Płocku podczas zawodów skuterów wodnych przesłuchano już kilkunastu świadków. Zabezpieczono pojazdy, które się zderzyły, dokumentacje i nagrania z przebiegu zawodów. W wypadku zmarł 18-letni sternik jednego ze skuterów. Kto płaci za kampanię referendalną w Krakowie? To pytanie coraz głośniej wybrzmiewa w miejskiej polityce. Posłowie Koalicji Obywatelskiej domagają się kontroli finansowania akcji związanej z referendum w sprawie odwołania prezydenta Miszalskiego i Rady Miasta. Katarzyna Młynarczyk.
12: Parlamentarzyści koalicji złożyli pismo do komisarza wyborczego, w którym pytają o źródła pieniędzy na kampanię. Mówimy o setkach plakatów, billboardy czy specjalnie wydawane gazetki, mówi posłanka Katarzyna Matusik-Lipiec.
16: Zadajemy publiczne pytanie. Skąd i z jakich źródeł finansowana jest ta kampania? Ci, którzy prowadzą takie kampanie, wiedzą, jak potężne środki finansowe trzeba w to zaangażować.
12: Nie mamy nic do ukrycia. Komitet referendalny działa zgodnie z prawem, a szczegółowe sprawozdanie finansowe przedstawione zostanie po zakończeniu kampanii, mówi Jan Hoffman, lider Komitetu Referendalnego.
17: Zgłosiło się do nas Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców. Zaproponowało wsparcie. Myśmy to wsparcie bardzo serdecznie przyjęli.
12: Referendum odbędzie się 24 maja i kosztować ma miasto 4 miliony złotych. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
14: Od martwego wieloryba znalezionego na plaży w Mikoszewie pobrano próbki do badań. Dzięki temu być może uda się ustalić, jaki to gatunek. Określenie przyczyny śmierci wodnego ssaka może być utrudnione ze względu na zaawansowany rozkład szczątek. Od pewnego czasu zapewne dryfował, mówił w TOK FM dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
18: Zasadniczo tak duże ssaki morskie nie żyją w Bałtyku, nie lubią tej wody, jest ona dla nich za mało słona. To się przekłada na problemy skórne, to się przekłada na problemy z pływalnością, bo tu też inaczej się pływa, jeżeli ta woda jest mniej zasolona. Nerki też cierpią w związku z tym, więc nie jest to dobre środowisko dla tych zwierząt.
14: A do naszego morza na ogół trafiają one przez przypadek lub w wyniku sztormu. Truchło zwierzęcia najprawdopodobniej na początku tygodnia zostanie zabrane z plaży przez Urząd Morski. Całkiem pogodnie dzisiaj w wielu miejscach, ale na zachodzie będzie przybywać chmur i tam może przelotnie popadać. Od 11 do 20 stopni pokazują termometry. W nocy możliwe przymrozki na wschodzie. Przy gruncie temperatura spadnie tam do minus 2 stopni. Jutro znowu może przelotnie padać, po południu miejscami zagrzmi. Przeważnie będzie od 18 do 23 stopni chłodniej na zachodzie kraju oraz w rejonach podgórskich od 16 do 19, nad morzem od 12 do 15.
13: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
19: Chodzimy po ulicach naszego pięknego miasta i poza ewidentnymi przypadkami czasami nie wiemy, że ocieramy się wprost o dzieła artystów i artystek, pani Ando.
20: Ocieramy się też.
19: Ale czasem na nich siadamy, trochę gorzej.
20: No właśnie, to jest właśnie ta niewdzięczna praca projektanta.
19: Anda Rotenberg, historyczka, krytyczka sztuki, Anna Wacławik, redaktorka Radia TOK FM i program Andy Materia, jak co niedzielę po 15, czyli program o sztuce. No, ona jest niewdzięczna dla projektanta, bo nie wiem, jak bym się czuła, gdybym wiedziała, że ktoś na tym będzie siedział.
20: Pani Anno, projektant to jest taka osoba artystyczna, która pracuje w zaciszu na swojej pracowni z miarką w ręku. Uwzględnia ergonomię funkcjonowania ludzkiego ciała, zasady przepustowości ulic, rozkład jazdy autobusów i proponuje to, albo dostaje zamówienie. To wszystko proponuje. I nie wie, czy te tygodnie ciężkiej pracy zamienią się w coś, co miasto, bo co zwykle miasto jest tym podmiotem zamawiającym, zechce zrealizować. Niewielki procent tego, co jest na stole kreślarskim projektanta, znajduje realizację i jest wprowadzane w życie. Oczywiście wtedy jest satysfakcja, ponieważ produkcja tych projektów zajmuje już wówczas całe miasto.
19: W tym przypadku akurat, proszę Państwa, mamy do czynienia z projektantem profesorem Jerzym Porębskim. Zaraz powiemy, dlaczego akurat dzisiaj jest bohaterem Andymaterii, ale nie mogę się powstrzymać, żeby nie zacytować kuratora wystawy, żeby zrobić long story short, jak to mówią. Otóż, Żeby się tu dostać, jechałem autobusem. Wysiadłem na przystanku projektu Jerzego Porębskiego. Gumę do rzucia wyrzuciłem do śmietnika projektu Jerzego Porębskiego. A wcześniej kupiłem ją w kiosku projektu Jerzego Porębskiego. Nie było czasu, aby usiąść na ławkach, a minąłem ich kilka, autorstwa Jerzego Porębskiego. Zorientowałem się, gdzie jestem, patrząc na tablicę Miejskiego Systemu Informacji projektu Jerzego. Jerzy Porębski zaprojektował kawał naszego świata. Mówił kurator wystawy Jarosław Trybuś, a wystawa zatytułowana bardzo... bardzo
20: chimerycznie.
19: I akuratnie. I cóż z tego, że świat wisi na włosku? Cóż z tego, że świat wisi na włosku, skoro naszą codzienność wyznaczają stałe punkty w architekturze miejskiej, tak oswojone, że nie zdajemy sobie sprawy i nie wiemy na ogół, spod czyjej deski kreślarskiej się wymknęły na ulicę miasta.
20: No właśnie dlatego to jest zawód artystyczny bardzo niewdzięczny. My mamy na co dzień do czynienia z tym, co wyszło spod ręki Jerzego Porębskiego, my w Warszawie w szczególności.
19: No, a ja w swojej pracy również, pani Ando, bo siedziba też radia została muśnięta Jerzym Porębskim.
20: I taka praca żmudna, godzinami spędzona nad przemyśleniami, ale też mierzeniem, jak mówię, jak już wspominałam, ergonomią, kształtami ludzkiego ciała, wysokością, naszą wypornością, kto gruby, kto chudy, kto jak siada, kto się mieści na tym przystanku, ile osób może tam siedzieć, czekając na autobus czy tramwaj, wszystko to przechodzi przez obliczenia projektanta, a potem nikt o nim nie wie, bo na tych przystankach, ławkach, kioskach nie jest napisane, że to zaprojektował Jerzy Porębski, skąd inąd, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
19: Od kilkudziesięciu lat.
20: No, wystawa, o której mówimy, która została otwarta niedawno w salonie Akademii Warszawskiej i jest zorganizowana z okazji 50-lecia pracy twórczej Jerzego Porębskiego.
19: I właściwie na tej wystawie można się przekonać bardziej o tym, że mamy do czynienia z artystą. Bo tam, proszę państwa, przystanków państwo nie zobaczą.
20: No nie zobaczą państwo bardzo wielu rzeczy. Zobaczą te przedmioty, które on w pojedynczych egzemplarzach sam zrobił. Głównie krzesła, ale nie tylko, bo mnie ujęły takie inteligentne zabawki, nieoczywiste, które są głównie oparte na module koła, ale jak się kręci tym kołem, to tam wewnątrz są rurki, a w tych rurkach są coś, jest coś, co wygląda na opiłki rtęci albo czegoś, ja nie wiem dokładnie, co to jest, ale to się przemieszcza, jak w kalejdoskopie, a więc...
19: Struktury te czasami wyglądają na tak delikatne, tutaj wracam do tych krzeseł, o których pani mówiła, że...
20: Nie wolno było na nich siadać, żeby wypróbować, na ile są wygodne.
19: No właśnie chciałam do tego dojść, że nie jestem pewna, czy tym razem bym ryzykowała, ale przy okazji są tak piękne, że...
20: Ale jedno jest takie niemożliwe, bo jest ułożone po skosie. Znaczy złożone po skosie.
19: Zaprzecza funkcji.
20: No, ale gdybym usiadła, to mogłabym się przekonać, że mimo to jest wygodne. Nie mogłam usiąść. Niemniej, ta wystawa jest opasana fryzem realizacji, zdjęć z realizacji. Ale tak naprawdę Galeria Akademii jest za mała na to, żeby pokazać ten dorobek twórczy. Ja sobie wyobrażam zachętę i salę Matejkowskiej, w której są jeden do jednego pokazane te przystanki, te kioski, te ławki. Ja nie mówię o tabliczkach z nazwami ulic, bo to tam akurat jedna była na tej wystawie, ale są też zdjęcia z wszystkich innych realizacji, nie wielkości 20 na 30 centymetrów, tylko jeden do jeden, bo wtedy dopiero byśmy uzyskali jakby świadomość tego, jak nam urządził życie w mieście Jerzy Porębski.
19: I to, co mnie cieszy, to jest to, od czego zaczęłyśmy antymaterię, czyli to, że możemy obcować z formami bardzo wizualnie oswojonymi, które budują wizerunek miasta w przyjazny, a równocześnie użyteczny sposób. Ja wiem, że sarkać zawsze ktoś będzie, bo tak już mamy. To jest takie immanentna część naszej natury. Ale ja po prostu lubię te znaki graficzne Warszawy.
20: To, bo one, pani Anno, są możliwie neutralne. One nie przeszkadzają w mieście. One nie są agresywne, bo na przykład wejścia do metra są agresywne. I one mi przeszkadzają przez swoją inność. Bo one są kolorowe, plastikowe, ostre.
19: Oj, te mami się kojarzą z wejściem do Luwru.
20: No, panie, no każdemu się coś innego ze wszystkim
19: zwłaszcza,
20: kojarzy.
19: Że na dole jest Fangor, więc nie jest tak źle.
20: Na dole jest Fangor, ale ja mówię o tych wejściach na mieście, gdzie są...
19: Wiemy jak
20: znak.
19: Wyglądają.
20: To metro, to jest ciekawy znak graficzny, ale on nie współgra z skanką miasta.
19: W przeciwieństwie do tych przystanków i ławek Jerzego Poremskiego, tak,
20: tego,
19: to prawda.
20: Co zaprojektował Jerzy Poremski. Jerzy Poremski wypuścił dziesiątki projektantów, bo przypomnijmy, że on uczył przez wiele dziesiątków lat, tłumacząc każdemu rzecznikowi po kolei, co to znaczy być projektantem w mieście, głównie w mieście. I jak niewdzięczna jest to praca, jak bardzo anonimowa.
19: No właśnie. Także cieszymy się, że Jerzego Poremskiego gościmy dzisiaj w Antymaterii, bo dla nas to nie jest neutralna i anonimowa praca.
20: Pani Anno, ja jeszcze dodam, że przepraszam, że powiem Jurek, bo to jest mój kolega, żył całe życie w cieniu sławy swojego taty, profesora Mieczysława Poremskiego, gwiazdora historii sztuki. I nigdy nie próbował się z tym zmagać. Żył w pokorze wobec intelektualnej potęgi swojego taty.
19: Tym niemniej wybił się na niepodległość, powiedziałabym. I proszę Państwa, zapraszamy do salonu Akademii
20: przy ulicy Trauguta
19: na wystawę I cóż z tego, że świat wisi na włosku, Jerzy Poremski. Wystawa potrwa do 31 maja, więc mamy trochę czasu.
20: A my gratulujemy Jurkowi wytrwałości w tej ciężkiej pracy i tego, że przez te 50 lat chciało mu się robić tyle niewdzięcznych rzeczy.
19: I zapraszamy na następną Antymaterię w następną niedzielę po 15.
20: Ander Rotenberg
19: i Anna Wacławik, a za chwilę informacje TOK FM o 15.20.
2: To jest powtórka.

0: Autopromocja.
1: Myślisz, że depresja to zawsze zasłonięte rolety, może łez i brak siły, żeby wstać z łóżka? Bzdura. Często nosi świetnie skrojony garnitur, rzuca żartami przy kawie w biurze i wyrabia 150% normy. Zamaskowana depresja to też przewlekły ból brzucha, migrena i bezsenność. I dobre rady. Weź się w garść. Idź pobiegać. Doceń to, co masz. Mogą tylko pogłębiać cierpienie. Dobrostan. Poniedziałek, godzina 10:40. Małgorzata Waszkiewicz. Zapraszam.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama. W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action niskie ceny, duży uśmiech.
3: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Najwyższy czas na Obertauern. Świeże górskie powietrze, zielone hale, szczyty i jeziora tworzą idealne miejsce na letnią energię, aktywność i prawdziwy odpoczynek. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 15.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Jeżeli Zbigniew Ziobro faktycznie przebywa w Stanach Zjednoczonych, to jutro Polska wystąpi o ekstradycję. Taką informację w Polsat News przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wsparcie w tej sprawie deklaruje resort spraw zagranicznych. Ekstradycja Ziobry wymagałaby zgody sądu i władz federalnych USA. Według komentatorów postępowanie wobec Ziobry w Stanach mogłoby potrwać bardzo długo, a obrona mogłaby podnosić argumenty o politycznym charakterze sprawy. Resort spraw zagranicznych Izraela informował o deportowaniu dwóch zatrzymanych aktywistów, którzy brali udział w akcji globalnej flotylli Sumut, płynącej z pomocą humanitarną do strefy Gazy. Obaj od ponad tygodnia przebywali w izraelskim areszcie. Izrael nie pozwoli na żadne naruszenie uzasadnionej blokady morskiej strefy Gazy, napisało tamtejsze MSZ na portalu X. Papież Leon XIV podczas spotkania z wiernymi w Watykanie podziękował mieszkańcom Wysp Kanaryjskich i tym, którzy umożliwili zawinięcie do portu na Teneryfie statku wycieczkowego Hondius. Na jego pokładzie stwierdzono przypadki hantawirusa. W porcie rozpoczęła się ewakuacja pasażerów.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: To jest audycja Praca od Podstaw. Przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz, a razem ze mną Maja Gojtowska. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Konsultantka HR, badaczka trendów HR, autorka bloga gojtowska.com. A przyznam, że to jest bardzo wyjątkowy odcinek Praca od Podstaw, bo to jest ostatni odcinek tej audycji na antenie Radia Tok FM. Od przyszłego tygodnia będą już tu Państwo słyszeli inną audycję, dlatego w tym odcinku pożegnalnym porozmawiamy o tym, jak żegnać się z miejscem pracy, ale uwaga, nie z perspektywy pracownika, tylko z perspektywy organizacji. Czyli porozmawiamy o takim, no ja mam takie wrażenie, że to jest taki yeti świata HR i rynku pracy, czyli o offboardingu. Niby wszyscy słyszeli, niby mniej więcej wiemy, jak to wygląda, ale czy żeśmy tego doświadczyli? No wydaje mi się, że bardzo, bardzo rzadko.
9: Wiesz co, ja znam kilka osób osobiście, które doświadczyły dobrego offboardingu. Znam, to taki yeti, który jednak bywa, ale rzeczywiście z tymi pożegnaniami pracodawcy mają duży problem, bo temat rozstań no jest trudny. My często, myślę, mamy takie przekonanie, że być może można się rozstać bez emocji, ale to jest niemożliwe. Zawsze koniec jest emocjonalny, koniec filmu, koniec wakacji, koniec pracy i on jest emocjonalny dla dwóch stron. Zarówno dla pracownika, który albo odchodzi sam, bo podjął tę decyzję samodzielnie, albo odchodzi, bo został zwolniony. To też jest rozstanie i to też jest offboarding. No ale z drugiej strony mamy organizację, mamy menadżera przełożonego, którym też targają emocje, bo on z jednej strony jest człowiekiem, być może w jakiś sposób związanym bardziej lub mniej z tym odchodzącym pracownikiem, no ale z drugiej strony jest przedstawicielem organizacji. Są w nim takie dwa wilki, więc często ponoszą go emocje i to w dużej mierze wynika z tego, że o rozstaniach w organizacjach się po prostu nie mówi. To nie jest proces, który jest tak ćwiczony, To nie jest proces, któremu w firmach my się tak przyglądamy, jak na przykład rekrutacji albo onboardingowi, czyli wdrażaniu nowego pracownika, albo tematowi budowania zaangażowania. Nie, on jest taki trochę zostawiony i zakładamy, że każdy wie, jak to zrobić.
8: Kto powinien przeprowadzać offboarding w organizacji?
9: Wiesz co, ja myślę, że tutaj nie ma jednego właściciela i to oczywiście zależy, tak? To zależy od sytuacji, czy kto podejmuje decyzję. No bo jeśli decyzję podejmuje organizacja i mówi, drogi pracowniku, drodzy pracownicy, podjęliśmy decyzję, że to jest koniec naszej współpracy, no to oczywiście no to pracodawca powinien być tą osobą kierującą trochę ruchem tego rozstania. A jeśli jest to decyzja pracownika, no to ta pierwsza piłeczka, to podanie jest po stronie pracownika, no bo to on musi przyjść do menadżera, powiedzieć, hej, drogi menadżerze, podjąłem decyzję, że koniec, że cześć, że idę sobie w świat. I to jest bardzo trudny moment, tak? Bo menadżer często, gęsto nie jest na to przygotowany, może nie być świadomy, może się tego nie spodziewać, więc tutaj znów bardzo łatwo o emocje, bardzo łatwo o zachowania, które mogą być przez tą drugą stronę odebrane zupełnie nie tak, jak miało być odebrane, ba, no przecież historia zna sytuację, gdzie w takich momentach przełożeni potrafią się na odchodzącego pracownika obrazić i przestać do niego odzywać.
8: To jest bardzo częsta sytuacja, co przyznam szczerze bardziej przypomina piaskownicę, opcjonalnie gimnazjum dla tych z Państwa, którzy zaliczyli ten etap edukacji, ale jednak w dorosłym świecie obrażenie się na kogoś, dlatego że decyduje się zmienić swoją ścieżkę kariery, no jest bardzo niedojrzałym zachowaniem i też wrzuca to miejsce pracy w jakąś takie miejsce w naszym życiu, którego ja nie lubię, tak? Czyli że to nie jest praca, czyli pewnego rodzaju wymiana, póki ona nam służy, to jesteśmy w tym układzie, póki jak nam przestaje służyć, to trochę z niego wychodzimy, ale staramy się zrobić to z szacunkiem, po partnersku i uwaga, zgodnie z prawem. A przychodzi w te takie przyjacielsko-rodzinne sfery, lojalnościowo-uwikłaniowe, że przecież ty nas porzucasz.
9: Tak, no praca nie jest rodziną, w rodzinie jesteśmy ze sobą na dobre i na złe i akceptujemy się bezwarunkowo, w pracy nie musimy akceptować się bezwarunkowo. Praca to jest relacja biznesowa, ja się absolutnie tutaj z tobą zgadzam. Wiesz co, ja myślę sobie, że to jest trochę tak. Dla mnie chyba najtrudniejszym elementem, trochę stając w obronie menadżerów, jest to, że my w Polsce, szefowie w Polsce nie są uczeni, jak zwalniać, nie są uczeni, jak przyjmować informacje o odejściu pracownika. A to jest kompetencja, jak każda inna, której można nauczyć. I mamy na rynku bardzo fajne przykłady. Jeden z oddziałów firmy Saint-Gobain wykorzystując rozwiązania AI-owe, takie oni to nazywają AI Playgrounds, takie place zabaw, tak wyglądają place zabaw po 30, w których menadżerowie mogą z wykorzystaniem AI-a przeprowadzać takie testowe, na sucho rozmowy z pracownikiem, który odchodzi, albo z pracownikiem, którego zwalniają. Mogą z pomocą AI-a przygotowywać sobie pytania pogłębiające do rozmów z pracownikami, którzy odchodzą. No i dodatkowo te narzędzia AI-owe dają fajny wgląd w analitykę i takie wnioski, tak? Co tu się dzieje? Dlaczego ci ludzie od ciebie najczęściej odchodzą?
8: Wiesz, mi się też przypomina taki film W chmurach, nie wiem, czy pamiętasz, tak, z George'em Clooney'em i Anną Kendrick, których praca polega na tym, że jeżdżą po świecie, latają, nie po świecie, przepraszam, po Stanach Zjednoczonych, latają i w różnych miejscach zwalniają pracowników i często pierwszy raz w ogóle ten pracownik widzi tego George'a Clooney'a, który nie jest George'em Clooney'em, tylko tym bohaterem oczywiście, na oczy i zostaje przez tę osobę zwolniony. I mam takie poczucie, że też ten offboarding jest trudny albo niemożliwy, dlatego że zwalnia dział HR, milczy menadżer, zwalnia ktoś, kto no nie ma tej relacji, albo idziemy z tym wypowiedzeniem z drugiej strony. Zobacz, bardzo często znam historię, kiedy ktoś idzie z wypowiedzeniem na przykład 30 lub 31 dnia danego miesiąca o godzinie 16:30, kiedy pracuje się do 17:00, czyli w tym ostatnim możliwym momencie. Często zdajemy się sobie przecież sprawę, że to nie jest tak, że tego dnia dostał finalną ofertę innej pracy na przykład, tak? Czyli, że tutaj z dwóch stron staramy się działać zgodnie z prawem, ale jakoś...
9: Ale jednak na granicy.
8: Na granicy i też nie do końca życzliwie, nawet jeżeli moglibyśmy zachować się życzliwie i też będąc pracownikami.
9: Wiesz co, są takie pytania, które ja zawsze zachęcam, żeby pracodawcy, zarówno menadżerowie, jak i zespoły HR, mieli z tyłu głowy właśnie w kontekście rozstań. I one są bardzo ważne, no bo wiesz, samo rozstanie, czyli ta rozmowa rozstaniowa z pracownikiem, który odchodzi albo którego my zwalniamy, to jest jedno, no ale w momencie, kiedy my już wiemy, co się dzieje, no to przychodzi kolejny bardzo ważny krok, z mojej strony krytyczny krok w kontekście offboardingu, czyli komunikacja tej zmiany w zespole. Czyli poinformowanie zespołu, hej, drodzy, od kolejnego miesiąca czy od kolejnego kwartału będziemy pracować w innym składzie, ponieważ nie będzie z nami już Zygmunta. I to jest taki moment, w którym my jesteśmy wyjątkowo mocno narażeni na plotki, domniemania, tworzenie alternatywnych scenariuszy, co tak naprawdę się wydarzyło, bo ludzie mają ogromną potrzebę zrozumienia, co się stało.
8: Ale też dużej fali lęku, że to może dotyczyć też mnie, jeżeli nie wiem, czy dana osoba odchodzi, czy jest zwolniona. Albo na przykład, to są też moje ulubione historie, kiedy mail idzie na przykład, Zygmunt zdecydował się odejść, ale my patrzymy, wczoraj był Zygmunt, dziś Zygmunta nie ma. Biurko Zygmunta jest pełne jego rzeczy i generalnie nie pożegnał się nawet cukierkami. No to nie
9: budzi pewne wątpliwości. No właśnie. I teraz zobacz, gdyby pracodawcy w takich sytuacjach odpowiadali na takie pytania, jak do tego doszło? To jest w ogóle bardzo podstawowe pytanie, do którego często w kontekście prowadzenia biznesu warto wracać właśnie w komunikacji do pracowników. Więc jak do tego doszło? Co zrobiliśmy, żeby temu zapobiec? I zobacz, niezależnie od tego, czy mówimy o zwolnieniach, czy mówimy o rozmowie z pracownikiem, który odchodzi, to też jest pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć. Jeśli zwalniamy, to warto mieć jasną i klarowną odpowiedź na pytanie, jak wybraliśmy osoby do zwolnień? Czy myśmy losowali? Czy myśmy zamykali oczy i stwierdzali ten, ten i ten? Czy myśmy rzeczywiście przyjęli jakieś kryteria, patrzyliśmy na wyniki, na oceny? No jak podjęliśmy tą decyzję? Kolejne pytanie to, co otrzymają osoby, które odchodzą? Czy to jest jakiś pakiet minimum? Czy to jest coś więcej, co firma może im zaoferować? Czy dbamy o jakieś programy outplacementowe? Czyli takie programy, które przygotowują tych pracowników, których zwalniamy do powrotu na rynek pracy. To mogą być spotkania z doradcami kariery, to może być wsparcie w przygotowaniu CV. No, to mogą być jakieś rekomendacje do innych pracodawców. No i ostatnia rzecz, ostatnie krytyczne pytanie brzmi, co mają teraz zrobić ludzie, którzy zostają? Bo na koniec dnia ten pracownik odchodzi i bardzo ważne jest, żeby rozstać się z nim dobrze, bo badania wskazują, że 1 na 3 pracowników wykazuje chęć powrotu, czyli on jest otwarty na to, żeby wrócić do swojej byłej organizacji.
8: To w HR-ze nazywa się tak zwanymi bumerangami.
9: Tak, to są pracownicy bumerangowie.
8: Ale to też ci pracownicy, którzy zostali zwolnieni?
9: Tak. Tak, ta otwartość jest dzisiaj coraz większa.
8: Czyli to zwolnienie jest jeszcze ważniejsze i to, jak odchodzimy, jest jeszcze ważniejsze, bo może się okazać, że w jakimś momencie ta organizacja może być jeszcze dobrym miejscem pracy potencjalnie.
9: Oczywiście, że tak. Tylko zobacz, zanim ten człowiek wróci, to jeszcze musimy zaopiekować tych ludzi, którzy zostają na koniec dnia i oni będą robić tą robotę tego człowieka, którego już nie ma. I oni zostają z frustracją, bardzo często zostają z przeciążeniem. I to wyjaśnienie im, jaki my mamy pomysł na te kolejne tygodnie pracy, miesiące pracy, na tą sytuację przejściową, czy to może już nie będzie sytuacja przejściowa, to jest bardzo ważne, żeby wyjaśnić temu zespołowi, jak my teraz będziemy działać, bo właśnie ta komunikacja sprawia, że plotek, że jakichś domniemywań jest po prostu mniej, bo ludzie mają jasność.
8: Do naszej rozmowy wrócimy po skrócie informacji Radia Tok FM. Razem ze mną Maja Gojtowska, konsultantka HR, badaczka trendów HR, autorka bloga gojtowska.com. Ja nazywam się Zuzanna Piechowicz, a to jest Praca od Podstaw.

0: Autopromocja.
1: Konstytucja 3 maja dawała olbrzymiej liczbie osób w Polsce prawa wyborcze.
2: Przecież to jest kompletna bzdura.
1: No dobra, połowie osób.
2: Radykalnie mniej.
1: 10% osób.
2: Mniej niż 5% dorosłych mężczyzn. Niech się święci 3 maja.
3: Prawdziwa historia Polski.
4: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 15.40, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej otrzymał tak zwany paszport genewski od byłych władz Węgier. W takiej sytuacji nie mógł legalnie wjechać do Stanów Zjednoczonych, twierdzi wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur, pytany w Polsat News o doniesienia, że Ziobro opuścił Węgry i udał się do USA. Według Gazety Wyborczej decyzję o wpuszczeniu byłego ministra osobiście miał podjąć prezydent Donald Trump. Rząd Estonii oczekuje od ukraińskiej armii lepszej kontroli nad dronami kierowanymi w stronę Rosji. Minister obrony skomentował w ten sposób ostatnie incydenty związane z naruszeniem przestrzeni powietrznej Estonii i Łotwy przez bezzałogowce w trakcie ukraińskich ataków powietrznych na obiekty w Rosji zlokalizowane we wschodniej części Zatoki Fińskiej. Martwy wieloryb znaleziony na plaży w pobliżu Mikoszewa na Pomorzu zostanie przekazany do utylizacji, informuje Urząd Morski. Dzisiaj zabezpieczono próbki do badań, które pozwolą określić gatunek zwierzęcia. Według wstępnych hipotez może to być przedstawiciel fiszbinowców. Takie zwierzęta nie występują naturalnie w Bałtyku i trafiają tu przypadkowo, najczęściej przez cieśniny duńskie.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: To jest audycja Praca od Podstaw. Przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz, razem ze mną Maja Gojtowska, konsultantka HR, badaczka trendów HR, autorka bloga gojtowska.com. Rozmawiamy o offboardingu, bo ty mówisz o całym takim procesie, a bardzo często offboarding nam się kojarzy z tą jedną rozmową offboardingową.
13: No tak, a po tej jednej rozmowie tam się jeszcze dużo dzieje, no bo następuje komunikacja w zespole, o której powiedzieliśmy. Następują te wszystkie historie, nazwijmy je administracyjne. Tak? Obiegówka, oddanie sprzętu, laptopa, telefonu, czego tam jeszcze, co posiadamy. W wielu firmach przeprowadzone są tak zwane rozmowy exit interview, czyli takie rozmowy z odchodzącymi pracownikami, których celem jest jak najlepsze zrozumienie powodów odejścia, bo jeśli zrozumiemy powody, to być może możemy coś zmienić w naszym działaniu, choć znów badania pokazują, że prawie 80% pracodawców przeprowadza exit interview, ale tylko 18% je analizuje. Więc to mogą być takie trochę, wiesz, rozmowy do szuflady gdzieś tam schowane. Więc to jest taki bardzo ważny element. I coś, co z mojej perspektywy absolutnie leży i kwiczy, że się tak wyrażę, czyli przekazanie obowiązków. A to jest moment absolutnie krytyczny, bo nie wiem, czy wiesz, ale ten brak zachowania ciągłości biznesowej, przekazania wiedzy, który może wynikać właśnie z powodu nieprzekazania obowiązków, może prowadzić do naprawdę horrendalnych kosztów organizacji. Szacuje się, że z powodu utraty wiedzy w związku z odejściami pracowników firma może stracić nawet 83 tysiące złotych per odchodzący pracownik.
12: Dużo.
13: Dużo. Są wręcz takie przykłady historii, gdzie firmy nie były w stanie przez jakieś tam takie wiesz, krytyczne odejście, nie były w stanie po prostu prowadzić dalej biznesu. Przechodziły naprawdę poważne kryzysy, bo wraz z pracownikiem odchodziła krytyczna wiedza, której on nie przekazał, ale też nikt nie zadbał o to, żeby on tą wiedzę przekazał.
12: Wiedza to jest jedno, ale przecież biznes bardzo często opiera się na relacjach, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Relacjach z klientami, relacjach ze współpracownikami, z podwykonawcami, prawda? Więc to też odchodzi taka sieć kontaktów tego pracownika.
13: Oczywiście, oczywiście, że tak jest. I to jest takie zjawisko, w którym bardzo często pracodawcy, szefowie zakładają, to ty wiesz, jak to zrobisz, ty przekażesz wiedzę. No, to jest bardzo takie optymistyczne założenie i to wcale, to przekazanie wiedzy wcale nie musi być oczywiste dla każdego. Znam osobiście osoby, które będą robiły ogromne handbooki, spisywały wszystko, co wiedzą, ale znam też osoby, które mogą być tak rozgoryczone klimatem, który towarzyszy ich odejściu, że po prostu tego nie zrobią.
12: Wiesz co, klimat to jedno, ale też wyobrażam sobie, że pewne rzeczy, które ci się wydają po latach oczywiste, bardzo trudno jest przelać na papier. Czyli nawet nie musi to być kwestia złej woli, tylko kwestia tego, że przecież wiadomo, że tak się robi, albo wiadomo, że dana osoba taka jest, albo wiesz, no, zebrać to, co wiemy o danym miejscu pracy, pracując kilka, a czasami kilkanaście lat, jest naprawdę trudne.
13: Tak, to jest bardzo trudne, absolutnie. I dlatego tutaj też trochę całe na biało wchodzą nam narzędzia AI-owe, bo są na rynku i gotowe produkty, ale też znam firmy, które już robią podejścia do tworzenia własnych agentów, którzy będą tak zaprogramowani, by przepytywać odchodzącego pracownika. I to jest bardzo sprytne, bo wtedy to nie jest ten proces, w którym pracownik siada przed białą kartką i mówi i sobie myśli, dobra, teraz zapiszę wszystko, co wiem, tylko rzeczywiście ma tego agenta, wirtualnego asystenta, który zadaje mu kolejne pytanie, jest w stanie pewne rzeczy pogłębiać i wyciągnąć z tego pracownika odchodzącego jak najwięcej informacji. Ale wiesz, ostatnio prowadziłam warsztat właśnie dotyczący offboardingu z jedną z firm i podczas tego warsztatu jedna z uczestniczek przyznała, że u nich bardzo często ta wiedza ginie, bo wraz z pracownikiem, który odchodzi, ucinane są dostępy do jego dysków, na których ten pracownik zapisuje no, pewne ważne rzeczy. I często jest tak, że nikt z zespołu nie ma już do tego dostępu. A gdyby, wiesz, wprowadzić tak proste rozwiązanie, jak właśnie jakieś przepięcie, wiesz, żeby tam można było pogrzebać, sprawdzić, co tam jest tak naprawdę, to by mogło naprawdę w wielu firmach ułatwić albo zapobiec wielu kryzysom.
12: Tak, też takie informowanie tych klientów zewnętrznych, podmiotów zewnętrznych o tym, że ktoś przyjmuje obowiązki, albo właściwie robienie takiego reonboardingu komuś, kto przejmie część obowiązków, czyli na przykład takie, spotkania.
13: Tak, wdrożenie, przekazanie wiedzy, tak, absolutnie. No to jest coś, co z mojej perspektywy robimy mocno na czuja, a to jest taki obszar, który naprawdę warto by było systemowo zaopiekować. Pamiętaj, że my tutaj mamy w Polsce jeszcze jedno wyzwanie, a mianowicie odejścia związane z odejściami na emeryturę. I to będzie obszar odsetek, który w Polsce, no czy nam się to podoba, czy nie, on będzie rósł, bo jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i już dziś jest gro firm w tym kraju, które mają świadomość, że w przeciągu najbliższych 5 lat zniknie im znaczna część zespołu. Jeśli one zawczasu nie zastanawią się, w jaki sposób wyciągnąć z tych doświadczonych ludzi, którzy naprawdę widzieli w organizacjach niejedno całą ich wiedzę, to ta wiedza odejdzie z nimi.
12: To jest też ciekawy model. Spotkałam się z firmą w Polsce, która decyduje się robić taki offboarding osób na emeryturę, najpierw przechodząc na pół etatu, a później na 1/3 etatu, tak, że ta osoba działa jak taki mentor osoby, która przychodzi na jej miejsce, jak taki buddy. I jej zadaniem jest tylko osadzić tę osobę przez 3, 4, 5, 6 miesięcy.
13: Absolutnie. Ja też widziałam w praktyce takie działające tak programy. Spotkałam się też z taką sytuacją, gdzie ci pracownicy odchodzący na emeryturę przychodzą na rolę trenerów wewnętrznych. I oni po prostu tylko spotykają się z tymi najmłodszymi pracownikami właśnie i przekazują całą wiedzę. I to jest, znaczy to jest w ogóle bardzo taki w sumie smutny wątek, bo tak jak pracodawcy starają się nie widzieć wyzwań stojących przed offboardingiem, to tak samo nie widzą, zasłaniają oczy i starają się udawać, że problem starzejącego się społeczeństwa i tych offboardingów na emeryturę również jeszcze nas nie dotyczy, no a to się będzie działo coraz bardziej.
12: No teraz to już się dzieje, ale w ciągu najbliższych 10-15 lat to właściwie będzie jedno z głównych wyzwań rynku pracy. Dlatego też tak dużo rozmawiamy o aktywizacji zawodowej różnych grup zdezaktywizowanych, czy to kobiet, które na przykład wypadają z rynku pracy w związku z macierzyństwem i nie wracają na rynek pracy, czy osób z niepełnosprawnościami, które mogłyby podjąć różnego rodzaju aktywności zawodowe. Tutaj też rozmawiamy o osobach, które nie urodziły się w Polsce z doświadczeniem migranckim, więc rzeczywiście dużo jest wątków tego, jak zasypać tę dziurę w rynku pracy, ale tym bardziej ten offboarding i twój konik, czyli onboarding, to staje się coraz bardziej kluczowe dla organizacji.
13: Tak, bo tak jak już mówiłam, ta liczba kandydatów na rynku pracy nie będzie nam rosła. I wiesz, takie momenty, ja osobiście znam takie firmy w Polsce, gdzie tajemnicą Poliszynela jest to, że nie zatrudniamy pracowników, którzy odeszli. I teraz myślę sobie, że no naprawdę niewiele firm dzisiaj w Polsce powinno sobie móc pozwolić na taki komfort, jak obrażanie się i niezatrudnianie pracowników, którzy odeszli. Bo przecież taki bumerang to jest pracownik, który rozwinął się w innym miejscu, zdobył know-how z innego miejsca. Taki business intelligence, chciałoby się powiedzieć. I naprawdę może wrócić do naszej organizacji mocniejszy. Nie mówiąc już o tym, że wdrożenie takiego pracownika, który odszedł i wrócił, jest szybsze. Bo my mu nie musimy wszystkiego tłumaczyć tak bardzo, bardzo, bardzo szczegółowo. Bo on wiele rzeczy jeszcze pamięta, jeszcze zna. Oczywiście często wraca do trochę nowej organizacji, ale pewne schematy pozostają takie same. Dlatego warto pamiętać i warto wspomnieć, że są w Polsce takie firmy, które strategicznie nie tylko bardzo dobrze żegnają się z pracownikami. Tutaj myślę, że warto wyróżnić choćby 7N, to jest firma z branży IT działająca w Polsce i w Danii. I oni dla odchodzących pracowników mają taki przygotowany specjalny prezent. To jest bumerang drewniany.
12: Bardzo ładny.
13: Bardzo ładny z podtekstem. I potem z tymi pracownikami oni są cały czas w kontakcie w programie dla alumnów. I rzeczywiście regularnie ci pracownicy są zapraszani na różne spotkania, na spotkanie świąteczne, są dla nich organizowane webinary, właśnie po to, żeby kiedy oni będą gotowi, można ich było ściągnąć powrotnie. I takich firm jest więcej. Budimex ma grupę na LinkedInie dla byłych pracowników. Firmy z Wielkiej Czwórki to w ogóle od lat w Polsce i za granicą są takimi pionierami, jeśli chodzi właśnie o to utrzymywanie kontaktów z byłymi pracownikami.
12: No tam w tej Wielkiej Czwórce to też mam takie poczucie, że są takie osoby, które robią trasy między tą Wielką Czwórką i takie okrążenia, prawda, w swojej karierze zawodowej.
13: Kto z nas w swojej branży takich tras nie robi. No to wiesz co, myślę, że te czasy, kiedy pracowaliśmy tylko u jednego pracodawcy, po prostu minęły i te pożegnania naprawdę są coraz ważniejsze. Tym bardziej ja jeszcze zawsze przypominam, że nasz mózg jest tak skonstruowany, że to, jak potoczy się koniec danego doświadczenia, jest przez nas odbierane najmocniej. I ten zły koniec może zaprzepaścić lata dobrych doświadczeń zawodowych, jeśli właśnie na końcu pracodawca nie dowiezie.
12: To jest bardzo wyjątkowy dla mnie odcinek Pracy od Podstaw, bo ostatni, więc też chciałabym w tym momencie, zbliżając się do końca naszej rozmowy, podziękować Państwu za te lata słuchania i rozmawiania ze mną również w mailach czy w mediach społecznościowych na temat tego, jak się mamy w pracy, na temat rynku pracy. Te wszystkie maile, historie, one ze mną zostają i też, jeżeli wciąż chcą się Państwo dzielić tymi historiami, to zachęcam zuzanna.piechowicz@tok.fm, zuzanna.piechowicz@tok.fm, wciąż na temat pracy można do mnie pisać na ten adres lub w mediach społecznościowych, bo wciąż to dla mnie jest niezwykle ważny temat. Ja z Radiem Tok FM się nie żegnam. Słyszymy się jak zawsze po 22 w niedzielę w Dobrej Terapii razem z doktorem Armenem Mehakianem. A tobie, Maja, bardzo dziękuję za udział właśnie w tym wyjątkowym dla mnie odcinku. Maja Gojtowska, konsultantka HR, badaczka trendów HR, autorka bloga gojtowska.com.
13: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
12: Ja nazywam się Zuzanna Piechowicz. To była ostatnia Praca od Podstaw. A ja życzę Państwu dobrej niedzieli i dobrej pracy.
5: Za chwilę informacje o godzinie 16, a po nich zapraszam na kolejną odsłonę audycji Polska w Unii, a w niej ze swoimi gościniami zajmę się mitami na temat Unii Europejskiej. Czy Polska rzeczywiście nie jest suwerenna? Czy Unia nas cenzuruje? Czy to

0: Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Sprowadzenie Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych mogłoby trwać miesiące albo i lata. Służby sprawdzają, czy były minister ukrywa się za oceanem. Niby wielu marzy o ucieczce w Bieszczady, ale region się wyludnia, a to mu nie służy. W wielu domach dzisiaj nerwy. Jutro startują egzaminy ósmoklasisty. Minęła 16, czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Nie ma danych, które by potwierdzały, że Zbigniew Ziobro opuścił strefę Schengen, informuje Prokuratura Krajowa, zastrzegając, że weryfikuje wszystkie pojawiające się na ten temat informacje. Według doniesień medialnych były minister sprawiedliwości i były prokurator generalny wyjechał z Węgier i przebywa w Stanach Zjednoczonych. W takim wypadku do jego sprowadzenia do kraju konieczny byłby wniosek o ekstradycję, a następnie zgoda amerykańskiego sądu i władz federalnych. O czym więcej Tomasz.
4: Proces byłby długotrwały i częściowo zależny od woli politycznej władz Stanów Zjednoczonych. Procedura wygląda w ten sposób, że prokuratura musi wystąpić do ministra sprawiedliwości z wnioskiem o ekstradycję. Następnie wspomniany minister kieruje wniosek o wydanie osoby ściganej do władz państwa obcego, no w tym przypadku właśnie Stanów Zjednoczonych. Sprawę najpierw rozpatrywałby sąd, który badałby, czy ściganie Ziobry nie ma charakteru politycznego, czy będzie go czekał w Polsce uczciwy proces, czy będzie miał prawo do obrony. Analizowałby także aktualny stan zdrowia byłego ministra sprawiedliwości. Oprócz tego, żeby wydanie go było możliwe, to między innymi powinna zachodzić przesłanka podwójnej karalności, czyli przestępstwa zarzucane Ziobrze w Polsce muszą być również przestępstwami w Stanach Zjednoczonych. Z kolei po sądzie zgodę na wydanie Ziobry musiałyby jeszcze wydać władze federalne, sekretarz stanu lub osoba przez niego wyznaczona. To wszystko sprawia, że proces może trwać miesiące, a nawet lata. Tomasz Fęskę, TOK FM.
3: Najprawdopodobniej jutro do warszawskiego Urzędu Stanu Cywilnego trafi przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego nakazujący transkrypcję małżeństwa jednopłciowego zawartego w Niemczech. Zapadł on 20 marca i od tego czasu akta wraz z uzasadnieniem wyroku były przesyłane do kolejnych instancji, które zajmowały się tą sprawą. Wraz z ich wpłynięciem do urzędu zacznie tykać zegar odmierzający czas na wykonanie wyroku. Urzędnicy będą mieli 30 dni na zarejestrowanie w Polsce małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub w Berlinie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski obiecywał kilkukrotnie, że nie będzie zwlekał z dopełnieniem formalności.
5: Ja nie zamierzam tego czasu przedłużać, wręcz przeciwnie, jak tylko do dokumenty wrócą, to jak najszybciej tę transkrypcję dokonamy zgodnie z obowiązującym prawem.
3: Według wojewody mazowieckiego sąd określił, jak wykonać wyrok, więc dodatkowe wytyczne nie są potrzebne. Z kolei przeciwnicy małżeństw jednopłciowych podnoszą, że obowiązujące prawo nie pozwala na zarejestrowanie takiego związku w Polsce. Także szef resortu spraw wewnętrznych jest zdania, że koniecznych jest kilka zmian ustawowych. Iracki parlament wezwał ministrów obrony i spraw wewnętrznych, by odnieśli się do doniesień Wall Street Journal, że Izrael prowadził na terytorium Iraku tajną bazę wojskową podczas wojny z Iranem, z której na początku marca zaatakował irackich żołnierzy. Według amerykańskiego dziennika baza została zbudowana za wiedzą USA tuż przed rozpoczęciem wojny z Iranem 28 lutego. Część źródeł twierdzi, że w bazie stacjonowały izraelskie siły specjalne oraz zespoły poszukiwawczo-ratunkowe przygotowane do ewakuacji pilotów w razie zestrzeleń podczas operacji nad Iranem. Po zastrzeleniu 3 kwietnia amerykańskiego myśliwca F-15 nad terytorium Iranu, Izrael miał zaoferować USA pomoc w akcji ratunkowej i przeprowadzić naloty wspierające amerykańską operację. Coraz mniej ludzi przekłada się na coraz droższe życie. Wyludnienie terenów takich jak chociażby Bieszczady działa jak spirala. Im mniej mieszkańców, tym trudniej utrzymać najważniejsze usługi w komfortowej dla nas odległości. A ze szczegółami Marcin Starzec.
6: Wyjeżdżająca młodzież czy coraz mniejsza liczba ofert pracy powoduje, że do samorządowej kasy trafia coraz mniej pieniędzy. Trudniej utrzymać transport, szkoły czy dostęp do lekarza. A to sprawia, że wracamy do samego początku tej wyliczanki, czyli do wyjazdu kolejnych osób, mówi socjolog Duszan Augustyn.
7: Łapka peryferyjności to takie błędne koło wykluczenia społecznego i ekonomicznego.
6: Socjolog mówi też o tak zwanym podatku za odległość. Mieszkańcy tracą nie tylko pieniądze, ale też czas na dojazdy do lekarza czy urzędu. To wszystko składa się na decyzję o wyjeździe do większego miasta. Tak było w przypadku Michała, który z Bieszczadów przeprowadził się do Rzeszowa.
8: Szczerze to mało jest takich moich rówieśników, którzy zostali tam na miejscu w ogóle.
6: A mniejsza liczba mieszkańców oznacza też mniejsze wpływy do budżetów samorządów i mniej pieniędzy na inwestycje. Marcin Starzec, TOK FM.
3: Jutro w 13 tysiącach szkół startują egzaminy ósmoklasisty. Do egzaminu uczniowie przygotowują się od miesięcy.
1: Ja na przykład dużo się uczę w domu. No myślę, że całkiem dużo nadrobiłam, bo miałam spore zaległości z matematyki. Teraz jest dużo lepiej.
3: Egzamin to test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
9: Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Język polski trwa 150 minut, matematyka 125 minut, język obcy nowożytny 110 minut. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić.
3: Do egzaminu przystępuje w tym roku niemal 400 tysięcy uczniów. Całkiem pogodnie dzisiaj w wielu miejscach, ale na zachodzie będzie przybywać chmur i tam może przelotnie popadać. Od 11 do 20 stopni pokazują termometry. W nocy możliwe przymrozki na wschodzie, przy gruncie nawet minus 2 stopnie. Jutro znowu może przelotnie padać. Po południu miejscami zagrzmi. Przeważnie będzie od 18 do 23 stopni chłodniej na zachodzie i nad morzem.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Dzień dobry, z tej strony Tomasz Orchowski. Tak jak zapowiadałem przed informacjami, będziemy dzisiaj rozmawiać o mitach na temat Unii Europejskiej. Będziemy je też obalać. Zrobimy to razem z profesor Renatą Mieńkowską-Norkienę z sieci ekspertów Team Europe Direct oraz z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani profesor.
11: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
10: Oraz z panią doktor Karoliną Zbytniewską, również z sieci ekspertów Team Europe Direct, również z Uniwersytetu Warszawskiego, ale jeszcze z focus.europe.pl.
12: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich państwa.
10: Zacznijmy może od obalenia pierwszego mitu, takiego ulubionego mitu eurosceptyków, o którym ja zawsze czytam w mediach społecznościowych i zawsze pojawia się mnóstwo takich komentarzy. Przez Unię Europejską Polska nie jest suwerenna. Skąd się bierze ten mit i czy, a może to nie jest w ogóle mit? Pani profesor Mieńkowska-Norkienę może zacznie.
11: No, oczywiście nie jest to mit w tym sensie, nie jest to mit, że nie jesteśmy suwerenni tylko jako Polska, ale jesteśmy suwerenni także jako Unia Europejska, czyli my jako Polacy jesteśmy suwerenni podwójnie. Jesteśmy suwerenni i jako Polacy, i jako Europejczycy, a jest to mit i to gigantyczny, jeśli komuś wpadłoby do głowy, żeby myśleć o tym braku suwerenności jako czymś, co jest nam narzucane z zewnątrz. Ja chcę tylko podkreślić, że jeśli ktokolwiek w ogóle mówi o tym, że my tracimy suwerenność przez Unię Europejską, to jest skrajna nieprawda, ponieważ my jej nie tracimy. My zyskujemy jakby tę suwerenność drugą i zaraz wyjaśnię, o co mi chodzi. Dlatego, że po pierwsze, polska konstytucja zakłada w artykule 90, że my możemy podejmować zobowiązania międzynarodowe, podpisując rozmaite umowy międzynarodowe. Taką umową jest na przykład Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tak, Karta Praw Podstawowych. I my w związku z tym, że podpisujemy takie umowy międzynarodowe, to w ramach tych umów przenosimy część swojej suwerenności albo zyskujemy po prostu nową suwerenność. Powiem państwu dlaczego, bo na przykład jesteśmy jako suwerenny kraj na przykład wolni, żeby podpisywać umowy z krajami trzecimi, ale dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej, to jesteśmy także, czy mamy także możliwość, żeby jako Unia Europejska podpisywać z krajami trzecimi, w stosunku już wtedy do Unii Europejskiej, tak, rozmaite umowy i na przykład jako Unia Europejska możemy robić to w taki sposób, że mamy większą przewagę nad tymi krajami w rozumieniu negocjacji, czyli możemy wynegocjować lepsze warunki, niż gdybyśmy to robili pojedynczo jako Polska. Więc na przykład jeżeli premier Donald Tusk podpisuje umowę z Francją, tak, na przykład traktat z Nancy chociażby ostatnio, tak, to on ma prawo to zrobić, my jako Polska mamy prawo to zrobić, ale na przykład jako Unia Europejska podpisując umowy zewnętrzne dotyczące chociażby pożyczania, nie wiem, środków finansowych na rynkach międzynarodowych, czy umowę z Mercosurem, my wchodzimy w relacje z państwami trzecimi na warunkach, których Polska nigdy by nie miała, gdyby nie była w Unii Europejskiej, dlatego że Unia ma po prostu większą siłę. większą siłę w rozumieniu oczywiście negocjacji, ale także na przykład ma możliwość zaciągania na lepszych warunkach pożyczek, dlatego sejf jest taki tani. Dlatego można powiedzieć, że tak, tracimy jakąś tam część suwerenności jako Polska po to, żeby zyskać znacznie więcej suwerenności na poziomie europejskim. I ja mówię to absolutnie bez żadnej przesady czy emfazy takiej, która ma na celu zburzenie mitu i tylko ja to mówię zupełnie poważnie. Ja tak rozmawiam z moimi studentami. Moi studenci mi to podkreślają, bardzo się wykazując głębokie zrozumienie dla tego mechanizmu i tego systemu. My to robimy, dlatego że chcemy. Mamy do tego możliwość na mocy naszej konstytucji i dzięki temu, że właśnie możemy część tej suwerenności przenieść na inny poziom, część jej gdzieś tam stracić na takim poziomie krajowym po to, żeby zyskać lepsze warunki na przykład realizacji tej suwerenności na poziomie europejskim. Więc jakby jest to absolutnie mit, że my ją tracimy, żeby nami dysponowała jakaś biurokracja brukselska. Notabene chciałam powiedzieć, że niezależnie od tego, jak bardzo eurosceptycy chcą przedstawiać biurokrację brukselską jako jakąś zewnętrzną wobec nas biurokrację, to chcę powiedzieć, że jest to także element takiej wielopoziomowości, w której my funkcjonujemy jako obywatele po prostu, ponieważ my mamy nad sobą, no tak, ale mamy nad sobą gminę, mamy nad sobą powiat, tak, województwo, kraj. I nad tym jest też ten poziom europejski, który nam też pomaga i gdzieś tam docelowo obywatelom ten poziom też jest potrzebny, bo na przykład my jako obywatele nawet z pominięciem tego poziomu państw mamy możliwość bronienia swoich praw też przed instytucjami europejskimi. Także wie pan, jak zwał, tak zwał, czy tracimy tę suwerenność, jakąś część, czy przenosimy, czy zyskujemy nową, ale tak czy inaczej jest to absolutnie po pierwsze w granicach prawa, po drugie wszystkim nam się to opłaca.
10: Ja będę trochę w takim razie w tej rozmowie adwokatem diabła i przywołam na przykład ostatnią awanturę o to, co Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał, jak niektóre media informują, te media związane raczej z prawą stroną sceny politycznej, mianowicie TSUE nakazał Polsce dokonać transkrypcji aktów małżeństw osób tej samej płci. I to jest traktowane właśnie jako część ograniczenia tej naszej suwerenności, że tam nam każą z Zachodu robić rzeczy, które nie wpisują się w naszą kulturę. Pani doktor Zbytniewska, czy według pani to jest ograniczenie suwerenności, czy jednak zgodziłaby się pani, że ograniczamy część suwerenności, ale nabywamy więcej suwerenności, jak to pani profesor powiedziała?
13: No właśnie, myślę, że przede wszystkim zgadzam się z tym, co mówiła pani profesor. Ale tak ogólnie podsumowując, tak na poziomie fundamentalnym, Unia Europejska nie zabiera Polsce suwerenności. Polska sama demokratycznie zgodziła się część kompetencji, bardziej tutaj możemy mówić może o kompetencjach, abyśmy wykonywali je wspólnie, ponieważ uznaliśmy wspólnie, że daje to większe bezpieczeństwo i daje to nam również większy wpływ w regionie Europy, ale też na świecie. I w tym świecie gospodarczych, w świecie militarnych zależności, taka pełna, samotna suwerenność takiego państwa, jakim jesteśmy, jest dziś raczej sama w sobie mitem niż realną możliwością. Zresztą w piątek opublikowaliśmy wywiad z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, który też do tego zarzutu się odnosił i mówił, tak jak zresztą ja i profesor Mieńkowska-Norkienę, że idealna, stuprocentowa suwerenność nie istnieje i porównywał suwerenność w ramach właśnie organizacji międzynarodowych do małżeństwa, że decydując się na małżeństwo w pewnym sensie rezygnujemy z części swojej suwerenności, aby pozyskać inne tak jakby benefity w postaci między innymi większej przewidywalności, większej stabilizacji. Dodam jeszcze, że my tutaj rozmawiamy o tych kompetencjach i to, że my jesteśmy w Unii Europejskiej, nie oznacza, że my też abdykujemy z udziału we władzy na poziomie brukselskim. Absolutnie nie, ponieważ między innymi zasiadamy na głowy państw i rządów, w tym Polski, zasiadają w Radzie Europejskiej, która nadaje cały kierunek strategiczny działaniu całej Unii Europejskiej.
10: I jeszcze mamy Parlament Europejski, prawda, do którego przedstawicieli wybieramy.
13: Do którego przedstawicieli wybieramy w wyborach bezpośrednich, ale mamy też Radę Unii Europejskiej, która na równi z Parlamentem Europejskim, a Rada Unii Europejskiej, może powiem, to są ministrowie państw członkowskich, którzy regularnie wizytują w Brukseli, spotykają się z innymi przedstawicielami innych państw członkowskich i wspólnie robią to prawo, więc to nie jest jakiś abstrakcyjny byt, który jest poza nami. Nie, my każdego jednego dnia i nasi przedstawiciele wybierani przez nas bezpośrednio, aktywnie każdego dnia biorą w naszym współtworzeniu Unii Europejskiej udział, więc kwestia rozmowy o współsuwerenności jest sama w sobie tak jakby, no tak jak mówię, my po prostu, to nie jest abdykacja suwerenności, tylko to jest współdzielenie kompetencji.
10: I tu postawmy,
11: Panie redaktorze, tylko co do tej, bo pan pytał, pani doktor mówiła o małżeństwie, ale ja bym chciała odnieść się do małżeństw jednopłciowych, bo to jest w ogóle dosłownie dwa zdania, bo to jest bardzo ważna kwestia, bo to jest też taka armata wyciągnięta teraz przez eurosceptyków, tak, że Unia Europejska nam nakazuje, suwerennemu państwu, wbrew naszej konstytucji, jeszcze dodajmy, którą niektórzy interpretują tak, jakby małżeństwo to była tylko w przypadku tego, co zakłada konstytucja, tylko związek kobiety i mężczyzny, że tutaj nam coś narzuca Unia Europejska. Ale to jest nieprawda, ponieważ Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, według tego, co my sami założyliśmy, właśnie oddając jakąś tam część w świetle naszej konstytucji, kompetencji Trybunałowi, żeby w kwestiach prawa europejskiego decydował o jego interpretacji, a my jako obywatele w ramach Unii Europejskiej chcemy przecież mieć takie prawa jak Niemcy, jak Francuzi, jak Portugalczycy, tak? My przecież tyle o tym mówimy, że my suwerennie tak właśnie chcemy być równi z tymi obywatelami. Więc obywatele innych państw Unii Europejskiej, mając możliwość bycia chronieni po prostu jako ludzie, którzy wchodzą w związek małżeński, albo nawet nie chronieni, bo to też podkreślany jest taki argument, że to są jakieś szczególne przywileje, tak, które ma małżeństwo. Na przykład po to, żeby mieć dzieci, tak, a przecież małżeństwa jednopłciowe na przykład dzieci mieć nie mogą. To jest też nieprawda. Chodzi o to, żeby każdy obywatel w Unii Europejskiej, który w jednym kraju członkowskim ma jakieś prawa, miał te prawa także w innym kraju członkowskim, jeśli to zakłada prawo europejskie.
10: Dokładnie. Jeżeli i tu przepraszam, pani profesor, muszę pani przerwać dosyć drastycznie, bo musimy zrobić krótką przerwę i po tej krótkiej przerwie wrócimy do rozmowy o mitach związanych z Unią Europejską.
14: Autopromocja.
15: Przyszłość pracy już tu jest. Nowe technologie i sztuczna inteligencja miały sprawić, że będziemy pracować lżej, krócej, bardziej efektywnie. Miały nas odciążyć, zabrać rutynę i zostawić kreatywność. W praktyce nie wygląda to jednak tak kolorowo. Jak technologiczny rozwój zmienia nasze doświadczenie pracy? Nazywam się Anna Sobańta i zapraszam na rozmowę o książce Młócka. Reportaże o pracy przyszłości. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
14: Autopromocja.
16: Reklama.
17: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
18: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen.
20: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
21: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
22: Uwaga kierowcy! Na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
0: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 16.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem pakistańskich mediatorów odpowiedź na propozycję porozumienia pokojowego, informują irańskie media państwowe, nie podając jednak szczegółów. W tym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Waszyngton i Teheran są bliskie porozumienia. Australijskie media określają to jako wstrząs w krajowej polityce, a chodzi o zdecydowane zwycięstwo kandydata radykalnej, antysystemowej partii One Nation w wyborach uzupełniających do parlamentu. Wczoraj David Farley uzyskał 57% głosów w jednym z okręgów w Nowej Południowej Walii. To oznacza, że po raz pierwszy w historii przedstawiciel partii zasiądzie w ławach niższej izby parlamentu. 8000 zawodników wystartowało w Poznaniu w 13. edycji biegu Wings for Life. Pół godziny za uczestnikami w trasę ruszył Adam Małysz, który tradycyjnie usiadł za kierownicą samochodu pościgowego. Rywalizacja nie ma klasycznej linii mety. Uczestnik kończy bieg, gdy dogoni go samochód. Wynikiem jest nie czas, ale pokonany dystans. Całkowity dochód z wpisowego przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Dzień dobry, tu znowu Tomasz Orchowski. Rozmawiamy o mitach na temat Unii Europejskiej. Moimi gościniami są profesor Renata Mieńkowska-Norkiene oraz dr Karolina Zbytniewska. Rozmawiamy o mitach związanych z Unią Europejską i o tym, że Unia Europejska odbiera nam suwerenność, między innymi narzucając jakieś normy kulturowe. Rozmawialiśmy o transkrypcji małżeństw, związków jednopłciowych i pani profesor mówiła o tym, że Unia nam niczego w tej materii nie narzuca.
11: Nie, dlatego że Unia Europejska jedyne co robi, to chroni obywateli. To znaczy chroni te osoby, które zawarły w innym kraju członkowskim związek małżeński. Wszystko jedno, czy to są osoby różnych płci, czy osoby tej samej płci. I te osoby powinny mieć prawo do tego, żeby ten stan faktyczny między nimi został uznany także w Polsce. To nie może być tak, że osoby, które są małżeństwem w innym państwie członkowskim, przyjeżdżają do Polski i nagle są to osoby sobie kompletnie obce. Dlaczego? Bo Polska suwerennie decyduje, że chroni tylko i wyłącznie jakiś tam rodzaj małżeństw, tak? No tak być nie może. Nie to zakłada polska konstytucja. Od tego zacznijmy, tak? A po drugie, to właśnie Unia Europejska jest po to i ta decyzja, to orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest po to, żeby takie osoby w Polsce zostały uznane także za osoby, które są w związku małżeńskim, ponieważ Polska, i to jest kluczowe w tym wszystkim, nie ma w tej chwili takiego prawa, które by chroniło także tego rodzaju związki. Gdybyśmy mieli na przykład ustawę o związkach partnerskich, albo generalnie, gdyby były w Polsce legalne małżeństwa jednopłciowe, to wtedy tego problemu by nie było. TSUE by tego nie orzekł, ponieważ chroniłyby te osoby przepisy prawa polskiego. Więc w ogóle nie byłoby tej dyskusji, ale ponieważ my w Polsce jeszcze nie dorobiliśmy się sensownej ustawy dotyczącej ochrony właśnie związków partnerskich, w tym związków jednopłciowych, no to w tej sytuacji TSUE musi, czy Unia Europejska musi ochronić obywateli, niezależnie od tego, czy państwo członkowskie tych obywateli chroni już przepisami prawa krajowego, czy też nie, więc tak naprawdę chodzi o to. I ja to podkreślę i będę to powtarzać z uporem maniaka. Unia Europejska jest bardzo specyficzną konstrukcją na arenie międzynarodowej, czy specyficzną organizacją międzynarodową i pod tym względem jest wspaniała i powinniśmy ją kochać za to, że ona chroni obywateli, niezależnie od tego, czy tych obywateli chcą, czy nie chcą chronić państwa członkowskie.
10: A to nie
11: Unia
10: jest
11: Europejska
10: tak, że
11: po prostu
10: nie
11: bezpośrednio
10: da się
11: na nich oddziałuje.
10: To nie jest tak, że nie da się łamać suwerenności w kwestii obrony praw człowieka. Po prostu TSUE mówi, że są pewne prawa człowieka i to nie jest narzucanie, tylko to jest po prostu podkreślenie, że pewne prawa muszą muszą być respektowane i one są
11: uniwersalne. Niezależnie od kraju. Tak jest. One są uniwersalne, one są niepodważalne, niezbywalne i one dotyczą każdego człowieka. W tym przypadku Unia Europejska no, chroni obywateli, którzy są w jej ramach, tak, i siłą rzeczy w państwach członkowskich, więc dla mnie to jest w pełni zrozumiałe i tak to też zinterpretował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i tak naprawdę powinniśmy być Unii Europejskiej za to bardzo wdzięczni, bo może to też politycznie trochę zacznie oddziaływać na polskie władze, które się trochę wezmą do tego, żeby lepiej chronić polskich obywateli. No w tym przypadku wiemy, że sprawa się rozbija o parę instytucji, przede wszystkim o koalicjanta w obecnym rządzie, no i być może o prezydenta, ale to jest na inną dyskusję.
10: No dobrze, to mamy tę dyskusję o suwerenności. Już wiemy, że Unia nam nie zabiera suwerenności, tylko jeszcze nam jej więcej daje, dzięki temu, że nam daje siłę, ale niektórzy powiedzą, że Unia Europejska, niedługo, że w ogóle Polski nie będzie przecież, bo Unia Europejska robi się takim jednym tworem. Federalizacja postępuje, to jest takie słowo wytrych przez wielu używane. Między innymi w polityce zagranicznej pojawiają się pomysły, żeby była większość kwalifikowana, a nie jednomyślność. I to jest ten alarmistyczny ton, że o, Polska nie będzie mogła decydować. I tutaj się nakładają dwa tematy. Suwerenność i właśnie ten megaprojekt unijny. Pani doktor Zbytniewska, czy to jest jakieś zagrożenie? Czy powinniśmy się w Polsce, może Polacy powinni się obawiać, że jakiś gwiazda śmierci unijna, Bruksela?
13: Absolutnie nie. Ja może jeszcze jednym zdaniem do tej przydługiej naszej rozmowy pobocznej niejako, ale niezwykle ważnej ze względu na uniwersalne prawa człowieka, dodam, że wyrok TSUE, o którym rozmawialiśmy, nie wymaga zmiany polskiego prawa i nie zmusza polskiego prawa, Polski, do wprowadzenia do polskiego systemu możliwości zawierania małżeństw jednopłciowych. Chodzi po prostu o możliwość transkrypcji. De facto jest to rzecz techniczna i na tej samej zasadzie ktoś, jakieś inne państwo mogłoby na przykład uznać, że małżeństwa zawierane w Polsce nie są w innym kraju uznawane. I my też chcemy takiej wzajemności sami i dlatego powinniśmy takie wyroki jak najbardziej realizować. Wracając do pana pytania o to, że nie będzie już Polski i będzie jeden twór Unia Europejska. Nie ma takiej obawy. Unia Europejska to polityczna unia państw. Unia Europejska od początku nie znosiła idei państw, tylko właśnie tak jak to omawialiśmy już przed chwilą, tylko je wzmacnia i powstała właśnie po to, żeby państwa europejskie przetrwały, a nie zniknęły w wojnach. Mówił jeden z ojców założycieli Unii Wspólnot i Unii Europejskiej, Paul-Henri Spaak, to był taki belgijski mąż stanu, że istnieją w Europie tylko dwa rodzaje państw. Małe i te, które jeszcze nie wiedzą, że są małe. Dlatego, bo tak naprawdę w państwa unijne w porównaniu z wyzwaniami wielkich potęg międzynarodowych my jesteśmy malutcy, tylko razem silni jesteśmy wspólnie. Unia nie jest też żadnym super państwem i nie zastępuje państw. Jest dobrowolna, jest dobrowolnym związkiem państw, które zachowują swoją konstytucję, swój rząd, swoich polityków, którym nie ufają, zresztą jak pokazały ostatnie badania. Zachowują swoją armię, zachowują swoje podatki. A gdyby Unia była właśnie takim projektem, który miałby likwidować państwa, no to przecież żadne państwo członkowskie nigdy by do niego nie weszło. Jeśli chodzi może na koniec krótko o widmo większości kwalifikowanej, zresztą ostatnio mocniej promowanej przez Niemcy. To ciekawe, że oni się nie boją, że zostaną przegłosowani, a my tak bardzo się tego obawiamy. Ale dodam, że z tego, co obserwuję dyskusje analityczne na poziomie europejskim, raczej jesteśmy wciąż daleko od możliwości podejmowania decyzji w polityce zagranicznej większością kwalifikowaną. Wydaje mi się, że zachowanie możliwości prawa weta wciąż jest takim ostatnim, w tych takich czasach polaryzacji też pro i antyunijnej, to, że państwo może powiedzieć, może pokazać czerwoną kartkę weta, no to jest taki oddech, że tak, to jest ten symbol naszej suwerenności, chociaż oczywiście jest wykorzystywane tak, jak robiły to Węgry, Orbana, na przykład przeciwko wspieraniu wsparcia Ukrainy, ale że po prostu jest transakcyjnie wykorzystywana ta czerwona kartka. Jednak wydaje mi się, że w tej chwili nie ma takiego szerokiego momentum, takiej zgody wśród państw członkowskich, żeby to realnie zostało przyjęte.
10: Czyli mamy więcej suwerenności, widma większości kwalifikowanej na razie nie ma. Kolejny mit, który rzucił mi się w oczy, obserwując różne portale społecznościowe, media społecznościowe, to jest taka teza, że Unia Europejska chce nas cenzurować. To było szczególnie widoczne w akcie o usługach cyfrowych, który przede wszystkim ma bronić dzieci przed różnymi zagrożeniami związanymi z siecią. Ostatnio też kolejny wybuchł temat tej aplikacji weryfikującej wiek, żeby dzieci nie tak łatwo było sprawdzać w sieci treści, które nie są dla dzieci, bo teraz wystarczy kliknąć, tak, że mam 18 lat, to jest jakaś iluzja jedna wielka. I taka aplikacja, mówiło się, że ma nas cenzurować, sprawdzać, kneblować. Skąd w ogóle się biorą te tezy, że Unia Europejska to jest jakaś mysia po prostu, nowa? Może do profesor Mińkowska.
11: Tak, znaczy oczywiście Unia Europejska to jest ten poziom, na którym warto uregulować pewne kwestie, których regulacja na poziomie pojedynczego kraju jest po prostu znacznie mniej efektywna. Jeśli mówimy o kwestiach związanych z internetem, z ochroną młodych ludzi, to chociaż państwa członkowskie podejmują oczywiście pojedynczo jakieś inicjatywy, to pamiętajmy, że mamy do czynienia z big techami, które tak naprawdę są platformami dla tych rozmaitych problemów, z którymi się mierzymy, czyli takich problemów jak właśnie brak przejrzystości dotyczącej na przykład weryfikacji wieku, czyli brak przejrzystości dotyczącej tego, co można, czego nie można w internecie mówić, co prowadzi do mowy nienawiści, czy jest po prostu też nielegalne w sensie prawa krajowego, bo przecież internet też jest pełen rozmaitych komentarzy czy informacji, które są po prostu nieprawdą, które są nielegalne, które podpadają pod jakieś paragrafy także prawa krajowego, czy to polskiego, czy to francuskiego, czy niemieckiego, czy hiszpańskiego. Natomiast Unia Europejska, podejmując te działania na poziomie właśnie europejskim, ma, tak jak już wspomniałam na samym początku, ona ma po prostu większą siłę oddziaływania na big techy, ona ma też większą moc regulacyjną. Ja Państwa odsyłam do świetnej książki, a właściwie dwóch książek, Anu Bradford. Pierwsza z nich to jest Efekt Brukseli, czyli jak Unia Europejska rządzi światem, a druga z nich to jest Imperia Cyfrowe. Obie te książki mówią o tym mniej więcej. One się odbiły dość szerokim echem w środowiskach takich związanych z analizą Unii Europejskiej i jej oddziaływania, bo one mówią o tym, jak to, co Unia Europejska reguluje, jeśli chodzi o kwestie właśnie cyfrowe, jeśli chodzi o kwestie ochrony danych osobowych też, bo to jest kwestia RODO chociażby. To, co Unia Europejska reguluje właśnie w ramach tych trzech ostatnich największych aktów, bo to DSA, o których Pan mówi, czyli akt o usługach cyfrowych, ale jest też akt o rynkach cyfrowych i mamy też akt o sztucznej inteligencji. To są takie obszary, które Unia Europejska reguluje dlatego, że ona jest w tym bardziej efektywna. To znaczy ona rzeczywiście ma możliwość nakładania kar na big techy, takie ma uprawnienia w ogóle w stosunku i do łamania na przykład zasad konkurencji. I to bardzo dobrze, dlatego że my sami w Polsce nie jesteśmy w stanie wyegzekwować na przykład łamania zasady konkurencji na rynku cyfrowym przez Google'a albo przez, nie wiem, X'a, albo przez te wielkie big techy, bo jesteśmy dla nich mróweczkami, które mają odpowiednio nieduże znaczenie. Jak wyjdą z polskiego rynku albo będą nas straszyć, że wyjdą, to postraszą, ale i tak wiadomo, że to nie jest, znaczy inaczej, to dla nas jest duża rzecz, ale dla nich to jest żadna rzecz, tak? Oni mogą sobie straszyć do woli i wykorzystywać to jako jakiś tam argument. Natomiast jeśli Unia Europejska na przykład nałożyła karę na X-a, tak? I to była kara w wysokości w tym przypadku 6% obrotu rocznego z zeszłego roku, to była dość dotkliwa kara, 120 milionów euro, więc i rzeczywiście wtedy pamiętam, że Elon Musk mówił o Unii Europejskiej brzydkie rzeczy, no bo wiadomo, że go to trochę ubodło, no ale siłą rzeczy zmienił pewne standardy, które zmienił dla całej Unii Europejskiej, dla w ogóle funkcjonowania X-a, tak? Więc my dzięki temu, że Unia Europejska ma tę siłę, której nie mają pojedyncze państwa członkowskie, zyskujemy jako obywatele ochronę. A co więcej, nawiązałam do książek Bradford, ponieważ ona pisze o tym, jak te regulacje europejskie, na które nasi eurosceptycy tak marudzą i tak tłumaczą, że tutaj ograniczana jest wolność słowa. Nie wiem, jak oni rozumieją wolność słowa, ale jeżeli na przykład Grok mógł rozbierać ludzi do, nie wiem, bikini i do bielizny i to było później upubliczniane, to jest wolność słowa, to ja się zastanawiam naprawdę, co ci ludzie, którzy uważają, że to jest ograniczanie wolności słowa, na przykład zakaz takiego Groka, jak ci ludzie rozumieją wolność słowa, ale ja bym wolała, żeby oni nie dyktowali nam warunków, co rozumieć jako wolność słowa, więc jakby no siłą rzeczy, tak, jest dobre rozwiązanie dla obywateli, poza tym sami obywatele to wymuszają. Nie wszystkie kraje są tego świadome, no nie wiem, w Chinach na przykład wiemy, że jest gigantyczna inwigilacja państwa, więc państwo jest jakby tutaj kluczowe i ono dyktuje warunki. W Stanach Zjednoczonych mamy dyktat biznesu i to biznes mówi, co można, czego nie można, a właściwie Donald Trump tylko przypieczętowuje w wielu kwestiach to, czego chce wielki biznes, wielkie biznes. No ale nie robi tego za darmo oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o Europę, no tutaj w centrum jest prawo, w centrum jest właśnie obywatel i jego ochrona, bo no, instytucje europejskie z całym tym swoim skomplikowanym mechanizmem też podejmowania decyzji i całe szczęście, że skomplikowanym, nie mają interesu pojedynczego, żeby chronić na przykład big techy amerykańskie, a teraz mają takich powodów, żeby tak było jeszcze mniej, tylko właśnie chronią obywateli i po to to też jest, a wiedząc, że pojedyncze kraje nie mają takiej możliwości albo jest to w ograniczonym zakresie, bo przecież taka, nie wiem, firma wtedy zarejestruje się gdzieś tam w innym miejscu w Unii Europejskiej i już, no to na poziomie unijnym podejmowanie tych kwestii i regulowanie tych kwestii de facto chroni obywateli, nawet jeśli to ma oczywiście, zawsze są jakieś skutki uboczne, które nie dla wszystkich są akceptowalne, ale na szczęście to są pojedyncze przypadki, albo nawet jeśli efekt nie jest dokładnie taki, jakiego byśmy wszyscy chcieli, ale idzie to z całą pewnością w kierunku ochrony obywateli, ochrony młodych ludzi też w Unii Europejskiej. I też przy tej okazji ci wszyscy eurosceptyczni rodzice na przykład powinni się zastanowić, czy to nie jest właśnie świetna sprawa dla ich dzieci, bo to Unia Europejska przejmuje w pewnym sensie odpowiedzialność za to, co musielibyśmy robić my, co musiałyby robić instytucje rozmaitych poziomów krajowych, tak, na przykład. To też nas dodatkowo by obciążało, a w ten sposób, no jakby to Unia Europejska przejmuje za to odpowiedzialność i tę oś działania.
10: I tu postawmy kropkę, wrócimy po krótkiej przerwie.
4: Autopromocja. Sprawy różne.
5: Człowiek całkowicie spoza układu. Nowy, nieznany. Jak szeryf z westernu, który przyjeżdża do miasteczka zrobić porządek, wydać walkę złu. Tak pisano o egzotycznej postaci Stana Tymińskiego, który pojawił się w Polsce niczym Deus ex machina i sporo namieszał w rodzimej polityce. A teraz wraca.
4: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
23: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
24: Ekstra!
1: ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% zł 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
7: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Najwyższy czas na Obertauern. Świeże górskie powietrze, zielone hale, szczyty i jeziora tworzą idealne miejsce na letnią energię, aktywność i prawdziwy odpoczynek. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
24: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
25: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
26: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
27: Reklama.
28: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 16.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Jutro zaczynamy. Jeśli będzie potwierdzone, że Zbigniew Ziobro faktycznie przebywa w Stanach Zjednoczonych, to wystąpimy o jego ekstradycję, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w Polsat News. Według doniesień medialnych Ziobro opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych. Na razie nie ma jednak potwierdzenia tych informacji. Około 550 tysięcy migrantów i uchodźców czeka obecnie w Libii na możliwość przeprawy do Europy. Tak twierdzi grecki minister do spraw migracji i podkreśla, że Ateny ściśle współpracują z unijną agencją Frontex oraz z władzami Libii w celu zwalczenia gangów przemytniczych. Dzisiaj grecka Straż Przybrzeżna uratowała łącznie 125 osób, które podróżowały w dwóch łodziach na południe od Krety. Amazonia może zmienić się w sawannę już około 2040 roku, twierdzą naukowcy. To przez postępujące ocieplenie klimatu i wycinkę lasów. Do tej pory zakładano, że Amazonia wytrzyma ocieplenie klimatu nawet o 4 stopnie Celsjusza. Nowe badanie pokazuje jednak, że jeśli wylesienie będzie postępować, niebezpieczne zmiany mogą zacząć się już przy wzroście temperatury o mniej niż 2 stopnie, czyli bardzo blisko poziomu, który świat praktycznie już osiąga. Czas na raport smogowy.
29: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Wrocław oraz pobliskie Oława i Trzebnica z niewielkimi przekroczeniami norm. Umiarkowana jakość powietrza jest także w przemyślu. Reszta mapy smogowej świeci na zielono, co oznacza brak smogu.
29: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
30: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Dzień dobry, po przerwie. Tomasz Orchowski. Rozmawiamy o mitach na temat Unii. Moimi gościniami są profesor Renata Mieńkowska-Norkien oraz doktor Karolina Zbytniewska, ale są chyba takie rzeczy, zgodzą się panie, z którymi Unia Europejska no może ma problem jednak i na przykład jedną z takich rzeczy jest biurokracja, na którą Unia wydaje 6-7% swojego budżetu. Czy to też jest taki mit, który nam wpojono po prostu tak dogłębnie, że ja już przyjmuję go jako coś oczywistego i tak powtarzam po prostu bezmyślnie? Pani doktor Zbytniewska.
13: No ktoś musi te setki, tysiące stron regulacji, które właśnie ujednolicają wszelkie standardy w ramach całej Unii Europejskiej, obsłużyć. Ktoś musi obsłużyć tych wszystkich 450 milionów obywateli i walczyć poprzez tworzenie analiz, a potem legislacji o ich prawa, o czym właśnie rozmawialiśmy, poprzez różne regulacje, wysłuchiwać z różnych stron przedstawicieli czy to rolniczych, zasadniczych związków, czy to przedstawicieli firm, czy to przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych różnych grup interesów i obywatelskich. Więc ta praca sama się nie zrobi, ale też można to łatwo porównać do systemów administracyjnych państw członkowskich i proporcjonalnie ta biurokracja unijna jest znacznie, znacznie mniejsza niż w poszczególnych nie tylko państwach członkowskich, ale też gdy porównamy na przykład proporcjonalnie do Stanów Zjednoczonych. Więc tak jak mówię, jest to, wydaje mi się, zarzut taki, jak nie ma co innego powiedzieć, to no to tutaj wyciągamy tę armatę, podobnie zresztą działającą jak te wszystkie pozostałe zarzuty. Zresztą teraz może dodam, niedawno był taki konkurs na stanowisko tak zwanego administratora, czyli administratora na poziomie 5 w Unii Europejskiej. To są tacy właśnie typowi urzędnicy, którzy pracują i obsługują zadania, które są im przekazane w ramach unijnych biurokracji. Było na te stanowiska około 180 tysięcy zgłoszeń z całej Unii Europejskiej. Około połowa zgłoszeń była przysłana przez obywateli Włoch. Z Polski tych zgłoszeń było mniej więcej 6 tysięcy. I tutaj nawiązuję do tego, że czasem mówimy właśnie o tej jakiejś odrębnej biurokracji, że to są jacyś oni, ale to są również obywatele państw członkowskich, którzy mają wolność, żeby tam aplikować, żeby siebie wzajemnie informować, zapraszać, albo tak jak my w Polsce tutaj cieszyło się to u nas mniejszym zainteresowaniem i dlatego potem skarżymy się, że to ci inni, ci Włosi czy ci Niemcy, że to oni nam tworzą prawo. No ale też
10: może po prostu Polacy nienawidzą biurokracji. I dlatego się nie zgłaszają.
13: Nie, możliwe, że są tam różne takie... No, im więcej osób aplikuje z danego kraju, tym prawdopodobnie więcej z tych osób się dostanie. Potem, gdy oni już tam są zatrudnieni, to informują swoich znajomych o nowych miejscach pracy. No i tak to koło się toczy. Ale to tak jakby clue tego, co powiedziałam, to też, że nie są to jacyś tam odrealnieni urzędnicy. Nie, to są ludzie, to są obywatele Unii Europejskiej, obywatele Polski i obywatele innych państw.
10: Czyli i co, oni się zajmują tą krzywizną banana, legendarną już, czy
13: się właśnie,
10: nie zajmują?
13: No bo to jest bardzo ważne. Te mity tak naprawdę są bardzo ważne, aby pokazać poprzez nie, po co to wszystko jest. Bo to nie są żadne absurdy Brukseli, tylko jest to realizacja bardzo konkretnych, namacalnych interesów, czy to państw członkowskich, czy to branż, czy to grup interesów w ramach państw członkowskich. Jeśli chodzi o te banany, prawda? Tutaj chodzi o standaryzację, dzięki której można ustanawiać ceny bez sprawdzania każdego banana. Muszą się też mieścić te banany, mityczne banany, do skrzynek, do palet, do kontenerów, do tych naszych okropnych plastikowych jednorazówek. I dlatego też to wszystko powinno być ustandaryzowane. No i potem takie coś urasta do jakiejś wielkiej skali, wielkiego mitu, którym posługują się i walczą eurosceptycy. To podobnym mitem jest zmuszanie do jedzenia robaków, czy to, że marchewka zostaje uznana za owoc. A to też bardzo konkretny interes, zresztą branży między innymi rolnej, portugalskiej, gdzie tam funkcjonuje taka dżem z marchewki i dlatego bardzo im zależało, aby marchewka została pod kątem ich produktu uznawana za owoc. Zatem tak jak mówię, podsumowując, są to tak jakby emanacje, te wszystkie przepisy są emanacją interesów rozmaitych grup, interesów, grup handlowych, rolników, konkretnych państw, a nie, że ktoś w Brukseli sobie usiadł i pomyślał, a będę złośliwy, wprowadzę głupie prawo. Nie, nie, nie.
10: No właśnie, to chyba wypada podkreślić i powtórzyć, że to nie jest tak, że ci urzędnicy siedzą w Brukseli, przychodzą do pracy i mówią wzajemnie do siebie, to co dzisiaj wymyślimy? Jaki głupi przepis? Tak. Nie, do nich się po prostu zgłaszają konkretne, tak jak pani doktor powiedziała, branże. No dobrze, ale to komu zależy, żeby rozsiewać takie antyunijne narracje. Kto to robi? No bo ja się odwoływałem do takich tez antyunijnych z portali społecznościowych, z mediów społecznościowych i tam tego jest naprawdę dużo. To jest jakaś zorganizowana akcja. Kto to robi? Pani profesor Norkiene.
11: Znaczy, ja akurat prowadzę przedmiot Euroskepticism dla rozmaitych studentów, przede wszystkim spoza Unii Europejskiej, co jest też bardzo ciekawe. I jak ja ich pytam właśnie, czy gdzie oni widzą najwięcej eurosceptycyzmu, no to zaczyna się oczywiście od Rosji, no bo wiadomo, że rosyjska dezinformacja jest takim najbardziej namacalnym przykładem działania na rzecz rozpadu Unii Europejskiej, no bo chodzi o to, żeby wyłowić te kraje, które mają wrócić gdzieś tam do tej strefy wpływów radzieckiej, już teraz rosyjskiej, tak, ale kiedyś. I no, to jest też gra na gdzieś tam instalowanie polityków bardzo prorosyjskich, realizowanie interesów Rosji, takie bardzo typowo imperialne. Można powiedzieć, że gdzieś tam, jeśli już patrzymy na zewnątrz, że gdzieś tam dzisiaj z całą pewnością Stany Zjednoczone Trumpa, ja nazywam rzeczy po imieniu, no bo jakby też państwa słuchacze pewnie chcą prawdy albo jakiejś rzetelnej analizy, więc trzeba to też powiedzieć dosyć wprost, że Donald Trump gra niewątpliwie antyeuropejsko. Jemu także chodzi o to, żeby Unia Europejska przestała być Unią Europejską, a zaczęła być grupą państw, z którymi będzie znacznie trudniej, czy łatwiej negocjować Stanom Zjednoczonym, ale którym będzie znacznie trudniej w tych negocjacjach mieć jakąkolwiek przewagę albo argumenty w stosunku do Stanów Zjednoczonych i wtedy Stany będą nas mogły rozgrywać i ustanawiać takie reguły tej współpracy z tymi państwami, które by były korzystne dla Stanów Zjednoczonych. Natomiast my mamy oczywiście też tych wrogów wewnętrznych, wrogów Unii Europejskiej, czy nie wiem, przeciwników Unii Europejskiej. My mamy dwa rodzaje eurosceptycyzmu, taki hard i soft, czyli taki twardy i taki bardziej miękki. Ten twardy to jest taka antyeuropejskość mówiąca, że trzeba po prostu Unię Europejską rozwalić. Tego jest oczywiście mniej. No i druga taka, gdzie rzekomo trzeba Unię Europejską zreformować, bo ona jest właśnie taka tam, a to nieefektywna, a to właśnie wprowadza jakieś dziwne przepisy. Notabene tak odnosząc się tylko do tych różnych przepisów skomplikowanych bardziej lub mniej, to teraz Unia Europejska wprowadza takie europejskie omnibusy. To są takie zbiory praw, dyrektywy, które mają upraszczać rozmaite przepisy, które okazuje się, że można uprościć na przykład, albo które już nie są niezbędne, tak, po to, żeby właśnie gdzieś tam tym Europejczykom, zwłaszcza przedsiębiorcom, żeby się żyło trochę łatwiej. Więc Unia Europejska też nie jest tak, że kompletnie nie koryguje jakichś tam swoich wcześniejszych działań, które na przykład wie już, że można zmienić, żeby były mniej obciążające. Natomiast ci eurosceptycy to są ludzie, którzy wykorzystują w ogóle samo funkcjonowanie Unii Europejskiej i jej działanie, żeby wzmocnić swoje argumenty na rzecz pokazania, że jest jakaś elita i do tej elity bardzo chętnie zaliczają właśnie elitę brukselską czy tę władzę europejską, bo obywatele z trudem sobie ją wyobrażają. To znaczy obywatele nie zawsze wiedzą, jak wyglądają instytucje, już nie mówiąc o tych osobach albo ewentualnie jak widzą te osoby, no to mają z nimi skojarzenia narzucane przez populistów i przez tych antyeuropejskich populistów, przez eurosceptyków. Mnie w ogóle to zupełnie na marginesie, ale najbardziej bawi taki mit i to okazało się, że moi studenci spoza Unii Europejskiej wskazywali jako najczęstszy mit o Unii Europejskiej, że to jest taka organizacja zarządzana przez takie lobby LGBTQ+, i takie osoby, które właśnie chcą, żeby, no, żeby ten świat wyglądał kompletnie inaczej niż za naszych ojców, dziadów i pradziadów, już ujmując to krótko. To zresztą jest wzmacniane przez propagandę rosyjską, dlatego wydaje mi się, to jest takie mocne gdzieś tam w krajach pozaunijnych, a zwłaszcza na wschodzie. I ja tylko podkreślę, że na przykład Ursula von der Leyen ma 7 dzieci z 1 mężczyzną, na przykład szef TSUE ma 6 dzieci z 1 kobietą.

0: na przykład o temacie likwidacji gotówki. Unia Europejska planuje oczywiście to cyfrowe euro dla eurozony, ale wiadomo, że czy dla strefy euro, ale no my kiedyś, mam nadzieję, że wyjdziemy też do strefy euro. Węgrzy się już bardzo czekają na możliwość, żeby do strefy euro wejść. Ale na przykład jak się w Polsce, ja wiem to od dziennikarza ekonomicznego, mojego znajomego, który mi powiedział, że jak pisze artykuł o strasznie ważnych rzeczach, na przykład w ochronie zdrowia albo dotyczące kredytów, to mało kto się tym interesuje. Ale jak artykuł jest o, za przeproszeniem, sieci handlowej Biedronka, albo jak jest na przykład o właśnie likwidacji gotówki, to ma po prostu jakieś wściekłe liczby wejść i klików i najczęściej niechętnych komentarzy. No właśnie dlatego, że to gdzieś tam dotyka takiej sfery wolności, tak, i właśnie regulacji. A poza tym wykorzystują to bardzo często ci populiści. My mamy swojskich populistów w Polsce, tak, ale też wielu populistów, którzy pod płaszczykiem takiej niezależności dla obywateli, takiej wolności, często oni są też dosyć liberalni gospodarczo albo nawet bardzo liberalni gospodarczo, zwłaszcza jeśli mówimy o takich prawicowych eurosceptykach i populistach, to tam oni wykorzystują ten argument, żeby pokazać, że tu jest jakaś elita brukselska, która chce nas wszystkich kontrolować. Tak? Tymczasem no wiemy, że jeśli coś takiego ma być wprowadzane, to oczywiście po to, żeby zwiększyć przejrzystość tych największych transferów finansowych, bo chodzi tak naprawdę o pranie pieniędzy głównie. I ci sami populiści, którzy tak strasznie krzyczą, że tutaj Unia chce nas kontrolować i tak dalej, potem mówią, państwo nie zareagowało, jak na przykład pojawiła się zonda krypto, nie mówiło nam, że to będzie takie niebezpieczne, tak? Podczas gdy sami inwestują na przykład w kryptowaluty. Bo to jest trochę też właśnie próba uregulowania jakichś takich sfer, w których jest po prostu bardzo duża przestępczość.
1: No właśnie,
0: i to
1: bo chodzi
0: jest przestępczość, z którą trudno walczyć w inny sposób po prostu.
1: Chodzi o płatności powyżej 10 tysięcy euro.
0: Dokładnie,
1: takie płatności powinny być zgłaszane, żeby móc je kontrolować, no bo to jest duże pole do nadużyć, jeżeli to nigdzie nie
0: oczywiście,
1: jest rejestrowane.
0: Ale to obywateli bezpośrednio nie dotyka, natomiast no właśnie idąc tym tropem, to ci populiści wykorzystują właśnie gdzieś takie argumenty i też te wszystkie mity po to, żeby w Unię Europejską uderzać, bo z ich perspektywy taki właśnie taka elita europejska, która jest trudniej znana obywatelom, dlatego ja bardzo jestem za tym, żebyśmy więcej się dowiadywali, lepiej się uczyli i więcej uczyli o Unii Europejskiej, żeby właśnie lepiej to poznawać i wiedzieć, że to nie jest takie odległe od nas i że ci ludzie to są też ludzie i oni po prostu pracują gdzieś tam w biurze obok, tylko paręset kilometrów dalej, to wtedy może ta Unia Europejska będzie lepiej zrozumiała dla obywateli i będzie im trudniej łapać się właśnie na taką elitarną czy antyelitystyczną narrację właśnie tych populistów.
1: Propagandę, dokładnie po to jest właśnie audycja Polska w Unii i inne audycje, które mamy w radiu Tok FM. Rozmawialiśmy o mitach związanych z Unią Europejską. Moimi gościniami były pani doktor Karolina Zbytniewska i pani profesor Renata Mieńkowska-Norkiene. Dziękuję bardzo za rozmowę, a pozostałe audycje z cyklu Polska w Unii znajdą państwo w aplikacji Tok FM i na stronie tokfm.pl. Za chwilę informacje o godzinie 17, a po nich audycja Karoliny Lewickiej. Sprawy różne.
2: Dzień dobry, Karolina Lewicka. Jak w każdą niedzielę, zaraz po informacjach o godzinie 17, sprawy różne. Tym razem porozmawiam o Stanisławie Tymińskim, słynnym człowieku steczką z wyborów prezydenckich w roku 1990. Tymiński znów chce wrócić do polskiej polityki. Zapraszam.
3: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Najniższe ceny XXL w Media Expert.

0: 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem przyjemnie spędzić czas,
3: ale pachnie.
1: Spróbować czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: Oh, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: O, masz wiadomość.
1: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
4: Super, tylko co im damy w prezencie?
1: Nie mam pojęcia. Kopertę?
4: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
1: Brzmi trochę filmowo.
4: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
1: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
4: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
5: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
6: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Prokuratura zapewnia, że skorzysta ze wszystkich dostępnych środków, żeby sprowadzić Zbigniewa Ziobrę do Polski. Akcja ewakuacja na Teneryfie. Pasażerowie statku, na którym wykryto zakażenia groźnym hantawirusem, zaczynają wracać do domów. Jedno miasteczko i 3000 mniej ludzi w kilka lat. Tak jest w kujawsko-pomorskim Wąbrzeźnie. To tylko jeden z przykładów wyludniającej się Polski. Minęła 17:00, czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prokuratura zapewnia, że sprawdza wszelkie pojawiające się w mediach informacje o miejscu pobytu Zbigniewa Ziobry. Według mediów były minister sprawiedliwości był widziany na lotnisku w Stanach Zjednoczonych, choć jeszcze niedawno ukrywał się na Węgrzech. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
8: Niezależnie od miejsca pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobro, prokurator wykorzysta wszystkie przewidziane w polskim i międzynarodowym prawie środki zmierzające do skutecznego sprowadzenia podejrzanego do Polski i przedstawienia mu zarzutów.
7: A chodzi o 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Osoby ewakuowane ze statku, na którym wykryto zakażenia groźnym hantawirusem, zaczynają wracać do domów. Rano wycieczkowiec zacumował na Teneryfie. Pasażerowie są teraz odsyłani samolotami. Co najmniej 30 członków załogi popłynie dalej do holenderskiego Rotterdamu, gdzie statek zostanie poddany dezynfekcji. Kapitanem wycieczkowca jest Polak. Według informacji WHO na statku stwierdzono dotychczas 8 przypadków zakażenia. 3 osoby zmarły. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem pakistańskich mediatorów odpowiedź na propozycję porozumienia pokojowego, informują irańskie media państwowe, nie podając szczegółów. W tym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Waszyngton i Teheran są bliskie porozumienia. Według państwowej stacji telewizyjnej IRI podpowiedź Teheranu skupia się na zakończeniu wojny na wszystkich frontach, zwłaszcza w Libanie, gdzie Izrael kontynuuje walkę ze wspieranym przez Iran Hezbollahem, a także na zapewnieniu bezpieczeństwa żeglugi. Polska powiatowa i wiejska wyludnia się. Młodzi ludzie wyjeżdżają za pracą do dużych ośrodków i najczęściej już tam zostają. Depopulacja jest tematem weekendów TOK FM. Najwięcej mieszkańców ubywa w średnich i małych miastach powiatowych, gdzie trudno o pracę. Agnieszka Wynarska.
9: W kujawsko-pomorskim Wąbrzeźnie w ciągu ostatnich 15 lat ubyło 3000 osób, mówi burmistrz Tomasz Zygnarowski.
10: Z ogromną otwartością przyjęlibyśmy w Wąbrzeźnie inwestora, który by wybudował zakład pracy na naszej działce, na przykład 5-hektarowej, którą mamy wolną, i zatrudnił na przykład 100 kobiet.
9: W ostatnich latach w mieście powstała na przykład galeria handlowa, która dała miejsca pracy, ale jednocześnie zabrała je małym przedsiębiorcom, którzy mieli lokale handlowe na rynku. Dziś wiele witryn jest pustych, przyznaje pani Katarzyna, która od kilkunastu lat prowadzi sklep z odzieżą.
11: Jak się otworzyła galeria, też zaczęliśmy widzieć, że dużo osób tam zaczęło jeździć. Dużo sklepów się pozamykało tak naprawdę od tamtego momentu.
9: Stopa bezrobocia w Wąbrzeźnie sięga 11%, jest wyższa od wojewódzkiej średniej. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
7: W Łodzi ruszyły konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu na całe miasto. Takie ograniczenie od ponad pół roku obowiązuje na kilku osiedlach w centrum. Bartosz Kądziołka.
12: Konsultacje w formie spotkań, dyżurów konsultacyjnych czy online mają potrwać do 7 czerwca, mówi Tomasz Korowczyk z magistratu.
13: Jako miasto chcemy zebrać opinie mieszkańców, zanim zapadną jakiekolwiek wiążące decyzje w tej sprawie.
12: A jak mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z KO, według danych ze Straży Miejskiej dotychczasowe ograniczenie w centrum zdało egzamin.
14: To jest spadek mniej więcej z poziomu około 450 do 187 interwencji, więc ponad połowę. To mówimy o skali miesięcznej.
12: A uchwałę rozszerzającą ograniczenie radni mogliby przyjąć po wakacjach. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
7: Katowice stawiają na naturalne kosiarki. Przez całe lato owce będą pomagać w strzyżeniu trawy w kilku częściach Katowic. Magistrat przekonuje, że są cichym i ekologicznym uzupełnieniem tradycyjnych prac porządkowych. Owce odmiany kameruńskiej już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta na obszarze około 20 tysięcy metrów kwadratowych, informuje Michał Mendela z katowickiego urzędu.
3: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek. Obecność owiec w przestrzeni miejskiej to również ciekawostka dla mieszkańców, szczególnie dla dzieci, dla których widok stada w mieście jest niecodziennym doświadczeniem.
7: Jak wyjaśnia Malwina Kaczor z Zakładu Zieleni Miejskiej, owce są pod opieką zaprzyjaźnionego hodowcy, który przechowuje je zimą i wypożycza miastu wiosną.
6: Pomaga w ich transporcie, codziennie u nich jest, codziennie dogląda, czy wszystko jest u nich w porządku, czy nie ma potrzeby właśnie zabrać jakiejś owcy do weterynarza, czy być może wymienić jedną owcę na inną, albo może dołożyć jeszcze więcej osobników.
7: Katowice po raz pierwszy zawarły tego typu umowę o dzieło z owcami kilka lat temu. I jeszcze sport i informacja z ostatniej chwili. Siatkarze Aluronu Warty Zawiercie po raz pierwszy w historii zostali mistrzami Polski. W piątym meczu o złoty medal pokonali u siebie broniącą tytułu ekipę Bogdanka Luk Lublin 3-1 i wygrali finałową rywalizację play-off 3-2.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
7: W nocy możliwe przymrozki na wschodzie, przy gruncie temperatura spadnie tam do minus 2 stopni. Jutro znowu przelotnie może popadać, po południu miejscami zagrzmi, przeważnie od 18 do 23 stopni. Chłodniej na zachodzie kraju oraz w rejonach podgórskich od 16 do 19 oraz nad morzem tam od 12 do 15.
15: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: To jest audycja Sprawy Różne. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa, dr Michał Przyperski, historyk, Instytut Historii PAN, Muzeum Historii Polski. Dzień dobry, panie doktorze.
17: Kłaniam się.
16: Porozmawiamy sobie dzisiaj o Tymińskim, o Stanisławie Tymińskim. Zacznę od teraźniejszości. Była środa, 25 marca tego roku, kiedy na konferencji prasowej przed Sejmem Grzegorz Braun, przed Sejmem, bo do Sejmu Grzegorz Braun od grudnia 23 roku wchodzić nie może z wiadomych względów, przedstawił swojego nowego sojusznika, Stana Tymińskiego, i mówił tak. Pan Stanisław Tymiński to pierwszy polski antysystem czasów transformacji ustrojowej. Czasów, kiedy w przeszłość odchodził PRL, a mościł się w Polsce post-PRL, a w konsekwencji eurokołchoz. Stanisław Tymiński jest Polakiem, który jako pierwszy chciał dać Polakom realny wybór, a nie wybór między dżumą a cholerą. Z kolei zapowiadający konferencję koroniarz też zachwalał Tymińskiego. Legenda lat 90. przyleciał jak torpeda, wykosił Mazowieckiego, przegrał z Bolkiewiczem, człowiek sukcesu ekonomicznego i spektakularna ofiara systemu okrągłostołowego. No i okazuje się, że Tymiński może w 27 roku wystartować do Senatu, jeżeli zdrowie mu pozwoli. Braun wyjaśniał, że korona chce skorzystać z autorytetu Tymińskiego. No to zacznijmy teraz tę historię od początku, czyli od września roku 1990, kiedy to na lotnisku Okęcie ląduje samolot z Kanady i wysiada z tego samolotu szczupły szatyn, lat 42.
17: Tak rzeczywiście było. Stanisław Tymiński był człowiekiem, który przyjechał do Polski z Kanady, był biznesmenem tam od pewnego momentu, no bo wcześniej był uciekinierem z Polski, wyjeżdża z Polski w roku 69, żyje przez jakiś czas w Szwecji, nic szczególnego tam się nie dzieje, pracuje raczej fizycznie, ale potem wyjeżdża do Kanady i Kanada rzeczywiście okazuje się tą przestrzenią, tym krajem sukcesu ekonomicznego dużego. W 75 roku ląduje w Kanadzie i dosyć szybko udaje mu się rozkręcić biznes komputerowy i to jest rzeczywiście, no, jakoś imponujące. On się tym chwali na prawo i lewo i w swojej książce Święte Psy i w wywiadach również tych, które są dostępne, choćby w kanale Zero dla widzów o mocnych nerwach, ale coś myślę ciekawego to mówi o Tymińskim. I on rzeczywiście rozwija swój biznes, staje się człowiekiem dosyć szybko, mocno zamożnym, zwłaszcza zamożnym jak na warunki Polski komunistycznej. W połowie lat 80. przyjeżdża do Polski i on wspomina to w taki sposób, że ta szarość Polski Jaruzelskiego połowa lat 80. była dla niego uderzająca i jak sam tłumaczy, to niewątpliwie jakaś racjonalizacja post factum, że pomyślał, że trzeba Polsce dodać pewnego rodzaju koloru. No i jak rozumiem, dodając 2 do 2, tym kolorem miałaby być obecność Stanisława Tymińskiego, czy to obecność jako postaci biznesowej, jak się okazało, raczej postaci politycznej, bo to już jest właśnie rok 1990. Nie jest właściwie jasne, dlaczego Stan Tymiński się pojawia jako postać, która ma odegrać rolę polityczną w Polsce. Różne są teorie na ten temat. Mówi się, że miał być człowiekiem wymyślonym przez agentów czy pracowników, współpracowników służby bezpieczeństwa. Nie powiemy tutaj twardo ani tak, ani nie, bo tego po prostu nie wiadomo, ale można byłoby dla bardziej interesującej dyskusji nie zakładać, że jest człowiekiem kompletnie wymyślonym przez służby, że raczej jest człowiekiem, który jest takim fenomenem samorodnym, że jest człowiekiem, to paradoksalny, ale no, obdarzonym pewnego rodzaju skomplikowaną, ale i niewątpliwą charyzmą i jest niewątpliwie też człowiekiem pewnego sukcesu materialnego, no niewątpliwego, bo na tamte warunki, początek lat 90. on jest milionerem, jak na biedną, głodną Polskę roku 1990. To jest ogromny facet, który odniósł ogromny sukces. Taki ląduje w Warszawie we wrześniu 90. roku i jakkolwiek byśmy na to nie spojrzeli, to naprawdę ta CV-ka, by tak powiedzieć, Tymińskiego, dosyć rzeźwego 42-latka, no to jest taka CV-ka, która w Polsce tamtego czasu robi wrażenie.
16: Wyjechał z $5, wrócił z pełną kabzą. To musiało robić wrażenie, tym bardziej, że sporo jego majątku opowiadano. Samochód z napędem na 4 koła, liczne posiadłości, ale też prywatny helikopter w roku 1990. To teraz jeszcze jest osiągnięcie, prawda? Co dopiero
17: to jest materialne,
16: wtedy.
17: Tak. A jeszcze do tego dorzućmy, przepraszam, że w takim kontekście to dorzucam, ale to proszę jakby ocenić jako rzecz obyczajową. On przyjechał do Polski ze swoją drugą żoną, Peruwianką. I to robiło też niezwykłe wrażenie, bo też ten wątek peruwiański tutaj do tej pory nie wybrzmiał.
16: Pierwsza
17: żona była Finką, druga była Peruwianką, trzecia już na porządku, dodajmy, jest Chinką. Pytano Tymińskiego, dlaczego tak egzotycznie wybierał, dlaczego nigdy nie związał się z Polką. No, myślę, że te odpowiedzi, które dawał, też jakby wiele mówią o jego mentalu, ale dość powiedzieć, że w tamtym momencie to robi wrażenie, bo też ten komponent w ogóle peruwiański w wizerunku Tymińskiego, on jest bardzo istotny, dlatego że on wielokrotnie o tym wspominał, w Peru się znalazł, w gruncie rzeczy trochę przypadkiem, ale zaprowadziły go tam pewne jego duchowe poszukiwania. On w tym Peru i w peruwiańskiej dżungli odkrył jakiegoś rodzaju drogę duchową dla siebie i to w ogóle tworzyło jeszcze dodatkową aurę niesamowitości, takiej ogromnej egzotyki, która go otaczała, bo był z jednej strony właśnie, to już powiedzieliśmy, człowiekiem sukcesu, a zatem takie twarde, konkretne kompetencje, dolary, czyli to, co się wtedy, to co robiło nieprawdopodobne wrażenie, a do tego jeszcze egzotyka peruwiańska zażywana przez niego ayahuasca, rzecz, która w ogóle w początku lat 90, nawet i dziś robi duże wrażenie, ale w początku lat 90 to w ogóle brzmiało jak coś z innego wymiaru. Notabene z czwartego wymiaru, w którym to właśnie miał się znajdować Stanisław Tymiński. Jest taki mariaż niezwykły pewnego i takiego konkretu biznesowego i ezoteryki. No to znowu też, jeszcze raz to powiem, podkreślę, jak na początek lat 90. to jest naprawdę mieszanka wybuchowa. Dla bardzo wielu Polaków to było coś... Dobrze, być może dzisiaj uznamy to za delikatnie tandetne, albo może nawet po prostu tandetne, ale to było coś niezwykłego. To było coś, co miało smak Zachodu i takiej rzeczywistości.
16: Było pociągające.
17: Bardzo, bardzo pociągające.
16: Rzeczpospolita napisała o nim tak. Kanadyjski przemysłowiec, mający program zbawienia Polski i kosmosu, dodając, i tutaj dokładny cytat, nie ma on cienia szans na uzyskanie choćby procenta głosu wyborców. Jednakże w badaniach demoskopu, na 2 miesiące przed wyborami Stan dostaje niespełna 4% poparcie, potem kolejno 8% i 15%. Wspomnieliśmy już o książce Święte Psy. To była taka opowieść o gospodarczej utopii. Co to łączy to, co dobre z kapitalizmu, czyli pełne półki, z tym, co dobre w socjalizmie, czyli bezpieczeństwo socjalne. Niektórzy twierdzili, że ona opisywała taki model kapitalisty Majsterkowicza, dostępny dla każdego. I jeżeli pan mówił, że Tymiński chciał dodać Polsce koloru, to wydaje mi się też, że Tymiński w tej swojej narracji przekonywał, że on nauczy nas, jak robić te pieniądze, nie wyjeżdżając z Polski. I właśnie Święte Psy to było takie grafomańskie dzieło, pełne dobrych rad. Na przykład, każdy człowiek musi mieć jakieś cele. Cele te powinny być spisane na papierze i często czytane. W ten sposób twoja podświadomość zacznie sama pracować na twoją korzyść. Obiecywał, że za 3 lata będziemy żyć w dobrobycie, a za miesiąc odczujemy wymierzalną poprawę, pod warunkiem oczywiście, że Polacy zastosują się do tych wszystkich recept zawartych w jego książce. Ja zastanawiam się nad Tymińskim jako zjawiskiem roku 90, w sytuacji, kiedy stary świat uległ dekonstrukcji, a nowy świat jeszcze nie powstał. I wiemy, jak ludzie reagują na taką sytuację. Zagubieniem, lękiem, no i poszukiwaniem kogoś, kto wyznaczy jakąś sensowną drogę do lepszej przyszłości.
17: Myślę, że to jest bardzo trafne spojrzenie, z jednym drobnym zastrzeżeniem, proszę tego nie odebrać jako czepiastwo, ale to oczywiście my dzisiaj możemy powiedzieć, że jakiś świat już się skończył, a nowy się jeszcze nie narodził. Ludzie roku 1990 żyją w jakimś konkretnym i namacalnym świecie, w związku z tym oni myślą,
16: ale tracą pracę, na to, jest hiperinflacja.
17: Tak, ja myślę, że to jest bardzo ważne. Już się odnoszę do tego, do sedna tego, o co pani zapyta. Rzeczywiście Święte Psy to jest... Niektórzy badacze są takie amerykańskie, to trochę na zasadzie amerykańscy naukowcy ustalili, ale są takie amerykańskie teksty, które wskazują, że w ogóle Stanisław Tymiński może być uważany za takiego jednego z prekursorów takiego nowoczesnego populizmu. Jakkolwiek byśmy się zrzymali, chyba coś w tym jest, bo to rzeczywiście jest człowiek, który absolutnie połączył ze sobą ogień z wodą, tak? Dokładnie jak pani powiedziała, dodajmy do tego, że był człowiekiem, który na prawo-lewo szafował swoim sukcesem, tą swoją egzotyką, o której powiedzieliśmy, nadto jeszcze roztaczał wizję bezpieczeństwa socjalnego, coś, co w roku 1990 było bardzo ważne, ale zwrócę uwagę, w kolejnych latach stało się może jeszcze istotniejsze i w tym sensie fenomen Tymińskiego to jest coś, co jakby wisi nad całymi latami 90., może w ogóle nad pierwszym 15-leciem tej Polski przejściowej do wstąpienia do Unii Europejskiej, tak to mniej więcej bym na to spojrzał. I naprawdę Stanisław Tymiński w tym sensie jest człowiekiem, który opowiada na wiecach, których miał bardzo dużo, był człowiekiem niezwykle pracowitym i rzeczywiście też takim potrafiącym robić kampanię, chociaż to wszystko było dosyć chałupnicze jak na dzisiejsze, na nasze standardy. I Stanisław Tymiński opowiadał na tych wiecach rzeczy, które tłum chce usłyszeć, które ludzie chcą usłyszeć.
16: Że za 3 lata będziemy żyć w dobrobycie.
17: I to jest jedno. Ale też on mówi, że musi być polski przemysł, że właściwie z tą prywatyzacją to jednak ostrożnie, a z drugiej strony jest w tym momencie w Kanadzie liderem skrajnie libertariańskiej, no po prostu libertariańskiej, to samo w sobie jest skrajność, libertariańskiej partyjki, która właściwie bardzo jakby...
16: Balcerowicz do potęgi drugiej.
17: To dokładnie chciałem powiedzieć, że to jeszcze ostrzejsze aniżeli ta terapia balcerowiczowska, a tymczasem na gruncie właśnie tych spotkań mówi Tymiński, że że Balcerowicz musi odejść, to chyba nic nie powiedzieć. Dużo ostrzejsze są te jego słowa.
16: On się pochyla nad losem Polaków.
17: Pochyla się nad losem Polaków i jak każdy populista ma bardzo proste, jasne odpowiedzi. Znakomite są te cytaty, o których pani powiedziała. Święte Psy to nie jest łatwa lektura, ponieważ jest...
16: Trudnym językiem napisana.
17: Jest przede wszystkim trudna intelektualnie, bo no co tu dużo kryć, chcę to powiedzieć bardzo tak elegancko, jest pełna sformułowań niezrozumiałych, no chyba trzeba to powiedzieć, po prostu zwykłych głupot. To są rzeczy, które się ze sobą nie lepią w żadną spójną opowieść.
16: A z drugiej strony, teraz ja się trochę nie zgodzę, jest tam mnóstwo takich sformułowań, z którymi nie sposób się nie zgodzić. Na przykład, praca musi być doceniona, budżet zrównoważony, wojsko silne. No, tylko przyklasnąć.
17: Nie wyśmienicie, naturalnie, to z tym się nie można nie zgodzić. Przy czym tak, pewnego rodzaju takie ogólne stwierdzenia w rodzaju tych, które tutaj padły, każdy może sformułować idealnie w każdym czasie. Pytanie, w jaki sposób osiągnąć rzeczywistość, w której to jest możliwe, to jest pytanie polityczne i na to Tymiński odpowiedzi nie dawał. Jest ciekawy kontekst tego, co Tymiński zrobił. Mówiliśmy o doświadczeniu peruwiańskim. Rok 1990 to jest taki moment w historii Peru, gdzie słabo znany biznesmen Alberto Fujimori, zresztą pochodzenia japońskiego, w kampanii wyborczej w Peru zwycięża Mario Vargasa Llosa, czyli człowieka jeszcze nie noblistę, ale człowieka...
16: Instytucję,
17: człowieka nieprawdopodobnie rozpoznawalnego. No właściwie to można byłoby sobie taki Dawid z Goliatem, gdzie właśnie no, Dawid w tym wypadku Fujimori zwycięża, no bo potem zresztą nieciekawe dalsze jego losy, zostawmy go tutaj, ale mamy taką matrycę. Człowiek biznesu, który wygrywa z intelektualistą...
16: Dlaczego człowiek biznesu Tymiński nie może wygrać z już legendą Wałęsą?
17: Dokładnie tak, ależ dokładnie o to chodzi. I wydaje mi się, że też człowiek myślący tak, nie wiem, by to rzec, ezoterycznie, ten realizm magiczny mi się tutaj w ogóle nasuwa, że skoro już Vargas Llosa się tutaj pojawił, no to wyobrażam sobie, że w ogóle działalność polityczna, może tak, opowieści polityczne Stanisława Tymińskiego, one mają w sobie wiele z takiego politycznego realizmu magicznego. I teraz jedną rzecz chcę podkreślić, to nie jest naprawdę prześmiewcze z mojej strony, ponieważ jak spojrzymy na lata 89-90, to zwłaszcza, ale też i wcześniejsze, i nieco późniejsze, to takich idealnych recept na to, w jaki sposób Polska ma wyglądać, w jaki sposób ma wyglądać albo całość systemu gospodarczego, albo w jaki sposób mają zostać ukształtowane konkretne rozwiązania polityczne, prawne w naszym kraju, to znajdziemy ich całą masę i po prawej, i po lewej stronie. I w tym sensie też pamiętajmy o jednym, że Tymiński jest oczywiście no, niebywale egzotyczny z dzisiejszej perspektywy. Jak na tamten czas, oczywiście, że był egzotyczny, ale jednak znacznie mniej. To znaczy rozmaitego rodzaju haseł bardzo dziwnych w roku 90 nie brakowało, że powiem tylko o jednym, przypomnę tylko o jednym, który później przecież przypominał. Kazik Staszewski, 100 milionów, 100 milionów dla każdego. Wałęsa, oddaj moje 100 milionów, śpiewa Kazik Staszewski w roku 93, o ile dobrze pamiętam. Przecież hasło zupełnie absurdalne, a nie kto inny jak Lech Wałęsa je rzucił. Jak spojrzymy tutaj oczywiście na Tadeusza Mazowieckiego, którego trzeba koniecznie dodać do tej opowieści, bo Tadeusz Mazowiecki to jest, jakby to tak powiedzieć jednym zdaniem, no to jest oczywiście premier filozof, premier, człowiek wyjątkowo prawy, katolicki działacz, człowiek o nieposzlakowanej...
16: Człowiek, który nie potrafi w kampanię.
17: I jednocześnie nie potrafi w kampanię. Człowiek o nieposzlakowanej opinii i człowiek absolutnej uczciwości, jednocześnie człowiek mrukliwy, człowiek kompletnie się nie nadający do tego, żeby porywać za sobą tłumy, a kampania wyborcza prezydencka tego wymaga.
16: Nie mający w sobie absolutnie nic z Trybuna Ludowego.
17: A jednocześnie obdarzony charyzmą, tylko właśnie taką gabinetową, a na pewno niewiecową. I to zwycięstwo, które w pierwszej turze nad Mazowieckim odnosi Tymiński, ono jest szokiem. Gdy dzisiaj oglądamy archiwalne nagrania ze sztabu Mazowieckiego w roku 1990...
16: To widzimy tę niewiarę, kiedy zaczynają spływać wyniki.
17: To jest coś zupełnie nieprawdopodobnego. Jakiś czas temu miałem przyjemność rozmawiać z redaktorem naczelnym Więzi, Zbigniewem Nosowskim, który tam był ówcześnie w Mazowieckiego sztabie wyborczym i on opowiadał o tym, jak w jakimś sensie, jak bardzo to było szokujące, pomimo tego, że te dane, choćby demoskopy, o których pani tutaj wspomniała, one już napływały, więc to teoretycznie była taka katastrofa, którą można było przewidzieć. Trochę to był Titanic idący na górę lodową, ale do ostatniej chwili była taka nadzieja, że no może jednak nie. Że to jest po prostu zbyt absurdalne, żeby coś takiego się wydarzyło.
16: A czy człowiek, o którym nic nie wiedziano, bo przecież byli tam poważni kandydaci w stawce, prócz Wałęsy i Mazowieckiego, Cimoszewicz, Bartoszcze i Moczulski.
17: Leszek Moczulski. Tak, i tutaj jest rzecz, którą trzeba jasno sobie powiedzieć.
18: Lata 90. to jest w ogóle wielkie laboratorium nowoczesności w sensie jak najszerszym, ale też nowoczesnej polityki. I wybory roku 90. to jest wczesny, ale bardzo ważny etap. I historia Stana Tymińskiego jasno pokazuje, co telewizja, szerzej media masowe, bo dziś już pewnie nie tylko telewizja, raczej internet, ale co media masowe potrafią zrobić z kandydata kompletnie nieznaczącego w ciągu raptem kilku tygodni.
16: To profesor Antoni Dudek stawia taką tezę, że właśnie spoty telewizyjne zbudowały poparcie dla Tymińskiego, czego przykładem i na co dowodem ma być województwo pilskie, gdzie nie było sztabu Tymińskiego, nie było ani jednego plakatu Tymińskiego, a dostał w tym województwie bardzo dobry wynik. A skoro pojawiły się, panie doktorze, te dwa nazwiska, Lech Wałęsa i Tadeusz Mazowiecki, to na ile Tymińskiemu głosów napędziła wojna na górze, zszarganie, upadek mitu Solidarności? Może właśnie to, co działo się między Wałęsą a Mazowieckim i ich stronnikami, sprawiło, że wyborcy zaczęli szukać alternatywy. I jeszcze jeden cytat z ówczesnej prasy. Uważano, że Tymiński wybawił ludzi z kłopotu. Tych, którzy stanęli przed zbyt trudnym dla siebie wyborem, premier czy przewodniczący. Badania elekcji 90 wydają się potwierdzać tę tezę. Otóż oba wielkie obozy pytane, na kogo by głosowały, gdyby ich kandydat wycofał się, jako kandydata rezerwowego wskazywały Tymińskiego.
18: Muszę się pani przyznać, że teraz kończę pracę nad książką o latach 90. Miałem tam przyjemność przy tej okazji rozmawiać z wieloma ludźmi, z takimi, którzy byli politycznie i publicznie aktywni, ale również z ludźmi, no to powiedzmy, że po prostu z everyday people, z Polakami, tak zwanymi przeciętnymi Polakami. I podczas rozmowy z jednym z bardzo znanych polskich profesorów, on mi powiedział na zasadzie między nami, w związku z tym ja też powiem między nami, że on był tak zniesmaczony sytuacją, która się w 90 roku wydarzyła pomiędzy Wałęsą a Mazowieckim, że on stwierdził, zagłosuję na tego Tymińskiego.
16: Na złość.
18: Na złość, trochę, żeby po prostu pokazać swoją trochę bezradność, trochę niezgodę po prostu. Ile było takich osób? Nie sposób powiedzieć, ale na pewno takim pierwszym wyborem buntu, takim kandydatem buntu Tymiński był. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że to jest bardzo tak, myślę, inteligencki sposób myślenia o polityce. Mam na myśli to, że no, gdyby się nie pokłócili, to prawdopodobnie byłoby inaczej. No, tylko że to są konkretne interesy, to jest polityka, mam na myśli nie cyniczna gra, tylko po prostu pewne zderzenie ambicji, zderzenie sprawczości. Tadeusz Mazowiecki od samego początku, kiedy został premierem, on od początku mówi Wałęsie, nie będę premierem malowanym i nie jest premierem malowanym. To dokładnie tyle oznacza, że on nie konsultuje swoich decyzji z Wałęsą. Wałęsa jest w szoku. Wałęsa się nie chce zgodzić z tym. Dochodzi do egzotycznego w sumie sojuszu. Mazowiecki porozumiewa się z Wojciechem Jaruzelskim. Przez jakiś czas tak historycy mówią, wspomniany tu Antoni Dudek choćby, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju takim tandemem Jaruzelski-Mazowiecki, który trochę via facti jest wymierzony przeciwko Wałęsie. Wałęsa nie pełni wówczas żadnej roli politycznej państwowej poza byciem szefem Solidarności. Zaczyna się rok 90. Zaczynają się reformy Balcerowicza, to dokładnie 1 stycznia 90 roku. Początkowo ogromny entuzjazm i wielkie nadzieje. Te wielkie nadzieje nie od razu wygasają, natomiast pojawiają się nowe ceny. I te ceny są gigantycznym szokiem. To dosłownie tydzień po tygodniu widzimy, w jaki sposób to zmienia sytuację. Do tego stopnia zmienia, że wiosną 90 roku, w maju ściślej, pojawią się pierwsze duże strajki. Strajki kolejarskie to są pierwsze strajki. W gruncie rzeczy dzisiaj jak na to spojrzeć, to można i tak powiedzieć, po 5 miesiącach niezwykła odporność społeczeństwa, niezwykłe takie poczucie, że jesteśmy w jakimś takim momencie wyjątkowym. Ponieważ wyobrażam sobie, że gdyby dziś, na przykład od jutra, tak radykalne kroki zostały podjęte, jak zostały podjęte w roku 1990, to te strajki mielibyśmy za 2 dni, za 3 dni, a nie za 5 miesięcy. I teraz wiosną 90 roku Tadeusz Mazowiecki jest liderem, jest twarzą rządu, jest twarzą zmiany, jest twarzą władzy, która jest władzą koalicyjną. Dochodzi do sytuacji, w której dochodzi do zderzenia pomiędzy Wałęsą i Mazowieckim i to jest rzecz absolutnie
16: nieunikniona. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.
18: Tymiński na tym korzysta i jakiś Tymiński musiałby się pojawić, bo tutaj są po prostu dwie rzeczy. Ile mamy w tej opowieści Tymińskiego jako tego konkretnego Tymińskiego, a ile Tymińskiego reprezentanta pewnego momentu historycznego. Sam Tymiński jest postacią wyjątkowo szczególną, pełną rozmaitych dziwności i sprzeczności, ale jako reprezentant pewnego nurtu historycznego, no po prostu ktoś taki musiał się pojawić.
16: Czy Polska stanie się pośmiewiskiem świata? Spytała na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza, gdy poparcie dla Tymińskiego w sondażach przekroczyło magiczne 20%. Pierwsza tura, 25 listopada, Wałęsa niemalże 40% poparcie, na drugim miejscu Tymiński 23%, Mazowiecki o 5 punktów procentowych mniej, bo 18% poparcie. Oczywiście w drugiej turze Wałęsa dostał ponad 74% głosów i zmiażdżył Tymińskiego. Jak do tego doszło? O tym opowiemy za chwilę. Doktor Michał Przeperski jest moim Państwa gościem, a słuchają Państwo Radia TOG FM, pierwszego radia informacyjnego.
19: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
24: Marian, a po całym tygodniu pracy...
25: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
26: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i Państwa gościem jest dr Michał Przeperski. A rozmawiamy o Stanisławie Tymińskim. Jesteśmy już po pierwszej turze wyborów prezydenckich, w środku kampanii hejterskiej. Chyba tak należałoby to, co się działo, określić. Językoznawcy zgromadzili te wszystkie określenia tuż po tych wyborach roku 90, które padały w prasie pod adresem Tymińskiego. Ja mam tutaj maleńką próbkę. Agent. Człowiek Sławomira Mrożka, czarownik z dżungli, łowca naiwnych, mister nikt, szurnięty ideolog dolarowej mamony z nieba, indiański mesjasz, Hochstapler.
18: Jedna rzecz jest ciekawa, ponieważ ludźmi, którzy używali tych epitetów, nie tylko, ale również byli reprezentanci no, tego, co, jak sądzę, wielu z naszych słuchaczy uznałoby za tą najlepszą stronę polskiej polityki. Ówcześni autorzy Gazety Wyborczej, ludzie odpowiedzialni, poważni, liderzy inteligenckiej opinii, człowiekiem, który ujawnia problemy psychiczne, jakie miał mieć Stanisław Tymiński, jest ówczesny szef MSW Krzysztof Kozłowski. To są chwyty, które... No, jakkolwiek by na nie nie patrzeć, są niemożliwe do zaakceptowania. Dziś, gdyby ktokolwiek takie sytuacje ku nieszczęsności zdarzają się, nikt ich pozytywnie, też pragnę wierzyć, że nikt ich pozytywnie nie ocenia.
16: Bo nie były to tylko inwektywy. Był materiał wyemitowany przez telewizję publiczną, w którym to oskarżano Tymińskiego o to, że bije żonę. On potem wytoczył telewizji proces
0: i wygrał.
16: I go wygrał, tylko że było już po wyborach. Wreszcie przedostały się do opinii publicznej informacje o tym, że Tymiński leczył się kiedyś psychiatrycznie. My wiemy z jego książki, wywiadów, że on symulował chorobę psychiczną, żeby uniknąć służby wojskowej.
18: No taką wersję przedstawiał. Myślę, że nie ma co tutaj tego poddawać wątpliwość. To jest pewnie nie dla nas temat.
16: Istotne jest to, że te informacje wyciekły.
18: Tak, rzeczywiście. I to robi duże wrażenie, ponieważ to jest pierwsza tego typu hejterska kampania. Ja myślę, że w ogóle Tymińskiemu na pewno po prostu było trudno, ale zostawmy Tymińskiego, spójrzmy na tych, którzy te inwektywy rzucali. Myślę, że pojawiła się ogromna panika moralna również wśród reprezentantów elit solidarnościowych, że oto jest realna...
16: Zrozumiała panika moralna. No, sama byłabym spanikowana, gdyby nie to, że miałam wtedy 9 lat.
18: Ja jako czterolatek niespecjalnie pewnie też bym panikował. Ona jest zrozumiała, ale nie jest możliwa do usprawiedliwienia. Więc zrozumiała, tak, możliwa do usprawiedliwienia, nie. Mówimy o sytuacji, kiedy, ileż razy my to słyszeliśmy przez całe już zaraz 40-letnie czasy III Rzeczpospolitej, że oto polska demokracja jest jeszcze niedojrzała. No dzisiaj ja mam głęboką nadzieję, że ona już jest wystarczająco dojrzała, ma swoje problemy, ale jest dojrzała. Natomiast w roku 90 rzeczywiście można było śmiało powiedzieć, że jeszcze jest bardzo młoda, że jeszcze jest bardzo krucha. I myślę, że tak próbuję zrozumieć te intencje, które stały za tymi, którzy na przykład określali Tymińskiego jako peruwieńskiego dyzmę. Notabene to akurat dosyć trafne, bo rzeczywiście skąd on się wziął,
16: albo
18: nie było w ogóle jasne.
16: Moje ulubione. Dziwny człowiek z błyskiem szaleństwa w bladym, nieruchomym oku.
18: To też w ogóle...
16: Wręcz poetyckie.
18: Takie, poetycko-grafomańskie, to prawda. Cóż więcej powiedzieć na ten temat? To myślę, że po prostu było nie fair i było nie w porządku. Gdyby spojrzeć na to tak niezwykle rygorystycznie, gdybyśmy na chwilę gdybyśmy zabawili się w takich bardzo twardych, surowych recenzentów polskiej demokracji oraz wszystkich jej aktorów na wtedy, no myślę, że polska elita również ta, którą, jak pragnę wierzyć, byśmy uważali za tych rzeczywiście najlepszych, najważniejszych, najlepszych polskich polityków tego czasu, no ona po prostu słabo zdała ten egzamin. Zrozumiały jest strach. Ten strach może jeszcze jest tym bardziej zrozumiały, że myśmy tego nie powiedzieli, ale dopowiedzmy to, że ludzie, którzy się znaleźli wokół Stana Tymińskiego, to byli naprawdę ludzie, o których wiadomo było, że byli w jakiś sposób związani ze Służbą Bezpieczeństwa. To był Józef Kossecki na ten przykład, nie tylko współpracownik Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie X, ten pseudonim ważny, jeszcze wróci tutaj pewnie w naszej rozmowie, ale również dlatego, że był on aktywnym, bardzo ważnym działaczem Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald. To taka już dawno zapomniana i pewnie słusznie, że zapomniana, skrajnie antysemicka organizacja narodowych komunistów. Trudno było zatem, myślę, że na przykład autorom wyborczej nie patrzeć na to, jak ona... Ojej, potencjalną kolejną inkarnację tego, co się wydarzyło w Polsce w 1968 roku. Więc też ten aspekt jest tutaj bardzo ważny. I jeszcze jedna rzecz a propos tych ludzi, którzy się wokół Tymińskiego zgromadzili. Stan Tymiński, jak się czyta jego książkę, nie wydaje się być człowiekiem jakoś szczególnie, nie wiem, antysemickim. Tak? A jak się spojrzy na to, jak on już później tłumaczył swoje rozmaite motywacje, to nagle się okazuje, że jego... On tłumaczy to już z dzisiejszej perspektywy. Rok 90 to jest jego walka przeciwko polskim Żydom i przeciwko żydostwu w Polsce. To są w ogóle jakieś stwierdzenia, jak po prostu ze sztambucha wzorcowego antysemity. Jak najgorsze, jak najbardziej godne potępienia, ale też i wydaje się, że w jakimś sensie zasuflowane w tamtym czasie Tymińskiemu, przyjęły się, to jest inna sprawa.
16: I zostały z nim do teraz.
18: Nie bez kozery zaczęliśmy tutaj od Grzegorza
16: Brauna.
18: Ktoś
16: skusi się na wywiad ze Stanem Tymińskim w Kanale Zero, to jemu wszystko kojarzy się z Żydami i te antysemickie hasła wracają przez całą tę długą rozmowę. Czarna teczka, panie doktorze. Nie ma Stana Tymińskiego bez czarnej teczki. On się sfotografował z czarną teczką na plakacie i ta czarna teczka miała być atrybutem biznesmena, który ma tam różne umowy i dokumenty. I miała go uwiarygadniać właśnie jako człowieka czynu i biznesu. No a stała się przecież najatrakcyjniejszym gadżetem popkultury politycznej tamtej kampanii. Sam kandydat cały czas utrzymywał napięcie. Dziś tłumaczy, że nie ujawnił wówczas zawartości tej czarnej teczki, ponieważ wszystko by przeinaczyła, jak żeby inaczej, prasa żydowska. Ale, szanowni państwo, zapowiada, że jak jesienią wróci do Polski, jesienią 26 roku, to być może ujawni zawartość tej teczki, bo ta teczka zgrubiała przez ostatnie lata, gdyż wciąż dostaje Stan Tymiński informacje o tym, jak źle dzieje się w Polsce.
0: Jest informowany,
16: i tam te informacje gromadzi. Przez lata był oczywiście, bo wracał do polskiej polityki, o czym być może też zdążymy jeszcze o tym powiedzieć, w 2005, w 2015, kiedy udzielił poparcia panu Kowalskiemu. I przez te wszystkie lata był o to pytany i mówił, że w tej teczce czarnej to były donosy pisane przez Wałęsa, ale żeby tak położył coś na blat biurka, to się jednak nie wydarzyło.
0: I to też charakterystyczne, bo ja kiedy wiedziałem, że będziemy rozmawiać o Tymińskim, wykonałem swoją pracę i przygotowałem się. I znajdzie się też takie teksty, takie wypowiedzi Tymińskiego, w którym on mówił nie, że on już to wszystko pokazał. Jest na przykład taki tekst z Newsweeka, proszę mi wybaczyć, że teraz zapomniałem autorki, ale z pewnością jest do odnalezienia w internecie. Tekst z Newsweeka, który jest po części również wywiadem z Tymińskim, sprzed no już dobrze kilku lat. I on mówi, że nie, te wszystkie rzeczy zostały już ujawnione. W związku z tym, jak rozumiem, wskazuje, że ta jego teczka jest pusta. To jest rzeczywiście niezwykły artefakt, o którym myślę, jedną rzecz mówi trafnie Tymiński w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim w Kanale Zero. On mianowicie mówi, że tajemnica oddziałuje bardziej aniżeli jakikolwiek dokument. No tajemnica, spróbujmy to rozłożyć na czynniki pierwsze, jest to oczywiście pomówienie. To znaczy tak długo jak ta teczka nie zostanie otwarta, jak nie pokaże się tego, co konkretnie się zarzuca Wałęsie, to tak naprawdę to może być wszystko. Przecież Wałęsa na spotkaniu, na takim spotkaniu pewnego rodzaju konfrontacji z Tymińskim w listopadzie 90 roku, no tak gładził się po wąsach i zaśmiewał się, no to pokaż pan, co tam pan masz. I Tymiński, gdyby miał, mógłby pokazać, to wie, jaki miałby to efekt. Być może zostałby to absolutnie zdezawuowane, być może nie. Wiemy jedno, że to się nie stało. Nie ma co tutaj iść w gdybologię, co tam konkretnie rzeczywiście było, choć akurat historycy są zgodni, że najprawdopodobniej były to donosy Wałęsy.
16: No właśnie, Piotr Głuchowski, chyba w najświeższym tekście o Tymińskim, najnowszym, jaki ukazał się w ostatnim czasie, przypomina, że już w roku 2008 Sławomir Cenckiewicz ogłosił w TVN-ie, że wedle jego wiedzy w tej aktówce Tymińskiego kryło się jedno doniesienie tajnego współpracownika Bolka z 71 roku i pokwitowania odbioru pieniędzy z lat 71-74. A wracając do jego otoczenia, skoro byli tam ludzie związani z SB, no to jest taka możliwość, że jakieś kwity z SB były wynoszone, o tym wiemy, i że mogły się w tej teczce znaleźć.
0: Myślę, że jesteśmy skazani po prostu na stwierdzenie, że najprawdopodobniej tak było i że tak teczka Tymińskiego, ona jest ciekawa bardziej jako właśnie ta tajemnica, jako artefakt, no bo trudno jest poważnie traktować, tutaj chcę państwu powiedzieć, że jestem historykiem historii najnowszej, w związku z tym dla mnie to, o czym mówimy, nawet to i to, co było wczoraj, jest pewnego rodzaju historią, w związku z tym nie wychodzę ze swojej roli historyka, ale trudno jest traktować poważnie jakiekolwiek enuncjacje o teczkach. Wiadomo, że tak naprawdę jest pewnego rodzaju symbol. To jest symbol, który ma uwiarygodnić Tymińskiego jako człowieka spoza układów i przede wszystkim jako człowieka, który ma jakąś tajną wiedzę, którą już za chwilę się podzieli. Jest oczywiste dla mnie, że
16: budowanie napięcia,
0: tego nigdy nie
16: zrobię. Zainteresowanie, jasna sprawa. No to przegrywa wybory prezydenckie w roku 90 i zakłada partię X. Z hasłem Naprzód Polsko. Był taki polityk Berlusconi.
0: No, Forza Italia.
16: No właśnie. No i miała być trzecią siłą, która się odcina od tych klasycznych podziałów na formacje prawicowe i lewicowe. Pierwsze słowa deklaracji założycielskiej brzmiały, proszę się nie śmiać, w poczuciu krzywdy i bólu zgłaszamy się w celu rejestracji. Chciano postawić przed Trybunałem Stanu profesora Leszka Balcerowicza. No i ona miała bardzo duże szanse w wyborach parlamentarnych roku 91. Niektóre sondaże dawały jej nawet 18% poparcie, ale przed głosowaniem Państwowa Komisja Wyborcza unieważniła listy partii X w aż 32 okręgach z powodów proceduralno-formalnych, a pod tym sformułowaniem kryło się po prostu ordynarne fałszowanie podpisów. Ale Stan Tymiński w oświadczeniu złożonym dziennikarzom wyjaśnił, że to jest działanie czerwonych skunksów, czyli Unii Demokratycznej, a szerzej Udo Komuny, do której zaliczył także SLD i braci Kaczyńskich.
18: To jest bardzo ciekawe, zwłaszcza to, co pani powiedziała na koniec, bo charakterystyczna rzecz, że podczas wyborów, drugiej tury wyborów w 90 roku, przepraszam, siłą rzeczy pierwszej tury wyborów, więcej głosów, znaczy wśród elektoratu, który był, wywodził się z PZPR, wśród byłych członków PZPR, Tymiński dostał więcej głosów, aniżeli Włodzimierz Cimoszewicz.
16: On miał chyba 9%, jeżeli dobrze pamiętam,
18: Cimoszewicz. Włodzimierz Cimoszewicz miał 9%. Tak, ale to mówimy o 9% wszystkich głosów. Województwo olsztyńskie, o ile dobrze sobie przypominam, było tym województwem, w którym w ogóle Tymiński zwyciężył. I dlaczego mówię o tym? Ponieważ potem w 1992-1993 roku przy okazji likwidacji PGR-ów w Olsztyńskiem to zrozpaczeni ludzie z PGR-ów, mamy to na przykład w Polskiej Kronice Filmowej, na taśmie, wykrzykiwali to do kamery, że to jest kara za poparcie Tymińskiego. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ tutaj znajdujemy różne takie nitki, które nam się z wolna splatają w taki dosyć konkretny sznur mitologii politycznej i spiskowego myślenia. 18%, o którym pani mówi, to jest rzeczywiście taki elektorat buntu. Gdybyśmy spojrzeli w przekroju całej trzeciej RP od roku 90 aż po dziś, to też znajdziemy takie...
16: Antysystemowe.
18: Taki rozmaity antysystem. To czasem będzie Szymon Hołownia, kiedy indziej Paweł Kukiz, a gdzieś tam wcześniej Stanisław Tymiński. Nie zrównuje tych postaci. Mówię tylko o tym, że jest takie zjawisko. Myślę, że to pokazują nam procenty. I takie tworzenie mitologii, ono tutaj doskonale pasuje. UDECJA, czyli Unia Demokratyczna, zatem ta siła solidarnościowa, która wyszła najmocniejsza z wyborów 91 roku, to też była siła, która była związana z Leszkiem Balcerowiczem, a zatem z perspektywy tego, co Tymiński próbował powiedzieć, to po prostu było zło wcielone. Tak naprawdę zasada wyłączonego środka. Łączymy to, co jest najgorsze i sami przedstawiamy się jako idealną antytezę tego. Jest rzeczą zupełnie niezwykłą, że Tymiński, który z jednej strony był otoczony ludźmi, którzy byli w różny sposób związani z systemem komunistycznym, czy to jako współpracownicy SB, no bo to inna kategoria, wyjątkowo negatywnie warto ją ocenić, ale też i członkowie PZPR, to byli ludzie, którzy bardzo mocno się angażowali też w kampanię Tymińskiego, a on sam przecież próbował się pokazywać jako w ogóle człowiek antykomunistyczny. Więc to tutaj intelektualne połączenie tych wszystkich rzeczy, myślę, że mogło się sprawdzać dobrze na wiecu, ale poddane jakiejkolwiek krytyce, to rozsypywało się jak domek z kart.
16: No, ale on przecież grał na emocjach i o to chodziło.
18: Tylko jak się okazuje, tych emocji nie był w stanie podtrzymać, nie był w stanie dalej prowadzić polityki. Myślę, że tutaj ten rok 91, to co się dzieje po porażce, założenie partii X było...
16: Było dobrym ruchem,
18: myślę,
16: bo on
18: naturalnym
16: chciał
18: ruchem.
16: Po prostu zbijać dalej kapitał polityczny i zdyskontować ten kapitał polityczny, który zbił już w wyborach prezydenckich, tak? No, później zrobi tak na przykład Andrzej Olechowski, kiedy razem z Maciejem Płażyńskim i Donaldem Tuskiem założą Platformę Obywatelską. Też będą dyskontować to, ten urobek Olechowskiego z wyborów prezydenckich.
18: To samo zrobi Paweł Kukiz, to samo zrobi Szymon Hołownia. I w tym sensie to jest sensowne.
16: No ale właśnie ten ruch Państwowej Komisji Wyborczej wyeliminował z tych wyborów 91 roku prawie 90% kandydatów tej partii, więc partia Tymińskiego zdobyła tylko 3 mandaty albo aż 3 mandaty, skoro tak niewielu kandydatów się ostało.
18: No, ona dostała w ogóle jakieś niespełna 60 tysięcy głosów. To pamiętajmy, że to ta ultrademokratyczna ordynacja. Gdyby dzisiaj Tymiński dostał 60 tysięcy głosów, to nie zobaczyłby żadnego mandatu.
16: Potem tej partii dochodzi do podziału, walk frakcyjnych, jej działalność zamiera w 99 roku. Tymiński wyjeżdża z Polski. Ale tak jak Państwu mówiłam, wracał. W 2005 roku wystartował w wyborach prezydenckich jako kandydat Ogólnopolskiej Koalicji Obywatelskiej pod hasłem, aby Polska była naszą matką, a nie okrutną macochą. 23 tysiące głosów. Otrzymał 9 miejsce na 12 przed wydawcą antysemickich broszur Leszkiem Bublem. 2015 rok. Tymiński przekonuje, że otrzymuje całe mnóstwo listów z Polski z prośbą, żeby jeszcze raz kandydował, że Polska go potrzebuje, że kilka organizacji politycznych, jakich nie powiedział, go namawia, żeby startował, ale odmówił z bardzo istotnego powodu. Nasi rodacy nie są jeszcze gotowi do wsparcia prezydenta, który dokona radykalnej reformy kraju i wspiera Mariana Kowalskiego. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, taki antysemita, kulturysta z Ruchu Narodowego. No i wreszcie wybory parlamentarne, te ostatnie, 23 roku, startuje na senatora na Górnym Śląsku, dostaje prawie 13% głosów. No i teraz chciałby wystartować w 27. Grzegorz Braun pokłada w nim nadzieję. Jest wielu egzotycznych polityków wokół Grzegorza Brauna, który jest chyba najbardziej egzotyczny. Czy stan Tymiński może jeszcze kogoś poruszyć?
17: To nie jest już pytanie do historyka, to raczej pytanie do politologa. Natomiast jak się spojrzy na karierę Tymińskiego, to ja nie przestaję sobie zadawać pytania, czy Tymiński jest jako postać tak ważny, czy naprawdę ważne było to jedno, co mu się w życiu zdarzyło, na dobre i czy na niedobre. To, że znalazł się w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu i stał się na jakiś czas symbolem polskiego bólu transformacyjnego, bo jakiegoś niespełnienia, niezadowolenia, buntu właśnie takiego, ale jedna rzecz, buntu demokratycznego. Nie właśnie jakiegoś buntu niszczącego. Głos na Tymińskiego, myślę, też był czytany w tamtym czasie. Pamiętam takie teksty, które czytałem w czasie swoich badań z początku 91 roku, które pokazywały, że fenomen Tymińskiego to nie było coś, co było czytane jako folklor. To nie był tylko przedmiot żartów. Oczywiście tych nie brakowało, ale też przedmiot poważnych analiz. To znaczy, co się dzieje w Polsce rzeczywiście, w jaki sposób prowadzona jest polityka przez rząd mazowieckiego i tak dalej, i tak dalej. I co zrobić, żeby Tymiński się więcej nie pojawił, prawda? Więc czy Tymiński jest taki ważny? Myślę, że Tymiński jest mało ważny. Tymiński jest barwny, ale to jest barwność już mocno, mocno wyblakła. Notabene, ja bym dodał jeszcze jedną rzecz. Pani redaktor o tym nie wspominała, ale 1 września 2010 roku Stanisław Tymiński ogłosił, że się trwale wycofuje z działalności politycznej. No nie wytrzymał oczywiście, bo te listy z Polski przychodziły. Czy Stanisław Tymiński ma szansę w najbliższych wyborach? Jak to zwykł mówić w takich razach Antoni Dudek, wybitny specjalista. Czas pokaże. Ja do tego, jak ten moment stanie się historią, to wówczas się chętnie na ten temat wypowiem. Póki co Stanisław Tymiński jest rzeczywiście symbolem lat 90. i nawet jeżeli on sam jest postacią, nie wiem, nieciekawą, on na pewno o nieciekawych poglądach, co do tego to chyba się zgodzimy, to w jego tej naprawdę bardzo nietypowej biografii można zobaczyć coś bardzo ważnego o Polsce i tamtego okresu, mam na myśli rok 1990 i w jakiejś mierze również o Polsce, o III RP w szerszym tego słowa znaczeniu, bo co by nie powiedzieć, jednocześnie można też zauważyć tą rzecz, że pewnego rodzaju legenda Stana Tymińskiego, ona się utrzymuje i ona ma swoje dwie odmiany. Jedna to jest legenda właśnie takiego człowieka, który gdzieś przyjechał z zewnątrz, no i jednak pociągnął ludzi za sobą i to jest wartościowane pozytywnie, ale z drugiej strony jest po prostu ogromny strach przed takim Stanem Tymińskim, człowiekiem znikąd, który, no właśnie, tutaj jest ekspozyturą. Mówiliśmy dużo o służbie bezpieczeństwa, o komunistycznych, rozmaitego rodzaju nieczystych układach, ale na koniec wspomnijmy o tym, że, to zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy, niejasne są jego powiązania wschodnie. Ja niczego w ten sposób nie zarzucam, ponieważ żadnej wiedzy na ten temat nie mam, ale kto przesłucha rozmowę z Krzysztofem Stanowskim, no to dowie się, że Władimir Putin jest tym liderem politycznym, którego Stanisław Tymiński dzisiaj wyjątkowo poważa. Nie wiem, jak państwo, mnie jakoś szczególnie to do zagłosowania na Tymińskiego nie zachęca.
16: Dokładny cytat. Putin to twardziel. Obstaje przy swoim, zna swoją siłę, wie co robi, Rosja mu ufa. Ja mam dla niego szacunek. Jest dobrym liderem dla swojego kraju. Uważam go stanowczo za swojego lidera. A Łukaszenka ocalił swój kraj przed inwazją imperializmu, zachował spokój. Cenię Putina bardziej niż Łukaszenkę, ale obaj są fajni goście. Doktor Michał Przeperski, historyk, Instytut Historii PAN, Muzeum Historii Polski był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo dziękujemy Państwu za dziś i zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 1.
2: Jest już z nami pani poseł Joanna Wicha, posłanka Nowej Lewicy, przewodnicząca Sejmowej Podkomisji do spraw zdrowia publicznego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jak dobrze pójdzie, albo właściwie jak można się spodziewać, za 3 tygodnie Sejm będzie głosował wotum nieufności dla pani ministry Jolanty Sobierańskiej-Grędy na wniosek Prawa i Sprawiedliwości, ale od razu dodam, że jest też drugi wniosek, pod którym podpisy zbiera partia Razem. Pani zagłosuje za odwołaniem pani ministry, czy przeciwko?
3: Ponieważ jakby nie ma osoby, która potrafiłaby to pociągnąć, to ja nie jestem przekonana, że jeżeli odwołamy... Przecież przed chwilą była pani
2: Leszczyna.
3: Teraz jest pani Grenda. Ja nie mam przekonania, że jeżeli odwołamy panią Grendę, to ta kolejna osoba, która obejmie ten stołek, który ma pod spodem gorący kartofel albo wręcz na blacie, że ona akurat
2: sobie poradzi. A nie chodzi pani po głowie, że może byśmy taki eksperyment zrobili, żeby ministrem zdrowia został ktoś, kto by się znał na systemie ochrony zdrowia. Nie na medycynie, nie na zarządzaniu szpitalem, bo to jest co innego, tylko na systemie
3: byli lekarze.
2: Pani Cygielska, ale lekarze się nie znają na leczeniu.
3: No dobrze, tak? A to ktoś jest, jakiś menadżer zdrowia?
2: Nie, no są znawcy.
3: Tu się trudno z panem redaktorem nie zgodzić, być może, tylko gdzie taki ktoś, kogo takiego znajdziemy, kto się zgodzi i zechce ten trudny resort wziąć.
0: Minął miesiąc, po którym pani poseł po raz kolejny była gościnią poranka Radio TOK FM i mówiła tak.
4: Joanna Wicha, posłanka Lewicy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Chciałaby pani zostać ministrą zdrowia?
3: Pewnie.
4: O, mamy kandydatkę.
3: Od początku to mówię.
4: Okej, okay, to gdyby jednak doszło do dymisji w Ministerstwie Zdrowia, to pani jest gotowa?
3: Ja jestem chętna, jasne.
4: Okej.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
5: Reklama. Kanter spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do desylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który

0: pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
1: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Tchórz czy ofiara politycznych prześladowań? Politycy spierają się o Zbigniewa Ziobrę, który prawdopodobnie uciekł z Europy. Iran przepuścił przez cieśninę Ormuz dwa statki. Trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca, który rano dobił do portu na Teneryfie. Władze uspokajają, że nikt nie ma objawów hantawirusa. 18. Czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat zapraszam. Politycy koalicji rządzącej nazywają Zbigniewa Ziobrę tchórzem, za to koledzy z PiS-u bronią byłego ministra sprawiedliwości, który najprawdopodobniej jest obecnie w Stanach Zjednoczonych. To na razie nieoficjalne doniesienia. Do tej pory Zbigniew Ziobro ukrywał się przed polską prokuraturą na Węgrzech, ale od wczoraj w Budapeszcie rządzi Peter Modzior, który w odróżnieniu od Viktora Orbana już jakiś czas temu zadeklarował, że nie zamierza chronić polityka PiS-u. Sprawę komentuje europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.
5: Kiszon, fujara i tchórz. To są cytaty ze Zbigniewa Ziobry, które bardzo często serwował nam z mównicy sejmowej i dokładnie tak się zachował. To jest jednak porażka dla polityka, szczególnie dla ministra sprawiedliwości, który ucieka przed wymiarem sprawiedliwości.
4: Za to poseł PiS-u Jarosław Sellin nie dziwi się decyzji Zbigniewa Ziobry i jego zastępcy w ministerstwie Marcina Romanowskiego, który także ucieka przed polskimi śledczymi.
6: Nie mają szansy w obecnej sytuacji politycznej w Polsce i takiego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości władzy wykonawczej, czyli rządowi, na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w Polsce. Także decyzja o opuszczeniu kraju, tę decyzję rozumiem.
4: Obaj politycy PiS-u, zdaniem prokuratury, odpowiadają za stworzenie, a w przypadku Zbigniewa Ziobry także kierowanie grupą przestępczą, która przywłaszczyła blisko 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Minister Waldemar Żurek zapowiedział wniosek do Stanów Zjednoczonych o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, jeśli informacje o jego pobycie tam się potwierdzą. Iran pozwolił dwóm statkom bezpiecznie przepłynąć cieśninę Ormuz. Według agencji informacyjnych był to płynący pod flagą Panamy masowiec zmierzający do Brazylii oraz katarski gazowiec płynący do Pakistanu. Rozmówcy agencji twierdzą, że Teheran chciał pozyskać zaufanie Kataru i Pakistanu, zważywszy, że oba te państwa podjęły się mediacji w wojnie Iranu z USA. Nie jest jasne na razie, jakie względy sprawiły, że cieśninę przepłynął także bezpiecznie statek pod banderą Panamy. A jutro pływający pod holenderską banderą statek wycieczkowy Hondius, na którego pokładzie wykryto ognisko hantawirusa, wypłynie z Teneryfy do Rotterdamu. Ma tam przybyć w ciągu 5 dni. Na statku została tylko część załogi, w tym kapitan Polak. Pasażerowie statku, który przybył na Teneryfę rano, zeszli na ląd i kolejno wyruszają samolotami do swoich krajów. Hiszpańskie władze podkreśliły, że ewakuacja pasażerów odbywa się zgodnie z planem, a żadna z osób nie wykazuje objawów zarażenia wirusem. Nie było też żadnego kontaktu pasażerów z mieszkańcami Wysp Kanaryjskich. Bieszczady są piękne do odpoczynku, ale trudniejsze do życia. Coraz więcej młodych ludzi wyjeżdża, bo na miejscu trudno znaleźć stabilną pracę i normalnie zaplanować przyszłość. Tak jest w przypadku Michała, który z Bieszczadów przeprowadził się do Rzeszowa. Podobnie zresztą jak większość jego rówieśników ze szkoły, mówi w rozmowie z reporterem TOK FM Marcinem Starcem.
7: Szczerze to mało jest takich moich rówieśników, którzy zostali tam na miejscu w ogóle. Gdzie pracują, czy w ogóle pracują? Głównie to są jakieś lokalne zakłady typu, powiedzmy, sklepy, tartaki. Też myślę, że dosyć popularnym miejscem do pracy jest Solina. Rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. A co mają powiedzieć, gdzie, co mieszkają w Bieszczadach, gdzie oni mają pojechać, nie? Co mają rzucić i gdzie pojechać? No, mało jest takich miejsc.
4: Eksperci ostrzegają, że bez inwestycji w transport, ochronę zdrowia i miejsca pracy w Bieszczady będą dalej się wyludniać. Problem w tym, że do samorządowej kasy trafia coraz mniej pieniędzy, a to skłania kolejne osoby do wyjazdu. Dariusz Nożyński z wynikiem 67,9 km oraz Monika Brzozowska, która pokonała dystans 52 km, triumfowali w Poznaniu w 13. edycji biegu charytatywnego Wings for Life, w którym uczestników gonił samochód pościgowy prowadzony przez Adama Małysza. Do rywalizacji przystąpiło 8 tysięcy osób. Wyjątkowość biegu polega na tym, że jest to rywalizacja bez klasycznej linii mety. Finiszem dla uczestników jest samochód, który wyruszył ze startu pół godziny za zawodnikami. Wynikiem jest nie czas, ale pokonany dystans. dystans. Całkowity dochód z wpisowego przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Po raz trzeci na Wawelu można oglądać zbiory z kolekcji Lanckorońskich. Tym razem ekspozycja prezentuje dzieła sztuki starożytnej w ultranowoczesnej formie, mówi współkurator Bartłomiej Makowiecki.
2: Przenosimy się do antyku, ale formą i przestrzenią zupełnie współczesną, zupełnie futurystyczną. Tutaj wiele znaczyły filmy, nowa kinematografia typu Incepcja, typu filmy Nolana, więc tutaj widać tam inspirację w twórczości pana projektanta i bardzo nam kuratorom ten temat siadł.
4: Ekspozycja na Zamku Królewskim do końca wakacji. Czas na prognozę pogody.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
4: W nocy możliwe przymrozki na wschodzie, tam przy grudzie temperatura spadnie do minus 2 stopni. Jutro znowu może przelotnie padać, po południu miejscami zagrzmi. Przeważnie od 18 do 23 stopni na termometrach, chłodniej będzie na zachodzie kraju oraz w rejonach podgórskich, tam od 16 do 19 oraz nad morzem od 12 do 15.
8: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Witam Państwa w kolejnym programie z cyklu u doktora. Moim gościem dzisiaj jest doktor, lekarz. Ale lekarz szczególnej specjalizacji, a mianowicie chirurg. Ja rzadko zapraszam chirurgów, ponieważ z chirurgiem człowiek nie porozmawia o żadnej konkretnej chorobie. Nie porozmawia, co robić, żeby nie zachorować. Nie porozmawia o objawach. Nie porozmawia, co sami możemy zrobić w wypadku, gdy chorujemy i tak dalej, i tak dalej. Chirurg jest konkretny, radykalny, ale jakżeż potrzebny. Przychodzi i działa. Ręce są potrzebne chirurgowi, nie tylko głowa, ręce, sprawne ręce. I tutaj vis-a-vis mnie siedzi pan doktor Wojciech Hab. Dzień dobry, panie doktorze. Pan doktor kieruje oddziałem chirurgii ogólnej i onkologicznej w szpitalu imienia świętego Łukasza w Bolesławcu. Z Bolesławca do Warszawy pan przyjechał. Co pana, co skłoniło, że pan tu jest?
10: W tej chwili zajmujemy się szkoleniem robotycznym zespołu z naszego szpitala akurat. No, jestem jednym z chirurgów, którzy szkolą innych w chirurgii robotycznej. No i teraz odbywa się właśnie takie szkolenie, ja towarzyszę moim kolegom. Nadzorujemy ten proces szkolenia po to, żeby stworzyć kolejny zespół operujący robotem w naszym szpitalu. I takie szkolenia odbywają się regularnie dla różnych szpitali w Polsce, dla różnych szpitali w środkowej i wschodniej Europie, Azji i Afryce, ponieważ w Warszawie od niedawna funkcjonuje taki ośrodek szkoleniowy, który zapewnia zaplecze dla chirurgów z tej części świata.
9: A, no tak, pamiętam. A pan też tutaj się szkolił, czy za granicą?
10: Ja się szkoliłem jeszcze w Belgii. Taki ośrodek wtedy jeszcze był tylko w Belgii. I dopiero chyba od 3 albo 4 miesięcy taki ośrodek też funkcjonuje w Polsce. Więc te dwa ośrodki działają równolegle dla dwóch części Europy.
9: No, to dobrze o nas świadczy. Bo ja pamiętam, jak 2 lata temu rozmawiałam z profesorem Golusińskim, z Poznania, laryngologiem, i on właśnie mi opowiadał o tym szkoleniu w Belgii, jak to wygląda, te wszystkie etapy, jak to jest, że można być doskonałym lekarzem, a jakby nie przejść tych poszczególnych etapów, jakby później nie zdać tego egzaminu, prawda, końcowego, na czym to wszystko polega.
10: Cały proces szkolenia tak naprawdę zaczyna się od tego, że pracując z robotem, szkolimy się najpierw na symulatorze. Zanim zaczniemy w ogóle operować, musimy przejść ileś etapów ćwiczeń na symulatorach, następnie ćwiczymy na tkance zwierzęcej i dopiero później jeszcze po drodze na zwłokach ludzkich i dopiero później możemy po uzyskaniu takiej certyfikacji, która jest nadzorowana przez chirurga mającego już doświadczenie w chirurgii robotycznej, zacząć operować człowieka. No i oczywiście Takie szkolenie nawet dla chirurga, który ma doświadczenie, już operuje czy klasycznie, czy laparoskopowo, stanowi pewną trudność, bo chirurgia robotyczna wiąże się z pewną specyfiką i jest inna niż chirurgia chociażby laparoskopowa. To nie jest tak samo, że w chirurgii laparoskopowej wkładamy do człowieka kilka narzędzi, które możemy nazwać patykami i wykonujemy zabieg operacyjny tymi patykami. Natomiast w chirurgii robotycznej jest tak, że mamy narzędzia, które zginają się, te końcówki są ruchome w każdą możliwą stronę. My mamy dużo większy zakres ruchu, dużo większą precyzję, ale jednocześnie też musimy pamiętać o tym, że pracujemy za pomocą maszyny i musimy wiedzieć, jak ta maszyna się zachowuje, na co musimy uważać, musimy nauczyć się obsługi tej maszyny, pewnych specyficznych rzeczy, jakie wiążą się z operowaniem robotem, chociażby ze względu na to, że operując robotem, my nie czujemy, co robimy, nie czujemy oporu tkanek, musimy nauczyć się obserwować te tkanki. W laparoskopii jest inaczej. Więc dla każdego chirurga, nawet tego z doświadczeniem, jest to dosyć specyficzne doświadczenie i też trzeba się tego nauczyć. Trzeba pokonać krzywą uczenia i czasami zacisnąć zęby, że musimy od nowa nauczyć się pewnych rzeczy.
9: A co to znaczy tutaj pokonać krzywą uczenia?
10: Wykonać pewną ilość zabiegów, która gwarantuje powtarzalność. To znaczy, niestety...
9: Nie może być uda się albo się nie uda.
10: Oczywiście.
9: Tak, już się musi udać.
10: Musi się udać, natomiast niestety jest w każdej dziedzinie medycyny tak, że lekarz uzyskuje pewną biegłość po pewnym czasie pracy. Czyli krótko mówiąc, zyskując doświadczenie. Im większe doświadczenie, tym sprawniej jest wykonywany zabieg. I to nie znaczy, że te zabiegi, które są wykonywane jako pierwsze, są zrobione jakościowo gorzej niż te zabiegi, które są wykonywane później, bo raczej nadzorujemy tą jakość i obserwujemy to, co robimy. Staramy się, żeby te zabiegi były zawsze zrobione dobrze, ale zmienia się na przykład jedno ważne kryterium dla chirurga i dla całego bloku operacyjnego, czyli czas wykonania danej procedury.
9: No tak.
10: I to jest tak, że po pokonaniu krzywej uczenia czasami chirurg skraca czas trwania zabiegu aż o połowę i wykonuje ten zabieg z taką samą jakością, jak te zabiegi, które wykonywał na początku, z taką dużą precyzją, dużą starannością i powoli.
9: Pamiętam, jak profesor Szaflik powiedział mi, że niektórzy się dziwią, że on nie powinien sobie złamać nogi na nartach, ponieważ nogi też są potrzebne, tak? Bo to się też coś naciska, nie?
10: Tak, w robocie musimy nauczyć się sterować wszystkimi kończynami, dlatego że używamy i rąk, i nóg. Jeżeli chodzi o nogi, to są sterowniki, które umożliwiają przesuwanie kamery, które umożliwiają przełączenie narzędzi, które umożliwiają używanie energii, czyli narzędzi, które pozwalają nam ciąć i koagulować, czyli ograniczać krwawienie z tkanek.
9: Myśmy wcześniej tu rozmawiali i pan mi powiedział, że Bolesławiec to jest mała miejscowość, 40 tysięcy mieszkańców. A teraz, gdy pan mówi, przyjechali moi koledzy i się szkolą, wyszkolą się tam, przepraszam, i będą właśnie operować przy pomocy robotów, to ja się trochę dziwię, bo mnie jednak to się kojarzy, operacje robotyczne, ośrodki duże, albo ewentualnie no gdzieś tam pod Warszawą, ale związane z tym dużym ośrodkiem. A tu powiem brutalnie, takim, nie wiem, jaki duży jest szpital imienia Świętego Łukasza i tak dalej, no ale w Bolesławcu ekipa, która będzie operować robotami. A jeszcze jest następne pytanie, a skąd wyście weźmiecie, czy wzięliście te roboty? Bo ktoś musiał zainwestować w ten szpital, żeby tam były roboty, już to jest bardzo drogie.
10: Oczywiście to daje takie poczucie, że szpital w małej miejscowości może mieć problem ze zgromadzeniem po pierwsze liczby pacjentów, po drugie też duży, to znaczy, że duży budynek, czy duży zespół, czy duzi chirurdzy, którzy w nim pracują?
9: Duży zespół, dużo pacjentów, dużo oddziałów.
10: No to teraz pytanie, czy jeżeli byśmy zabrali zespół, który pracuje w dużym szpitalu warszawskim, przenieśli go do Bolesławca, to dalej warto by było operować się w szpitalu w Warszawie, czy jechać do tego Bolesławca, do tego zespołu?
9: No, nie. Ktoś, kto tam mieszka, to ma pod ręką.
10: Dokładnie. Szpital stanowią ludzie, którzy w tym szpitalu pracują, a nie wielkość budynku i miejsce, w którym on się znajduje. Jeżeli Stworzymy ambitny zespół, który chce coś osiągnąć, ma ambicje do tego, żeby działać zgodnie z zasadami, jakie obowiązują, bo w medycynie najważniejsze jest to, żeby przestrzegać reguł, które nie wynikają z własnego widzimisię i tego, że jeden ma bardziej siwą głowę, a drugi mniej siwą głowę i jednemu się wydaje, że tak jest lepiej, bo on przez 50 lat tak robił i ignoruje wyniki badań naukowych. Medycyna jest dziedziną nauki i jeżeli opieramy się o wyniki badań naukowych, staramy się, żeby dbać o jakość, tworzymy zespół, który ma ambicje i chęci do tego, żeby pracować i na dodatek jeszcze budujemy swój potencjał i wizerunek przez jakiś czas, bo to nie jest tak, że przychodzimy i robimy wszystko na hura, tylko ileś lat pracujemy na to, żeby pokazać pacjentom, że jednak ta jakość, którą oferujemy, jest dobra, no to później pojawia się też ten wolumen pacjentów, czyli to, co jest bardzo istotne chociażby z perspektywy i chirurgii onkologicznej, i chirurgii w ogóle robotowej. My musimy mieć określoną liczbę pacjentów, tą minimalną, żeby zapewnić jakość leczenia. I jak podejmowaliśmy decyzję o tym, żeby kupić robota chirurgicznego, to już mieliśmy zbudowaną bazę pacjentów, to znaczy zoperowaliśmy tak dużą liczbę pacjentów laparoskopowo, że wiedzieliśmy, że kupując tego robota chirurgicznego, on po pierwsze będzie spełniał swoją rolę, po drugie będzie się opłacał, bo niestety to jest drogi sprzęt, a po trzecie też, że nie będzie to narzędzie do marketingu, że przeciągniemy pacjentów, bo mamy robota, tylko naszym pacjentom, którzy trafiają do nas, bo nam ufają, zapewnimy jeszcze lepszą jakość leczenia. I to nie jest ważne, gdzie jest szpital. Pacjent wybiera w tej chwili miejsce, gdzie będzie się leczył i wybiera to miejsce na podstawie opinii, jaka jest stworzona przez zespół, który tam pracuje. Jeżeli mamy dobry zespół, sprawny, szpital działa sprawnie i dobrze organizuje to leczenie, trzyma się zasad, jakie obowiązują też w leczeniu, to wtedy tak naprawdę ta lokalizacja staje się drugorzędną rzeczą. My mamy pacjentów z całej Polski w tej chwili i da się w małym miejscu, w małej miejscowości zbudować szpital, który dobrze i sprawnie funkcjonuje. Kwestia finansowania to jest już inna sprawa. To jest kwestia też tego,
9: was
10: jak
9: finansuje,
10: szpital...
9: Was finansuje kto? Bo pan tu mówił o inwestycji, o schronie, o innym typie robotów. Skąd ma to
10: szpital,
9: pieniądze?
10: Szpital jest, właścicielem szpitala jest powiat bolesławiecki, to jest szpital powiatowy. Natomiast szpital zdobywa pieniądze w różny sposób. No, podstawową rzeczą jest działalność tego szpitala, czyli realizowanie dużej liczby tak naprawdę procedur i zarabianie na tych procedurach, które wykonujemy. Ale druga sprawa to też jest, krótko mówiąc, obrotność zarządzających tym szpitalem i możliwość zdobycia środków z różnych dofinansowań.
9: Zaraz do tego wrócimy, panie doktorze, już po skrócie informacji.
3: To jest powtórka. Autopromocja.
11: Tylu było apostołów, którzy zapowiadali, że teraz, skoro już przyszło AI, to będziemy mniej pracować i tylko delegować zadania. To AI będzie tyrać, a my cały ten wolny czas będziemy mogli przeznaczyć na to, co jest naprawdę ważne, czyli na sen na przykład, albo na odpoczynek, albo na rodzinę, na relacje, samorozwój, podróże i tak dalej, i tak dalej.
12: No chyba jednak tak to nie działa do końca.
11: O tym opowiadamy w podcaście Techstoria. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
3: Autopromocja.
13: Reklama.
14: Szykuj się na ale.

0: spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Mamusia?
9: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 18.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Po zderzeniu 5 samochodów zablokowany jest odcinek A2 między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim w pobliżu węzła Wiskitki. Jezdnia na autostradzie w kierunku Warszawy jest nieprzejezdna. Utrudnienie może potrwać kilka godzin, lepiej omijać to miejsce. Kołobrzeska policja poszukuje 11-letniej Martyny. Dziewczyna w sobotę wyszła do koleżanki i do tej pory nie wróciła do domu. Komenda w Kołobrzegu w sieci zamieściła zdjęcie i rysopis zaginionej nastolatki. Ostatni raz dziewczynka widziana była wczoraj około 11. Była ubrana w czarne spodnie, białe sportowe buty oraz jasnofioletową kurtkę. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz pierwszy w historii zostali mistrzami Polski. W 5. meczu o złoty medal pokonali u siebie broniącą tytułu ekipę Bogdanka Luk Lublin 3-1.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
15: Jesteśmy z powrotem już na antenie. Razem ze mną pan doktor Wojciech Hab, chirurg kierujący oddziałem chirurgii ogólnej i onkologicznej w szpitalu imienia świętego Łukasza w Bolesławcu. I właśnie rozmawiam i się dziwię, że szpital w mojej miejscowości będzie miał świetną i ma ekipę, która operuje przy pomocy robotów. Pan powiedział, pytałam się skąd pieniądze. Pan powiedział, że nie tylko z tego, co normalnie na utrzymanie daje powiat. I z czego jeszcze?
16: To są jeszcze różne środki zdobywane przez tak naprawdę zarządzających tym szpitalem, czyli przez dyrekcję, dofinansowania czy z programów unijnych, czy z programów rządowych. I takich programów realizowanych w Bolesławcu było bardzo dużo. Tak naprawdę ten szpital jest bardzo dobrze wyposażony, jeżeli chodzi o to tło, jakie mamy wokół i inne szpitale, to korzystamy z najnowszego i często najlepszego sprzętu, jaki jest dostępny. Natomiast no, z takich rzeczy, które chociażby są najnowszym osiągnięciem tego szpitala i tym, co się stanie w najbliższym czasie, to jest chociażby zdobycie finansowania na lądowisko dla śmigłowców. Do tej pory lądowisko mieliśmy oddalone od szpitala, ono się znajdowało w jednostce wojskowej, która jest obok szpitala, ale trzeba było tam jechać karetką, żeby zabrać czy zawieźć pacjenta do śmigłowca. W tej chwili to lądowisko będzie mogło powstać na terenie szpitala i to jest dofinansowane też z programu rządowego. Druga sprawa to jest budowa budynku, który stanie się schronem na wypadek no tego, czego się wszyscy boimy, czyli ewentualnych działań wojennych na terenie Polski.
15: To będzie taki podziemny szpital, że gdyby tu toczyły się działania, były niemożliwe, na przykład zostanie zburzony budynek, to wtedy szpital się przenosi do tego schronu, tak?
16: Tak, to jest budynek, który będzie w stanie pomieścić bodajże 7 tysięcy osób i będzie stanowił schron dla mieszkańców i będzie też jednocześnie mógł pełnić funkcję szpitala który będzie się znajdował pod ziemią. Tam będą sale operacyjne, sala intensywnej terapii i sale dla pacjentów. I to jest ta część, która w razie nieszczęścia będzie pełniła funkcję no, obronną dla ludności cywilnej. No, też trzeba pamiętać o tym, że Bolesławiec jest dosyć charakterystycznie położony względem jednostek wojskowych, które są wokół. I no, tych jednostek jest bardzo dużo. To są wojska polskie i amerykańskie. I raczej patrząc na tą lokalizację, jest to dosyć strategiczna lokalizacja dla wrogich wojsk, więc jeżeli cokolwiek miałoby się stać, to niestety taki Bolesławiec może paść ofiarą tych działań wojennych i zabezpieczenie funkcjonowania szpitala w takim miejscu jest bardzo ważne. Dlatego właśnie też powstaje tam ten schron i dlatego też zakupując różny sprzęt z dofinansowań, staramy się dbać o to, żeby ten sprzęt był mobilny. Robot, o którym rozmawialiśmy, akurat był kupiony jeszcze dużo, dużo wcześniej, zanim w ogóle myśleliśmy o działaniach wojennych i on był kupiony tak naprawdę ze środków, które sami zarobiliśmy, krótko mówiąc, wykonując procedury jako szpital, natomiast bez żadnego dofinansowania. Natomiast w tej chwili też doposażaliśmy blok operacyjny w nowy sprzęt, nowe narzędzia i to już były środki, które pochodziły z dofinansowań dla obrony cywilnej. I dzięki temu dbamy o to, żeby sprzęt, z którego korzystamy, był w pełni mobilny. Czyli jeżeli będziemy mieli taką potrzebę, to możemy przemieścić całą salę operacyjną, cały blok operacyjny w krótkim czasie do takiego podziemnego schronu i zapewnić ciągłość funkcjonowania szpitala, przynajmniej na okres tych działań wojennych. Czy mobilność robota, który jest faktycznie mobilny, jest tutaj bardzo istotna. Ona z punktu widzenia działań wojennych nie ma większego znaczenia, bo prawda jest taka, że robotem nikt nie będzie operował pacjentów, którzy staną się ofiarami działań wojennych, ale trzeba pamiętać, że działania wojenne kiedyś się skończą i trzeba będzie przywrócić jak najszybciej normalne funkcjonowanie szpitala. Tak jak było chociażby po pandemii, kiedy trzeba było wrócić do normalnego funkcjonowania jak najszybciej, żeby leczyć tych chorych, którzy nie mieli szansy w trakcie pandemii. I zabezpieczając taki sprzęt, przenosząc go, zabezpieczamy go też przed chociażby uszkodzeniami, zniszczeniem i umożliwiamy szybkie rozpoczęcie działania.
15: A panie doktorze, a jak to się stało, że pan został chirurgiem?
16: Jak zostałem
15: chirurgiem. Idzie pan na medycynę i wie pan, że będzie pan chirurgiem?
16: Tak, ja właściwie od dziecka, odkąd chyba pamiętam,
15: to
16: wiedziałem,
15: się pan
16: że...
15: kroił.
16: Tak, wiedziałem, że będę lekarzem i że zostanę chirurgiem. Na pewno tutaj był duży wpływ mojego taty, który też jest chirurgiem, który zresztą nigdy nie namawiał mnie do wyboru tej drogi, ponieważ praca chirurga jest bardzo ciężką pracą. No też mam dzieci i czasami się zastanawiam, czy ja bym chciał, żeby one były chirurgami. No prawda jest taka, że chirurg to taki lekarz, który troszkę więcej czasu niż wszyscy inni poświęca pracy i właściwie żyje troszkę w tym szpitalu. No trzeba się z tym pogodzić. Trzeba pamiętać o tym, że pacjent chirurgiczny nie poczeka. Nie poczeka na to, aż za 2 tygodnie zadziałają tabletki, wpiszemy zlecenia i możemy pójść do domu. Niestety to jest tak, że jeżeli operacja się przedłuża i czasami się przedłuża do wieczora, to musimy zostać przy tej operacji, bo przecież nie odejdziemy i nie skończymy jutro.
15: A poza tym chyba jest takie też myślenie o pacjencie już po operacji, prawda?
16: Oczywiście.
15: Jak to są trudne przypadki, nie? Słyszałam o lekarzu, który przychodzi w sobotę czy w niedzielę, mimo że nie ma dyżuru, ale on operował tego pacjenta i chce zobaczyć na własne oczy. Nie wystarczy mu to, co mu zareportuje dyżurny.
16: No muszę powiedzieć, że jest tak, że wszyscy tak robimy. To znaczy poza godzinami pracy i zostajemy i przychodzimy poza godzinami pracy, interesujemy się tymi pacjentami. To wynika z tego, że operując człowieka nawiązuje się jakąś więź z tym pacjentem dosyć specyficzną, bo my wykonując pewne czynności uzyskujemy praktycznie natychmiastowy efekt swojego działania. Efekt leczenia jest zaraz, ale też istnieje zawsze to ryzyko powikłań i ten strach lekarza, który to robi, przed tym, że te powikłania go spotkają i będzie musiał się z nimi zmierzyć. I tak naprawdę, jeżeli pojawia się niebezpieczeństwo wystąpienia powikłań, to my chcemy zareagować jak najszybciej. I dlatego staramy się temu pacjentowi przyglądać się jak najwięcej i to powoduje, że spędzamy w tej pracy naprawdę bardzo dużo czasu. No druga sprawa to jest też to, że ta praca jest bardzo wymagająca, jeżeli chodzi o okres wyszkolenia i potem dbania o taką sprawność i biegłość w chirurgii. Jeżeli przestajemy operować, to oczywiście operować będziemy umieli zawsze, ale efekty tej operacji, tych operacji mogą być gorsze, jeżeli będziemy mieli przerwę, więc każdy chirurg raczej stara się, delikatnie mówiąc, dbać o to, żeby być wytrenowanym jak w sporcie.
15: I tu postawię kropkę. To była taka część rozmowy, która może by bardziej kwalifikowała się do tej audycji, którą mam po 23, czyli opowiedz mi swoją historię, gdy pan opowiedział i trochę historii szpitala, prawda, i tego nowocześnie, co się dzieje, i swojej własnej. No to teraz przejdźmy do tego, czym pan się zajmuje. Myśmy wczoraj rozmawiali poza anteną i tak opadło coś takiego a propos właśnie tematów i pan mówi, a wiosna to są to wrzody, operuje wrzody żołądka, a ja mówię, jakie wrzody żołądka, odkąd znaleziono przyczynę wrzodów, czyli bakterii Helicobacter, to już nie ma wrzodów. Co z czasów mojego dzieciństwa pamiętałam operacje, ktoś leżał i miał operację, a pan mówi nie. No to rozwińmy. Operuje pan ciągle? Rzeczywiście ludzie mają wrzody żołądka? Nie wystarczy zaleczyć tę bakterię? Znaczy pozbyć się jej?
16: Ta choroba ciągle istnieje. To nie jest tak, że w momencie, kiedy odkryto, że w ogóle Helicobacter pylori istnieje i rozpoczęto leczenie, eradykację, czyli stosowanie antybiotyków po to, żeby zlikwidować tą bakterię w żołądku i wprowadzono też leki, skuteczne leki zmniejszające wydzielanie kwasu w żołądku. To spowodowało oczywiście dramatyczny spadek częstości występowania powikłań choroby wrzodowej, bo nie samej choroby wrzodowej, tylko jej powikłań. Ale trzeba pamiętać o tym, że to nie jest tak, że 100% pacjentów, którzy mają dolegliwości, będzie stosowało leki i się zbada. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, że nie wszyscy mają dolegliwości. To znaczy można nie mieć dolegliwości, a mieć wrzody i trafić do szpitala z perforacją takiego wrzodu, czyli krótko mówiąc, z przedziurawieniem do jamy brzusznej.
15: To znaczy, chce pan powiedzieć, w ogóle nie mam żadnych dolegliwości. Żołądek mnie nie boli i ja trafiam do szpitala, a ja chodzę z tymi wrzodami i trafiam do szpitala, gdy mam perforację wrzodu. Co to znaczy perforacja wrzodu? Bo wrzód to jest taka nadżerka, to jest taki guzek w żołądku. Co to jest?
16: Wrzód to jest trochę więcej niż nadżerka. Wrzód to jest już taka nadżerka, która penetrowała do głębszych warstw ściany żołądka i wszystkie
15: mechanizmy... Ale ona jest od wewnątrz.
16: Od strony światła przewodu pokarmowego i wszystkie mechanizmy, które uniemożliwiają samostrawienie się żołądka, czyli działanie kwasu bezpośrednio na tkankę żołądka, są wyłączone. Czyli krótko mówiąc, tkanka mięśniowa, surowicówka są nastawione na działanie kwasu i enzymów żołądkowych. No i jak tą treścią do jamy brzusznej trafiają bakterie. No i rozpoczyna się bakteryjne zapalenie otrzewne i nieleczone operacyjnie perforacje zakończą się śmiercią. Czyli pacjent, który ma perforację przewodu pokarmowego, musi być operowany. I takie operacje wykonuje się w trybie ostrodyżurowym jak najszybciej, żeby ograniczyć ryzyko powikłań dla pacjenta. Perforację wrzodów można zaopatrzyć i metodami klasycznymi, czyli otwierając brzuch, i metodami laparoskopowymi, czyli przez kilka dziurek. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że od momentu perforacji, im szybciej taka perforacja zostanie zaopatrzona, tym mniejsze ryzyko, że pacjentowi stanie się coś bardzo groźnego. Jeżeli pacjent będzie czekał godzinami na interwencję chirurgiczną, rozwinie się bakteryjne zapalenie otrzewne i pacjent może nie przeżyć takiej choroby.
15: A to objaw jaki jest? Silny ból?
16: W przypadku perforacji to jest na początku silny ból. Pacjenci mówią, że to jest taki ból, jakby ktoś przeszył ich sztyletem. Potem ten ból ze zlokalizowanego zaczyna się rozlewać po całej jamie brzusznej. zaczynają narastać objawy otrzewnowe, czyli brzuch robi się twardy, napinają się mięśnie, poraża się perystaltyka, czyli przestają pracować jelita. I ten rozlany ból jamy brzusznej jest na tyle silny, że właściwie uniemożliwia pacjentowi funkcjonowanie. To jest ból, który może prowadzić do zasłabnięcia, do spadku ciśnienia.
15: Z jednej strony to dobrze, dlatego, bo to człowieka zmusza, że szuka pomocy u lekarza, a nie bierze, kupuje sobie pastylki, jakby taki od sobie był ból i się leczy. Chociaż niektórzy pewnie tak robią.
16: Niestety tak jest, dlatego, że trzeba pamiętać o tym, że perforacje przewodu pokarmowego dotyczą różnych osób.
15: No, w różnym stanie. Są takie osoby, które po prostu raz wytrzymały może na ból i tak, przyzwyczajone do bóli.
16: Też czasami dotyczy to osób w podeszłym wieku, osób leżących i wtedy te objawy mogą być znacznie mniej zaznaczone.
15: Proszę Państwa, za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że razem ze mną jest pan dr Wojciech Hap, chirurg.
0: To jest powtórka.

0: Autopromocja.
1: Myślisz, że depresja to zawsze zasłonięte rolety, może łez i brak siły, żeby wstać z łóżka? Bzdura. Często nosi świetnie skrojony garnitur, rzuca żartami przy kawie w biurze i wyrabia 150% normy. Zamaskowana depresja to też przewlekły ból brzucha, migrena i bezsenność. I dobre rady. Weź się w garść. Idź pobiegać. Doceń to, co masz. Mogą tylko pogłębiać cierpienie. Dobrostan. Poniedziałek, godzina 10:40. Małgorzata Waszkiewicz. Zapraszam.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Widziałeś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
14: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 18.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Jedna osoba polskiego pochodzenia, nie będąca pasażerem statku, mogła mieć kontakt z zakażonymi hantawirusem pasażerami wycieczkowca Hondius. Tak wynika z najnowszych danych głównego inspektora sanitarnego. Została ona objęta nadzorem epidemiologicznym i nie wykazuje objawów choroby, nie przebywa też w Polsce. Premier Francji poinformował za to, że jeden z pięciu Francuzów, którzy zostali przetransportowani samolotem do kraju ze statku wycieczkowego, który rano zacumował w porcie na Teneryfie, wykazuje objawy choroby. U jednej z tych osób objawy pojawiły się już w samolocie. Wszyscy pasażerowie są w ścisłej izolacji do odwołania. Szykuje się zmiana w pogodzie. Od jutra prognozuje się wzrost zachmurzenia, przelotny deszcz, miejscami burze, a nocą padać będzie w całym kraju. Najbliższej nocy możliwe są też przymrozki na wschodzie, gdzie przy gruncie temperatura może spaść do minus 2 stopni.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
16: Razem ze mną, proszę Państwa, chirurg, pan doktor Wojciech Hab ze szpitala imienia Świętego Łukasza w Bolesławcu. Pan doktor kieruje tam oddziałem chirurgii ogólnej i onkologicznej. Pan tutaj powiedział o tym przedziurawieniu perforacji jam żołądka. Ja chcę zapytać, pan mówi, są starsze osoby, które mogą po prostu, a czasem same mieszkają, mogą sobie też nie zdawać z pewnych rzeczy sprawy. A czasem od czasu do czasu się słyszy o krwawieniach z przewodu pokarmowego w wyniku za życia zbyt dużej ilości środków przeciwbólowych. Jak to wygląda?
2: To jest tak. Główną przyczyną powstawania wrzodów jest Helicobacter pylori. Na drugim miejscu są natomiast leki, czyli niesteroidowe leki przeciwzapalne, które są dostępne w tej chwili bez recepty.
16: I wszędzie. One powodują powstawanie wrzodów?
2: One mogą powodować powstawanie wrzodów. Wynika to z tego, że mechanizm działania tych leków powoduje uszkodzenie bariery, która chroni śluzówkę żołądka przed działaniem kwasu. I niestety, ale dostępność tych leków powoduje, że zwłaszcza starsi pacjenci, którzy stosują leki przeciwbólowe, na przykład ze względu na chorobę zwyrodnieniową stawów, są bardziej narażeni na takie powikłania. Kolejna grupa to jest grupa pacjentów leczonych z różnych przyczyn kardiologicznych, stosujących też leki przeciwkrzepliwe. I te grupy pacjentów to jest tak naprawdę codzienność oddziałów chirurgicznych. To są pacjenci, którzy trafiają do nas w trybie ostrodyżurowym z objawami krwawienia z przewodu pokarmowego. Krwawienie jest wtedy, kiedy pojawi się owrzodzenie czy nadżerka w błonie śluzowej, ale nie przebije się to do jamy brzusznej, tylko przebije się do naczynia, które znajduje się w tej błonie śluzowej i to naczynie zaczyna krwawić do światła przewodu pokarmowego. Takie krwawienia mogą mieć różne nasilenie, ale mogą też być tak masywne, że mogą stanowić zagrożenie życia. W tej chwili rzadko jest tak, że te krwawienia są wskazaniem do leczenia operacyjnego, dlatego że dysponujemy praktycznie w większości szpitali endoskopią. I ta endoskopia pozwala nam, czyli wykonanie gastroskopii, pozwala nam na po pierwsze zdiagnozowanie tego krwawienia, czyli zlokalizowanie miejsca, które krwawi, a następnie zaopatrzenie krwawienia, czyli zastosowanie różnych metod, którymi dysponujemy w pracowni endoskopowej, do tego, żeby zamknąć naczynie, które tam krwawi.
16: Ale panie doktorze, to mnie zaniepokoiło o tych lekach przeciwkrzepliwych. Na przykład wiele osób, ale na pewno wszystkie osoby, którym przeszły udar, ale nie tylko te, biorą stale, codziennie leki zmniejszające krzepliwość krwi. I co? I te leki, które zmniejszają krzepliwość krwi, mają też takie oddziaływanie na ścianę żołądka?
2: No niestety tak jest. To jest tak, że te leki są stosowane zgodnie z pewnymi wytycznymi i zasadami, które są przyjęte najczęściej przez kardiologów i neurologów. No, są odpowiednie skale, które pozwalają na ocenę ryzyka, czy dany pacjent odniesie korzyści ze stosowania leku przeciwkrzepliwego. I z drugiej strony, czy ryzyko stosowania tego leku nie przewyższa korzyści. I to się analizuje, włączając takie leczenie. No z reguły ci pacjenci, którzy są narażeni na udar, czy na przykład pacjenci z migotaniem przedsionków, będą musieli stosować leki przeciwkrzepliwe po to, żeby zmniejszyć ryzyko wystąpienia udaru, który wiadomo jest chorobą zostawiającą trwałe następstwa. Natomiast ci pacjenci często niestety stają się pacjentami oddziałów chirurgicznych. To są właśnie te krwawienia z przewodu pokarmowego, bo mechanizm tych leków powoduje, że predyspozycja do wystąpienia krwawień jest niestety większa i to jest jedna grupa chorych. No, trzeba też pamiętać o tym, że ci pacjenci narażając się na urazy, na przykład upadając, mogą mieć krwawienia związane z urazem i to częściej nasi koledzy neurochirurdzy obserwują tych pacjentów, którzy upadając doznają urazu głowy, który u człowieka nie biorącego leków przeciwkrzepliwych prawdopodobnie niczym poważnym by się nie skończył, a trafiają na oddział neurochirurgiczny z masywnym krwawieniem do głowy, do jamy czaszki i takie krwawienie może zakończyć się śmiercią. Trzeba pamiętać o tym, że przy krwawieniach z przewodu pokarmowego i krwawieniach neurochirurgicznych spowodowanych stosowaniem leków przeciwkrzepliwych te mechanizmy krzepnięcia nie naprawiają się od razu. My mamy leki, które pozwalają na to, żeby poprawić krzepnięcie i żeby te działanie tych większości tych leków, które są stosowane, odwrócić, ale to nie dzieje się w ciągu sekundy, tylko to jest proces, który trwa, a w tym czasie pacjent cały czas krwawi.
16: A panie doktorze, a że tak powiem krwawienie z drugiej strony, jeżeli ja widzę krew w kale, to co, ja absolutnie powinnam się pojawić u lekarza?
2: Oczywiście, że tak. To jest zawsze objaw alarmowy, sugerujący, że coś złego dzieje się w przewodzie pokarmowym. I to krwawienie może wyglądać różnie. To może być świeża krew, to może być domieszka krwi w stolcu. Trzeba pamiętać o tym, że też krwawienie z przewodu pokarmowego jest obecność czarnego stolca, który jest czarny jak smoła i to jest też objaw krwawienia z przewodu pokarmowego.
16: W takiej sytuacji, to jest taka krew, która została przytrawiona. Tak, czy lan z górnego odcinka?
2: To jest krew z górnego odcinka, na którą zdążyły zadziałać jeszcze enzymy krwawienne. Im bardziej widoczna jest krew, tym niższy jest poziom krwawienia z przewodu pokarmowego. Trzeba pamiętać o tym, że zawsze jest to objaw jakiejś choroby, niekoniecznie zawsze poważnej, ale objaw alarmowy, czyli objaw wymagający diagnostyki, i taki pacjent powinien mieć wykonane badania endoskopowe.
16: Okej. Ale wiele ludzi ciągle mówi, o, mam hemoroidy. Bardzo nieduże krwawienie, mam hemoroidy. I co robi? I kupuje sobie ogólnie dostępne środki na hemoroidy. A przecież te hemoroidy chyba powinny być zdiagnozowane, potwierdzone diagnozą, co i tak nie wyklucza tego, że mogłyby maskować rozwijający się nowotwór jelita grubego, prawda?
2: Oczywiście, że tak. Trzeba pamiętać o tym, że Polska jest dosyć specyficznym krajem pod względem dostępności i leków, i suplementów diety, a Polacy lubią brać leki bez kontroli lekarskiej. I mamy całą masę środków, które są szeroko reklamowane na hemoroidy. No, oczywiście te środki można stosować i powinno się stosować, ale dopiero wtedy, kiedy wiadomo, że to na pewno są hemoroidy. Jeżeli mamy krwawienie z hemoroidów, to to nie wyklucza, że gdzieś wyżej w tym jelicie może być zmiana nowotworowa. I to nie jest tak, że stwierdzamy, że to są hemoroidy i na pewno krwawią hemoroidy, już z tym nic dalej nie robimy, tylko powinniśmy wykonać kolonoskopię, żeby się upewnić, czy nie mamy powyżej tych hemoroidów guza, który może być źródłem krwawienia.
16: Czyli nawet jak to jest diagnoza, a kto diagnozuje hemoroidy? Lekarz pierwszego kontaktu, proktolog? Bo ludzie chodzą, na przykład znam przypadki, gdy ktoś chodził do lekarza pierwszego kontaktu rok, dwa, trzy, potem się okazało, był leczony na hemoroidy, potem się okazało, że miał już zaawansowany, ta pani miała raka jelita grubego i zmarła.
2: No problem polega na tym, że pacjent z takim objawem powinien być co najmniej zbadany per rektum, czyli badanie przez odbyt. No niestety, i to z przykrością stwierdzam, że lekarze tego nie robią, że z jakiegoś powodu to badanie jest pomijane, a jest to bezwzględne wskazanie do wykonania takiego badania. I no, prawda jest taka, że jeżeli pacjent nie trafi do chirurga, zwykle trafiają ci pacjenci zresztą się do chirurga, ale jeżeli nie trafi do chirurga, to to badanie per rektum się nie odbędzie. Tak jest najczęściej.
16: No, ale nawet badanie per rektum, no to jeżeli jest... nowotwór jest zlokalizowany guz wyżej, no to już go nie dosięgnie.
2: Oczywiście, to jest zupełne minimum, ale takie minimum, które powinno być wykonane. I nawet czasami to nie jest wykonywane. Proktolog to jest chirurg. To jest też chirurg, który po prostu zajmuje się tą częścią ciała. Natomiast pacjent powinien być zbadany po prostu przez chirurga i podstawą jest wykonanie badania per rektum, a dopiero później kwalifikacja pacjenta do badania endoskopowego, żeby mieć już pewność, co się dzieje na tych wyższych odcinkach przewodu pokarmowego. Ale czasami jest tak, że pacjenci rzeczywiście do nas trafiają z podejrzeniem hemoroidów. No, pytamy, czy byli badani per rektum. Nie, zapraszamy do gabinetu zabiegowego, wkładamy palec, a tam guz, który znajduje się 2 cm od zwieraczy, i tak naprawdę diagnozę mamy już od razu. Później oczywiście musimy wykonać tę endoskopię, potrzebujemy wycinków, żeby postawić rozpoznanie, zakwalifikować pacjenta do odpowiedniego leczenia, ale to pierwsze rozpoznanie można było postawić już wykonując najprostsze na świecie badania.
16: No a w każdym razie często o wiele wcześniej, a nie leczyć w ciemno, raz lekarz, a dwa my, którzy sami się leczymy.
2: Tak, no bywają sytuacje takie, że pacjenci, i to częściej dotyczy też młodych pacjentów, z nowotworami górnego odcinka przewodu pokarmowego, czy nowotworami przełyku, czy nowotworami żołądka, mając dłuższy czas objawy ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego, objawy chociażby refluksowe, nie są kierowani, ale też sami nie chcą wykonać gastroskopii, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. I pacjenci, ze względu na to, że mamy dostępność leków zmniejszających wydzielanie kwasu żołądkowego, idą do apteki, czy już niekoniecznie nawet do apteki, kupują takie leki, jedzą je regularnie. Objawy są, nasilenie objawów jest zmniejszane, ale przyczyna nie jest dalej poznana. I później się okazuje, że taki pacjent trafia już z następstwami zaawansowanej choroby nowotworowej, nie mając wcześniej gastroskopii.
16: Ale pan chce powiedzieć, że refluks, pospolity refluks z Gaga, na którą rzeczywiście mogę kupić różne środki, może być objawem raka przewodu pokarmowego,
2: może
16: przełyku.
2: Dolegliwości, które występują przy refluksie, czyli ból gdzieś tam za mostkiem w nadbrzuszu czy z gaga mogą świadczyć nie tylko o tym, że tam jest
16: ale refluks. Jeżeli nie boli mnie, mnie nigdzie nie boli, tylko czuję w ustach of właśnie to, co nazywam z gagą, a nie boli mnie na przykład.
2: No to jest jeszcze taka rzecz, która nazywa się chociażby przełykiem Barreta, którą warto sprawdzić, wykonując właśnie badanie endoskopowe. U pacjentów z długotrwałym refluksem dochodzi do przebudowania śluzówki w końcowym odcinku przełyku i to przebudowanie śluzówki stanowi już zmianę przednowotworową, czyli coś, co wymaga leczenia i monitorowania, dlatego że może zamienić się w raka przełyku. I ci pacjenci, którzy długotrwale leczą, no zmniejszają nasilenie objawów, nie robiąc gastroskopii, tak naprawdę nie wiedzą, jaki jest stan tego odcinka przewodu pokarmowego i czy ta choroba refluksowa nie wywołała już trwałych następstw, które mogą spowodować dalsze problemy i też problemy onkologiczne. Trzeba pamiętać o tym, że bywa też tak, że refluks, że jakby nasilenie objawów refluksowych, czyli to uczucie zgagi, często nie ma nic wspólnego z nasileniem objawów klinicznych choroby, czyli możemy mieć bardzo nasilone zapalenie przełyku w badaniu endoskopowym, a bardzo słabo zaznaczone objawy kliniczne, a może być odwrotnie, że mamy ciężkie objawy kliniczne, bardzo silne bóle i zgagi, a w badaniu endoskopowym okaże się, że jest tam jedynie łagodne zapalenie błony śluzowej, czyli ciężkość objawów o niczym nie świadczy. Natomiast występowanie objawów, które są uporczywe i nie przechodzą, zawsze jest czymś niepokojącym, co wymaga diagnostyki.
16: Ale powiem panu tak, że o ile ludzie, nawet jeżeli nie robią, to wiedzą, że powinni zrobić kolonoskopię, bo tam jest program tych badań przesiewowych i tak dalej, to o gastroskopii mówi się o wiele mniej. Ludzie też się boją gastroskopii, bo wizja, że ktoś mi rurę wpycha do gardła, jest okropną dla wielu osób. Jakoś tak nie kojarzyłam tego fakt zgagi z koniecznością zrobienia gastroskopii jednak.
2: Trzeba pamiętać o tym, że większość badań, jakie wykonujemy, nie należy do przyjemnych, ale mogą uratować życie.
16: Panie doktorze, my nawet takie, które w ogóle nic nam nie szkodzą, nawet ostatnio profesor Szaflik, przepraszam, ale badanie oka, no umówmy się, to jest nic w porównaniu z tym, o czym myśmy tutaj mówili, a też ludzie się nie badają. Badajcie się państwo i nie zażywajcie tego wszystkiego, co możecie kupić bez recepty. Bardzo serdecznie panu dziękuję.
2: Dziękuję pani i dziękuję państwu.
16: Doktor Wojciech Hab, chirurg ze Szpitala im. Świętego Łukasza w Bolesławcu, był naszym gościem.
0: To jest powtórka.

0: Autopromocja.
1: Konstytucja 3 maja dawała olbrzymiej liczbie osób w Polsce prawa wyborcze.
2: Przecież to jest kompletna bzdura.
1: No dobra, połowie osób.
2: Radykalnie mniej.
1: 10% osób.
2: Mniej niż 5% dorosłych mężczyzn. Niech się święci 3 maja.
1: Prawdziwa historia Polski.
3: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem
7: przyjemnie spędzić czas,
6: ale pachnie.
5: Spróbować w czekolady.
7: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: Wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: O, masz wiadomość.
5: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
8: Super, tylko co im damy w prezencie?
5: Nie mam pojęcia. Kopertę?
8: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
5: Brzmi trochę filmowo.
8: Spokojnie. Sztabkę złotą można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
5: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
8: W Tavex. W jednym z ich salonów lub na tavex.pl.
5: Tavex dla ciebie i twoich bliskich.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców jadących autostradą A2 w kierunku Warszawy. Zbigniew Ziobro wciąż ucieka. Według nieoficjalnych doniesień jest w Stanach Zjednoczonych.

0: Zjednoczonych. Młodzi w Łodzi to pomysł na zatrzymanie w mieście absolwentów uczelni. Firmy mogą się zgłaszać do kolejnej edycji programu. Minęła 19, czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Na początek wieści dla podróżnych jadących autostradą A2 w kierunku Warszawy. Po zderzeniu 5 samochodów zablokowany jest odcinek trasy między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim w pobliżu węzła Wiskitki. Jezdnia w kierunku stolicy jest nieprzejezdna. Utrudnienie może potrwać kilka godzin. Lepiej omijać to miejsce. Prokuratura zapewnia, że sprawdza wszelkie pojawiające się w mediach informacje o miejscu pobytu Zbigniewa Ziobry i zapewnia, że zrobi wszystko, by sprowadzić go do kraju. Według mediów były minister sprawiedliwości był widziany na lotnisku w Stanach Zjednoczonych, choć jeszcze niedawno ukrywał się na Węgrzech. Z Węgier wyjechał prawdopodobnie posługując się tak zwanym paszportem genewskim, który otrzymał od węgierskich władz po udzieleniu mu azylu. Ale jak mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak...
1: Na chwilę obecną prokurator nie dysponuje danymi, które by potwierdzały fakt wyjazdu Zbigniewa Ziobro poza strefę Schengen.
0: Na razie prokurator musi ustalić miejsce pobytu polityka i dopiero wówczas przyjdzie czas na oficjalne próby jego ściągnięcia do kraju. Śledczy chcą postawić Ziobrze 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Najprawdopodobniej jutro do warszawskiego Urzędu Stanu Cywilnego trafi przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego nakazujący transkrypcję małżeństwa jednopłciowego zawartego w Niemczech. Zapadł on 20 marca i od tego czasu akta wraz z uzasadnieniem wyroku były przesyłane do kolejnych instancji, które zajmowały się tą sprawą. Wraz z ich wpłynięciem do USC zacznie tykać zegar odmierzający czas do wykonania wyroku. O czym więcej Tomasz Węska.
2: Biuro prasowe wojewody poinformowało mnie przed weekendem, że akta sprawy zostały wysłane do Urzędu Stanu Cywilnego, który jest jednostką właściwą do załatwienia sprawy. Dopiero gdy pismo wpłynie do urzędu, czas na wykonanie wyroku określony przez Naczelny Sąd Administracyjny zacznie płynąć. Tym samym urzędnicy będą mieli 30 dni na zarejestrowanie w Polsce małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub w Berlinie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski obiecywał kilkukrotnie, że nie będzie zwlekał z dopełnieniem formalności.
3: Ja nie zamierzam tego przedłużać, wręcz przeciwnie, jak tylko do dokumenty wrócą, to jak najszybciej tę transkrypcję dokonamy zgodnie z obowiązującym prawem.
2: Według wojewody mazowieckiego sąd określił, jak wykonać wyrok, więc dodatkowe wytyczne nie są potrzebne. Z kolei przeciwnicy małżeństw jednopłciowych podnoszą, że obowiązujące prawo nie pozwala na zarejestrowanie takiego związku w Polsce. Także szef resortu spraw wewnętrznych jest zdania, że koniecznych jest kilka zmian ustawowych. Tomasz Węskę, TOK FM.
0: Ukraińskie drony, które kilka dni temu wleciały na Łotwę, zostały celowo skierowane tam przez Rosję, twierdzi szef MSZ-u w Kijowie. Andrzej Sybicha po spotkaniu ze swoją łotewską odpowiedniczką powiedział, że incydenty z ukraińskimi dronami na Łotwie były wynikiem rosyjskich działań radioelektronicznych. Minister potwierdził gotowość Ukrainy do współpracy z państwami bałtyckimi i Finlandią, żeby zapobiegać takim zdarzeniom. Zadeklarował, że Kijów gotów jest zaangażować w to swoich specjalistów. Z konkursu o Lwy zwiedzających na Biennale Sztuki w Wenecji wycofało się już 81 artystów. Są wśród nich Polacy, podał portal Art Review. Rezygnacja jest gestem solidarności z członkami międzynarodowego jury, które podało się do dymisji w związku z udziałem Izraela i Rosji w tegorocznej edycji wydarzenia. Martwy wieloryb znaleziony na plaży w pobliżu Mikoszewa na Pomorzu zostanie przekazany do utylizacji, informuje Urząd Morski. Dzisiaj zabezpieczono próbki do badań, które pozwolą określić gatunek zwierzęcia. Według wstępnych hipotez może to być przedstawiciel fiszbinowców. Takie zwierzęta nie występują naturalnie w Bałtyku. Do naszego morza na ogół przypadek, mówił w TOK FM dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
4: Pojawienie się ich w Bałtyku może być efektem ciekawości albo jakiegoś oszołomienia. Ruch cieśnin agnieńskich jest bardzo intensywny. Czasami jakieś fale sztormowe też mogą sprzyjać przegonieniu takiego zwierzęcia przez cieśniny. Z własnej woli niechętnie i raczej starają się zawracać.
0: Według eksperta od dłuższego czasu wieloryb mógł dryfować. To jeden z największych takich programów w kraju, żeby zatrzymać młodych w mieście od 18 lat. Łódź prowadzi program Młodzi w Łodzi. Chodzi o stypendia i płatne staże organizowane przez miasto, ale też łódzkie uczelnie i lokalne firmy. Ideą jest zachęcenie maturzystów do studiowania w Łodzi i studentów do późniejszej pracy w mieście, mówi organizator programu Justyna Grzegory.
5: Jeśli chodzi o studentów, mamy przede wszystkim stypendia fundowane przez pracodawców. Nagradzają stypendiami w wysokości co najmniej 9 000 zł najaktywniejszych studentów wybranych kierunków studiów na łódzkich uczelniach.
0: Aktualnie trwa nabór firm, które zaoferują stypendia studenckie na kolejny rok, a Młodzi w Łodzi to też płatne staże na wakacje. I tu ponad 80% stażystów dostaje później od firm propozycje dalszej współpracy. Noc z przymrozkami na wschodzie, tam przy gruncie nawet minus 2 stopnie. Poniedziałek pochmurny, może przelotnie padać, po południu miejscami zagrzmi. Będzie od 18 stopni na północnym zachodzie do 23-24 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich od 15 do 18 stopni. Miejscami silniej powieje.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. To nasz dwugodzinny program, który dziś będzie traktował o siatkówce i o piłce nożnej. Program, którego wydawczynią jest Natalia Banaczek, a realizatorem Michał Brodowski. Pierwszym naszym gościem jest Marek Magiera. Dzień dobry, Marku.
8: Dzień dobry.
7: Prowadzący siódmej strefy, komentator meczów siatkarskich. Dziś podsumuję dla Państwa piąty mecz, który rozstrzygał o złotym medalu Mistrzostw Polski w Plus Lidze. Działo się to kilka godzin temu, dwie z kawałkiem. Natomiast no, jesteśmy już pewni, możemy powiedzieć, że Aluron Warta Zawiercie zabiera tytuł mistrzowski drużynie Bogdanki Luk Lublin. Wygrywając ten ostatni piąty mecz 3-1, to jest dla ciebie niespodzianka, czy też nie?
8: No, dobre pytanie, bo zależy jak na to wszystko popatrzeć, w jaki sposób akurat ja jestem w tej uprzywilejowanej sytuacji, że przed sezonem typowałem akurat jako parę finałową drużyny z Lublina i Zawiercia, postawiłem nawet na Lublin, że tytuł obroni. Natomiast patrząc z jakimi problemami na przestrzeni tych ostatnich decydujących spotkań musiał się mierzyć Stefan Antiga, tak mniej więcej od drugiej części sezonu, uważam, że sam awans do finału drużyny z Lublina i walka o złoty medal w pięciu spotkaniach to jest duży sukces tej drużyny. Patrząc z kolei na Zawiercie, jak ten zespół jest skomponowany, zbudowany, jak jest prowadzony od wielu lat. Myślę, że to może być w ogóle wzorzec dla wszystkich klubów, które w Plus Lidze rywalizują jako organizacja sportowa generalnie. To jest absolutny wzór i na to wszystko, co dzieje się w tym klubie, więc myślę, że o niespodziance tutaj mowy nie ma. Druga sprawa, Zawiercie też wygrało fazę zasadniczą. To trzeba pamiętać, oczywiście w tych playoffach mieli przygody mniejsze i większe, natomiast summa summarum wygrali ten decydujący mecz i świętują tytuł pierwszy w historii, a z tego co pamiętam, to w najwyższej klasie rozgrywkowej z tym sezonem występują od lat 9 i praktycznie każdego roku no robią progres, jeżeli chodzi o swoje występy sportowe.
7: Pytam o to, czy jest to niespodzianka, bo nawet przebieg dzisiejszego meczu wskazywał na to, że drużyna z Lublina ma doskonałą pozycję startową. Pierwszy set wygrała przekonująco, nie wypuszczając swojego rywala z granicy 15 punktów.
8: No to się zgadza. I ja nawet byłem skłonny przychylić się tej teorii, że kto ma Wilfredo Leona, ten wygrywa takie mecze, bo to jest człowiek o klasie sportowej niebywałej, ale też o nieprawdopodobnym mentalu. Natomiast okazało się, że po drugiej stronie siatki też tacy ludzie są. Natomiast patrząc całościowo na dzisiejszą rywalizację, znowu detale, niuanse odegrały kluczową rolę. Gracze drugiego planu, którzy gdzieś tam są z boku tych wielkich gwiazd, w Zawiercie odegrali zdecydowanie większą i znaczącą rolę. No jeżeli Mikołaj Sawicki musi grać ze względu na to, że dzisiaj sportowo Young nie był tym Youngiem, którego pamiętamy chociaż z meczów półfinałowych, nie ma kontuzjowanego Enno, no to jednak tam jest luka ciężka do zapełnienia. Pamiętajmy, na jakim etapie w ogóle swojej sportowej drogi jest Mikołaj Sawicki po tej przerwie związanej z aferą dopingową, po tym jak wrócił do grania, po tym z jakimi problemami musiał się mierzyć, żeby w ogóle doprowadzić się do stanu takiej fizyczności, która obligowałaby go do tego, żeby o te najważniejsze trofea grać. Dzisiaj Stefan Antiga po prostu grał Mikołajem, bo musiał nim grać. To nie tak, że koniecznie chciał, tylko nie miał większego wyjścia. No i tak to wszystko tutaj wyglądało. Więc wydaje mi się, że wygrał zespół przede wszystkim dziś zdecydowanie bardziej kompletny.
7: Mm-hmm. Patrząc na trenerskie ławki, bo myślę, że o to powinniśmy zahaczyć, zresztą Tomasz Swędrowski komentujący zwrócił na to uwagę, że Michał Winiarski, szkoleniowiec Zawiercia, jest pierwszym, uwaga, po 11 latach trenerem z Polski, z polskim paszportem, który zdobywa złoto plus ligi. Jeśli chodzi o XXI wiek, no to tych szkoleniowców też było niewielu tak naprawdę. Z czego to wynika, ten deficyt?
8: No, ja myślę, że przede wszystkim z takiego trendu, który został zapoczątkowany w 2006 roku srebrnym medalem wywalczonym przez Raula Lozano, bo to, co się działo w naszej reprezentacji później, automatycznie zostało też przelane na kluby, które starały się tych zagranicznych szkoleniowców wykorzystywać. Natomiast zwróć, Przemku, uwagę, że tutaj te tytuły zdobywali, no może wyłączając Massimo Bottiego ostatnio, tak, który był w Lublinie dla nas postacią dość mocno zagadkową i nie wiedzieliśmy, jakiej klasy to jest szkoleniowiec, no to jeżeli popatrzymy wstecz, no to uznani szkoleniowcy zdobywali te mistrzostwa. Natomiast Michał Winiarski dołącza do wielkiej klasy fachowców, jeżeli mówimy o tej szeroko pojętej polskiej szkole trenerskiej. Waldemar Wspaniały, z tego co pamiętam, tak, jako pierwszy w tej historii 25-letniej ligi naszej zawodowej z Mostostalem Kędzierzyn-Koźle, Ireneusz Mazur, złote lata Skry Bełchatów, Jacek Nawrocki po nim wywalczył tytuł, był też Andrzej Kowal, no i Michał Winiarski teraz, tak, jest kolejną postacią, czyli to są absolutnie, no, ci wcześniejsi trenerzy z naszego polskiego topu. Michał do nich tutaj dołącza, natomiast to nie jest chyba żaden przypadek. Natomiast zobacz, patrząc na Michała Winiarskiego też, to Mistrzostwo Polski, wielkie gratulacje dla Michała i dla całej organizacji klubu z Zawiercia. Ale gdyby dzisiaj w tym finałowym meczu powinęła im się noga i zajęliby drugie miejsce, no to tak, odpadnięcie z Pucharu Polski na etapie ćwierćfinału, trzecie miejsce w klubowych mistrzostwach świata, gdzie jechali wygrać te zawody, tutaj nie byłoby zwycięstwa, no to zostałoby im do wygrania jedynie, no w tym przypadku jedynie, finałowe spotkanie w Champions League, gdzie do tego ścisłego finału muszą się jeszcze i tak zakwalifikować, więc też nie wiadomo, jak my byśmy patrzyli na ten sezon, a tak już teraz możemy powiedzieć, że i dla Michała Winiarskiego, dla Krispina Barana i dla ekipy z Zawiercia jest to sezon absolutnie wygrany.
7: Niezależnie od przebiegu turnieju finałowego, tak, jeszcze do tego wrócimy, ale zapytam.
8: No niezależnie od tego, bo ja myślę, że kluczowe w ogóle, jeżeli patrzy się na naszą klubową siatkówkę, jest zdobycie Mistrzostwa Polski. No wszystko inne, co jest dookoła, Puchar Polski, Super Puchar, nawet finał Ligi Mistrzów, to jest taki dodatek, z którym trenerem nie porozmawiasz, nawet z tymi utytułowanymi, Waldemarem Wspaniałym, Ireneuszem Mazurem, oni ci zawsze powiedzą, że podstawą jest zdobycie Mistrzostwa Kraju.
7: Mhm. Jesteś w stanie wytypować MVP całego sezonu, ale także tej fazy finałowej?
8: No, fazy finałowej to Aaron Russell, wydaje mi się. Zresztą dzisiaj to też nasi komentatorzy kilkakrotnie podkreślali. Kuba Bednaruk, z którym współprowadzę siódmą strefę od jakiegoś czasu, mówi, że to jest absolutnie kluczowy gracz dla drużyny z Zawiercia. Ja nie ukrywam, że należę do kościoła sympatyków Bartosza Kwolka akurat za całokształt jego boiskowych zachowań, umiejętności i klasy sportowej. Rzeczywiście on te finały miał różne, ale jak sobie rozłożymy na czynniki pierwsze dzisiejsze spotkanie, wyłączając niewiarygodne rzeczy, które wyczyniał Russell, Bartek Kwolek dał radę i był też kluczową postacią drużyny z Zawiercia, natomiast całościowo ewidentnie podpisuje się pod tym, co powiedzieli nasi wspólni koledzy w Polsacie Sport. Aaron Russell jest MVP tych finałowych spotkań, MVP całego sezonu, no to tu by się trzeba było zastanowić, no bo też Aaron też miał różne momenty w początkowej fazie sezonu, kiedy Zawiercie było dość mocno obciążone terminarzem, był też moment, kiedy nie grał, ale no summa summarum, może rzeczywiście na niego warto by było postawić.
7: Patrzę na Wilfredo Leona. Myślisz, że jest rozczarowany takim obrotem spraw?
8: No jak znamy Wilfredo Leona, to na pewno, bo dla niego drugie miejsce to jest nie pierwszy, który zajął miejsce drugie, tylko pierwszy przegrany w ogóle. I on tak podchodzi do swojego sportowego życia i myślę, że to akurat cechuje wielkich mistrzów, a Wilfredo Leon wielkim mistrzem tutaj jest. I podejrzewam, że no będzie pałał wielką żądzą i chęcią rewanżu w przyszłym sezonie, żeby drużynę z Lublina z powrotem doprowadzić do pierwszego miejsca w tabeli rozgrywek plus ligi. Ja nawet zamieniłem z nim dwa słowa po tym finałowym turnieju o Puchar Polski, który oni wygrali, no to on nawet zdobywając ten Puchar Polski twierdził, że to nie jest to, co powinno być, że jeszcze gdzieś tam są duże rezerwy i w jego grze i w drużynie z Lublina, żeby to wszystko wyglądało tak, jak on sobie to wyobraża. Ale to cechuje, tak jak mówię, tylko tych największych z największych, którzy są cały czas głodni wygrywania, a Wilfredo, niezależnie od tego, ile wygrał, on cały cały czas ten głód zwycięstwa odczuwa i super, że tak jest, no bo tak jak mówię, no to pokazuje jego wielką sportową klasę.
7: Patrzę jeszcze na ten sezon i niewątpliwie to są fascynujące rywalizacje, kiedy rozstrzyga się złoto w ostatnim możliwym meczu.
8: No tak, i takiej sytuacji, nie wiem, musiałbym sprawdzić teraz, w głowie coś mi świta, bo szykując się właśnie do ostatniego programu, wydaje mi się, że chyba ponad 10 lat czekaliśmy też, żeby ten finał był pełny i rozstrzygał się w ostatnim spotkaniu. To rzeczywiście dawno nie miało miejsca. Fajnie, że graliśmy do 3 wygranych spotkań, to po pierwsze. Te 5 finałowych meczów to jest taka prawdziwa sól tej ligowej rywalizacji. Myślę, że ona też po części wyklucza przypadek, natomiast jeszcze wracając do rywalizacji w tym roku, ona była na swój sposób trochę dziwna, bo niektóre rzeczy wydawałoby się, że odbywają się kompletnie na odwrót, że po tym pierwszym meczu pewnie wygranym przez gospodarzy gdzieś pójdą za ciosem i spokojnie ten medal zdobędą. We wcześniejszych latach, jak sobie przypominasz, my mieliśmy raczej takich faworytów dość mocno określonych, zdecydowanych w tej rywalizacji o złoty medal. A tutaj myślę, że przed pierwszym spotkaniem mało kto by tak zero-jedynkowo postawił konkretnie na jedną z tych dwóch drużyn, co też jakby pokazuje, że ta nasza liga w tym decydującym aspekcie, momencie jest bardzo atrakcyjna. A też warto przypomnieć, jakie przygody Zawiercie miało, prawda, w ćwierćfinale rywalizując z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Żeby to też nikomu nie umknęło, że oni się tam nie tyle prześliznęli, ile musieli dość ostro walczyć o swoje, żeby najpierw awansować do półfinału, a później do finału Mistrzostw Polski.
7: Wrócimy, Marku, za chwilkę do naszej rozmowy. Marek Magiera jest naszym gościem, a to jest audycja Przy Niedzieli o Sporcie. Podsumowujemy zakończony dziś sezon w siatkarskiej plus lidze.
9: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
10: TOK 4.
11: Adam Dziedzic, Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe, trzecia droga.
12: Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Wilk jest gatunkiem ściśle chronionym, nie z moją intencją, aby cokolwiek w tej kwestii zmieniać. Jednocześnie należy jasno podkreślić, że egzystencja wilka nie może stać się ważniejsza od bezpieczeństwa ludzi i ochrony ich gospodarstw. Jeżeli Ministerstwo Klimatu i Środowiska nadal będzie prowadzić politykę wyłącznie prowilkową, proponuję, aby minister Dorożała spotkał się z wilkami. Na tym etapie raczej bez udziału czerwonego kapturka, żeby po prostu nie rozpraszał. Wówczas pan minister merytorycznie wytłumaczy wilkom, żeby nie zagrażały ludziom i gospodarstwom. Jestem przekonany, że takie edukacyjne spotkanie w duchu naukowo-przyrodniczym i z szacunkiem dla wilczej autonomii skutecznie rozwiąże ten problem. Panie ministrze, gdyby jednak to nie pomogło, powinien się pan spotkać z ludźmi, z mieszkańcami tamtych terenów, wysłuchać ich argumentów i podjąć konkretne działania celem ochrony człowieka i zwierząt hodowlanych. Dziękuję bardzo.
9: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
6: Autopromocja.
13: W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
14: Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
13: Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM.
14: Beata Lubecka, Radio Z.
15: Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
16: Karolina Lewicka, TOK FM.
15: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
16: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOK FM.
15: Co piątek o 17.
16: Dzieje się.
6: Autopromocja.
17: Reklama.
18: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
19: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
18: ci panowie z Media Expert.
19: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
20: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda. Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 19.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Zwrócimy się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych mimo braku ważnych dokumentów, napisał na platformie X minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodał, że liczy na współpracę. Według mediów były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro był widziany na lotnisku w Stanach Zjednoczonych. Rosyjskie ataki raniły co najmniej 9 osób we wschodniej Ukrainie, poinformowały ukraińskie władze. Mimo trwającego 3-dniowego zawieszenia broni z Rosją, na linii frontu armia rosyjska nie przestrzega zawieszenia broni i nawet nie próbuje tego robić, przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Również Rosja oskarżyła Ukrainę o tysiące naruszeń zawieszenia broni w ciągu 24 godzin. Z konkursu o lwy zwiedzających na Biennale Sztuki w Wenecji wycofały się już 81 artystów. Są wśród nich Polacy, podał portal Art Review. Rezygnacja jest gestem solidarności z członkami międzynarodowego jury, które podało się do dymisji w związku z udziałem Izraela i Rosji w tegorocznej edycji wydarzenia.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Kłaniamy się Państwu ponownie w podsumowaniu tego, co działo się nie tylko dziś w ostatnim meczu decydującym o złotym medalu Mistrzostw Polski w siatkówce, ale także zastanawiamy się w ogóle, jak ten sezon wyglądał. Marku, Marek Magiera znam, nie wiem, czy powiedziałem, a jak nie, to teraz mówię. Powiedz proszę, na czym polega fenomen Warty Zawiercie, bo jest wiele ugruntowanych marek na rynku polskiej siatkówki. Niektóre przeżywają upadki, wzloty. Nie wiem, klub z Bełchatowa jest tego dowodem, wcześniej z Kędzierzyna Koźla. Jastrzębie niestety przeżyło bolesny upadek, bo to taki nie do podniesienia, przynajmniej na razie. A gdybyś opowiedział o modelu i w ogóle być może kibicom, którzy w siatkówce klubowej nie siedzą, co to za klub?
8: No, to jest klub, który jest tworzony przez pasjonatów, wielkiego pasjonata siatkówki, Kryspina Barana. Jemu tutaj trzeba oddać wszystko to, co najlepsze i związane z klubem Zawiercia. On jest ojcem absolutnie tego projektu. No, tajemnica sukcesu jest prosta generalnie. Stabilizacja finansowa, wydaje mi się, oparta na bardzo bezpiecznym, silnym sponsorze, gdzie niezależnie od rozwoju sytuacji związanego z szeroko pojętą polityką w naszym kraju, ten sponsor cały czas tam jest, wspiera, buduje swoją pozycję też dzięki rozwojowi sportu. To jest organizacja, która ma przede wszystkim plan działania, która skupia wokół siebie ludzi niezwykle ambitnych. To jest ewenement na skalę światową, że tam podpisywane są długoletnie umowy terminowe na świadczenie kontraktów z trenerami, ze sztabem, z zawodnikami. Jest plan, który wykracza poza to, co będzie się działo w najbliższej przyszłości. Ten plan sięga kilku najbliższych lat. No i historia tego klubu to pokazuje, bo to jest 9. sezon, pierwsze historyczne mistrzostwo Polski. Tak jak mówiłem wcześniej, w każdym roku był progres. Sezon Beniaminka, kiedy awansowali do Plus Ligi, to też wydaje mi się był najlepszy sezon Beniaminka po awansie. Nikt tego wyniku nie poprawił nigdy. W przypadku Zawiercia później trafiło im się czwarte miejsce, później wypadali poza czwórkę, natomiast ostatnio grali o medale, zaczęli od medalu brązowego, dwa ostatnie finały przegrali, zajęli drugie miejsca, wywalczyli srebrne medale, teraz sięgnęli po złoty medal. Drugi rok z rzędu grać będą w finałowym turnieju Ligi Mistrzów. No wszystko się tam zgadza. No może poza za wyjątkiem hali, prawda, której w Zawierciu nie ma. Natomiast Warta Zawiercie jako klub no ma jednak niewielki wpływ na to, że tej hali tam nie ma, bo za to raczej odpowiadają samorządy. Ta hala w Zawierciu jest jaka jest. Ona wypełnia się do ostatniego miejsca. Oni tam grają u siebie. Natomiast te najważniejsze spotkania i tak grają w nieodległym od Zawiercia Sosnowcu. Nie ma problemu z organizacją meczów. Nie ma problemu z zapełnieniem tych trybun. Też wiem, że jakieś kroki są poczynione, żeby nowa hala zdecydowanie większa w Zawierciu powstała i myślę, że Kryspin Baran tego przypilnuje, bo to jest też w jego interesie, żeby mieć taki swój dom i swoje miejsce, gdzie można by było te mecze rozgrywać u siebie, a nie jeździć do Sosnowca. Trochę mi się tu, wiesz co, ten Raków Częstochowa piłkarski teraz tu świta w głowie, jako organizacja też zbudowana przez jednego człowieka, pasjonata i wprowadzająca ten klub na najwyższy możliwy krajowy poziom z możliwością i regularną grą w europejskich pucharach, tyle tylko, że nie mogą tego robić w Częstochowie, bo nie ma stadionu i też nomen omen jeżdżą do Sosnowca rozgrywać te mecze.
7: A powiedz proszę, jak wyglądają sprawy budżetowe? Generalnie też w siatkówce wiemy, że być może kłopoty niektórych klubów powodowane były takim wyścigiem płac albo wyścigiem na płace dla zawodników, zwłaszcza tych zagranicznych. A czy Warta Zawiercie gospodaruje pieniędzmi w rozsądny sposób?
8: To znaczy, z tego co ja wiem, to tam jest zachowana płynność finansowa, bo tam się nic nie dzieje poza przygotowanym budżetem klubu. I te pieniądze, które są zagwarantowane, one gdzieś tam znajdują się w obiegu i one są w 100% wypłacane, co najważniejsze, terminowo. Więc tutaj żadnego problemu nie ma i nie ma obiecywania nie wiadomo jakich historii, które nie miałyby pokrycia w finansach zabezpieczonych przez Kryspina Barana, sponsorów i tak dalej. Nie wiem dokładnie, jaka jest struktura tego klubu. Natomiast my też, widząc sytuację klubów, które uzależnione były niemalże w 100% od spółek Skarbu Państwa działających na terenie poszczególnych miejsc, tak jak Jastrzębie teraz, Jastrzębska Spółka Węglowa, wcześniej Grupa Azoty w przypadku dziewczyn, chemika Police, wystarczyły tam mniejsze, większe problemy, jakieś aspekty wybiegające poza sferę sportową dotyczące stricte lokalnej, czy też nawet może trochę większej polityki i zaczynały się problemy z płynnością finansową. Tego w Zawierciu nie ma, nie wiem, drugi taki klub, w którym takich problemów nie ma, to wydaje mi się absolutnie Asseco Resowia Rzeszów, która też dysponuje swoim prywatnym kapitałem i tam też wszystkie te sprawy są poukładane do samego końca. I może to jest też przykład dla tych wszystkich innych klubów, organizacji siatkarskich, żeby jednak szukać sobie też takiego stałego, może mniejszego zaplecza wśród innych, mniejszych sponsorów, nawet całej grupie, które dawałyby gwarancję tego, że nawet jeżeli coś się nie uda z tymi możnymi, największymi ze spółek Skarbu Państwa współdziałać na dłuższą metę, żeby te inne wszystkie działania stanowiły taki fundament do tego, żeby to wszystko się tak nie wywróciło do góry nogami, jak ostatnio w Jastrzębiu. No bo to my mówimy tutaj też o Jastrzębiu jako o klubie, ale tam jest Akademia Talentów, która fajnie działa. Cała grupa kibiców przyzwyczajonych do tego, że to Jastrzębie zawsze tam było od wielu, wielu lat. No i teraz nagle się okazuje, że to jest problem nie do udźwignięcia absolutnie dla nikogo, bo nie było takiego planu B, żadnego zabezpieczenia na wypadek, gdyby coś się tam niedobrego z głównym sponsorem stało.
7: Dobrze, to pójdźmy dalej. Jaki jest plan na tę drużynę w następnym sezonie? Muszę wyjaśnić naszym słuchaczom, którzy nie są zorientowani w niuansach siatkarskich, że z reguły pół roku przed końcem jednego sezonu, a pół roku po rozpoczęciu tego sezonu już ogłasza się w nieoficjalny sposób składy na kolejne rozgrywki. To w ogóle kuriozalnie czasami brzmi.
8: To myślę, Przemek, że i tak bardzo łagodnie podszedłeś do tematu, bo ja myślę, że to wyprzedzenie to już ponad rok może mieć w niektórych przypadkach. Natomiast w przypadku Zawiercia akurat sytuacja jest o tyle jasna, przejrzysta, prosta. Tam kilku zawodników ma podpisane długoterminowe umowy, jak Mateusz Bieniek na przykład, Bartosz Kwolek. To są umowy sięgające 4-5 najbliższych sezonów. W przypadku Bartka i Mateusza chyba 3 lat jeszcze teraz, bo przedłużali na ten sezon i chodziło o 4 lata. Michał Winiarski podpisał umowę na 5 lat, z tego co pamiętam. No a też nie będziemy ukrywać, że kolejni, no chciałem powiedzieć młodzi zdolni, kiedyś młodzi zdolni na pewno, natomiast reprezentanci Polski dołączą do tej drużyny. Oni jeszcze formalnie nie są ogłoszeni, bo wymogi regulaminowe nie pozwalają na to, żeby powiedzieć, kto w Zawierciu będzie grał w przyszłym sezonie, ale myślę, że społeczność siatkarska doskonale wie, że chodzi o jednego z czołowych polskich środkowych, który wywalczył brązowy medal w tym sezonie plus ligi i o jednego z zawodników, który wraca do Polski z tureckich wojaży i będzie grał w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Tak można powiedzieć? Czy nie można?
7: No ale wiesz co, to nasi słuchacze nie wiem, czy tę szaradę rozwiążą, więc jedźmy nazwiskami.
8: No chodzi o Kubę Kochanowskiego i Tomasza Fornala, którzy mają dołączyć do drużyny z Zawiercia i to też są historie, o których mówiło się w środowisku siatkarskim Od dawna oczywiście nikt tego oficjalnie jeszcze nie potwierdził, ale tych ruchów kadrowych, o których my sobie tutaj na tej naszej, nazwijmy to, dziennikarskiej giełdzie omawiamy i rozmawiamy, jest dużo. Natomiast jak widać w przypadku Zawiercia, są to ruchy bardzo konkretne, przygotowane i nikt tutaj nie działa na tego umownego chybcika, że albo się coś uda, albo się coś nie uda. Tam jest konkretny plan, no i nie ma siły, żeby to nie wypaliło.
7: Mm-hmm. Pójdźmy dalej, jeśli pozwolisz. Czy poziom Plus Ligi twoim zdaniem się podnosi z roku na rok? Zastanawiałem się, jak ująć to pytanie. I co jest wreszcie wykładnikiem tego?
8: Nie wiem, to jest bardzo trudne pytanie, bo co my rozumiemy przez to, że się podnosi poziom Plus Ligi? No mecze stoją na wysokim poziomie, to na pewno. Też myślę, że zero-jedynkowo nie da się sprawdzić, czy drużyna umowna z miejsca 10 nasza regularnie wygrywałaby z drużyną z 10 miejsca w lidze włoskiej, bo myślę, że do tego teraz sprowadzamy stan rywalizacji w Europie, że albo Liga Polska, albo Liga Włoska. Ja myślę, że poziomem ligi jako organizacji będzie to, o czym my tutaj rozmawiamy tak trochę między wierszami, na temat organizacji klubów i sposobu ich prowadzenia. Tak, jeżeli nie będzie tutaj żadnych problemów finansowych i będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na aspekcie sportowym, to myślę, że będziemy mogli mówić o tym, że Plus Liga jest najlepszą zdecydowanie ligą w Europie, może nawet i na świecie, jeżeli te wszystkie sprawy zostaną zabezpieczone, bo też Przemek, nie ma co ukrywać. Wiele klubów ma problemy z płynnością finansową. Oczywiście te sprawy są załatwiane przez proces licencyjny raz wcześniej, raz później. Natomiast no, wiem też, że nie żyjemy w świecie idealnym. Natomiast idealnym rozwiązaniem byłoby to, że te budżety są zamykane i że te kluby w ramach swoich rocznych budżetów z roku na rok funkcjonują, nie ma żadnych poślizgów i tak to wygląda. Bo jakość sportowa graczy, którzy tutaj występują, obliguje nas absolutnie do tego, żeby mówić, że mamy rozgrywki na najwyższym światowym poziomie, ale czy jest to najlepsza liga na świecie? No to nie wiem, to jest temat absolutnie, nad którym można by było dyskutować. Włosi ci powiedzą, że oni mają najlepszą ligę na świecie. My możemy mówić, że my taką mamy w naszym mniemaniu, natomiast myślę, że jest to w żaden sposób niezmierzalne.
7: To jeszcze pójdźmy do tego, co działo się na zapleczu Plus Ligi i kto do tej Plus Ligi wraca.
8: No wraca GKS Katowice i to nie jest chyba żadna niespodzianka. Myślę, że niespodzianką jest awans do finałowej rozgrywki w pierwszej lidze BBTS-u Bielsko-Biała, bo nawet jeżeli popatrzymy na składy i potencjał poszczególnych drużyn, to wydawało się, że tam ekipa z Nysy gdzieś tam będzie aspirowała do tego, żeby o ten powrót do Plus Ligi powalczyć. Natomiast w przypadku GKS-u Katowice nie ma tego przypadku. Oni się szykowali do tego awansu. Może nawet troszeczkę odpuścili ten ubiegły rok. Natomiast w tym roku byli do tego przygotowani, mieli bardzo doświadczonych zawodników, zobligowanych kontraktami też do tego, żeby ten wynik sportowy zrobić na jak najwyższym swoim poziomie i tego dokonali. Sam jestem ciekawy, jak oni się rozwiną dalej, jak ten klub będzie prowadzony, bo też wiemy, że w Katowicach jako organizacji klubu wielosekcyjnego gdzieś tam przy tej masie kibicowskiej, oby tych kibiców było jak najwięcej też na siatkówce, tak jak jest na piłce nożnej i na hokeju, żeby oni też zaglądali na Nową Bukową, mają teraz halę obok stadionu, wszystko się tam zgadza, żeby się oni rozwijali i szli w tym kierunku, do którego mogą iść, bo mają absolutnie wszystko, żeby to zrobić.
7: Mhm. To tak jeszcze na koniec. To, co działo się w Plus Lidze, wcześniej w Lidze Siatkówki Kobiet, patrząc na medalistów, medalistki, oceniasz w skali szkolnej na jaką ocenę?
8: No w Plus Lidze z racji takich spojrzeń typowo kibicowskich przez pryzmat tego, co się działo i jakie nam towarzyszyły emocje, no to będzie ocena zdecydowanie najwyższa. Abstrahując od tego, o co pytałeś, czy to najlepsza liga na świecie, czy nie, ale najwyższa nota, wszystko się tutaj podobało. No a dziewczyny, taka mocna czwórka wydaje mi się, bo ten poziom sportowy w Tauron Lidze, no umówmy się, to nie jest poziom absolutnie najlepszy w Europie. My tutaj zamiast ścigać się z tymi ligami z Turcji, z Włoch, z tymi klubami, to pilnujmy swojego tego silnego, nazwijmy to, trzeciego miejsca w Europie, bo mocno po piętach depczą nam teraz inne nacje ze swoimi ligami. Bundesliga się rozwija w Grecji. stwarzają się coraz ciekawsze warunki. Portugalia staje mocno na nogi. Francuskie kluby się pokazują w europejskich pucharach, pojedyncze jakieś z Rumunii, więc myślę, że tutaj trzeba pilnować tej pozycji. A za same finały też dlatego, że potrzebne było 5 spotkań, ta rywalizacja była fajna i stała na naprawdę niezłym poziomie, to trzeba powiedzieć. Same finały stały na niezłym poziomie, także ode mnie mocna czwórka.
7: A od nas mocna szóstka za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Marek Nagiera był moim państwa
8: dziękuję
7: gościem.
8: Dziękuję bardzo.
7: Kłaniam się. Informacje Radia Tok FM przed nami, a po nich przeniesiemy się do Barcelony, bo dziś muszą państwo wiedzieć, El Clasico Barcelona zagra z Realem Madryt.

0: Reklama.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 19.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych mimo braku ważnych dokumentów. Żurek we wpisie na platformie X przekonuje, że Polska skutecznie zabezpieczyła procedury, unieważniła dokumenty podróży Ziobry, w tym paszport dyplomatyczny. Ziobro prawdopodobnie uciekł jednak z Węgier i jest w USA. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że przywódca Rosji Władimir Putin potwierdził gotowość do realnych spotkań w sprawie rozmów pokojowych. W jego opinii Putin został do tego skłoniony. Trzeba zakończyć tę wojnę i niezawodnie zagwarantować bezpieczeństwo, napisał Zełenski na platformach społecznościowych. Podkreślił, że w ostatnich dniach nie dochodziło do zmasowanych ataków rakietowych i lotniczych na jego państwo, choć w rejonach przyfrontowych walki trwały. Do końca dnia z Wysp Kanaryjskich, jak twierdzą hiszpańskie władze, zostanie ewakuowanych ponad 90 spośród prawie 150 osób, które płynęły statkiem wycieczkowym, na którym wykryto ognisko hantawirusa. Statek dotarł rano na Teneryfę. Pasażerowie samolotami są wysyłani do swoich krajów.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Szanowni Państwo, to jest audycja przy niedzieli o sporcie. Przemysław Iwańczyk ponownie przy mikrofonie, a my teraz przeniesiemy się do Barcelony, bo tam za nieco ponad godzinę rozpocznie się mecz właśnie Barcelony z Realem Madryt. Ostatnie już El Clasico w tym sezonie, ale El Clasico szczególne. 29. tytuł mistrza Hiszpanii. Blaugrana ma na wyciągnięcie ręki, ale po raz pierwszy w historii może przybić pieczęć po bezpośrednim meczu z Realem Madryt. Marcin Gazda z Eleven Sports jest z nami. Marcinie, słyszymy się?
5: Tak, doskonale. Dobry wieczór Państwu.
4: Jesteś już na miejscu. Znalazłeś na szczęście jakieś ustronne, ciche miejsce, no bo te 62 tysiące kibiców, które przybędą dziś na Camp Nou, stworzy pewnie niezapomnianą, a na pewno głośną atmosferę.
5: Camp Nou cały czas rośnie, kibiców przybywa, jeszcze nie ma docelowej pojemności, ale myślę, że te 62 tysiące osób na tym stadionie w dobrych nastrojach, bo tuż przed mistrzostwem stworzy świetną atmosferę. To będzie przypieczętowanie najprawdopodobniej tego znakomitego ligowego sezonu. Bilety, mimo że bardzo drogie, takie po prostu zwyczajne bilety, nie od konia, ale ze strony potrafiły kosztować w najlepszych wariantach 400, 700, 900 euro, już nie mówiąc o tych lepszych miejscach VIP-owskich, ale i tak to nie zniechęca ludzi z całego świata, w tym licznych kibiców z Polski, aby te bilety kupować.
4: Opowiedzmy o samym meczu, bo on jest toczony w takiej przedziwnej atmosferze, wykraczającej poza dyskusję o futbolu. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że w Realu Madryt dzieją się cyrki, i to chyba dobre określenie na bójkę w szatni między Ernesto Valverde i Aurelien Tchouamenim, właściwie odwrotnie, bo to sprawcą był ten drugi. Źle się dzieje także, no bo Real zostaje absolutnie z niczym, jeśli chodzi o trofea. Nie wygrał ani Superpucharu Hiszpanii, odpadł z Pucharu Króla i to z drugoligowym Albacete, odpadł z Ligi Mistrzów, koło nosa przechodzi mu także wygrana w La Liga.
5: Tak, bardzo trudny czas dla Realu Madryt sportowo i też wizerunkowo, co nie jest bez znaczenia. Wiadomo, jak Real Madryt o swój wizerunek dba, ile pracy wkładają w to, żeby ten klub miał bardzo dobrą reputację. Pomaga boisko, ale też oczywiście cała otoczka również musi dobrze funkcjonować. A tutaj z szatni ostatnimi czasy cieknie jak z dziurawej rynny, można powiedzieć, bo jakiś czas temu pojawiła się informacja, że chyba w lutym Carreras dostał z otwartej dłoni od Rüdigera. No i zaraz po tym, jak wyszła tamta informacja, pojawiła się informacja, że było pierwsze spięcie pomiędzy Fede Valverde a Tchouamenim, a dosłownie następnego dnia doszło już do poważniejszych rękoczynów. Wtedy mieli sobie skoczyć do gardła, a tutaj już weszli taki mocniejszy, bezpośredni kontakt, co skończyło się uderzenie mostu Fede Valverde. Były ciosy, mimo tego, że Fede zaprzeczał to dobrze poinformowani hiszpańscy dziennikarze powiedzieli, że tam po prostu była normalna bijatyka, że nie było szarpania, ani że stół jest winny, tylko właśnie były ciosy. Zresztą stół nie dostał kary finansowej, z tego co mi wiadomo, tylko obaj zawodnicy tę karę dostali, tak więc to też nam coś już mówi.
4: Tak naprawdę to jest, skoro już jesteśmy przy Królewskiej, koniec chyba tego projektu w takim kształcie, biorąc pod uwagę, że mimo zmiany trenera Alvaro Arbeloa zastąpił Xabiego Alonso, no szykuje nam się kolejna zmiana i to José Mourinho jest typowany na kolejnego szkoleniowca Królewskich.
5: Powroty w Realu Madryt od czasów Del Bosque się sprawdzały, bo właśnie już Vicente Del Bosque trenował Real Madryt parę razy. Nie tylko w tej kolejnej kadencji, chyba trzeciej nawet, tylko zdarzały się właśnie wcześniejsze. Wracał Carlo Ancelotti, wracał Zidane i zazwyczaj przynosiło to dobre efekty. Oczywiście każdy koniec każdego trenera zazwyczaj można powiedzieć jest niekorzystny, ale jednak tamte powroty, nawet jeżeli się kończyły niekorzystnie, to przynosiły dobre momenty, jak w przypadku Zidana chociażby Liga, jak w przypadku Carlo Ancelottiego najlepszy okres, jeżeli chodzi o pojedynczego trenera w historii królewskich. Ostatnimi czasy oczywiście José Mourinho nie był na takim topie, chociaż ta presja mu towarzyszyła. On nie był na emeryturze trenerskiej. Duża była presja przecież w Turcji, gdzie w sumie kibice z lekką ulgą przyjęli jego odejście, ponieważ przegrał walkę o tytuł ligowy, to tak sporą różnicą punktów. Ale właśnie, tam ta presja była, tak samo była presja w Benfice, gdzie de facto, mam taką teorię, uratował jego kosztem na stanowisku prezydenta, ponieważ zastąpił Bruno Larza. No i były to też jednocześnie takie dni, gdy były wybory prezydenckie w Benfice. I myślę, że właśnie dzięki zatrudnieniu Mourinho, który w Portugalii oczywiście cały czas jest ceniony, udało się zachować twarz. No i teraz będą walczyć ze Sportingiem o drugie miejsce, żeby zająć miejsce za plecami FC Porto i mieć szansę na Ligę Mistrzów, co jest niezwykle istotne w przypadku tego klubu, budżetu. Teraz przyszedłby do Realu Madryt. On zaprzecza bezpośrednim kontaktom. Natomiast sytuacja jest taka, jak sam powiedział, że to klub musi się skontaktować z trenerem albo z jego otoczeniem. Tak więc to, że Mourinho nie usłyszał żadnego słowa od Florentino Pereza, chociaż niektórzy dziennikarze są innego zdania, to jednak zapewne mogą się toczyć takie rozmowy na linii, powiedzmy, Florentino Perez czy José Ángel Sánchez, który też jest bardzo ważny w Realu Madryt, z Ruim Kosztą, czyli prezydentem Benfiki. Mourinho miałby to poukładać, miałby tutaj zarządzić porządek, zagospodarować ego i też oczywiście będzie spora praca do wykonania na boisku, bo jeżeli Vinicius i Mbappé mieliby zostać, no to musiałby dokonać w miarę karkołomnej pracy Portugalczyk, ponieważ ostatnie miesiące pokazywały, że niekoniecznie obaj panowie, mam na myśli Brazylijczyka i Francuza, mogą na boisku razem funkcjonować.
4: Zostawmy już Real Madryt, bo z punktu widzenia polskich kibiców, to Barcelona jest tym polskim klubem ze względu na Wojciecha Szczęsnego. Z premedytacją najpierw jego wymieniam jako pierwszego, by przejść do Roberta Lewandowskiego. Po pierwsze, czy jesteś zwolennikiem teorii, że to ostatnie El Clasico w jego karierze?
5: Wojciecha Szczęsnego czy Roberta Lewandowskiego?
4: Nie, już przeszedłem. Wspomniałem o Wojciechu Szczęsnym, by przejść do Roberta Lewandowskiego, rzecz jasna.
5: Mam coraz głębsze przeświadczenie, że tak, ale nie chcę się zamieniać w proroka, zwłaszcza w tym momencie, ponieważ moje słowa mogą się źle zestarzeć i niektórzy kibice mogą czuć się przeze mnie oszukani. Jak to? Gazda powiedział w TOK FM, że to jest ostatni El Clasico lewego, a później odpalają telewizor i w nowym sezonie widzą znowu Roberta przeciwko Realowi Madryt. Natomiast ja się trochę już pogodziłem z tym, że on może odejść, że mogą się nie dogadać, że będzie zmiana na pozycji numer 9 w Barcelonie, że szukają innej opcji, takiej, która gwarantowałaby nieco młodszy PESEL i też jednocześnie większą liczbę goli, ponieważ w tym sezonie Robert Lewandowski nie strzela już tak często i obaj napastnicy, zarówno on, jak i Ferran, nie byli w najwyższej formie i Barcelona, aby wygrać tę wymarzoną Ligę Mistrzów w przypadku wielu kibiców i też Hansiego Flicka, musi moim zdaniem rozwiązać temat w ataku, wprowadzając nowego napastnika takiego klasowego a la Julian Alvarez, czyli jeżeli się nie powiedzie wariant A, no to nie wiem, zostaje wariant B typu João Pedro, zostaje ewentualnie Osimhen albo Sorlo, też podobnie jak Julian z Atletico Madryt. Ale to też nie jedyne są wydatki w tym oknie transferowym letnim, ponieważ trzeba także zakupić moim zdaniem kogoś na lewą stronę, a także pomyśleć nad środkiem obrony, bo tam jest duża bieda, no i Barcelona, która broniła gorzej w tym sezonie jako cały zespół, jako obrona, moim zdaniem, tak to wygląda według wielu statystyk, niekoniecznie straconych bramek, ale jeżeli popatrzę na liczbę strzałów, to ile tych strzałów przyjmowali, to jednak musi pomyśleć też nad środkiem defensywy i to nie jest to, o czym mówię, takie zadanie, powiedzmy, tylko i wyłącznie w kwestii ataku. Tutaj trzeba rozwiązać kompleksowo środek obrony, środek ataku i lewą stronę, tak żeby przystąpić do nowego sezonu z mocniejszymi siłami, bo to jest jednak system naczyń połączonych. Nas najbardziej interesuje atak ze względu na Roberta, ale trzeba na całość spojrzeć właśnie z nieco większego dystansu i spojrzeć na całą kadrę, a nie tylko atak.
4: Mhm. W ogóle jak ten projekt może się rozwijać twoim zdaniem? No bo Barcelona z jednej strony sięga po superpuchar, z drugiej strony wygrywa najpewniej dziś już La Liga, potrzebny jest jej tylko remis, ale odpada z Atletico w dwóch innych rozgrywkach, tak się akurat stało, że z lokalnym rywalem na poziomie Ligi Mistrzów w ćwierćfinale oraz półfinale Pucharu Króla. Jest więcej niedosytu czy satysfakcji twoim zdaniem?
5: W przypadku Barcelony myślę, że z jednej strony może być trochę więcej niedosytu, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś popatrzy na ten sezon, jak on wyglądał po odejściu Inigo Martineza, przy słabszej formie środkowych napastników, tak ta kadra była zbudowana, to myślę, że powinna być mimo wszystko satysfakcja, no bo wygrali ligę w Cuglach. Teraz mogą tę ligę przypieczętować zwycięstwem nad Realem Madryt. Chyba to jest tak, to już bardziej chyba takie pytanie pod kątem psychologicznym, że bardziej pamięta się to, co było bliżej na osi czasu, a nie te odpadnięcia w lidze i w pucharze z Atletico Madryt. Tak mi się wydaje, że teraz będzie czas na świętowanie, być może z dalszej perspektywy będzie niedosyt, jak chociażby po zeszłorocznym odpadnięciu z Interem. Na samym początku myślę, że może być satysfakcja, a później takie myślenie, kurczę, mamy tylu znakomitych piłkarzy, nie zdobyliśmy z nimi Ligi Mistrzów, czegoś tam zabrakło. Myślę, że taka właśnie będzie kolejność wydarzeń, jeżeli chodzi o myślenie wielu kibiców. Najpierw radość, a później taki mały niedosyt.
4: Czego spodziewasz się po dzisiejszym meczu? To będzie próba udowodnienia ze strony Realu, że nie wszystko wizerunkowo jeszcze stracone? Próba na hura osiągnięcia korzystnego rezultatu ze strony Barcelony? Znowu jakieś szaleństwo, jeśli chodzi o mecz? Takie, wiesz, 5-4 żywcem wyjęte z Ligi Mistrzów między PSG a Bayernem?
5: Przy dużej sile ofensywnej Barcelony spodziewam się goli dla Barcelony. To brzmi trochę jak truizm, ale...
4: Ale nie ma Lamina Yamala.
5: Bo... Ale też nie ma co tego przeceniać właśnie, bo od razu chciałem powiedzieć, że nie ma Lamina Yamala. Z drugiej strony nie ma Mbappé, bo nie został powołany na to spotkanie. Natomiast ja spodziewam się mimo wszystko wielu goli, bo Barcelona jako cały zespół będzie chciał udowodnić to mistrzostwo. Tak więc 3 dla Barcy, 2 dla Realu, jak miałbym po prostu tak strzelić wynik. A 2 dla Realu dlatego, że Barcelona nie ma najmocniejszej defensywy, a i Real Madrid może unieść się honorem, dumą, niekoniecznie pewnie argumentami piłkarskimi, bo tych często brakuje w wykonaniu królewskich, ale może unieść się honorem, dumą i zagospodarować swoje siły w ten sposób, że jednak te gole strzeli. Problemem Realu Madryt jest to, że oni, tak jak powiedział jeden z byłych piłkarzy tego klubu, Alvaro Benito, obecnie ekspert miejscowego broadcastera Movistar, że Real Madryt jest Realem Madryt dosłownie 2-3 razy do roku. A to jest zdecydowanie za mało. Jeżeli dzisiaj będą Realem Madryt, to kto wie, nawet może powalczą o remis. Natomiast myślę, że przy takiej determinacji Barcelony przed tym spotkaniem, przy grze na własnym obiekcie, to może być za mało, dlatego stawiam minimalnie na Barce przy dużej liczbie goli.
4: Byłeś w mieście. Powiedz, jak wygląda ta atmosfera, żebyśmy też spróbowali sobie chociaż wyobrazić, jak wyglądają te ostatnie minuty przed pierwszym gwizdkiem ostatniego w tym sezonie El Clasico.
5: Przechadzając się po Camp Nou i jego okolicach, czasami miałem wrażenie, że nie jestem na Trawaseria Les Corts na ulicy tuż przy stadionie, tylko że jestem na ulicy, nie wiem, Marszałkowskiej, Piotrkowskiej, na Długim Targu, czy też na Floriańskiej, ponieważ jest bardzo dużo osób z Polski. Jest zatrzęsienie Polaków i bez problemu można było spotkać naszych rodaków, którzy zagadywali, którzy dzielili się swoimi spostrzeżeniami, niektórzy bilety mieli, niektórzy nie. Natomiast mam wrażenie, że Polska jest drugą nacją po Hiszpanach, która najczęściej jest obecna na Camp Nou czy też w jego okolicach. Zawsze to było dosyć spore zgromadzenie Polaków, ale myślę, że ten elektorat powiększył się wraz z przyjściem Roberta Lewandowskiego. Wtedy to już pomyślałem sobie, wychodząc z metra, że ja jestem właśnie w metrze w Warszawie, a nie w Barcelonie. Atmosfera jest bardzo dobra, ludzie są pogodni, spotkam też kibiców Realu, oni już są nieco mniej pogodni, natomiast kibice Barsy z uśmiechem przyjmują to, co się dzieje. Jest też oczywiście obecna Schadenfreude, czyli radość z cierpień wielkiego rywala, że zero tytułów, że bójki są.

0: innym stylu, ale myślę, że tutaj zabawa będzie trwała bardzo długo.
1: Bardzo dziękuję. Marcin Gazna z Eleven Sports. Przypomnijmy, mecz Barcelona-Real rozpoczyna się punktualnie o godzinie 21:00. Marcin będzie gościem studia Eleven Sports. Jest właściwie gościem studia, bo ono trwa, ono gdzieś zajmuje uwagę widzów od dłuższego czasu. Bardzo ci dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję, Przemek. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.
1: Informacje Radia Tok FM przed nami, a po informacjach długa rozmowa z Adamem Kaźmierczakiem, wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
3: Tok 3.
4: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Jacek Niezienkiewicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: A na łączach Wojciech Szelong, TVP Info. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: A ja chciałam zapytać, jak wam się podoba Rada Prezydencka, która będzie pisać projekt konstytucji, ponieważ pan prezydent uważa, że mamy wadliwą konstytucję, która właściwie zbudowała dwa ośrodki władzy konkurujące ze sobą i to paraliżuje państwo. Jacek.
5: Ja myślę, że to jest rada, która może odpowiadać za przygotowanie bardzo nowoczesnej konstytucji, ponieważ tam są sami młodzi specjaliści, sami konstytucjonaliści, osoby bezstronne, dające rękojmię tego, że zostanie przygotowana nowa ustawa zasadnicza, która ten rozdział władzy odpowiednio podzieli, więc myślę, że to wszystko. Dziękuję.
4: Dobrze. Wojtek, może ty przypomnij, kto zasiada w Radzie w takim razie, żeby uzasadnić tę opinię redaktora Niesienkiewicza.
6: Nie, ja chciałem pójść dalej tym samym tropem, bo bardzo
5: Wojtku,
6: mi się to podobało.
5: Się.
6: Ja się przychylam całkowicie i chcę przypomnieć, że pomysłodawcą powołania tej rady i człowiekiem, który patronuje tej radzie, jest polityk, który zasłynął przez pierwsze miesiące swojej pierwszej kadencji prezydenckiej z drobiazgowego i starannego przestrzegania konstytucji i pilnowania podziału kompetencji pomiędzy różnymi ośrodkami władzy, a jego zatroskanie o to, żeby Polska była sprawnie rządzona, powinno być wzorem dla wszystkich polityków.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
7: Autopromocja.
8: Przyszłość pracy już tu jest. Nowe technologie i sztuczna inteligencja miały sprawić, że będziemy pracować lżej, krócej, bardziej efektywnie. Miały nas odciążyć, zabrać rutynę i zostawić kreatywność. W praktyce nie wygląda to jednak tak kolorowo. Jak technologiczny rozwój zmienia nasze doświadczenie pracy? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Młócka. Reportaże o pracy przyszłości. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji tokfm i na YouTubie.
7: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy...
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
9: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Minister Żurek będzie oczekiwał wyjaśnień od USA i Węgier w sprawie umożliwienia Zbigniewowi Ziobrze ucieczki za ocean. Władimir Putin potwierdził gotowość do rozmów pokojowych, tak twierdzi prezydent Ukrainy. Dymisja w łotewskim rządzie po czwartkowym incydencie z dronami. To są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych mimo braku ważnych dokumentów. Żurek we wpisie na platformie X przekonuje, że Polska skutecznie zabezpieczyła procedury, unieważniła dokumenty podróży Ziobry, w tym paszport dyplomatyczny. Ziobro prawdopodobnie jednak uciekł z Węgier i jest w USA. Być może z z Węgier uciekł też jego dawny zastępca w Ministerstwie Sprawiedliwości.

0: Marcin Romanowski. Obu polityków polska prokuratura ściga w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Do tej pory ukrywali się w Budapeszcie, gdzie dostali azyl polityczny od Viktora Orbana, ale Viktor Orban przegrał niedawno wybory z Peterem Modziorem, który wczoraj został zaprzysiężony na węgierskiego premiera. A jeszcze w czasie kampanii wyborczej zapowiadał, że po przejęciu władzy Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski będą wydani Polsce. Wawrzyniec Zakrzewski.
1: Jarosław Sellin z PiSu rozumie decyzję swoich partyjnych kolegów, którzy jego zdaniem nie mogliby liczyć w Polsce na uczciwy proces.
2: Była właściwie rozstrzygnięta sprawa i to na poziomie komunikatów politycznych, a nie werdyktów jakiegokolwiek sądu, że panowie mają wylądować w areszcie.
1: Za to europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz i wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u są przekonani, że prędzej czy później Zbigniew Ziobro pojawi się w Polsce.
3: Trzymam kciuki cały czas za ludzi z wymiaru sprawiedliwości, dlatego że miejsce Ziobro jest przed prokuratorem i w mojej ocenie przed niezawisłym sądem. Na razie próbuje uciekać.
4: Polskie władze powinny natychmiast, jeżeli to się okaże prawdą, wystąpić o to, aby pan Zbigniew Ziobro jak najszybciej stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
1: Prokuratura uważa, że były minister i jego zastępca odpowiadają za stworzenie grupy przestępczej, która przywłaszczyła blisko 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Funduszu, który ma służyć wsparciu ofiar przestępstw. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że przywódca Rosji Władimir Putin potwierdził gotowość do realnych spotkań w sprawie rozmów pokojowych. W jego opinii Putin został do tego skłoniony. Trzeba zakończyć tę wojnę i niezawodnie zagwarantować bezpieczeństwo, napisał Zełenski na platformach społecznościowych. Prezydent podkreślił, że w ostatnich dniach nie dochodziło do zmasowanych ataków rakietowych i lotniczych na jego państwo, choć w rejonach przyfrontowych walki trwały. Minister obrony Łotwy Andris Spruc podał się do dymisji po incydencie z ukraińskimi dronami, które wtargnęły w czwartek w łotewską przestrzeń powietrzną z Rosji i uszkodziły zbiorniki na ropę. Rezygnacji szefa resortu domagała się premierka Łotwy, Evika Silina, szefowa rządu, która argumentowała, że systemy antydronowe nie zostały dostatecznie szybko uruchomione, wyznaczyła na nowego ministra pułkownika Raifsa Melnisa. Sprut powiedział, że chce uchronić łotewską armię przed jej instrumentalnym traktowaniem dla osiągnięcia celów politycznych. Do końca dnia z Wysp Kanaryjskich, jak twierdzą hiszpańskie władze, zostanie ewakuowanych ponad 90 spośród 150 osób, które płynęły statkiem wycieczkowym, na którym wykryto ognisko hantawirusa. Statek dotarł rano na Teneryfę. Pasażerowie samolotami są wysyłani do swoich krajów. Po klęsce Partii Pracy w angielskich wyborach lokalnych i do parlamentu w Szkocji i Walii blisko 40 deputowanych tej formacji domaga się, by premier Keir Starmer zrezygnował ze stanowiska lub przynajmniej podał termin, w którym poda się do dymisji. Pisze Guardian. W czwartkowych wyborach lejburzyści stracili 1500 mandatów radnych i kontrolę w około 40 samorządach. Szanse premiera na pozostanie na Downing Street maleją, a minister zdrowia Wes Streeting oznajmił, że jeśli Starmer będzie zmuszony odejść, to on wysunie swą kandydaturę na jego miejsce. Choć na razie nie rzuca mu bezpośredniego wyzwania, relacjonuje dziennik. Polaków bywa, ale nie wszędzie w tym samym tempie. Najszybciej wyludniają się peryferia, skąd młodzi uciekają. Zdaniem specjalistów złagodzenie tego trendu jest możliwe, ale trudne i do wykonania głównie na poziomie całego państwa. Jakub Medek.
5: To naturalne, że jakość życia jest dla nas ważna, podkreśla dr Maciej Białous, socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku.
6: Czyli dostępność do systemu ochrony zdrowia, dostępność do edukacji, dostępność do sposobu spędzania wolnego czasu czy kultury, poczucie bezpieczeństwa, kwestie ograniczeń transportowych czy wykluczenia transportowego.
5: Naukowiec dodaje, że zmiany w większości z tych kwestii da się wprowadzić głównie, a czasem wyłącznie z poziomu całego państwa. Można też również z poziomu państwa postawić na jego bardziej równomierny rozwój.
6: Dlaczego nie zdecentralizować części tych rzeczy i nie umieścić na przykład w miastach wojewódzkich różnego rodzaju instytucji, które napędzałyby lokalne rynki?
5: W ten sposób administracja publiczna działa chociażby w Niemczech czy Czechach, gdzie wiele urzędów centralnych umieszczanych jest poza stolicami krajów. Jakub Medek, TOK FM.
0: Noc z przybrozkami na wschodzie, tam przy gruncie nawet minus 2 stopnie. Poniedziałek będzie pochmurny, może przelotnie padać. Po południu miejscami zagrzmi, będzie od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich, tam od 15 do 18. Miejscami silniej powieje.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. To druga godzina naszego programu, a jej gościem specjalnym jest Adam Kaźmierczak, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej do spraw organizacyjno-finansowych. Dzień dobry, panie prezesie.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim.
8: Duża aktywność medialna ludzi związanych z polską piłką przypada właśnie na ten tydzień. Prezes Cezary Kulesza spotkał się z niektórymi dziennikarzami, również selekcjoner kadry narodowej Jan Urban. To tak ściśle zaplanowane, żeby z początkiem maja wyjść do mediów? Jak pan by to uzasadnił, panie prezesie, tę naprawdę dużą aktywność?
9: Piłka nożna nie zasypia. My mamy taką specyfikę naszego działania, że tu praktycznie zawsze coś się dzieje. No, tu zupełnie przypadkowo może ten ostatni tydzień, czy też ostatnie dwa tygodnie, no, były bardzo intensywne. Teraz kilka spotkań. No, tydzień temu byliśmy na kongresie FIFA w Kanadzie. Byliśmy także krótko, ale w Nowym Jorku, gdzie no, spotkaliśmy się z mamą bardzo utalentowanego zawodnika, młodego, który no, dobrze sobie radzi w MLS-ie. Zaproponowaliśmy mu, mamie, reprezentowanie polskiej kadry w już nawet najbliższych meczach. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. My staramy się wszystkie sygnały, które do nas docierają o potencjalnych kandydatach do reprezentacji, traktować bardzo poważnie, i to był jeden z tych elementów właśnie, który chcieliśmy zrealizować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A wracając do tej naszej aktywności medialnej, no, sporo się działo i myślę, że pomimo braku awansu na Mistrzostwa Świata, no, ten okres będzie w dalszym ciągu bardzo intensywny.
8: To w związku z wyjazdem do Kanady dwa pytania. Jak to było z tym samolotem, na który nie zdążyliście, przez co delegacja na finale Pucharu Polski była ograniczona?
9: No, z perspektywy czasu można powiedzieć, że przy lotach transatlantyckich ta zakładka półtora godzinna, no, jest trochę mała. Natomiast te niektóre informacje, które się pojawiały, i różne teorie spiskowe na ten temat, no, były chyba zupełnie niepotrzebne.
8: Przypomnijmy, prezes Cezary Kulesza, pan jako wiceprezes, a także sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej, utknęliście na lotnisku.
9: No, w Toronto, tak. No, podczas startu w Vancouver, chwilę przed tym naszym odlotem, jeden z samolotów lądujący w Vancouver miał bardzo poważną awarię. Wylądował bez opony w jednym z kół. Zamknięty pas startowy. Wystartowaliśmy półtorej godziny po planowanym czasie odlotu. Wylądowaliśmy w Toronto już w momencie, kiedy ten samolot szykował się do odlotu. Okazało się, że niestety zostaliśmy wybukowani z lotu w tym dniu, kiedy mieliśmy odlecieć. No i niestety musieliśmy spędzić prawie dobę dodatkowo w Toronto. Nie udało się dotrzeć na finał Pucharu Polski. Bardzo żałujemy, no ale to jest trochę nauczka na przyszłość, żebyśmy takie rzeczy wcześniej przewidywali.
8: Tak, biorąc pod uwagę Vancouver i no, miejsce, w którym odbywał się kongres, odbyło się tam też posiedzenie Rady FIFA, gdzie odbyły się konsultacje w sprawie projektu młodzieżowca. I to coś, co spędzało sens powiek władzom i trenerom polskich klubów jeszcze w poprzednim sezonie, być może stanie się normą w światowym futbolu. Czyli jeden zawodnik w 20-kilkuosobowej kadrze do 21 bądź nawet 20 roku życia. Pan słyszał o tym założeniu? I to jeszcze oficjalnie nie zostało wzięte na agendę, dopiero za jakiś czas będzie to dyskutowane, ale ma to dotyczyć wszystkich lig, włącznie z tymi top 5 w Europie.
9: Tak, tylko tam się mówi o tym zawodniku szkolonym w federacji. No, to jest coś, co my musimy brać pod uwagę bardzo poważnie. No, ostatnio też pojawił się...
8: Przepraszam, federacja nawet w danym klubie. 3 lata ten zawodnik musiałby przechodzić przez klubowe struktury.
9: Tak, tylko tam się nie mówi o obywatelstwie. No, my chcielibyśmy zrobić ten krok dalej może i spróbować może nie wrócić bezpośrednio do przepisu o młodzieżowcu, ale zrobić wszystko, żeby tych Polaków w kadrach drużyn ligowych było znacząco więcej niż ma to miejsce w chwili obecnej. Tu na pewno, jeżeli FIFA już o czymś takim mówi, to zostanie to dość szybko wdrożone i będzie musiało być respektowane na całym świecie.
8: No dobrze, to w takim razie przejdźmy do tego pomysłu autorskiego, polskiego, który komunikowany był między innymi przez prezesa Kuleszę, czyli liczba Polaków w kadrach zespołów występujących na szczeblu centralnym. Różne są możliwości, od 8 do 12 zawodników legitymujących się polskim paszportem. Niemal natychmiast pomysł ten spotkał się z niezadowoleniem władz klubowych, został storpedowany, no właściwie odrzucony a priori.
9: No może nie do końca. No rzeczywiście podczas takiego spotkania, które miało miejsce w zeszłym tygodniu, my jako PZPN przedstawiliśmy tą koncepcję, przy czym też trzeba sobie jasno powiedzieć, my nie zakładaliśmy wprowadzenia tego limitu na poziomie 10 od razu. Pomysł, który powstał, zakładał, że w pierwszym sezonie byłoby to 8 Polaków, w następnym 9 i potem docelowo 10 w
8: kadrach. A kto jest autorem tego pomysłu?
9: Trudno powiedzieć, kto jest autorem. No, o tym się już mówiło jakiś czas temu. Ten pierwszy raz ten pomysł, aby wprowadzić ten limit Polaków, pojawił się w momencie, kiedy likwidowaliśmy obowiązek gry młodzieżowca na poziomie ekstraklasy i to wydawało się, że to będzie takie naturalne przejście od obowiązku posiadania zawodnika młodzieżowego do stworzenia systemu, który będzie promował polskich zawodników, projekt Młodzieżowiec 2.0, a jednocześnie my zauważamy pojawiający się dość duży problem związany z udziałem polskich zawodników w drużynach ligowych. Przy czym też jedna rzecz. My ten poziom 8 Polaków w kadrze 20-osobowej nie wziął się znikąd. My zrobiliśmy taką analizę tego, co ma miejsce w tym sezonie w rozgrywkach ligowych i okazało się, że większość klubów tych 8 Polaków w kadrach ma. Przy czym niektóre kluby korzystają z tego dobrodziejstwa i w tej kadrze meczowej umieszczają 23 zawodników. My chcielibyśmy, aby w tej kadrze meczowej w 20 było 8. Zobaczymy. Na razie zakładam, że w tym sezonie, czy w kolejnym sezonie 2026-2027, tu żadnej zmiany w tym zakresie nie będzie. Natomiast my musimy doprowadzić do tego, żeby trenerzy poszczególnych reprezentacji nie mieli problemu z znalezieniem kandydatów do reprezentacji Polski, bo to dla PZPN-u jest najważniejsze. My doskonale rozumiemy trochę odmienne interesy właścicieli klubów, prezesów klubów, szczególnie ekstraklasy. Dla nich najważniejsze jest dobra gra drużyn ligowych i dobra gra tych drużyn na szczeblu europejskim. Natomiast my musimy brać pod uwagę to, że dla nas tym dobrem najwyższym jest reprezentacja Polski.
8: To pozwoli pan, że do tych wszystkich poruszonych przez pana kwestii się ustosunkuję. Mówi pan o projekcie Młodzieżowiec 2.0. On nie zdał absolutnie egzaminu. Jak się okazuje, w Polsce nie działa metoda marchewki, tylko trzeba kijem, nakazem, retorsją. Nie wiem, czy pan potwierdzi moje spostrzeżenie, ale poza Lechem Poznań, Jagiellonią, Zagłębiem Lublin, może Motorem Lublin, a w pierwszej lidze poza Stalą Rzeszów, nikt świadomie nie zarządza młodymi piłkarzami, nie wprowadza ich. Przy czym proszę zwrócić uwagę, te kluby, które wymieniłem, Lech, Jagiellonia, Zagłębie, nie tracą na tym, jeśli chodzi o wartość sportową, bo dwa z nich to reprezentanci Polski w europejskich pucharach za sezon miniony, a teraz wszystkie trzy zespoły są w czołówce ekstraklasy.
9: No to pokazuje, że warto stawiać na
8: a to dlaczego wymieniam tylko trzy, góra cztery kluby?
9: To znaczy tam na poziomie ekstraklasy rzeczywiście jest to dość duża dysproporcja, bo tam jest 5 czy 6 klubów, które rzeczywiście widać podchodzą zdroworozsądkowo do tej jednej strony rywalizacji sportowej, z drugiej strony promocją polskich młodych zawodników. Tak jak pan słusznie zauważył, na poziomie ekstraklasy te trzy czołowe drużyny, jeżeli chodzi o tą klasyfikację Młodzieżowca 2.0, w tej chwili są na czołowych miejscach w tabeli ekstraklasy. Z drugiej strony no mamy sporą grupę klubów, gdzie rzeczywiście ze świecą szukać młodych zawodników i tam część klubów to tych punktów ma naprawdę bardzo, bardzo niewiele w tej klasyfikacji. Jeżeli chodzi o pierwszą ligę, ta sytuacja jest o tyle lepsza, że tam jest znacząco więcej tych klubów, które mają...
8: Ale tam wciąż obowiązuje tam przepis o młodzieżowcu.
9: Tak, ale mamy przykłady trzy takie. Stal Rzeszów.
8: Z natury rzeczy jest to projekt ukierunkowany na młodych.
9: Jest, ale z drugiej strony, co też jest trochę niespodzianką, także Wisła Kraków ma dość wysokie miejsce.
8: Która uzyskała awans.
9: Tak, tak. I to też potwierdza to, z czym mamy do czynienia w przypadku Lecha. No i trzeci taki klub, który też jest dość wysoko w tej klasyfikacji, to jest Pogoń Grodzisk, która bardzo długo rywalizowała o miejsce w barażach. No ostatnio wygląda to trochę gorzej, ale...
8: Panie prezesie, ja celowo nie wymieniałem Pogoni. Nie chcę deprecjonować tego, w jaki sposób wprowadza się tam młodzież, ale no to trochę konieczność, potrzeba tego klubu, bo tego klubu nie stać na to, żeby przeprowadzić nie wiadomo jakie transfery.
9: Czy to na końcu to chodzi o to, że nie będziemy patrzyli, kto, jakimi przesłankami i jakimi intencjami kieruje się, wprowadzając młodych
8: zawodników. Dobra, fakt jest faktem. Słusznie pan zwraca uwagę, że oprócz Stali Rzeszów jeszcze dwa kluby możemy wymienić.
9: No, a reszta no, musi tą drogą iść. No, my już jako PZPN przeznaczamy naprawdę solidne środki finansowe na ten projekt. No, dodatkowo jeszcze w tej chwili będzie ten cały projekt Młodzieżowca 2.0 wsparty przez Ministerstwo Sportu.
8: No i właśnie, przepraszam panie prezesie, tutaj rodzi się pytanie. Zadaję je także jako podatnik. Dlaczego, w imię czego publiczne pieniądze przekazywane są na funkcjonowanie Akademii, które nie mają żadnego ujścia do seniorskich zespołów, mimo że funkcjonują przy tych klubach, które są wspierane publicznymi pieniędzmi. Nie uważa pan to za nonsens?
9: No nie do końca, ponieważ to jest jeden z tych celów, które przyświecają państwu jako państwu. Oczywiście możemy powiedzieć, że to wsparcie szkolenia w klubach piłkarskich, bez względu na to, czy to będą duże akademie, czy też będą mniejsze kluby, no spoczywa na barkach może nie do końca państwa, ale samorządów. Samorządy też przeznaczają dość duże środki finansowe na wsparcie szkolenia, no a tutaj chodzi o to, żeby połączyć te dwa systemy, czyli to wsparcie ze strony ministerstwa z jednoczesnym rozwojem tych akademii, co ma na końcu dać efekt w postaci zawodników w reprezentacji Polski. Ja nie widziałbym tutaj jakiejś dużej sprzeczności w tym, że państwo poprzez Ministerstwo Sportu wspiera nie tylko piłkę nożną, ale także inne dyscypliny. No, z piłką nożną, wiemy, to jest wiedza powszechna, no, my jesteśmy najpopularniejszą dyscypliną sportową. Najwięcej młodych ludzi trenuje w klubach, angażuje się w piłkę nożną. No, stąd też te środki, które są przekazywane jako wsparcie tych różnych projektów Polskiego Związku Piłki Nożnej, no, są w dość dużej skali, ale bardzo dobrze. No, tutaj będzie trzeba też spróbować znaleźć taki złoty środek pomiędzy tym wszystkim, co państwo daje, a tymi efektami.
8: Chodzi mi o to, żeby ta dystrybucja pieniędzy też odbywała się w oparciu o kryterium wykorzystania później młodych piłkarzy w piłce seniorskiej już.
9: I bardzo słusznie pan zauważył. To też wybrzmiało dość wyraźnie na tym spotkaniu, które miało miejsce w zeszłym tygodniu w Ministerstwie Sportu. Bardzo pozytywne rozmowy i zwieńczenie tego, o czym rozmawialiśmy z ministerstwem już można powiedzieć od pół roku. Pojawił się pewien fajny system finansowania szkolenia zarówno na tym poziomie grassrootsowym, czyli program certyfikacji poprzez wsparcie rozgrywek CLJ, skończywszy na tym projekcie Młodzieżowiec 2.0. I rzecz bardzo istotna, ministerstwo zakłada to systemowe wsparcie nie jednorazowo, ale w układzie co najmniej 3-letnim i to bardzo cieszy. Bardzo cieszy także to, że te środki będą trafiały tam, gdzie te efekty pracy szkoleniowej są widoczne, czyli nie będzie to dedykowane wyłącznie akademiom klubów ekstraklasy i pierwszej ligi, ale chociażby CLJ-ka, tam te środki trafią do tych wszystkich, którzy w tych rozgrywkach CLJ-ki uczestniczą, bez względu na to, czy to są kluby ekstraklasowe, pierwszoligowe, czy też mniejsze akademie bądź małe kluby. I to pokazuje, że w ministerstwie też zauważalny jest ten problem pojawiający się w polskiej piłce, czyli no, stosunkowo mała liczba Polaków w drużynach ligowych. My nie rozmawiamy tutaj o zupełnym odwrocie od tego wszystkiego, co jest, ale my będziemy chcieli tą tendencję zatrzymać i bardzo możliwe, że tutaj to wsparcie ze strony ministerstwa no, będzie takim dodatkowym impulsem i dla nas, i dla klubów ekstraklasy pierwszej ligi do dość poważnej reformy całego systemu szkolenia w Polsce, którego my zakładamy tym końcowym efektem będzie znacząco większy udział Polaków w rozgrywkach ligowych.
8: Proszę, byście państwo, ale też i pan, panie prezesie, teraz wsłuchali się w te słowa. Proszę wziąć kartkę papieru, wypisać sobie, gdzie grają polscy zawodnicy, ile grają. Wyjdzie, że wybór mamy ograniczony, więc o jakiej przebudowie, w domyśle kadry, reprezentacji może być mowa? Przebudowa możliwa byłaby wtedy, gdyby na każdej pozycji grało w silnych ligach po 3 zawodników, bo to dałoby możliwość wyboru. To poważny problem. PZPN niedawno zaproponowałby w kadrze meczowej klubów ekstraklasy zdanidowało się 8 Polaków. Z takimi wyzwaniami trzeba się teraz mierzyć. A dlaczego tak zaproponowali? Bo trudno jest znaleźć zawodników do kadry w naszej lidze. Jeśli liczba Polaków będzie w niej spadać, będzie jeszcze trudniej. Jan Urban, trener reprezentacji narodowej. No to skoro selekcjoner już mówi, że nie ma w kim wybierać, no to nie rozumiem, skąd ta strategia, skądinąd prowadząca do nie wiadomo gdzie, klubów, które przyjmują filozofię, która promuje zawodników zagranicznych, drogich, i niekoniecznie mających wpływ na polski futbol w ogóle.
9: No, w całości podpisuję się pod tym, co powiedział trener Urban. No, z tym pytaniem trzeba by się zwrócić do właścicieli, prezesów klubów ekstraklasy, no bo nie chciałbym powiedzieć, że takie jednoznaczne odrzucenie tego pomysłu określenia limitu Polaków w kadrach meczowych to jest działanie na zasadzie nie, bo nie. No ten argument, który pojawił się w tej dyskusji ze strony klubów ekstraklasy, to, że wzrosną ceny za zawodników polskich. No ja zupełnie nie godzę się z taką tezą, ponieważ no, okazuje się, że ta polska liga w tej chwili stała się takim fajnym oknem wystawowym i dla tych młodych Polaków, ale jednocześnie stała się miejscem, gdzie coraz lepsi zawodnicy trafiają do naszych drużyn. Tu w tej chwili powrót Drągowskiego, powrót Urbańskiego, powrót Wiśniewskiego do Polski pokazuje, że w tej chwili polskie kluby, jeżeli chodzi o warunki finansowe, no, są stawiane na równi z może jeszcze nie tym absolutnym topem lig europejskich, ale już na pewno zbliżamy się do tego poziomu średnioeuropejskiego i myślę, że to jest bardzo dobra tendencja, bo może doprowadzić to do tego, że ci młodzi polscy zawodnicy nie będą tak chętnie wyjeżdżali w wieku lat 18-19 za granicę, gdzie najczęściej sprzedawani za stosunkowo nieduże pieniądze albo się odbijają od tych lig, albo też no, nie rozwijają się w taki sposób, żeby stanowić o przyszłości polskiej reprezentacji.
8: Mam dla pana złą wiadomość. Będą wyjeżdżać, choćby w poszukiwaniu swojej szansy, bo tu w Polsce w coraz mniejszym stopniu będą ją dostawać. Pozwoli pan, że posłużę się kolejnym cytatem. Teraz chcemy jak najlepiej przygotować się do lata i w przyszłym sezonie być jeszcze bardziej konkurencyjni. Mamy kontakty w Turcji i tak jak w przypadku Soloja, w przyszłości będziemy rozmawiać zarówno z tureckimi, jak i zagranicznymi piłkarzami. To naprawdę bardzo dobre miejsce dla tureckich zawodników, by postawić pierwszy krok w europejskiej piłce. Cytat z Okana Oskana, dyrektora pionu scoutingu i rekrutacji w Pogoni Szczecin, która ma swoją akademię, która ma kilku wychowanków tej akademii, jak Nathan Ława, Adrian Przyborek, a wcześniej jeszcze Kacper Kozłowski, której właściciele w tej chwili wyraźnie mówią, dajcie nam spokój, my to traktujemy jako sklep i okazję do biznesu, a nie do promowania młodych Polaków.
9: No tak, no i tutaj bez tego administracyjnego wejścia w te regulacje my nic nie zrobimy. No oczywiście, no w żaden sposób nie możemy kontestować tego, co...
8: Okan Oskan, dyrektor pionu scoutingu.
9: Tak, dokładnie. On, poza tym no nie możemy wchodzić w strategię funkcjonowania klubów. Są to niezależne podmioty, często podmioty, tak jak pan powiedział, nakierunkowane tylko i wyłącznie na biznes. Natomiast no my na końcu musimy robić wszystko, żeby ta reprezentacja Polski była rzeczywiście dla nas czymś, czym wszyscy będziemy się utożsamiali i wszyscy będziemy chcieli, żeby osiągała jak najlepsze wyniki, a bez odpowiedniego szkolenia i dania tym młodym Polakom szansy grania na poziomie ekstraklasy nie zrobimy. Oczywiście możemy tutaj podać szereg przykładów zawodników, którzy wyjechali bardzo wcześnie na zachód, no i zrobili duże kariery. To klasyczny przykład to jest Piotr Gzieliński, ale jednocześnie podalibyśmy szereg przykładów młodych Polaków, którzy wyjechali i zginęli. I nawet w momencie, kiedy wrócili do Polski, no słuch o nich zaginął i przepadli zupełnie. Przykład Łódzki, Jasiu Łabęcki, wydawało się duży talent. No w tej chwili nie wiem, czy nawet gra w
8: jest Polonii. Zmiennikiem w Polonii Bytom.
9: No właśnie, a wyjeżdżał z Polski jako zawodnik, z którym można było wiązać naprawdę duże oczekiwania, nawet pod kątem reprezentacji Polski.
8: Za chwilkę wracamy do naszej rozmowy. Adam Kaźmierczak, wiceprezes zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej do spraw organizacyjno-finansowych jest naszym gościem. Proszę, byście państwo pozostali z nami.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Reklama.
11: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Reklama.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Przy niedzieli o sporcie naszym gościem wciąż jest Adam Kaźmierczak, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej do spraw organizacyjno-finansowych. De facto najważniejszy wiceprezes w związku. Dzień dobry, panie prezesie.
9: Dzień dobry jeszcze raz.
8: Ale rozmawiamy nie o biznesie w futbolu, chociaż o tym też zamierzam. Rozmawiamy sobie o tej warstwie sportowej głównie. Odnieśliśmy się do tego tematu Polaków w kadrach meczowych drużyn w ekstraklasie, w pierwszej lidze, że miałoby to być 8 zawodników, później 9, a potem 10. To jest troska o to, co dzieje się z młodymi polskimi piłkarzami. Wszystko już sobie omówiliśmy. Jedna rzecz, do której chciałbym wrócić, bardzo przykra, mija dzisiaj dokładnie miesiąc od śmierci niespodziewanej, tragicznej, takiej dotkliwej dla całego środowiska trenera Jacka Magiery, 50-letniego niespełna szkoleniowca, który pomagał Janowi Urbanowi w reprezentacji Polski. Wie pan co? Przyznam, że nie wiem, co bym zrobił. Ani na waszym miejscu, ani na miejscu trenera Urbana, bo ten wakat trochę ciąży o tyle, że potrzebny jest jeszcze człowiek do sztabu, ale ktokolwiek nim nie zostanie, będzie się mierzył z tym ciężarem zastąpienia człowieka niezastąpionego de facto.
9: No tak, no to bardzo przykra wiadomość, która wtedy dotarła do nas, wiadomość, która no zupełnie nie była oczekiwana. No Jacek Magiera, można powiedzieć, przykład i piłkarza, i potem trenera.
8: Rzadko o kim można mówić, że jest przykładem cnót w futbolu. On był.
9: Tak, to jest człowiek, o którym ja przynajmniej nie słyszałem jednego złego słowa, a w piłce to jest coś niespotykanego. Człowiek, który nie miał wrogów. Nie znam osoby, która byłaby z Jackiem skonfliktowana, miałaby jakiś problem. No, to ciężko było się z tym pogodzić, tym bardziej, że Jacek to była osoba, która prowadziła bardzo sportowy tryb życia, praktycznie bez żadnych skandali, bez jakichkolwiek sytuacji, które by naraziły na szwank jego dobre imię, klubów, w których pracował, w reprezentacji. Szok. I w tej chwili, no, tak jak pan powiedział, wejście w buty Jacka Magiery będzie bardzo trudne, no ale z drugiej strony, no, życie toczy się dalej. No, musimy sobie z tym poradzić. Myślę, że trener Urban ma już wytypowanego kandydata na stanowisko asystenta. Myślę, że do meczów, które rozegramy na początku czerwca i końcówka maja, no będziemy już znali nazwisko następcy Jacka Magiery. Natomiast no, ja już w jednym z wywiadów powiedziałem też, że to miejsce, na którym Jacek zawsze siedział w samolocie, to już zawsze pozostanie puste i myślę, że tam nawet pojawienie się jakiejkolwiek osoby, no to już nie będzie to samo, co Jacek Magiera.
8: Przejdźmy dalej. Dużo, i teraz dotykam obszaru, którym pan się zajmuje, dużo Polska Federacja straciła i czy macie już policzone te straty w związku z brakiem awansu na mundial?
9: Znaczy, no możemy mówić o tej stracie, która jest jasno określona w tym, co przeznacza FIFA dla uczestników mundialu. Rozmawiamy tutaj o kwocie około 50 milionów złotych i tej kwoty na pewno nie będziemy mieli. No są jeszcze...
8: Ale czy to nie implikuje na wysokość kontraktów z innymi sponsorami takimi przy PZPN-ie stricte? W kwestii, nie wiem, prolongowania umów i tak dalej. No inaczej podchodzi się do rozmów z perspektywy drużyny, federacji, która ma drużynę na mundialu, a inaczej kiedy nie ma.
9: No na pewno tak. No na pewno ta nasza pozycja negocjacyjna byłaby trochę lepsza, jeżeli rozmawialibyśmy w sytuacji dużej imprezy, jaką jest niewątpliwie mundial. Natomiast na dzień dzisiejszy, no, ci wszyscy, którzy wspierają polską piłkę, pozostają z nami. Oczywiście w części przypadków te strategie marketingowo-biznesowe tych naszych partnerów, no, zakładają może trochę zmianę w tym zakresie, ale co do zasady większość tych naszych dużych partnerów pozostanie z nami na dłużej, wiedząc o tym, że jednak ta reprezentacja Polski to jest to dobro narodowe i naprawdę warto być i pokazywać się jako partner Polskiego Związku Piłki Nożnej, czy też partner reprezentacji Polski.
8: Jeszcze dwa miesiące temu bardzo głośno było na temat wyboru partnera, sponsora technicznego reprezentacji. Było mnóstwo publikacji na ten temat, teraz tematu nie ma. Z czego to wynika, że zamknęliście już etap rozmów, wybraliście już potencjalnego, a właściwie nie potencjalnego, tylko przyszłego partnera i tylko czekacie z ogłoszeniem tego faktu?
9: No bezsporne jest, że 31 grudnia kończy się kontrakt z Nike'em. Też wiemy o tym, że firma Nike nie była zainteresowana przedłużaniem tej umowy. Musimy poczekać spokojnie do końca roku. mogę tylko powiedzieć, że nie ma obaw, aby polska reprezentacja nie posiadała partnera technicznego od 2027 roku.
8: Ale co się kryje za tym dyplomatycznym stwierdzeniem? Zamknęliście już inaczej, wybraliście już czy nie?
9: Wybraliśmy.
8: Kiedy ogłoszenie?
9: 1 stycznia 2027 roku.
8: A to nie za późno, biorąc pod uwagę, że no, zmiana partnera, bo tutaj z taką będziemy mieli do czynienia, no, wymaga też przeprocedowania pewnych ścieżek, także tych komercyjnych, marketingowych, sprzedażowych wreszcie.
9: Pamiętajmy o jednej rzeczy. Są pewne uwarunkowania formalno-prawne, które nie pozwalają na podjęcie jakichkolwiek działań wcześniej niż wynika to z pewnych zapisów.
8: Bardzo, bardzo dyplomatyczne ujęcie, ale okej, rozumiem. Co jeszcze może wydarzyć się w federacji, no właśnie w związku ze sponsoringiem, z tym wszystkim, co daje poczucie takiej pewności finansowej federacji?
9: No, my musimy pamiętać o tym, że my jesteśmy nie tylko federacją piłkarską, ale no przede wszystkim jesteśmy podmiotem, który zatrudnia bardzo dużo ludzi, który organizuje rozgrywki dla 300-400 tysięcy zawodników w całej Polsce, zawodników, zawodniczek w całej Polsce i my musimy działać w taki sposób, aby na te wszystkie nasze działania wystarczyło nam środków finansowych. Tak? No, jest rzeczą zrozumiałą, że bez wsparcia sponsorów no, sami byśmy sobie nie poradzili. Tak? My jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że ci wszyscy, którzy są z nami, chcą z nami zostawać i jeżeli chodzi o te rozmowy dotyczące przedłużenia tej współpracy, nie ma tutaj żadnych problemów. Oczywiście my musimy zdawać sobie z tego sprawę, że ta sytuacja gospodarcza trochę determinuje też to wszystko, co jest także wokół piłki, wokół PZPN-u. Ale na razie nie ma sygnałów, żeby sytuacja finansowa Polskiego Związku Piłki Nożnej była w jakikolwiek sposób zagrożona. My w tej chwili jesteśmy na etapie rozpoczęcia już bardzo intensywnych prac związanych z ośrodkiem szkoleniowym, który będziemy chcieli na pewno rozpocząć w trakcie tej kadencji. Nie wiem, czy to się uda zamknąć całkowicie ten cały projekt do 2029 roku, ale będziemy robili wszystko, żeby to się udało zrobić. No i zdajemy sobie sprawę z tego, że na to będziemy potrzebowali stosunkowo dużo środków finansowych.
8: A czy znana jest już lokalizacja?
9: Myślę, że do końca półrocza będziemy już wiedzieli definitywnie, gdzie ten ośrodek powstanie. Na pewno będą to południowe okolice Warszawy.
8: A lewobrzeżna czy prawobrzeżna część Warszawy?
9: Będą to południowe obrzeża Warszawy.
8: To wszystko pasuje i Otwock, i Nadarzyn, i...
9: I Nadarzyn, i Karczew, i pojawia się też jakaś inna lokalizacja, natomiast no, niewątpliwie do końca czerwca my już ogłosimy to, gdzie będziemy ten ośrodek chcieli zbudować i będziemy chcieli zbudować ośrodek już też, żeby uniknąć jakichkolwiek dywagacji i burzy medialnej wokół tego. No nie będzie to na pewno ośrodek w takim kształcie, jak było to planowane wcześniej. My chcemy skupić się tylko na tej warstwie sportowej i zapewnieniu tych warunków w taki sposób, abyśmy no, nie musieli, tak jak miało to miejsce ostatnio przed meczami z Albanią i Szwecją, poszukiwać obiektów w Warszawie, na którym moglibyśmy przeprowadzić treningi reprezentacji polskiej.
8: Czyli ośrodek, a nie siedziba.
9: Tak, no siedzibę my już mamy swoją, my kupiliśmy ten budynek, w którym od 15 czy 16 lat jest PZPN, no w tej chwili my jesteśmy właścicielem tego obiektu i to też jest ten kolejny element dbałości o sytuację finansową w związku, no bo wiedza powszechna, ponad 20 tysięcy metrów, z czego PZPN korzysta z 1/6 tejże powierzchni, pozostała jest to powierzchnia komercyjna, z której no, też będziemy czerpali określone pożytki.
8: Czyli PZPN zaczął zarabiać.
9: No nie mamy innego wyjścia. My nie zarabiamy może dla siebie, my zarabiamy na to, abyśmy mogli realizować te wszystkie programy, które robimy, wspierać polską piłkę od tych najniższych szczebli poziomów, no bo to jest ten nasz nadrzędny cel działania.
8: Za chwilkę minie rok od wyboru nowych władz PZPN-u. Jak pan ocenia te 12 miesięcy?
9: No nas zawsze będzie determinowało to, co jest z pierwszą reprezentacją, tak? No bo ocena funkcjonowania zarządu to jest zawsze ocena tego, na którym miejscu jest reprezentacja, czyli z tego punktu widzenia no nie był to rok najlepszy, nie udało się awansować na mundial i to na pewno jest mało korzystne. No. Z drugiej strony no to jest okres powyborczy, który w zasadzie niewiele zmienił, tak? No bo prezes Kulesza jest drugą kadencję prezesem. No, zmienili się wiceprezesi. W zarządzie pojawiło się kilku nowych kolegów i myślę, że tutaj jest jedna rzecz pozytywna, to na dzień dzisiejszy udaje się bezkonfliktowo, mimo tych obaw na początku kadencji, prowadzić ten związek i prowadzić go w sposób dobry i dla klubów, i dla reprezentacji. Oczywiście no, po drodze, jak to zawsze w piłce, no, było kilka różnych koncepcji, doszło parę razy do dość poważnej różnicy zdań, no, ale na końcu udaje się to wszystko prowadzić w taki sposób, żeby no, z tą polską piłką było jak najlepiej.
8: Co było największym mankamentem, to wiemy, sam pan mówił, że wizerunek kształtują wyniki pierwszej reprezentacji. Chyba ten moment z odebraniem opaski kapitana Robertowi Lewandowskiemu był najbardziej krytyczny.
9: No tak, no ale to jest jeszcze okres poprzedniej kadencji, a w tej kadencji już mówię, wybór Janka Urbana na selekcjonera, to myślę, że to był strzał w dziesiątkę. Ja jestem przekonany, że przed polską reprezentacją dobry okres, lada moment rusza Liga Narodów i myślę, że to będzie taki pierwszy sprawdzian dla tej przebudowanej chyba reprezentacji Polski, no bo trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że no, trochę zmian będzie potrzebnych, ale jestem przekonany, że Jan Urban sobie z tym zupełnie spokojnie poradzi. No a potem już ma być tylko lepiej.
8: Wskazał pan największy minus, a największym plusem, pańskim zdaniem, co jest?
9: Znaczy, największym plusem to jest to, że pomimo braku awansu, to postrzeganie tej naszej reprezentacji może trochę przez pryzmat tego meczu ze Szwecją, ale także przez pryzmat pracy Urbana, ta pozytywna ocena tego wszystkiego, co się dzieje z naszą reprezentacją.
8: Jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym poruszyć. Powołaliście takie ciało, które ma w swojej odpowiedzialności dyplomację piłkarską. O co chodzi? Na jej czele stanął Dariusz Mioduski, właściciel Legii Warszawa. W czym rzecz? Jakie są zadania dla ludzi, którzy w tym ciele zasiadają, bo trudno mi to nazwać. Komisja, tak?
9: To jest Rada Dyplomacji Sportowej, tak? To jest coś, co jest zupełną nowością w strukturze PZPN-u. Do tej pory nie mieliśmy do czynienia z takim gremium. I to jest coś, co ma trochę pomóc budowie silnej pozycji naszej federacji w tych strukturach europejskich i światowych. I pomysł Darka Mioduskiego no, wydaje się bardzo trafiony, bo to ma być gremium, które nie będzie składało się z działaczy piłkarskich. Tak? To mają być ludzie, którzy mają kontakty, mają wiedzę, mają umiejętności i niekoniecznie muszą być to ludzie związani w jakikolwiek sposób z piłką. I taki jest pomysł Darka Mioduskiego na to, żeby ta grupa ludzi kształtowała taki pozytywny obraz Polskiej Federacji na świecie. Żeby oni poprzez swoje kontakty...
8: No ale przepraszam, to co mają mówić, że w Polskiej Federacji jest świetnie, mamy samych kompetentnych ludzi, a wyniki, jakie osiągamy, są pochodną tej pracy. No bo jak wyobrażacie sobie takie ambasadorstwo?
9: No to mają być ludzie, którzy podczas swoich wyjazdów zagranicznych, bądź też spotkań na terenie kraju, bardzo możliwe, że także w związku z meczami, które my będziemy rozgrywali u siebie i na wyjeździe, będą spotykali się z przedstawicielami tych innych federacji, innych krajów i będą starali się pokazać tą lepszą twarz polskiej piłki, lepszą twarz tego wszystkiego, co nas otacza. To jest ten jeden cel, a drugi cel, no my też zauważyliśmy od pewnego momentu, że my jesteśmy dość wąsko reprezentowani w strukturach UEFA-owskich i FIFA-owskich. Tam rzeczywiście ze świecą
8: szukać... W poszczególnych komisjach, tak?
9: Nie tylko w komisjach, ale także nawet jeżeli chodzi o tą administrację, zarówno UEFA i FIFA, tam ze świecą szukać naszych rodaków. I myślę, że trzeba spróbować w taki sposób kształtować te nasze relacje w tych strukturach europejskich i światowych, żebyśmy tam pojawili się nie tylko w tych komisjach, w których no, de facto przysługuje nam to miejsce z urzędu, ale też żebyśmy pojawili się na tych szczeblach operacyjnych, bo wtedy można dużo więcej, dużo łatwiej rzeczy, mówiąc tak kolokwialnie, załatwić dla Polski i dla naszej federacji. To są często takie działania, o których nie wiadomo na zewnątrz, nikt nie wie o tym, a potem okazuje się, że no, Niemcy, którzy są mocno reprezentowani w strukturze UEFA, no, tych imprez dużych europejskich mają sporo. My oczywiście jakieś ograniczenia także mamy, związane chociażby z organizacją finału Ligi Mistrzów, który no, dopóki nie będziemy mieli dużego stadionu, no niestety w Polsce nie będzie, ale jest szereg innych imprez, które można spróbować do Polski ściągnąć, ale do tego są potrzebni ludzie, którzy na miejscu będą lobbowali za tym i będą starali się robić wszystko, abyśmy no byli tym znaczącym graczem, jeżeli chodzi o strukturę UEFA i FIFA.
8: Bardzo dziękuję za spotkanie, za poświęcony nam czas. Adam Kaźmierczak, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej do spraw organizacyjno-finansowych, był z nami.
9: Dziękuję bardzo.
8: Szanowni Państwo, to jest koniec naszego programu. Natalia Banaczek, Michał Brodowski, Przemysław Iwańczyk, kłaniamy się. To była audycja Przy Niedzieli o Sporcie, a teraz informacje Radia Tok FM. Po nich program Lepiej Późno niż Wcale.

0: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
1: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
2: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
0: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Minister Sprawiedliwości będzie oczekiwał wyjaśnień od Waszyngtonu. Sejm na dniach zajmie się po raz kolejny kryptowalutami. Projektów jest kilka. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju w Rzymie. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Jak poinformował w telewizji Republika, do USA przyleciał w sobotę. Do tej pory przebywał na Węgrzech. Wcześniej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do obu krajów z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych mimo braku ważnych dokumentów. Zapowiedział też wniosek o ekstradycję Ziobry z USA. A tu rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
5: Prokurator wykorzystał wszystkie przewidziane w polskim międzynarodowym prawie środki zmierzające do skutecznego sprowadzenia podejrzanego do Polski i przedstawienia mu zarzutów.
4: A chodzi o 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro powiedział, że chętnie stanie przed sądem, bo amerykański sąd jest niezawisły. Podkreślił jednocześnie, że procedura w sprawach ekstradycyjnych ze Stanami Zjednoczonymi jest bardzo wymagająca. Politycy wszystkich opcji są zgodni. Sprawę uregulowania rynku kryptowalut w Polsce można szybko załatwić. Różnią się, jeśli chodzi o to, w jaki sposób miałoby to być zrobione.

0: Dniach Sejm po raz kolejny zajmie się kryptowalutami, a konkretnie 5 projektami – rządowym, prezydenckim i 3 poselskimi. W tle zaś są 2 wcześniejsze weta Karola Nawrockiego do ustaw przygotowanych przez Ministerstwo Finansów oraz afera Zonda Krypto, czyli giełdy kryptowalut, której klienci nie mogą odzyskać zainwestowanych pieniędzy i która finansowała fundacje i wydarzenia powiązane z prawicą, prezydentem, PiS-em i Konfederacją. Wawrzyniec Zakrzewski.
1: Sprawa kryptowalut to spory problem, przede wszystkim dla prezydenta, uważa europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.
2: Nawrockiemu pali się pod jego tronem. Prezydent Nawrocki musi nam powiedzieć, czy te kryptowaluty w jakikolwiek sposób przyczyniły się do tego, że on prezydentem dzisiaj Polski jest.
1: Ale zdaniem Joanny Scheuring-Wielgus z Lewicy, gdy parlament uchwali ustawę rządową, Karol Nawrocki po raz kolejny jej nie podpisze.
3: Prezydent Nawrocki chce być, mówię oczywiście to w taki sposób żartobliwy, królem. To nie ma znaczenia, czy mówimy o kryptowalutach, czy o czymkolwiek innym. Nawrocki będzie zawsze robił pod górkę.
1: Co zapewne ucieszy posła PiS-u Jarosława Sellina, który przekonuje, że kolejne propozycje rządowe są po prostu złe.
4: Daleko wybiegające poza dyrektywę MiCA europejską, czyli znowu wprowadzają tę zasadę, że Unia Europejska plus coś tam, a ja uważam, że powinna być zasada Unia Europejska plus zero, po prostu zaimplementować i tyle.
1: Które jeśli Polska nie będzie miała swoich regulacji, i tak wejdzie w życie 1 lipca. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
0: Iran i USA pracują nad 30-dniowym rozejmem, w trakcie którego odblokowana zostanie cieśnina Ormus i wynegocjowane będzie szersze porozumienie, twierdzi dziennik New York Times. Teheran przekazał Waszyngtonowi odpowiedź na propozycję planu pokojowego za pośrednictwem pakistańskich mediatorów. Chociaż od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm kluczowa dla handlu ropą i gazem, cieśnina Ormus pozostaje praktycznie zablokowana. Polska powiatowa i wiejska wyludniają się. Młodzi ludzie wyjeżdżają na studia albo za pracą do dużych ośrodków i najczęściej już tam zostają. Przykładem wyludniającego się miasta jest niewielkie, 11,5-tysięczne Wąbrzeźno w Kujawsko-Pomorskim. Ma odrestaurowane kamienice, nowe centrum rekreacyjne nad jeziorem, nowe kino, żłobek i mieszkania. A mimo to w ostatnich 15 latach ubyło tam aż 3000 osób.
5: Młodsze osoby szukają perspektyw. No, jeśli chodzi o zarobki, wiadomo, no, że większe miasta kuszą tymi lepszymi zarobkami, jest większe pole manewru. Jeśli nie ta firma, to może druga. Możemy sobie gdzieś tam manewrować. A tutaj no, tych zakładów nie ma zbyt wiele. Generalnie patrząc tak na nasz wąbrzeski rynek, to coraz więcej lokali tak naprawdę się zamyka. Nie?
6: Albo się otwierają sklepiki, one się otwierają na rok, dwa i koniec. Nie wiem dlaczego. No ale jest gorzej, jest dużo gorzej. Tak? Te wszystkie ceny też za lokal, prąd, do tego te wszystkie jeszcze dodatkowe rzeczy po prostu też kosztują. Nie? I to wszystkich też przeraża.
0: W Wąbrzeźnie drastycznie spada liczba urodzeń. W zeszłym roku przyszło tam na świat zaledwie 66 dzieci. 10 lat temu 2 razy więcej. Seniorzy stanowią już za to 25% populacji miasteczka. Iga Świątek pokonała Włoszkę Elisabetę Cocciaretto 6-1, 6-0 i awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Włoszka w światowym rankingu zajmuje 41 miejsce i wydaje się być wyjątkowo wygodną rywalką dla Świątek. Wcześniej grały ze sobą tylko raz, rok temu, również w Rzymie, i mecz zakończył się wówczas dokładnie takim samym wynikiem. Kolejną rywalką Świątek będzie Japonka Naomi Osaka, której trenerem jest Tomasz Wiktorowski. Noc z przymrozkami na wschodzie, tam przy gruncie nawet minus 2 stopnie. Poniedziałek pochmurny, może przelotnie popadać, po południu miejscami zagrzmi. Będzie od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie, chłodniej nad morzem, miejscami na obszarach podgórskich, bo tam od 15 do 18 miejscami silniej powieje.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Lepiej późno niż wcale. Na antenie Radia Tok FM. Witamy. Mariusz Kurs przy mikrofonie. Ze mną w studiu, jak zwykle, współgospodarz naszej audycji Krzysztof Tomasik.
9: Dobry wieczór.
8: Audycja Lepiej późno niż wcale to audycja LGBT, czyli lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe. Oto tematyka naszej audycji. Nie zamykamy się oczywiście w tych czterech literkach, które przed chwilą wymieniłem. Chodzi o...
9: Wszystkie mniejszości seksualne i płciowe.
8: Właśnie. Tak, a słuchaczy i słuchaczki...
9: Wszystkich witamy.
8: Mamy nie tylko z mniejszości seksualnych, tylko zupełnie z wszystkich, seksualnie, seksualnych i płciowych.
9: I większość, i mniejszości większości.
8: Właśnie. I wszystkich ich serdecznie witamy.
9: Jak najserdeczniej.
8: Nie jesteśmy dzisiaj w studio sami, mamy gościa. Naszym gościem jest Maciej Jaszczyński. Cześć Maciej.
10: Cześć, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
8: Maciej jest reżyserem teatralnym. Debiutantem.
9: Który właśnie zadebiutował tak na deskach Teatru Dramatycznego w Warszawie spektaklem Jubileusz.
8: Właśnie to znaczy 18 kwietnia była premiera.
9: Tak, powstałem na podstawie filmu Dereka Jarmana i pomyśleliśmy, że to jest bardzo fajny pretekst, żeby porozmawiać nie tylko o tym spektaklu, ale właśnie przypomnieć postać Dereka Jarmana, jednego z najważniejszych reżyserów filmowych kina LGBT, takiego
8: sztandarowej pierwszych ofiar AIDS, jeśli chodzi o takich znanych ludzi.
9: No, może bez przesady, bo to już jest 94 rok, ale, ale jeśli chodzi o reżyserów filmowych, to chyba właściwie najsłynniejszy do tej pory reżyser, który zmarł na AIDS.
8: No i to jest właśnie dowód, że Derek Jarman żyje, dlatego przynajmniej jego spuścizna żyje. Dowód, czyli ten spektakl, który właśnie powstał i Maćka zainteresowanie nim. Stąd
9: o tym będziemy rozmawiać właśnie. I czy rzeczywiście żyje, czy nie żyje, czy to jest próba wskrzeszenia go. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać.
8: Ale zanim, to jeszcze chcę Państwu zrobić szybciutki update, ponieważ dużo się dzieje cały czas, jeśli chodzi o prawne sformalizowanie związków tej samej płci, czyli a to ustawa o związkach partnerskich, a to mówimy o równości
9: małżeńskiej,
8: a ostatnio jeszcze o transkrypcji. I ponieważ może nie tyle się dzieje, żeby co audycję godzinę o tym gadać, ale taki jakiś update mam zrobić. Wrażenie, że jest potrzebny. W związku z tym, proszę Państwa, jeśli chodzi o projekt ustawy o statusie osoby najbliższej, czyli de facto związki partnerskie, ale nie mogą się tak nazwać ze względu na PSL, to projekt ustawy został przyjęty przez rząd 31 grudnia zeszłego roku. W lutym było pierwsze czytanie w Sejmie. Utworzono Komisję Nadzwyczajną do zajęcia się właśnie tym projektem. Do projektu Biuro Legislacyjne Sejmu zgłosiło ponad 1000 poprawek i podobno w większości redakcyjnych, technicznych, i szefowa tej komisji Urszula Pasławska, posłanka Pasławska z PSL-u, powiedziała, że powinni się z tymi poprawkami uporać do końca maja. Więc gdzie jesteśmy dzisiaj, w którym punkcie? W punkcie, w którym Komisja Nadzwyczajna pracuje nad poprawkami. Taką przynajmniej mamy wiedzę. No i skoro do końca maja się mają uporać, to prawdopodobnie w czerwcu, tak liczę, że w czerwcu będziemy mieli drugie czytanie. Zobaczymy.
9: Ale?
8: Co ale?
9: Ale tak naprawdę to teraz największe emocje wywołuje kwestia transkrypcji.
8: Tak. To nie jest ale, tylko to się dzieje równolegle.
9: I w takim razie.
8: Właśnie. Jeśli chodzi o transkrypcję, to mamy sytuację taką, że znów przypominam, 25 listopada zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, TSUE, wyrok o tym, że transkrypcji małżeństwa Mateusza i Jakuba Trojanów polskie państwo powinno dokonać, jak i wszystkich innych transkrypcji analogicznych, czyli transkrypcji aktów małżeństwa wziętych przez pary jednopłciowe w innym kraju Unii Europejskiej. Nie za granicą, tylko w innym kraju UE. Bo jak ktoś w Kanadzie wziął ślub, to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie działa na Kanadę. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej działa na Unię Europejską. Czyli to mówimy o małżeństwach zawartych w obrębie Unii Europejskiej. Na podstawie orzeczenia TSUE 20 marca tego roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie, no, zgodne z orzeczeniem TSUE, czyli w ciągu 30 dni Urząd Stanu Cywilnego warszawski, bo to akurat w Warszawie panowie mieszkają, musi wydać transkrypcję aktu ślubu Mateusza i Jakuba. To było 20 marca. Dawno 30 dni minęło, ale
9: to się nie liczy tak tych 30
8: dni. Ale jest jeden malutki drobiażdżek, a mianowicie dokumenty z NSA muszą dotrzeć do tego Urzędu Stanu Cywilnego. I wyobraźcie sobie, że te dokumenty, zdaje się, nie mam stuprocentowej pewności,
9: dotarły dopiero w zeszłym tygodniu.
8: Piątek. Albo może, może od jutra się będzie liczyło te 30 dni. Dla mnie horrendalne swoją drogą, że od 20 marca do 10 maja i w obrębie miasta Warszawy idą dokumenty. Niemniej jednak 30 dni licznik zaczyna bić i mamy zapowiedź ministra Kierwińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji, że transkrypcja się wydarzy nawet jeszcze w maju, czy być może nawet zanim te 30 dni się skończą. Mamy też dość niepokojącą wypowiedź prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który w zeszłym tygodniu powiedział, że czekamy na to, jaka linia orzecznicza się ustali, czyli jak NSA będzie w innych sprawach podobnych wyrokował. Nie potrzeba czekać, ponieważ TSUE wydał wyrok, który dotyczy całej Polski, wszystkich podobnych spraw, nie tylko Jakuba i Mateusza. Niemniej mamy już takich wyroków.
9: Więcej.
8: Tak, 7, a do końca maja powinniśmy ich mieć 11. No i ostatnia sprawa, w którą już nie będę głębiej wchodził, to jest, co ta transkrypcja realnie da, jakie prawa realnie da tym parom. W to już może wejdziemy, nie wiem, tak. W następnej audycji może.
9: Być może właśnie będą kolejne doniesienia, kolejne newsy, to albo my, albo Kasia Szustow, na pewno będziemy o tym
8: mówić. A teraz wracamy, Jarman i Maciek Jaszczuk.
9: A teraz wracamy właśnie tak, 48 lat temu film jubileusz.
8: 48 lat temu to było?
9: Tak.
10: Ja nie umiem liczyć, ale już dawno temu. Mnie na świecie nie było jeszcze.
8: No właśnie.
9: No właśnie, więc...
8: A my byliśmy.
9: Właściwie tak. Nie wiem od czego zacząć, ale właściwie to nie wiem też na ile nazwisko Dereka Jarmana jest naszym słuchaczom i słuchaczkom znane, na ile właściwie on funkcjonuje dzisiaj jako rzeczywiście jeden z takich legendarnych, ważnych reżyserów filmowych, ale może właśnie zacznijmy od tej takiej osobistej historii twojej. W jaki sposób ty się zetknąłeś z tym reżyserem i w jaki sposób rozumiem też, że on w jakiś sposób cię zainteresował, zafascynował, zainspirował.
10: Tak. Tak, ja poznałem twórczość Jarmana, czy w ogóle jego osobę, dopiero na studiach. Ja po maturze wyjechałem do Londynu i tam studiowałem w szkole filmowej i poznałem go w bardzo klasyczny sposób, czyli na zajęciach z historii kina po prostu.
8: To było niedawno, Maciej.
10: Czyli tak? Bardzo dziękuję, ale to już było jakby ponad 10, 12, 11 okay. lat temu.
8: Okay, okay.
9: Czyli w Anglii Derek Jarman, to już właśnie mamy tą tak, świadomość, tak, że w Anglii tak, on już tak, jest tak, takim tak. klasykiem, o którym się uczy. Myślę, że w Polsce to jeszcze na zajęciach z historii filmu o nim się nie uczy, ale w Anglii
10: myślę,
9: to już
10: się
9: jest...
10: uczy już w Polsce też. W sensie ja mam bardzo szeroką karierę studencką i byłem w wielu miejscach i na pewno jakby zaraz wrócę do tego Londynu, ale studiując w Kolegium Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim na zajęciach z Szekspira, na pewno jego jakby interpretacje burzy, bo chyba tylko burzy, ale też nie pamiętam, na pewno Jarman się tam pojawiał, więc jakby w jakimś kontekście ten Jarman istnieje, chociaż na pewno nie jest to kontekst tak szeroki jak w Wielkiej Brytanii, bo tam on jest podstawą w ogóle edukacji filmowej teraz. Mam takie poczucie, że jakby,
9: tak.
10: Że naprawdę w sensie, że sam rodzaj w ogóle pracy, misji, którą ma Brytyjski Instytut Filmowy, który jest dużo większą instytucją, jest bardzo dużą instytucją, która w pewien sposób w ogóle zajmuje się promocją kina i robi to świetnie, wchodząc w ogóle do siedziby BFI, który jest wielkim, spektakularnym budynkiem, jest kinoteka, jest taki dostęp do komputerów, na których jest bardzo dużo materiałów filmowych, które są dostępne dla wszystkich i tam między innymi są wszystkie prace Dereka Jarmana, które każdy może wejść i zobaczyć na ekranie, łącznie z takimi, których w ogóle nie da się zobaczyć w kinie w internecie, czyli jakieś krótkie metraże jego, pewien rodzaje pamiętników, które są od których on zaczynał, bo on zaczynał jakby przed wielkimi filmami, czy dużymi filmami, czy małymi
9: pełnometrażowymi.
10: Tak, on zaczął jakby swoją fascynację kinem od taśmy 8 mm i tam te urywki różne, jego fascynacje, jego oko jest dostępne. Więc ten Jarman moim zdaniem, z tego co ja jakby jak to rozumiem i z mojego doświadczenia wynika, jest naprawdę dużą podstawą edukacji filmowej brytyjskiej. Chyba z tego względu też, że...
9: No on jest w ogóle bardzo angielskim.
10: Jest bardzo, bardzo angielskim i bardzo konserwatywnym i klasycznym, można powiedzieć, reżyserem, jeżeli chodzi o to, tematy, których się podejmuje, bo nie wiem, czy był w tym czasie drugi reżyser, czyli załóżmy tam od lat 60., 70., 80., czyli w czasach, w których w Wielkiej Brytanii w mainstreamie prawica bardzo mocno rosła, w których jakby Thatcheryzm
9: dominował.
10: Był drugi artysta tak naprawdę, nie tylko filmowiec, ale artysta, który by w taki sposób podejmował tematy, klasyczne tematy brytyjskiej kultury, ale w tak subwersywny sposób i w taki sposób, w który nie do końca można było mu zarzucić, że robi coś źle. W sensie jego miłość do... jego miłość do podstawy brytyjskiej kultury, jego miłość do Szekspira, Marlowa i do wszystkich innych jest miłością totalną, jakby jest pewnym rodzajem konserwatywnego podejścia w ogóle do...
8: Ale mówisz, ale... w subwersywny
10: sposób. Tak, oczywiście.
9: Ale właśnie, no bo też powiedzmy, że to był reżyser, który wprowadzał te wątki gejowskie w czasach, kiedy absolutnie to nie było typowe, kiedy właśnie to było wywrotowe, subwersywne, w latach 80. I chyba najsłynniejszy jego film w Polsce to jest Caravaggio i to jest chyba w ogóle jedyny film, który wszedł do polskich kin na początku lat...
8: 86 rok, mam wrażenie.
9: Ale w polskich kin wszedł na początku lat 90. Wydaje mi się, że to Solopan go wtedy wprowadził. Ja go wtedy też widziałem w kinie, więc to jest... Ale oczywiście Edward II to jest inny taki jego sztandarowy. To są chyba najsłynniejsze jego filmy, które mam też wrażenie, że najbardziej funkcjonują dzisiaj.
8: Ale poczekaj, bo ja jeszcze chciałem, bo zacząłeś od tego, że Maciej Dereka Jarmana poznał, ale tak, nie, chcę dalej kontynuować ten wątek. Poznałeś tak. I co? Bo przecież poznałeś mnóstwo innych reżyserów.
9: I jak się zafascynowałeś.
8: Skąd się wzięła fascynacja?
10: Tak, jakby ta fascynacja się wzięła z tego chyba, że był to twórca, inaczej powiem, w sensie nie chcę obrażać jakby w ogóle nikogo tutaj, bo to w ogóle nie jest o tym, ale ja do końca nie przepadam za współczesną kinematografią angielską. Mam z nią bardzo duży problem i jakby doświadczenie w ogóle tego Londynu, w którym ja mieszkałem, czyli tego przedbrexitowego, ale takiego Londynu, który był już naprawdę bardzo mocno w tych rejestrach pewnego...
8: Moje doświadczenie Londynu pobrexitowego jest negatywne.
10: Negatywne jest, tak, ale moje przedbrexitowego, bo ja tam mieszkałem przed brexitem jeszcze, czyli jakby ja, jakby to napięcie, które doprowadziło do brexitu, ja odczuwałem to jako Polak, który szukał pracy w Wielkiej Brytanii, doświadczyłem pewnego rodzaju trudności z tym związanych. I jakby miałem pewien rodzaj po prostu jakby chciałem wrócić do Polski, po nie chciałem zostać w Londynie, jakby czułem się tam nie do końca chciany chyba w pewnym momencie. Ale więc ta fascynacja jakby Jarmanem była taka, że to był chyba też ten człowiek, który w taki sam sposób nie czuł się, czy w inny sposób, ale nie czuł się do końca chciany w swoim mieście. I jest pewien gest Jarmana, który dla mnie jest jakimś gestem totalnie najbardziej punkowym i do tego zaraz na pewno wrócimy przy opowieści o spektaklu, ale jest pewnym gestem, który jest niesamowity, czyli jakby jego końcówka życia, w której on postanowił opuścić miejsce i zbudować sobie nowy świat, mały mikroświat, Prospect Cottage na wybrzeżach Kent, w którym na koniec zamieszkał, gdzie stworzył ogród z niczego pomiędzy wybrzeżem, klifem, morzem, a wielką atomową elektrownią. I w tym miejscu on kontynuował trochę sam dla siebie, ale przez to, że sam dla siebie i przez to, że tak szczerze kontynuował jakby przenoszenie swojego dzieła dla wszystkich ludzi. I miałem takie poczucie, że w tym Londynie, który jest tak trudny i który jest naprawdę tak męczący i który nie do końca, w którym ja się w ogóle nie odnajduję, nie? W sensie, że jakby...
8: Tu odczułeś pokrewieństwo jakieś.
10: Czułem jakieś jakby
9: pokrewieństwo
10: potrzebę...
9: Pokrewieństwo duszy,
10: pewnego eskapizmu, który nie jest eskapistyczny, ale jest jakby największą możliwością buntu, nie?
9: A ten wątek LGBT miał
8: właśnie
9: znaczenie?
8: Właśnie chciałem to zapytać. A pokrewieństwo orientacji seksualnej?
10: Gdzieś może tak, no w sensie jakby, że... ten Londyn, który jakby to też są jakby lata, w których ja poznawałem sam siebie, nie? I tu jakby...
8: No to tym bardziej, nie?
10: I znajdowałem, ale nie miałem chyba, jakby to mi aż tak nie robiło, bo ten seks, czy w ogóle jakby pewien rodzaj kontrowersji, która była u Jarmana, czy pewien rodzaj tej
9: odwagi,
10: ale też queerowości, która w tym filmie jest, on jest dostępny w Londynie wszędzie, nie? W sensie, że to nie było zupełnie wyjątkowe.
8: W Londynie wszędzie, ale ja pytam o ciebie.
10: Tak, mówię, że jakby, że było... Tak, dlatego jakby... Dlatego mówię o tym, że w Londynie był wszędzie, dlatego jakby ten Jarman mnie tym akurat najbardziej nie fascynował.
8: Czyli ty jesteś w innym miejscu niż powiedziałbym przeciętny polski gej, czy facet nieheteroseksualny.
10: Tak.
8: Jesteś bardziej otwarty i mimo wszystko dzięki Londynowi?
10: Wolałbym chyba nie mówić
8: dzięki Londynowi.
9: Albo nie mówić, że jesteś otwarty.
10: To jakieś kurczę trudne pytanie na 21:30, ale wydaje mi się, że jakby ja też doświadczyłem, w ogóle wychowywałem się jakby na prowincji lubelskiej, wspaniałej.
8: Niezbyt wspaniałe, jeśli chodzi o bycie LGBT.
10: Tak, ale jakby Kazimierz Dolny, z którego ja pochodzę, jest jakby miejscem zupełnie jakby... myślę, że jakimś takim wyjątkowym. Jest miejscem sztuki, miejscem jakby lasu i miejscem odpoczynku. Potem wyjechałem do tego Londynu. Teraz jestem w Warszawie.
8: Nie doświadczyłeś tej małomiasteczkowej Polski, szczególnie, nie wiem, szczególnie wschodniej.
10: Myślę, że na pewno doświadczyłem jakoś, w sensie, że jakby to nawet nie... I nie chodzi tu o biseksualność, której wtedy jeszcze nie byłem pewny, czy tylko chodzi o pewien rodzaj wyróżniania się bycia innym, nie? Jakby to nawet, jakby to bycie innym nie jest tylko o byciu...
8: Ja tak pytam o to. Dla mnie i dla Krzyśka, podejrzewam też, jak my nie jesteśmy reżyserami oczywiście, ale jesteśmy fanami kina od lat 40 prawie. I po prostu dla mnie odnalezienie reżysera geja to było... Tak. Fantastyczne, oglądam wszystkie jego filmy.
9: Tak. Że to może, jest coś, czego nie ma.
8: To jest coś, czego nie, dokopałem się do Jasne. Tego, więc być może między nami jest różnica pokoleniowa.
9: Znaczy na pewno jest. I na pewno ona ma znaczenie.
8: Co ona oznacza, właśnie.
10: Tak. Ja myślę, w sensie, że jakby dla mnie chyba, tak, znaczy pewnie podświadomie gdzieś tak, nie wiem tego, w sensie nie chcę tego odpowiadać, jakichś dużych słów rzucać w eter, ale mam jakieś, że na pewno to, co dla mnie najbardziej działało u Jarmana, to jest pewien rodzaj odwagi, czy ona jest wynikająca z seksualności, czy wynikająca z jakiegoś gestu samotności, czy z gestu utopienia się na wybrzeżu w Szekspirze.
8: Tak.
10: Jest gestem totalnie poszukiwania swojej jakby tożsamości, która jest wiecie, no Jarman był gejem, ale był też jakby wielkim artystą, którego nie definiowała.
8: Był gejem i wielkim artystą.
10: Tak, dokładnie. Był i jakby on w jego filmach, w sensie tam, no nawet ten jubileusz, do którego zaraz na pewno my będziemy przechodzić.
9: Czyli wczesny film.
10: Bardzo wczesny film. To jest film, którym który nie jest jakby tam są jakby wątki, powiedzmy, gejowskie, czy w ogóle bardzo kazirodczo-gejowskie, czy jakby wątki, które nie do końca, jakby, które nadal są tak samo kontrowersyjne, nie? W sensie, że jakby do końca miały, mam takie poczucie, że nie do końca miały takie zadanie normalizowania pewnych rzeczy, tylko przenoszenia tych rzeczy do takiej skrajności, do pewnego szukania, no bo jakby...
9: tego pobudzenia,
10: I jakby ten rodzaj prowokacji u Jarmana jest fantastyczny zupełnie. Że jakby przenosimy jakby, że to nie jest też jakby opowieść narracyjna do końca, nie? Że to nie jest jakby o dwójce...
9: No nie jest to po prostu realistyczna w ogóle, historia, nie, w ogóle tylko... Nie.
10: Tylko, że jakby symboliczna, w której jakby cały czas szukamy pewnego rodzaju przestawienia granicy i wyburzenia tych granic. I to są właśnie te gesty, które są jarmanowskie, które teraz w Wielkiej Brytanii są bardzo potrzebne też. I dlatego wydaje mi się, że to, w jaki sposób British Film Institute działa, który jest jakby bardzo lewicującą instytucją, ale ma też bardzo duży wpływ na edukację filmową. Oni są bardzo tego świadomi i znajdują w Jarmanie na pewno pewien rodzaj subwersywnych narzędzi, które ten współczesny post-brexitowy system na pewno też rozbijają. Nie?
9: A jak poznawałeś Dereka Jarmana i jego twórczość, to to któreś filmy czy któreś tytuły jakoś szczególnie na ciebie robiły wrażenie? Czy to był właśnie ten jubileusz? Czy to były inne filmy? Czy tutaj poszczególne tytuły nie miały znaczenia, tylko jakby tutaj jakby ta całościowa twórczość się układała w jakiś jeden styl czy schemat?
10: Dla mnie ja zacząłem w ogóle od filmów, które były jakby fascynujące zupełnie, ale coś, co dla mnie równie mocno działało, to jest też twórczość pozafilmowa Jarmana. W sensie, że jakby to jest artysta, który przede wszystkim jest malarzem, potem scenografem, potem filmowcem, ale gdzieś na końcu pisarzem. I ta jego właśnie pisarska strona była dla mnie najbardziej chyba na początku fascynująca i taka strona, w której ja najbardziej potrafiłem się zatracić. Bardziej niż ta filmowa, jak mam być szczery.
9: O, to ciekawe.
8: To bardzo ciekawe. Tak.
10: Książka Modern Nature jest jakby dla mnie jedną z najważniejszych książek brytyjskich.
9: No ja myślę, że w ogóle Jarman jest strasznie, strasznie inspirujący. Ja muszę powiedzieć, że wtedy to na mnie zrobiło niesamowite wrażenie na początku lat 90. Chyba właśnie w 94 roku, czyli roku jego śmierci, kiedy się dowiedziałem o filmie Blue, który on stworzył już będąc bardzo, bardzo chory, właściwie umierający. I AIDS spowodowało u niego utratę wzroku i że właśnie wtedy się zdecydował zrealizować ten film Blue, jakby te różne odcienie niebieskości, które on jako już właściwie osoba niewidoma poznawał i że to postanowił przenieść na ekran, no to na mnie to wtedy rzeczywiście robiło niesamowite wrażenie.
8: A wątek AIDS na tobie też robił wrażenie, Maciej, bo to może też być właśnie ta sprawa tych różnych różnego spojrzenia wynikającego z... Tak, bo dla mnie to było coś niesamowitego, że, bo ja wiedziałem o tym, że on jest gejem i reżyserem, zanim umarł, no oczywiście, ale to było dla mnie niesamowite, że oto oglądam film człowieka, o którym wiem, że umrze, że on ma wyrok. Jak gdyby jeszcze wtedy nie było żadnych leków, które by spowolniły chorobę.
10: Tak, tak, no Blue jakby jest jakby jakimś kompletnie, tak samo jakby cała w ogóle książka Chroma, to jest na przetłumaczone chyba Chroma Księga Kolorów.
9: Chroma.
10: Albo Chroma, po prostu tak, jakby to jest...
9: Zresztą też był spektakl w Teatrze Studio.
10: Tak. Ja pisałem licencjat na podstawie, jakby używając narzędzi z tej książki, więc jakby to jest w ogóle ten...
9: A, czyli rzeczywiście ta fascynacja potwierdzona.
10: Jakby na pewno tak, no pewien rodzaj fascynacji tak. Ja nie lubię takich dużych słów chyba po prostu w moim życiu. Ale że jakby...
8: rodzaj, fascynacja to jest za duże słowo. Licencja
10: to jest okej. Są większe. Fascynacja, może tak. W każdym razie jakby pewien rodzaj właśnie coś, co... I tylko nie wiem, czy to jest ciekawe, ale będę o tym opowiadał, ale pewien rodzaj myślenia bardzo filozoficznego, czy jakby rozwalania pewnych struktur, które wynikają z personalnego doświadczenia u tego Jarmana, że ten Blue dla mnie jest jakimś w ogóle jego najważniejszym filmem i jakby ten poemat, który on napisał, który się kończy tą podróżą do morza i tym jakby próbą odnalezienia jakby ściąścia sobie na ławeczce i patrzenia na horyzont, żeby w tym morzu się zanurzyć i chyba coś poczuć w końcu, albo przestać już czuć, żeby tego bólu już nie było. A jednocześnie pewien rodzaj drogi, którą on przez całe swoje życie przeszedł, żeby na koniec na tej ławeczce i na ten niebieski móc spojrzeć. W sensie kolor u Jarmana w ogóle, w to, w jaki sposób ten kolor funkcjonuje, skąd on się wziął, sk- skąd jakby wzięła się świadomość tego koloru, od bycia dzieckiem i wychowywania się nad jeziorem Garda we Włoszech, na północy Włoch, po prostu doświadczenie właśnie olbrzymie zróżnicowane doświadczenia seksualne, które u niego też potem były bardzo związane z kolorem i bardzo świadomie do tego koloru podchodził przez to, że ciekawe, był malarzem.
8: Teraz zaintrygowałeś mnie bardzo.
10: Tak, no, jakby on też opisuje bardzo dużo jakby takiej fizyczności jakby stosunku seksualnego, nie? Gdzie jakby od krwi przez krew w ogóle jest dla niego jakby dużym bardzo wątkiem i była wątkiem nawet przed tym, jak zaraził się wirusem, więc jakby ta krew w ogóle u niego w twórczości też jest i ta czerwień, którą on opisuje, właśnie ta chroma się zaczyna w ogóle od opisu czerwieni. Więc jakby to są wszystkie te rzeczy, które są gdzieś niesamowicie ciekawe, które budują właśnie naprawdę bardzo spójny system filozoficzny, który wracam do tego, który dla mnie był fascynujący, bo był systemem dostępnym, systemem jakby, który ja mogłem gdzieś tam zrozumieć, bo potem jakby filmy, które oglądałem na nie najciekawszych pewnie zajęciach z historii kina, one były potwierdzeniem tego, że ten system działa.
8: Maciej, a zadam ci paranoiczne zupełnie pytanie. Ty filmy Germana obejrzałeś właśnie na tych komputerach w British Film Institute?
10: Nie. Widziałem też w kinie. Blue widziałem w kinie. Jakby to na pewno. Jubileusz też chyba widziałem w kinie, ale w takim bardzo małym kinie, które można powiedzieć, że jest bardziej taką małą salką kinową. I widziałem jeszcze chyba, to była burza, tak mi się wydaje, ale już nie pamiętam, co tak naprawdę. W sensie, że to nie były jakby te doświadczenia poza Blue, które było naprawdę bardzo dużym doświadczeniem, bo poszedłem na to już jakby po wszystkich lekturach. Więc kompletnie wiedziałem, o co chodzi w tym filmie. I on na mnie zadziałał na wielu poziomach. Tak inne, tak naprawdę doświadczenie tego oglądania w kinie nie były aż tak pamiętliwe. Więc...
8: Ja zaraz mam następne pytanie, ale może nie chcecie się wcinać, Krzysiu.
9: Myślę, że zrobimy sobie przerwę muzyczną i wrócimy do jubileuszu właśnie, który już będzie tutaj dla nas tym takim wiodącym tytułem, jeśli chodzi o Dereka Germana. Natomiast Derek German to jest też wspaniałe. Jemu się rzeczywiście udało wejść z takiego kina undergroundowego, niszowego do mainstreamu i to jest fakt, ale oprócz filmów robił też teledyski, czyli tutaj ten romans z popkulturą wspaniały. Mówiliśmy przed wejściem na antenę,
8: tacy reżyserzy wtedy nie robili teledysków.
9: Czy rzadko robili?
8: Bardzo rzadko. Martin Scorsese zrobił Bet, Michaela Jacksona.
9: Ogólnie reżyserki Mary Lampert zrobiła świetne teledyski Madony, ale ogólnie tak, to jest rzeczywiście rzadkość i natomiast Derek German stał się właściwie sztandarowym twórcą zespołu Pet Shop Boys. Właściwie wszystkie najważniejsze teledyski tego zespołu z końca lat 80. To są właśnie teledyski Dereka Germana. Wspaniałe, zresztą to są właśnie, to jest ten ich najlepszy okres. Zresztą to jest też bardzo ciekawa kwestia, ponieważ Pet Shop Boys był oczywiście zespołem gejowskim, ale wówczas niejawnie gejowskim. Oczywiście. To znaczy to było wyczuwalne i to jakby
8: ale nie wypowiedziane.
9: Gdzieś było wiadomo, ale nie wypowiedziane. No i właśnie jednego z największych, a być może nawet największego przeboju Pet Shop Boys i Cessin, do którego właśnie teledysk zrobił Derek German.
8: Proszę sobie teraz wyobrazić ten teledysk, bo na pewno macie go państwo przed oczami, a piosenki słuchamy.
9: A teraz posłuchamy.

0: Petro Boys It's a Sin, czyli to grzech. Piosenka Wielki Przebój z 87, jeśli dobrze pamiętam, roku. To jest audycja Lepiej Późno niż wcale, audycja LGBT. Realizuje ją Michał Brodowski, a wydaje Maria Mroczkowska.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Bardzo wam dziękujemy.
1: I pozdrawiamy.
0: A w naszym studio mamy gościa. Jest nim Maciej Jaszczyński, reżyser teatralny, który wyreżyserował właśnie w Teatrze Dramatycznym w Warszawie spektakl Jubileusz na podstawie Dereka Germana. Artysty totalnego, o którym dziś
1: o którym się rozmawiamy, jednego ze standardowych reżyserów filmowych i takich prekursorów kina LGBT. Dobra, czyli to już doszliśmy do tego jubileuszu. Powiedz nam, dlaczego jubileusz? Dlaczego właśnie ten film, który film z 78 roku, jeden z mniej znanych jego filmów, film dość taki nietypowy, właściwie pozbawiony wątków LGBT, dziwny, ponieważ tam się pojawia i Elżbieta I i życie punkowe Londynu, które wtedy to były początki punka. No, dzisiaj to już jest prehistoria właściwie. Dlaczego właśnie akurat po ten film, po ten tekst, po tą historię postanowiłeś sięgnąć?
2: Tak, ja dostałem zaproszenie do zrealizowania spektaklu w Teatrze Dramatycznym od Wojtka Farugi i Julii Cholewińskiej i zaczęliśmy rozmawiać o
1: pozdrawiamy.
2: Tym... Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, jak słuchają. Z którymi rozmawiałem i jakby powstał jeden temat, pojawił się temat, o którym moglibyśmy opowiedzieć, czyli to jest kontrkultura polska, czyli jakby festiwal w Jarocinie, co się tam wydarzało, w jaki sposób tam nasza kontrkulturowa tożsamość się tam rodziła. I ja zaprosiłem do współpracy Marię Gustowską, dramaturżkę, z którą zrobiliśmy bardzo duży research, jakby oglądaliśmy ziny w bibliotece, robiliśmy różne rzeczy i okazało się, że po prostu nie znaleźliśmy tam tematu, który opowiedziałby o czymś więcej, o współczesności. W sensie jakby mieliśmy same jakby pomysły na spektakle, które byłyby jakimiś historycznymi rekonstrukcjami, w których nie do końca było to, czego tego spektaklu, który też jest moim debiutem, oczekiwałem, czy oczekiwaliśmy. I zaczęliśmy patrzeć trochę na to szerzej, zaczęliśmy patrzeć na to w ogóle, czym kontrkultura, nie tylko jakby w tym komunistycznym kraju, w PRL-u, w którym byliśmy, ale w ogóle na świecie, co to znaczyło. I poszliśmy do jakby źródła tej kontrkultury, czyli do Londynu, który jakby był jednym z tych, można powiedzieć, sztandarowych miejsc, w którym to się rozwijało. No a jak kontrkultura i Londyn, no to Derek Jarman i Jubileusz, film, który był tak punkowy, że punkowcy go nienawidzili. Film taki...
1: No, jak ma być szczery, to wiadomo, no to musi pobudzać do...
2: Dokładnie. Vivian Westwood stworzyła kreację, na której napisała cały manifest o tym, że ten film jest beznadziejny. Więc stwierdziliśmy, że jeżeli coś mamy opowiadać o kulturze, no to czymś, co jest jakby akulturowe, nie? Czymś, co jest jakby tak sprzeczne w ogóle z takim nurtem, a z mainstreamem. A znaleźliśmy też w tym filmie najpierw pewien rodzaj bardzo dużej tęsknoty, po pierwsze, Germana za przeszłością, za właśnie za królową Elżbietą, za jakąś wielką Anglią.
1: Za diwą po prostu.
2: Za diwą, ale też za jakimś ładem i spokojem, który tam pewnie go nie było i nawet na pewno go nie było, ale przynajmniej,
1: ale można sobie wyobrazić.
2: Przynajmniej w estetyce. I chcieliśmy zadać sobie pytanie w ogóle skąd my się wzięliśmy, nie? Że trochę zaczęliśmy, ten proces był bardzo długi pracy z Marią i jakby myślę, że tego i Germana, i Szekspira, i naszą kulturę sobie bardzo mocno przetworzyliśmy i przemyśleliśmy, ale pewien taki rodzaj próby znalezienia źródeł naszego buntu i źródeł współczesnego świata i źródeł tego, w jaki sposób wszystko, co jest mainstreamowe, ale też wszystko, co jest kontrkulturowe i wszystko, co jest kulturowe, tak naprawdę jest sterowane przez te same głowy i tak naprawdę wszystko ma miejsce w tym samym czasie, czyli wszystko ma miejsce w historii, w tym samym czasie, jakby wszystko ma miejsce w przeszłości. I to właśnie w przeszłości znaleźli, jakby w przeszłości wszystko zaczęło funkcjonować. Londyn, który Jarman pokazał w latach...
1: Pod koniec lat 70-tych,
2: tak? Jest Londynem, który zaczął się rozpadać podczas panowania Elżbiety I, nie? Że jakby decyzja...
1: Znaczy, że jest przerzucony ten most.
2: Tak, ale jakby tam w tym filmie są jakby... ona się zadaje sobie pytania o to, czy moje decyzje są dobrymi decyzjami. Potem my widzimy skutki tych decyzji. Więc jakby ta, która zaczęła kapitalizm, ta, która zaczęła kolonializm, ta, która... no nie zaczęła kolonializmu, ale jakby która była...
1: Kontynuowała
2: kapitalizm, można powiedzieć, że zaczęła, bo to ona otworzyła i na jej... Znaczy, czy ona, no jakby jej dwór, czy jej doradcy stworzyli pierwszą giełdę królewską. No to te decyzje, te jakby narzędzia, te systemy, te nurty, jakby szekspirowsko, elżbietańsko-historyczne wpłynęły na to, w jakim świecie żyjemy. I ten Jarman, który stworzył ten film, który jest jakimś patchworkowym, dziwnym wynalazkiem, okazał się być jakąś bardzo ciekawą maszyną teatralną. W sensie w tym filmie nie ma narracji, czy tam jakby nie
1: znaczy, dramaturgia linearnej historii.
2: Jest narracja, oczywiście jest narracja, która jest narracją bardzo afektywną, trochę przypadkową. My myśleliśmy na początku, że to będzie super ciekawy trop, za którym pójdziemy, ale potem się okazało, że trochę ten nasz teatr, który już jest postmodernistyczny, ale teraz już jest postmodernistyczny, bo wracamy znowu do historii, okazał się być potrzebować jakby narracji, linearności pewnej. I spróbowaliśmy ułożyć tę historię, czy jakby zachować jak najwięcej z Jarmana, ale jednak znaleźć pewien rodzaj haczyków, którymi widz może się złapać. I myślę, że to, co jest też jeszcze zanim, tak bo o tym to mogę mówić.
3: Mów.
2: O tym, to, co jest jakby właśnie dla nas gdzieś tam chyba najistotniejsze, to jest pewien rodzaj strategii czy możliwości na znalezienie się we współczesności, odnalezienie się we współczesności, czyli powrót do tego Prospect Cottage, czyli powrót do Modern Nature. I my bardzo dużo używaliśmy jakby takich mechanizmów, które są opisane w książce The Queer Art of Failure,
1: Halberstam.
2: Dokładnie,
1: przedziwna historia.
2: Przedziwna sztuka porażki.
1: Sztuka porażki.
2: Tak. Więc jakby to są jakby, że to jest pewien rodzaj, jakby tam oczywiście w tym spektaklu, czy w tym filmie nie do końca jakby rozmawiamy, jakby nie do końca jest w ogóle poruszony temat jakby relacyjności LGBT, w sensie, że nie ma jakby tam żadnych relacji ale jakby pewna myśl, która jest myślą wiodącą w tym filmie, jest jak najbardziej queerowa, jak najbardziej jakby filozoficznie jest to queerowy film, w takim sensie, że pewien rodzaj właśnie odnalezienia, jakby będąc... Ten film odpowiada na pytanie, co zrobić, będąc wykluczonym ze społeczeństwa, będąc wykluczonym skądś. Analizując, biorąc przez Jarmana, to jest jak najbardziej queerowe. My poszliśmy troszeczkę jeszcze dalej, bo teraz jakby to wykluczenie, które się dzieje, no praca nad tym spektaklem tam trwała od jakiegoś tam, któregoś lutego, ja i numery.
3: Jesteś dobry w numerach.
1: Nie jestem dobry.
3: Bardzo krótko. Właśnie 18 kwietnia premiera, to...
2: Bardzo krótko.
3: To kiedy siedzieliście w tych bibliotekach?
2: Dużo wcześniej. Tak, to była dosyć krótka praca, ze względu na zajętości też aktorów i na wszystko, ale my podczas podczas naszej pracy, no, na świecie wydarzały się jakieś straszne rzeczy, nie? Jakby już abstrahując od tego, że trwa cały czas wojna za granicą.
3: W ogóle świat od paru lat jest, dobrych paru lat jest straszny.
2: Od paru lat jest naprawdę straszny. W sensie świat zawsze chyba był straszny i Jarman chyba też to wiedział i znalazł sobie miejsce na to, żeby w tym strasznym, brzydkim świecie znaleźć
3: ale
2: trochę piękna.
3: Ale teraz jest straszniejszy niż 10 lat temu.
2: Też mi się tak wydaje, ale teraz jak też mam inną trochę świadomość i teraz dużo trudniej mi pójść na próbę, gdzie rozmawiamy o jakimś temacie i zapominać o tym, że jakby Palestyna jest bombardowana, a w tym samym czasie jakby patrząc jakby jarmanowskim kluczem, w Tel Awiwie są jakby organizowane jakieś największe jakby największy Pride, jest największy jakby cały festiwal, bo to jakby ten i jakby pinkwashing, który się tam wydarza, jest jakimś po prostu potwornym festiwalem hipokryzji, bo jakby w Palestynie nie ma jakby osób LGBT, nie? W sensie, że to jest jakby pewien
3: ani paradowności też nie.
2: Tak, no jakby jest pewien rodzaj hipokryzji w tym świecie, który Jarman jakby wyłapał. I to jest coś, co on po całym swoim doświadczeniu życia, które naprawdę było kilkoma życiami i jakby pewien rodzaj doświadczeń, które on miał, był w stanie jakby zaryzykować wszystko, postawić wszystko na jedną kartę i hipokryzję, jakby kartę hipokryzji po tak. następnej karcie hipokryzji odkrywać. I to, jeżeli jakby ten debiut ma być jakby jakąś symboliczną rzeczą, to wolałbym chyba jakby...
1: To chciałeś, żeby to był Derek Jarman.
2: Chciałem chyba, żeby to było Derek Jarman i jakby subwersywne metody odkrywania hipokryzji. Tak. I ten jubileusz właśnie... jest
1: dlatego.
2: Jest chyba dlatego.
1: A powiedz, jak miałeś wolną rękę, jeśli chodzi o aktorów i aktorki, jeśli chodzi o obsadę?
2: No jakby to oczywiście jakby jest bardzo duży teatr i są jakby pewne decyzje, które są ode mnie zależne, które są ode mnie też niezależne. Czy miałem wolność? No i tak i nie, ale jakby jestem bardzo zadowolony z tej jakby obsady, która się ostatecznie ustaliła, ale jakby oczywiście to są jakby zawsze jakieś patrzenia głównie na terminy, nie? Czy głównie na terminy osób aktorskich.
1: Tak, piję tutaj do tego, że jedną z aktorek grających w tym spektaklu, zresztą popisową rolę. Jest Helena Urbańska.
3: Znana nam dobrze.
1: Nasza dobra znajoma i tutaj też gościni.
3: W
1: naszej audycji zachęcamy do odsłuchania, do znalezienia i odsłuchania naszej rozmowy z Heleną. Helena w twoim spektaklu wykonuje zresztą też popisową piosenkę na Eurowizję i to jest rzeczywiście popis i choćby dlatego warto ten spektakl zobaczyć. Bardzo Helena zresztą teraz ma fantastyczny czas w teatrze dramatycznym.
2: Helena jest w ogóle wspaniałą zupełnie osobą i jest też osobą, która bardzo mocno przejmuje się tym, co robi na scenie. W takim sensie, że jakby jej gesty na scenie są gestami bardzo mocno... nie chcę też jakby, nie wiem, na ile mogę sobie pozwolić tutaj jakby mówić, bo Hela może słucha. Ale że to jest jakby to, co ona robi, jest po prostu bardzo personalne i nie chcę powiedzieć polityczne, bo ten moment, ten występ, o którym rozmawiamy, ten popis, ta Eurowizja jest jakby gestem bardzo politycznym.
3: Chcesz powiedzieć po prostu, że Helena jest aktorką z pasją.
2: Helena jest aktorką z pasją i z po prostu boskim talentem.
1: A to zresztą też mi się wydaje, że wszystko nie jest tak zupełnie od czapy, żeby rozmawiać o aktorkach, ponieważ właśnie Derek Jarman był jeszcze tym takim, mam wrażenie, z tego pokolenia tych twórców właśnie sztandarowych, gejowskich pionierów, którzy mieli swoje diwy i którzy lansowali aktorki, tak jak Almodóvar, tak jak Fassbinder i właśnie Tilda Swinton, Clinton, tak, to jest wielka gwiazda obecnie. Wielka, no to jest gwiazda, właśnie odkrycie, ale... i właściwie no, aktorka wylansowana właśnie przez Derka Jermana.
2: Trochę wylansowana, ale trochę też jakby to wszystko działo się u nich na pewnym rodzaju wymiany energetycznej do takiego stopnia, że ona teraz jest jakby tą, która to dziedzictwo
1: stara się
2: nieść. Ona jest jakby chyba, nie chcę teraz powiedzieć, czy tam prezeską fundacji, ale jakby na pewno jest zaangażowana w takie rezydencje artystyczne, które się dzieją właśnie w Prospect Cottage i w całej fundacji, która jest fundacją jakby, nie wiem jak to działa, ale jakby
1: poświęconą Jermanowi.
2: Jakby fundacją, której celem jest to, żeby to jakby jego myśl się rosła. I ona jest cały czas w to zaangażowana i cały czas jakby są wywiady jeszcze, które też oczywiście w ramach tej pracy oglądaliśmy, w których ta relacja jest jakoś zupełnie pięknie poprowadzona. Ona akurat w Bielorusze nie grała.
1: Tak, ale ona ciągle mówi, że to jest ten najważniejszy reżyser.
2: Oni na pewno wtedy jakby tworząc te filmy, które są przecież filmami jakby zupełnie, no jakby częściowo, no ale to nie są jakby komercyjne rzeczy, nie? W sensie, że oni...
1: A mimo to się udało.
2: Oni, jakby jubileusz był kręcony na skłotach, na których oni faktycznie mieszkali. Jakby to są drugie postacie, drugoplanowe postacie, to są te osoby, które akurat wtedy były w kuchni, czy tam w sypialni, więc pewien rodzaj w ogóle takiego polotu artystycznego, na który oni mogli sobie jeszcze wtedy pozwolić. No my teraz w tym późnym kapitalizmie już nie do końca jakby mamy zawsze takie możliwości. Chociaż też nie możemy, ja jakby teraz nie mogę narzekać na to, ale było coś jeszcze, były jakieś materiały, jakby były rzeczy, które były rejony, które były jeszcze nie otwarte, nie? I oni jakby naprawdę bardzo, bardzo mocno je otwierali i szukali nowych przestrzeni.
1: Jubileusz, tak jak powiedzieliśmy, miał premierę 18 kwietnia, już był kolejny set,
2: tak.
1: Następna możliwość obejrzenia to będzie
2: 4-5 lipca.
1: To będzie...
3: Nie mów tak, set, bo ludzie nie wiedzą, co to jest, Krzysiu, set. Ja też nie wiem, co to jest set.
1: To jest kilka spektakli w tym samym czasie, czyli przez 3 dni, albo 4 dni, albo 2 dni. Ale to powiedz w takim razie też, czy już masz następne plany i co to będzie, czy już coś możesz uchylić?
2: No mogę uchylić jakby rzecz, którą teraz jakby robię, jest to rzecz w Teatrze w Olsztynie w ramach pracy, współpracy tego teatru z Festiwalem Szekspirowskim w Gdańsku. Jest to taki...
1: Czyli Szekspir.
2: Jest to Szekspir, czyli jakby Jermanowsko.
1: Czyli znowu,
2: ale jest
1: tak.
2: Romeo i Julia.
3: Londyn siedzi w tobie.
2: Londyn z jakiegoś... Znaczy to akurat już Verona, czyli bardziej jakby dzieciństwo Jermana jakieś, bo to blisko do gardy. Tak, więc to jest rzecz, nad którą teraz pracuję, ale jeszcze pokazy będą się odbywały na festiwalu. W sensie premiera jest zaplanowana w czasie trwania festiwalu.
1: Latem.
2: Latem, na przełomie lipca i sierpnia, ale jeszcze nie ma dokładnych terminów, z tego co wiem. Ale to jest praca, na którą też nie mogę się bardzo doczekać, bo po tym pomieszaniu, poplątaniu jermanowskim i powrocie do Szekspira, jakby, czy pracy nad burzą, ale w bardzo dziwnym i jakby bardzo hermetycznym przejściu, ten powrót do czystego Szekspira, ale jakby z myślą, co można z nim zrobić.
1: Ale to właśnie będzie czysty Szekspir, czy jednak z jakąś wywrotką?
2: To jakby próby się jeszcze nie zaczęły, więc jakby teraz nie chcę też odpowiadać na to. Będę jakby, na pewno będzie tam wywrotka, bo tych wywrotek jest dużo, o których jeszcze chyba nie mogę do końca mówić, bo to są rzeczy, które są jeszcze niepotwierdzone z teatrem, ale jakby dzisiaj cały dzień nad tym też myślałem, więc jakby dużo się dzieje. I ten Szekspir na pewno jest jakimś fantastycznym też. I tak działającym, i tak współczesnym.
3: I ty szybko strasznie pracujesz. Chyba.

0: ale nadal jakby praca w teatrze jest jakąś pracą niesamowitą i mam nadzieję, że będzie mi dane jak najdłużej w teatrze pracować. Więc jeżeli ktoś chciałby mnie zatrudnić, to bardzo proszę o kontakt.
1: Oto słowa debiutanta, którego właśnie gościmy. No, no. Ostatnie pytanie, Krzysiu, zostało? Zostało nam 2 minuty.
2: A już masz obsadę?
0: Mam obsadę, ale to jeszcze nie jest potwierdzone z teatrem, więc jakby ci aktorzy jeszcze nie wiedzą, więc jakby to w tym tygodniu będą się też działy te rozmowy, więc na razie nie będę tutaj na antenie.
1: Okay.
0: Ale obsada jest wspaniała zupełnie, jest zaskakująca i w ogóle ten teatr w Olsztynie teraz przechodzi jakiś wspaniały czas i spektakle, które tam powstają, są zupełnie fantastyczne, więc nie mogę się doczekać. Jeszcze Olsztyn latem, wszystkie jeziora pomiędzy próbami.
2: No to ja tylko jako puentę powiem, no, że oczywiście to jest ten Olsztyn i Teatr Jaracza pod dyrekcją Pawła Dobrowolskiego. Dokładnie. Którego
1: gościliśmy.
2: Którego też oczywiście gościliśmy. Więc też po prostu odsyłamy i zachęcamy do odnalezienia naszej rozmowy.
1: Tak, jak nie Helena Urbańska, to Paweł Dobrowolski. Widzisz, zawsze...
0: To ja muszę zobaczyć jeszcze, kto u was był, żeby zbudować...
2: Tak, no od razu podpowiemy, że oczywiście...
1: Że Wojtek Faruga i Julia Cholewińska też.
2: Oczywiście, też tu byli, czyli rozumiem, że właściwie w jakimś sensie rodzice twojego debiutu.
1: Jesteśmy jedną wielką queerową rodziną. To jest, dzisiaj kuzynostwo teatralne jest z nami.
2: I oby tak zostało i oby tak było.
0: Bardzo dziękuję.
1: Proszę państwa, naszym gościem był reżyser teatralny Maciej Jaszczyński, reżyser debiutu Jubileusz z Teatru Dramatycznego w Warszawie, który będzie teraz grany w najbliższym czasie w lipcu. 4, 5, 6. Set, jak
0: Czwarty, piąty.
1: Set będzie 4 i 5 lipca.
0: Tak.
1: Dziękujemy, Maciej.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i za zaproszenie.
1: I do usłyszenia.
2: My też dziękujemy.
1: Razem też dziękujemy.
2: Tak, do usłyszenia za 2 tygodnie.
1: Dobranoc.
2: Dobranoc.
0: Dobranoc.

0: Reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej. Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Sprowadzenie Zbigniewa Ziobry do kraju może teraz trwać miesiące, a nawet lata. Były minister sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych. Resort energii chce wydłużenia programu obniżającego ceny paliw na stacjach. A może tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? W regionie wcale nie jest łatwo żyć, mówią nam mieszkańcy. To są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Przed każdym sądem chętnie stanę, a niezawisły sąd amerykański na pewno jest sądem niezawisłym, powiedział były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który od soboty przebywa w Stanach Zjednoczonych. Potwierdził to w telewizji Republika. Do tej pory przebywał na Węgrzech. Wcześniej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do obu krajów z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych mimo braku ważnych dokumentów. Zapowiedział też wniosek o ekstradycję Ziobry z USA. Na wydanie Ziobry Polsce potrzebna byłaby zgoda jeszcze amerykańskiego sądu i władz federalnych. O czym więcej Tomasz Fęskę.
3: Procedura wygląda w ten sposób, że prokuratura musi wystąpić do ministra sprawiedliwości z wnioskiem o ekstradycję. Następnie wspomniany minister kieruje wniosek o wydanie osoby ściganej do władz państwa obcego, no w tym przypadku właśnie Stanów Zjednoczonych. Sprawę najpierw rozpatrywałby sąd, który badałby, czy ściganie Ziobry nie ma charakteru politycznego, czy będzie go czekał w Polsce uczciwy proces, czy będzie miał prawo do obrony. Analizowałby także aktualny stan zdrowia byłego ministra sprawiedliwości. Oprócz tego, żeby wydanie go było możliwe, to między innymi powinna zachodzić przesłanka podwójnej karalności, czyli przestępstwa zarzucane Ziobrze w Polsce muszą być również przestępstwami w Stanach Zjednoczonych. Z kolei po sądzie zgodę na wydanie Ziobry musiałyby jeszcze wydać władze federalne, sekretarz stanu lub osoba przez niego wyznaczona. To wszystko sprawia, że proces może trwać miesiące, a nawet lata. Tomasz Fęskę, TOK FM.
2: Sam Ziobro podkreślił, że procedura w sprawach ekstradycyjnych ze Stanami Zjednoczonymi jest wymagająca. Na początku tygodnia zapadnie decyzja, co

0: maleć cenami paliw. Ministerstwo Energii rekomenduje utrzymanie rządowego programu CPN, który na razie obowiązuje do 15 maja, poinformował szef resortu Miłosz Motyka. Jak dodał w TVN24, stale konsultuje sytuację na rynkach paliw z ministrem finansów. Obecnie na stacjach litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6,46, benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 7,31. Minister obrony Łotwy Andris Spruz podał się do dymisji po incydencie z ukraińskimi dronami, które wtargnęły w czwartek w łotewską przestrzeń powietrzną z Rosji i uszkodziły zbiorniki na ropę. Rezygnacji szefa resortu domagała się premierka Łotwy Evika Silina. Szefowa rządu argumentowała, że systemy antydronowe nie zostały dostatecznie szybko uruchomione. Spruz powiedział, że chce uruchomienia łotewską armię, uchronienia łotewskiej armii przed jej instrumentalnym traktowaniem dla osiągnięcia celów politycznych. Trump i Xi powołają wspólną radę do spraw handlu, informuje Biały Dom, który ujawnił plany i cele wizyty prezydenta USA w Chinach. Donald Trump zamierza w jej trakcie poruszyć kwestię wsparcia Pekinu dla Iranu i Rosji, a także rosnącego chińskiego arsenału jądrowego. Prezydent USA ma przybyć do Chin w środę wieczorem. Jednym z najszybciej wyludniających się terenów w Polsce są Bieszczady. Młodzi ludzie coraz częściej wyprowadzają się do większych miast, bo jak sami mówią, Bieszczady są idealne na urlop, ale codzienność wygląda zupełnie inaczej. Marcin Starzec.
1: Głównym argumentem za wyjazdem jest praca, a właściwie jej brak, mówi mi Michał, który z Baligrodu przeprowadził się do Rzeszowa.
2: Jeżeli ktoś chce pracować w zawodzie, no to tam nie ma takiej opcji naprawdę.
1: Według socjologa Duszana Augustyna problemem jest nie tylko rynek pracy, ale też codzienne funkcjonowanie w regionie.
3: Mamy do czynienia z czymś takim, co możemy nazwać podatkiem za odległość.
1: Chodzi o czas i pieniądze tracone na dojazdy do lekarza, szkoły czy urzędu. To sprawia, że życie w Bieszczadach staje się coraz trudniejsze.
2: Rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, a co mają powiedzieć, gdzie, co mieszkają w Bieszczadach, gdzie oni mają pojechać, nie? Co mają rzucić i gdzie pojechać.
1: A im mniej mieszkańców zostaje, tym trudniej utrzymać usługi publiczne i zatrzymać kolejnych ludzi w regionie. Marcin Starzec, TOK FM.
0: Pobiegli dla tych, którzy nie mogą, w ramach kolejnej edycji Wings for Life w Poznaniu. Przed samochodem, który prowadził Adam Małysz, uciekało ponad 8 tysięcy biegaczy. Biegi Wings for Life odbywają się równocześnie w wielu miastach na całym świecie, między innymi w Wiedniu, Monachium i Zadarze. Cały dochód z imprezy jest przeznaczony na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym.
4: Jestem bardzo zadowolony, fajna atmosfera. Na trasie było mega dużo kibiców. To w ogóle było super, tak dodawało w ogóle tego animuszu.
5: Taki power, jak człowiek myśli, że biegnie za tych, co naprawdę nie mogą, to tak, dodaje takiego kopa.
6: Na trasie tych ludzi na tych wózkach, to dodaje takiej energii, że naprawdę szacun dla nich.
0: W Poznaniu padł drugi najlepszy wynik w tegorocznej globalnej rywalizacji. Dariusz Nożyński przebiegł ponad 67 kilometrów. Wyprzedził go Yofu Kuda z Japonii, który przebiegł prawie 80 kilometrów. Noc z przymrozkami na wschodzie, tam przy gruncie nawet minus 2 stopnie. Poniedziałek będzie pochmurny, może przelotnie padać, po południu miejscami zagrzmi. Będzie od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie, chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich od 15 do 18. Miejscami silniej powieje.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Dobry wieczór, to jest audycja Dobra Terapia. Przy mikrofonie dr Armen Mehakian.
9: Dobry wieczór oraz jak zawsze Zuzanna Piechowicz.
8: Jesteś psychologiem, psychoterapeutą i konsultantem biznesowym oraz specjalistą od kinoterapii. A dzisiaj kolejny odcinek właśnie z tego cyklu i weźmiemy na tapet film, który wciąż można obejrzeć w kinach. To rzadkość, jeżeli chodzi o kinoterapię. Zwykle zajmujemy się tymi filmami, które są trochę starsze, które już mogli Państwo obejrzeć albo dostępne na platformach VOD. I myślę, że ten wstęp już potencjalnie mówi, jaki film będziemy dziś omawiać.
9: Tak, porozmawiamy o Diable, takim, który się ubierał Prady, a ponieważ jest to druga wersja, to zakładamy, że Państwo być może widzieliście już pierwszą wersję, a może już widzieliście, mieliście okazję zobaczyć tę najnowszą. Ponieważ jest to film traktujący o środowisku zawodowym, a poniekąd nawet o zdrowiu psychicznym, w związku z tym pomyśleliśmy sobie, żeby o tym porozmawiać wspólnie z Wami.
8: 22 44 44 044 to telefon do studia. Jeżeli mają Państwo jakieś refleksje po obejrzeniu tego filmu, to zapraszamy do rozmowy. 22 44 44 044. Dzisiejszą audycję wydaje Maria Mroczkowska, a realizuje Michał Brodowski. Rzadko zajmujemy się takimi filmami, które są bardziej przypominająca jakby stylem komedię romantyczną niż poważny film, chociaż jeżeli zapytalibyśmy, tak podejrzewam Państwa, o pierwszy film, który przychodzi do Państwa do głowy, jeżeli chodzi o kwestie brutalnego szefa, szefowej, mobbingu i tak dalej, to myślę, że Diabeł ubiera się u Prady, ta pierwsza część, pojawiłaby się bardzo często w tych odpowiedziach.
9: No to prawda, choć mi przychodzą do głowy różne inne, ja jakoś z sympatią, od razu się tutaj zdradzę, że z sympatią podchodzę do tego filmu, niekoniecznie ze względu na jakąś oszałamiającą warstwę artystyczną, ale ze względu na przykład na Meryl Streep oraz na bohaterkę, którą ona gra. Choć jest tam też kilku innych bohaterów bardzo interesujących. No właśnie, tak przechodząc do tego tematu związanego z naszą audycją, czyli no, z relacjami, ze zdrowiem psychicznym, z pewną równowagą. Czy ty oglądając jakoś denerwowałaś się na jakąś postać, na jakiegoś bohatera? Ktoś cię jakoś szczególnie wkurza?
8: Myślę, że w tej części, gdzie właściwie ten nacisk historii z relacji między pracowniczką, nową pracowniczką, asystentką graną przez Anne Hathaway i szefową, trochę się zmienił i mnie denerwowali milionerzy w tym filmie, czyli te postaci, które próbowały dziedzictwo wielkiego magazynu, który w tym serialu jest produkowany, jakby taki pokazywany jako no, nie tylko magazyn o modzie, ale też magazyn o sztuce, jaką jest moda, którzy próbują się w ten świat trochę wkupić, próbują nim zarządzać.
9: Przejąć.
8: Próbują robić z niego biznes, tak? Bo pamiętajmy, że pierwsza część to jest część tworzona, znaczy na podstawie książki byłej asystentki Anne Wintour, czyli wieloletniej takiej ikonicznej redaktorki naczelnej Vogue.
9: Tak, to prawda, rzeczywiście te elementy dotyczące rzeczywistości naszej się tam przeplatają, można różne wnioski wyciągnąć, biorąc pod uwagę jeszcze Met Gala, brak obecności Meryl Streep i tak dalej, no można tutaj zobaczyć pewne
8: kondycje mediów, wpływ właśnie milionerów, miliarderów właściwie trzeba powiedzieć.
9: No i z drugiej strony w pewnym sensie jakaś taka walka technologii ze starymi mediami, no to też jest jeden z elementów bardzo mocno widocznych.
8: Czy to jest moment, kiedy możemy zaprosić nasze media społecznościowe, czy to jest zły moment?
9: Dobry moment, zaprośmy. Możecie Państwo znaleźć nas na Instagramie, możecie tak też w ten sposób być z nami w kontakcie, wysyłać nas wiadomości, komentarze, komentując i tak dalej. Natomiast najlepiej, żebyście do nas zadzwonili, ponieważ chcielibyśmy się dowiedzieć, no właśnie, może tak już konkretyzując, o czym byśmy chcieli poznać, chcielibyśmy porozmawiać o tym, czy jak to jest w ogóle, jak oglądamy takie filmy i widzimy bohaterki, takie jak Meryl Streep czy innych bohaterów, którzy są silni, wiedzący czego chcą, jakoś tak no, bardzo specyficznie zarządzają organizacjami, no to jakoś się chętnie wtapiamy, oglądamy, ale nie lubimy pracować z takimi szefami. I czy nie lubimy? No to jest też bardzo ważne pytanie. Najlepiej byłoby, gdybyście się Państwo dzwoniąc do nas odnieśli właśnie do tego filmu i do tej bohaterki. Czy chcielibyście współpracować z takim szefem, z taką szefową? To o tym byśmy porozmawiali.
8: 22 44 44 0 44 to telefon do studia. 22 44 44 0 44. A ja mam ochotę Cię zapytać, z którą szefową? Bo Miranda Priestly z pierwszej części to trochę inna bohaterka niż ta, którą widzimy w drugiej części. Widać, że jeden film powstał w 2006, a drugi w 2026, a właściwie miał premierę, bo powstawał pewnie w innym czasie. I widać na przykład takie żarty, że w pierwszej części mieliśmy takie sceny, kiedy Miranda rzucała na swoją asystentkę płaszcz i torebkę, a w drugiej części widzieliśmy taką scenę, kiedy siłuje się, jakby to było strasznie też trudne zadanie, żeby powiesić swoje płaszcz i torebkę, ponieważ były skargi do HR, czyli do działu zasobów ludzkich. I to jest bardzo ciekawe, że pewne zachowania przez tę zmianę, która się pojawiła również w organizacjach, no już tutaj się nie pojawiały w tej drugiej części.
9: Tak, nawet są takie sceny, w których z którymi się można było utożsamiać, jeśli chodzi o część naszych ról zawodowych, to znaczy tam jest taka osoba, która mówi w trakcie spotkania, nie, tak nie możesz mówić, nie możesz takich określeń używać. To jest niepoprawne politycznie, więc widać, że nowa wersja uwzględnia pewien rozwój i to jest już całkiem poważnie mówiąc istotny element, nad którym powinniśmy się zastanowić, bo ja oglądając ten film zastanawiałem się nad odpowiedzialnością, nad pewnym sensem istnienia organizacji, czy w ogóle pracy zawodowej jako takiej oraz jaka jest różnica między życiem zawodowym i osobistym. To były takie główne pytania, które mi towarzyszyły, jak oglądałem ten film, bo czasami mam wrażenie, że kiedy mówimy o naszych oczekiwaniach dotyczących pracodawcy czy pracy zawodowej w ogóle, to w tych oczekiwaniach jakoś lokujemy również pewien komfort związany z byciem zaopiekowanym, żeby pracodawca czy organizacja w pewnym sensie był też naszym rodzicem, takim zdrowym dorosłym, tak się mówi w języku psychologicznym, tak żeby tak się nami zaopiekował, uwzględnił wszelkie nasze braki emocjonalne i nie tylko emocjonalne. I myślę sobie, że jesteśmy w takim momencie, w którym jakoś z jednej strony mówimy o tym, że jako cywilizowane społeczeństwo mamy pewne normy i tych norm się trzymamy. No, na przykład lata temu też mieliśmy, nie wiem, budynku z azbestu, ludzie palili papierosy w biurze, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, były jakoś dalece wątpliwe. No, dzisiaj rozwijamy się, w związku z tym pewne rzeczy są dla nas naturalne. I tak samo ten rozwój widać w komunikacji, w umiejętności takiego równego traktowania różnych ludzi, umiejętności dostrzeżenia tego, że oni różni są ludzie, mają różne zasoby, różne możliwości i tak dalej. I to jest rzeczywiście co innego, to byśmy mogli ulokować w rozwoju jako społeczeństwa. Natomiast innym obszarem są oczekiwania, jakie mamy względem pracodawcy. Mianowicie, że ten pracodawca spowoduje, że nasz świat emocjonalny nie będzie wzburzony. Czyli jeżeli w relacji z pracodawcą ja się poczuję unieważniony, jakoś często, myślę, pada takie określenie, że ona mnie nie szanuje. Czyli jakoś nie szanowany, niedostrzeżony. To wtedy się zaczynają pewne problemy, nawet ze zdrowiem psychicznym. I teraz ta delikatna kwestia, nad którą powinniśmy się zastanowić, to dlaczego tak się dzieje, że w pracy często czujemy się nieuszanowani? Czy dlatego, że jesteśmy poddawani przemocy, takiemu niegodnemu traktowaniu? Czy dlatego, że mamy pewne oczekiwania związane z tym, że powinniśmy w jakiś specyficzny sposób być dostrzeżeni, wzmocnieni, zaopiekowani?
8: Ale czy potrzeba docenienia w miejscu pracy jest nie z tego profesjonalnego porządku? Bo jednak ja mam takie poczucie i nawet kojarzę taką scenę, bo jest tam scena, gdzie ta główna bohaterka, która wraca po latach do runwaya w wyniku różnych okoliczności, tłumaczy Nigelowi, granemu przez Stanleya Tucci, tej takiej prawej ręce tej Mirandy Priestley, że, no, że ona się tak stara, że ona wkłada tyle pracy, że ona wkłada tyle wysiłku, że po prostu tam jej tekst w ogóle był tak czytany i tak dalej, i tak dalej. I że ona by chciała feedbacku. Ona to odpowiada, proszę mi wybaczyć, ja parafrazuję całą tę wymianę, a czy chcesz feedbacku, czy jeszcze lizaka, czy samego feedbacku? No, oczekiwanie i chęć sprawdzenia, jak moje wysiłki w miejscu pracy są odbierane przez osobę bezpośrednio przełożoną, nie wydaje mi się nadużyciem z innego porządku.
9: No pewnie nie jest to nadużycie, ale jest to jakieś oczekiwanie, które trzeba byłoby poddać takiej ocenie, mianowicie czy druga strona, czyli mój przełożony, z którym ja pracuję, no ma taką przestrzeń, czy widzi, czy to jest jakaś część naszej umowy, bo to wszystko zależy od też pozycji, w której pracujemy, tak? No jeżeli sobie wyobrazimy tę właśnie Mirandę, która też ma szefa bardzo trudnego.
8: Właściciela, właściwie prezesa.
9: To no ale nawet szefa, prawda?
8: Tak,
9: czyli
8: tak,
9: przełożonego.
8: Tak, taka trudna pozycja.
9: Bardzo trudna pozycja, bardzo trudna relacja, która jest zarządzana też właśnie bardzo specyficznie. Tam też jest taki element pokazany, zresztą charakterystyczny. Często jest tak, że jeżeli jeżeli szefowie mają trudne relacje ze swoimi szefami, przełożonymi, to tam umieją jakoś te emocje trzymać na wodzy, zarządzają tymi emocjami, dbają o pewne bezpieczeństwo w relacji, a potem ze swoimi podwładnymi mają duże trudności. To znaczy, że następuje w pewnym sensie przeniesienie tej złości, frustracji, bezradności na zespół. I to jest rzeczywiście bardzo poważny problem. To jest mowa o, wtedy mówimy o bardzo groźnej postawie, która polega na tym, że nie umiejąc radzić sobie z pewnymi trudnościami w relacji swojej ze swoim przełożonym, wykorzystujemy innych pracowników, jakoś wciągając ich, traktując ich trochę jak element do regulacji nastroju, tak jakbyśmy ich zatrudnili również i tak jakby ich zadanie polegało na tym, że będą dbali o komfort psychiczny szefa. I w takiej sytuacji musielibyśmy powiedzieć jasno, że to jest nadużycie i przekraczanie pewnych granic, a nawet często ma znamiona przemocy. Taka postawa. Natomiast jeżeli jesteśmy odpowiedzialni za jakiś obszar, czyli nie mówimy o młodym pracowniku, który jakoś kształtuje swoją obecność w organizacji, ma jakiegoś opiekuna nad sobą, tylko mówimy o samodzielnej funkcji, to ja się zastanawiam, jak to się ma. Takie oczekiwanie związane z takim dodatkowym wzmacnianiem częstym, jak się ma z wynagrodzeniem i z jakimiś takimi premiami, czy z różnymi cząstkami tego wynagrodzenia. Bo rozumiem, że jest tak, że mamy pewną umowę. Umowa polega na tym, że sprzedajemy pewne usługi. Te usługi są kupowane przez pracodawcę. No i on nam płaci za te nasze usługi. I teraz, jeśli my oczekujemy, że oprócz tej transakcji, która jest między nami w pracy, pracodawca powinien też zadbać o to, żebym ja miał takie poczucie, że robię postępy, że jestem fajny, że naprawdę jestem...
8: No pytanie, czy to są te wnioski, czy raczej sprawdzenie, czy to, gdzie wkładam wysiłek i starania, jest tym, czego mój przełożony ode mnie oczekuje, czy moja przełożona w tym przypadku, czy to, jak funkcjonuję w miejscu pracy, jest tym, czego się ode mnie oczekuje, czy zauważany jest ten wysiłek i czy powinnam w jakiś inny sposób go przekierować, tak? To wydaje mi się jednak bardzo ważnymi aspektami, szczególnie w pracy kreatywnej, która ma mniej tabelek w Excelu. Chociaż tutaj w przypadku tej bohaterki tabelka pod tytułem ile osób kliknęło w link jest dość istotna. Ale wiesz, że to bywa drogowskazem lub brakiem drogowskazu. Tylko z drugiej strony, jak myślę o tej bohaterce granej przez Mary Streep, czyli tej szefowej, to oczekiwanie od niej, że ona da feedback, jest rzeczywiście z jakiegoś innego porządku. W sensie to nie jest ten styl zarządzania. Abstrahując od tego, czy to jest dobry styl zarządzania, ale to nie jest ten sposób budowania relacji w miejscu pracy, jaki ona reprezentuje. Mm.
9: Ja myślę, że jak to w filmie, pewne rzeczy są przekazane, pokazane w jakiś jaskrawy sposób, bo powinien być scenariusz taki, który spowoduje, że będziemy mogli się też trochę pośmiać.
8: Dobrze się to ogląda.
9: Dobrze się to ogląda, prawda? Natomiast wiesz, wracając do tego, o czym mówisz, bo w zasadzie moglibyśmy pomyśleć o takich dwóch porządkach. Jedna dotyczyłaby tego, że my jako ludzie generalnie mamy potrzeby emocjonalne, one są bardzo często zaniedbane, nie są zaopiekowane, mamy jakiś kontekst społeczny, rodzinny. No wchodzimy w ten dorosły świat ogromnie często z bagażem różnych doświadczeń, żeby nie powiedzieć różnych ran. No i środowisko zawodowe jest najczęściej takim pierwszym środowiskiem, w którym rzeczy się stają poniekąd proste. To znaczy sprawy są transakcyjne, dość łatwo wiem, co zrobić, żeby mój pracodawca był ze mnie zadowolony. Jest jakaś ścieżka kariery, jest jakiś rozwój.
8: To jest opis dobrego miejsca pracy, bo bardzo często nie wiem, co zrobić, żeby mój przełożony był zadowolony. Ścieżka kariery nie jest prosta i raczej piłki rzucane w miejscu pracy są podkręcone.
9: Tak, ale mimo wszystko może się okazać, że biorąc pod uwagę wszystkie inne konteksty mojego życia, to to zawodowe jest najbardziej do ogarniania przeze mnie, w sensie...
8: Jest jakaś umowa podpisana.
9: Takie zasady, tak, oni mi płacą. To, co mówię, jest jakoś drastyczne, ale rzeczywiście czasami tak jest, że nasze życie jest tak skomplikowane, że ta praca zawodowa jest jedynym stabilnym obszarem, może być też nieprzyjemnym miejscem, ale stabilnym obszarem, w którym pewne rzeczy są przeze mnie łatwe do przewidzenia. Mówię o środowisku zawodowym, a nie o konkretnej firmie, prawda? No i teraz, jeżeli ja przez jakiś czas idę do jakiejś pracy i wykonałem jakieś zadanie, ktoś mnie pochwalił, czasami nawet jeśli nadmiernie się poświęcam, ale widzę, że efekty tego są takie, że mam awans, nie wiem, zostaje dodatkowe zadanie i tak dalej, może się wkręcam i nie jestem w stanie samodzielnie stanąć obok i powiedzieć, czy sposób pracy, warunki, w których jestem, relacje, jakość różnych rzeczy, czy to są takie, które mi odpowiadają, czy nie, tylko jestem, ze względu na swoje osobiste rany, jestem pochłonięty nieustannym zabieganiem o to, żeby ktoś mnie uznał, docenił, pochwalił i nie jestem w stanie powiedzieć stop, nie podobają mi się te warunki, tak jak w pierwszej serii asystentka głównej bohaterki, która odeszła, prawda? Powiedziała, że nie będę tego...
8: Ale wróciła.
9: O właśnie. I to jest tak, że ja do niej zaraz wrócę, bo moim zdaniem ona jest bardzo ciekawą bohaterką. Jakkolwiek chcę powiedzieć w tym wątku, że oczywiście, że w pracy wiele rzeczy nam może nie odpowiadać i oczywiście wtedy powinniśmy mieć gotowość na to, żeby powiedzieć, czy ja chcę kontynuować pobyt w tym miejscu. Natomiast jeśli tego nie robię, a nieustannie zabiegam o to, żeby mieć uznanie tego surowego szefa, to może świadczyć o tym, że ten szef jest surowy lub ma jakieś swoje kłopoty emocjonalne. Ale przede wszystkim świadczy o tym, że ja z jakiegoś dziwnego powodu, mimo ogromnych kosztów, które ponoszę, jestem skłonna czekać, aż co jakiś czas skapnie na mnie błogosławieństwo surowego szefa. I to jest samo w sobie zjawisko tak groźne i tak bardzo wiele mówiące o naszej konstrukcji psychicznej, że wymaga dużo, daleko bardziej takiej uwagi, dlaczego tak mam, niż koncentrowanie się na tym, czy szef powinien tak robić, jak robi. Nie wiem, czy to jest wystarczająco czytelne. I teraz, jeżeli myślę sobie o swojej pracy i dochodzę do wniosku, że no, rzeczywiście mam takie tendencje do tego, żeby się samo poświęcać, żeby czekać, żeby się bardziej postarać, czyli ktoś, kto mnie traktuje surowo i oschle, to ja sobie myślę, to może jak się bardziej postaram, to mnie doceni. To jest kłopot, który ja mam i powinienem się zastanowić, co z tym zrobić, dlaczego mój system nerwowy tak właśnie wchodzi w relacje. Tutaj mogą być bardzo różne powody. Natomiast inną rzeczą jest to, że na świecie jest wiele ludzi aroganckich, przemocowych, no, z różnych powodów emocjonalnych, traktujących innych ludzi tak, jakby no, byli nieco gorsi od nich samych. No i teraz, jeżeli spotykamy kogoś takiego, no to możemy za pierwszym razem być zdziwieni, za drugim razem możemy powiedzieć, nie no, co to się zadziało w ogóle, co on to wyprawia. Za trzecim razem możemy się nawet pokłócić, powiedzmy. Albo jak mamy taką osobowość mniej taką charakterną jak ja na przykład, to możemy powiedzieć, no jestem zdziwiony, nic nie powiem, bo aż mowy odjęło. No ale potem sobie myślę, czy ja naprawdę za te pieniądze, które otrzymuję, godzę się na takie traktowanie? Jeśli nie, to powinienem w te pędy szukać nowej pracy. A nie zastanawiać się, co to zrobić, żeby ułaskawić mojego szefa.
8: To jest bardzo ważne, żeby przede wszystkim patrząc na swoje reakcje, zastanowić się nad tym, dlaczego ja tak reaguję, a nie co mogę zrobić, żeby ten szef, szefowa zachowywali się inaczej.
9: Albo po prostu szukać wsparcia takiego symbolicznego w takim sensie, że inni powiedzą tak, to masz rację, on jest strasznie, fatalnie się zachował, tak nie powinien się zachowywać. No, oczywiście to, co mówię, może brzmieć tak, jakbyśmy mówili o takich rzeczach teoretycznych, które w praktyce trudno zastosować, ale i nie twierdzę, że za każdym razem, kiedy dojdziemy do wniosku, że nam nie odpowiada praca, w której jesteśmy, będziemy mogli następnego dnia tę pracę zmienić, ale twierdzę, że powinniśmy dużo większą wagę poświęcić temu, dlaczego ja nie umiem wyjść z pracy, w której jest mi niedobrze, a nie na to, żeby naprawić warunki w tej pracy albo jakoś zachęcić szefa do tego, żeby nie traktował mnie jak wieszak.
8: I dlaczego na przykład wiele emocji pojawia się we mnie, kiedy słyszę na przykład w radiu, jak ludzie określają pracę jako wymianę handlową, że praca za pieniądze na podstawie umowy zgodnej z prawem pracy i że to są pewne ramy, które sprowadzają to, co się dzieje w naszym życiu zawodowym. I tam może się dzieć, mogą się dzieć różne rzeczy, budować się relacje, sojusze, rozwój. Można też mieć dużo zabawy, jakieś frajdy z miejsca pracy, ale podstawą jest wymiana handlowa, praca za płacę. Nie małżeństwo, nie rodzina, mimo tych narracji wielu miejsc pracy, które wciąż nie mogę się zadziwić, że to się cały czas pojawia. I mam wrażenie, że ta bohaterka, bardzo to widać w drugiej części, myślę, że mniej w pierwszej, że ona oczekuje od tej szefowej czegoś więcej niż relacji zawodowej. I nawet pod koniec, tutaj nie chcę wchodzić za bardzo w spoilery, ale tam pada takie hasło, że my zbudowałyśmy teraz sojusz w jakiejś sprawie, dlatego że miałyśmy wspólny interes. Nie ratowałaś mnie, tylko ratowałaś też siebie. I teraz nasze interesy są wspólne, ale może się okazać, że za jakiś czas nie będą. I Miranda mówi to z taką uczciwością, że ona mi niezwykle imponuje, bo mogłaby bardzo łatwo wejść w taką manipulacyjną pozycję, mówiąc, oczywiście teraz jesteśmy po prostu najlepszymi sojuszniczkami, przyjaciółkami i pod rękę ku tęczy, zachodzącemu słońcu lub innej tandetnej scenie, którą znamy z popkultury. A ona mówi, nie, to jest ten moment, w którym mieliśmy wspólny interes. Możemy go nie mieć następnym razem.
9: To jest genialne, co mówisz. Bardzo dziękuję za ten wątek, bo przez cały film, ale też w pierwszej wersji tego filmu, to znaczy oglądając tę bohaterkę, tę Mirandę, możemy powiedzieć, że ona jest oschła, surowa, nie wchodzi w relacje, że czasami nie widzi ludzi. Oczywiście pewne konkretne zachowania nie chciałbym powtarzać tych zachowań, no uważam, że one są po prostu niegrzeczne, natomiast ten wątek, którego dotknęłaś, to znaczy mianowicie, że ona nie wikła się relacyjnie z pracownikami, nie udaje ich przyjaciół, nie udaje ich mamę, nie zaprasza ich do domu, nie jest na siłę zaprzyjaźniona i nie korzysta z tej przyjaźni, obiecując pewnego rodzaju lojalność relacyjną, przyjacielską, bo w pracy zawodowej transakcja zawodowa, czyli to, że jesteśmy w firmie jakiejś, zdecydowanie częściej wygrywa niż przyjaźń, taka lojalność przyjacielska. Dlatego, że nawet jeżeli byśmy bardzo chcieli być lojalni przyjacielsko, to jesteśmy często w takiej sytuacji, że musimy ze względu na tego naszego przyjaciela na przykład też odejść z firmy. I to jest, może być całkiem szlachetne. Natomiast jeżeli założymy, że organizacja, firma, w ogóle zjawisko ma to do siebie, że jest zarządzane poprzez element no właśnie zysku. Firma jest firmą dlatego, że musi przynosić zyski. Jak nie przynosi zysków, to już nie jest firmą, albo jest firmą, która jest w upadłości na przykład. I teraz jeżeli wchodzimy w pewną relację, na przykład jako przełożeni, obiecujemy, oszukujemy, czy insynuujemy, że pracownicy to są nasi przyjaciele, to w zasadzie wykorzystujemy ich zaangażowanie, ich emocjonalnie nadużywamy w pewnym sensie, obiecując im coś w przyszłości w zamian, ze względu na naszą pozycję, siłę. Tymczasem od początku wiadomo, że to jest nie do zrobienia, no bo czasami na przykład trzeba kogoś zwolnić, albo dostajemy maila, że trzeba, nie wiem, 30% pracowników zwolnić z dnia na dzień, albo po prostu dochodzimy do wniosku, że to, co się dzieje w konkretnym zespole, mimo to, że jest zarządzane przez mojego przyjaciela, moją przyjaciółkę, jest biznesowo nieopłacalne.
8: Tutaj my się nie zgadzamy co do przyjaźni w miejscu pracy i to już kiedyś tutaj na antenie ta niezgoda się pojawiła, więc odsyłam Państwa do podcastów, bo ja uważam, że jeżeli to jest szczera przyjaźń, to można i warto też się w to angażować. W sensie, że jeżeli to nie jest właśnie narzędziowe, to czym mi zaimponowała Miranda, tym, że ona nie weszła w to, żeby właśnie narzędziowo to wykorzystać manipulacyjnie, tylko powiedziała prawdę, która była trudna. Ale zobacz, kiedy ona ma drugiego takiego sojusznika w miejscu pracy, czyli tego Nigella granego przez Stanleya Tucci.
9: Czyli widzisz, mi jest bliżej w pracy określenie sojusznik niż przyjaciel.
8: No to dobrze, tak, ale zobacz, kiedy ona odkrywa, że są jakieś jego potrzeby, jakieś jego ambicje, o których ona nie wie, i które przez to ignorowała, to też przychodzi do jej autorefleksji i to zmienia.
9: No i to jest to, że w gruncie rzeczy ona ma tę autorefleksję, ja tę scenę tak rozumiem, że ona myśli, ona myślała, że on nie chciałby innych tak. ról, że jakaś taka baza zaskoczona,
8: że ona nie wie, że on ma taką ambicję.
9: Tak, nagle ośniło, że no tak.
8: Że on tego nie powiedział.
9: Z kolei on tego nie mówi, nie? Jakkolwiek przyjacielska postawa, przyjaźnie nawiązane w pracy, to zupełnie co innego, a czym innym jest, kiedy my próbujemy przyjaźnią
8: oczywiście.
9: Tak jakby
8: udźwignąć
9: pewne elementy, tak jakoś przyjacielskimi narzędziami realizować cele zawodowe. To jest rzeczywiście manipulacja i o to mi chodzi, że to jakby... Natomiast ta Miranda... za tą jej oschłością to właśnie chcę powiedzieć, że ogromnie często też kryje się jakaś próba zachowania zdrowego dystansu, bo też weźmy pod uwagę, że nie tylko szefowie mogą jakoś tak intencjonalnie się zaprzyjaźnić z pracownikami, żeby pracownicy, nie wiem, lepiej pracowali, też pracownicy mogą oferować przyjaźń, mając bardzo różne zawodowe cele na myśli. I taki jest świat, tacy są ludzie. W związku z tym, kiedy patrzymy na bohaterkę, na szefową, która naprawdę z dużą konsekwencją oddziela rolę zawodową od roli, od życia osobistego, zresztą zachwycony jestem jej relacją z jej mężem i tym, jak to jest oddzielone w pewnym sensie, tak? Jak ona w tym domu kompletnie się nie zachowuje jak w pracy. Że są miejsca, ja ją odbierałem tak, że on wchodzi do tego domu i w tym domu jest jest mamą i żoną. Niekoniecznie szefową dużej organizacji. A jak idzie do tej firmy, no to musi po prostu pamiętać o swojej roli.
8: Też jest tam taka scena i w ogóle mam takie poczucie, że w tej drugiej części to już nie do końca jest diabeł i że ona też, no tutaj różne zachowania się już nie powtarzają, ale ona w pewnym momencie mówi, ta szefowa, takie hasło, że chciałaby, tutaj też trochę to parafrazuję, aby nie dawać za dużo spoilerów, ale że chciałaby, żeby świat się dowiedział, jaką ona cenę zapłaciła za to, żeby być tam, gdzie jest. Jakie relacje poświęciła, jak te relacje z dziećmi wyglądają inaczej przez to, że ona pracowała. Ile włożyła to godzin pracy, a jednocześnie mówi, bo ja kocham moją pracę. I myślę, że to jest też taka narracja, która jest bardzo dojrzałą narracją, czyli mamy teraz tak, że ten work-life balance, bardzo nie lubię tego określenia, że jest takim dogmatem, że się tak staramy, żeby to rozdzielić. I to jest wspaniałe, jeżeli komuś to pasuje, ale też taka ciężka praca i taka ambicja, mam wrażenie, że przestaje być doceniana w różnych aspektach. I ta jej taka samoświadomość, że ona, tak, poświęciłam wiele, tak, wiele straciłam, ale zyskałam to i lubię to, co robię, i kocham tę robotę, i zrobiłabym to drugi raz. Jest też narracją, która jest odświeżająca w tym, jak ona jest szczera. Też nie idzie tutaj na łatwiznę.
9: Tak, to prawda. I taka gotowość do podzielenia się, jakby zderzenia się z tym, że są te koszty, i ponoszę odpowiedzialność za te koszty, świadomie te koszty ponoszę. Rzeczywiście w tej pierwszej części te dzieci były małe, tutaj się nie pojawiają, ale to też jest zupełnie inny wątek, to znaczy kiedy kobieta, no bo gdyby mężczyzna był tym szefem, to zupełnie jeszcze inaczej by to wyglądało, ale...
8: Na wielu poziomach,
9: dokładnie tak. I nagle to jest bardzo ciekawa historia pokazana, to znaczy, że ona ma niezwykle przytomnego, stabilnego, zrównoważonego, kochającego męża, któremu nie brakuje siły, tak jakby można było sobie wyobrazić, tylko to jest stabilny pod każdym względem człowiek, który jest w stanie udźwignąć fakt, że jego żona kocha tę pracę i chce w tej pracy się realizować, i wiąże się z tym to, że ona jest inaczej matką niż matka, która by nie pracowała.
8: Nie jest do końca powiedziane, że to jest ten sam mąż, który był w pierwszej części, bo gra go inny aktor, a w pierwszej części pojawił się temat też rozwodu jako kosztu, które Miranda ponosi. Chociaż tam pada takie hasło, bo ja się zastanawiałam, oglądając ten film, czy to jest ten sam mąż, że tam padło takie hasło, że mamy nasze bliźniaczki, więc jakby Nie wiem, czy to był ojczym. To nie było dla mnie czytelne, więc trochę nie wiemy, czy
9: ona... To ja sobie dołożyłem, że oni są znowu razem. To połączyłem to z powrotem asystentki i sobie zrobiłem taki...
8: Ty jako terapeuta partyż pewnie widzisz trochę więcej tutaj ale niuansów.
9: Nie, albo sobie dodaję, tak, że tak mogłoby być dobrze.
8: A może o to chodziło, żebyśmy sobie pododawali do tej historii.
9: Jakkolwiek ewidentnie widać, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy podejmowali jakieś decyzje i nie ponosili kosztów. Zawsze nasze decyzje są związane z kosztami. Teraz jeżeli wiążemy się z jakąś organizacją i w niej pracujemy, to się wiąże z konkretnym kosztem. I może tak być, że pracujemy w organizacji, która ma taką kulturę, jaka nam odpowiada, jeśli chodzi o sposób komunikowania się, ilość zadań, pewne cele, priorytety i tak dalej. A może i świetnie wtedy, tak? A jeżeli jesteśmy w organizacji, która kompletnie nie jest zgodna z nami, pod żadnym względem, to powinniśmy się zastanowić nad tym, czy rozumiemy, jakie koszty ponosimy, bo te koszty już nie są związane tylko z wymianą handlową, czyli że ze względu na to, że lubię swoją pracę, no to muszę znaleźć miejsce na tę pracę, ale też te koszty mogą być związane bezpośrednio z naszym zdrowiem psychicznym. Czyli jeżeli przebywamy w organizacji, w środowisku, które jest dla nas kompletnie nieakceptowalna, niszcząca nas, a my ciągle wysilamy się, żeby to jakoś się zmieniło, to jest ślepa uliczka.
8: Co jeszcze cię zaciekawiło w tej głównej bohaterce? Bo zacząłeś mówić, że jeszcze chciałbyś wrócić do Andy, czyli tej postaci granej przez Anne Hathaway, czyli asystentce z pierwszej części filmu. Bo wiesz, jesteśmy już po połowie naszej audycji, więc nie mamy też dużo czasu. Chociaż mam poczucie, że o tych filmach naprawdę można długo rozmawiać.
9: Mówić, można rzeczywiście o tym. No właśnie, ona ma jakoś po 40 jest, prawda? Dobrze,
8: tak,
9: dobrze
8: tak.
9: Sobie myślę. Tak, jest po 40. Właśnie poznajemy ją w takich okolicznościach, których otrzymuje nagrodę za pracę dziennikarską, no i jednocześnie zostaje zwolniona.
8: SMS-em,
9: tak. I daje wyraz swoim emocjom podczas bardzo płomiennego wystąpienia. No i w ten sposób dowiadujemy się, na jakim etapie życia zawodowego jest ona. I oglądając tę bohaterkę, ja sobie myślę, właśnie ogromnie często tak wygląda nasze życie. To znaczy, zwolniłam się z jednej pracy, która...
8: A, zwolnili mnie.
9: Zwolnili. Nie, wcześniej.
8: A, wcześniej się z runwaya, tak?
9: Z runwaya, tak. Zwolniłam
8: pierwszej
9: się.
8: Pierwszej części.
9: Ponieważ to nie było coś, co było zgodne z moimi marzeniami, wyobrażeniami, jeśli chodzi o pracę dziennikarską. Marzyłam o tym, żeby pracować w przyzwoitym miejscu. Pracowałam, robiłam ważne rzeczy. Okazuje się, że nie dla wszystkich. Jakkolwiek okoliczności są takie, jakie są, zostaję zwolniona. Jakkolwiek. Jestem w tym samym miejscu, w którym byłam, odchodząc od mojej starej szefowej, że tak powiem, 20 lat wcześniej. Podobnie mam niepoukładane życie osobiste. Podobnie jestem spragniona uznania i bardzo mi zależy na tym, żeby to uznanie było w pracy zawodowej i ono następuje. Dochodzę do tego uznania w tej pracy. Jest nagroda, moje teksty są doceniane, a jednocześnie nie daje mi to poczucia satysfakcji, stabilizacji, sensu. I widzimy tę bohaterkę, która jest rzeczywiście bardzo zagubiona i ta praca, ta propozycja pracy, powrotu do runwaya, w pewnym sensie ratuje ją.
8: No, bardzo dosłownie, ale też wiesz, myślę, że to jest też opowieść o tak zwanych bumerangach. Ja bym tutaj wrzuciła jeszcze z trochę innej części, takiej bardziej HR-owej, bo aż 1/3 pracowników, tym pracowników zwolnionych z poprzedniej organizacji, deklaruje możliwość, gotowość powrotu do organizacji, w której wcześniej pracowało.
9: Mhm.
8: Szczególnie po jakimś czasie. Czyli, że ta przestrzeń między odejściem...
9: Tylko pytanie, dlaczego?
8: Myślę, że tutaj są różne aspekty. To jest coś, że zobacz, jak ona podziwia Mirandę.
9: Ale widzisz, właśnie o to chodzi, że z punktu widzenia jakiejś takiej przytomności, dojrzałości, to coś, co wywoływało u mnie jakąś troskę co do tej bohaterki, ale też jakiś taki niepokój, że 20 lat później jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, podziwiamy tak samo.
8: Nie w tym samym, została szefową działu opinii, reportażu, nie pamiętam jakiego, no tak, ale w momencie, w a nie jest została, asystentką.
9: Tak, czyli to uznanie otrzymała. Otrzymała taką...
8: Budżet otrzymała. Tak. Bo tutaj dla wszystkich osób pracujących w mediach, to wiesz,
9: tak,
8: to,
9: otrzymała
8: opcja...
9: dmuchaną koronę, która w sekundę została, przestała mieć znaczenie. I to jest, do czego dążę? To znaczy, jeżeli my jako ludzie nie mamy swojej osobistej strategii życia i nasze życie zawodowe jest jedynie predysponowane organizacją, w której pracujemy, autorytetami, nagrodami, dążeniami, wynikami, to niestety nie ma takiej możliwości, żebyśmy po 20-30 latach się nie rozczarowali. Natomiast jeżeli nasza praca zawodowa przede wszystkim jest predysponowana, jakoś motywowana osobistą strategią, czyli ja wiem, dlaczego pracuję, co chcę, żeby się zadziało za ileś lat, na co odkładam pieniądze, to trochę tak, jakbyśmy powiedzieli o podróży. Jeżeli podróżujemy dlatego, że to są fantastyczne linie lotnicze i cudowne kierunki, niezwykłe doświadczenie, świetni ludzie, wiele się uczymy, ale nie wiemy, dokąd zmierzamy, to może się okazać, że jak po 20 latach podróży zorientujemy się, gdzie jesteśmy, będziemy rozczarowani, bo to nie jest miejsce, w którym chcieliśmy być. Stąd praca zawodowa musi być planowana z punktu widzenia osobistego celu, osobistego sensu, osobistej strategii.
8: Ja bym jeszcze dodała do tego słowo wartości, że one są niezwykle ważne, ale też to jest tak, że ten kurs też warto zmieniać i sprawdzać na bieżąco, czy cały czas ten cel podróży, który...
9: Tylko co ma być kompasem?
8: No myślę, że można mieć cel, a później korygować kurs w zależności od tego, czego potrzebujemy i jak zmieniają się nasze preferencje, bo one się zmieniają. Inne mamy w wieku 20, 30 i 40 lat.
9: Tylko bez względu na to, ile mamy lat, naszym celem w sensie życia zawodowego jest bezpieczeństwo finansowe, satysfakcja z pracy, możliwość jakościowego życia i oczywiście na koniec moglibyśmy dodać wszystko inne, co ja nazywam opakowaniem, czyli żeby ta praca miała wszystko inne, co może być dla nas z naszej osobistej perspektywy cenne i wartościowe, ale nie w odwrotnej kolejności, tak. Czyli nie w taki sposób, że praca zawodowa nie daje mi to, do czego jest stworzona, czyli nie daje mi stabilizacji i bezpieczeństwa, ale za to mam takie poczucie, że moja szefowa mnie bardzo sobie ceni. I tyle.
8: I to, co mam na myśli, to to, że jeżeli raz podejmiemy tę decyzję i raz znamy ten kierunek, to on może się trochę zmienić. I żeby to sprawdzać ze sobą i sprawdzać odpowiedzi na te pytania, o których mówisz, co jakiś czas, a nie uznać, że jak wybierając studia raz sobie odpowiedziałem na te pytania, to już właściwie mam to załatwione na życie, bo to tak nie działa. Ale zdecydowanie jest tak, że za często to jest wypadkowa tego, do jakiej firmy pasujemy i gdzie dostaliśmy pracę, za rzadko jakaś decyzja o tym, co właściwie chcielibyśmy robić i w jakiej organizacji, tylko a tu dostaliśmy pracę. Chociaż czasami takie rozwiązanie też tymczasowo powinno być potrzebne. No, ona by nie wybrała pracy w runwayu w ten sposób tak, 5 lat wcześniej.
9: A okazało się, że jednak te ileś lat doświadczenia zawodowego i życiowego spowodowało też, że jednak nieco dojrzała. Inaczej patrzyła na pewne rzeczy, inaczej przeżywała relacje ze swoją szefową. I mogliśmy też zauważyć, że to, co nas rozczulało w pierwszej wersji tego filmu, czyli jakaś jej szlachetność, jakaś taka autentyczność, to z nią zostało, to znaczy ona nie zrezygnowała ze swoich wartości takich osobowych. To była taka osoba lojalna, uczciwa, zaangażowana. Chodzi tylko o to, żeby w tym wszystkim pamiętać, że jeśli nie będziemy jako dorośli ludzie swojego życia zawodowego traktowali jako swoją drogę, którą dążymy, to nie możemy oczekiwać, dając tak jakby ster naszego życia zawodowego naszym szefom, nie możemy oczekiwać, że to, dokąd oni nas doprowadzą, będzie dla nas satysfakcjonujące.
8: Tak, to jest bardzo dość ciekawe w kontekście awansów, czyli na przykład dostaje awans, staje się liderem, liderką, przestaje tak bardzo zajmować się pracą merytoryczną, do której przyszedłem, wszedł do tej pracy, ale zarządzam ludźmi, zarabiam więcej pieniędzy, ale nie zadaję sobie wcześniej pytania, czy ja właściwie chciałabym zarządzać ludzi, czy ja chcę być liderem, czy ja chcę jednak być bardziej specjalistą i w tej drodze się rozwijać. Są bardzo częste scenariusze, kiedy nie ma tej autorefleksji.
9: Tak, i też myślę, w tym, o czym mówimy, mieści się zmiana zawodu. Czyli możemy się po prostu zorientować po iluś latach, że potrzebujemy po prostu się przekwalifikować. No i podejmujemy różne aktywności. Słowem, właśnie to, co zostało pokazane też, moim zdaniem, to jest taka różnica pokoleniowa w sensie myślenia o pracy, że już nie możemy, to nawet nie ma takiego przyzwolenia społecznego. Kiedyś takie przyzwolenie społeczne było. Nie możemy myśleć jak Miranda, główna bohaterka, że jak to jest nasza pasja i my się oddamy całkowicie temu, co robimy, to wszystko się dobrze skończy, bo się może skończyć bardzo różnie. Ktoś może przejąć te firmy i powiedzieć nam dziękujemy.
8: Ale Miranda bierze to pod uwagę.
9: I tak, to prawda. Ona to bierze pod uwagę i walczy i ona dzięki temu ma bardzo klarowną strategię.
8: Tak, ona gra w szachy, ona cały
9: ale
8: czas...
9: Ale nie reszta. A zobacz, że są z nią ludzie bardzo przytomni, bardzo z nią jakoś względem mniej lojalni i gdyby się okazało, że ona z dnia na dzień traci pracę, to ona nie będzie w stanie nic zrobić z resztą. I oczywiście, tak jak powiedziałaś, ona o tym mówi, jakoś nie wchodzi z nimi w te relacje, stara się jakoś po swojemu radzić sobie z tym, co jest okropne do zniesienia, mianowicie, że wszystko jest skończone i my nie jesteśmy w stanie zadbać o to, żeby na przykład cały nasz zespół w organizacji przetrwał w takim składzie, w jakim jest. No bo mogą nas zwolnić, po prostu z dnia na dzień mogą przyjść i nas zwolnić. No i wtedy nie bardzo będziemy wiedzieli, jak mielibyśmy wpłynąć na życie naszego zespołu. Dlatego podsumowując, myślę, że taki wniosek dla mnie przynajmniej bardzo budujący z tego filmu był taki, że w zależności od życia oczywiście, od tego, ile mamy lat i na jakim etapie życia jesteśmy, to jednak takim głównym celem pracy zawodowej powinno być nie satysfakcja, nie dążenie do tego, żeby ktoś był z nas zadowolony, nie dążenie do tego, żeby usłyszeć, że jesteśmy naprawdę świetni i być nagrodzonym. Tylko celem życia i pracy zawodowej powinno być to, żebyśmy umieli samodzielnie zadbać o swoje bezpieczeństwo i radzić sobie z nieprzewidywanymi trudnościami, które się będą działy, bo takie jest życie, żeby te rzeczy, te trudności, z którymi się zetkniemy, na przykład nie spowodowały, że zrujnuje się całe nasze życie. Przyjaźnie w pracy, które żeśmy zawarli, jakieś wartości nasze, jakieś nasze osobiste poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Tymczasem organizacje z kolei dążą do tego, do czegoś nieco sprzecznego. Mianowicie sugerują nam, że jak będziemy niezwykle zaangażowani, jak oddamy część naszego życia, możemy nawet jeść na terenie firmy, mieć pokoje relaksacyjne, możemy mieć tam, nie wiem, opłacone bilety do teatru, samochody i wszystko inne, czyli żeby najchętniej nie wychodzić z tej pracy, no to, że możemy sobie pomyśleć, że pracodawca nam obiecuje, ja się tobą zaopiekuję, ty pracuj tylko. A to jest nieprawda, bo pracodawca mówi, chciałbym, żebyś wybierał mnie jako pracodawcę, bo jestem lepszy niż konkurencja, ale nie możemy się dać wciągnąć taką wersję, w której pomyślimy sobie, że jak ja jako część swojej dorosłości zostawię pracodawcy, będę się skupiał na pracy, a resztę załatwi pracodawca. To się tak nie stanie.
8: To ja jeszcze dodam jedną bohaterkę, bo mamy jeszcze kilka minut do końca naszej audycji, a mianowicie mamy tam bohaterkę, która była w pierwszej części asystentką, grana przez Emily Blunt. W drugiej części ona już nie pracuje w runwayu, pracuje w jednym z dużych domów mody i właściwie jest runway w jakiś sposób też zależny finansowo od tego domu mody. I tam widzimy też bardzo ciekawą pozycję, która wydaje mi się bardzo częsta. Czyli pozycję, kiedy moja praca stała się moją tożsamością. Moja afiliacja z jakąś organizacją to jest właściwie prawie jak nazwisko dla mnie. I w wyniku okoliczności ja przestaję być częścią tej organizacji. Ale cały czas myślę, skupiam się, chcę w jakiś sposób do tej organizacji wrócić i to najlepiej ją przejąć. Przejąć w cudzysłowie, bo to oczywiście jest przerysowane, ale że ta praca zajmuje jakąś taką niezdrową rolę, nie tylko w kontekście roli zawodowej typu bycia asystentką, dziennikarką, tutaj dopowiedzmy co chcemy, ale tej organizacji, do której mamy żal i z którą nas, jak wiesz, trochę to przypomina niezakończoną sprawę z byłym partnerem.
9: No więc o czym to jest historia? o niczym innym jak o dążeniu do ważności. To znaczy chcemy, żeby to poczucie unieważnienia, czyli my się tak ogromnie poświęcaliśmy, zresztą to jest historia tej bohaterki właśnie,
8: tak.
9: A zostaliśmy niedocenieni, odeszliśmy. To jest trochę tak, jakbyśmy odeszli do klienta, czyli że mieliśmy w ramach firmy jakiegoś wielkiego klienta, którego obsługiwaliśmy, a teraz odchodzimy do tego klienta w ten sposób.
8: Dokładnie tak było
9: powodując,
8: tutaj.
9: Że w ten sposób powodując, że następuje zależność, co nas w pewnym sensie przez chwilę uważnia, bo mamy poczucie siły, ale dokładnie ta bohaterka pokazuje, że jeżeli praca zawodowa jest narzędziem zamiast procesu terapeutycznego do tego, żebyśmy swoje deficyty zasypali, żebyśmy się stali osobami stabilnymi emocjonalnie, żebyśmy się stali osobami, które no, już nie potrzebują zabiegać o to, żeby ktoś, kto był dla nich autorytetem, uznał, że jest wystarczająco dobra. Czy to się nazywa w pewnym sensie dojrzałość? Kiedy rozumiemy, że praca zawodowa robi swoje, bo to rzeczywiście w pewnym sensie, zasypuje to, czego nam brakowało, bardzo transakcyjny sposób, ale kiedy zaczynamy się orientować, że wszystko, co robimy, łącznie z tym, z kim jesteśmy w związku, z kim się spotykamy, z kim się przyjaźnimy, w co się ubieramy, co, jak mówimy, wszystko ma służyć temu, żeby jakaś firma, jakiś szef uznał, jesteś teraz godny na to, żeby zająć miejsce prezesa, no to oznacza, że my no, w zasadzie składamy samych siebie w ofierze całopalnej, licząc na to, że ułaskawimy Boga w postaci jakiegoś, któregoś, żeśmy tam sobie wybrali, w postaci jakiegoś firmy, jakiegoś tam prezesa czy jakiejś firmy, która powie, no teraz to już zasłużyłaś na to. Czyli chodzi o to, że naprawdę to jest okej, że chcemy być świetni w swojej pracy. Naprawdę to jest okej, że chcemy być odpowiednio nagrodzeni za tę pracę. Ale tak jak powiedziałaś, praca powinna mieć więcej wspólnego z szachami. Nasze wyobrażenie o pracy zawodowej powinno być bardziej związane z umiejętnością gry w szachy niż z religią. Jeśli zaczynamy dostrzegać u siebie takie elementy religijne, mianowicie, że logo robi na nas wrażenie, że nasz szef jak wchodzi, to my po prostu dygot, że generalnie myślimy sobie, ale gdzie ja bym miała pracować, jeśli nie tu? No to wszystkie te rzeczy mogą powodować, że powinniśmy powiedzieć, zaraz, muszę się zastanowić, co tu się dzieje.
8: I czy ta praca zajmuje takie miejsce w moim życiu, jakie chcielibyśmy, żeby zajmowała, bo myślę, że to jeszcze jest ważne. Czy w życiu, jakie chcę prowadzić, praca ma zajmować aż tyle przestrzeni, nawet nie czasu, bo godziny, jakby, w których wykonujemy tę pracę, to jest jedno, ale jeszcze jest ta przestrzeń w głowie, to myślenie na temat tej pracy, czasami pewnie ruminowanie, nie wiem, czy to zdarza się w gabinecie.
9: No, zdecydowanie myślę, że jednak praca jest centralnym miejscem, zajmuje centralne miejsce w naszym życiu i najczęściej zgłaszając się do gabinetu, prędzej czy później otrzemy się o pracę. Myślę, z mojej perspektywy akurat, no bo w takim charakterze pracuję, najczęściej jak ktoś się zgłasza, to zaczyna od pracy zawodowej, a ewentualnie od związku, tak, bo to są takie dwa mocne elementy. Natomiast
8: czyli nie od matki?
9: Nie, wbrew pozorom nie od matki. Kończymy na matce. Ale chodzi o to, że...
8: Czyli mamy kłamie.
9: Chodzi o to, że nawet jak ktoś przychodzi do gabinetu i kłopotem, skargą jest związek albo coś okołozwiązkowego, to i tak jest to związane poniekąd z pracą, bo ta praca ogromnie często jest obiektem, z którym się romansuje. Albo zdradza, albo obiekt, który nie pozwala na to, żeby być z kim innym w związku, jak tylko z pracy.
8: Albo się ucieka do tej pracy.
9: Tak też może być.
8: Myślę, że temat pracy jeszcze nie raz pojawi się tutaj w Dobrej Terapii, bo wiele tych wątków związanych ze zdrowiem psychicznym dotyczy pracy, a dziś w takiej części naszych audycji poświęconych kinoterapii rozmawialiśmy o filmie Diabeł ubiera się u Prady, drugiej części, którą można oglądać w kinach. Staraliśmy się i myślę, że udało nam się uniknąć spoilerów, a w seks audycji już po 23 rozmowa o uwodzeniu dr Aleksandra Krasowska i dr Robert Kowalczyk przywitają się z Państwem po 23. Dzisiejszą audycję wydawała Maria Mroczkowska, realizował Michał Brodowski. Bardzo Wam dziękujemy. Nasz adres mailowy to dobraterapia@tok.fm. Można do nas pisać przez cały tydzień oraz oczywiście w mediach społecznościowych, na profilach na Instagramie czy na LinkedInie mogą Państwo też być z nami w kontakcie. I bardzo dziękujemy za dziś.
9: Tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia. Zuzanna Piechowicz
8: i dr Armen Mehakian. Czas na informacje. Radia Tok FM.

0: miłość.
1: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
2: TOK 3.
3: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Jacek Nizienkiewicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: A na łączach Wojciech Szelong, TVP Info. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: A ja chciałam zapytać, jak wam się podoba Rada Prezydencka, która będzie pisać projekt konstytucji, ponieważ pan prezydent uważa, że mamy wadliwą konstytucję, która właściwie zbudowała dwa ośrodki władzy konkurujące ze sobą i to paraliżuje państwo. Jacek.
4: Ja myślę, że to jest rada, która może odpowiadać za przygotowanie bardzo nowoczesnej konstytucji, ponieważ tam są sami młodzi specjaliści, sami konstytucjonaliści, osoby bezstronne, dające rękojmię tego, że zostanie przygotowana nowa ustawa zasadnicza, która ten rozdział władzy odpowiednio podzieli, więc myślę, że to wszystko. Dziękuję.
3: Dobrze. Wojtek, może ty przypomnij, kto zasiada w Radzie w takim razie, żeby uzasadnić tę opinię redaktora Niśnikiewicza.
5: Nie, ja chciałem pójść dalej tym samym tropem, bo bardzo mi się to spodobało. Ja się przychylam całkowicie i chcę przypomnieć, że pomysłodawcą powołania tej rady i człowiekiem, który patronuje tej radzie, jest polityk, który zasłynął przez pierwsze miesiące swojej pierwszej kadencji prezydenckiej z drobiazgowego i starannego przestrzegania konstytucji i pilnowania podziału kompetencji pomiędzy różnymi ośrodkami władzy, a jego zatroskanie o to, żeby Polska była sprawnie rządzona, powinna być wzorem dla wszystkich polityków.
1: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Minister Sprawiedliwości będzie oczekiwał wyjaśnień od Waszyngtonu. Sejm na dniach zajmie się po raz kolejny kryptowalutami. Projektów jest kilka. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju w Rzymie. To są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Jak poinformował w telewizji Republika, do USA przyleciał w sobotę. Do tej pory przebywał na Węgrzech. Wcześniej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do obu krajów z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych mimo braku ważnych dokumentów. Zapowiedział też wniosek o ekstradycję Ziobry z USA. A tu rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
7: Prokurator wykorzysta wszystkie przewidziane w polskim międzynarodowym prawie środki zmierzające do skutecznego sprowadzenia podejrzanego do Polski i przedstawienia mu zarzutów.
6: A chodzi o 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro powiedział, że chętnie stanie przed sądem, bo amerykański sąd jest niezawisły. Podkreślił jednocześnie, że procedura w sprawach ekstradycyjnych ze Stanami Zjednoczonymi jest bardzo wymagająca. Politycy wszystkich opcji są zgodni. Sprawę uregulowania rynku kryptowalut w Polsce można szybko załatwić. Różnią się, jeśli chodzi o to, w jaki sposób miałoby to być zrobione. Na dniach Sejm po raz kolejny zajmie się kryptowalutami, a konkretnie 5 projektami – rządowym, prezydenckim i 3 poselskimi. W tle zaś są 2 wcześniejsze weta Karola Nawrockiego do ustaw przygotowanych przez Ministerstwo Finansów oraz afera Zonda Krypto, czyli giełdy kryptowalut, której klienci nie mogą odzyskać zainwestowanych pieniędzy i która finansowała fundacje i wydarzenia powiązane z prawicą, prezydentem, PiS-em i Konfederacją. Wawrzyniec Zakrzewski.
8: Sprawa kryptowalut to spory problem, przede wszystkim dla prezydenta, uważa europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.
9: Nawrockiemu pali się pod jego tronem. Prezydent Nawrocki musi nam powiedzieć, czy te kryptowaluty w jakikolwiek sposób przyczyniły się do tego, że on prezydentem dzisiaj Polski jest.
8: Ale zdaniem Joanny Scholling-Wielgus z Lewicy, gdy parlament uchwali ustawę rządową, Karol Nawrocki po raz kolejny jej nie podpisze.
10: Prezydent Nawrocki chce być, mówię oczywiście to w taki sposób żartobliwy, królem. To nie ma znaczenia, czy mówimy o kryptowalutach, czy o czymkolwiek innym. Nawrocki będzie zawsze robił pod górkę.
8: Co zapewne ucieszy posła PiSu Jarosława Sellina, który przekonuje, że kolejne propozycje rządowe są po prostu złe.
11: Daleko wybiegające poza dyrektywę MiCA europejską, czyli znowu

0: wprowadzają tę zasadę, że Unia Europejska plus coś tam, a ja uważam, że powinna być zasada Unia Europejska plus zero. Po prostu zaimplementować i tyle.
1: Które jeśli Polska nie będzie miała swoich regulacji, i tak wejdzie w życie 1 lipca. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
2: Iran i USA pracują nad 30-dniowym rozejmem, w trakcie którego odblokowana zostanie cieśnina Ormuz i wynegocjowane będzie szersze porozumienie, twierdzi dziennik New York Times. Teheran przekazał Waszyngtonowi odpowiedź na propozycję planu pokojowego za pośrednictwem pakistańskich mediatorów. Chociaż od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm, kluczowa dla handlu ropą i gazem, cieśnina Ormuz pozostaje praktycznie zablokowana. Polska powiatowa i wiejska wyludnia się. Młodzi ludzie wyjeżdżają za pracą do dużych ośrodków i najczęściej już tam zostają. Przykładem wyludniającego się miasta jest niewielkie, 11,5-tysięczne Wąbrzeźno w Kujawsko-Pomorskim. Ma odrestaurowane kamienice, nowe centrum rekreacyjne nad jeziorem, nowe kino, żłobek i mieszkania. A mimo to w ostatnich 15 latach ubyło tam aż 3000 osób.
3: Młodsze osoby szukają perspektyw. No, jeśli chodzi o zarobki, wiadomo, no, że większe miasta kuszą tymi lepszymi zarobkami, jest większe pole manewru. Jeśli nie ta firma, to może druga. Możemy sobie gdzieś tam manewrować. A tutaj no tych zakładów nie ma zbyt wiele. Generalnie patrząc tak na nasz wąbrzeski rynek, to coraz więcej lokali tak naprawdę się zamyka. Nie?
4: Albo się otwierają sklepiki, one się otwierają na rok, dwa i koniec. Nie wiem dlaczego. No ale jest gorzej, jest dużo gorzej, tak? Te wszystkie ceny też za lokal, prąd, do tego te wszystkie jeszcze dodatkowe rzeczy po prostu też kosztują, nie? I to wszystkich też przeraża.
2: W Wąbrzeźnie drastycznie spada liczba urodzeń. W zeszłym roku przyszło tam na świat zaledwie 66 dzieci. 10 lat temu dwa razy więcej. Seniorzy stanowią już za to 25% populacji miasteczka. Iga Świątek pokonała Włoszkę Elisabetę Cocciaretto 6-1, 6-0 i awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Włoszka w światowym rankingu zajmuje 41 miejsce i wydaje się być wyjątkowo wygodną rywalką dla Świątek. Wcześniej grały ze sobą tylko raz, rok temu, również w Rzymie, i mecz zakończył się wówczas dokładnie takim samym wynikiem. Kolejną rywalką Świątek będzie Japonka Naomi Osaka, której trenerem jest Tomasz Wiktorowski. Noc z przymrozkami na wschodzie, tam przy gruncie nawet minus 2 stopnie. Poniedziałek pochmurny, może przelotnie popadać, po południu miejscami zagrzmi. Będzie od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie, chłodniej nad morzem, miejscami na obszarach podgórskich, bo tam od 15 do 18 miejscami silniej powieje.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Dobry wieczór Państwu, rozpoczynamy kolejną seks-audycję. Przy mikrofonach Robert Kowalczyk, psycholog, seksuolog kliniczny.
7: I Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
6: Program wydaje Maria Mroczkowska, a realizuje Michał Brodowski. My dzisiaj jesteśmy z Państwem na żywo w Radio TOK FM i będziemy, mam nadzieję, wspólnie dyskutować o uwodzeniu. O uwodzeniu, o zjawisku, które może budzić pewne kontrowersje, czasami wzbudza zachwyt, a czasami może nawet niepokój. No bo gdzie jest różnica i gdzie jest granica pomiędzy takim przyjemnym sposobem komunikacji, a presją, manipulacją, może jakąś formą wyzysku czy oszustwa. O uwodzeniu dzisiaj rozmawiamy. Czym dla Państwa jest uwodzenie? Od tego wątku zaczynamy. 22 44 44 044. Zapraszamy do dyskusji. Czym jest uwodzenie dla naszych słuchaczy? A do Ciebie, Robert, już od razu w tym momencie kieruję pytanie, czym jest uwodzenie z punktu widzenia psychologii i seksuologii.
7: Za chwilę odpowiem na to pytanie, ale przypomnę, że również można do nas pisać poprzez media społecznościowe. Jeżeli chcą Państwo wysłać do nas wiadomość, znajdą nas Państwo na Facebooku i Instagramie pod nickiem seksaudycja. Czym jest uwodzenie? To pewien sposób budowania zainteresowania, napięcia seksualnego, emocjonalnego, poczucia wyjątkowości w kontakcie z drugą osobą, ale tu taka gwiazdka. Uwodzenie nie zawsze musi prowadzić do seksu. Bo zdarza się, że to jest takie w dyskusji, że to jest takie preludium do. Nie, uwodzenie takie być nie musi. I tutaj mamy bardzo wiele możliwości, w których dyskutujemy właśnie tę kategorię, jaką jest uwodzenie, czyli na przykład zdobycie czyjejś uwagi w kontakcie, czy nie wiem, ludzie mówią, że to jest pewien sposób patrzenia na drugą osobę, taki uwodzący, ale też to można, może być, przynajmniej ja takie opowieści słyszę w gabinecie, na przykład uwiódł mnie poczuciem humoru. Czyli to może przyjmować bardzo różne formy. Uwodzenie, ciekawość w ogóle. Uwodzenie dla mnie mocno łączy się z taką kategorią ciekawości, jakiegoś zaciekawienia drugą osobą. Oczywiście to, co ty powiedziałaś, taki element komunikacji, na przykład niewerbalnej. Bo i werbalnej, i niewerbalnej, jakiejś emocjonalnej bliskości też budowanie. No i oczywiście też dla wielu osób ma podtekst, kontekst seksualny.
6: No dobrze, ale uwodzenie, bo wymieniłeś bardzo dużo różnych obszarów, gdzie moglibyśmy użyć takiego sformułowania jak uwodzenie, ale ja cały czas zastanawiam się, czy uwodzenie to jest proces, który, no właśnie, czemu on służy? Czy to jest proces, który ma pokazać, jacy my jesteśmy, czy raczej to jest proces, który ma założyć nam na twarz jakąś maskę, albo który ma sprawić, że jednak z założenia przejmujemy kontrolę nad znajomością. Czy ta znajomość ma doprowadzić do seksu, czy nie? Czy ona ma doprowadzić do związku, czy nie? Czy ma charakter erotyczny, czy nie? To jest to na razie sprawa drugorzędna, ale mam wrażenie, że jednak uwodzenie jest takim procesem, który dosyć kontrowersyjnie pozwala nam się zaprezentować, bo na naszych zasadach.
7: Rzeczywiście dyskutuje się takie kategorie jak funkcje uwodzenia i ta funkcja psychologiczna to na przykład budowanie więzi. Specyficzna forma, ale jednak mówimy o budowaniu więzi. Czy to jest dyskusja o jakimś rodzaju więzi, która w tym momencie tego uwodzenia ma nastąpić. To jest też sprawdzanie zainteresowania drugiej osoby nami, czy właśnie całym tym kontekstem, który może doprowadzić, no właśnie tutaj do czego to o tym będziemy za chwilę rozmawiać. Zdarza się, że uwodzenie też pełni taką funkcję sprawdzania własnej atrakcyjności. Mhm. Czyli uwodzę, żeby zobaczyć, na ile jestem uwodzący, albo na ile jestem atrakcyjny. Użyję tutaj takiego określenia na tym rynku matrymonialnym. Czy potrafię uwodzić? To może być, bo oczywiście trąci tym manipulatywnością, prawda? No bo tutaj ta funkcja też może taka być. Ale pytanie, czy z samej swojej istoty uwodzenie musi być manipulacyjne? Niekoniecznie.
6: No właśnie zamierzałam o to zapytać i moim zdaniem tak.
7: Że zawsze?
6: Bo moim zdaniem uwodzenie no jednak jest formą manipulacji, ponieważ no używamy różnego rodzaju technik, mniej lub bardziej świadomie, do tego, żeby osiągnąć pewien efekt, który niekoniecznie będzie, że tak powiem, na uczciwych zasadach. Tak, czyli nie zawsze uwodząc, informujemy, jaki mamy cel tego uwodzenia, czyli osoba uwodzona nie zawsze musi mieć świadomość, że wokół niej tutaj odbywa się jakiś taniec, i który ma na celu zdobycie przewagi, czy to na zasadzie biznesowej, czy na zasadzie jakiejś rywalizacji, czy na zasadzie właśnie jakiejś erotyczno-intymnej komunikacji.
7: Rzeczywiście, jeżeli tak to ujmiemy, to mówimy o pewnej grze. I tak, może to być manipulatywne, tylko pytanie, na ile ja chcę grać w tę grę. I to mogę ustalić zasadami, na przykład, które się nie przekracza.
6: No ale, bo też może odczarujmy słowo manipulacja, że manipulować, no to ma pejoratywny wydźwięk i raczej pewnie w takiej definicji słownikowej manipulacja będzie miała wydźwięk pejoratywny. Tutaj bardziej mi chodzi o to, że no to jest jakaś forma takiego używania naszego najlepszego ja i plus do tego różnego rodzaju technik po to, żeby coś osiągnąć. Ale no jak widać, my tutaj sobie dyskutujemy 20 do 22 44 44 044. Zapraszamy Państwa do dyskusji. Jak Państwo rozumieją słowo uwodzenie? Czy Państwo widzą w uwodzeniu manipulację, czy może raczej taką instynktowną grę pomiędzy dwojgiem, czy większą ilością osób, która no, nie ma charakteru jakiegoś użycia, czy przekroczenia, czy presji i jest właściwie dozwolonym rodzajem komunikacji, bardzo fair, bardzo uczciwym. 22 44 44 044, proszę dzwonić. Czekamy na Państwa opinie i zdanie, a my wracamy do dyskusji, bo ja jednak widzę w tym duży taki, duży udział manipulacji, nawet włącznie z tym, co się zadziało na przestrzeni lat z uwodzeniem, w sensie, że my na przykład uczymy się uwodzić.
7: Rzeczywiście tak, ale na przykład dla mnie, ale próbuję to oczywiście trochę tę definicję poszerzyć o kontekst psychologiczny, nie tylko indywidualny, że problem zaczyna się wtedy, gdy druga osoba przestaje być podmiotem, staje się celem. Mhm. I dla mnie to by było, jeżeli już tutaj odczarowaliśmy to pojęcie manipulacji, tym przekroczeniem, że tutaj cel uświęca środki. Ja ignoruję granice, ja przekraczam te granice, ja je świadomie burzę, żeby osiągnąć cel. To by dla mnie był taki wskaźnik na przykład, jeżeli już próbuję znaleźć taki namacalny przykład, gdzie byłaby ta granica pomiędzy tą manipulacją fair i nie fair. Jeżeli tak tę dyskusję ustawiamy, natomiast cieszę się, że to podkreśliłaś, że manipulacja dla nas jest neutralna bardziej i mówimy o pewnym procesie, a nie, że od razu doklejamy do tego kategorii, że na pewno mamy do czynienia z czymś złym, wykorzystaniem i tak dalej, i tak dalej. Tutaj to ma ogromne dla mnie znaczenie, że właśnie tak ustaliliśmy. Takim podobnym słowem jest kryzys, który też można dokleić, bardzo negatywne, a
6: może
7: też inaczej może być inaczej.
6: Prawda? I może skończyć się czymś bardzo pozytywnym.
7: Ale wspomniałem o tym przekroczeniu właśnie. To jest jakiś rodzaj wywierania też presji, ignorowania odmowy osoby, która, czy osób, które, na które właśnie próbuje się uwieść. Taki jakieś granie, nie wiem, zazdrością, love bombing. To będzie też taki
6: myślę, że to jest uwodzenie, love bombing?
7: Ja myślę, że to przekroczenie. Raczej, ja mówię, że to już jest to przekroczenie.
6: To jest taki raczej rodzaj presji już, a nie czegoś, co ma służyć jakiemuś radosnemu nawiązaniu relacji.
7: Prawda, że to jest takie przekroczenie, taka skrajność czegoś, co z gruntu może być traktowane jako pozytywne. No bo, że to ktoś jest w jakimś takim emocjach i chce właśnie jakoś zaopiekować to miło, a tu nagle można to przekroczyć oczywiście do tej granicy. Jakiś rodzaj wykorzystywania przewagi na przykład emocjonalnej, czy jakiejkolwiek przewagi. To rzeczywiście były takie dla mnie wskaźniki tego przekroczenia.
6: No ale myślisz, że można uwodzić nie wykorzystując jakiejś przewagi?
7: Tak, ale to znowu o granicę chodzi. Na ile widzę tą osobę, na ile słyszę też tej granicy, jak na przykład widzę, że osoba czuje się zakłopotana, czuje się źle z tą sytuacją, a nie ja dociskam.
6: Mm-hmm. No tak, ale moim nadal stoję na stanowisku, że jest to jednak wykorzystanie swoich najlepszych strategii po to, żeby osiągnąć cel. 22 44 44 044, proszę mnie przekonać, jeśli Państwo nie zgadzają się z moim stwierdzeniem, że uwodzenie to jednak jest forma manipulacji. Być może ta manipulacja ma na celu coś radosnego dla obu stron, ale niekoniecznie, bo może mieć, tak jak chociażby ty wspomniałeś, taki cel, żeby uwieść i na uwiedzeniu cel zostaje zrealizowany.
7: Tak, to jest niebezpieczne. To jest, rozumiem, uwiedzenie czy zdobycie tej osoby dla samego faktu jej zdobycia. I takie sytuacje są nierzadko omawiane w gabinecie. Że mamy osobę, która właśnie doświadczyła działania, które opisuje jako uwodzące, została uwiedziona i porzucona.
6: No jest to użycie.
7: I to jest ewidentnie użycie, no i zostaje właśnie w bardzo takim stanie, no, odrzucenia, pogardy do otoczenia, do siebie. Tam bardzo wiele rzeczy może w tym zostać umiejscowione. Ale na przykład takie zdanie, które też dla mnie trochę jest tej kategorii uwodzenia, na przykład gonienie króliczka, niedostępność jako kategoria. Czym bardziej ktoś od ucieka, tym bardziej ta druga osoba czuje, że powinna włączyć właśnie takie kategorie zdobycia kogoś. A potem nagle właśnie jak się pojawi jakiś rodzaj dostępności, to równoznaczne to jest ze spadkiem atrakcyjności.
6: Bo sformułowałam nawet tak dosyć mocno, że to jest użycie w momencie, w którym jest uwiedzenie i zostawienie. Natomiast taka refleksja mi się pojawiła, jak już to sformułowanie padło, że być może nie do końca zawsze powinno to być takie kategoryczne. Owszem, chyba że robimy z medytacją tę całą akcję pod tytułem uwodzę i przechodzę do kolejnego obiektu, ale może być tak, że w momencie, w którym zaczynamy się uwodzić wzajemnie, załóżmy, że dwie osoby odpowiadają na to uwodzenie, bo to nie jest tak, że zawsze jedna osoba uwodzi drugą, tak? Można się uwodzić wzajemnie i to jest wtedy najbardziej równoważna sytuacja i to jest taki najbardziej optymalny system. To może być tak, że uwodząc się wzajemnie, przykrywamy te swoje różne trudności, nie najpiękniejsze cechy, a później w momencie, w którym przestajemy już działać na uwodzeniu albo na przykład na wyuczonych czy nabytych strategiach uwodzenia, no okazuje się, że no nie do końca pasujemy sobie wzajemnie.
7: Ale ja, tak, ale popatrz, jakbyśmy patrzyli na to uwodzenie też, to, że ty mówisz o tym wyciąganiu takich cech, czy premiowaniu jakichś cech, które no, chce inne cechy przykryć, prawda? Bo jakby tak zaczęłaś. Ja myślę, że to jest jakiegoś rodzaju też no, pracy z atutami.
6: Pięknie. Psycholog. Właśnie, to jest kwintesencja psychologii. Nie, przepraszam, oczywiście. Trochę
7: potencjał ma znaczenie. I na przykład, powiem tutaj taką historię, która nie jest z gabinetu, ale jest z mojego otoczenia. Bardzo ogólnie ją powiem, żeby absolutnie nikt nie poczuł się z tego otoczenia, że to o nim jest. Słyszałem taką odpowiedź od pewnej kobiety właśnie w kontekście tego uwiedzenia, że co powiedziała, że na pierwszy rzut oka ten chłopak no nie był taki najbardziej atrakcyjny, nie był jej pierwszym wyborem, ale to, że się nią zaciekawił, to, że zaczął z nią rozmawiać, to, że zauważył ją, powiedział, to ją uwiodło. Czyli właśnie okazało się, że ten element pierwszego wrażenia, że nie był zbyt zachęcający, ale moment właśnie takiego zaciekawienia, że on naprawdę był uważny na to, co ona mówiła, był zainteresowany, był w tym kontakcie, umiał nawiązać bliskość, było dla niej właśnie tym, czym ją uwiódł.
6: I każdy pewnie ma jakiś swój klucz, albo inaczej, co do każdego z nas można znaleźć jakąś strategię uwodzenia. I zapewne czujny, uważny obserwator będzie w stanie pewne rzeczy zauważyć, co nas pociąga, albo na co jesteśmy łasi, czy co jest takim kluczem do naszego zainteresowania. I być może w przypadku akurat tej osoby to zainteresowanie i ta uważność była właśnie tą strategią, która zadziałała i pewnie zadziałałaby na wiele, wiele osób, ale zastanawiam się tylko, kiedy ta strategia się kończy, że trochę jest tak, że to uwodzenie to nie jest tylko ten pierwszy kontakt i ta pierwsza chwila, tylko czasami uwodzenie to jest proces, który trwa zdecydowanie dłużej. No i w momencie, w którym my zaczynamy wykorzystywać taką strategię gdzieś przyjętą, która nie do końca oddaje to, jacy my jesteśmy, to narażamy się potem na jakąś formę, no rzeczywiście tego odkrycia, tego, że ja nie do końca jestem taka, nie do końca jestem taki, jak prezentuję się uwodząc.
7: Tu pozwolę się z tobą nie zgodzić.
6: To jest niemożliwe.
7: Tam jest taki wątek, który ja słyszę też w terapii, szczególnie terapii par, że taka opowieść, dlatego my jesteśmy ze sobą, bo my potrafimy się uwodzić. Potrafimy się sobą zainteresować. Tak to jest opisywane. Że to jest jakiś rodzaj takiego zainteresowania, jakiś, bo rozumiem, że to uwiedzenie można tak zamknąć w takiej kategorii, że uwieść i to się w pewnym momencie kończy. Mhm. A ja sobie to też wyobrażam i tak to słyszę nierzadko, że to jest jakiś rodzaj takiej stałego doświadczenia w relacji, że my się potrafimy uwodzić, że my się potrafimy w jakiś sposób zainteresować. Nawet kiedy się oddalamy, potem się jakoś douwodzimy. Że jest tam taki wątek właśnie, który pary opisują w takim dłuższej... Nie, że to jest cel i wejście w relację, to jakiś taki sposób też funkcjonowania w relacji. I że
6: ale
7: to jest...
6: takiego, nie pachnie ci to trochę jednak takim cały czas graniem,
7: a nie staraniem?
6: Między sobą, bo, no bo to znów trzeba się cofnąć do definicji, nie? Bo jednak tak jak ustaliliśmy, że jest to jakaś strategia, którą przyjmujemy, która ma doprowadzić nas do pewnego określonego celu. I teraz w momencie, w którym my przedłużamy ten czas uwodzenia się i uwodzimy się w relacji, to mi się to kojarzy jednak cały czas z brakiem takiej uczciwej, otwartej bliskości. Okej, fajnie, jeżeli raz na jakiś czas tam bawimy się w ten taki uwodzący klimat, ale trudno mówić o relacji, która przynajmniej z mojego punktu widzenia, tutaj państwo oczywiście też mogą się nie zgodzić, ale z mojego punktu widzenia trudno mówić o bliskiej relacji, kiedy ona cały czas funkcjonuje na uwodzeniu.
7: Tak, ja rozumiem, o co ci chodzi, to znaczy, że taki stała gra.
6: No, że cały czas się wzajemnie uwodzimy. No, moim zdaniem to jest tak jakby cały czas wzajemnie staramy się podbijać to zainteresowanie, eksponować swoje najlepsze cechy, plus używać różnego rodzaju strategii do tego, żeby podtrzymać zainteresowanie drugiej osoby. To znaczy, że ja jako ja nie jestem wystarczająca.
7: Ja zastanawiam się, na ile jednak mówimy o czymś, o jakichś takich strategiach, które oczywiście, jeżeli ktoś stale manipuluje, oszukuje czy uprzedmiotawia, to rzeczywiście no, trudno się nie zgodzić. Ale z drugiej strony myślę, że tak jest właśnie to, co ty powiedziałaś, jeżeli ja stosuję pewną strategię, ale jakiś rodzaj nie jako stałej potrawy, tylko jakiegoś składnika, którego na przykład mi brakuje. I wyobrażam sobie też taką sytuację i to mogę to sobie ją wyobrazić, ponieważ nierzadko ona jest opisywana w kontekście gabinetowym, takim, że ja bym chciała, żeby on mnie zauważył, żeby on mnie pouwodził w tej relacji. Ja mówię w takich relacjach, które trwają dłużej. I jakiś rodzaj takiego właśnie wyjałowienia, że tego już nie ma, że on się mną nie interesuje. Kiedyś to były kwiaty, a teraz są kwiaty w donicach. No i jest jakiś taki właśnie z tego anturażu, z tego, że czasem tego brakuje. I oczywiście, jeżeli ktoś cały czas na tym idzie i to jest manipulatywne, to też nie jest dla mnie, to mi trochę pachnie, tak jak mówisz, takim przekraczaniem albo kreowaniem się ustawicznym. I to jest w takich strategiach uwodziciela, takich, a szczególnie takich, którzy uwodzą, używają i zostawiają, jest to nagminne. I myślę, że ty jako psychiatra, który też się zajmuje seksuologią sądową, też spotykasz takie sytuacje. Ale ta szczypta, to, że właśnie się co jakiś czas potrafimy uwieść, że jakoś zainteresować sobą, jakoś ten element, właśnie tak jak mówić, może w konwencji pewnej wykorzystać, jest czymś, co w moim odczuciu buduje właśnie to, co pary z długim stażem, z takim kawałkiem szczęścia i opisu tej relacji jako właśnie spełnienie opisują.
6: 22 44 44 0 44 to nasz numer telefonu, a rozmawiamy dzisiaj w seks audycji o uwodzeniu. Czym dla państwa jest uwodzenie i czy państwo wzajemnie w swoich relacjach się uwodzą? 22 44 44 0 44 a my, ja wracam do dyskusji, bo ten wątek akurat jest dla mnie taki klinicznie też dosyć istotny, że z tym uwodzeniem jest jednak tak, że jeżeli my mamy świadomość tego, co robimy, celowo i świadomie używamy tej strategii uwodzenia po to, żeby było wesoło, żeby było pikanterii dodać może, żeby troszkę ożywić atmosferę w relacji, super, ale są takie osoby, które właściwie funkcjonują na uwodzeniu i które w relacji pozostają na uwodzeniu, poza relacjami również funkcjonują na uwodzeniu, do tego stopnia, że czy to w relacji zawodowej, czy w relacji intymnej, czy w relacji partnerskiej, czy w relacji z najbliższymi przyjaciółmi, czy z osobami w sklepie, funkcjonują na zasadzie uwodzenia i takiego kreowania zachwytu nad własną osobą. I ten uwodzący sposób funkcjonowania często jest z jednej strony dosyć taki, no, zwracający uwagę, ale i stawiający mnie w centrum zainteresowania, ale z drugiej strony jest też czymś, co utrudnia mi zbliżenie się do kogoś, a właściwie utrudnia innym zbliżenie się do mnie. Bo ta granica ja-świat jest naprawdę postawiona w miejscu, w którym ja mam kontrolę.
7: Absolutnie się z tobą zgadzam, bo to mówimy o... Ja to słyszę w kontekście, nawet już użyję bardzo mocnej kategorii klinicznej, zaburzenia osobowości. No tutaj jakby nie wchodząc już w konkretne, ale to jako element, tak jak mówisz, jaka strategia, która ma za zadanie użyć. To ja to tak słyszę. I tak jak mówisz, to może się rozwinąć na bardzo wiele różnych kategorii. Czy to, bo oczywiście mówimy o relacjach romantycznych, tutaj w tym kierunku poszliśmy, ale praca, otoczenie generalnie jest uwodzone, czyli żeby osiągnąć jakiś bardzo określony, czy ten rodzaj wpływu, to absolutnie jest dla mnie jasne. Mi bardziej chodziło o takie, użyję takiego określenia, dojrzałe uwodzenie.
6: Okej, okay, no to przy tym zostańmy na razie, bo myślę, że te różne takie niebezpieczeństwa wokół uwodzenia gdzieś sobie szybko omówiliśmy, chociaż jeszcze jeden wątek o szkole uwodzenia musimy jeszcze powiedzieć, zanim przejdziemy do takiego dojrzałego uwodzenia, to szkołę uwodzenia, przecież film.
7: Wcześniej niebezpieczne związki, przecież to...
6: Tak, plus te wszystkie strategie uwodzenia oparte na różnych formach manipulacji i te...
7: A źle ci bohaterowie skończyli.
6: To prawda, ale film robi wrażenie do dzisiaj, prawda?
7: Oczywiście, niebezpieczne związki to jest mój ulubiony film.
6: Natomiast też współcześnie nadal my mamy takie miejsca, w których można się tego uczyć.
7: Ja bym tutaj może był adwokatem diabła, że myślę, że uczenie uwodzenia, no to brzmi dość niebezpiecznie, ale z drugiej strony myślę, że to jak popatrzymy na to uwodzenie jako pewien rozwinięcie kompetencji społecznych, to może tam być jakiś element, który może być korzystny.
6: Jest w tym jakiś sens, prawda? Tak. Też nawet chociażby w dzisiejszym świecie opartym o komunikatory i jednak ograniczanie kontaktu z drugim człowiekiem bez użycia memów i emotikonek, może się okazać, że sztuka randkowania i uwodzenia będzie czymś, czego się będzie potrzebować uczyć.
7: Na przykład jakbyśmy się nauczyli savoir-vivre tego kontaktu.
6: Nie rodzimy się przecież ze znajomością zasad takich wyrafinowanej, wysokiej kultury.
7: Tak. I ja wrócę do tego, do tej kategorii dojrzałego uwodzenia.
6: Ale poczekaj, bo zostańmy jeszcze, bo uważam, że to jest, poruszyliśmy, że coś takiego istnieje, ale co ty myślisz o tych wszystkich takich... kursach, szkołach, że z jednej strony oczywiście rozwój osobisty, tak, ale z drugiej strony za tym też mogą płynąć różne niebezpieczeństwa i za tym mogą płynąć też przekroczenia.
7: Absolutnie tak i zakładam i tak sobie to wyobrażam, że szkoły się próbują jakoś zaasekurować. My, że dajemy tylko narzędzie, a jak narzędzie zostanie wykorzystane, to zależy od słuchaczy, ale... Nie mam doświadczenia z taką szkołą, więc tylko wiem z na przykład doświadczeń osób, które były w takiej szkole albo czytałem na ten temat. I rzeczywiście ja mam pewien niepokój, że może tam się pojawić taki kawałek użycia kogoś jako nawet w tych takich eksperymentach, które są proponowane, dla mnie już jest jakaś taka kategoria braku zgody. Ja rozumiem, że to może być, no bo już nie można się zgodzić na coś, co ma dać efekt. No ale jeżeli wychodzimy z takiego założenia, to może popracujmy nad założeniami, szczególnie, że my teraz bardzo często mówimy o aspekcie konsensualności, czyli jakby obopólnej zgody i tu miałbym na pewno dużą wątpliwość.
6: 22 44 44 044 to nasz numer telefonu. Rozmawiamy w seksaudycji o uwodzeniu.
7: A może ktoś z Państwa był w takiej szkole? Albo odbył taki kurs i chciałby się podzielić swoim doświadczeniem uczestnictwa w takim szkoleniu czy w takim kursie?
6: Czy można się nauczyć uwodzenia? 22 44 44 044 zapraszamy do dyskusji, a propos tego, czy można się nauczyć uwodzenia, bo generalnie tego rodzaju szkoły, to czy takie kursy, to one mają jednak taką niezbyt tak powiem pozytywną opinię albo PR, raczej kojarzą się z takim trochę ciapowatością, z taką nieumiejętnością odezwania się, trochę z takimi osobami, które gdzieś są takie zupełnie kiepsko radzące sobie z innymi ludźmi, trochę robiące obciach wokół siebie. Przepraszam, że ja używam takich słów, ale gdzieś staram się oddać ten klimat, który mam wrażenie, to jest moje odczucie, często towarzyszy tego rodzaju kursom jako takim pierwszym odbiorze, że to trochę siara, przepraszam, nie wiem, czy ktoś jeszcze używa tego słowa, że trochę głupio do takiej szkoły nawet pójść. Niby poszedłbym, czy poszłabym, nawet bym zobaczyła, co oni tam ciekawego mówią, może czegoś ciekawego się nauczę o sobie albo o innych, ale trochę wstyd.
7: Ja też się zastanawiam nad motywacją pójścia, tak jak mówisz, do takie szkolenie, do takiej szkoły i myślę, że ona wynika z jakiegoś rozumienia własnej bezradności, bo zakładam, że pójście na takie szkolenie jest też obietnicą lepszego radzenia sobie na rynku matrymonialnym, jak już tutaj używamy takich bardziej ekonomicznych też kategorii. To jest też pytanie, na ile mam słabość, albo czuję tę słabość. Cierpienie odczuwam, bo w związku z tym, że nie osiągam, ja nie mówię sukcesów na miarę tulipana, tutaj mówię to w formie pewnej też konwencji, tylko chodzi o to, że jednak czuję bezradność, nie potrafię. I idę po wiedzę, bo ja to tak czytam, prawda, szkoła, kurs, to wiedza, która mi pomóc poradzić sobie z jakimś moim deficytem i rzeczywiście to może być dobra intencja. Tak jak o tym trochę rozmawiamy, że czuję jakiś rodzaj deficytu, bezradności, szukam osoby, która mi pomoże. I myślę, że można trafić, tutaj bym, nie wiem, czy właśnie wszystkie szkoły, ale można trafić na takie osoby, które gdzieś wzmocnią potencjał, że właśnie gdzieś wskażą mocne strony, gdzieś przedyskutują ten rodzaj kontaktu, jaki się na przykład nawiązuje poprzez rozmowę. To jest jakaś forma coachingu, która może rzeczywiście wzmocnić. Natomiast obawiam się to, co ty mówisz, że to jest jakiś taki rodzaj też takiego, że rzeczywiście może być przekazany taki wątek, który niekoniecznie będzie wspierał relacje, tylko będzie pokazywał, jak używać osoby, jak odegrać się na przykład za to, że mamy jakieś niepowodzenia na tym rynku matrymonialnym. Mhm.
6: 22 44 44 044 to nasz numer telefonu. My w Seks Audycji rozmawiamy dzisiaj o uwodzeniu i mamy słuchacza. Zadzwonił do nas pan Sebastian ze Szczecina i będziemy właśnie rozmawiać o uwodzeniu. Dobry wieczór, panie Sebastian.
7: Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
6: Słuchamy pana.
8: Ze słowem uwodzenie kojarzy mi się coś, co ma służyć jakiemuś celowi, na przykład wyrwaniu kogoś przeciwnej płci albo tej samej w celu osiągnięcia jakiejś korzyści seksualnej. Mhm. Natomiast mnie by bardziej interesowało coś takiego, jak danie szansy ludziom, którzy są singlami, a nie chcą być singlami, żeby poznać tą drugą połówkę. I widzę szansę nie w jakimś uwodzeniu, które kojarzy się ze sztucznością, tylko z czymś w sposób naturalny. Czyli na przykład, żeby dać singlom możliwość uczestniczenia w jakichś wyjazdach integracyjnych, w jakichś przygodach terenowych lub w czymś takim, żeby razem spędzali czas i naturalnie mogli się poznawać. Bo wtedy jest wielka szansa, że się spotka kogoś, kogo się pokocha. A nie tylko uwiedzie w jakimś celu.
9: Takie tematyczne, czy wokół zainteresowań, wyjazdy, spotkania, one dają szansę poznać osobę, która nadaje na podobnych falach. I wtedy to uwodzenie może przebiegać właśnie w taki bardzo naturalny sposób i niewymuszony.
8: Tak, bo celem jest miłość. Prawdziwa miłość jest konsekwencją naturalności, a nie udawania kogoś innego, bo uwodzenie jest troszeczkę udawaniem.
9: No właśnie, pytanie jest takie, jaki mamy cel w tym procesie uwodzenia i czy uwodzimy, zachęcając do siebie, szukając miłości, czy uwodzimy po to, żeby dokarmić coś swojego, jakiś swój deficyt, nie bacząc, jak czuje się ta druga strona. Myślę, że to bardzo fajny telefon, bardzo ważne słowa. Dziękujemy.
8: Chciałbym tylko zakończyć wypowiedź. Chciałbym zaapelować do wszystkich organizatorów jakiejkolwiek turystyki, żeby organizowali jak najwięcej wyjazdów skierowanych dla singli.
9: Przyłączamy się do tego apelu. I bardzo dziękujemy, panie Sebastianie. Proszę zostać z nami i słuchać naszego programu i zapraszamy też do kolejnych seksaudycji. 22 44 44 044 to nasz numer telefonu i rozmawiamy o uwodzeniu. I wydaje mi się, że ciągle tak balansujemy pomiędzy różnymi skrajnościami, ale powoli wyłania się nam jednak taki konsensus, który mówi o uwodzeniu jako, no właśnie, takiej strategii czy procesie, który będzie od tego, czy on jest, nazwijmy to, etyczny, nieetyczny, czy krzywdzi, czy rozwija, będzie dużo zależało od intencji i od tego, po co w ten proces uwodzenia wchodzimy, czemu on ma służyć.
7: Rzeczywiście i to, o czym cały czas mówimy, to mówimy o uwzględnianiu wzajemnej zgody na dane zachowanie, bo zakładam, że jeżeli się spotykamy, nie wiem, na randkę, to jakaś forma uwodzenia jest w domyśle tej konwencji, jaką jest na przykład randka. Respektujemy granice tej drugiej osoby. Bardziej się to opiera na jakiejś ciekawości może, a nie na presji. O tym też już mówiliśmy. I przede wszystkim daje przestrzeń na odmowę, że ta odmowa jest wpisana właśnie w to, że ja coś proponuję. I pytanie, na ile ta osoba czuje się bezpiecznie, żeby móc postawić granicę. I też, co jest ważne, i ty o tym wspomniałaś, nie odbiera tej drugiej osobie poczucia bezpieczeństwa w tej sytuacji. Bo też tak może być, że właśnie jakiś rodzaj owładnięcia, wzięcia odpowiedzialności za kogoś i tak dalej, też może w takiej sytuacji mieć miejsce. I na ile ta uważność jest, że to nasze działanie rzeczywiście może zaczynać przynosić skutek i na ile my jesteśmy odpowiedzialni za to działanie i to poczucie bezpieczeństwa. I myślę, że to, nie wiem, to znowu użyję tej kategorii tego dojrzałego uwodzenia, żebyśmy już jakoś ją oddzielili trochę od tego negatywnej strony, to ono ma swoje jakby Ono polega, ono nie polega na zdobywaniu. Wiesz, my tak właśnie to nie polega na, że celem nie jest zdobycie kogoś, tylko jednak spotkanie. Spotkanie z drugą osobą, która, nie wiem, buduje jakąś przestrzeń, buduje jakieś właśnie w tych ramach bezpieczeństwa, jakiś rodzaj napięcia nawet emocjonalnego, ale jednak, co ty powiedziałaś, służy zbliżeniu, służy zbudowaniu relacji, a nie użyciu kogoś.
9: No dobrze, to w takim układzie, jak my uwodzimy się w dobie randkowania przez aplikację? Bo mam wrażenie, że uwodzenie przez aplikację oznacza kciuk w górę albo tam przesunięcie, nie wiem, czy w prawo, czy w lewo, jak to tam w tych aplikacjach jest, i że to już jest koniec uwodzenia. Tak, że już jesteśmy albo uwiedliśmy, albo zostaliśmy uwiedzeni, no bo mamy dopasowanie, no to ten proces uwodzenia właśnie się zakończył i teraz można przejść już do kolejnego etapu pod tytułem, kiedy, nie wiem, umawiamy się na kawę.
7: No tak. No tak jak mówisz, to ten pierwszy etap pod kątem tych social mediów to będzie budowanie pewnego wizerunku, prawda? No tu uwodzę, że tutaj góry, tutaj morze, tutaj taka książka, tutaj inna. No i oczywiście to jest prezentacja. No i rozumiem, że na podstawie tego buduje się jakiś rodzaj zainteresowania. Tak, chciałabym uczestniczyć w tym życiu. No i oczywiście może tak być, że od poziomu takiej prezentacji, czyli ktoś, nie wiem, wrzuca na przykład stories, czy wrzuca swoje zdjęcia, przechodzimy do poziomu wiadomości. Mhm. Czyli zaczynamy pisać do tej osoby. No i rozumiem, że tym celem może być i to spotkanie, to realne spotkanie. No i pytanie, na ile my też, powiem to w cudzysłowie, czujemy konwencję, że media społecznościowe to jednak jest podkoloryzowany obraz, że to jest jakiś rodzaj tego zdjęcia, tego maksymalnego, przefiltrowanego, wybranego, jak nie może specjalne filtry, to na pewno wybranego pod posług jakiegoś informacji. I na ile czujemy tak, no a teraz my się rozliczymy z tego, co tam umieściłeś i na ile to jest prawdziwe. No i to też jest opowieść o relacji, bo zdarza się, my mówiliśmy o tym nieraz w seksaudycji, że to ten pierwszy kontakt, te początkowe fazy, to jest zauroczenie się pewną projekcją, a nie rzeczywistością, właśnie tym obrazem. I na ile w ten obraz uwierzyliśmy i potem rozliczamy z tego obrazu, a na ile jednak potrafimy to wziąć w cudzysłów.
9: A nie masz takiego poczucia, że to jest taki bardzo prymitywny rodzaj uwodzenia, taki trochę takiego, takiej reklamy portfolio, powiedzmy, o
7: no
9: sobie.
7: No wiesz, teraz tak? To Instagram, a kiedyś to się wysywało medalion, prawda, z wybranym najlepszym portretem. No,
9: oczywiście, ale oprócz tego jeszcze były dwie karawany złota, diamentów, to wiesz, takie uwodzenie, to ja powiedzmy rozumiem, ale no, w momencie, w którym prezentuję... No dobrze, no. Ja jestem tradycjonalistką, ale w momencie, w którym uwodzenie polega na zaprezentowaniu siebie z plecakiem w górach, bez koszulki, czy w kostiumie kąpielowym w jakimś miejscu, no to trudno jest tak naprawdę, że tak powiem, uznać to za proces uwodzenia. Ale być może wiele osób tak uważa. Dodzwonił się do nas pan Jarosław z Poznania. Dobry wieczór, panie Jarosławie.
7: Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór, halo?
9: Dobry wieczór, dobry wieczór, witamy na antenie. Dobry
7: Słuchamy
9: wieczór.
7: Pana.
10: No właśnie, o sztuce uwodzenia też tak parę. Dzień dobry. Dobry wieczór państwu, że tak powiem. Przepraszam za późną porę. I tak.
9: Cieszymy się, że jest pan z nami.
10: No i też właśnie parę takich, miałem takie, że tak powiem, nawet w sklepie, że kogoś uwiodłem, być może coś powiedziałem, tak mówiąc, i tak... się zastanawiam, czy to czasami było trochę za, że to poszedłem trochę za grubo, przepraszam, że użyłem takiego słowa. Dzisiaj mój tata wykończył 66 lat, też zmarł na raka wątroby, przepraszam, że tak użyłem takiego słowa i tak się właśnie zastanawiam, gdzie ta sztuka uwodzenia, gdzie to jest, że tak powiem, takie dżentelmeństwo. Tak.
7: Mm-hmm. A czym by dla pana było to dżentelmeństwo?
10: No tak jest, taka sztuka, że po prostu, żeby nie iść po prostu, żeby powiedzieć kobiecie, że ładnie wygląda, że dzisiaj ładny dzień, ale żeby nie przyjąć, że pewnej granicy. Że tak
7: a czym by było dla pana takie przekroczenie tej granicy?
10: Nie, takie trochę już po pójście, że to jest taki, no taka sztuka uwodzenia, że człowiek po prostu poszedł trochę, no nie wiem, nie, jakby użyć takiego słowa, no, że po prostu no, powiedział kobiecie coś, co może nie do, że ta druga strona źle to odbierze, może tak. No.
9: A do tego tak do tego momentu, w którym powiedział pan kobiecie komplement, tak? Bo to jest jakaś strategia też tak. uwodzenia, prawda? Ale tak. to jest akurat coś, co daje przyjemność, oczywiście, jeżeli przestrzegamy tak. pewnych zasad, prawda?
10: Tak, se wyłarwiło oczywiście.
9: Jasne. Dziękujemy panie Jarosławie. Chyba, że jest coś jeszcze takiego, czym by pan chciał się z nami podzielić a propos tego uwodzenia, bo wniósł pan ciekawą rzecz mówienia miłych rzeczy innym osobom.
10: Szukam żony, może tak. Mam 38 lat i szukam żony, może tak.
9: Panie Jarosławie, trzymamy kciuki za pana w takim układzie. Może za jakiś czas proszę zadzwonić i powiedzieć, jak idzie. I może też ta dzisiejsza nasza dyskusja w Seks Audycji będzie dla pana jakąś inspiracją. Może inne nasze programy będą dla pana inspiracją. Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy i będziemy mogli podyskutować. Także dziękujemy bardzo za telefon. To jest ważny element strategii, żeby mówić innym miłe rzeczy. To jest bardzo prosta strategia, ale jakże skuteczna.
7: Komplement.
9: Prawda?
7: Zdarza się, że osoby mówią, że nie słyszą tych komplementów. W relacji nie słyszą tych komplementów. No właśnie, albo słyszały je tylko właśnie w momencie poznawania. A to jest ważny element i bardzo, tak jak powiedziałaś, przyjemny element w relacji.
9: Kolejny telefon. Mamy już na antenie pana Jacka z Warszawy. Dobry wieczór,
7: dobry
9: panie
7: wieczór.
9: Jacku.
11: Dobry wieczór. Ja chciałem zabrać głos mojego uwodzenia, które przez lata, że tak powiem, stosowałem. To znaczy takiego flirtu, który tak naprawdę no, z biegiem czasu mogę powiedzieć, że był jakimś rodzajem nadużycia, to znaczy podniesieniem własnego ego. I no właśnie tym, co państwo też mówili, czyli tym, żeby zobaczyć, czy na rynku jestem jeszcze atrakcyjny, tak? To jest to, że osoby wokół mnie mogą się mną zainteresować i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście dzisiaj to już zupełnie inaczej wygląda, ale chcę powiedzieć, że generalnie uwodzenie odbieram jako rodzaj pewnej gry, flirtu, jakichś zasad, które oczywiście obowiązują, gdzie są stawiane te granice, zdrowo stawiane przez jedną i przez drugą stronę, ale myślę sobie, że dzisiaj w dobie internetu ten flirt jest zdecydowanie bardziej ograniczony, to jednak ten kontakt bezpośredni z osobą, to, że możemy patrzeć sobie w oczy i mówić pewne rzeczy, widzieć reakcje, a nie być tylko anonimowi i pisać na przykład stukając klawiaturę, był zdecydowanie, przynajmniej dla mnie, o wiele bardziej atrakcyjny i taki wprost.
7: To znaczy, panie Jacku, zainteresowało mnie to, co pan powiedział wcześniej, to znaczy, że pan zmienił, że pan zauważył, że właśnie ten typ potwierdzenia własnej atrakcyjności poprzez uwodzenie jako kategorię. Co się takiego stało, że właśnie zauważył pan, że to ma miejsce?
11: Przede wszystkim no, przeszedłem przez psychoterapię i też zrozumiałem, że należy pracować nad sobą. Przez niskie samopoczucie człowiek bardzo często krzywdzi innych. To znaczy nadużywa ich, żeby sobie podnieść samoocenę. Natomiast w momencie, kiedy my sami w końcu tą samoocenę mamy dobrą, to jakby rozumiemy też dobrostan innych. I zupełnie inaczej zaczynamy ich traktować, co też miało miejsce w moim życiu. I dzisiaj flirt postrzegam jako coś, co zarówno jednej, jak i drugiej stronie daje taką siłę napędową do tego, że każdy z nas czuje się atrakcyjny, ale nie w tym znaczeniu tylko seksualnym. Atrakcyjny również umysłowo, atrakcyjny poprzez każdą jakby formę zainteresowania, nie wiem, wspólnego patrzenia na świat i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to się przede wszystkim zmieniło.
7: Czyli świadomość dokładnie. Tego, że rozumiem, że poprzez te działania buduje pan swoją samoocenę, a niekoniecznie zaprasza kogoś do kontaktu, tak?
11: Zgadza się, dokładnie tak. Mhm.
7: A wspomniał pan o tym, że media społecznościowe w pana poczuciu, czy internet upraszcza ten rodzaj doświadczenia tak uwodzenia flirtu.
11: To jest to moje subiektywne odczucie, to nie jest żadna ocena. Tak mi się wydaje. Dlaczego? Dlatego, że w mediach społecznościowych często zdarza się tak, że państwo tu już też wspomnieli, że ktoś, nie wiem, ma ściągniętą koszulkę, pokazuje się w najlepszej fotce. Może też być, już nie mówię o tym, że konto fejkowe, czyli osoba nie jest taka, jaka w rzeczywistości jest. Jednak ten kontakt bezpośredni powoduje, że nawet jeżeli początek takiej rozmowy w flirtu zaczyna się w internecie, ale kiedy przejdzie na ten grunt rzeczywisty, zdecydowanie moim zdaniem powoduje, że te osoby mogą się lepiej poznać. Nie?
7: Czyli rozumiem, że ten upraszcza to i rozumiem, zatrzymanie się na tym kontakcie często nie daje tej możliwości. Mhm.
11: Tak, zgadza się absolutnie.
9: Ciekawy bardzo oczywiście punkt widzenia i też taki świadomy, prawda? To jest coś, o czym my często mówimy, o tej świadomości, o tym, żeby gdzieś zdawać sobie sprawę i nazywać swoje pewne potrzeby, bo ja też szanuję to, co pan powiedział, panie Jacku, że to gdzieś było po coś dla pana w jakimś okresie życia. To było dla pana jakoś ważne i było panu potrzebne. No, pewnie każdy z nas ma właśnie czasem takie momenty w życiu, kiedy pewne rzeczy potrzebuje sprawdzić, przetestować, zobaczyć gorzej, jeżeli zostajemy w tym schemacie i trudno nam z niego wyjść i staje się to naszym sposobem na życie. I wtedy też rzeczywiście szkody mogą być wyraźne.
11: No ja myślę też, że wiecie państwo, ważne jest to, że zauważa się w sobie, tak jak ja zauważyłem, jakiś brak i w tym momencie dobrze jest poszukać kogoś lub większej ilości ludzi, grupy na przykład, która pomoże wyjść z takiego błędnego koła i jednocześnie uwierzyć w siebie, co też powoduje, że otoczenie ze mną żyje się lepiej, a jednocześnie ja też mogę być wtedy atrakcyjny, że tak powiem, na tym rynku, czyli być sobą, nie nadużywając innych.
9: Dziękujemy bardzo za tę wypowiedź, za pana przemyślenia i mam nadzieję, że usłyszymy się w kolejnych programach. Dzisiaj w seksaudycji rozmawiamy o uwodzeniu i o takich różnych obliczach uwodzenia, tak naprawdę o tym, czy można się uczyć uwodzenia i do czego można uwodzenie wykorzystywać. Czy może mieć jakieś działania uboczne, tylko pozytywne, czy również jakieś działania uboczne, które są bolesne. Temat ciekawy, ale jeszcze jeden wątek, mam nadzieję, że zdążymy szybciutko poruszyć, bo mamy jeszcze 2 minuty, że uwodzenie bywa też takim elementem, który jest jakąś formą ochrony siebie, jest jakąś formą takiego tworzenia tarczy między mną a światem. 2 słowa jeszcze o tym, Robert, bym chciała, żebyś opowiedział.
7: Rzeczywiście tak może być, bo możemy mieć poczucie, że odkrycie tego realnego ja spowoduje, że będziemy skazani na porażkę. I tak jak mówisz, mogę cały czas wchodzić w taką rolę osoby, która uwodzi z obawy przed tym, że pokazanie rzeczywistego obrazu siebie nie będzie atrakcyjne dla innych. I jakby mogę sobie wyobrazić, z jak wielu powodów może tak być, że ktoś podejmuje taką strategię i boi się ściągnąć tą przysłowiową maskę z obawy przed odrzuceniem, bo na przykład tego doświadczała i przyjęcie takiej pozy absolutnie może pełnić funkcję ochronną. Tylko to jest maska i ta maska, pytanie, czy umożliwi zaspokojenie tej potrzeby autentyczności, bliskości, gdzieś tam ta motywacja kryje. I na to trzeba zwrócić uwagę, że może nam nie dać tego, czego tak naprawdę pragniemy, i ryzyko właśnie jakiegoś odpuszczenia, ryzyko sprawdzenia, co mogło być inaczej, jest też oczywiście jakimś rodzajem odkrycia się, które może być bolesne, ale też może przynieść to, czego się tak naprawdę pragnie.
9: Też uwodzenie może być takim strzałem, powiedzmy czymś, co daje namiastkę bliskości, namiastkę relacji, namiastkę takiego odczucia, że nie jestem osobą samotną i że są wokół mnie osoby i że jeżeli tylko wyciągnę rękę, to na pewno ktoś tam się znajdzie, ale no nie ma, no to...
7: Ale obietnica, dla mnie uwodzenie ma też coś z pewnej obietnicy i to jest tak, że to przeskakiwanie z osoby na osobę i stosowanie tej strategii to też nie jest, jakby za tym nie idzie też, zakładam, że gdzieś taka chęć może być zbudowania realnej relacji.
9: Ale może być też takim plasterkiem na samotność, tak? Czyli nie bardzo chcę wchodzić w bliskość, nie bardzo chcę zastanawiać się, dlaczego mam trudność w relacjach, więc stosuję tę strategię uwodzenia.

0: Rozmawialiśmy o uwodzeniu i mam nadzieję, że sporo refleksji powstało a propos tego tematu. Dzisiejszy program wydawała Maria Mroczkowska, realizował Michał Brodowski. My już żegnamy się z Państwem, byliśmy tutaj w składzie Robert Kowalczyk, psycholog, seksuolog kliniczny.
1: I Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
0: Dziękujemy bardzo i dobranoc.
1: Dobranoc.

0: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
1: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzącej i tak naprawdę są tu trochę takie ataki na oślep.
2: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Sprowadzenie Zbigniewa Ziobry do kraju może teraz trwać miesiące, a nawet lata. Były minister sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych. Resort energii chce wydłużenia programu obniżającego ceny paliw na stacjach. A może tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? W regionie wcale nie jest łatwo żyć, mówią nam mieszkańcy. To są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Przed każdym sądem chętnie stanę, a niezawisły sąd amerykański na pewno jest sądem niezawisłym, powiedział były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który od soboty przebywa w Stanach Zjednoczonych. Potwierdził to w telewizji Republika, do tej pory przebywał na Węgrzech. Wcześniej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do obu krajów z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych mimo braku ważnych dokumentów. Zapowiedział też wniosek o ekstradycję Ziobry z USA. Na wydanie Ziobry Polsce potrzebna byłaby zgoda jeszcze amerykańskiego sądu i władz federalnych. O czym więcej Tomasz Fęskę.
5: Procedura wygląda w ten sposób, że prokuratura musi wystąpić do ministra sprawiedliwości z wnioskiem o ekstradycję. Następnie wspomniany minister kieruje wniosek o wydanie osoby ściganej do władz państwa obcego, no w tym przypadku właśnie Stanów Zjednoczonych. Sprawę najpierw rozpatrywałby sąd, który badałby, czy ściganie Ziobry nie ma charakteru politycznego, czy będzie go czekał w Polsce uczciwy proces, czy będzie miał prawo do obrony. Analizowałby także aktualny stan zdrowia byłego ministra sprawiedliwości. Oprócz tego, żeby wydanie go było możliwe, to między innymi powinna zachodzić przesłanka podwójnej karalności, czyli przestępstwa zarzucane Ziobrze w Polsce muszą być również przestępstwami w Stanach Zjednoczonych. Z kolei po sądzie zgodę na wydanie Ziobry musiałyby jeszcze wydać władze federalne, sekretarz stanu lub osoba przez niego wyznaczona. To wszystko sprawia, że proces może trwać miesiące, a nawet lata. Tomasz Fęskę, TOK FM.
4: Sam Ziobro podkreślił, że procedura w sprawach ekstradycyjnych ze Stanami Zjednoczonymi jest wymagająca. Na początku tygodnia zapadnie decyzja, co dalej z cenami paliw. Ministerstwo Energii rekomenduje utrzymanie rządowego programu CPN, który na razie obowiązuje do 15 maja, poinformował szef resortu Miłosz Motyka. Jak dodał w TVN24, stale konsultuje sytuację na rynkach paliw z ministrem finansów. Obecnie na stacjach litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6,46, benzyny 98, 6,96, a oleju napędowego 7,31. Minister obrony Łotwy Andris Spruc podał się do dymisji po incydencie z ukraińskimi dronami, które wtargnęły w czwartek w łotewską przestrzeń powietrzną z Rosji i uszkodziły zbiorniki na ropę. Rezygnacji szefa resortu domagała się premierka Łotwy Ewika Silina. Szefowa rządu argumentowała, że systemy antydronowe nie zostały dostatecznie szybko uruchomione. Trump i Xi powołają wspólną radę do spraw handlu, informuje Biały Dom, który ujawnił plany i cele wizyty prezydenta USA w Chinach. Donald Trump zamierza w jej trakcie poruszyć kwestię wsparcia Pekinu dla Iranu i Rosji, a także rosnącego chińskiego arsenału jądrowego. Prezydent USA ma przybyć do Chin w środę wieczorem.

0: Jednym z najszybciej wyludniających się terenów w Polsce są Bieszczady. Młodzi ludzie coraz częściej wyprowadzają się do większych miast, bo jak sami mówią, Bieszczady są idealne na urlop, ale codzienność wygląda zupełnie inaczej. Marcin Starzec.
1: Głównym argumentem za wyjazdem jest praca, a właściwie jej brak, mówi mi Michał, który z Baligrodu przeprowadził się do Rzeszowa.
2: Jeżeli ktoś chce pracować w zawodzie, no to tam nie ma takiej opcji naprawdę.
1: Według socjologa Duszana Augustyna problemem jest nie tylko rynek pracy, ale też codzienne funkcjonowanie w regionie.
3: Mamy do czynienia z czymś takim, co możemy nazwać podatkiem za odległość.
1: Chodzi o czas i pieniądze tracone na dojazdy do lekarza, szkoły czy urzędu. To sprawia, że życie w Bieszczadach staje się coraz trudniejsze.
2: Rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, a co mają powiedzieć, gdzie, co mieszkają w Bieszczadach, gdzie oni mają pojechać, nie? Co mają rzucić i gdzie pojechać.
1: A im mniej mieszkańców zostaje, tym trudniej utrzymać usługi publiczne i zatrzymać kolejnych ludzi w regionie. Marcin Starzec, TOK FM.
0: Pobiegli dla tych, którzy nie mogą, w ramach kolejnej edycji Wings for Life w Poznaniu. Przed samochodem, który prowadził Adam Małysz, uciekało ponad 8 tysięcy biegaczy. Biegi Wings for Life odbywają się równocześnie w wielu miastach na całym świecie, między innymi w Wiedniu, Monachium i Zadarze. Cały dochód z imprezy jest przeznaczony na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym.
4: Jestem bardzo zadowolony, fajna atmosfera. Na trasie było mega dużo kibiców. To w ogóle było super, tak dodawało w ogóle tego animuszu.
5: Taki power, jak człowiek myśli, że biegnie za tych, co naprawdę nie mogą, to tak, dodaje takiego
6: na
5: kopa.
6: Na trasie tych ludzi na tych wózkach, to dodaje takiej energii, że naprawdę szacun dla nich.
0: W Poznaniu upadł drugi najlepszy wynik w tegorocznej globalnej rywalizacji. Dariusz Nożyński przebiegł ponad 67 kilometrów. Wyprzedził go Yofu Kuda z Japonii, który przebiegł prawie 80 kilometrów. Noc z przymrozkami na wschodzie, tam przy gruncie nawet minus 2 stopnie. Poniedziałek będzie pochmurny, może przelotnie padać. Po południu miejscami zagrzmi. Będzie od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich od 15 do 18. Miejscami silniej powieje.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Lewa. Może. Jesteśmy, proszę państwa. Dzień dobry. Michał Tomasik kłania się z tygodnika Polityka, ale przede wszystkim kłania się z Trójmiasta i kłania się w niedzielnym poranku Radia TOK FM. Ze mną, znaczy mam taką nadzieję, że są tam gdzieś ze mną, Maciek Golczyński i Magda Sikoń w Warszawie. Na miejscu na pewno jest Paweł Ziętara, bo go widziałem, wpuszczał mnie tutaj, więc... Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Na początek trzy bardzo ważne informacje, proszę państwa. Jesteśmy nad morzem. Jesteśmy w Trójmieście. To nie są te mewy, to nie jest AI, proszę państwa. To nie jest żadna ustawka. Właśnie moczę nogi w Bałtyku. Mewy latają. Jesteśmy w Gdańsku dokładnie. Dlaczego jesteśmy w Gdańsku? No, między innymi dlatego, że w TOK FM w ten weekend rozmawiamy o tym, jak się z różnych miejsc wyjeżdża, ucieka. Ja kiedyś stąd uciekłem, proszę państwa. Wiem, że to jest dla niektórych może być niezrozumiałe, dla niektórych może być dziwne, jak można uciec z Trójmiasta, jak można wyjechać z Gdańska. Ja akurat z Gdańska wyjechałem, choć pochodzę z Sopotu. Dlaczego w ogóle coś takiego zrobiłem? O tym na pewno dzisiaj będziemy rozmawiać. Właściwie będziemy o tym rozmawiać już za chwilę po 8:20. Ale to jest pierwszy z komunikatów. Jesteśmy nad morzem. Drugi komunikat. Państwo tego nie wiedzą, ale ja się dowiedziałem i już wszystko zdradzam, bo ja nie umiem trzymać języka za zębami. Studio TOK FM w Gdańsku. Bardzo piękne. W ogóle muszę państwu powiedzieć, że sobie zawsze je trochę inaczej wyobrażałem, a tu jest niesamowicie profesjonalnie. Nawet tutaj za ścianą mamy jakiś sąd, więc jesteśmy bezpieczni. Natomiast z perspektywy kogoś, kto tutaj mieszkał, powiem państwu, że Studio TOK FM znajduje się w takim rejonie, gdzie niedaleko jest tak zwany port, czyli Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego, gdzie zdaje się prawo jazdy. I ta mewa, która w tej chwili skrzeczy, doskonale wie, o co chodzi. To znaczy jest to region, który każdego, kto zdawał tutaj prawo jazdy, przyprawia o ciarki. Tutaj się ćwiczy wszystkie równoległe, wszystkie cofania, start zręcznego, wszystko to się tutaj robi. I to nie byłoby takie złe, gdyby nie to, że potem trzeba zdać tutaj masakryczny egzamin na prawo jazdy. Mi się udało za czwartym razem, no ale teraz przynajmniej mogę jak szef dla państwa przyjechać tutaj, zaparkować i nie ma problemu. Więc od razu pierwsza myśl. Tylko zobaczyłem, gdzie mnie nawigacja kieruje do studia Tok FM i już wspomnienia sprzed 10 lat wróciły. Trzecia informacja jest taka, że jesteśmy w studio w Gdańsku Tok FM-u, które jest fantastyczne. I jeszcze chciałem państwu powiedzieć, że na dole pan ochroniarz mnie przywitał i zapytał, czy do radia, więc chyba wyglądam, jakbym był gotowy. Także już państwu tłumaczę, co się jeszcze będzie działo. Będziemy na pewno rozmawiać o tym, czy Trójmiasto jest najlepsze, zwłaszcza w kontekście, wydaje mi się, że jednak uniwersalnym, czyli w kontekście Warszawy. Wiadomo, że ci, którzy w Warszawie, a chyba wszyscy w sumie, Warszawę albo kochają, albo nienawidzą, jest jakimś punktem odniesienia, jest też takim miejscem, do którego trafiamy czasami z pewnego rodzaju konieczności, przymusu, kariera, edukacja, biznes, różne rzeczy. I będziemy porównywać, czy i w czym Trójmiasto jest lepsze od Warszawy. O tym będziemy rozmawiać za chwilę. Porozmawiamy też o lokalnych sprawach, o tym, co się tutaj dzieje. Z Magdą Sikoń i z Pawłem Ziętarą badaliśmy ten temat, co tu się ciekawego lokalnie dzieje. Będzie o Bałtyku, spokojnie, będziemy rozmawiali o Bałtyku na pewno. O czym dokładnie, to zaraz powiem, ale porozmawiamy też o lokalnych wydarzeniach kulturalnych. Porozmawiamy o Nagrodzie Teodory, która jest wręczana ludziom uznawanym za liderów i liderki właśnie działalności na rzecz kultury w Trójmieście na Pomorzu. Porozmawiamy też o filmach jednominutowych i to jest coś fascynującego, ponieważ żyjemy w czasach, w których nawet, po pierwsze, wszystko skróciliśmy do kilku sekund, czyli do rolek, do shortów i do tego typu filmików, ale potem to zaczęło się trochę wydłużać. Zajrzeliby państwo do portali społecznościowych, co po niektórych, takich jak Instagram, jak YouTube na pewno, na Facebooku również, ale powoli już nawet na TikToku w tę stronę to zmierza. Rolki coraz częściej dążą do tego, żeby miały nie kilka, nie kilkanaście, a kilkadziesiąt sekund. Więc właściwie są de facto trochę filmami jednominutowymi. I o tym, co można opowiedzieć przez jedną minutę w filmie, o tym, co na festiwalu filmów jednominutowych można zobaczyć, do czego odwołują się, co próbują osiągnąć autorzy tych filmów. O tym będziemy rozmawiać. Obiecuję, że zadam jedno bardzo ważne pytanie, to znaczy po co 15 minut na ten temat rozmawiać, jeżeli przez te 15 minut można by zobaczyć 15 filmów. Zadam to pytanie, na pewno. Bałtyk. Porozmawiamy też o Bałtyku. Porozmawiamy o bardzo różnych rzeczach z Bałtykiem, związanymi, ponieważ pewnie wielu z państwa, tak jak ja i Paweł tutaj, teraz, prędzej czy później nad morze się wybierzecie. Jest to popularny kierunek wakacyjny. Nasza perła północy. Chociaż muszę państwu wyznać, że jak jechałem z Warszawy do Trójmiasta, to co chwilę ktoś inny reklamował się, inne miejsce, inny lokal, inne miasto, inna atrakcja reklamowały się tym hasłem perły północy, a wszyscy wiemy, że perła północy jest tylko jedna, jest to Sopot. Porozmawiamy o różnych rzeczach związanych z Bałtykiem. Bałtykiem, który z tego, co wyczytałem, nie wiedziałem wcześniej, przybiera różne imiona. My zawsze myślimy, że Bałtyk to takie nasze polskie morze. Okej. Często myślimy w ten sposób, mówiąc na Zatokę Gdańską. Bałtyk jest jednak trochę większy. Dorobił się kilku ciekawych nazw i pseudonimów, bo był nazywany także Morzem Scytyjskim, Gockim, Zachodnim przez jednych, przez innych Wschodnim, Morzem Swebów, Cieśniną Barbarzyńską. A to jest chyba jedno z najstarszych określeń jeszcze z łaciny. Morzem Waregów, Rusów, otaczającym Zatoką Wenecką, a nawet Oceanem Sarmackim. Więc bardzo wielu pseudonimów się dorobił Bałtyk. A my się zastanowimy, co tam jest w środku, w Bałtyku. Nie tylko co pływa w Bałtyku, ale w ogóle co żyje w Bałtyku. A to, co żyje, jak się ma? Jak się ma ze względu na różne czynniki. Na czynnik ludzki. Z Bałtyku korzystamy, Bałtyk zaśmiecamy. Z Bałtyku łowimy ryby. Na czynniki klimatyczne. Susza. Różne inne procesy, prądy morskie, rozumieją Państwo. To, co tam się dzieje pod taflą wody, o tym też porozmawiamy. Porozmawiamy o tym również, co w tym Bałtyku żyje, jakie są, jeżeli ktoś nad morzem szukałby ryby, takiej do konsumpcji w lokalu, to porozmawiamy o tym, które z tych ryb w ogóle mają szansę być z Bałtyku. Ponieważ wiele z nich pochodzi z importu, z Azji, z Norwegii i nam się wydaje, że wszystko, co nam podadzą w barze nad plażą, to jest polska ryba, a ona nie rozumie po polsku w ogóle. Porozmawiamy też o dużych rybach. Przez kilka tygodni, nie wiem jak Państwo, ale u nas w redakcji, na przykład w Polityce, żyliśmy tematem humbaka, wieloryba, który utknął u wybrzeży Niemiec. No ale wieloryby pojawiają się także tutaj u nas, w Zatoce Gdańskiej. Delfiny się pojawiają. Zapytam, czy rekin się kiedyś pojawi. Więc o tym też porozmawiamy, jakie są ryby. No ale żeby nie było aż tak bardzo przyrodniczo, to porozmawiamy o innych aspektach, takich jak na przykład śmieci, które zalegają na dnie Bałtyku. Jak się tam znalazły? Co z nimi zrobić? Czy to, że na dnie spoczywają zatopione statki z czasów II wojny światowej, różne zanieczyszczenia, broń chemiczna, straszne, okropne rzeczy, czy to ma jakiś wpływ na to, czy powinniśmy do tej wody wchodzić? Czy jest ona bezpieczna? To jest jeden z powodów, który mógłby nas wprawić w wątpliwość. Inny, bardzo popularny i na pewno, jeżeli będziecie Państwo nad Bałtykiem, to prędzej czy później usłyszycie komunikat o sinicach. Co to są te sinice i dlaczego mają przeszkodzić mi w wejściu do wody? O to też będę pytał. Czy Bałtyk nie jest przesadnie słodki jak na morze? Czy będzie cieplejszy? Czy czym jest morszczyn? Czytam w notatki. Mam taki zeszyt, proszę Państwa, z Lilo i Stitch. I tu mam wszystko zanotowane. Więc o tym, o Bałtyku będziemy rozmawiać bardzo długo. Może zdążymy też trochę nawiązać do historii, porozmawiać o tym, o czym wspominałem. Jaka jest ta historia w ogóle zajmowania się Bałtykiem, ponieważ w Sopocie jest komórka Instytutu Oceanologii Państwowej Polskiej Akademii Nauk, która się tym zajmuje, ale to dziedzina, która jest obecna od wielu, wielu lat. Jesteśmy w Gdańsku, proszę Państwa. To jest niedzielny poranek, TOK FM. Michał Tomasik się kłania i rozpoczynamy najważniejsze pytanie. Najważniejszym pytaniem, to znaczy, czy Trójmiasto jest lepsze i najlepsze. Przynajmniej w kontekście z Warszawą. W studio Zuzanna z Trójmiasta.
9: Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Tutaj po tej stronie Michał z Warszawy.
9: Witaj.
8: I będziemy się nad tym zastanawiać. Zdradzę, mieszkałeś wcześniej w Warszawie?
9: 16 lat.
8: 16 lat w Warszawie. A jesteś warszawianką?
9: Nie, jestem z Mazowsza.
8: Z Mazowsza. No to dla tych, którzy nie wiedzą.
9: Małe miasto, Pionki.
8: Stolicą Mazowsza jest Warszawa właśnie, więc...
9: No ale 100 kilometrów od, więc małego miasta jestem, małomiasteczkowa.
8: No to tak już wchodząc w temat, też słyszałem, że czasami ludzie z Wejherowa mówią, że są z Trójmiasta, więc...
9: Nie, ja nigdy nie mówiłam, że jestem z Warszawy albo że jestem z Radomia. Jestem z Pionek. bardzo lubię to miasto, jest w środku lasu, bardzo piękne, no ale po studiach jakoś nie chciałam tam wracać.
8: No ale masz tę perspektywę tego, że przez wiele, wiele lat mieszkałaś w Warszawie i wróciłaś do Trójmiasta i dlatego rozmawiamy, bo ja miałem dokładnie na odwrót. Ja się urodziłem się w Gdyni, mieszkałem w Sopocie, w dorosłość wchodziłem w Gdańsku i tak się złożyło, że trafiłem do Warszawy i nie zamierzam jej opuszczać.
9: No właśnie. Jeszcze jesteś zadowolony.
8: I jeszcze jestem zadowolony?
9: Znaczy jeszcze nie dość, że się przeprowadziłeś, to jeszcze jesteś zadowolony.
8: A to się zmienia?
9: U mnie się nie zmieniło. Ja przyjeżdżałam do Gdańska i do Trójmiasta przez wiele, wiele lat i absolutnie byłam zakochana w tym mieście i w Sopocie również, w Gdyni chyba najmniej. Bardzo przepraszam, ale tak mam swoje preferencje. W Sopocie zawsze wspaniale się czułam, tu spędziłam moje 40 urodziny również. No i zawsze tak wzdychałam do tego Trójmiasta i do morza, aż wreszcie nastał czas, kiedy w zasadzie nie ma żadnych przeszkód i mogłam tu zamieszkać.
8: No dobrze, ale to do czego wzdychałaś? Od czego się ta miłość zaczęła przy tych pierwszych przyjazdach?
9: Od morza. Ja wiem, że to tylko zatoka, ale dla kogoś, kto jest z Mazowsza i nawet nie ma za wiele jezior, to nawet ta zatoka jest namiastką morza, więc rodzice zawsze zabierali nas gdzieś nad polskie wybrzeże co roku i tak rozpoczęła się ta miłość. A Trójmiasto jest wyjątkowo przyjemne, kulturowo bardzo na wysokim poziomie i jakoś chyba też jedna dobra dusza. Teresa serdecznie pozdrawiam, bo bez Teresy myślę nie przejechałabym tak chętnie tutaj, bo jak już jest jakiś punkt zaczepienia, dobra meta, gdzie można się zatrzymać i fajna rodzina, no to tak pomyślałam, że nie będę tutaj samotna. Mimo, że to jest takie 360 kilometrów.
8: No tak, 3,5 godziny co najmniej.
9: Tak.
8: Więc jest to już kawałek, ale zacznijmy może od tego morza. Mhm. Dla mnie to jest fascynujące. Wydaje mi się, że to jest takie doświadczenie, które mają też ludzie na przykład, którzy mieszkają gdzieś w górach. Kiedy góry mają na co dzień, to trochę inaczej na nie patrzą. Ja morze miałem na co dzień i przyznam szczerze, przez ostatnie 3 lata, jak w Trójmieście mieszkałem jeszcze zanim przed wyjazdem na studia, z 2 razy może byłem nad morzem przez 3 lata. Jak wygląda życie kogoś, kto to morze częściej odwiedza?
9: Jestem architektem krajobrazu, więc dla mnie ta przyroda ma dużo większe znaczenie niż może dla większości osób. Każdy ją docenia na swój sposób, ale dla mnie ta przestrzeń jest super ważna, więc...
8: Ale co jest takiego w morzu?
9: Przestrzeń. Nieograniczona przestrzeń. Wiatr, wolność, spokój. No i woda. Uwielbiam wodę, więc jakby... Samo doświadczenie tego, to, że mogę pobyć na plaży, iść na plażę z psem i wszystko mi z głowy wywiewa, jest bezcenne. Wisła tego nie dawała w Warszawie. A tu jednak też jest mniejszy natłok ludzi. Zależy, gdzie się pójdzie. Oczywiście nie w sezonie, może na Brzeźno.
8: Ale... No tak, trzeba znać miejsca, plaże, tak. gdzie tych ludzi będzie mniej. Powiedziałaś o psie, więc to jest moment, w którym ja jak co tydzień muszę pozdrowić mojego psa Wandala, który kocha plaże, więc jakby to rozumiem. Myślę, że gdyby z nami tutaj siedział, to bardzo by agitował, żeby wrócił do Trójmiasta, bo piasek. Nie mówiłaś o piasku. Niektórzy uwielbiają piasek jeszcze.
9: Nie, mój pies kocha piasek. Tak. Mój pies jest psem stołecznym z Palucha. Pozdrawiam psiaki na szóstce grupę. No i mój stołeczny pies, który jest bardzo blokowy, uwielbia kopać w piachu. On ma takie gigantyczne łapy, to jest 38 kilo zwierzęcia. I on piach i morze pokochał absolutnie. Więc, znaczy mnie piach zupełnie nie przeszkadza. Teresa też często, ona ma małych synów, więc zawsze ten piach, powiedziała już po kilku latach, bo ona też jest przyjezdna ze swoim mężem, ona jest z Lublina, on z Katowic. Dzieciaki urodziły się tutaj i ona też już po kilku latach powiedziała, że ten piach w domu, ona już ma trochę dosyć. Uh-huh. Mnie ten piach zupełnie nie przeszkadza, on mnie bardzo cieszy. Ten piach mnie bardziej cieszy niż sierść mojego psa w domu, zdecydowanie.
8: A jak w kontekście też tego, tej plaży i morza, już o to padło, że czasami trzeba szukać. Gdzie da się wejść między parawanami, gdzie ich w ogóle nie ma?
9: Nie.
8: Gdzie nie ma turystów? Jak twoje doświadczenie i zderzenie z tym miejscem, gdzie ten sezon naprawdę widać?
9: widać i czuć, jest to bolesne, ale myślę, że w ogóle na świecie jest coraz mniej plaż, gdzie nie ma przeludnienia. Jest nasza Mierzeja przepiękna i wcale nie zachęcam Państwa do odwiedzin. Odwiedzajcie te zaludnione miejsca, zostawcie te mniej zaludnione nam, którzy potrzebują więcej przestrzeni. W zimie miałam ogromne szczęście zobaczyć pierwszy raz zamarznięte morze i to było cudowne i morze zimą jest absolutnie obłędnie piękne.
8: I plaże są puste.
9: I plaże, no zależy, te weekendy to jednak nie było tak pusto, bo wszyscy przyjeżdżali, moi znajomi z Warszawy również, zobaczyć tutaj najpierw Motławę zamarzniętą, a potem i morze. Ale Mierzeja była absolutnie genialna, przepiękna, wspaniała, więc Mierzeja Wiślana, hel uwielbiam, ale też poza sezonem. Za dużo warszawiaków w sezonie niestety. Natomiast możliwość przejścia się z Brzeźna do Gdyni, może bardziej w tygodniu, nie w weekendy, jest też wspaniałym doświadczeniem.
8: Czyli trasy spacerowe są właściwie do wyboru, do koloru, bo tak. Wzdłuż morza to można by przejść od Piasków pewnie do Szczecina, aż jakby ktoś chciał.
9: Trasa R10 też wspaniała. Ja nie przeszłam, ja dojeżdżałam do Teresy z rodziną, oni przejechali rowerami. Wspaniała trasa. Natomiast jeszcze Wyspa Sobieszewska oczywiście zostaje. Wyspa Sobieszewska również Stogi. Jest przepiękna. Stogi są moją ulubioną plażą. Niestety Górki Zachodnie zdewastowane, zniszczone i z przerażeniem patrzę, co się tam dzieje, bo nie wiem, czy zostanie ta plaża dla ludzi i w sezonie, czy jeszcze będzie szansa tam wypoczywać. Ta plaża się kurczy straszliwie niestety i myślę, że tutaj nie doceniamy tego największego potencjału, dlaczego Gdańsk i Trójmiasto jest takie wspaniałe, czyli morze i ta przyroda, na którą bardzo bym chciała zwrócić uwagę, no to miasto tak naprawdę może być wszędzie, natomiast ta przyroda tutaj jest unikalna i to, co się dzieje teraz ze Stogami i z Górkami Zachodnimi, jest bardzo przykre.
8: Tak, tym bardziej, że to są takie miejsca dzikie. Wyspa Sobieszewska.
9: Siedliska ptaków.
8: Tak, ale nie tylko. Można i jakiegoś łosia spotkać, czy coś innego słyszałem.
9: Można.
8: Ja bym chciał jeszcze się zatrzymać przy tych turystach, bo my w Warszawie też miewamy turystów. I może miałeś to doświadczenie. Znalazłem gdzieś taki zabawny komentarz, że w Trójmieście można żyć poza sezonem turystycznym, jak nie ma warszawiaków, a w sezonie można żyć w Warszawie, jak nie ma warszawiaków.
9: No moja siostra, która też nie jest warszawianką, mieszka na Powiślu, uwielbia te dni świąteczne, kiedy wszyscy się wyludniają, ale warszawiacy raczej zostają. To też to słoiki wyjeżdżają.
8: No właśnie, to ja dodam jeszcze, że ja na przykład uwielbiam lato w Warszawie.
9: I ten beton, naprawdę?
8: Tak, chociaż... Chociaż nie, jakby nie za ten beton lubię lato w Warszawie. Lubię dlatego, że właśnie troszkę się wyludnia. Może tych ludzi dalej jest dużo, ale kiedy to są właśnie turyści przyjezdni, to miasto nabiera zupełnie innego tempa.
9: Jest spokojnie.
8: Nie ma aż, nie ma tych korków. Jakby ludzie, ta masa ludzka nie zajmuje się pracą, tylko właśnie bardziej korzystaniem z miasta i akurat mógłbym bronić tezy, że w Warszawie też jest dość dużo zieleni. Nawet, nawet dzikie rejony mamy nad wspomnianą Wisłą. Mówi się, że jest ta dzika strona Wisły, to jest ta prawa, czyli tak tam jest, gdzie Praga, Saska Kępa i tak dalej.
9: To prawda, ja teraz byłam na Powiślu, było przepięknie. Przy moście Poniatowskiego park przepiękny.
8: Kładkę nową mamy. Widziałaś kładkę?
9: Nie kręcą mnie elementy architektoniczne, betonowe. Bardziej doceniam Starodrzew.
8: Trochę z tego o tym powiedzieliśmy. Nie wiem, czy żartobliwie, czy nie, ale najpierw ty użyłaś takiego sformułowania, że Gdańsk i Trójmiasto, rozdzielając, a potem mówiliśmy o tym, że właśnie w Warszawie są słoiki i warszawiacy. Czy tu widzisz jakieś różnice, że to Trójmiasto jest bardziej takie jednolite i bardziej złożone z ludzi tutejszych? No bo że Warszawa, że w Warszawie jest warszawiaków tyle, co kawy w kawie rozpuszczalnej, to wiemy.
9: Ale są wspaniali, rodowici warszawiacy są wspaniali, bardzo ich lubię i oni zupełnie nie czują tego pędu. Tutaj chyba tak. Bardziej przyjezdne słoiki wrastają szybciej.
8: W Trójmieście?
9: Tak, tak, nie odróżnisz. Okazuje się, że moja najbliższa sąsiadka jest przyjezdna z mężem, Teresa również z rodziną. I to
8: ale z daleka? Bo ja miałem takie doświadczenie, że Trójmiasto jest jednak bardziej, jest centrum, ale Pomorze. Ja miałem bardzo wielu znajomych tutaj, którzy raczej z Pomorza ściągali tutaj, ze wszystkich okolicznych miejscowości. Oczywiście z daleka też się zdarzało, kiedy komuś marzyło się mieszkać przy morzu, ale to zupełnie inna grawitacja niż Warszawy, która po prostu ściąga wszystkich, bo praca, kariera, nauka i tak dalej. A tutaj jednak to, co przyciąga ludzi, to nie jest na pierwszym miejscu chyba kariera i praca.
9: A nie pytałam, szczerze mówiąc, o ich pobudki, ale to nie są morzofile jakby. Oni nie przyjeżdżali tutaj. Akurat chyba ci znajomi, o których myślę, to bardziej za pracą. I to, tak jak mówię, z całej Polski, więc... Nie robiłabym takiego rozgraniczenia. Owszem, jest więcej osób z Pomorza. Znam kilka osób z Warszawy, które się tu przeprowadziły, ale wielu jest... No, tych kilku osób, o których myślę, to nie ze względu na bliskość morza, tylko jednak za pracą tutaj. Poznań, Katowice.
8: A czy jest coś takiego, co cię wkurza w Trójmieście? I na przykład z nostalgią myślisz o Warszawie?
9: Użycie kosiarek spalinowych, wykaszarek, dmuchaw. Tutaj wszyscy się chełpią tym, że powietrze jest jedno z najczystszych w Polsce. Nie gaszą silników w samochodzie, tylko na odpalonym silniku stoją. Nie ma takiego poszanowania tego powietrza, które jest bardzo cenne. Wyrżnięte są, że tak brzydko powiem, dużo drzew jest wyciętych, przez co te korytarze ekologiczne, które jakoś powinny funkcjonować, są zaburzone i no wieje tutaj, ja kocham ten wiatr, ale ten wiatr pewnie byłby bardziej ujarzmiony, gdyby tą ciągłość korytarzy ekologicznych zachować.
8: A co to są korytarze ekologiczne?
9: To są takie połączone ekosystemy zielone, albo wzdłuż rzek, albo kanały, no teraz to są kanały, ale to jest taki ekosystem połączony i wszystkie jakby... obecnie oddzielone, na przykład parki powinny być połączone, tereny nadmorskie zielone powinny być połączone, żeby i zwierzęta mogły sobie migrować, nie tylko ptaki, ale i zwierzęta, ssaki wszelkie. Żeby to wszystko mogło się łączyć, a przez to, że jesteśmy, przez tą fragmentyzację i przez to, że jest coraz więcej dróg, nie ma przejść dla zwierząt, no to wszystko jest podzielone. I jeszcze wycinane drzewa oczywiście pod deweloperkę, to niestety wpływa na pogarszanie się jakości środowiska i tego naszego ekosystemu.
8: A z takich rzeczy ogólnych, na przykład, nie wiem, komunikacja, tempo miasta, czy zazdrościsz, czy tęsknisz za metrem i za tym, jak bardzo się wszędzie tym metrem spieszymy?
9: W ogóle nie
8: też macie trochę metro, SKM-ka jest trochę metrem,
9: moim
8: zdaniem.
9: W ogóle nie tęsknię za pośpiechem. Tutaj jak ktoś chce... to dojedzie, czy z KM-ką, czy tramwajem. Co prawda zajmuje to dużo dłużej, bo te trasy są jakieś dziwne. No, transport publiczny jest tutaj gorszy. W Warszawie jest on bardzo sprawny i to faktycznie szapoba. Jest to i łatwe, i dogodne. Natomiast tutaj to, co cenię, to że jest ten brak pośpiechu. Jak chcesz, to dojedziesz, no. A w ostateczności taksówki są w jednej trzeciej ceny warszawskiej.
8: Ale jak chcesz, to dojedziesz, brzmi
9: tylko
8: jak...
9: więcej czasu.
8: Jakbyś nie czuła w ogóle pośpiechu, że
9: no właśnie,
8: musimy
9: to jest
8: dojechać.
9: Tak, no i dojedziemy kiedyś.
8: A czujesz się gdańszczanką?
9: No jeszcze nie. Dopiero rok.
8: Ale dlaczego nie? Masz poczucie,
9: że... Za mało znajomych mam. Chyba w Warszawie po tych 16 latach to wrosłam. Tam miałam mnóstwo znajomych. A tutaj też przez pracę zdalną jakoś tak mało jeszcze. Jeszcze nie czuję się tak.
8: Ale jak rozmawialiśmy wcześniej, to wyznałaś mi, że zaczęłaś dostrzegać już pewne takie lokalne uwarunkowania. Na przykład nie mówi się, że jest się z Trójmiasta.
9: Tak.
8: Dlaczego się nie mówi, że się jest z Trójmiasta?
9: No, tego to nie doszłam, ale gdańszczanin tak się uśmiechnął, jak powiedziałam, że jestem, że ja już lubię mówić, że jestem z Trójmiasta, to że tylko przyjezdni tak mówią.
8: Bo w Trójmieście się jest albo z Gdyni, albo z Sopotu, no albo z Gdańska.
9: No właśnie, a nie jest Trójmiasta. No to tak samo ja mówię zawsze, znaczy generalizuję, że jestem z Mazowsza, dlatego że mieszkałam w Pionkach, znaczy urodziłam się pod Radomiem, mieszkałam dużo w Pionkach, uczyłam się w Radomiu, mieszkałam w Warszawie, więc dlatego mówię, że jestem z Mazowsza, bo najwięcej jednak czasu tam spędziłam. Ale takim trochę cyganem jestem, chodzącym, przemieszczającym się. No mam nadzieję, że wrosnę troszkę tutaj, w to gdańskie środowisko.
8: Życzę powodzenia. Może ci jeszcze parę sekretów takich o Kaszubach zaraz zdradzę. I
9: proszę.
8: Może wtedy pomogą. W ten weekend w TOK FM możecie państwo słuchać rozmów o tym, jak ludzie uciekają z mniejszych miejscowości, a my sobie właśnie rozmawialiśmy o tym, jak się ucieka z dużych ośrodków. A Trójmiasto niedługo może będzie metropolią drugą w Polsce. Więc trzymam za was kciuki. Nie, to podobno ma ułatwić komunikację, właśnie planowanie przestrzenne.
9: Planowanie.
8: To, co ci przeszkadzało, to właśnie to może się poprawi. Więc musicie pilnie śledzić, co się dzieje w Sejmie w Warszawie.
9: Aha, dzięki.
8: Bardzo dziękuję. Zuzanna z Trójmiasta i Michał z Warszawy. Michał Tomasik, niedzielny poranek TOK FM z Gdańska. Ktoś mógłby powiedzieć na wyjeździe, ale dla mnie to powrót do domu. Chociaż dom jest oczywiście w Sopocie, ale niektórzy mówią, że Gdańsk to kolonia Sopotu, więc z domu. Porozmawiamy teraz o filmach jednominutowych, o festiwalu filmowym, który te filmy zbiera, prezentuje i ocenia. I jest przed nami, już zwracam się powoli do gościa, którego za chwilę przedstawię, trudne zadanie, bo mamy 15 minut, a na festiwalu filmów jest 30 filmów jednominutowych, więc jak będziemy mówić głupoty, to bardziej się będzie opłacało ludziom po prostu połowę tych filmów już zobaczyć. I mówię to do Bartosza Filipa z Nadbałtyckiego Centrum Kultury, kuratora festiwalu. Dzień dobry.
10: Dzień dobry państwu, rodem z wszystkich trzech miast Trójmiasta.
8: Jest solidarność. Co się da opowiedzieć w minutę?
10: W tym roku w Nadbałtyckim Centrum Kultury zastanawiamy się nad tym całe 4 dni. W związku z tym ten koncept czasu, on jest bardzo rozciągliwy. W ciągu jednej minuty coś się da opowiedzieć. Niektórzy mówią, że nic się nie da opowiedzieć. To jest tak trochę jak przejażdżka windą, kiedy mamy sprzedać siebie i może w minutę uzyskać awans, a może zwolnienie. Tak czy inaczej, w minutę, no, z mojej perspektywy, dosyć długo już pracuję przy tym festiwalu, możemy opowiedzieć zarówno żart, możemy opowiedzieć jakąś anegdotę, która nam uczyni uśmiech na twarzy, ale jednocześnie często się pojawia taka formuła bajki filozoficznej, przypowieści, całości zamkniętej w małej cząstce. Czasami są to przygody z kinem gatunkowym. Na przykład proszę sobie wyobrazić, że raz otrzymaliśmy film katastroficzny, którego akcja umieszczona była w zamkniętym pomieszczeniu, do którego dochodzi komunikat, że świat skończy się za jedną minutę i w związku z tym wykorzystaj ten pozostały czas jak najlepiej, żeby dobrze, godnie pożegnać się z naszą ludzką cywilizacją. Więc naprawdę wszelkie odmiany, wszelkie formy staramy się w jakiś sposób kanalizować. W konkursie ogólnopolskim festiwal funkcjonuje w trzech kategoriach: fabuła, forma i mini dokument. Z jednej strony historie zamknięte dramaturgicznie, z drugiej strony coś afabularnego, testującego jędkość języka filmu, jeszcze z innej strony takie, bym powiedział, tematy społeczne, zaangażowane, komentarz rzeczywistych wydarzeń lub też mikroportret prawdziwej w jakiś sposób fascynującej postaci, więc to troszeczkę trudno zamknąć tak naprawdę, ale to, co wszystkie filmy łączy, to dokładnie 60 sekund czasu ich trwania. No, w tym roku mieliśmy 244 zgłoszenia i państwo nie zgadniecie, ile trwały najdłuższy i najkrótszy film. Ponieważ oczywiście my jesteśmy festiwalem filmów jednominutowych, ale zdarzają się osoby, które zgłaszają filmy 27-sekundowe. Zdarzyły się też osoby, które zgłosiły filmy 52-minutowe. W związku z tym także osobiste pojęcie, prawda, tego, czym jest jedna minuta, jest bardzo rozpięte.
8: Ale to mogą być krótsze niż minuta? 27?
10: Nie, dokładnie
8: 60 sekund.
10: Dokładnie 60 sekund przyjmujemy. W tym roku mieliśmy współpracę z festiwalem Dominuto São Paulo brazylijskiego i oni tam mają dosyć lekko bardziej otwartą formę, mianowicie wszystko, co trwa do minuty. Nawet mają taką kategorię nanominuty. Mówię o tym, bo w tym roku pokazywaliśmy także w Gdańsku filmy z całego świata. Nanominuta to są gify. I ja jako osoba, która przygotowuje pokaz, mogę z tym gifem zrobić wszystko. Mógłbym go puścić przez godzinę. No, oczywiście nie zrobiłem tego tak czy inaczej. No, bardzo jest to plastyczna też formuła, więc ograniczenie takie maksymalne, radykalne, ale jednocześnie pełna demokracja, pełna wolność. Mamy osoby kilkunastoletnie, które przysyłają filmy, nawet takie wczoraj zdobyły Nagrodę Publiczności, bo mieliśmy finał, ogłoszenie wyników. Jednocześnie mamy też osoby, które no już tak powiedzmy w trzecim wieku, w jesieni zaczynają robić filmy i też zdobyły wczoraj nagrody, więc naprawdę co roku zaskoczenie pełne. A formuła 60 sekund.
8: To ja jeszcze wytłumaczę. Gify to są takie te ruchome obrazki, trochę jak z Harry'ego Pottera, gdzie po prostu jest jedna klatka z filmu na przykład, ruszająca się z jakimś, taki ruchomy mem trochę.
10: Tak, można powiedzieć, że to praca plastyczna, w której mamy chyba sekundę, a może maksymalnie dwie ruchy.
8: Ale to jesteście państwo bardzo otwarci na takie nowe formy. Takie, to jest mowa o tym, że to też ma być zabawa formą. To nie jest puste hasło.
10: Nie, to nie jest puste hasło. Dostajemy rzeczy, które są w bardzo różnych też technikach realizowane. Animacje malarskie, rzeczy, które wyglądają super profesjonalnie, w które włożono, wyglądają jakby włożono w nie naprawdę dziesiątki tysięcy złotych, a później się okazuje, że to robią ludzie, może nie domorośle, bo są sprawnymi rzemieślnikami, ale grafikę komputerową, która jest na najwyższym światowym poziomie i już wyglądałaby całkiem nieźle w blockbusterach, a to jest zgłoszone na Festiwal Filmów Jednominutowych, więc naprawdę pełna otwartość i jednocześnie to dla mnie jest zadziwiające co roku, że ja zawsze coś nowego poznam. I jury w tym roku także argumentując, dlaczego nagrodziło określone filmy, powiedzieli, że mają dwa argumenty. Po pierwsze, świetne wykorzystanie jednej minuty i faktycznie chcieli mieć poczucie, że to nie jest skrót trailer jakiegoś większego filmu albo coś skróconego, tylko faktycznie świetne wyczucie tego czasu jednej minuty. A po drugie, coś, czego jeszcze nie widzieli. W związku z tym faktycznie co roku na ekranie w finale pokazujemy około 30 filmów, z czego od 6 do 10 to są rzeczy, które zostają w naszej kolekcji. Dzielimy się z nimi także na innych festiwalach w skali ogólnopolskiej, ale także międzynarodowej.
8: Wczoraj rozmawiałem z kolegą o tym festiwalu i wymyśliliśmy pomysł na film, więc za rok się może zgłosimy. Ale powiedział pan dwie ciekawe rzeczy. Pierwsza to była ta o windzie. Bo jak myślałem w ogóle o tym, czym jest film jednominutowy, to jednym z moich dwóch skojarzeń było to, że no jest to pewien rodzaj skracania. I studenci dziennikarstwa na przykład uczą się w ten sposób, że biorą jakiś tekst i mają go skracać. Albo napisać tekst na 100 znaków. Czy tam za moich czasów to się mówiło, że na długość tweeta jednego. Żeby napisać wyczerpujący tekst informacyjny na przykład, żeby się ograniczać. Wtedy jeszcze nam tłumaczyli, że łatwo jest pisać długo, trudno jest pisać krótko. Odkąd pracuję w gazecie, wiem, że długo jest równie ciężko pisać, ale że to jest też trochę taka zabawa, takie wejście w te ramy. A druga to o tym filmie katastroficznym, że to jest w ogóle koncepcja dobra, że to ktoś wymyślił świetny patent też, tak? Że to nie jest żaden, to nie jest żadna właśnie kondensacja czy skrócenie, tylko to jest wyjęcie najważniejszej minuty z filmu, który mógłby trwać i godzinę, tak? Ale tylko ta jedna minuta by nas w tym filmie interesowała, że to nie tylko można dać popis czy wyraz jakichś różnych zdolności, tak jak pan mówił, również takich gifowych na przykład, ale że to naprawdę wymaga wszechstronnego pomyślenia, podejścia i pobawienia się tą formą.
10: Tak, to prawda. Podobno Winston Churchill kiedyś powiedział coś takiego, że jak mam mówić 45 minut, może to zrobić z marszu, jak mam mówić przez 3 minuty, to potrzebuje kilku dni na przygotowanie, więc faktycznie to taka benedyktyńska praca. Ta kondensacja, to uchwycenie najistotniejszego, co chciałoby się opowiedzieć, więc wyzwanie takie maksymalne. I też zauważam co roku wśród zgłoszeń, że jest sporo osób, które zaczynają przygodę, aspirują, są na przykład studentami, studentkami szkół filmowych i to jest taki, myślę, taka dobra bramka, szczególnie w konfrontacji z widownią na żywo.
8: To jest bardzo inkluzywne, mam wrażenie.
10: Tak, maksymalnie inkluzywne. Jednocześnie, no, nie okazuje się wcale, że ci najbardziej doświadczeni dobywają nagrody, więc to jest też taka formuła, w której niekoniecznie doświadczenie się liczy. Może tak, tylko faktycznie pomysł, tak jak pan zauważył.
8: Doświadczenie ewentualnie przy wykonaniu się liczy, tak? Żeby tak. Wszystko to miało ręce i nogi, ale zawsze trzeba na początku wymyślić.
10: To prawda, więc no, ta kreatywność jest nieskończona i ta w ogóle formuła jednej minuty, to tworzywo, ono jest tak giętkie, że aż po prostu zachęcam też, żebyście państwo wpadali do Nadbockiego Centrum Kultury, bo jeszcze dzisiaj festiwal także na ekranie.
8: A czy mogłaby to być reklama? Albo spot, albo rolka z Instagrama, jeżeli nagrałbym dla Tok FM-u teraz po rozmowie minutową rolkę. Mhm. Czy to by mogło podejść pod kategorie konkursowe? Bo nie mogę się oprzeć temu wrażeniu, że rozumiem koncepcję filmu jednominutowego jako właśnie to, o czym mówiliśmy, ale z drugiej strony są inne formy, które kiedyś się różniły, bo jednak rolki trwały kilka sekund. Mówiło się, że tam 3 sekundy i już nie ma widza, a teraz to wszystko się wydłuża i te rolki idą w stronę jednej minuty. I ja też pamiętam... I tego uczyli na dziennikarstwie i na marketingu i jak ktoś chodzi do kina, to obserwuje reklamy. Czasami potrafią być fascynującym filmem, takim jednominutowym. Czy to się łapie, czy tu są różnice?
10: Więc ja mogę odpowiedzieć trochę przekornie, a trochę paradoksalnie a propos rolki i zgłoszenia. Tak i nie. Dlaczego? Bo jakby to była rolka, jakie widzimy często, jakie przesuwamy, scrollujemy, przykuwają naszą uwagę na 4 sekundy, jeśli nas nie zainteresują, to idziemy dalej, to pewnie by się nie przemknęło przez sito kwalifikacji, ale gdyby na przykład ta formuła rolki instagramowej była jakoś przekornie, prześmiewczo interpretowana albo wykorzystana w jakimś innym celu niż taki typowy, to pewnie właśnie już byłby ten haczyk, prawda? Mhm. Który by złapał uwagę, złapał publiczność. Zresztą to jest tak z tą minutą. To jest i mało, i dużo, no bo jakbyśmy tutaj milczeli przez minutę, no to by było w ogóle coś kompletna, jakaś katastrofa.
8: Ale tylko przez pierwszych kilka sekund.
10: Tak?
8: Tak. Znaczy nie, ogólnie byłaby katastrofa. Mhm. Tam na szczęście mamy drzwi podwójne, więc może by nie weszli tutaj, ale... no tak, ale rozumiem, co pan ma na myśli.
10: Tak, a jednocześnie to jest coś takiego... No wiemy też, ile spędzamy czasu. Patrząc na telefon, prawda? Na jakimś materiale. Więc minuta, jak ktoś przykuje naszą uwagę na minutę, to już jest szczerze, to już jest mistrzostwo, można powiedzieć dzisiaj, nie? Także no, to jest też taka dobra furtka, dobry test i to widać na pokazie na żywo finałowym, gdzie gromadzimy w Centrum Świętego Jana około 300 osób i publiczność żyje, publiczność reaguje. Jeśli twórcy już widzą i wiedzą, że dobrze im poszło, tak? Bo oni wywołali emocje na tle innych kilkudziesięciu filmów i tak kilkaście razy zdarzyło wczoraj, że faktycznie było coś takiego mocno przykuwającego. Na przykład jeden pan z Krakowa zgłosił film o Człowiek Gołąb, to się nazywało. To był mini dokument. I widzieliśmy człowieka przez minutę, który siedział na ławce. To była osoba bez domu, na której siedziało kilkadziesiąt gołębi. I ta osoba karmiła gołębie. ale w zupełnie inny sposób, niż byśmy się spodziewali. Mianowicie wypuszczała chleb z ust, a te gołębie wyjadały i to zaczyna już państwu pewnie brzmieć dziwnie, może trochę niezręcznie, może trochę wywoływało obrzydzenie, jak ludzie to oglądali, ale jednocześnie zareagowali. To było mocne. I teraz patrzę na taki film i się zastanawiam, czym to jest? Dlaczego to jest nagrodzone? Do czego to prowadzi? Ale myślę o nim, tak? Albo go odrzucam, albo jest to dla mnie zagadka, co z tego można wyciągnąć. W związku z tym, no, takie naprawdę najzwyklejsze czasami obserwacje, one potrafią przykuć uwagę w niesamowity sposób i ja szczerze, ja o tym filmie myślę chyba od 3 dni, prawie bez przerwy. Jeszcze tego nie rozkminiłem. Co to za przygoda jest? Że je nagrodziło. Druga nagroda w kategorii mini dokument.
8: Wspomniał pan o tym, że to musi być też jakaś emocja, która się z tym wiąże, bo ja na początku trochę żartobliwie, trochę serio mówiłem, że faktycznie mogliby państwo nas nie słuchać i zobaczyć połowę filmów, które w ogóle były nominowane, czyli 15 z 30 tych filmów, ale z drugiej strony jest to duży przemiał. To już jest jak, pamiętam, znajomi mi opowiadali o jakichś festiwalach filmowych, gdzie po prostu jest od rana do wieczora przez 5 dni od filmu do filmu się chodzi, no to tutaj trwa to krócej, ale i tak to jest tyle różnych historii, że o co chodzi koniec końców? Poza tym, że faktycznie docenimy pomysł, wykonanie, czy koniec końców chodzi po prostu o tę emocję, która nas albo wkurzy, albo porwie, albo w inny sposób zapadnie w pamięć?
10: Tak, w ogóle ten format to świetna obserwacja, bo format festiwalu filmowego to jest coś, czego ja na przykład, proszę państwa, nie wiem, co o tym pomyślicie, jestem kuratorem festiwalu filmowego.
8: Nie cierpi pan.
10: Nie lubię festiwali filmowych,
8: ale
10: tak?
8: Super.
10: Bo czuję, że chcę zobaczyć więcej, więcej. I tylko kilka z tych rzeczy zostaje.
8: I że coś pan traci, coś panu ucieka też, nie?
10: Być może. Więc pytanie teraz, czy festiwal to jest wydarzenie społeczne, towarzyskie, czy to jest wydarzenie filmowe, czy jak oglądamy 5 filmów dziennie pełnometrażowych, co z tego w nas zostaje. W związku z tym no, my mamy może trochę łatwiej i trudniej. Łatwiej, bo jesteśmy skompresowani. Tych filmów jest 30 w finale. Łatwo policzyć, ile to nam czasu zajmie. Trudniej, bo jeśli tak się przewinie przed naszymi oczami 30 minut filmów, to jeszcze trudniej pewnie coś zapamiętać, prawda? Staramy się troszeczkę je separować od siebie,
8: rozrzedzać. Ale można powtórzyć.
10: Można powtórzyć.
8: Ogląda pan kilka razy?
10: Tak, zdecydowanie. Szczególnie te złotą dziesiątkę, bo też staramy się wysyłać te filmy w różne miejsca. Będziemy na festiwalu animatorów w Poznaniu w tym roku i tak dalej, i tak dalej.
8: No bo to jest też przy takiej ocenie, czy jury oczywiście, ale też przy takiej ocenie widza, to jest jednak uczciwsze, że film jednominutowy bez problemu jesteśmy w stanie zobaczyć i 5 razy pod rząd. Mhm. I wyrobić sobie zdanie i przyjrzeć się każdemu szczegółowi. No, najnowszego Scorsese nie zobaczę, bo nie zobaczę go raz, bo 3 godziny to jest jednak dużo za dużo i wolałbym w tym czasie zobaczyć 180 filmów z festiwalu. Więc wydaje mi się, że to jest też zaleta taka i dla autorów, i w sumie też i też dla nas, którzy będziemy to oglądać. Która to edycja?
10: To już jest 20. edycja. My pracujemy od 2006 roku. Mieliśmy krótką przerwę, bo staraliśmy się przeformułować. Zwiększyliśmy liczbę dni. Skanalizowaliśmy je troszeczkę inaczej program, bo był i dzień warsztatowy z Kasprem Bajonem, Emi Buchwald, Maciejem Buchwaldem. Jest to bardzo gorące nazwiska, które praktycznie dzieliły się swoimi doświadczeniami i narzędziami, więc zarówno taka furtka do profesjonalizacji, ale także furtka wykorzystania tych filmów jako pretekstu do rozmowy na inne tematy, bo dzisiaj na przykład Szymon Jachimek, Magdalena Grzebałkowska i Piotr Bulcki będą na podstawie jednego wybranego filmu mówili o czasie, o lenistwie i o kreatywności, więc no, te filmy w różne sposoby nam pomagają, funkcjonują także jako narzędzia edukacyjne, tworzyliśmy warsztaty dla ludzi spoza Trójmiasta, żeby też poznawali to medium filmowe, jak bardziej świadomie wykorzystywać narzędzie, które wszyscy tak naprawdę mamy w ręce. Jednocześnie pokazy filmów ze świata, ale także dziś na zamknięcie festiwalu wieczorem, wieczorynka z festiwalem filmów jednominutowych z prelekcją o tym, jaką aktywność wykonuje mózg w czasie snu. Mamy pewne intuicje, a tutaj nam opowie specjalista, naukowiec, co się dzieje w tym naszym mózgu, a przy okazji pokażemy takie filmy na dobranoc i na zamknięcie festiwalu.
8: No to zapraszamy do oglądania i do myślenia, żeby wymyślić na przyszły rok. scenariusz jednominutowego filmu.
10: Zapraszamy od stycznia kolejny nabór i to jest trochę tak, w jakiej przestrzeni zachęcam, żebyście państwo poruszali. To jest tylko jedna minuta, ale to jest zarówno cały świat. Mam takie poczucie, te filmy oglądając co roku.
8: Bartosz Filip, Nadbałtyckie Centrum Kultury, kurator festiwalu filmów jednominutowych. Bardzo dziękuję.
11: To jest powtórka.

0: ciągle nowe zdarzenia, czy to związane z grypą, czy też jeszcze już zapomnianym, ale w szpitalu ciągle funkcjonującym COVID-em. Jedno ognisko się wygasza w jednym oddziale, pojawia się kolejne.
1: Objawy burzliwe, czyli wysoka gorączka, ze samopoczucie, bóle głowy, bóle mięśniowo-stawowe, bóle gardła, kaszel.
2: To wchodzimy w jednym miejscu, jest i konsultacja, i porada, i recepta, i zaszczepienie, i wychodzimy zadowoleni. Dlatego zachęcamy wszystkich, bo grypa to choroba śmiertelna.
3: Cały czas można się szczepić.
2: Na grypę nie jest nigdy za późno. Jak tylko jesteśmy zdrowi, bez żadnych objawów gorączkowych czy też przeziębieniowych, to możemy skorzystać.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Minister Sprawiedliwości będzie oczekiwał wyjaśnień od Waszyngtonu. Sejm na dniach zajmie się po raz kolejny kryptowalutami. Projektów jest kilka. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju w Rzymie. To są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Jak poinformował w telewizji Republika, do USA przyleciał w sobotę. Do tej pory przebywał na Węgrzech. Wcześniej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do obu krajów z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych mimo braku ważnych dokumentów. Zapowiedział też wniosek o ekstradycję Ziobry z USA. A tu rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
6: Prokurator wykorzystał wszystkie przewidziane w polskim międzynarodowym prawie środki zmierzające do skutecznego sprowadzenia podejrzanego do Polski i przedstawienia mu zarzutów.
5: A chodzi o 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro powiedział, że chętnie stanie przed sądem, bo amerykański sąd jest niezawisły. Podkreślił jednocześnie, że procedura w sprawach ekstradycyjnych ze Stanami Zjednoczonymi jest bardzo wymagająca. Politycy wszystkich opcji są zgodni. Sprawę uregulowania rynku kryptowalut w Polsce można szybko załatwić. Różnią się, jeśli chodzi o to, w jaki sposób miałoby to być zrobione. Na dniach Sejm po raz kolejny zajmie się kryptowalutami, a konkretnie 5 projektami – rządowym, prezydenckim i 3 poselskimi. W tle zaś są 2 wcześniejsze weta Karola Nawrockiego do ustaw przygotowanych przez Ministerstwo Finansów oraz afera Zonda Krypto, czyli giełdy kryptowalut, której klienci nie mogą odzyskać zainwestowanych pieniędzy i która finansowała fundacje i wydarzenia powiązane z prawicą, prezydentem, PiS-em i Konfederacją. Wawrzyniec Zakrzewski.
7: Sprawa kryptowalut to spory problem, przede wszystkim dla prezydenta, uważa europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.
8: Nawrockiemu pali się pod jego tronem. Prezydent Nawrocki musi nam powiedzieć, czy te kryptowaluty w jakikolwiek sposób przyczyniły się do tego, że on prezydentem dzisiaj Polski jest.
7: Ale zdaniem Joanny Scholling-Wielgus z Lewicy, gdy parlament uchwali ustawę rządową, Karol Nawrocki po raz kolejny jej nie podpisze.
9: Prezydent Nawrocki chce być, mówię oczywiście to w taki sposób żartobliwy, królem. To nie ma znaczenia, czy mówimy o kryptowalutach, czy o czymkolwiek innym. Nawrocki będzie zawsze robił pod górkę.
7: Co zapewne ucieszy posła PiSu Jarosława Sellina, który przekonuje, że kolejne propozycje rządowe są po prostu złe.
10: Daleko wybiegające poza dyrektywę MiCA europejską, czyli znowu wprowadzają tę zasadę, że Unia Europejska plus coś tam, a ja uważam, że powinna być zasada Unia Europejska plus zero, po prostu zaimplementować i tyle.
7: Które jeśli Polska nie będzie miała swoich regulacji, i tak wejdzie w życie 1 lipca. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
5: Iran i USA pracują nad 30-dniowym rozejmem, w trakcie którego odblokowana zostanie cieśnina Ormuz i wynegocjowane będzie szersze porozumienie, twierdzi dziennik New York Times. Teheran przekazał Waszyngtonowi odpowiedź na propozycję planu pokojowego za pośrednictwem pakistańskich mediatorów. Chociaż od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm, kluczowa dla handlu ropą i gazem cieśnina Ormuz pozostaje praktycznie zablokowana. Polska powiatowa i wiejska wyludnia się. Młodzi ludzie wyjeżdżają za pracą do dużych ośrodków i najczęściej już tam zostają. Przykładem wyludniającego się miasta jest niewielkie, 11,5-tysięczne Wąbrzeźno w Kujawsko-Pomorskim. Ma odrestaurowane kamienice, nowe centrum rekreacyjne nad jeziorem, nowe kino, żłobek i mieszkania. A mimo to w ostatnich 15 latach ubyło tam aż 3 tysiące osób.
11: Młodsze osoby szukają personelu.

0: perspektyw. No jeśli chodzi o zarobki, wiadomo, no, że większe miasta kuszą tymi lepszymi zarobkami, jest większe pole manewru. Jeśli nie ta firma, to może druga. Możemy sobie gdzieś tam manewrować. A tutaj, no, tych zakładów nie ma zbyt wiele. Generalnie patrząc tak na nasz wąbrzeski rynek, to coraz więcej lokali tak naprawdę się zamyka, nie?
1: Albo się otwierają sklepiki, one się otwierają na rok, dwa i koniec, nie wiem dlaczego. No ale jest gorzej, jest dużo gorzej, tak? Te wszystkie ceny też za lokal, prąd, do tego, te wszystkie jeszcze dodatkowe rzeczy po prostu też kosztują, nie? I to wszystkich też przeraża.
2: W Wąbrzeźnie drastycznie spada liczba urodzeń. W zeszłym roku przyszło tam na świat zaledwie 66 dzieci. 10 lat temu dwa razy więcej. Seniorzy stanowią już za to 25% populacji miasteczka. Iga Świątek pokonała Włoszkę Elisabetę Cocciaretto 6-1, 6-0 i awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Włoszka w światowym rankingu zajmuje 41 miejsce i wydaje się być wyjątkowo wygodną rywalką dla Świątek. Wcześniej grały ze sobą tylko raz, rok temu, również w Rzymie, i mecz zakończył się wówczas dokładnie takim samym wynikiem. Kolejną rywalką Świątek będzie Japonka Naomi Osaka, której trenerem jest Tomasz Wiktorowski. Noc z przymrozkami na wschodzie, tam przy gruncie nawet minus 2 stopnie. Poniedziałek pochmurny, może przelotnie popadać, po południu miejscami zagrzmi. Będzie od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie, chłodniej nad morzem, miejscami na obszarach podgórskich, bo tam od 15 do 18 miejscami silniej powieje.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
4: Niedzielny poranek, Tok FM, Michał Tomasik z tygodnika Polityka się kłania. Jesteśmy oczywiście cały czas jesteśmy nad morzem. Może za chwilę usłyszymy jakąś mewę. Rozmawialiśmy o polityce przed chwilą, ale nie będziemy o tym, bo wydawało mi się, że Paweł Ziętara mi udzielał małej dyspensy na rozmawianie o polityce, ale nie, podtrzymuję. W niedzielnych porankach nie rozmawiamy o polityce, którą kocham najbardziej na świecie, porozmawiamy o najlepszym mieście w Polsce, które już mówiłem, że jest jedyną prawdziwą perłą północy, czyli o Sopocie między innymi. A porozmawiamy dlatego, że w studio jest ze mną Magdalena Bąbel-Adamowska z Fundacji Art Formacja 22, Teatru Generacja i Mara Fest Music Festival. Jedna z nominowanych w Pomorskiej Nagrodzie dla Liderek i Liderów Kultury Nagrody Teodory. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu. Ja bardzo od razu przepraszam za taki zachrypnięty głos, ale
4: ja też mam chyba
5: jesteśmy w teatrze akurat po premierowych graniach, więc było szaleństwo. Jeśli mogę, to z tej strony jakby pozdrawiam moją całą bandę teatralną Teatru Generacja, przede wszystkim obsadę weteranów. Zagraliście piątek, sobota, majstersztyk. Wielkie brawa dla Was.
4: I jeszcze nie zapominajmy o tym, że jest z nami gdzieś pod stołem piesek. A nie,
5: tak, Diego,
4: tu siedzi
5: Diego,
4: sobie.
5: Diego jest na fotelu obok.
4: Diego sobie siedzi.
5: Tak, Chihuahua, 4 lata, pies na kulturę. On spędza w teatrze, na koncertach mnóstwo czasu. I
4: dlatego odsypia teraz.
5: I teraz odsypia, dokładnie.
4: Nie będę ukrywał dwóch rzeczy. Ja jestem z Sopotu, więc trzymam kciuki za panią.
5: Dziękuję.
4: Lokalny patriotyzm. Sopocianie muszą się wspierać. Ale pomyślałem, żeby nie było tak łatwo, to mi się jednak Sopot, z którego ja pochodzę, w którym spędziłem 20 lat życia, kojarzył jednak z tym, że w dzień jest to miasto emerytów, w którym nic się nie dzieje, a w nocy jest zaś szkarładą, która na Monciaku, w klubach i na imprezach jest i nie ma nic więcej do zaoferowania. Co ma Sopot do zaoferowania kulturze?
5: Sopot to jest takie, wiesz, niesamowite miasto, które ma naprawdę wspaniałe DNA. I dziś jesteśmy w takim miejscu, gdzie owszem pamiętamy te apogeum różnych imprez, no to było szaleństwo dla lokalnie mieszkających osób, naprawdę uciążliwe. Natomiast chyba do końca za tym nie tęsknimy. Bardziej tęsknimy za tym, żeby powróciło to takie artystyczne miejsce bohemy, gdzie wydarzają się różne koneserskie fajne imprezy, wystawy, koncerty. I myślę, że Sopot jest na dobrej drodze. żeby to się zadziało. To oczywiście wymaga trochę czasu. Oczywiście Sopot staje się srebrnym miastem. Jest jednym z miast, gdzie odsetek tych osób powyżej tam 65 roku życia jest największy. Natomiast to nadal są świetni mieszkańcy, absolutnie korzystający z różnych form kultury. My robimy też jako teatr koncert sylwestrowy dla Sopocian. I to są przepiękne spotkania. Także ja się o Sopot nie boję. Myślę, że Sopot właśnie dziś wraca do swoich korzeni i wraca przez też pracę takich oddolnych inicjatyw artystycznych. Myślę, że dajmy trochę temu czasu, żeby to się, bo to się inkubuje, ale za moment to buchnie i to będzie naprawdę wspaniałe miejsce na mapie kulturalnej Europy.
4: Ale z czego wynika to, o czym pani mówi? Bo z tego, co wyczytałem, to, czym pani się chociażby zajmuje, to jest jakaś propozycja, ale to jest propozycja, która też ma angażować i wciągać tych ludzi. Czy to jest zasługa właśnie ludzi, którzy proponują różne rzeczy w kulturze, które można zrobić? Czy to jest zasługa również tego odzewu, że są ludzie tutaj, którzy chcą się angażować oddolnie. No bo najlepszy teatr z najlepszą sztuką i aktorami też byłby koniec końców nikim, jeżeli nikt by tego nie oglądał.
5: Oglądają. Mamy zawsze pełne sale. Natomiast to troszeczkę jest pół na pół. Ja zauważyłam, no jeśli mogę mówić o sobie, to może trochę tak pysznie zabrzmi, ale że mam sobie pewne cechy, które przyciągają ludzi, bo może chcą coś zrobić, natomiast nie mają tej odwagi pionierskiej, żeby ten pierwszy krok zrobić. Ja tę odwagę mam, więc jak ktoś przychodzi, to staram się ubrać ten pomysł w realne już aspekty takiego pokazania tego projektu światu. A z drugiej strony czasami to ja wpadam na jakiś pomysł, ale wpadam pewnie też po trosze przez to, że energetycznie gdzieś widzę wokół siebie ludzi, którzy mnie nastrajają do czegoś i wyczuwam w nich te kompetencje, że możemy to razem zrobić. Stąd też taka różnorodność różnych tych projektów, bo począwszy od teatru przez festiwal muzyczny, który też się rozrasta, jest takim troszeczkę, no nie wiem, taką perełką, która się utrzymała, bo kiedyś były te festiwale, gdzie zarówno artyści z Ukrainy czy Białorusi wchodzili na scenę. Dzisiaj tych festiwali już nie ma, natomiast nam się nadal udaje to realizować i przyciągać też artystów z innych zakątków świata. Ale to też wynikło z tego, że wokół mnie pojawili się ludzie z Białorusi, którzy wyjeżdżając ze swojego kraju mieli mnóstwo kompetencji niewykorzystanych gdzieś tu i teraz. Organizowali duże festiwale, mieli kontakty. I tak sobie pomyślałam, że czemu tym nie podziałać? Stąd ten Marafest. No, w tym roku mamy jubileuszowy koncert, 5 lat nam minęło. Ale to tak, to wynika z tej synergii, która pojawia się, gdy się spotyka człowiek z człowiekiem po prostu.
4: No tak, czyli jest... Nawet się jakoś na to mówi, że taka artystyczna energia, tak? Czyli żeby wspólnie tak, kombinować tak. I knuć. Ale w jakim kierunku knujecie? To znaczy, o czym się mówi? Czy to są tematy, problemy, zagadnienia takie powszechne, szerokie, czy jednak jest w tym coś lokalnego?
5: Tu znowu pewnie trochę tego, natomiast ja wczoraj to powiedziałam na zakończenie spektaklu, że bardzo chciałam, żeby Teatr Generacja już w samej swojej nazwie jakby przyciąga różne generacje i to nie chodzi o generację wiekową, ale pewne generacje jakby też mentalne, które się tworzą w społeczeństwie, ale też chodzi o to, żeby być pewnym laboratorium, takim laboratorium emocji, laboratorium wydarzeń, komentarzem do tego. My nie dajemy gotowego scenariusza. Pracuje się w tym teatrze w ten sposób, że przychodzimy i pierwsza próba to jest takie spotkanie i burza mózgów. Co chcemy
4: powiedzieć? Trochę improwizacyjnie.
5: Dokładnie tak. Każda próba jest jakby tym work in progress, tak, że słuchamy tego, co się dzieje dookoła i nie tylko lokalnie, ale też to, co się dzieje na świecie. I to gdzieś jakby wypływa potem w tekście, w zachowaniu, w postaciach, które kreujemy. I tak, to jest najciekawsze.
4: A jak, bo chciałem zapytać, jak się ma taka oddolna kultura, bo w kontekście tego, że my na przykład w Warszawie, no to znamy trójmiejską kulturę, no ale znamy teatr szekspirowski, muzyczny w Gdyni, powiedzmy, że jest też ta Ergohestia Arena, tam na plac Przymierza i Pojednania Sopocko-Gdańskiego, gdzie koncerty choćby się wielkie odbywają, jest jeszcze opera w Sopocie, no i muzea, ale muzea to historia, to nikogo nie interesuje. Żartuję oczywiście, niektórych interesuje, no tu jest II wojny światowe i narodowe i tak dalej. I to kojarzymy, a jak się ma ta kultura i sztuka oddolna szerzej?
5: W Sopocie to jest akurat pewna taka ścieżka idąca za plastykami, czyli jest sporo pracowni w mieście, gdzie zaczynają się te pracownie otwierać, zaczynają być nie tylko zamkniętą przestrzenią, gdzie malarz sobie maluje i nikogo do tego miejsca nie dopuszcza, ale stają się punktami na mapie Sopotu, gdzie różne wydarzenia się dzieją. Biorą udział w nocy muzeów i tak dalej, więc oddolnie to się dzieje. Mogłabym wymienić naprawdę mnóstwo różnych NGO-sów sopockich, które tak naprawdę tworzą kulturę, bo Sopot nie ma swojego jakby teatru, ma w cudzysłowie scenę teatru, scenę kameralną Teatru Wybrzeże, ale to jest nadal gdańska scena, która kreuje coś w Sopocie, natomiast to nie Sopot tworzy w tej scenie swoje projekty. I teraz chodzi o to, że zadziała się kompletnie jeszcze inna rzecz, że po tym kryzysie uchodźczym, który wynikł w związku z tą pełnoskalową wojną w Ukrainie, to te instytucje się otwierają na oddolność, czyli jakby one zaczynają dostrzegać, że wnosi im ten świeży powiew do ich jakby wypracowanych już długoletnich schematów właśnie ta inicjatywa oddolna. Czyli to NGO-sy dzisiaj wchodzą i realizują na przykład w Teatrze Szekspirowskim wiele wydarzeń. To NGO-sy w muzeach, jakby ludzie zrzeszeni w różnych stowarzyszeniach kreują pewną politykę wydarzeń takich dynamicznych, bo jeszcze na co trzeba na pewno zwrócić uwagę. Nikt tak szybko nie reaguje na te zmiany w świecie, które zachodzą, jak NGO-sy, bo nie są w skostniałych strukturach, nie muszą przepracować, nie wiem, przebudżetować i tak dalej, tylko mogą działać
4: dynamicznie
5: tu i teraz. I tak samo to, co się wydarzyło w 22 roku, pokazało, że najszybciej zadziałała kultura i NGO-sy, i oddolne inicjatywy artystyczne. Najszybciej. I nawet weszli w takie buty, które nie były dla nich łatwe, czyli te pomocowe. Myśmy razem z artystami jeździli do Ukrainy. Wiesz, to było coś nieprawdopodobnego, co pokazało chyba temu światu u góry.
4: Proszę Państwa, następnym razem, jak będziecie w Trójmieście czy w Sopocie, to nie na imprezę, tylko się rozejrzeć, poszukać, posprawdzać. Dużo propozycji tutaj padło z ust Magdaleny Bąbel-Adamowskiej z Fundacji Art Formacja 22 Teatru Generacji i Mara Fest Music Festival, nominowana w konkursie, którego laureatów poznamy 28 maja. Jako sopocianin, sopociance trzymam kciuki.
5: Bardzo dziękuję.
4: Bardzo dziękuję.
5: Trzymam kciuki za nas wszystkich.
4: Michał Tomasik, kłania się. Jesteśmy nad Bałtykiem. Doktor Tomasz Kijewski, doktor biologii i edukator w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, jest naprzeciwko mnie w studiu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Będziemy z panem doktorem rozmawiać o Bałtyku. Postaram się, żebyśmy o wszystkim, o całym Bałtyku porozmawiali.
6: Dużo do powiedzenia.
4: Dużo do powiedzenia, a chyba niewiele na jego temat paradoksalnie wiemy. Tak przed chwilą rozmawialiśmy, więc spróbujemy dużo różnych wątków przerobić, żebyście państwo dumnie później mogli na plaży rozmawiać o tym, co tam się pod tą taflą wody dzieje. Wiosna. A jak było? Jak minęła zima w Bałtykowi?
6: Może nam się wydawać, że to była bardzo wyjątkowa zima, bo młodzi ludzie byli zszokowani tym, co się tutaj działo. Prawie pół metra śniegu, prawie dwa miesiące, temperatura była cały czas poniżej zera.
4: Tu pani mówiła przed chwilą, jedna z którą rozmawiałem, że zamarzały miejscami wody i to był szok.
6: Strefa brzybrzeżna, Zalew Wiślany, wewnętrzna Zatoka Puckia rzeczywiście były całkowicie skute lodem. Tam można było się przespacerować, chociażby z Żucewa do Półwysep Helski.
4: Tak jak w tych legendach o tym, że Bałtyk zamarzł i do Szwecji, czy gdzieś tam można było iść.
6: Tak, pan mówi, to legendy. W czasach historycznych to nie było możliwe, żeby w poprzek Bałtyku przewędrować. Natomiast wzdłuż brzegu, kiedy woda zamarzała, faktycznie podróżowano i nawet stawiano zajazdy.
4: Czyli zima trudna.
6: Zima trudna, jeśli chodzi o standardy ostatnich paru dziesięcioleci, natomiast gdyby ją porównać z tymi zimami, które miały miejsce 40-50 lat temu, to była taka standardowa zima.
4: No ale czy to, że w perspektywie kilkudziesięciu lat była jakaś trudniejsza ta zima, ma wpływ na Bałtyk, na jego życie, stan?
6: Gdyby tego typu zimy zdarzały się regularnie, to można byłoby mówić, że tak. A w tym momencie to był taki pik, taki, nie wiem, trudno to nazwać nawet sygnałem. Lekkie odstępstwo od tej normy, którą udało nam się stworzyć.
4: Z kolei alarmujecie państwo, że stan wody w Bałtyku jest najniższy od 1886 roku. Czy to ma jakiś związek, czy to jest jakiś problem, którym dopiero teraz się dowiedzieliśmy, czy po prostu jak często w naszym kraju wiemy od dawna i to zaniedbaliśmy?
6: A to jest sytuacja bardzo dynamiczna. To obniżenie poziomu Bałtyku miało miejsce na początku lutego i zostało już wyrównane, nawet zdążyło się to zmienić. Poziom tego morza stale się zmienia i to zależy od układu wiatrów, od układu wyżów i niżów nad tym regionem i nad Morzem Północnym. Na początku tego roku była to faktycznie wyjątkowa sytuacja. Długo zalegający wyż w towarzystwie wschodnich wiatrów, można powiedzieć kolokwialnie, wypompował część wody z Bałtyku. Tego było całkiem sporo, ponad 250 kilometrów sześciennych. Kilometr sześcienny to jest miliard ton. I ta woda oczywiście po zmianie warunków atmosferycznych powróciła, ten poziom się podniósł. Tylko że wlała się woda z Morza Północnego, słona morska woda.
4: A to dobrze?
6: I dobrze, i niedobrze. Tak jak powiedziałem, gdyby taka sytuacja miała miejsce regularnie co roku, to można by było powiedzieć, że bardzo fajnie, bo taki zastrzyk morskiej wody to jest zasilenie przydennych wód Bałtyku. To nie jest powszechnie znana sprawa. Bałtyk jest morzem dwuwarstwowym. Ta dolna warstwa poniżej 50 metrów jest bardziej słona, czyli nie 7 promili, a 12, miejscami nawet 20 gdzieś tam w zachodnich częściach. Różnica między tą wodą powierzchniową a tą wodą przydenną dotyczy nie tylko zasolenia, ale i temperatury. To sprawia, że granica między tymi dwiema warstwami jest bardzo wyrazista. Przez tą granicę nie dochodzi do wymiany gazowej. Czyli w momencie, kiedy przy dnie kończy się tlen, tam panują warunki beztlenowe, one się utrzymują tak długo, dopóki świeża, znaczy nowa woda morska się do Bałtyku nie dostanie. Niestety tego typu okoliczności zdarzają się coraz rzadziej, a to, że w tym roku mieliśmy taki rekordowy, naprawdę rekordowy poziom wymiany tej wody, na dłuższą skalę w Bałtyku sytuacji nie zmienia.
4: Ale to by było dobrze, gdyby częściej się tu wlewała ta zimna woda, bo jak rozumiem, wtedy, no może by się to nie wymieszało, ale by stwarzało pole do życia dla różnych tam ryb na przykład, tak? Bo byłby ten tlen.
6: Tak jak pan mówi, regularne wlewy słonej wody do Bałtyku odświeżyłyby tę dolną warstwę i sprawiłyby, że życie tam dla różnych organizmów, które są dla nas ważne, dorsz jest takim organizmem, byłoby dużo łatwiejsze. W tej chwili tak nie jest, mimo tego ogromnego wlewu.
4: Wspomniał pan o dorszu. Co w tym Bałtyku żyje ciekawego, co nas interesuje?
6: No, nas najbardziej interesuje jakaś równowaga w tej przyrodzie. Ja mówię tutaj o przyrodnikach. Natomiast ogół społeczeństwa może być zainteresowany tymi rybami, które z Bałtyku
4: wydobywamy. To powiedzmy najpierw to, co interesuje społeczeństwo, żeby zainteresować słuchaczy, a potem im powiemy, co interesuje przyrodników, żeby to ochronić wszystko, o czym pan powiedział. Więc dorsz, Coś jeszcze? Dorsz. Albo dlaczego dorsz?
6: Dlaczego dorsz? Nasz dorsz jest przede wszystkim bardzo smaczną, zdrową rybą i tego dorsza w Bałtyku było naprawdę dużo. W ubiegłym roku z Bałtyku wszystkich ryb wywołowiono niecałe 400 tysięcy ton. Były takie momenty w latach 80., kiedy 400 tysięcy ton sięgała kwota połowowa dla samego dorsza. Więc tej ryby było naprawdę dużo i niestety od dłuższego czasu obserwujemy drastyczny spadek jakości stad tej ryby i od kilku lat jest wprowadzony na całym Bałtyku zakaz połowów tego dorsza.
4: Przygotowując się, też czytałem jedną rozmowę z panem i doszedłem do wniosku, że ja na przykład bladego pojęcia nie mam o tym, dlaczego na przykład to jest ważne, żeby takiego dorsza chronić, ponieważ jak pan to tłumaczył, to nie chodzi tylko o to, żeby nie łowić dorsza, ale przecież dorsz się czymś musi żywić. Mhm. Więc ważne jest to, czy odławiamy skorupiaki na przykład, tak? Bo to chyba młody dorsz się jakimiś tam skorupiakami.
6: Skorupiakami, młodymi rybkami, tak.
4: Tak, żywi. Ale też, jeżeli przekroczy się pewien próg i tego dorsza będzie za mało, to on po prostu się nie... jakby nie...
6: Nie będzie miał jak się odnowić.
4: Nie będzie miał jak się odnowić, ponieważ on jest trochę... to nie jest zwykły dorsz. To jest dorsz bałtycki, który jakiś czas temu tam przypłynął, ale on się dostosował do tych warunków.
6: Tak, to dostosowanie jest zarówno na poziomie fizjologicznym, jak i genetycznym, co stwierdziliśmy w Instytucie w naszych badaniach. No, moja żona habilitację zrobiła na ten temat. Faktycznie ta ryba jest przystosowana do warunków bałtyckich. Dorsz z północnego Morza Bałtyku czuje się źle, tak jak większość takich klasycznych oceanicznych gatunków. Nie będzie chciał tu zapływać, nie będzie w stanie uzupełnić tych braków populacji dorsza, których w Bałtyku doświadczamy w tej chwili.
4: No więc, z tego powodu tak ważne jest, i jak rozumiem, tu wracamy do tego, co pan mówił o przyrodnikach, jakby ta prewencja, bo tego się faktycznie nie da potem naprawić, bo tych elementów tego łańcucha jest tak dużo.
6: No to jest właśnie misja, którą naukowcy coraz częściej powinni podejmować, żeby o tym ludzi informować. Ekosystem jest bardzo złożonym układem i to jest układ niezwykle wrażliwy. I nawet badając bardzo dobrze ten ekosystem, bardzo drobiazgowo badając ten ekosystem, czasami nie jesteśmy w stanie stwierdzić, który gatunek na jakim poziomie stanie się tym przełącznikiem, który sprawi, że cały ten domek z kart zacznie się sypać. A kiedy zaczyna się sypać, równowaga w ekosystemie zmienia się tam wszystko. Aha. Z tym dorszem sytuacja to... Znaczy, nie należy uważać, że za sytuację dorsza zawinili rybacy. Czy to polscy, czy duńscy, czy jacykolwiek inni. Chodzi o to, że suma wszystkich zmian, które zaszły w Bałtyku, doprowadziła do tego, że ta ryba znalazła się na skraju wymarcia i na dobrą sprawę można ją uznać za wymarłą, mimo że wciąż jeszcze jakieś dorszyki daje się złapać, co często jest też procedurą nielegalną.
4: A co się takiego zmienia w Bałtyku? Bo ja zwróciłem uwagę na dwie ciekawe rzeczy. Pierwsza taka, może bardziej jakaś oczywista, to temperatura. Czy temperatura Bałtyku rośnie?
6: Niestety tak. Znaczy Bałtyk z definicji, z natury jest
4: może zimnym. Niestety dla pana i dla ryb, a nie dla słuchaczy naszych.
6: Ja sam nie jestem zwolennikiem zimna, żeby nie było niedomówień. Natomiast obserwując zmiany w przyrodzie, nie sposób nie zauważyć tego, że jeżeli temperatura gdzieś się podnosi, to warunki bytowania dla rozmaitych istot zmieniają się w sposób nieznośny dla nich. No bo kiedy temperatura naszego ciała podniesie się o 2 stopnie, to jest dla nas stan gorączki, czujemy się fatalnie i wolimy leżeć w łóżku. Kiedy mówimy o organizmach zmiennocieplnych, dla których temperatura zależy od temperatury otoczenia i ta temperatura otoczenia podnosi się o 2 albo 3 stopnie, no to one również nie doświadczają niczego pozytywnego.
4: Zaczynają się gotować, jak ta żaba.
6: No, zmienia się trochę poziom ich metabolizmu, zmienia się wszystko. Dla nich to jest sytuacja stresowa.
4: A druga rzecz, to jest bardzo ciekawe, to jest zasolenie. Posprawdzałem, Bałtyk jest jednym z mniej słonych mórz.
6: Nawet najmniej słonym.
4: Najmniej, tak. Tam... 7 czegoś na coś.
6: 7 gramów mieszaniny soli w litrze.
4: Tak, tak kiedy na przykład tam Morze Śródziemne, martwe, czarne, no to jest 6 razy więcej.
6: No średnie zasolenie oceanu to jest około 35 gramów mieszaniny soli w litrze. W Bałtyku jest 7, przy dnie jest trochę więcej.
4: Tak, i to są liczby, natomiast my to wszyscy mniej więcej potrafimy zidentyfikować. Jak jedziemy nad Morze Śródziemne, wchodzimy do morza i ta woda jest inna, tak? Trochę bardziej nas tam wypiera.
6: Trochę nas bardziej szczypie, trochę nas bardziej wypiera.
4: Tak, gorzej jest, jak się jej opijemy i tak dalej. W Bałtyku wiem, że to zasolenie bardzo się waha. Potrafi właśnie od kilku tam do kilkunastu nawet tej miary, o której pan mówił, się zmieniać. Natomiast mnie zastanawia, czy Bałtyk nie idzie w stronę tego, nasz polski Bałtyk, nasz czempion, żeby być pierwszym słodkowodnym morzem.
6: Całkiem słodkowodny to Bałtyk nie będzie, choćby z uwagi na te zasoby bardziej słonej wody przy dnie. Natomiast faktycznie od kilku tysięcy lat, odkąd się ustabilizowała ta ostatnia wersja Morza Bałtyckiego, jest akwen, który się wysładza. Ale musimy pamiętać, że Bałtyk narodził się jako jezioro polodowcowe, do którego się dopiero wlała morska woda. Także to nie jest, jak to czasami mawiam, poważne morze.
4: Mhm. Znaczy to jest... On rozpaczliwie dąży do tego, żeby być tym, stać się tym, kim był na początku, czyli jeziorem. Stąd to moje pytanie trochę o tę słodką wodę, bo to ten poziom zasolenia jest bardzo niski. Nie jest jeszcze aż tak niski, jak w rzekach czy w jeziorach, ale jest bliżej do rzeki jezior niż do tych naprawdę słonych mórz.
6: Północna część Zatoki Botnickiej to już jest zasolenie rzędu 2 gramów w litrze i to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie morzu, definitywnie jest to część morza, żyją żaby.
4: O, niesamowite. Ale z czego to wynika? To też jest klimat? To jest działalność człowieka, to
6: nie,
4: zasolenie?
6: Nie, to jest kompletnie naturalne. No,
4: specyfika taka, że dziwne jest to morze i ma takie...
6: Taką ma historię. No, Bałtyk 3 miliony lat temu w ogóle nie istniał. To był system rzeczny. To były rzeki odprowadzające z dzisiejszego zlewiska Bałtyku wodę do Morza Północnego. Tak to nazwijmy. Natomiast te przemiany, które zaszły po zlodowaceniu, czyli najpierw wyżłobienie Nieckiej Bałtyku, później wypełnienie jej słodką wodą, później wlanie się wody morskiej, są jak najbardziej naturalne procesy. Rzecz w tym, że zlewisko Bałtyku, czyli obszar lądowy, z którego wody rzeczne doprowadzają wodę do tego morza, jest 4 razy większe, ma 4 razy większą powierzchnię niż sam Bałtyk. To jest odwrotna sytuacja niż na całym świecie. W dodatku może jest to zimne, więc tego parowania nie ma. Tutaj nie ma jak sól się gromadzić, a woda wypływa. To jest ponad 500 kilometrów sześciennych wody, która przez cały rok musi Bałtyk opuścić, żeby się ten poziom nie podniósł nam tutaj. Gdyby zatkać cieśniny duńskie, poziom wody w Bałtyku podnosiłby się co najmniej o metr w ciągu roku. Ponieważ taka objętość wody rzecznej
4: to niedobrze, bo tutaj depresję mamy na tych niski poziom.
6: Na razie ta woda się wylewa przez ciśnienie duńskie, tak? No i to się raczej nie zmieni, chociaż słyszałem o jakichś wariackich pomysłach, żeby zablokować albo ciśnienie duńskie, albo nawet Morze Północne z obawy przed podnoszeniem się globalnego poziomu oceanu, natomiast nie sądzę, żeby to były poważnie traktowane pomysły.
4: Wiemy trochę w takim razie, że Bałtyk jest dziwakiem. To jeszcze krótko pana dopytam, zanim posłuchamy informacji, bo pan tak powiedział z uśmiechem na twarzy, że 3 miliony lat temu powstał. To mało, jak rozumiem, na morze.
6: No to jest niesamowicie młody akwen. No ale to jest właśnie historia polodowcowa ostatnich kilka tysięcy lat. Te 10 tysięcy lat temu, jak ten ostatni ląd dolu zaczął się cofać, a mówimy o 3 kilometrach grubości lodu na Skandynawii. To całkiem spora objętość, spora masa. No więc kiedy to nam przede wszystkim uformowało geologię, bo wszystko, po czym stąpamy tutaj w północnej Polsce, pochodzi ze skandynawskich gór. Tutaj nie mamy takiej oryginalnej geologii. No to wszystko są naturalne przemiany. To jest historia Bałtyku i charakter tego Bałtyku wynika z tej historii. A to, że myśmy zaburzyli ten charakter poprzez podgrzewanie, poprzez eutrofizację, zrzut biogenów niekontrolowany, no to już są wartości dodane przez człowieka.
4: Nasz dziwny młody Bałtyk. Będziemy o nim dalej rozmawiać. Niedzielny poranek, TOK FM. Jesteśmy w Gdańsku. Rozmawiamy o Bałtyku. Jak ustaliliśmy już, morzu młodym, dziwnym i jakim jeszcze powiemy za chwilę. I mieliśmy z panem doktorem Tomaszem Kijewskim z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk opowiedzieć państwu o śmieciach, które są w Bałtyku i o stworzeniach, które pojawiają się w Bałtyku i budzą wiele emocji, ale właśnie do nas w ostatniej chwili dotarła informacja, że na terenie rezerwatu przyrody Mewia Łacha w pobliżu miejscowości Mikoszewo w Pomorskim odnaleziono w sobotę martwego wieloryba. Nie wiadomo, co to, jaki to rodzaj wieloryba. Wiemy tylko, że ma około 5 metrów długości i mogło już od dłuższego czasu dryfować, zanim zostało wrzucone na plażę. Co to może być?
6: No, wielkość wskazuje na to, że to nie jest Timi, bo Timi był większy. Poza tym wrzucono go do wody w cieśninach duńskich na zewnątrz Bałtyku.
4: Mówi pan o tym wielorybie,
6: o tym wielorybie,
4: którego losy obserwowaliśmy.
6: Tak, no to była
4: gehenna
6: dla tego zwierzęcia.
4: Humbaka.
6: Tak, to był humbak. Więc jest to zupełnie inne zwierzę. Z tego, co donoszą media, jest już w zaawansowanym stadium rozkładu, więc od pewnego czasu pewnie dryfował w wodzie, dopóki nie trafił na tę mieliznę. No, to się zdarza, to się zdarza. Zasadniczo tak duże ssaki morskie nie żyją w Bałtyku, nie lubią tej wody, jest ona dla nich za mało słona. To się przekłada na problemy skórne, to się przekłada na problemy z pływalnością, bo tu też inaczej się pływa, jeżeli ta woda jest mniej zasolona. Nerki też cierpią w związku z tym, więc nie jest to dobre środowisko dla tych zwierząt.
4: To wieloryby wybierają sobie kierunek, w którym płyną, na przykład ze względu na to, jakim się płynie?
6: To są inteligentne zwierzęta, więc pojawienie się ich w Bałtyku może być efektem ciekawości albo jakiegoś oszołomienia. Ruch cieśninach duńskich jest bardzo intensywny. Czasami jakieś fale sztormowe też mogą sprzyjać przegonieniu takiego zwierzęcia przez cieśniny. Z własnej woli niechętnie i raczej starają się zawracać.
4: Raz na jakiś czas dociera do nas, tam u nas w Warszawie też, że pojawiają się różne egzotyczne, ale nie ze względu na region pochodzenia, ale bardziej na takie działanie na wyobraźnię, morskie stworzenia, że się pojawiają, że się pojawia delfin.
6: Samogłów był kilka lat temu.
4: Wieloryb.
6: Co jakiś czas wieloryb.
4: Co tutaj się pojawia i dlaczego się pojawia? Czy zobaczymy tutaj, czy moglibyśmy w Bałtyku zobaczyć rekina albo orkę?
6: Orki nigdy w Bałtyku nie stwierdzono. Rekiny, niewielkie rekiny w Bałtyku można spotkać. Z tym, że w jego zachodniej części, tam gdzie ta woda jest trochę bardziej słona, raczej nie w polskich wodach.
4: A wieloryby i delfiny skąd tu się biorą? Znowu, tak jak pan mówił, przypadkiem, czy...
6: Przypadkiem, przez jakieś zamieszanie, trudno powiedzieć. Na pewno nie jest to środowisko, które by im sprzyjało i one nie chcą tutaj występować.
4: A mają konkurencję? Jakie tu takie większe stworzenia żyją w Bałtyku?
6: Największym ssakiem w Bałtyku jest morświn, to jest krewny delfina i one tutaj w Bałtyku występują. Trudno powiedzieć, jak wiele ich jest, ponieważ to są zwierzęta bardzo nieśmiałe. W przeciwieństwie do delfinów, one nie przybliżają się do człowieka, nie są takie zabawne. Jest ich kilkaset sztuk, tysiąc, trudno powiedzieć tak naprawdę ile. I one tu w Bałtyku żyją. Tak.
4: Czy nawet jakby delfiny przypłynęły, to...
6: Jakby delfiny przypłynęły, to by się czuły źle i
4: morświny by je pogoniły.
6: Nawet niekoniecznie dochodziłoby do walki. Myślę, że samo środowisko tym delfinom na tyle nie sprzyja, że...
4: Myślę, że to konkurencja, tak? No bo jak podobne, to pewnie też się żywią podobnie.
6: No tak, oczywiście, polują na ryby.
4: Dobrze, to porozmawiajmy o legendach chyba znowu trochę. Śmieci. Co jest na dnie Bałtyku?
6: Oj, sporo rzeczy. No dużo pamiątek po człowieku oczywiście. No skoro mówimy o śmieciach, to podchodzimy do tego z tej strony. Szczęśliwie Bałtyk jest jednym z mniej zanieczyszczonych mórz, jeśli chodzi o plastik. To jest taka dobra wiadomość, bo kiedy się porównuje stan tej wody, czy to, co znajdujemy na wybrzeżach z innymi miejscami na świecie, to tutaj nie jest tak źle.
4: Mówi pan o plastiku takim...
6: Przede wszystkim, tak.
4: Ale takim dużym, który wyławiamy, czy takim mikroplastiku, który na przykład w rybach możemy znaleźć?
6: No, duży plastik prędzej czy później zostanie przekształcony w mikroplastik, więc na pewno będzie trafiał do łańcucha troficznego. Tak czy inaczej jest tego stosunkowo niewiele. To nie znaczy, że nie powinniśmy się przejmować, tak? Bo są i sieci widmo, bo są i mikroplastiki, i makroplastiki, i mezoplastiki, wszystko możemy znaleźć, ale nie w takich ilościach, które by nas mogły niepokoić, szokować, strząsać.
4: Czyli jakbym ryb z Bałtyku obawiać się nie muszę.
6: Nie, znaczy w każdych rybach jest zawartość substancji toksycznych. Czy to są metale ciężkie, czy to są substancje stworzone przez człowieka, które w środowisku nie występują i przez to są niebezpieczne i łatwo gromadzą się w organizmach żywych. Problem w tym, ile ich pan spożyje. Bo spożycie ryb przez Polaków jest stosunkowo niewielkie. Jesteśmy mniej więcej w połowie światowej średniej. Gdybyśmy ich jedli 10 razy więcej, to mogłoby się zdarzyć, że ktoś, kto się, przepraszam za wyrażenie, zażera śledziami, może sobie sprowadzić jakiś problem. Ale to naprawdę by trzeba było tego jeść i jeść. Nasze organizmy są przystosowane do oczyszczania się z niewielkich ilości toksyn.
4: No, czyli jak rozumiem, zwłaszcza przy tych cenach, w nadmorskich lokalach spożywanie ryb na wakacjach nie grozi poważniejszymi konsekwencjami.
6: Nie grozi.
4: A wróćmy do tych śmieci. To co tam? Co tam? Jeżeli nie plastik, to co tam znajdziemy?
6: To, co nas najbardziej niepokoi, to są pamiątki z II wojny światowej.
4: Już pół biedy z tymi, cyklony.
6: Tak, cyklony, no właśnie, bo jest jeszcze broń konwencjonalna, tak, za jakiś czas gdzieś w zatoce jest detonowana mina morska, bo się ich nie wydobywa, tylko są detonowane w miejscu znalezienia. To jest spektakularne, na szczęście armia robi to w sposób rozsądny, czyli z początku małymi ładunkami wybuchowymi płoszy wszystkie zwierzęta, którym mogłoby zaszkodzić, to jest jednak spora detonacja, ale właśnie to, co po II wojnie światowej zrzucono do Bałtyku i nie tylko, żeby nie było, bo to jest i w Pacyfiku, i w Atlantyku, i w Morzu Północnym, wszędzie broń chemiczna jest zatopiona. W Bałtyku mamy tego wiele tysięcy ton. No i niestety one zostały wrzucone do wody w beczkach z nadzieją, że te beczki się zapadną w osadzie, zostaną przykryte, znikną nam z uwagi. No, nie do końca tak się stało.
4: I to jest w ogóle coś, co jest dla mnie fascynujące, szokujące, bulwersujące i wszystko, bo też śledząc jedną z rozmów z panem, dowiedziałem się, że to myśmy tam wsadzili te wszystkie śmieci do tego Bałtyku. Ja zawsze żyłem w przekonaniu, że to są faktycznie pozostałości po wojnie, jakieś zatopione, a od pana się dowiedziałem, że po prostu po II wojnie światowej trzeba było coś z tym zrobić. Mhm. Nie tylko my, ale wiele innych krajów po prostu wzięliśmy, wrzuciliśmy do Bałtyku w nadziei, że jakoś to będzie, tak?
6: Nie było lepszego sposobu, żeby się szybko i bezpiecznie tego pozbyć. No, z początku próbowano to palić, czyli na takich stosach, gdzieś na poligonach podpalano stosy broni chemicznej. No, to był słaby pomysł, bardzo szybko się o tym przekonali ci wojskowi. Następny pomysł był taki, no to wrzućmy do tego niebieskiego. Tak jest najtaniej, tak jest najprościej.
4: No ale czy to... To miało jakąś szansę powodzenia? Albo zapytam tak, czy to stanowi teraz... poważne zagrożenie, z którym powinniśmy coś zrobić?
6: Szczęściem w nieszczęściu te substancje w zimnej morskiej wodzie rozpuszczają się mniej więcej tak dobrze jak smalec. Mhm. Znaczy wcale. Tam, gdzie te beczki skorodowały, wydostają się te właśnie, nie wiem jak to nazwać, mazie broni chemicznej, na których żerują bakterie. Życie jest tak odporne, że radzi sobie z rozmaitymi rzeczami, więc niewielkie ilości metabolitów pochodnych, chemicznych tych toksycznych substancji są wprowadzane do łańcucha pokarmowego, bo jeżeli gdzieś tam bakterie przerabiają związki arsenu z tych broni chemicznych, no to przychodzą nicienie, które zjadają te bakterie i dalej to idzie w górę łańcucha pokarmowego, więc faktycznie stosując bardzo zaawansowane metody chemiczne, jesteśmy w stanie czy to w małżach, czy w rybach zidentyfikować śladowe, wykrywalne ilości pochodnych bojowych substancji chemicznych. Z tym, że one nie są w tych stężeniach, które tam funkcjonują, nie są one toksyczne specjalnie ani dla ryb, ani dla konsumentów tych ryb. Natomiast jeżeli ryba wpadnie w tę maś, otrze się o nią, czy zrobi to nurek, czy zrobi to rybak, no to wtedy będzie problem, no bo bezpośredni kontakt z tą substancją jest skrajnie niebezpieczny.
4: Natomiast to wszystko jest w tej strefie, o której pan mówił, tej drugiej warstwie, tak? Tej słonej, zimnej wody, która jest jednak dość głęboko, że...
6: No, 50 metrów to nie jest super wielka głębokość. Ale tak.
4: Nie nurkowałem na tyle nigdy.
6: Konsekwentnie wrzucano to w głębinę.
4: Czyli to jest niesamowity w ogóle paradoks, że z jednej strony mamy to szczęście, że to trafiło tam i znajduje się w tej... Wiedziano wtedy o tym, że tam jest taka ta strefa, jak tam się wrzuci, to zostanie tak w takim akwarium mini jeszcze, czy to...
6: W tamtych czasach już badania oceanograficzne były na tyle zaawansowane, że ludzie byli świadomi tego, że Bałtyk jest dwuwarstwowy. Mhm. Nawet wiedzieli, że tam rozwijają się strefy beztlenowe, chociaż one przybrały na skali dużo w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.
4: Czyli mamy to szczęście, że te wszystkie szkodliwe rzeczy są tam pod taką przykrywką małą, no ale jednak przyroda sama nam pokazuje, że trochę tego jest w stanie wydobyć. No to wrócę do tego pytania. To co jest gorsze dla Bałtyku? Ludzie czy klimat? Wiem, że za klimatem też stoją ludzie, ale... No ale powiedzmy, że tak szeroko traktując zmiany klimatu, to co pan mówił, temperatura i tak dalej, czy ludzie, czyli przemysł i taki bezpośredni wpływ?
6: Tak, zdecydowanie tak. Łatwo to zauważyć na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, kiedy ten przemysł ciężki został mocno zredukowany w zlewisku Morza Bałtyckiego. Z różnych względów. Stocznie, zakłady przemysłowe gdzieś w głębi lądu. My wszyscy mieszkamy nad morzem, tak? Więc Śląsk ma również wpływ na to, co się dzieje w Bałtyku. Zrzut tych
4: Chodzi o to, że ile kilometrów w głąb lądu to jest jeszcze nad morzem?
6: Wszystkie. To tam, gdzie sięga zlewisko rzeki,
4: dopływy.
6: Tak, bo jeżeli coś odprowadzamy w górach do wody, to ta woda prędzej czy później dotrze do Morza Bałtyckiego. I tutaj do tego wątku jeszcze chciałbym wrócić. Ale ten przemysł rzeczywiście został nieco zredukowany. Poza tym wymagania Unii Europejskiej względem czystości środowiska, czyli oczyszczalnie ścieków, tak komunalne, jak i przemysłowe, poprawiły sytuację zdecydowanie. Jeśli chodzi o zanieczyszczenie chemiczne Bałtyku, jesteśmy już za pikiem, za tym maksimum. W tej chwili ono powoli spada, tylko musimy mieć na uwadze to, że woda Bałtyku wymienia się co 30 lat, przez 30 lat. Więc ten proces będzie następował bardzo, bardzo powoli. Jeżeli nie będziemy dokładać, to no, Bałtyk nie stanie się krystalicznie czystym morzem, to na to też nie można liczyć, ale jego sytuacja nie będzie się pogarszać. Samo zainstalowanie oczyszczalni ścieków nad Zatoką Gdańską sprawiło, że Zatoka Pucka, czyli ten taki bardzo płytki róg Zatoki Gdańskiej w okolicach Pucka, Władysławowa właśnie.
4: Tam, gdzie wszyscy jeżdżą pływać na windsurfingu, kitesurfingu i innych surfingach.
6: No to też jest osobna presja środowiskowa. Chodzi o to, że Zatoka Pucka przez kilka dziesięcioleci była praktycznie pustynią. Znaczy tam był piach i woda. Teraz zaczynają wracać tam trawy morskie, zaczyna pojawiać się morszczyn, to znaczy samo zainstalowanie oczyszczalni ścieków, jakaś taka trochę mitygacja.
4: Ale jeszcze u nas morszczyn nie żyje, tylko się pojawia dopiero.
6: Jeszcze się pojawia, chociaż już wyłowiono plechę morszczynu przymocowaną do kamienia, czyli to nie jest tylko ten pływający morszczyn, ale taki, który się osadza. Więc tutaj mamy jak najwięcej optymizmu, jeśli
4: chodzi. Czyli on zaraz się prędzej czy później pojawi tu po prostu, tak?
6: Zatoka Pucka się odradza.
4: Stopniowo się tutaj przemieszcza. Więc się zakorzeni. A te dopływy? Mówił pan, że jeszcze pan chce coś.
6: Tak, z tymi dopływami.
4: Pochwalić, skrytykować.
6: Znaczy, dopływy są naturalne. Problem w tym, co my z tymi dopływami robimy, bo niestety jest realizowana taka polityka wodna, która sprawia, że rzeki są ciasno uformowane pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi. Zredukowana jest liczba rozlewisk czy powierzchnia generalnie takich podmokłych terenów, a to są miejsca, gdzie woda płynąca do Bałtyku się oczyszcza. Czyli niezależnie co ona z górnych biegów rzek prowadzi, na torfowiskach, podmokłych łąkach, na rozlewiskach w dolinach rzek, ta woda poprzez działalność roślin będzie pozbawiana substancji biogennych w szczególności, bo one są niebezpieczne dla Bałtyku. To może się wydawać paradoksalne. No jak biogeny wysyłamy do Bałtyku, niech on kwitnie. No właśnie kwitnie nam toksynami, sinisami, które są toksyczne.
4: Właśnie, dobrze, bo bym zapomniał, ale to by był dramat. Na pewno każdy, kto będzie nad polskim morzem, usłyszy komunikat o sinicach. Co to w ogóle
6: albo
4: jest?
6: Albo nawet doświadczy.
4: Albo doświadczy. Co to jest i czym to grozi?
6: Sinice to są bakterie, jedne z najstarszych organizmów na Ziemi. To sinice wyewoluowały fotosyntezę. To są pierwsze organizmy zielone, które pojawiły się na Ziemi. To one sprawiły, że w atmosferze ziemskiej jest dużo tlenu. Wcześniej praktycznie Ziemia była beztlenowym środowiskiem. I one są specjalistami w przetrwaniu. To znaczy, że jeżeli osiągną minimum korzystnych dla siebie warunków, będą się rozwijać w sposób niekontrolowany, będą gromadzić się w ogromnych ilościach. A ponieważ są specjalistami w przetrwaniu, są też toksyczne. Szczególnie w dużym zagęszczeniu wydzielają one toksyny, które sprawiają, że są one nieapetyczne dla rozmaitych zwierząt, czyli tak naprawdę nie wchodzą w ten łańcuch pokarmowy, tak byśmy sobie tego życzyli. Mogą prowadzić do masowych śnięć, jeżeli się gdzieś nagromadzą w dużej ilości. Aha. Powiedzmy, wiatr przywieje do zatoki i wtedy mamy taką brzydko wyglądającą zieloną glamzę, czarne flagi na plaży, bo faktycznie i dla człowieka te sinice będą niebezpieczne. Ale co więcej, one... To są bakterie, które jesteśmy w stanie oglądać z kosmosu. Jest ich aż tyle.
4: Są fascynujące zdjęcia. Zielone fale.
6: Pięknie to wygląda, te wzory takie rysowane wiatrem i prądami morskimi. Problem w tym, że ta gruba warstwa sinic nie przepuszcza światła w dół, czyli ogranicza możliwość funkcjonowania ekosystemów gdzieś poniżej, bo jak tam światło nie dociera, to rośliny niewiele mogą zrobić. To załamuje cały ekosystem. W dodatku zimą, kiedy te sinice obumierają, opadają w kierunku dna, kiedy się rozkładają, konsumują resztki tlenu, tak powstają też między innymi te strefy beztlenowe. To nie jest tylko kwestia tego, jak rzadko się wlewa woda z Morza Północnego, ale też jak intensywnie tlen jest konsumowany.
4: Czyli jak rozumiem, poważnie powinniśmy traktować komunikaty o sinicach. To nie jest jakiś wymysł, tylko faktycznie to dla własnego zdrowia i bezpieczeństwa warto respektować.
6: No i właśnie wracając jeszcze do tej sytuacji na lądzie. Sinice oprócz tego, że lubią ciepło, optyk się ogrzewa, oprócz tego, że lubią światło, no słońce świeci, potrzebują fosforu. Azot są w stanie pochłonąć z powietrza, więc tutaj nie jest to dla nich limitem. Fosfor jest dla nich limitujący. Kiedy ten fosfor, czy to są ścieki komunalne, czy to są nawozy spłukiwane z pól, masowo spływa, bo ułatwiamy to, operując naszym systemem wodnym, do Bałtyku, no to w tym Bałtyku czekają na to sinice i kwitną.
4: Mówił dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo panu dziękuję za rozmowę o Bałtyku.
3: To jest powtórka.